0: Również o deficycie wody na szwedzkiej Gotlandii. Turyści proszeni są przez lokalne władze o mycie się w morzu. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polska musi być przygotowana na rosyjskie prowokacje, piszą ukraińskie media. Według ukraińskiej prawdy rosyjska służba bezpieczeństwa wkroczyła w aktywną fazę operacji mającej na celu osłabienie partnerstwa między Ukrainą a Polską. Chodzi m.in. o rozpowszechnianie rzekomych archiwalnych dokumentów w sprawie zbrodni na Wołyniu. Jak mówiła w TOK FM politolożka dr Agnieszka Bryc, prowokacje Rosji to nic nowego.
1: Warto sprowokować Polskę i pogłębić konflikt polsko-ukraiński na tle historii, na przykład mając dobrą okazję, czyli zbliżającą się rocznicę zbrodni wołyńskiej. Rosjanie lubią takie symboliczne momenty i zawsze je wykorzystują.
0: Przypomnę, pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. To doprowadziło do konfliktu w polsko-ukraińskich relacjach, co, jak podkreślają eksperci, Rosja próbuje teraz wykorzystać. Donald Trump w Waszyngtonie wygłosił przemówienie z okazji 250 lat amerykańskiej deklaracji niepodległości. Ameryka wróciła i chcemy utrzymać jej wielkość, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, który wielokrotnie w trakcie uroczystości wychodził poza wątki czysto historyczne i nawiązywał do obecnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. W ciągu 30-minutowego wystąpienia Donald Trump kilkukrotnie wspominał o tym, że Stany Zjednoczone to, i tu cytat, najbardziej niezwykły, wyjątkowy i niesamowity naród, jaki kiedykolwiek istniał na Ziemi. Amerykański prezydent odwołał się także do ostatnich działań wojskowych prowadzonych poza granicami kraju.
2: Korzystamy z wojska i odnosimy ogromne sukcesy. Spójrzcie na Wenezuelę, spójrzcie na Iran. Zmiedliśmy je z powierzchni ziemi. Zniszczyliśmy ich siły zbrojne. Amerykanie przemierzyli wielkie równiny, pokonali góry skaliste, ujarzmili dzicz i zbudowali imperium. Imperium wolności.
0: Według amerykańskiej administracji przemówieniu przyglądało się na miejscu 150 tysięcy osób. Od 1 lipca około 5 tysięcy Ukraińców musiało opuścić ośrodki zbiorowego zakwaterowania. To efekt prawa o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyjętego w styczniu. W ośrodkach udzielano pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy nie byli w stanie samodzielnie znaleźć dachu nad głową. Ustawa zakłada, że w ośrodkach będą mogły przebywać jedynie osoby starsze z niepełnosprawnościami lub samodzielnie opiekujące się dziećmi do 12 miesiąca życia. W przypadku kilku tysięcy osób wejście prawa w życie oznacza początek bezdomności, mówił w TOK FM Marcin Sośniak, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
3: Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że ośrodki zbiorowego zakwaterowania no nie powinny być miejscami zamieszkania trwałego, że to była forma wsparcia, która powinna przez jakiś czas przynajmniej zapewnić te podstawowe potrzeby, ale docelowo osoby powinny zacząć funkcjonować bardziej samodzielnie. No, wiemy też, że po tych kilku latach w tych miejscach zostały osoby, które rzeczywiście nie są w stanie tego zrobić. Jeżeli państwo polskie oczekuje od nich usamodzielnienia się, to powinno im pomóc, a nie przymuszać w ten sposób.
0: W czerwcu w ośrodkach przebywało 12 tysięcy osób, niemal połowa z początkiem lipca musiała je opuścić. Teraz w informacjach niepokojące dane. Ponad 1600 niebieskich kart założono w ubiegłym roku w Lublinie. To najwięcej w historii. W tym roku liczby pokazują, że może być ich jeszcze więcej. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabocka.
4: Kuratorzy sądowi mają na większą skalę współpracować z innymi służbami, tak by pomóc rodzinie na początku kryzysu, gdy tylko pojawia się przemoc. W pomoc może się zaangażować na przykład mediator, mówi kurator Anna Duś.
5: Mediacja jest szansą na to, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, bo komunikacja jest największym problemem.
4: Bywa, że dorośli się do siebie nie odzywają albo zamiast rozmawiać krzyczą, a na to wszystko patrzy dziecko. Tworzony właśnie model współpracy ma im pomóc w komunikacji, mówi sędzia Dorota Stańczyk.
6: Że mogą te rodziny liczyć na fachową pomoc i wsparcie pod warunkiem, że właśnie podejmą współpracę z członkami tego zespołu interdyscyplinarnego i będą po prostu współpracować, żeby rozwiązać problemy, żeby zrozumieć to podłoże tych konfliktów.
4: A chodzi też o współpracę ze szkołami czy z psychologami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Na szwedzkiej wyspie Gotlandia turyści zachęcani są przez lokalne władze do mycia się w Morzu Bałtyckim. Z powodu deficytu wody, z którym boryka się wyspa, przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. W punktach informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach dla gości przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Na Gotlandii, popularnym nie tylko wśród Szwedów miejscem spędzania urlopów, zużycie wody z miejskiego ujęcia wzrasta latem o 30%. W tym roku, znany od lat, problem niedoborów wody jeszcze się pogłębił. Przyczyny to niewielkie opady zimą i wiosną, a także wydobycie wapienia na wschodzie wyspy wymagające dużych ilości wody. Poniedziałek początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i do 23 na pozostałym obszarze.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: To, że rolnictwo musi się zmienić i się zmienia, czy tego chcemy, czy nie, o tym mówimy już od dawna, również w audycji Wiesz co jesz, temat przyszłości, tego co będziemy jeść, poruszamy dość często. Wiąże się z tym kilka przyczyn. Zmiany klimatyczne i dostosowanie się do cieplejszej, ale i bardziej kapryśnej pogody. To są też zmiany społeczne, coraz mniej rolników i coraz mniej młodych, którzy chcieliby przejmować gospodarstwa, przynajmniej w takiej formie jak teraz. To też jest presja geopolitycznego rynku, konkurencja, która nie jest ograniczona do jednego kraju, czy też nawet do jednego kontynentu. No i konflikty zbrojne albo inne kryzysy, jak na przykład pandemia, które przypomniały nam, że bezpieczeństwo żywnościowe to jest kluczowy element bezpieczeństwa kraju. No mogłabym jeszcze wymieniać dalej, jak nie wiem, rozwój nowoczesnej technologii, czy też wpływ sklepów wielkopowierzchniowych i tych innych form sprzedaży żywności. No dobrze, no ale co z tego? Porozmawiamy dziś o raporcie Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, właśnie o przyszłości rolnictwa. Raporcie bardzo ciekawym, bo konkretnym, praktycznym, dającym konkretne rozwiązania, które powstały w oparciu o rozmowy z rolnikami. A są ze mną dziś Adrianna Wrona, współautorka raportu Różne ścieżki, wspólny grunt, modele biznesowe dla współczesnego rolnictwa w Polsce. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Oraz Anna Jakubowska, również dobrze Państwu znana z naszej anteny, Instytut Zrównoważonej Gospodarki. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Czy znaleźliście w raporcie złoty środek na wprowadzenie polskiego rolnictwa w taką świetlaną przyszłość i teraz politycy, rolnicy, decydenci przeczytają ten raport, wprowadzą go w życie i już będziemy mieć spokój?
9: Co? To może ja pokuszę się
8: Adrianna
9: o pierwsze...
8: Adrianna Wrona, tak.
9: Tak, ja pokuszę się o pierwsze zdanie w próbie odpowiedzi na to bardzo złożone tak naprawdę pytanie. Myślę, że absolutnie nie, tutaj nie proponujemy żadnego złotego środka, ani nie twierdzimy, że ten złoty środek znaleźliśmy. To, czym chcieliśmy kontrybuować do polskiej debaty o transformacji rolnictwa właśnie tym raportem, to jest uzmysłowienie różnych możliwości, które faktycznie już są w polskim rolnictwie, potencjału transformacyjnego polskiego rolnictwa, chęci samych rolników do zmiany praktyk oraz no, przede wszystkim tej potrzeby, tak? Nie wiem, czy już o tym wspomniałam, czy nie wcześniej. W każdym wypadku wiemy, że to rolnictwo będzie musiało być bardzo różnorodne w przyszłości, żeby odpowiedzieć na nasze potrzeby społeczne oraz na potrzeby rolników. Ale to jest dopiero tak, jak ono będzie faktycznie wyglądało, to będzie zależało od pogodzenia przeróżnych grup i przeróżnych interesów. My jesteśmy dopiero na początku tej rozmowy i chcieliśmy ją zestymulować może tym raportem i pokazać, że już jakieś ścieżki są, ale musimy oczywiście dalej rozmawiać i wypracowywać szczegóły tej transformacji.
8: Czyli ewolucja, a nie rewolucja, tak?
9: Absolutnie.
10: Ja może wręcz dodam, że chyba takim głównym wnioskiem z tego zaangażowania naszego z rolnikami i rozmów i też warsztatów, które prowadziliśmy w trzech województwach, jest właśnie złotego środka nie ma, a wręcz dla każdego profilu czy dla każdej wielkości czy areału potrzebujemy jakby innych, alternatywnych modeli biznesowych, które pozwolą nam wejść w tę przyszłość. To właśnie, to muszą być różne ścieżki, tak jak w tytule.
8: Różne ścieżki, wspólny grunt, każde gospodarstwo musi znaleźć swoją drogę. Wy w raporcie dzielicie tak na pierwszy rzut oka, oczywiście na ten główny podział, na gospodarstwa mniejsze, lokalne i te gospodarstwa, które produkują no, żywność już na bardzo, bardzo dużą skalę, a do tego wszystkiego jeszcze dochodzi przetwórstwo. Więc powiedzmy krótko o tych właśnie różnicach pomiędzy dużymi, małymi. Jaką rolę waszym zdaniem one powinny pełnić w tym przyszłym systemie rolnictwa?
9: Tak, to może ja też postaram się zacząć tutaj. No, polskie gospodarstwa są bardzo różnorodne. przez co stają przed różnymi wyzwaniami transformacyjnymi, a model, który jest im oferowany obecnie w obecnym systemie żywnościowym, jest w zasadzie taki sam dla każdego, czyli konkurencja cenowa. I te zwłaszcza mniejsze gospodarstwa nie są w stanie wypełnić tych kryteriów, które są narzucane właśnie przez ten model, przez to co roku tracą olbrzymie środki i są i gospodarze w gospodarstwach są pod olbrzymią presją ekonomiczną i emocjonalną związaną właśnie z tak małymi marżami, jakie dostają za swoją pracę i za swoje plony. Kończy się to tym, że wiele gospodarstw decyduje się na zakończenie swojej produkcji, no często właśnie z powodu tych strat ekonomicznych i strat finansowych. Większe gospodarstwa potrafią sobie lepiej radzić w tym modelu, no bo wiadomo, że jakby ekonomia skali pozwala na to, żeby po niższych kosztach po prostu konkurować, ale wiemy, że dla polskiego społeczeństwa utrzymanie mniejszych gospodarstw i tej takiej tętniącej im życiem wsi jest olbrzymią wartością społeczną, tak? Więc zastanawiamy się tutaj w tym raporcie nad tym, jak co uczynić, aby zbudować nowy model konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych, również tych mniejszych, gdzie będą mogły one również prosperować ekonomicznie, ale przy troszeczkę innych jakby, na troszeczkę innych niż obecnie warunkach.
8: Oczywiście teraz jak słucham pani Adriany, to przypominają mi się wszystkie momenty w życiu, kiedy słyszałam, że największym problemem polskiego rolnictwa jest bardzo duże rozdrobnienie i ten nacisk na produkowanie jak najwięcej i spychanie jakości gdzieś na drugi plan, czyli jak najwięcej, jak najtaniej, i faktycznie to rozdrobnienie gospodarstw tutaj było największą przeszkodą, no ale faktycznie czy tak jest w istocie, to jest największy problem polskiego rolnictwa, jak no, zwykliśmy uważać przez ostatnie dekady.
10: Tak, ja przyznam, że myślę, że to jest takie przekonanie, które jeszcze pokutuje chyba od lat 90. Gdzieś staramy się gonić ten taki model nowoczesnej gospodarki, w którym to zatrudnienie w rolnictwie jest na poziomie kilku procent. Te gospodarstwa rzeczywiście koncentrują ziemię, stają się coraz większe, specjalizują się. I właśnie to jest ten dominujący model rozwoju, o którym przed chwilą mówiła Adrianna. A my no też w raporcie staramy się pokazać, że te alternatywy są, one na razie mają niewielką skalę, ale jest też możliwe, żeby utrzymać się z stosunkowo niewielkiego areału i produkować jakość o wysokiej żywności i dostarczać ją bezpośrednio do konsumentów lub w różnych formach krótkich łańcuchów dostaw. I przez to, że omijamy pośredników, rolnicy są w stanie wygenerować odpowiedni dochód, nie skalą, ale właśnie przez ten krótki łańcuch, czy też przez jakąś integrację pionową, to znaczy na przykład przez prowadzenie jednocześnie przetwórstwa i tworzenie tej wartości dodanej w swoich gospodarstwach. No i czasami się deprecjonuje tego typu modele jako coś niszowego, niedostosowanego do, nie wiem, obecnych czasów, no ale jednak musimy też zauważyć, że no tak naprawdę mniejszych i średnich gospodarstw w Polsce, tak biorąc pod uwagę zarówno wielkość taką obszarową, areał, jak i ekonomiczną, no to mamy w Polsce około 90%. Więc w tym momencie to, na co zwracamy uwagę, jest jak bardzo ten model rozwoju ekonomicznego jest dopasowany tylko do niewielkiej tak naprawdę grupy gospodarstw, którą mamy w Polsce z jednej strony, a z drugiej on też nie odpowiada zarówno w tym momencie na takie potrzeby związane z odpornością, czy to klimatyczną, czy ekonomiczną, no bo ta spora grupa to jest, Adrian, no poprawnie, jeśli teraz dobrze nie pamiętam, to jest około, prawda, 30 chyba procent średnich gospodarstw w Polsce. To są gospodarstwa, które stoją przed tym wyborem, czy stanąć w tym takim wyścigu, w tej konkurencji, albo biorę wielki kredyt na nową oborę, powiększam swoją produkcję, zwiększam efektywność i jednocześnie stoję przed taką, to na to też rolnicy w naszych rozmowach bardzo mocno zwracali uwagę, przed taką z jednej strony presją ekonomiczną na to powiększanie, ten efekt skali, z drugiej strony na rosnące wymagania klimatyczne i środowiskowe, które no są niejako koniecznością w obecnych warunkach, kiedy rośnie średnia temperatura, mamy rosnący deficyt wody w Polsce, no i także gospodarstwa konwencjonalne, wszyscy orientują się poniekąd, że to nie jest model do utrzymania w długim terminie.
8: To jest audycja Wiesz co Ryjesz. Rozmawiamy o raporcie Różne ścieżki, wspólny grunt, modele biznesowe dla współczesnego rolnictwa w Polsce. Raport, który został przygotowany przez Instytut Zrównoważonej Gospodarki. Jest z nami Adrianna Wrona, współautorka tego raportu, oraz Anna Jakubowska z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Anna Jakubowska powiedziała właśnie coś bardzo ważnego, że te zmiany są konieczne, ale z drugiej strony o tych zmianach trzeba rozmawiać z rolnikami i wy właśnie o tych zmianach z rolnikami rozmawialiście. Rolnikami, którzy z jednej strony stoją przed presją ekonomiczną, bo od lat słyszą, że muszą się powiększać, że muszą być bardziej konkurencyjni, że cena musi spadać, a z drugiej strony te wymagania związane z dostosowaniem się do coraz bardziej kapryśnego klimatu są kosztowne. No właśnie, mamy suszę, nie pierwszy rok. Teraz jesteśmy tuż po wielkiej fali upałów, a dopiero mamy końcówkę czerwca, początek lipca. Nie wiadomo, jak to lato będzie dalej wyglądać. Czy to był jakiś motyw, który przewijał się właśnie podczas waszych rozmów z rolnikami?
9: Ania opowie o rozmowach z rolnikami, ale ja może tylko jednym zdaniem powiem o suszy, bo wydaje mi się to też bardzo ważne. Wiemy, jaka jest pogoda, żeby też nadać po prostu kontekst, w którym odbywają się te rozmowy i w którym znajdujemy się tak naprawdę jako polskie rolnictwo. Wszyscy widzimy, jak wygląda teraz pogoda. Jesteśmy przy końcówce czerwca, już na obecnym etapie, zgodnie z szacunkami Jungu, czyli Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa.
8: Tak, w Puławach.
9: Dokładnie, tak. Dokładnie. Wiemy, że zagrożonych suszą jest już bardzo wiele upraw. W kategorii zbóż jarych jest to nawet 63% gmin, w ozimych 55% gmin, a z każdym tak naprawdę raportem prognozy się tylko i wyłącznie pogarszają. Z niedoborem wody już teraz dotknięte jest 3/4 obszaru naszego kraju. No i mamy tak naprawdę jakby powtórkę z poprzednich lat, a najprawdopodobniej z tych najbardziej dotkliwych pod kątem suszy lat, jak na przykład 2015 rok, kiedy to suszą dotknięte było 80% obszaru użytków rolnych w Polsce, a spowodowało to ogromne, ogromne straty w przeróżnych plonach, na przykład w kukurydzy widzieliśmy 30% niższe plony niż w roku poprzedzającym, tak jakby w kategorii też ziemniaków czy buraków cukrowych odnotowaliśmy 25% straty. Są to olbrzymie straty w samym plonie, ale są to również olbrzymie straty ekonomiczne i emocjonalne dla rolników, którzy borykają się po prostu z olbrzymią niestabilnością produkcyjną i tak naprawdę nie wiedzą, czego się spodziewać, a mówimy tutaj tylko o suszy, tak? Kolejnym problemem zmiany klimatu są zjawiska ekstremalne. Do tego przecież mieliśmy chwilkę temu przymrozki, które również wpłyną na produkcyjność w tym sezonie. Już tylko ostatnim zdaniem dopowiem, że straty na takim, które obserwujemy właśnie w takich latach, przekraczają 10 miliardów złotych, a z szacunków, które wykonaliśmy na potrzeby naszego poprzedniego raportu, dzieląc głos na czworo, wynika, że przy obecnych trendach klimatycznych, czyli przy podwyższającej się temperaturze i tak naprawdę stałych opadach, które bardzo szybko parują, one nie wnikają w glebę, wystarczająco odżywiając nasze rośliny w kluczowych fazach wzrostu, możemy spodziewać się 20% strat w plonach jakby w zasadzie co rocznie i regularnie. Czyli nasza podstawowa takie bezpieczeństwo produkcyjne będzie niezmiernie zachwiane i musimy natychmiast stawić mu czoła.
8: Anna Jakubowska, na ile te kwestie klimatyczne były obecne w rozmowach, były poruszane też przez rolników? Czy może tutaj coś innego było bardziej dla nich istotne? Może ta presja ekonomiczna była bardziej istotna, konkurencja, a może brak rąk do pracy?
10: Myślę, że wszystkie z tych kwestii były bardzo mocno obecne i odczuwane jako związane poniekąd ze sobą. I może zacznę od tego, że w też rozmowach właśnie o klimacie rzadko pada to słowo. Rolnicy raczej nie mówią o zmianie klimatu jako abstrakcyjnej, gdzieś odległej, nie wiem, polityce klimatycznej czy jakichś zmianach globalnych, a raczej mówią o bardzo konkretnych zmianach, które obserwują u siebie w gospodarstwie, zmianach, które zachodzą w środowisku, o spadającym lustrze wód w zbiornikach gdzieś w swojej okolicy, o postępującej suszy, o takim zachwianiu też sezonowości, o zmianach terminów siewu, o większej, coraz większej nieprzewidywalności tych warunków po prostu, które pozwalają na produkcję rolną. I zauważył to każdy. Jednocześnie bardzo mocno, bo to były też, warto podkreślić, rozmowy z, przede wszystkim z rolnikami mniejszymi i średnimi. I to są takie głosy, których w debacie publicznej mają mniej słyszymy zwykle. Jednak te organizacje rolnicze czy związki zawodowe zwykle reprezentują nieco inny profil produkcji i nieco inne postawy. Zaskakujące było w tym naszych warsztatach partycypacyjnych, że mniejszy i średni rolnik zdaje sobie sprawę z tych potrzeb adaptacyjnych. I jeśli zapyta się o taką pozytywną przyszłość, w której zapewniona byłaby stabilność ekonomiczna, to ta zmiana łącznie z taką kompleksową zmianą gospodarki wodnej jest bardzo obecna. I rolnicy wyobrażali sobie no wręcz współpracę z bobrami. To brzmi to dosyć abstrakcyjnie, ale rzeczywiście, bo często słyszymy tak, o tych konfliktach czy niszczeniu tam bobrowych, ale w momencie po prostu doskwierającej suszy i takich obaw, no nawet na początku sezonu, w lutym czy w marcu, o to, co będzie z tym plonem, co będzie z tymi, nie wiem, zbożami, które właśnie wysiewamy, czy ja w ogóle zbiorę ten plon ze względu na suszę, a po drugie, czy ja w ogóle będę tego w stanie sprzedać, czy to, co dzisiaj zasieję, czy cena tego w skupie będzie poniżej kosztów produkcji. I to były takie jakby dwa, w percepcji rolników, dwa nakładające się na siebie problemy. I być może nawet ten problem związany właśnie z cenami, niestabilnością wychodził na pierwszy plan, bo poniekąd wszystkie te wyzwania związane z klimatem wydawały się nieco bardziej, że mamy większe możliwości poradzenia sobie z tym. No bo na przykład możemy jednak jakąś zastawkę na tym rowie melioracyjnym wykonać, czy zmienić jakieś praktyki związane z uprawą, z glebą, tak? Z jej ochroną w okresie zimowym, czy jakoś przyrostem próchnicy, która też pozwala nam na większą retencję wody. I to rolnikom wydawało się jeszcze jakoś w zakresie ich możliwości, natomiast czuli się zdecydowanie, mieli bardzo małą sprawczość, jeśli chodzi o cały system żywnościowy, który ich otaczał. Ponosili największe ryzyko produkcyjne, ci mniejsi i średni, natomiast wiedzieli, że nie mają wpływu na politykę cenową sieci handlowych, politykę cenową tak, hurtowników czy nie, mleczarni, ubojni. To był trochę, ta stabilność ekonomiczna była w pewnym sensie takim podstawowym warunkiem do poradzenia sobie z tymi wyzwaniami stawianymi przez zmianę klimatu.
8: No i to jest, dla mnie to jest w ogóle clue tej naszej rozmowy, to jest bardzo ważne, czyli jak rozumiem, rolnicy czują, że jeszcze nad klimatem, mimo że zmieniającym się, kapryśnym, jeszcze w jakiś sposób opierając się na własnym doświadczeniu, możliwościach, mogą mieć kontrolę, ale nie mają już kontroli nad stabilnością ekonomiczną, na tym, gdzie i za ile kupujemy żywność, a oni sprzedają żywność, nad tym już kontroli nie mają. No i właśnie, to tutaj, jakie jest rozwiązanie? Bo wy w raporcie również podkreślacie, że poza zmianą trochę funkcji gospodarstw, czyli te małe gospodarstwa, które produkują żywność na rynki lokalne, żywność wysokojakościową versus duże gospodarstwa, które przy użyciu wysokiej technologii mogą produkować żywność na dużą skalę, kładziecie nacisk na przetwórstwo i na rolę tego przetwórstwa, ale ja bym faktycznie jeszcze dodała do tego punkt o tym, gdzie, w jaki sposób żywność sprzedajemy i gdzie ją kupujemy, bo tu jest wspólna odpowiedzialność zarówno konsumentów, jak i sklepów, jak i sieci handlowych, jak i decydentów, którzy ten system w jakiś sposób ustawiają. Wiem, że dużo pytań w małym czacie, ale dlatego też, że nam się czas audycji kończy, to może dwie minuty o tym przetwórstwie, a na koniec jeszcze właśnie o tych wyborach konsumenckich. Dlaczego przetwórstwo jest takie ważne?
10: Przetwórstwo jest, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że ono jest kluczowym elementem tych modeli, które proponujemy, ale na pewno jest jednym z elementów w zależności od potrzeb, tak i jakby ambicji też, które może być wykorzystane w transformacji i właśnie w skróceniu
9: łańcuchu dostaw i przechwyceniu wartości, ale też w zależności oczywiście od jego możliwości i ambicji danego gospodarstwa. Rolnicy nie mają możliwości tak naprawdę przetwarzania w regionach, w lokalnych, jakby niewielkich przetwórniach, czy współdzielonych, czy przeddomowych różnych produktów rzemieślniczych, a widzimy, że chociaż niektórzy oczywiście już decydują i to robią, i to są te pozytywne modele biznesowe, które też zaznaczamy w naszym raporcie, a przy tym widzimy też, że polskie społeczeństwo ma olbrzymi apetyt na tego typu produkty. I mówimy tutaj właśnie o różnych przetworach mlecznych, tak, czy jogurtach, czy serach.
8: Dżemach, jedziemy na gospodarstwo po truskawki i od razu możemy kupić dżem
9: truskawkowy,
8: prawda,
9: I tutaj wartość dodana z takiego modelu jest taka, że ten sam gospodarz, który właśnie uprawia truskawki, nie musi ich sprzedawać gdzieś po bardzo niskiej cenie, tylko przetwarzając je w swoim regionie czy w swojej własnej przetwórni przydomowej, po prostu zwiększa automatycznie jakby wartość tego produktu i sprzedając ten dżem czy sok truskawkowy czy cokolwiek. Takie rozwiązania, choć zdają się dość naturalne, nie są jeszcze w Polsce praktykowane na skalę, którą mogłyby być, aby wykorzystać pełen ten potencjał właśnie też społeczny, ekonomiczny polskiego społeczeństwa.
8: Anna Jakubowska, jeszcze na koniec, w jaki sposoby sprzedaży żywności mogłyby tutaj pomóc? A pozwolę sobie też na taką na odważną tezę nie tylko rolnikom, rolniczkom, ale również konsumentom.
10: Tak, myślę, że również konsumentom i żeby uzupełnić to, co powiedziała już Adrianna, no jest też ostatnio sporo właśnie badań z konsumentami, też reprezentatywnych, które pokazują, że ten obraz tego konsumenta, który podąża tylko za promocjami, no jest jakąś taką fikcją marketingową i rzeczywiście jednak konsumenci, niezależnie od zasobności, szukają też żywności dobrej jakości i mają swoje strategie, jak w swoich możliwościach finansowych jednak tą żywność dobrej jakości pozyskać. I to są badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt ostatnie. Tak, to jest na pewno coś, na czym jednocześnie mogliby skorzystać rolnicy, ta jednak większość gospodarstw w Polsce, która dalej produkuje żywność i świetnie byłoby jednak tym rolnikom jakby móc zapewnić też źródło utrzymania, a z drugiej strony to jest też coś, o co zabiegają sami konsumenci i konsumentki. Więc jest w tym interes zdecydowanie dwóch stron i chociaż nasz raport skupia się przede wszystkim na tej stronie produkcyjnej, no to jednak bardzo wyraźnie widać taką potrzebę myślenia o tym systemie żywnościowym całościowo. Nie tylko o tym, jak zmieniać produkcję, żeby ona była odporna na wyzwania klimatyczne, czy na właśnie te różne szoki cenowe, czy nagłe wzrosty kosztów produkcji, jak teraz obserwowaliśmy to w przypadku nawozów. No ale właśnie jak myśleć też o tym wszystkich pozostałych etapach łańcucha, przetwórstwie, dystrybucji, tak, alternatywnych sieciach też, dotarcia do konsumentów, żeby to mogło się spiąć w pewną całość.
8: Bardzo ważne dla mnie zdanie z waszego raportu brzmi: głównym wyzwaniem dla polskiego rolnictwa nie jest brak technologii, ale niewystarczająca promocja i wsparcie dla modeli biznesowych. Też gdzieś z moich obserwacji wynika, że to jest ta komunikacja, ten przepływ informacji. To wszystko jest bardzo istotne, bo jest wielu rolników, wiele rolniczek otwartych jak najbardziej na zmiany, na dostosowanie się do zmieniającego się i rynku, i klimatu, i tych nowych wyzwań przyszłości. Bardzo wam dziękuję. Raport jest niezwykle ciekawy. Myślę, że jeszcze będziemy się na nim opierać w przyszłości podczas rozmów. Raport Różne ścieżki, wspólny grunt, modele biznesowe dla współczesnego rolnictwa w Polsce znajdziecie państwo na stronie Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, a rozmawiałyśmy o nim z współautorką raportu, z Adrianną Wroną. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję ślicznie.
8: Oraz Anną Jakubowską z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję serdecznie.
8: To jest audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry. Wspomnieliśmy o przetwarzaniu żywności i o tym, jak bardzo jest to potrzebne w nowych modelach rolnictwa. No i dziś nieco o tym porozmawiamy, o jakimś małym wycinku tego tematu. Będziemy do niego jeszcze od czasu do czasu wracać. Trwa bowiem jeden z takich najsmaczniejszych okresów w roku. Mamy dostęp do świeżych owoców, powoli kończą się truskawki, ale mamy maliny, za chwilę zaczną się borówki, do tego oczywiście czereśnie, wiśnie, porzeczki, agrest i tak dalej, i tak dalej. Jak zachować smak lata na zimę i co dzieje się z owocami podczas przetwarzania? O tym porozmawiam z technologiem żywności, popularyzatorem nauki Radosławem Boguszem. Dzień dobry, cześć.
11: Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich.
8: No, dziś będziemy skupiać się na owocach i zacznę może tak. Czy każdy owoc można dowolnie przetwarzać? Czy są owoce, które lepiej wysuszyć, inne zamrozić, a jeszcze inne przerobić na konfiturę?
11: Rozpocznę więc w taki sposób, że każdy owoc można przetwarzać, ale faktycznie myślę, że do każdego owocu można by było dobrać najlepszą metodę, chociaż tak naprawdę to w sumie, jeżeli byśmy na to spojrzeli tak dosyć ogólnie, to tak naprawdę każdy owoc nadaje się czy do zamrożenia, czy do wysuszenia, czy do powiedzmy przygotowania jakiegoś przetworu typu dżem, czy jakieś konfitury.
8: Rozumiem, że one później będą się po prostu różniły smakiem, tak? Jeden będzie lepszy po zamrożeniu, a drugi po przerobieniu na konfiturę. No nie wiem, do głowy mi przychodzą na przykład śliwki, które częściej jemy na przykład suszone niż na przykład mrożone, a z kolei truskawki często jemy i mrożone, i w dżemach, ale na przykład rzadziej suszone.
11: Zgadzam się. To nie jest tylko kwestia tego, że faktycznie możemy to w różny sposób przetwarzać, ale też myślę, że spojrzymy na to w takim układzie, że czasami konsument tego potrzebuje. Bardziej powiedzmy wykorzystuje jakąś formę do takiego, czy w takim swoim codziennym życiu i my jak gdyby producenci, tak, czy przemysł odpowiada na to zapotrzebowanie takiego konsumenta.
8: A który ze sposobów przetwarzania zachowuje najwięcej składników odżywczych?
11: Jeżeli mówimy o takich klasycznych sposobach przetwarzania, to mimo wszystko myślę, że zamrażanie. No, owoce to oczywiście głównie woda, tak, cukier, składniki mineralne, witaminy, to jest oczywista sprawa. Tego białka jest niewiele, no bo tutaj w przypadku zamrażania tak naprawdę tym takim niekorzystnym wpływem może być wpływ właśnie na białko, a tutaj tego białka jest niewiele, także tutaj zamrażanie będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku owoców. Oczywiście no też kwestia, jak to będziemy zamrażać i taka moja wskazówka, tak, żeby nie tworzyła nam się powiedzmy taka duża bryła tych zamrożonych owoców, chociaż wiem, że nie zawsze mamy taką możliwość, tak, no bo nie jesteśmy przemysłem, to fajnie by było na początku podmrozić te owoce osobno, tak, z jakąś odległością między nimi, czyli właśnie nie wkładać do jakiegoś pojemnika czy woreczka, tak, tutaj no właśnie takiej całej masy tych owoców, tylko najpierw podmrozić je osobno, a dopiero później można do czegoś przyłożyć i dalej zamrażać.
8: Celna uwaga, czyli żeby trochę stwardniały, jak rozumiem, na początku. Przyklejały się do siebie.
11: Tak. Mówiąc tak w uproszczeniu, tak, żeby właśnie się tak nie posklejały. No, kwestia nie tylko może wizualna, ale też później praktyczna. Czasami wyjmujemy kilka tych owoców i musimy w zasadzie je albo rozbijać, albo wyjąć taką dużą bryłę właśnie takich zmrożonych, zlepionych ze sobą owoców.
8: Oczywiście naszym sportem narodowym, zresztą nie tylko polskim, ale w wielu krajach są dżemy i konfitury. No i teraz tak, czy cukier jest warunkiem koniecznym do utrzymania dżemów bez pleśni, czy są może jakieś inne sposoby?
11: Wydawałoby się, że tak, ale oczywiście dążymy do tego jak najbardziej, żeby poszukiwać czy nowych sposobów, czy ograniczać po prostu zawartość tego cukru, bo faktycznie tak, ten cukier daje taki efekt konserwujący, ale uważam, że to spożycie cukru jest jednak nadmierne i też w wielu produktach się znajduje, w niektórych oczywiście on musi być, ale do niektórych jest uważam zbędnie dodawany, także ten cukier jest potrzebny, ale jak popatrzymy na to, co jest też na rynku, to mimo wszystko widzimy, tak, czy sami poszukujemy też produktów o tak zwanej obniżonej zawartości cukru, gdzie tego cukru jest zdecydowanie mniej. I teraz tak, co możemy zrobić, bo uważam, że tutaj tego cukru w ogóle dodajemy do dżemów za dużo, co wpływa nie tylko na to, że on jest bardzo słodki, ale też jak go przygotowujemy, to jest po prostu zbyt ciemny, bo jak długo te owoce gotujemy z dużą ilością cukru, to zachodzą reakcje chemiczne, tak zwana reakcja Maillarda, która skutkuje tym, że powstają takie brunatne produkty, no i to właśnie skutkuje tym, że ten nasz dżem jest bardzo później ciemny i taki bym powiedział mało atrakcyjny w swojej barwie. Natomiast co możemy zrobić? Uważam, że takim początkowym już etapem, żeby sobie pomóc, jest dodanie trochę soli. Dlatego, że tak jak i cukier, sól będzie działać jako substancja osmoaktywna, czyli ona powoduje przenikanie wody z owoców, czyli mówiąc tak bardziej prościej, odwadnianie tych owoców, czyli to, co my robimy w domu, tak? Bardzo często przed gotowaniem jakichś przetworów zasypujemy owoce cukrem, tak żeby one puściły tak zwany sok, tak? I w ten sposób właśnie pomagamy sobie, bo już częściowo odwadniamy owoce, więc możemy je gotować krócej, mają też w sobie mniej wody, więc oczywiście to jest w tym kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i trwałości, no bo tam, gdzie woda, tam się szybciej rozwijają drobne ustroje, jak najbardziej tak, więc tutaj też troszeczkę tej soli. Także myślę, że możemy nawet przygotowując te dżemy faktycznie trochę zmniejszyć zawartość cukru na rzecz właśnie odrobiny soli, a i tak ten nasz dżem nie będzie słony, jeżeli to sobie odpowiednio wyrównamy. Też, żeby ten dżem nie tylko ze względu na barwę, ale można na przykład dodać trochę soku z cytryny, czy na przykład soku jabłkowego, bo nie chodzi tylko właśnie tutaj o kwestię utrwalenia barwy, bo akurat tak jak właśnie truskawki, które mają dużo tych czerwonych antocyanów, barwników, one lubią środowisko kwaśne. Ale z drugiej strony właśnie też obecność takiego soku, no, obniża nam pH, troszeczkę zakwasza nam to środowisko, więc to też będzie sprzyjać wydłużonej takiej trwałości produktu. No i dodatkowo, nawet jeżeli zamykamy ten słoik w ten sposób, tak zwany na gorąco, tak, czyli napełniamy ten słoik tym gorącym przetworem, to myślę, że żeby właśnie w momencie, kiedy ograniczamy ten cukier, to może warto jednak, mimo wszystko, że zaleliśmy go na gorąco, to może go jednak poddać pasteryzacji.
8: Czyli włożyć do garnka z gorącą wodą i przygotować.
11: Tak, w taki najprostszy sposób. Tak, oczywiście najlepiej byłoby to zrobić 3 razy co 24 godziny, ale że właśnie jeżeli dodamy już ten sok z cytryny, gdzie mamy to obniżone pH, no to myślę, że taka jednorazowa obróbka tak termiczna w postaci właśnie tej pasteryzacji, zagotowania w tej wodzie, myślę, że powinna być wystarczająca.
8: No a czy tutaj długość gotowania ma wpływ? No ciągle w głowie mam te takie tradycyjne powidła tych ciemnych śliwek węgierek, które no właśnie smażyło się w zasadzie przez 3 dni nawet i tego cukru dodaje się tam bardzo mało albo wręcz w ogóle nie, jeśli te owoce są na tyle słodkie. Czy ten stary, tradycyjny sposób przygotowywania powideł, on też w jakiś sposób nam zabezpiecza właśnie te powidła, które później wlewamy do słoiczków?
11: Jak najbardziej tak. Cały czas opieramy się na takim tradycyjnym właśnie gotowaniu, czy w zasadzie odparowaniu tej wody, która jeszcze w tych owocach pozostała. I faktycznie możemy robić to w taki sposób bardzo, bardzo klasyczny, tradycyjny, czyli owszem, gotujemy bardzo długo, tylko tak jak właśnie tutaj mówię, to długie gotowanie z jednej strony może niekorzystnie wpływać na barwę, dlatego no właśnie my w warunkach domowych nie zastosujemy czegoś takiego jak obniżone ciśnienie, tak? Więc my nie ochronimy tych związków barwnych, a właśnie bardzo często no pakujemy, mówiąc już tak w uproszczeniu, ten cukier już na samym początku. Dlatego tutaj tak, jeżeli chcielibyśmy troszeczkę unowocześnić albo ulepszyć sobie te przetwory, to tak jak już wcześniej wspominałem, warto właśnie na początku dodać nawet troszeczkę tej soli, więc ona pozwoli też odwodnić, a jednocześnie skoro te owoce mają mniej wody, to zostanie w nich właśnie też więcej cukru, więc one będą słodsze automatycznie takie w odczuciu, więc potem też możemy dodać mniej tego cukru. Ale tak, sam proces jakby opiera się ciągle na tym samym, tak? Tutaj to jest niezmienne, że faktycznie musimy dosyć długo gotować, aż nam to odparuje. Więc no, tutaj pytanie, czy to jest gra warta świeczki, tak, czy faktycznie, ja oczywiście rozumiem tak i wiem, też lubię, jeżeli te powidła są właśnie takie gęste, kromowe, przyjemne, ale właśnie może czasami jednak warto troszeczkę zrezygnować z tego tak bardzo, bardzo długotrwałego procesu i jednak go troszeczkę mimo wszystko skrócić.
8: No to teraz z tych tradycyjnych powideł przechodzimy do faktycznie nowoczesności. Czym jest liofilizacja?
11: Liofilizacja jest sposobem suszenia, czyli usuwania tak naprawdę wody, tylko właśnie nie gotujemy, tylko tutaj suszymy, czyli wykorzystujemy powietrze. I tu mówimy o takim klasycznym suszeniu. Natomiast liofilizacja jest takim rozwinięciem tego procesu, dlatego że najpierw nasze owoce zamrażamy, a następnie poddajemy właśnie tutaj procesowi sublimacji. No jak spojrzymy na proces fizyki, tak, czyli sublimacja to jest przejście wody ze stanu takiego stałego, czyli lodu, w parę wodną, czyli pomijamy ten stan ciekły, czyli tak naprawdę pod obniżonym ciśnieniem odparowujemy, usuwamy tą wodę, przez co nasze owoce właśnie pozostają takie kruche, chrupkie, porowate. Jednocześnie pamiętajmy, że bardzo szybko chłoną wodę i parę wodną, więc właśnie jeżeli takie zliofilizowane owoce byśmy zostawili gdzieś nawet w pomieszczeniu, nawet w domu, to po kilku godzinach tak one będą, no właśnie, nie tyle, że nawet miękkie, ale po prostu z przemiany w cukrach, w innych składnikach, no powoduje, że po kilkunastu godzinach to mogło być na tyle twarde, że może czasami, mówiąc tak już tak, moglibyśmy faktycznie ten ząb połamać, także tutaj trzeba z tym faktycznie uważać. Ale tak, to jest metoda, która pozwala tak tutaj zachować wiele wartości odżywczych i jest na pewno lepsza niż takie klasyczne suszenie, czy na słońcu, czy gorącym powietrzem, tak jak to najczęściej robimy, czy właśnie nawet w domu, tak, w tych naszych suszarkach, czy piekarnikach, jak suszymy, no to tam tracimy wiele tych składników odżywczych, zmienia nam się barwa, te owoce są bardzo twarde, tak, a tutaj liofilizacja pozwala wyeliminować te problemy.
8: A czy można liofilizować w warunkach domowych, czy tutaj już no, myślimy o bardziej skomplikowanej technologii i o przemyśle?
11: Mówimy o bardziej skomplikowanej technologii. W domu moglibyśmy zrobić i faktycznie z tego, co się orientuję, są dostępne takie pierwsze urządzenia, ale niestety kwestia jest tam obniżenia właśnie ciśnienia, czyli potrzebna jest pompa, która zapewni nam warunki no, już w kierunku próżni, tak? Więc tutaj w warunkach domowych jest to mimo wszystko trudne do osiągnięcia, chociaż takie zjawisko naturalnie może wystąpić. Powiedzmy, jeżeli na przykład na drzewie pozostaną jakieś owoce tak po zbiorach i dotrwają do zimy, mamy bardzo mroźną zimę, czyli są ujemne temperatury i jednocześnie mamy też promienie słońca, ale to wszystko musi być zrównoważone, to jeżeli kilka takich dni będzie, to jest szansa, że moglibyśmy uzyskać właśnie taką zliofilizowaną, mówiąc troszeczkę już tak w uproszczeniu, tak, ale właśnie w ten sposób otrzymany owoc na tym drzewie. Ale to też rzadko występuje naturalnie. No tak.
8: Jakie są nowe technologie konserwowania żywności? W którą stronę my idziemy? Bo wydaje mi się, że też tych badań w technologii żywności jest bardzo dużo na ten temat. My dążymy do tego, prawda, żeby przechowywać żywność i tworzyć taką technologię, która właśnie nie będzie nam eliminowała składników odżywczych, smaku czy też koloru owoców.
11: Tak, jak najbardziej tak. Tutaj stosujemy różnego rodzaju rozwiązania. Możemy na przykład właśnie, mówiąc o tych dżemach, możemy odwadniać nie tylko w samym cukrze, tak, w sacharozie, ale na przykład stosuje się substancje słodzące, na przykład sorbitol, erytrytol, tak, i w takich właśnie składnikach się najpierw te owoce odwadnia, żeby usunąć z nich część wody. Idziemy też w kierunku technologii, że na przykład przed zamrażaniem czy przed suszeniem taką tkankę owoców traktujemy na przykład czy ultradźwiękami, czy polem elektrycznym, czyli po prostu prądem, gdzie następują jakieś zmiany właśnie w strukturze, te częściowo komórki są rozbite, tak, jakaś dezintegracja w nich zachodzi i na przykład łatwiej jest nam w trakcie suszenia usunąć wodę. Ten proces trwa krócej, więc w ten sposób na przykład zachowujemy większość wartości odżywczych. Albo też modyfikujemy same sposoby suszenia i tutaj taką ciekawym rozwiązaniem aktualnym jest tak zwany puffing. Puffing, który łączy ze sobą tak naprawdę dwie techniki. Mamy z jednej strony obniżone ciśnienie, czyli coś wspólnego z liofilizacją, ale do tego dokładamy w tym przypadku promieniowanie mikrofalowe, czyli no już naprawdę w dużym uproszczeniu to jest trochę taka mikrofalówka w warunkach próżniowych, tak? I w ten sposób też uzyskujemy taki właśnie napuffingowany, tak, nadmuchany produkt, no bo właśnie w tych warunkach obniżonego ciśnienia i dodatkowo, gdzie mamy promieniowanie mikrofalowe, następuje gwałtowne odparowanie wody, więc ten nasz owoc jest taki właśnie napompowany, ma swoją lekkość, tak, ale bardzo dużą objętość, dzięki temu jest właśnie chrupki. Także tych rozwiązań jest coraz więcej i właśnie łączymy, tak, czy samo to promieniowanie mikrofalowe, czy promieniowanie w warunkach podczerwonych i tak dalej. No, Tutaj przemysł dąży do tego, żeby sprostać oczekiwaniom właśnie konsumenta.
8: Bardzo dziękuję. Na dziś musimy już kończyć. Technolog żywności, popularyzator nauki Radosław Bogusz był z nami. Dziękuję bardzo.
11: Bardzo dziękuję.
8: No i ja również bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Słyszymy się za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00. Patrycja Wanat, bardzo dziękuję.
7: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po pogłoskach o potajemnym przekazaniu pocisków do systemów Patriot Ukrainie szef resortu obrony zapowiada odtajnienie donacji dla Ukrainy. Rolnicy liczą straty po ostatnich anomaliach pogodowych. Z jednej strony zbiory uszkodziły upały, a z drugiej nagłe burze i nawałnice. W informacjach również o tym, jak kształtują się ceny paliw po tym, gdy zakończył się rządowy program CPN. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, napisał na portalu X szef resortu obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje minister, polecił także służbie kontrwywiadu wojskowego zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Za to będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na immunitety, napisał szef resortu obrony. To reakcja m.in. na słowa prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który w Polsat News stwierdził, że to bardzo prawdopodobne, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk, komentując doniesienia, zaznaczył, że lista przekazywanych dotacji jest niejawna. Z kolei wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, napisał na platformie X, że, i tu cytat, w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej oraz, że pociski te są jedynymi na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalcza można rosyjskie rakiety Iskander. Szef klubu parlamentarnego PiS, były szef MON Mariusz Błaszczak, napisał natomiast, że jeżeli potwierdzą się te doniesienia, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych i szczegółowych wyjaśnień. Do słów Mariusza Błaszczaka odniósł się we wspomnianym wcześniej w PiSie Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że proces donacji sprzętu rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Rosji rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, twierdzą źródła w Rosji. Władimir Putin miał złożyć Amerykanom życzenia z okazji Święta Niepodległości, a przy okazji miał poruszyć temat wojny na Ukrainie, przekazał mediom doradca do spraw polityki zagranicznej Julii Uszakow.
5: Prezydent poruszył kwestię zawarcia ugody na Ukrainie, również w kontekście zbliżającego się udziału Donalda Trumpa w szczycie NATO w Turcji, który odbędzie się 7 i 8 lipca. Amerykański prezydent potwierdził gotowość do szybkiego zakończenia działań wojennych i poszukiwania pokojowych rozwiązań w celu przezwyciężenia kryzysu.
4: Rosja twierdzi przy tym, że zajmuje kolejne ukraińskie miejscowości. Ukraina odpiera te twierdzenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że jego kraj nadal kontroluje strategiczne miasto Konstantynówka na wschodzie kraju i że wbrew twierdzeniom Rosji nie zostało ono zdobyte. Wielkopolska, Małopolska, Świętokrzyskie, Lubelszczyzna. Między innymi w tych regionach rolnicy liczą straty po tegorocznych anomaliach pogodowych. Chodzi z jednej strony o upały, gdy temperatura miejscami przekraczała 40 stopni, z drugiej o burze i gradobicia. Zbiorów na pewno będzie mniej, a to przełoży się na ceny owoców i warzyw. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Lokalnie były to opady gradu wielkości piłeczek do ping-ponga. Są miejsca, gdzie zboża po tych opadach położyły się na ziemi. Jest bardzo ciężko, przyznaje burmistrz Końsko-Woli Mariusz Majkutewicz.
6: Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone. Potrafią być już zboża, kłosy powtrącane, czy to są warzywa, czy jakieś sady, powiedzmy, porzeczkowe, czy kukurydza.
5: Daria Latała jest rolniczką z Małopolski. Jej roślinom z kolei zaszkodził upał.
7: W postaci oparzeń, w postaci zaparzenia niektórych upraw, no i w postaci spowodowania tego, że przyspieszył okres wegetacji niektórych roślin, albo zamarł wręcz, na przykład bób, który w strąkach został zaparzony. Nie będzie wzrastać, nie będą też wzrastać warzywa, które, aby chronić siebie, zrzuciły kwiaty, tak jak na przykład fasolki, jak pomidory, jak ogórki. Będą prawdopodobnie zawiązywać nowe kwiaty, ale muszą troszkę dojść do siebie.
5: I nie wiadomo, czy to się uda, bo wiele wciąż zależy od pogody i od tego, co w najbliższym czasie przed nami. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: 65-letni mąż kobiety zamordowanej w Borkowie pod Kielcami jest już w rękach policji. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. W akcji poszukiwawczej brali udział policjanci, psy tropiące, drony, a także śmigłowiec, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
8: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
4: Zwłoki kobiety znaleziono w piątek. Policję zawiadomił ktoś z rodziny, informując, że z kobietą nie ma kontaktu. Od 1 lipca ceny paliw nie są już objęte obniżką podatków w rządowym pakiecie CPN, czyli ceny paliw niżej. Choć paliwa od tego czasu faktycznie podrożały, ceny są wciąż niższe od tych, które można było obserwować przed wprowadzeniem rządowej regulacji. Mówiła w TOK FM starsza analityczka rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Benzyna 95-oktanowa wzrosła od 1 lipca 6,80, 6,90. To są niestety te poziomy, które obserwowaliśmy na krajowych stacjach. Też warto podkreślić, że ceny paliw są mimo wszystko niższe niż przed ogłoszeniem pakietu CPN. Benzyny są tańsze około 30-35 groszy, a olej napędowy aż o złote 80.
4: Zdaniem analityczki największy wpływ na ceny paliw, oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie, będzie mieć sezon huraganowy w Zatoce Meksykańskiej. Niestabilna sytuacja w Zatoce Perskiej sprawiła, że rynek silniej zabezpiecza się przed ryzykiem, co przekłada się na wyższe ceny. Nie pomaga też sezon wakacyjny. Latem zużycie paliw wzrasta, co dodatkowo podnosi ceny paliw. Poniedziałek początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i maksymalnie do 23 na pozostałym obszarze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy tradycyjnie z Magdaleną Sikoń. Styczeń. Olsztyn. Drogowcy chcą wyciąć ponad 6,5 tysiąca drzew. Społecznicy protestują. Luty. Rzeź drzew w ogrodzie saskim. Za zgodą wojewody na teren inwestycji wjechał ciężki sprzęt. Pilarze wycięli 74 drzewa i wiele krzewów nieopodal grobu nieznanego żołnierza. Kwiecień, Otwock. Ponad 6 tysięcy mieszkańców linii otwockiej podpisało się pod listem, który trafił do Ministerstwa Infrastruktury. Domagają się w nim przywrócenia zieleni wzdłuż modernizowanej linii kolejowej. Aby wybudować dwa dodatkowe tory, chodzi o oddzielenie ruchu podmiejskiego od dalekobieżnego, kolejarze wycięli około 19 tysięcy drzew i krzewów. 19 tysięcy. Ocalała jedynie falenicka sosna, która ma status pomnika przyrody, dzięki czemu podlega ochronie. Maj, Warszawa. 100 drzew do wycinki i nowe bloki tuż przed oknami. Mieszkańcy Wolskiej protestują. Czerwiec, Kielce. Mieszkańcy protestują po wycince drzew przy Parku Baranowskim. Miasto rozkłada ręce. I czerwiec, Radom. Mieszkańcy sprzeciwiają się wycięciu 115 drzew przy ulicy Peżanowskiej w Radomiu. Pod petycją przeciwko wycince podpisało się już ponad 600 osób. Jej autorzy nie zgadzają się na nieprzemyślane, jak twierdzą, działanie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. To tylko kilka fragmentów z prasy, z portali lokalnych, opisujących różne lokalne walki o drzewa. Kiedy dziennikarze pytają urzędników, co oni na to, często wynika z tych wypowiedzi, że mieszkańcy włączają się za późno. To nasza wina, że nie czytamy planów? Może. A może ktoś powinien o parkach i lasach i drzewach w mieście myśleć, zanim dojdzie do protestów? Gdy trwają upały, jesteśmy zasypywani grafikami pokazującymi, o ile niższa jest temperatura na ulicach, przy których rosną drzewa. Gdy władze miejskie chcą się czymś pochwalić, to bardzo często w folderach zamieszczają zdjęcia alej obsadzonych drzewami i parków. A jakoś nie chwalą się wybetonowanymi placami, na które dostawali dofinansowanie z Unii Europejskiej. No i jeszcze niemieckie drzewka. To też jest coś, co się pojawia, argument przeciwko drzewom, które no, nie są polskie, nasze, narodowe, tylko właśnie sprowadzane z Niemiec. Z Niemiec, nie wiedzieć dlaczego. O drzewach, proszę Państwa, porozmawiamy dzisiaj. Jest temat. Moimi i Państwa gośćmi są pani profesor Edyta Rosłon-Szeryńska, doktor habilitowana, inżynier z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW, arborystka, czyli to znaczy, że zajmuje się właśnie drzewami. Oraz Łukasz Porębski, leśnik.
11: Z wykształcenia.
10: Radny Żoliborza.
11: Tak jest.
10: Pracował również w Lasach Państwowych.
11: Tak jest.
10: A teraz pracuje u dewelopera.
11: Dokładnie.
10: Jako specjalista od
11: ESG. Tak.
10: Czyli?
11: Czyli to jest skrót od takiego raportowania wpływu na środowisko bądź na kwestie społeczne dużych instytucji finansowych, przedsiębiorstw, banków itd.
10: No dobrze, to ja bym zaczęła od takiego pytania zupełnie podstawowego. Po co nam te drzewa w mieście? Pani profesor.
12: Z wielu powodów. Możemy powiedzieć tak, chyba może od ogółu. Na pewno dla wszystkich żywych organizmów drzewa są bardzo ważnym takim ogniwem łączącym cały ekosystem zależności, choćby troficznych, ale takich życiowych zależności, bo musimy się czymś odżywiać. A miasto jest też ekosystemem i w tym mieście nie tylko ludzie są, ale też są inne żywe organizmy i one są bardzo potrzebne. I te drzewa spełniają ogromną rolę właśnie po to, by spiąć ten ekosystem. Ze względu na klimatotwórczą rolę drzew, bo ona jest absolutnie kluczowa. Drzewa są największą rośliną i najwięcej tych bardzo pozytywnych dla klimatu takich czynników tak wnoszą. Myślę również, że bardzo ważne jest to, że dla zdrowia, dla naszego zdrowia, samopoczucia, dla życia człowieka w tym mieście, komfortowego życia. A dla mnie osobiście to jest taki moralny obowiązek, wiedząc, jako naukowiec, wiedząc, co myśmy, jaki los zgotowaliśmy drzewom.
10: O, to o tym, jaki los zgotowaliśmy, to za chwilę. Jeszcze zaczepiłabym się przy tym pierwszym, bo pani mówi o ekosystemie, ale no myślę, że wiele osób by odpowiedziało takim prostym sformułowaniem: miasto to nie wieś. Tu mamy inny ekosystem, ekosystem złożony z samochodów, ludzi, ulic, wysokich domów.
12: Jasne, tylko musimy pamiętać o tym, że te miasta kiedyś trochę inaczej wyglądały, te pozbawione drzew, bo rzeczywiście takie miasta są i mogą być, miasta bez drzew, ale to były małe miasta, takie często sfortyfikowane, z wąskimi uliczkami, które też często same regulowały sobie choćby temperaturę, przez to, że ta bliskość budynków między sobą no, powodowała wszędzie cień. A oprócz tego w zasadzie w tych miastach, no, ze względu na ich zwartość, nie było tego ruchu samochodowego, w którym oczywiście wiemy, który powoduje co, czyli no, jeżeli mamy elektryki, to nie ma problemu, ale jeżeli dalej mamy samochody spalinowe, no to jednak tutaj te zanieczyszczenia pyłowe są. A przy takich zwartych miastach mieliśmy bardzo blisko ten pierścień z zielenią, z polami, lasami, łąkami. Natomiast dzisiaj miasta nam się rozlały i po wojnie odczuwaliśmy wyraźnie, co to znaczy żyć w takim mieście bez drzew, gdzie jest pył, gdzie jest kurz. I to właśnie to zapylenie, duszenie się ludzi spowodowało takie masowe wprowadzanie roślin bardzo szybko rosnących. I stąd w tym okresie, po to, żeby się ratować w tym zapylonym mieście, zaczęto sadzić masowo topole, właśnie klony srebrzyste. Więc jakby bez tych drzew byłoby nam naprawdę bardzo ciężko w dużych miastach. Trudno by było funkcjonować. Mamy w mieście efekt albedo, czyli odbicie promieniowania. i temperatury wówczas, szczególnie kiedy mamy na przykład białe elewacje, jasne jakieś nawierzchnie, to tam temperatury mogą być sięgać nawet 60 stopni. To jest absolutnie niedobrze.
13: 60
12: stopni? Tak, Celsjusza.
13: Choćby my nie możemy wytrzymać teraz przy 40.
12: Nie jesteśmy w stanie wtedy, bo tak to światło odbite działa, ono podwaja w ogóle tę temperaturę i nagrzewanie tych powierzchni jest takie. 60 stopni dzisiaj jest na porządku dziennych. My badamy kamerą termowizyjną nagrzewanie powierzchni na w pełnym słońcu i pod drzewami. I wyraźnie widzimy, że te różnice temperatur mogą być nawet 30 stopni. Różnica, czyli jakieś urządzenie, i to nawet drewniane, potrafi bardzo mocno się nagrzać do kilkudziesięciu, nawet 50 stopni, a już nie mówię o tworzywie sztucznym, o stali, czy jakichś innych powierzchniach, które to światło pochłaniają. I z tego powodu ten cień jest bardzo potrzebny. A niestety nie da się o każdej porze dnia za pomocą tylko i wyłącznie budynków spowodować tego cienia, więc dlatego te drzewa są naprawdę niezbędne.
13: Pan Łukasz Poremski, coś by pan dorzucił?
11: Dorzuciłbym tylko takie spojrzenie na drzewa jako na element, ważny element infrastruktury miasta. Jako nie tylko obiekt przyrodniczy, nie tylko obiekt, który właśnie spełnia wszystkie funkcje, o których pani profesor powiedziała, ale jako ważny element infrastruktury, która jest no, nawet momentami krytyczną potrzebą dla wszystkich mieszkańców w dużego miasta, bądź tak naprawdę wszędzie.
13: To proszę to wyjaśnić, bo jak słyszymy o infrastrukturze krytycznej, to myślę, że myślimy o elektrowniach, o wodociągach.
11: Tak, to jest bardzo duży skrót myślowy oczywiście. Ale infrastruktury, jako tak jak patrzymy na przestrzeń w miastach, między budynkami mamy chodniki, ulice, latarnie i tak dalej. W tym także znajdują się drzewa, powinny znajdować się drzewa i powinny mieć taki sam priorytet, aby one funkcjonowały, znalazły swoje miejsce i były utrzymywane i szedł za tym odpowiedni budżet, jak wszystkie pozostałe elementy, które są dla nas ważne, typu nie, miejsca parkingowe i latarnie. Natomiast w momencie, kiedy mamy takie fale upałów jak obecnie, gdzie mamy znów, tak jak właśnie pani profesor mówiła, 60 stopni na skwerach, na nagrzanych powierzchniach, to brak zieleni, brak drzew sprawia, że tego typu przestrzeń przestaje być przestrzenią do życia. Przestaje być przestrzenią, która w ogóle nadaje się do wykorzystywania dla mieszkańców. Więc jeśli z tych funduszy unijnych swego czasu powstawały właśnie place wybetonowane, pozbawione drzew, miejsca, w których była zieleń, a przestała być zieleń, no to nagle się okazuje, że z przestrzeni, która była przestrzenią dla mieszkańców, w której można było funkcjonować przy tego typu upałach, nagle się okazało, że powstała przestrzeń martwa, pusta, w której nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wytrzymać. Oczywiście można tam zorganizować koncert i spotkanie dla prezydenta bądź burmistrza.
13: Zrobić ale ładne fotki.
11: Ładne
13: jak ładne, kto co uważa za
11: tak,
13: ładne.
11: Tak, to jest jeszcze kwestia estetyki, jest jeszcze oczywiście też tutaj istotna, ale, ale przestaje to być taką przestrzenią, która jest wykorzystywana. Odwrotnie widać, także w Warszawie, gdzie mamy sporo ostatnio w centrum Warszawy nasadzeń dużych drzew. Się ożywia nagle sytuacja, tak? Czyli mamy Plac Pięciu Rogów, ulicę Chmielną, teraz Złota, w Planie Krucza, która jest szeroką, w sumie bardzo mocno wyasfaltowaną ulicą, a w bok na przykład od Krucza idzie ulica Chorza, która ma tak zwany tree canopy, tak? Czyli mamy drzewa po dwóch stronach wąskiej stosunkowo ulicy i te korony tych drzew się spotykają powyżej ulicy. Czyli mamy naturalny cały czas cień. Różnica temperatur między jedną ulicą a drugą, no to właśnie to jest kilkanaście, kilkadziesiąt stopni czasem. Więc w ten sposób można tworzyć i powinna się tworzyć przestrzeń przyjazną dla ludzi. No właśnie odpowiedni sposób dobierając gatunki, odpowiedni sposób sadząc drzewa i przywracając te drzewa w tego typu przestrzeń.
13: Pani profesor, widzę, że pani bardzo chce skomentować.
12: Tak, bo rzeczywiście myśmy tutaj zaczęli od tego kluczowego, takiego czynnika, dzięki którym te drzewa są istotne w miastach, ale trzeba spojrzeć na to, że to nie da się tego drzewa załatwić, znaczy jakby zamienić zwykłym ciennikiem, dlatego że drzewo jest bardzo złożonym klimatyzatorem, bo również poprawia wilgotność powietrza przez to, że rzeczywiście prowadzi transpirację. I
13: transpirację.
12: Oprócz tego,
13: ja będę prosiła o
12: tłumaczenie. Czyli uwalnia wodę, tak? Mm-hmm. Podczas procesów asymilacji. Tutaj właśnie z tych aparatów szpalkowych, z tej dolnej części też uwalnia wodę. Dzięki czemu mamy to parowanie, prawda? Mm-hmm. Czyli to inaczej parowanie. A oprócz tego, posiadając różne olejki eteryczne lub różne substancje, które są dla nas bardzo cenne, działają bakteriobójczo, bakteriostatycznie, czyli zwiększają odporność naszą dzięki niszczeniu patogenów w otoczeniu, albo też właśnie dzięki tym olejkom stymulują nasze zdrowie, nasze układy krążenia, układy oddechowe, więc tutaj poprzez jonizację mogą stymulować nasz organizm, czyli łagodzić. Bo mówi się tak, że drzewa łagodzą klimat, bo łagodzą skrajnie klimatów. To jest bardzo istotne. Mm-hmm. Czyli te skrajnie niekorzystne.
13: Czyli też mają jakiś wpływ na te okresy, kiedy jest zimno bardzo?
12: Tak. Czyli tam wtedy, kiedy jest bardzo zimno, to również właśnie wypłycają te bardzo niskie temperatury. Spowalniają przejścia między temperaturą bardzo wysoką a bardzo niską. Dlatego wolniej zachodzą te zmiany, co powoduje, że mamy więcej czasu na adaptację do tych zmian. To jest naprawdę kluczowe. Czyli to łagodzenie, mówi się, że drzewa łagodzą klimat, ale i łagodzą obyczaje. O to, o czym mówił przed chwilą pan kolega tutaj.
13: Łukasz Porębski teraz.
11: To właśnie a propos tych obyczajów też chciałem nawiązać, bo jest dużo badań naukowych pokazujących, że przebywanie w tego typu, w miejscach, gdzie jest zieleń, w miejscach, gdzie są drzewa, łagodzi obyczaje. W sensie jakby wpływa na naszą psychikę. I to oczywiście możemy pójść do lasu, pójść do parku i to poczuć po prostu, tak, że odpoczywamy w momencie, kiedy jesteśmy w tego typu przestrzeni. Natomiast nawet jeżeli mówimy o ruchliwej ulicy, jak nie wiem, środek Warszawy, Marszałkowska, to w momencie, kiedy ta zieleń tam się pojawia, to od razu to wpływa na jakby poczucie nasze własne, jakby przeczucie, jakby postrzeganie tej przestrzeni pozytywnie. Lepiej odbieramy tego typu miejsca, lepiej się w tym odnajdujemy, wolimy tego typu miejsca, niż po prostu wyasfaltowaną przestrzeń od ściany do ściany. I w ten sposób też jest dużo badań, które pokazują, że na przykład klienci sklepów wolą ulice, przy których są drzewa, niż takie, w których tych drzew nie ma.
13: Czyli chętniej chodzą do tych sklepów, które
11: dokładnie
13: są przy...
11: Tak.
13: Wolą, które mają drzewo.
11: Wolą zadrzewione deptaki, zadrzewione przestrzenie, tego typu uliczki, niż no właśnie przestrzenie, gdzie tych drzew po prostu nie ma, gdzie jest tylko i wyłącznie asfalt i beton. To oczywiście jest kwestia zarówno tej temperatury i takiego komfortu, ale też po prostu postrzegania estetycznego tej przestrzeni, które są.
13: Czyli pewnie dlatego, pewnie znają też te badania właściciele tak zwanych galerii handlowych, bo teraz zaobserwowałam, że przed niektórymi tymi wielkimi molochami handlowymi pojawiają się takie niby place, najpierw z fontanną, a teraz właśnie też są zasadzane drzewa, jakieś trawniki. Ale to bardzo ciekawe, co pan powiedział przed chwilą, bo od razu sobie pomyślałam, o, może to jest sposób na walkę z polaryzacją w naszym kraju. Ponieważ na co dzień zajmuję się polityką, to może więcej drzew by spowodowało, żebyśmy nie mieli takich emocji politycznych wysokich.
12: Więcej dużych drzew.
13: Dużych drzew.
12: Tyle, jakie tylko. Im większe, tym lepiej.
13: Właśnie, bo pani profesor powiedziała na samym początku o tym losie, jaki zgotowaliśmy drzewom.
12: Tak.
13: Jaki to los?
12: A
13: co my zrobiliśmy właściwie?
12: Ja będę niepopularna, wypowiadając to, ale to jest coś, czego nie uświadamia sobie naprawdę 99% społeczeństwa. Bo zwróćmy uwagę, jak wygląda świat drzew. W zasadzie, choćby w przełożeniu do naszego kraju, mamy bardzo mało takich powierzchni, przestrzeni, w którym pozostawiliśmy drzewom wolność. My zniewoliliśmy wszystkie drzewa, bo nawet w lasach te drzewa, one są sadzone przez nas, one są produkowane, owszem, z nasion, ale przez nas. Te nasiona są selekcjonowane. W miastach też te drzewa to są sadzone tam, gdzie chcemy. Są sadzone z materiału szkółkarskiego, który my produkujemy. Więc tak naprawdę to tylko takie opuszczone tereny gdzieś tam. To są te tereny, gdzie myśmy uwolnili te drzewa, pozwoliliśmy im się rozmnażać, pozwoliliśmy im na przemianę pokoleń. Także wyobraźmy sobie, personifikując drzewa, gdyby w naszym świecie znalazł się jakiś organizm, jakaś istota, która by była bardziej władcza od nas i by nas zniewoliła tak jak my drzewa, to my byśmy nie mogli się rozmnażać, nie mielibyśmy przemiany pokoleń, czyli nie mielibyśmy dziadka, babci, wnuków, własnych dzieci. Nie pozwolono by nam urodzić dziecka, tylko robiono by to w laboratoriach. Potem z laboratoriów te dzieci by przechodziły do szkółek, w tych szkółkach byłyby szykowane, a potem oddawane rodzinom. Jeżeli jeszcze tam selekcjonowane, bo wszystkie drzewa są selekcjonowane. Zobaczmy, jak to okrutnie brzmi, ale tylko w ten sposób przedstawiając to, ja mogę uświadomić ludziom, co myśmy zrobili drzewom.
13: No, znając gatunek ludzki, to ludzie by się zbuntowali.
12: Dokładnie.
13: Zrobiliby rewolucję. Ale, nie wiem, czy to w przypadku drzew jest możliwe.
12: No one nie mogą. To są niemówiące, niechodzące, więc jakby musiały się z tym pogodzić.
13: A dlaczego takie wolne drzewa byłyby lepsze?
12: Samosiejki są doskonałe. Ja zresztą próbowałam pakiet samosiejkowy do ustawy ochrony przyrody wprowadzić i udało nam się. Pracowaliśmy w takim zespole do spraw ochrony drzew i krzewów przez rok. Dzisiaj na przykład usuwamy te młode samosiejki, które wyrosną. One mają nawet po 30-40 cm obwodu, czyli tyle, ile my potrzebujemy, często w standardach, kupując drzewa, tak jak pani mówi, z Niemiec, Holandii, z Włoch, i te drzewa przyjeżdżają, są sadzone, kosztują po 8 tysięcy. Od 1500 zł w górę, prawda, koszt jednej sadzonki. A takie sadzonki mogą być wyprodukowane przez takie gatunki jak klony, topole. One się bardzo łatwo rozsiewają w miastach i rozsiewają się masowo, więc my możemy wybierać te, które wyglądają
13: To ja zupełnie pięknie. Nie rozumiem w takim razie.
12: Ale tutaj jest, to jest kwestia
13: dlaczego nie używamy tego, co się samo wysiało, tylko sprowadzamy te drzewka z Niemiec.
12: Wiele grup interesów straci.
13: A pan Łukasz Poremski też pan tak to widzi?
11: Znaczy, to jest bardzo, bardzo fajna wizja i jakby stuprocentowo bym się pewnie chciał pod tym podpisać i jako radny Żoliborza zresztą miałem taki moment, w którym walczyłem o kilka jakichś takich samosiejek, które gdzieś przy ulicy się wysiały właśnie z jakiejś topoli. I z różnych powodów urząd nie był w stanie tego zaakceptować. Takich bardzo formalnych. To znaczy na przykład, były to samosiejki, które zaburzały układ przestrzenny w danej ulicy. I zamiast jakby tam układu szpalerowego na przykład przy ulicy pojawiały się samosiejki, które nie trzymały się tego szpaleru. Powiedzmy, jakby trywialny może pomysł, czy powód, ale z jakiegoś tam układu urbanistycznego wynikający. Kwestia infrastruktury podziemnej. To ogromny problem w Warszawie, pewnie w każdym mieście, ale mamy co chwilę właśnie, rzecz biorąc, rozsiane sieci wzdłuż ulic, to jest naprawdę ogromny problem. Jeżeli tam są gestorzy, którzy są, nie wiem, linii jakiejś telefonii, energetyki, to jeszcze da się to jakoś ominąć. Natomiast jeżeli tam jest jest linia gazowa, to ona jest święta. To właściwie rzecz biorąc, póki co jakby nikt nie próbuje nawet zbliżyć się z nasadzeniami przy takich liniach gazowych.
13: A to jest tak, że nikt w polskich miastach nie próbuje się? Czy to w ogóle jest problem też w innych miastach po prostu? To nie działa. Drzewo przy linii gazowej po prostu nie może istnieć.
11: Może istnieć. Są rozwiązania, może istnieć. Zresztą obecnie te linie gazowe są też wykonywane w takiej technologii, że tam jakby szanse na to, że jakikolwiek korzeń cokolwiek z tym zrobi, są naprawdę minimalne, jeżeli w ogóle są. Ale jest taka potem urzędnicza doktryna pokazująca, że jakby nie sadzimy po prostu w jakiejkolwiek bliskości do infrastruktury podziemnej, a jeżeli jest tam jakaś infrastruktura właśnie typu energetyka, to staramy się to jakoś tam ominąć, zastosować jakąś inną. I więc w momencie, kiedy tam pojawia się samosiejka, to ona zostaje usunięta po prostu z uwagi na to, że jest pod ziemią infrastruktura i ta samosiejka, jak jest małą samosiejką, to jeszcze fajnie, ale jak wyrośnie właśnie w normalnie duże drzewo, to potencjalnie będzie stanowiła problem. I wtedy urzędnik, który nie zapobiegł tej sytuacji, może odpowiadać po prostu za straty, w sensie za koszty związane z naprawą, uszkodzeniem takiej instalacji. No nie wiem, jakby wskazywane jest to po prostu jemu jako niedopatrzenie. To są, no oczywiście mamy sytuacje, w których gdzieś, nie wiem, na obrzeżach dzielnic, obrzeżach jakichś miejsc, gdzie możemy taką dziką strefę zostawić i tam zostawić tą kwestię samosiejek. Z tym, że no też problemem jest kwestia...
12: Parki dworskie, to tam też można by było to robić, prawda? Czy w ogóle w parkach. Więc no jakby tak, tutaj te niekolizyjne takie kwestie, ale nawet w jakichś dużych zieleniach osiedlowych, które niestety dzisiaj wyglądają słabo, bo kiedyś, jeśli chodzi o przestrzeń terenu zieleni osiedlowej, to byliśmy rozrzutni. Dzisiaj to są maleńkie patia, ale tam było to jak najbardziej możliwe.
13: No bo musi się zmieścić jeszcze więcej bloków.
12: Jak najbardziej możliwe, więc...
11: Tylko jedna kwestia jest jeszcze, jakby zostawianie tej przestrzeni też... W sensie jakby, okej, fajnie jest jakby podejść w taką ideę właśnie, że po prostu zostawiamy i się tym nie zajmujemy. Natomiast z punktu widzenia urzędników, no to oni też za tą przestrzeń odpowiadają. W związku z czym zarówno jakby funkcjonowanie i jakby wzrost tego typu samosiejek, które stają się po prostu drzewami, no musi być też przez nich oceniany, ponieważ jeżeli to jest samosiejka, tak samo jak każde inne drzewo, jeżeli ona weźmie i się wyłamie, spadnie komuś na głowę, to tak samo ci urzędnicy będą za to odpowiadać, jak za każde inne, a znamy przykłady chociażby z Warszawy, gdzie gałąź po prostu zabiła człowieka i urzędnik za to miał bardzo duże konsekwencje. Ale też problemem, który ja też dostrzegam, jest to, że te samosiejki bardzo często są gatunkami no, niepożądanymi, powiedzmy. W sensie jakby są, no, nie wiem, jak pani profesor podchodzi do kwestii gatunków inwazyjnych, takich jak klony jesionolistne, robinie, no nie wiem, to z punktu widzenia przyrodniczego, czy opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, no to nie są to gatunki pożądane jakby w ekosystemie. A one się najłatwiej rozsiewają.
13: Tak, nie są pożądane, bo?
12: No bo mówimy o gatunkach obcych, które zaczynają szkodzić również naszej rodzimej takiej florze, czyli naszym zbiorowiskom roślinnym i naszym rodzimym gatunkom drzew. I w tym pakiecie samosiejkowym wszystko było przemyślane i tutaj chodziło też o selektywny wybór i on dotyczył gatunków rodzimych.
13: To ja bym wróciła do urzędników, o których pan Łukasz Poremski mówił, bo tak jak wspomniałam na samym początku, cytując te różne doniesienia o walkach mieszkańców o różne drzewa, czy o jakieś tereny zielone, to bardzo często tam się przewijał taki argument, że mówili urzędnicy, no teraz to my nic nie możemy zrobić, taki był plan zagospodarowania przestrzennego, mieliście przecież, to było gdzieś tam wywieszone, nie konsultowaliście, nie mówiliście nam, że chcecie tych drzew czy tego parku, no to teraz to już, no tak jest, tak będzie, wykonujemy plan i tyle.
11: To jest, to jest trudna sytuacja tak z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ no jakby ten proces przygotowania jakiejś inwestycji no jest długotrwały i do niego jest zaangażowanych bardzo dużo ludzi, Oczywiście jakaś kwestia budżetu, przygotowania takich inwestycji. Oczywiście w którymś momencie podejmowana jest taka decyzja i ona najczęściej jest podejmowana gdzieś w jakimś gronie urzędu bądź, nie wiem, bądź samorządu i lokalnych polityków. I to nie jest komunikowane tak szeroko. Nie wszystkie te rzeczy są rzeczywiście konsultowane. Bardzo wiele inwestycji liniowych nie jest konsultowane, albo w ogóle inwestycji jakichkolwiek kubaturowych też nie. Czasem są to organizowane konkursy. Natomiast no, rzeczywiście w momencie, kiedy już te decyzje zapadają, są podpisywane umowy, przygotowane projekty, to już jest moment, w którym bardzo często ciężko jest coś zmienić. I dochodzi do sytuacji, gdzie no właśnie wchodzi wykonawca, albo już jest ogłaszana informacja, że robimy, jest wysyłana i pokazywana decyzja związana z wycinką drzew i dopiero wtedy następuje jakby ten taki wake-up call dla mieszkańców, którzy orientują się, że no tutaj będzie zaraz, nie wiem, czy to przed ich osiedlem, czy gdzieś na trasie, gdzieś w okolicy, bardzo duża wycinka drzew. I to już jest moment, w którym no jest rzeczywiście ciężko coś w takim projekcie zmienić.
13: No i to zanim oddam głos pani profesor, no i pan co by tym zrobił?
11: Są różne przykłady. W sensie, mamy taki przykład na przykład z Wału Międzyszyńskiego, czy właściwie mówiąc, to już jest chyba Wybrzeże Helskie, gdzie była planowana duża wycinka i tam z dużym ruchem społecznym i zaangażowaniem ekspertów udało się wprowadzić takie poprawki do tego projektu, takie zmiany, które sprawiły, że znaczna część drzew, która miała zostać nad Wisłą wycięta, została zachowana. Jest wiele też przykładów, w których już jakby nie ma odwrotu i mimo protestów mieszkańców tutaj żadnych zmian już nikt nie wprowadzi. No i to, co ewentualnie pewnie przy okazji można robić, no to walczyć o to, żeby to jakby w ramach tych wycinek wprowadzić też kompensację, tak? Czyli generalnie jakby dosadzić więcej drzew niż na przykład zostało wyciętych.
13: No tak, ale chociaż jeśli zostały wycięte wiekowe drzewa, no, dosadzimy tak. Coś, co urośnie za lat 30. Ale to jeszcze mam jedno pytanie, no bo skoro pan mówi, że na przykład na tym Wale Międzyszyńskim ileś drzew ocalało, no to ja się zastanawiam, czy ktoś nie mógł wcześniej pomyśleć, znaczy, że tych drzew nie trzeba było wycinać.
11: Tak, w sensie, że można było wprowadzić i poprowadzić inaczej tę inwestycję z innym priorytetem. I jeżeli tutaj tego priorytetu na zachowanie maksymalnej liczby drzew nie było, a przy Wale Międzyszyńskim nie było, czy przy wielu innych inwestycjach takich liniowych, tak, bo to przede wszystkim te wycinki i sytuacje, o których pani redaktor na początku mówiła, to są te liniowe, tak, koleje, duże trasy drogowe, to tam jakby zachowanie drzew priorytetem nie jest. Jest kwestia rozbudowy tej infrastruktury, najczęściej właśnie liniowej. Przy okazji Wału Międzyszyńskiego okazało się, że da się to połączyć, tak? To znaczy zrobić to, co inwestor miał jako cel, ale przy okazji zachować drzewa. Natomiast przy projektowaniu tych rozwiązań pierwotnie jakby uznano, że tańszą wersją, szybszą wersją jest po prostu wprowadzenie wycinki i zrealizowanie swoich prac zgodnie z jakimś tam pierwotnym założeniem.
13: A nie ma jakichś wytycznych dla urzędników, żeby jednak priorytetem było to, żeby zachować jak najwięcej tej przyrody i... Pan się śmieje.
12: Tutaj nie urzędnik w zasadzie, bo jeżeli nie jest to teren urzędnika, tylko teren na przykład prywatny pod inwestycje, to jakby tutaj urzędnik naprawdę nie jest od tego, żeby ustalać priorytety. Bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, czyj to jest, prawda, teren. Ja może nawiązując do tego, co przed chwilą, o czym mówiliśmy, to powiem, że z punktu widzenia osoby, która i była samorządowcem, i jest takim ekspertem zajmującym się całymi procesami inwestycyjnymi, oceniająca te procesy i często właśnie wykonująca takie te ekspertyzy, które analizują wpływ inwestycji na drzewa czy na środowisko i często wstrzymuje jakieś inwestycje i zmieniam projekty, to widzę, że w tym takim tej próbie ochrony drzew na poziomie samorządów na pewno szwankuje. Piętą achillesową jest brak partycypacja w każdym razie, więc rzeczywiście urzędnicy się trochę boją tej otwartości i dlatego wszystko w ostatniej chwili jakby dopiero rzucają.
13: Problemem w tym sensie, że ludzie nie biorą udziału w procesie, ta, czy że urzędnicy z obawy...
12: Partycypacja jest, ale ona nie jest na takim poziomie, na jakim mogłaby być, czyli żeby była rzeczywiście otwarta, klarowna i żeby była przedstawiana tak od początku. Czyli wtedy
13: mieszkańcy nie mieli... Czyli jednak komunikacja też.
12: Ta komunikacja jest bardzo, bardzo okrojona i nie wykorzystuje się wszystkich narzędzi, jakie są możliwe, czyli choćby, żeby mieszkańcy byli, nie wiem, na social mediach z kimś, z jakimś tam, prawda, czy jakaś inwestycja, żeby miała swoje social media od razu i jakby tutaj bieżące prace mogłyby być wskazywane, ale to wiadomo mogłoby utrudniać, znając mieszkańców, mogłoby utrudniać pracę, dlatego po prostu unikamy takich ciągłych informacji, bo byśmy musieli właściwie koncentrować się głównie na odpowiedzi na pytania, na boksowaniu się z mieszkańcami, więc jakby brak też po stronie mieszkańców takiego spokoju, tej umiejętności, tej prawdziwej demokracji, rozsądku, tak, też zrozumienia pewnej pokory, czekania. Natomiast jeśli chodzi o procesy inwestycyjne, to tutaj brakuje na etapie projektowym. Na etapie projektowym brakuje osoby, która na tym środowisku się zna. Bo projektanci, którzy rozpoczynają projekt, oni totalnie ignorują, niestety. Ja nie mówię, że wszyscy, ale to wyraźnie widać, że jeżeli takie sytuacje się zdarzają właśnie, o których mówimy dzisiaj, jest ich bardzo dużo, że na przykład pomija się obecność cennych drzew, że usuwa się wszystkie drzewa, że często manipuluje się tymi danymi o tych drzewach, to znaczy, że brakuje tam osoby kompetentnej już na samym początku, a nie na końcu. Kiedy już jest projekt, jest pozwolenie i nagle wybucha afera, przychodzi ekspert i mówi, tu zrobiliśmy cię błąd, tam zrobiliście błąd i należy zmienić projekt. I wtedy, kiedy mamy dofinansowania, to jakby zmiana projektu nie wchodzi w grę, bo musielibyśmy wejść ponownie w te same procedury, więc kombinujemy, jak to zrobić zmianę nieistotną, tak? Która nie wpłynie na konieczność powrócenia od początku do procesu uzyskiwania pozwoleń. Ja się spotykam z sytuacjami, kiedy te zmiany nieistotne jakoś da się opracować, da się, nie wiem, zmniejszyć powierzchnię garażową, żeby zachować jakieś drzewa. Tyle tylko, że ja wchodzę rzeczywiście bardzo późno. A gdybym ja miała możliwość wejścia jako konsultant na tym etapie, właściwie nawet analizy terenu, to na pewno takie rzeczy nie miałoby miejsca. Tyle tylko, że nie wszystkim zależy na tym, żeby ktoś się wtrącał z tą przyrodą i tym środowiskiem. Więc jakby, no cóż, żyjemy
13: Porecki,
12: w takim...
11: To właśnie, tak, to podpisuję się w 100%. No, urzędnikom bardzo często nie zależy na tym, aby ten... No i właśnie tak jakby nie stanowi to priorytetu. Zachowanie tej zieleni, zachowanie tych drzew, bądź przywrócenie ich. Nawet jeżeli mamy stare drzewa i one wchodzą w kolizję, nie da się jakoś poprowadzić danej inwestycji, budynku, nie wycinając wcześniej drzew, to tak czy inaczej w ramach tego projektu można od razu zaplanować posadzenie na przykład na tym terenie po wybudowaniu nowych drzew, ale to trzeba wszystko zaplanować od samego początku. To prawdopodobnie w momencie, kiedy mamy liniowe inwestycje, oznacza, że musimy znaleźć tą przestrzeń. I to nawet jest wcześniej niż na etapie projektu. To jest przy podejmowaniu decyzji o danej inwestycji, jeśli już jest założenie takie, że dana inwestycja ma mieć zachowaną zieleń istniejącą bądź przywróconą zieleń nową, to wtedy ten projekt już potem powstaje przy tych założeniach. Jeżeli tego na początku nie ma, to, to się nie pojawi albo się pojawi właśnie w jakichś po prostu dużych bólach i będzie to realizowane już gdzieś troszeczkę na zasadzie takiej karkołomnej, tak,
12: z jakimiś kompromisu.
11: Tak, jakiegoś kompromisu.
13: To co? To jest potrzebna, nie wiem, jakaś ustawa odgórna, no,
12: na pewno
13: dyrektywa?
12: To są regulacje prawne, musiałby być, ale też zmiana taka mentalności, więc na pewno to są lata.
11: Tak, ale to też mówimy o dużych inwestycjach, tak, nie wiem, Pałac Saski, jakieś inwestycje duże liniowe, kolei. Natomiast no, jeżeli zejdziemy do poziomu mniejszych urzędów dzielnic na przykład, czy jeszcze niżej, do zarządu gospodarowania nieruchomościami w Warszawie, których jest kilkanaście, nawet więcej, i które zarządzają po prostu jakimiś tam fragmentami, które same realizują inwestycje jakichś niewielkich uliczek, parków, skwerów, które są wokół budynków, to tam nie ma takiego podejścia w ogóle. I chociaż to jest teren, który jest podległy pod miasto, jeżeli tam nie ma, nie wiem, radnego, aktywisty, czy kogoś w zarządzie dzielnicy na przykład, który po prostu zwróci na to uwagę, że okej, remontujemy ulicę, ale przy tej ulicy muszą się pojawić drzewa, to nie ma takiego wymogu, że się pojawią. I może tam zostać po prostu, no nie wiem, coś tam posadzone. Jeżeli była wycinka, no to w ramach kompensacji zostanie posadzona tam wycinka. Ale on może być tak zwanym krzakiem na patyku, tak? Czyli generalnie takim klonem kulistym, czyli na 1,5-metrowym pniu będzie jakieś drzewko. No, po wycince z Parku Saskiego kompensacje, czyli jakby nasadzenia kompensacyjne za wycięte drzewa, będą realizowane w różnych miejscach Warszawy. Nie w tym rejonie, tylko w różnych miejscach Warszawy.
13: A, czyli inni się ucieszą, mieszkańcy, że dostaną drzewa.
11: Tak, bo w
13: A
11: tym
13: park
11: rejonie...
13: Park Saski po części przestanie być parkiem.
11: Tak, więc to projektowanie i myślenie o tej zieleni, o tych drzewach i potrzebie, to jest etap projektowy albo nawet wcześniej. Natomiast jeszcze do jednej rzeczy istotnej chciałem nawiązać, którą pani profesor przytoczyła, czyli właśnie tej partycypacji. To wymaga z jednej strony otwartości urzędników, urzędów na udział społeczny i na rozmowę z nimi o swoich planach i swoich celach, ale z drugiej strony po stronie mieszkańców, to też wymaga pewnej otwartości i akceptacji decyzji, które są podejmowane i celu publicznego, na przykład, który jest tutaj akurat w danej inwestycji.
13: No, bo czasem to jest konflikt. Ja słyszałam też takie przykłady, że no, my chcemy zbudować te mieszkania na wynajem miejskie, a mieszkańcy no, z jednej strony chcieliby tanich mieszkań, a z drugiej protestują, bo tam jest właśnie park, do którego
11: Dokładnie.
13: Chodzą. Albo przedszkole. To jest Żoliborski nasz przykład, że ma powstać przedszkole, a mieszkańcy bronią drzew.
11: Tak, i jakby wiadomo, że i to jest potrzebne, tak, w sensie, że ta obrona drzew i obrona i wskazywanie na potrzebę zachowania tych drzew jest potrzebna i dobrze, że się mieszkańcy w to angażują. Pytanie, czy w którymś momencie nie powinno dojść do jednak jakiegoś zawarcia kompromisu, że okej, jakby zachowujemy maksymalną liczbę drzew, którą się da, ale realizujemy cel publiczny typu budowa drogi, typu budowa ścieżki rowerowej, typu przedszkole właśnie, bo ona też jest potrzebna. A z racji tego, że Warszawa ma bardzo ograniczoną już taką potencjał, że tak powiem, do dalszej zabudowy, jeżeli chodzi o miejsca, o działki miejskie, no to jeżeli już ona tam jest, no to możemy

0: i skoncentrowaliśmy się na tej grupie, ale mamy też mieszkańców, którzy się tych drzew boją albo ich nie chcą i rzeczywiście mamy bardzo dużą polaryzację, jeśli chodzi o te kwestie, więc tutaj to nawet nie tylko chodzi o edukację, uświadamianie i to od dziecka, ale to chodzi o to, żeby z tymi drzewami, z tą przyrodą nas od dziecka bardziej oswajać. Bo tutaj tego brakuje. My cały czas odchodzimy od tej przyrody i niewątpliwie to nasza kultura, która niepowiązana jest za bardzo z naturą, przeszkadza trochę nam w zrozumieniu tego, jak drzewa dla nas są bardzo ważne, bo bez tych drzew niewątpliwie możemy sobie wyobrazić, jakby wyglądał świat, patrząc na pustynię. Czyli to jest taka sytuacja, gdzie mamy totalne skrajności. Mamy erozję gleb, mamy zapylenie, mamy temperaturę rano bliską zera albo i niżej. W nocy, znaczy w ciągu dnia 50 stopni, jest susza, więc jest to rzeczywiście teren, który jest nie dla życia.
1: Nie zahaczyliśmy właściwie, biorąc nawet o kwestie zmian klimatycznych i tego, jaki one mają wpływ na funkcjonowanie drzew, przyjmowanie się nowych drzew, no i też w ogóle funkcję drzew, która jest przed nami, tak? W momencie, kiedy tego typu sytuacje jak upały, deszcze nawalne będą miały miejsce coraz częściej. A to jest dopiero przed nami, a to jest zupełnie inna jeszcze kwestia.
2: To proszę trzy zdania na ten temat. Ja myślę, że te przed zmiany klimatyczne były trochę tutaj nam z tyłu głowy je mieliśmy w związku z tymi upałami.
0: Drzewa przed deszczami nawalnymi również nas chronią, są naturalnymi biofiltrami, chronią glebę przed erozją, przed wysuszaniem, przed taką bardzo wysoką temperaturą. Zwróćmy uwagę też niestety, że my tymi działaniami niby ekologicznymi, typu fotowoltaika, też pozbywamy się drzew, szczególnie tam, gdzie mamy jakieś domy jednorodzinne, niską zabudowę i wtedy to kłóci się z obecnością drzew na takich działkach, więc to jest...
1: Tak, znam przykład przedszkola, które ma fotowoltaikę na dachu, w związku z tym drzewa naokoło tego przedszkola są przycinane, były przycinane te drzewa, żeby fotowoltaika dostawała więcej słońca na dachu. Ten problem, czy jakby ważność drzew, która jest też przed nami, która rośnie, no właśnie w związku ze zmianami klimatu, no to jest z jednej strony oczywiście to, że te temperatury będą coraz wyższe, prawdopodobnie upały i takie noce tropikalne na przykład, tak, będą coraz częściej się zdarzały w naszym kraju, ale to ma też ogromny wpływ w ogóle na to, jak funkcjonują drzewa, to znaczy, że mamy przyspieszone zamieranie drzew istniejących, starych, które po prostu mają coraz mniej zasobów wody i coraz wyższą temperaturę. No i mamy coraz większy problem z adaptacją nowych nasadzeń, które potrzebują znacznie większych nakładów finansowych związanych z podlewaniem, z właściwym sadzeniem, z utrzymaniem niż dotychczas. I to jest, to po prostu wymaga coraz większych nakładów finansowych po stronie miast, które nie tylko muszą coś sadzić i muszą sadzić jakościowe i dobre drzewa, ale potem muszą je naprawdę przez długie lata utrzymywać. Tym bardziej oczywiście jest kwestia priorytetu drzew, które są już zaadaptowane, już rosną i mają swoje 20, 30 czy więcej lat, że one powinny być traktowane z należytym szacunkiem i jakąś taką osłoną, a nie, że wykonujemy remont chodnika, no to możemy zniszczyć system korzeniowy i zapomnieć o tych drzewach. Ale po prostu w kolejnych latach sadzenie drzew będzie większym wyzwaniem niż mamy obecnie.
0: I dlatego powinniśmy powrócić do samosieje i do roślin młodych, małych, jedno-, dwu-, trzyletnich, rozmnażanych z nasion, które kosztują bardzo niewiele. Można ich posadzić 10, jedna na 10 się przyjmie, ale one w sumie będą kosztowały 50 zł na przykład.
2: Musimy kończyć. Chyba musimy się umówić na kolejną rozmowę. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Profesor Edyta Rosłon-Szeryńska, doktor habilitowana inżynier z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW i arborystka. I Łukasz Porębski, leśnik, radny Żoliborza, wcześniej w Lasach Państwowych, a teraz u dewelopera.
1: Tak jest. I w Stowarzyszeniu Miasto jest nasze.
2: I w Stowarzyszeniu Miasto jest nasze, owszem.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Strona ukraińska ostrzega przed rosyjską dezinformacją, która ma dodatkowo nasilić konflikty na linii Polska-Ukraina. To najbardziej niesamowity naród, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości. W informacjach również o deficycie wody na szwedzkiej Gotlandii. Turyści proszeni są przez lokalne władze o mycie się w morzu. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polska musi być przygotowana na rosyjskie prowokacje, piszą ukraińskie media. Według ukraińskiej prawdy rosyjska służba bezpieczeństwa wkroczyła w aktywną fazę operacji mającej na celu osłabienie partnerstwa między Ukrainą a Polską. Chodzi m.in. o rozpowszechnianie rzekomych, archiwalnych dokumentów w sprawie zbrodni na Wołyniu. Jak mówiła w TOK FM politolożka dr Agnieszka Bryc, prowokacje Rosji to nic nowego.
2: Warto sprowokować Polskę i pogłębić konflikt polsko-ukraiński na tle historii, na przykład mając dobrą okazję, czyli zbliżającą się rocznicę zbrodni wołyńskiej. Rosjanie lubią takie symboliczne momenty i zawsze je wykorzystują.
1: Przypomnę, pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. To doprowadziło do konfliktu w polsko-ukraińskich relacjach, co, jak podkreślają eksperci, Rosja próbuje teraz wykorzystać. Donald Trump w Waszyngtonie wygłosił przemówienie z okazji 250 lat amerykańskiej deklaracji niepodległości. Ameryka wróciła i chcemy utrzymać jej wielką. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, który wielokrotnie w trakcie uroczystości wychodził poza wątki czysto historyczne i nawiązywał do obecnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. W ciągu 30-minutowego wystąpienia Donald Trump kilkukrotnie wspominał o tym, że Stany Zjednoczone to, i tu cytat, najbardziej niezwykły, wyjątkowy i niesamowity naród, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi. Amerykański prezydent odwołał się także do ostatnich działań wojskowych prowadzonych poza granicami kraju.
3: Korzystamy z wojska i odnosimy ogromne sukcesy. Spójrzcie na Wenezuelę, spójrzcie na Iran. Zmiedliśmy je z powierzchni ziemi. Zniszczyliśmy ich siły zbrojne. Amerykanie przemierzyli wielkie równiny, pokonali góry skaliste, ujarzmili dzicz i zbudowali imperium. Imperium wolności.
1: Według amerykańskiej administracji przemówieniu przyglądało się na miejscu 150 tysięcy osób. Od 1 lipca około 5 tysięcy Ukraińców musiało opuścić ośrodki zbiorowego zakwaterowania. To efekt prawa o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyjętego w styczniu. W ośrodkach udzielano pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy nie byli w stanie samodzielnie znaleźć dachu nad głową. Ustawa zakłada, że w ośrodkach będą mogły przebywać jedynie osoby starsze z niepełnosprawnościami lub samodzielnie opiekujące się dziećmi do 12 miesiąca życia. W przypadku kilku tysięcy osób wejście prawa w życie oznacza początek bezdomności, mówił w TOK FM Marcin Sośniak, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
4: Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że ośrodki zbiorowego zakwaterowania nie powinny być miejscami zamieszkania trwałego, że to była forma wsparcia, która powinna przez jakiś czas przynajmniej zapewnić te podstawowe potrzeby, ale docelowo osoby powinny zacząć funkcjonować bardziej samodzielnie. No, wiemy też, że po tych kilku latach w tych miejscach zostały osoby, które rzeczywiście nie są w stanie tego zrobić. Jeżeli państwo polskie oczekuje od nich usamodzielnienia się, to powinno im pomóc, a nie przymuszać w ten sposób.
1: W czerwcu w ośrodkach przebywało 12 tysięcy osób, niemal połowa z początkiem lipca musiała je opuścić. Teraz w informacjach niepokojące dane. Ponad 1600 niebieskich kart założono w ubiegłym roku w Lublinie. To najwięcej w historii. W tym roku liczby pokazują, że może być ich jeszcze więcej. O szczegółach Hanna Gmitarek-Zabocka.
5: Kuratorzy sądowi mają na większą skalę współpracować z innymi służbami, tak by pomóc rodzinie na początku kryzysu, gdy tylko pojawia się przemoc. W pomoc może się zaangażować na przykład mediator, mówi kurator Anna Duś.
6: Mediacja jest szansą na to, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, bo komunikacja w związku jest największym problemem.
5: Bywa, że dorośli się do siebie nie odzywają albo zamiast rozmawiać krzyczą, a na to wszystko patrzy dziecko. Tworzony właśnie model współpracy ma im pomóc w komunikacji, mówi sędzia Dorota Stańczyk.
7: Że mogą te rodziny liczyć na fachową pomoc i wsparcie pod warunkiem, że właśnie podejmą współpracę z członkami tego zespołu interdyscyplinarnego i będą po prostu współpracować, żeby rozwiązać problemy, żeby zrozumieć to podłoże tych konfliktów.
5: A chodzi też o współpracę ze szkołami czy z psychologami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Na szwedzkiej wyspie Gotlandia turyści zachęcani są przez lokalne władze do mycia się w Morzu Bałtyckim. Z powodu deficytu wody, z którym boryka się wyspa, przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. W punktach informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach dla gości przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Na Gotlandii, popularnym nie tylko wśród Szwedów miejscem spędzania urlopów, zużycie wody z miejskiego ujęcia wzrasta latem o 30%. W tym roku, znany od lat, problem niedoborów wody jeszcze się pogłębił. Przyczyny to niewielkie opady zimą i wiosną, a także wydobycie wapienia na wschodzie wyspy wymagające dużych ilości wody. Poniedziałek początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i do 23 na pozostałym obszarze.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: To jest audycja Sprawy Różne. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, profesor Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski, szef Rady PISM. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
8: No i oczywiście redaktor naczelny Rocznika Strategicznego. 31 numer jest już obecny na rynku i właśnie o tym wydaniu Rocznika Strategicznego za rok 2025 i kawałek 2026 mówić będziemy w tej audycji. Zacznijmy od tego, że to jest numer, nie wiem, czy można byłoby tak powiedzieć, zdominowany przez Donalda Trumpa, ale niewątpliwie Donald Trump gra w tym numerze Rocznika Strategicznego jedną z głównych ról.
9: No tak, jeszcze nigdy tak nie było, prawdę powiedziawszy, żeby jedna osoba, jeden polityk tak silnie zdominował rok, a co za tym idzie także tak silnie zdominował zawartość Rocznika Strategicznego. Nie było nigdy, od kiedy wydajemy ten rocznik, od 31 lat, takiej osobowości, takiego prezydenta, króla, kogokolwiek, kto by odcisnął takie piętno na dobre i na złe, się mówi nie, na złe, nie na dobre, dlatego że Donald Trump nie wpisuje się w kategorię stworzoną przez teorię wielkiego człowieka, Great Man Theory. Ta teoria stworzona przez Brytyjczyków, Szkotów w XIX wieku mówi, że historia ta jest naprawdę historią wielkich ludzi, którzy odcinają swoje piętno, bo przywództwo, charyzma, idee, różne rzeczy porywają, prawda. Tutaj nie ma, z uwagi, on zdominował, z uwagi na to, że jest prezydentem największego mocarstwa na świecie, jedynego hipermocarstwa i jest jednocześnie osobowością bardzo psychotyczną, a więc mocno nieobliczalną, z taką dużą pogardą dla prawa międzynarodowego, dla innych państw, narodów i w związku z tym wywołuje nieustające, powiedziałbym, trzęsienia ziemi, perturbacje, napięcia, kryzysy i stąd to jest jego rok, to był jego rok.
8: Jak sobie zbierzemy to wszystko do kupy, czyli zastanowimy się, jak to szło, to faktycznie robi to potężne wrażenie, bo tak, awantura, jaką Trump urządził prezydentowi Ukrainy, wojna celna, bombardowanie Iranu, podjęcie Putina na Alasce, narzucenie pokoju przez siłę na Bliskim Wschodzie, domaganie się przyznania mu pokojowej nagrody Nobla, uderzenie na Wenezuelę, ogłoszenie zamiaru przejęcia Grenlandii, także zbrojnie, jeżeli nie uda się pokojowo, czy wreszcie rozpoczęta 28 lutego tego już roku wspólnie z Izraelem agresja na Iran. I jeszcze gdzieś te rozliczne rzekome próby zakończenia wojny w Ukrainie, to podjęcie Putina na Alasce, to też była jedna z takich prób, ale pewnie do tego, jak te próby wyglądały, dojdziemy. Panie profesorze, od dawna już mówi, to znaczy od kiedy mamy do czynienia z Donaldem Trumpem, politykiem, że mamy też do czynienia z mocarstwem zbójeckim. Czyli że Stany Zjednoczone nie są już gwarantem, jak rozumiem, pokoju na świecie, przynajmniej tej części świata, która się orientowała na Stany Zjednoczone, tylko są generatorem problemów, tak?
9: Tak, nawet więcej niż problemów. Notabene bardzo dobrze, że pani redaktor wywołała tę kategorię, bo ta kategoria państwo zbójeckie, rock country, rock state, ona została stworzona przez Stany Zjednoczone w ich narracjach, w ich retoryce na przełomie lat 90. i tego tysiąclecia. Na określenie państw, które systematycznie, notorycznie
8: naruszają porządek międzynarodowy, nałożone, tak?
9: Ale także również zachowują się wewnętrznie, co z błamiącym, wewnętrzne normy.
8: Prawa człowieka,
9: konstytucyjne, praworządność, naruszają demokrację, jeżeli tam jest demokracja. No więc ta kategoria rock, country, rock state, I u nas była tłumaczona rzeczywiście jako państwo zbójeckie. Ja wolałem tak delikatnie, ale nasi propagandyści, żeby przypodobać się Amerykanom, chyba podkręcali świadomie, dlatego że ja pamiętam bardzo dobrze wiersz Czesława Miłosza, Rock River, i on to tłumaczył rzeka hultajska, a więc państwo hultajskie. Ale chyba rzeczywiście hultaj to nie to samo, co zbój, znaczy na pewno nie to samo.
8: Hultaj kojarzy się z chłopcem, który strzela z procy do szyby.
9: Tak, no tak, awanturnik trochę, ale natomiast niekoniecznie od razu prowadził, znaczy wywołuje wojny, w których giną ludzie, niszczone jest jako dorobek cywilizacyjny. No więc myślę, że ten termin mocarstwo zbójeckie, ono pasuje w tej chwili do Stanów Zjednoczonych, i to jest rzecz, trzeba powiedzieć, bardzo okropna, ponieważ Stany Zjednoczone, jak wiadomo, współtworzyły czy walnie przyczyniały się do powstawania trzech kolejnych porządków międzynarodowych. Po pierwszej wojnie światowej Wilson, po drugiej wojnie światowej Roosevelt i po zimnej wojnie George Bush i Bill Clinton niewątpliwie współtworzyli trzy ważne, wielkie odmiany porządku międzynarodowego. I oto mamy prezydenta, który jest ich odwrotnością, to znaczy niszczy porządek międzynarodowy, już nawet nie ten liberalny, tylko taki jakikolwiek porządek międzynarodowy. Myśmy nawet zaczęli, znaczy w zachodnich wypowiedziach, retoryce, dokumentach zaczęliśmy przechodzić tak miękko z liberal international order, porządku liberalnego, na rules-based order, czyli na porządek oparty o prawa, o zasady, o normy. On nawet tego nie respektuje. W związku z tym jest to sytuacja absolutnie bezprecedensowa, jeżeli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, a jeżeli bierzemy pod uwagę to, że to jest najpotężniejsze mocarstwo świata pod każdym względem i mamy do czynienia z osobowością taką raczej zbliżoną do, jak czasem mówią, cesarza Bokassy, przywódcę Republiki Środkowej Afryki, no to wtedy mamy efekt taki bardzo emocjonujący, to mało powiedziane.
8: Tak, bo Trump ma do dyspozycji największe mocarstwo na świecie.
9: Największe mocarstwo na świecie, które traktuje, prawdę powiedziawszy, o tym także piszemy w tym roczniku, jako PMC, jako Private Military Company. To są takie przedsiębiorstwa paramilitarne, militarne, które zaczęły być tworzone właściwie w okresie liberalnego porządku, kiedy państwa nie chciały wydawać zbyt dużo pieniędzy albo wikłać się w jakąś mokrą robotę, mówię o państwach demokratycznych, to wysługiwały się owymi PMC, Private Military Companies, które wykonywały za nich w ich imieniu.
8: Najemnicy.
9: Najemnicy. Brudne, różne roboty. Zasłynęli, znaczy złą sławą okryli się zwłaszcza w Iraku, kiedy, że tak powiem, robili różne okropne rzeczy.
8: Ale tacy byli już w trakcie wojny 30-letniej.
9: Tak, tacy byli, pamiętamy ich, nasi, jeżeli tak mogę powiedzieć, jakżeż oni się nam nazywali.
8: Lisowczycy,
9: prawda? No to coś takiego, prawda? Donald Trump zdecydowanie traktuje Stany Zjednoczone jako swoją private military company, próbując, używa tego potencjału militarnego w sposób, który odpowiada bardziej interesom własnym, jego klanu, niż interesom Stanów Zjednoczonych
8: jako
9: państwa.
8: Czyli ta prywatyzacja państwa do tego.
9: Do tego prywatyzacja państwa, zgadza się w zupełności.
8: A pan, panie profesorze, myśli, że my przechodzimy razem z Donaldem Trumpem przez jakiś taki okres łamania zasad, czy też nie? Nastąpiła całkowita dekonstrukcja tego porządku, który został stworzony po końcu zimnej wojny, po upadku żelaznej kurtyny. Nie ma już wspólnych zasad, nie ma wspólnych punktów odniesienia. No i być może w przyszłości coś nowego, jakiś nowy porządek się wytworzy, ale na razie jesteśmy w jakimś chaosie?
9: Nie, tak daleko bym nie szedł. To znaczy, tak chciałby Donald Trump. Taka jest jego osobowość, ale tak to również wynika wprost z amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego, którą Amerykanie ogłosili 5 grudnia ubiegłego roku. Otóż to jest tak, że rzeczywiście Amerykanie łamią zasady prawa międzynarodowego, lekceważą je, pogardzają nimi, pogardzają instytucjami międzynarodowymi, próbują z nich wychodzić, obrażają się na nie. Natomiast w dalszym ciągu znakomita większość państw świata próbuje trwać przy tych zasadach, próbuje trwać przy instytucjach międzynarodowych i nawet takie różne koalicje państw się tworzą średniej wielkości, takie middle-sized powers, które łączą się po to, żeby przeciwstawić się tej takiej destrukcyjnej pracy Donalda Trumpa.
8: To koncepcja premiera Kanady.
9: Zgadza się, doktryna Carneya. Bardzo trafnie pani redaktor przywołuje postać premiera Kanady, który w czasie swojego słynnego wystąpienia w Davos powiedział, że nie jesteśmy skazani na to, co nam proponują Amerykanie. Możemy my średnie mocarstwa, i tutaj zaczął nawet objeżdża te średnie mocarstwa po to, żeby taką koalicję zmontować państw, które będą przeciwstawiać się temu wolontaryzmowi, takiemu zbójeckiemu wolontaryzmowi Stanów Zjednoczonych. Zresztą wydaje się, że Stany Zjednoczone zaczynają dochodzić do ściany, jeżeli chodzi o praktykowanie takiego predatorskiego sposobu działania, bo Stany Zjednoczone stały się, to taka pierwsza myśl, jaka nasuwała się po lekturze tej słynnej strategii z grudnia ubiegłego roku, to jest, że jest to strategia globalnego predatora.
8: Drapieżnika,
9: bo drapieżnik traktuje świat jak łowisko, jak miejsce, gdzie się poluje, gdzie on może się najeść, nikt nie ma prawa mu przeszkadzać.
8: I kolejne ofiary, a to Wenezuela, to Iran, tak, a to może Kuba,
9: gdzie nie spojrzy,
8: a to Grenlandia.
9: Grenlandia, jego, cokolwiek to jest jego, na tym kładzie łapę, tym się chce pożywić. On jest tym głównym, największym predatorem i daje licencję tym mniejszym, którzy tam mogą ewentualnie operować w obszarze swoich mniejszych łowisk gdzieś na peryferiach, byle jemu nie wchodzili w drogę. Ja to nazwałem predatora, taki wybitny amerykański badacz, jeden z, powiedziałbym, nie tyle ojców, ile takich głównych postaci amerykańskiej szkoły realistycznej w teorii stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Harvarda, Stephen Walton, nawet po mnie, jakieś półtora miesiąca po mnie opublikował, ja wcześniej w jednej z polskich gazet, on to na łamach forum na Everest napisał podobnie, predatorska hegemonia o Stanach Zjednoczonych. Ja mówiłem o strategii predatora. Otóż nie hegemonia. Tutaj jest polemika, nawet i w naszym roczniku jest hegemonia ze Stephenem Waltem, dlatego, że hegemonia oznacza obowiązki. Hegemonia oznacza, iż hegemon coś daje swojemu otoczeniu, a więc zapewnia tym, którzy znajdują się w obrębie jego hegemonii.
8: I uznają jego hegemonię.
9: Uznają jego hegemonię, wspierają.
8: Albo się jej podporządkowują.
9: Podporządkowują się, o właśnie, tak? Natomiast w zamian otrzymują z całą pewnością bezpieczeństwo. W zamian otrzymują także pewną przewidywalność i obliczalność, jeżeli chodzi o obrót międzynarodowy, mówię o gospodarce, o dostęp do pewnych dóbr globalnych i tak dalej. To jest robota hegemona. On inwestuje, coś dostaje w zamian. Stany Zjednoczone bywały do tej pory takim hegemonem z całym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy kraje zachodnie uważały, że to jest dobre rozwiązanie. Zresztą jest taka teoria hegemonicznej stabilności w międzynarodowej ekonomii politycznej, to Wielka Brytania taką rolę pełniła w XIX wieku, Ameryka pełniła trochę, Unia Europejska w swoim obszarze. Nic z tego nie ma w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Goły, nagin, taki brutalny predator. I to jest kłopot.
8: Czyli polityka siły.
9: Polityka siły. Power politics, o tym już rozmawialiśmy u pani redaktor. To się stało, to przejście doszło, do tego przejścia doszło rok, półtora temu. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla Trumpa, to, że z uwagi na taką psychotyczną naturę jego osobowości i jego administracji, to wygląda w sposób o wiele bardziej taki bizarny, to znaczy taki śmieszno-straszny, bo on i śmieszy i straszy przez swoje zachowania, przez swoje groźby, takie zupełnie niepohamowane, prawda, że zniszczymy całą
8: zapowiedzi, tak, kolejnych końców świata.
9: I ta, taka barbaria właściwie, której my się wstydzimy i której byśmy nie oczekiwali od mocarstwa, który jest naszym głównym sojusznikiem, na które liczymy, a którego przywódca zachowuje się w sposób całkowicie niecywilizowany. I to go różni od tych innych troszeczkę okresów, bo to już jest trzecia power politics, którą przeżywamy. Była jedna, całkiem cywilizowani przywódcy przed pierwszą wojną światową, no przed drugą to byli zwykli bandyci, był Hitler, prawda? Nie był Mussolini, bardziej może cywilizowany, jednak włoska cywilizacja, to on się do tego bardzo przywiązywał, do dziedzictwa Rzymu i tak dalej. Natomiast byli także normalni ludzie, Chamberlain, Deladier, którzy brali w tym wszystkim udział, w tym sensie, że przyzwalali na to ześlizgiwanie się świata tamtego porządku w power politics, to zakończyło się drugą wojną światową. Dzisiaj są mocarstwa, które próbują jednak powstrzymywać Stany Zjednoczone i w pewnym zakresie to się udaje. Proszę spojrzeć, Grenlandia, na którą miał chrapkę Donald Trump i tak jak pani redaktor na wstępie powiedziała, nawet groził użyciem siły, że tak czy inaczej, jak trzeba, to siłą przejmie, bo jemu ona jest potrzebna do szczęścia, Europa ją obroniła. Dania ją obroniła, dlatego że się postawiła, a ponieważ Europa okazała solidarność Danii, w związku z tym Donald Trump machnął ręką, odłożył na później, zajął się czy jakimś, o, tam biegnie jakiś inny łup, Wenezuela. To weźmiemy Wenezuelę na początek.
8: Bo drapieżnik, który poluje na ofiarę, nie chce się zmęczyć zbyt długim pościgiem.
9: Zmęczy się, a jeżeli gdzieś przebiegnie mu ofiara jakaś inna, którą może łatwiej, szybciej,
8: do upolowania.
9: To wtedy, że tak powiem, zadowala się tą łatwiejszą, czy coś innego może, że tak powiem, go zbić z jego, że tak powiem, polowania. Tak.
8: Używa pan, panie profesorze, takiego terminu Zeitenwende i pamiętamy, że to jest bardzo ważny termin, jeżeli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów. Punkt zwrotny, zmiana epok. Tego terminu użył kanclerz Olaf Scholz 27 lutego 2022 roku w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę, no wyznaczając takie odejście Berlina od dotychczasowych dogmatów pacyfizmu, no i od uzależnienia się od rosyjskich surowców.
9: Appeasement w stosunku do Rosji.
8: Tak. No ale pan używa tego terminu w kontekście pewnej epokowej zmiany w globalnej skali. I pisze pan, panie profesorze, że o ile wiemy, jak zdefiniować agresję Rosji na Ukrainę i co to oznacza dla świata, jaki charakter miała ta zmiana, że oto zaczyna się w 22 roku wojna konwencjonalna w Europie, o tyle trudno jednoznacznie zdefiniować, zdaniem pana, ten charakter zmiany narzucanej światu przez Stany Zjednoczone. I pomyślałam też w kontekście tego, co po Trumpie. Bo ta kadencja dobiegnie końca Donalda Trumpa i zastanawiam się, czy Stany Zjednoczone pozostaną w tym miejscu, w którym je zostawi Donald Trump, jakiś następca Donalda Trumpa będzie to w tym kierunku wyznaczonym przez Trumpa twórczo rozwijał. Czy też Stany Zjednoczone cofną się do tej epoki, kiedy były hegemonem, który ma nie tylko prawa, ale także obowiązki?
9: Tego nie da się w tej chwili powiedzieć, dlatego że wybór Trumpa, ponowny wybór Trumpa, on, o ile za pierwszym razem Amerykanie mieli prawo się pomylić, dlatego że nie mieli dobrej alternatywy, no cokolwiek. Wprowadził ich w błąd zręczną retoryką, bo to jest populista.
8: Wiele razy społeczeństwa dały się nabrać.
9: Także Amerykanie mogli, że tak powiem, paść łupem właśnie takiego indywidualnego predatora, jakim niewątpliwie jako przedsiębiorca był do tej pory. Zresztą pozostaje Donald Trump, dlatego że on fantastycznie monetyzuje czy kapitalizuje jego majątek jako prezydent, w czasie kiedy jest prezydentem wielokrotnie wzrósł dzięki emisji na przykład jakichś monet, no różnych rzeczy, które on tam wykonuje. Także tego nie da się powiedzieć. O ile za pierwszym razem Amerykanie mogli dać się oszukać, o tyle za drugim razem już wiedzieli, z kim mają do czynienia, a mimo to wybrali go i to świadczy o głębokim kryzysie moralnym, w jakim znajduje się amerykańskie społeczeństwo, o głębokim kryzysie społecznym i nie widać specjalnie, żeby były objawy
8: zdrowienia,
9: to znaczy gdzieś są jakieś drobne manifestacje. Pamiętam bardzo dobrze, jak miała być wojna przeciwko Irakowi. Co się działo? Milionowe manifestacje w miastach amerykańskich, także w Europie, ale w miastach amerykańskich, jaka była krytyka, jaki był opór. Kongres grzmiał, jednak George W. Bush dał się okiełznać, opamiętał się. Jego druga kadencja była całkiem cywilizowana, trzeba powiedzieć. Odsunął na bok neokonserwatystów i to był już normalny prezydent właściwie drugiej kadencji. O tyle przecież ten jest...
8: Rozbestwił się
9: i jego pierwsza kadencja, można powiedzieć, była jeszcze jako taką.
8: No tak, bo dorośli byli w pokoju.
9: Byli dorośli w pokoju.
8: A teraz już ich nie ma, są tylko klakierze.
9: Absolutnie, wyłącznie przecież po Takiewiczem.
8: Albo ludzie na jego obraz i podobieństwo.
9: Ja ich nazywam kapłonami generalnie, rzecz biorąc, to jest nie do końca sympatyczne określenie na pewien typ ludzi, osobowości. To są takie kapłony wokół niego. I w związku z tym on ma całkowitą swobodę. To co się dzieje, przecież jeżeli chodzi o kongres, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, jeżeli chodzi o media, partia demokratyczna, która się nie może podnieść, nawet właściwie gwiazdy kultury amerykańskiej jakby są słabo widoczne, nie protestują ze strachu, że mogą stracić zarobki, bo on znajduje sposoby, żeby ich przydusić. Uczelnie niespecjalnie się rewoltują w sytuacji, która jest całkowicie bezprecedensowa dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego ja nie jestem pewien, czy Ameryka, czy Stany Zjednoczone mogą być zbawione tak szybko. Mówię o, tutaj nawiązuję
8: do... Po końcu ery Trumpa, tak?
9: Tak, po końcu ery Trumpa. Tutaj pamiętam to słynne pytanie, które stawiane przez jednego z emigrantów w książce Sandora Maraja, Krew Świętego Januarego, kiedy on tam się kręcił w ogóle na polu. Pytał, emigrant, dzieci z Europy Środkowej, jak narrator utrzymywał, pytał miejscowych, czy świat może być zbawiony. Tak patrzyli na niego zdziwieni. To było tuż po II wojnie światowej. I teraz ja nie wiem, czy Ameryka może być zbawiona i czy zbyt szybko, dlatego że nie widać za bardzo tych źródeł, tych jakby soków takich ożywczych. To bardzo niedobrze wygląda. Przy się, bo oczywiście to już nie będzie Donald Trump. Nawet jeżeli to będzie J.D. Vance, chociaż nie wydaje mi się do tego, że jego prezydentura Trumpa pogrąży. To, że on nie potrafi się wystarczająco mocno dystansować, no nie może, dlatego, że jest wiceprezydentem. Musiałby się wycofać na przykład na 2 lata przed wyborami. I wtedy miałby jakiś autorytet, własną osobowość, własny. To się nie zdarzy, jak sądzę. W związku z tym chyba nie J.D. Vance, tylko ktoś inny. I to będzie ktoś może bardziej przewidywalny, ale polityka amerykańska niespecjalnie się zmieni. To będzie w dalszym ciągu predatorska polityka, polityka, która będzie polegała jednak na, no właśnie, na takim łamaniu ograniczeń, które wynikają z prawa międzynarodowego dla wielkiego mocarstwa, które chce się pożywić. Tam, gdzie spojrzy, to tam jego pożywienie.
8: Profesor Roman Kuźniar jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski, rzecz jasna, redaktor naczelny Rocznika Strategicznego, o którym to rozmawiamy tego wieczora. 31 numer i jak co roku Rocznik Strategiczny, jak sama nazwa wskazuje, opisuje nam to, co wydarzyło się na świecie w roku ubiegłym, czyli w tym przypadku w roku 2025 i na początku roku kolejnego, czyli 2026. Rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych pod przywództwem bardzo niepokojącym, eufemistycznie rzecz ujmując, Donalda Trumpa. Chciałabym porozmawiać też o negocjacjach w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Pan profesor opisuje ten wątek w roczniku, który oczywiście ma wielu znakomitych autorów. I to było tak, że Donald Trump w kampanii obiecywał, że w ciągu 24 godzin przez telefon zakończy ten konflikt. Oczywiście tak łatwo pójść nie mogło. Natomiast pan wskazuje, panie profesorze, na to, że te negocjacje pokojowe to było, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, coś bardzo osobliwego.
9: Mówiąc łagodnie, że zacytuję panią redaktor sprzed chwili, takich negocjacji...
8: Świat nie widział,
9: bardzo dobrze powiedziane. To była kiedyś, pamiętamy dobrze, Drôle de Guerre, dziwna wojna, którą w nim Francja miała toczyć w obronie Polski zgodnie z przyjętymi wcześniej zobowiązaniami po 3 września, kiedy wypowiedziała tę wojnę, ale następnie nie wyszła z bloków startowych, nie wyszła z okopów. Na chwilę wyszła, ale wróciła. Tych dziwnych zjawisk w przyrodzie, w stosunkach było sporo, ale to były rzeczywiście dziwne negocjacje, najbardziej dziwne negocjacje, dlatego że to były negocjacje, przede wszystkim od tego zacznijmy, udawane, kompletnie udawane, prowadzone przez mocarstwo, które wepchnęło się do tego, że będzie pośredniczy w negocjacjach.
8: Mediatorem,
9: będzie jakimś rodzaju, jak to się mówi w tym żargonie anglosaskim, negocjacyjnym honest broker, czyli sprawiedliwym rozjemcą. I tylko takiego negocjatora akceptowali Rosjanie, którzy doskonale wiedzieli, że ten negocjator będzie trzymał ich stronę. Dlatego nie chcieli Europy, nikogo więcej, tylko Ameryka, dlatego że mieli zaufanie do Donalda Trumpa i tych dwóch negocjatorów, kolesiów Trumpa od real estate, od deweloperki, ale takich dosyć szemranych, podobnie jak on, przedsiębiorców, którzy nie mają żadnego pojęcia, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, dyplomację, prawo międzynarodowe i tak dalej. No więc...
8: A to w ogóle musiało być bardzo ciekawe starcie. Po jednej stronie Siergiej Ławrow, bardzo doświadczony dyplomata, sowiecka szkoła dyplomacji, a po drugiej stronie pan od golfa, pan Witkow.
9: No więc to prześmieszne było. Jeszcze Mekki Majcher, jakim jest niewątpliwie Putin, który musiał patrzeć na nich z politowaniem. Thomas Friedman na łamach New York Timesa obśmiewał to. Mówił, no tak. Trump wysłał deweloperów, ponieważ uważa, że Putin ma taki też biznesowe podejście i w związku z tym jakoś się dogadają. Ci jego dwaj szemrani deweloperzy wynegocjują ten pokój. I dalej pisze Thomas Friedman, no tak, ale Putin to jest taki sam deweloper jak Hitler. Jemu chodzi o ziemię, jemu chodzi o zabór. Development, ale w innym sensie. Znaczy tak, ziemia, bo tylko że to jest zabór, to jest wojna, to jest okupacja, to jest agresja. To są tego typu rzeczy. I w związku z tym oni się najmniej do tego nadawali. To było pozorowane negocjacje, jeździli tam z powrotem. To było prześmieszne. Oni mieli jedno zadanie. Oprócz tego, że mieli przymusić Ukrainę do zaakceptowania żądań Rosji, których Rosja nie była w stanie wyegzekwować na froncie, a więc przydusić Ukrainę, a po drugie pozwolić klanowi Trumpa zarobić na tym tak zwanym pokoju. Zarobić dlatego, że jak widzieliśmy te kolejne wersje porozumień, projekty, zacznijmy od tych słynnych 28 punktów, które były taką kompromitacją, że żaden student by tego nigdy nie położył na stole.
8: Listopad 25 roku.
9: Nie położyłby tego przed swoim profesorem żaden student, ponieważ to byłaby dwuja taka złomotem. Taki gargamel dyplomatyczny.
8: No, pan bardzo ładnie to nazywa. Melanż porozumienia monachijskiego i doktryny Breżniewa.
9: Tak mniej więcej. I to była okropna rzecz, ale tam były takie punkty, wracając do tego, jaki był sens tych negocjacji, punkty, którym dawały Trumpowi zarobić. On dostawał górkę, można powiedzieć, tam na boku miał tam być 3 punkty zapisane spośród tych 28, z których wynikały bezpośrednie korzyści finansowe dla Trumpa i jego rodziny. Niezależnie od tego, że to, co miała Ukraina płacić, dostęp do różnych, niezależnie od tego oczywiście, że amerykańskie przedsiębiorstwa miały się pożywić na Rosji, jak wiadomo. To było coś, świat na to patrzył i nie sposób było tego przerwać, ponieważ on wszedł jak słoń do pokoju. Amerykanie, Trump i tych dwóch, proszę mi wybaczyć, panie redaktor, ale nie będę używał żadnych dosadnych określeń, już dość powiedzieliśmy. Te dwa nieporozumienia, te dwa nieszczęścia, które chodzą parami, to były dwa nieszczęścia, które kompletnie nie dające się do tych... I oni oczywiście ogłosili w końcu, właściwie nawet nie oni ogłosili, to nawet Marco Rubio. Proszę spojrzeć, tam nawet nie było Departamentu Stanu, gdzie oni negocjowali, a no w jakichś dziwnych pokojach gościnnych klubów golfowych na Florydzie. Nie w Departamencie Stanu, nie w salach konferencyjnych Waszyngtonu czy Nowego Jorku, gdzie są specjalne pomieszczenia negocjacyjne. Nie, nie. To było wszystko tak gdzieś na boczku, po to, żeby ułożyć ten projekt pod kątem pożytków. I tam jeździł taki specjalny przedstawiciel Putina, który wciskał tym dwóm trzy kropki. Kirill Dmitriejew. Po prostu to było i w końcu Rubio, no już taki zmieszany, zażenowany, bodaj 2 miesiące temu powiedział, że nie, już Ameryka nie jest dłużej zainteresowana uczestniczeniem w tych negocjacjach, ponieważ one do niczego nie prowadzą. Ale to było w ten sposób wiadomo od pierwszego dnia tych negocjacji, panie Marco Rubio. Tylko gdyby pan był sekretarzem stanu, to albo pan by się podał ze wstydu do dymisji, albo powiedział prezydentowi, zabierać tych dwóch łapserdaków. Zabierać, nie chcę ich widzieć, oni się nie znają na tej robocie. No, ale tego Marco Rubio nie powiedział.
8: A co będzie z tym dalej?
9: No,
8: czy Trump już stracił nadzieję, że zarobi na Ukrainie?
9: Putin musi się zmęczyć. Putin musi się zmęczyć, na to nie wygląda. Chociaż Ukraińcy w tej chwili, nie tyle przeszli do ofensywy na froncie, bo to nie tak łatwo, dlatego że obie strony są bardzo umocnione wzdłuż linii frontu. Tam przesunąć się o
8: kilometr. Ale chyba odzyskali wigor.
9: Ukraińcy przede wszystkim uzyskali zdolności technologiczne, jeżeli chodzi o
8: atakowanie celów na terenie Rosji.
9: Rażenie terytorium Rosji.
8: I to musi być bolesne dla Putina.
9: I to jest bolesne dla Putina. Proszę spojrzeć, co się dzieje na Krymie. I w związku z tym Putin już doskonale wie, że on tej linii frontu nie przesunie. On dlatego bombarduje tą Ukrainę po to, żeby ją ukarać za to, że on nie może tego robić. Natomiast on w dalszym ciągu ma jakąś taką obsesję, która nie pozwala mu powiedzieć, no dobrze. Dlatego, że ta wojna od początku była nieracjonalna, ona była taka nieklauzewicowska, ona nie była przedłużeniem polityki, bo nie każda wojna, wbrew temu, co się mówi, jest przedłużeniem polityki. Są wojny, które są przedłużeniem obsesji, ideologii. I tak było z tą wojną. Przedłużenie obsesji geopolitycznych, czy jakichś takich historycznych Putina, przedłużenie jakiejś ideologii raszyzmu, czy wielkoruskiego nacjonalizmu, ale to nie miało nic wspólnego z interesami Rosji. Bo zakłada się tak po klauzewicowsku, że wojna jest przedłużeniem polityki, dlatego że polityka realizuje interes państwa, tak jest tam przecież zapisane w świętej trójce, czy w dziwnej trójcy, ten element jeden, ta polityka to jest ten czynnik w wojnie, który kalibruje wojnę, który nadaje jej racjonalność, który ją uspokaja, który ją prowadzi w stosunku do namiętności, emocji i do tego żywiołu wojskowego. Tu tego nie było. Podobnie jak nie było przecież w tej wojnie, w tej agresji Trumpa na Iran, tej dzikiej wojnie, która nie miała żadnego wspólnego w związku z Klauzewicem, przedłużeniem polityki, nic z tych rzeczy. Także tutaj, jeżeli chodzi o Rosję, o tym piszemy dużo, bo to jest rzecz ważna, dlatego że to nasze sąsiedztwo przecież bezpośrednie.
8: Niestety.
9: Tam jest na wschodzie bez zmian. Jak w remarku, prawda, tylko że po drugiej stronie, jak w remarku, na wschodzie bez zmian. I to jest okropne, dlatego że można powiedzieć, jeżeli Rosja traci swoich najlepszych synów, najlepszych synów już dawno straciła, ale tych innych synów traci na tym froncie, traci potencjał, no to my się możemy cieszyć. Dlatego mnie śmieszą te wszystkie zapowiedzi od 2 lat, że Rosja za moment pójdzie i za 6 tygodni, za 3 miesiące, za pół roku.
8: Litwa, Łotwa, zaatakuje. Estonia, Polska, no, tak?
9: Polecimy wszyscy, Europa Zachodnia, dlatego że Rosja...
8: Wojny pan nie wierzy. Rosję przeciwko
9: nie,
8: NATO?
9: Rosja w sobie połamała zęby na Dnieprze, na Ukrainie, z naszą pomocą i chwała. I Putin tak się tam zacukał, ale dlatego, że on jest obsesyjny, on jest, tak jak zawsze mówiłem, racjonalny bandyta, ale obsesyjny polityk. I w związku z tym...
8: Decyzja Hitlera o ataku na Związek Radziecki też nie była racjonalna.
9: Nie była racjonalna. To też nie było przedłużenie. On sobie tu strzelił w nogę, można mało powiedział. On tam popełnił samobójstwo, odłożone w czasie. Samobójstwo III Rzeszy nastąpiło 22 czerwca 1941
8: roku. Kiedy ruszyła operacja Barbarossa, oczywiście
9: tak,
8: zgoda.
9: Bo to było, tak powiem, utrata rozumu. I nie było nikogo, dlatego że to był dyktator, tak jak Putin, nie było nikogo wokół niego, który by go powstrzymał.
8: Podobnie no to nie wyobraża pan sobie teraz takiej sytuacji, że szaleństwo Putina sięga takiego poziomu, że on nagle, nie mogąc poradzić sobie z Ukrainą, myśli sobie, a to ja spalę cały świat i ruszamy.
9: Na to chyba jednak mu nie pozwolą, bo już były takie pogróżki.
8: I dostanie herbatę.
9: z melisą na podwieczorek. No więc na to mu chyba jednak nie pozwolą, dlatego że oczywiście, że oni chcieliby zrealizować swoje cele i w dalszym ciągu powtarzają je bez przerwy. Przecież ten osobisty Ribbentrop Putina, czyli Ławrow... bez przerwy powtarza, że Rosja tak czy inaczej osiągnie swoje cele, no minęło 4 lata i swoich celów nie osiągnęła. Z wyjątkiem zaboru pewnego pasa, który w tej chwili jest przez Ukraińców bezlitośnie bombardowany przy użyciu dronów i różnego innego rodzaju sprzętów, także tam Rosjanie nie czują
8: się bezpiecznie. A nawet zaliczyła w przypadku niektórych postulatów regres, bo NATO jest teraz bliżej, a nie dalej.
9: Zdecydowanie tak. Unia Europejska, NATO, już nie mówię o różnych innych zmianach, które się dokonały, ale sama Ukraina jest o wiele bardziej w tej chwili zintegrowana z Zachodem, niż była w roku 22. Nie jest formalnie członkiem NATO, nie jest formalnym członkiem Unii Europejskiej, ale jeżeli chodzi o organiczne związki Ukrainy z Unią Europejską i z NATO, one w czasie tej wojny się niesłychanie rozwinęły. To jest właściwie jednolita przestrzeń pod względem strategicznym tak naprawdę. Dlatego to jest porażka Putina pod każdym względem i to, że oni się nie potrafią ocknąć i przystąpić, no dobrze. Nie mogliśmy wygrać, w związku z tym spróbujmy się ułożyć. W dalszym ciągu tego po tamtej stronie nie widać, bo widać, że oni muszą jeszcze więcej stracić, cierpieć. I to jest przygnębiające, bo to jest, tak jak powiedziałem, to jest nasze bezpośrednie sąsiedztwo i każda wojna, również i taka, która wydaje się, że jest pod kontrolą, bo to jest wojna ograniczona, trzeba powiedzieć bardzo ładnie, wojna ograniczona.
8: Gdyby nie była ograniczona, to byłby już atom w użyciu.
9: O, oczywiście i różne inne rzeczy by się działy. Bo przecież sam Putin powstrzymywany jest, na przykład, jeżeli chodzi o strażak atomowy. Natomiast Chińczycy i Amerykanie powiedzieli, ty słuchaj, opamiętaj się. Takie były reakcje Pekinu i Waszyngtonu. I rzeczywiście oni się cofnęli. Tam oczywiście pojawiały się takie pogróżki, ten rąbnięty Karaganow bez przerwy mówi, musimy im przyłożyć atomem, żeby dać im nauczkę. No ale to są, powiedzmy sobie, skrajne. No więc tutaj każda jednak wojna, ona gdzieś ma ten potencjał niewielki wymknięcia się spod kontroli, nawet jeżeli ona jest pod kontrolą w tej chwili. Dlatego to jest niepokojące i dlatego my tak musimy być bardzo uważni, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy w tym, żeby oni tych Rosjan tam trzymali w sposób rozsądny, to znaczy myślę, że gdyby na przykład było realne odbicie, co mnie się nie wydaje, od początku nie wierzyłem w to, odbicie przez Ukrainę Krymu, no to wtedy sytuacja mogłaby rzeczywiście się zaognić, że tak powiem eufemistycznie, posługując się pani redaktor terminem z początku naszej audycji.
8: Na okładce zapowiadają państwo zresztą jak zawsze, co czytelnicy znajdą w numerze i tam jest taki interesujący punkt i poproszę o wyjaśnienie. Europa nadal między Hamletem a Sobieskim. No myślę sobie, że między jednym a drugim, między postacią literacką a historyczną jest przepaść, więc w jakim miejscu jest teraz Europa?
9: No jednak one, obie te postacie są, należą do przynajmniej europejskiej jakoś tam mitologii, dlatego że Sobieski to był ten, który powstrzymał turecką nawałnicę pod Wiedniem, a Hamlet to był ten, który się nie mógł zdecydować, w którą stronę idziemy. Myślę, że to, co jest problemem Europy, to iż ona nie potrafi w dalszym ciągu zbudować się na Sobieskiego. Hamletyzuje, jeżeli chodzi o stworzenie własnej...
8: A ma potencjał na Sobieskiego, uważa pan?
9: Ma potencjał, dlatego że my nie potrzebujemy w ogóle Amerykanów, przepraszam, że to mówię, po to, żeby się przed Rosją obronić. Absolutnie nie potrzebujemy Amerykanów, dlatego że mamy nad Rosją przewagę.
8: To odważna teza, bo teraz wszyscy we wszystkich europejskich stolicach drżą, że nasz wielki brat zza oceanu nas opuścił albo opuszcza.
9: I czas najwyższy, dlatego że dopóki on tutaj będzie w jakiejkolwiek postaci, dopóty my będziemy chodzić, biegać po Europie w krótkich majteczkach, w krótkich porteczkach.
8: Jest takie dobre określenie, ale to z psychologii. Wyuczona bezradność.
9: O, bardzo dobre. To the point, pani redaktor. Trochę tak jest. Czytam, dzisiaj przeglądam w innym celach game plan Brzezińskiego, wydany w 1986 roku i tam jest taki podrozdział, w którym mówi się, że Amerykanie muszą zrobić wszystko, żeby Europejczycy wzięli większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Pani redaktor, szanowni państwo, grudzień 86. Amerykanie muszą zrobić wszystko, żeby Europejczycy wzięli większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. 86 rok, ile to jest razem? 40 lat, prawda? I my w dalszym ciągu nie potrafimy tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że oni tutaj są. I dobrze, że są w takich sytuacjach, nazwijmy to krytycznych, w razie gdyby. Natomiast...
8: Nie należy się na nich już oglądać, tylko trzeba stanąć na własnych nogach.
9: Tak, myślę, że tak, że niestety mamy trzy opcje. I my o tym piszemy. Sąd ten Hamlet, w którą stronę pójść, żeby stać się Sobieskim ewentualnie. I może dlatego, że mam za dużo opcji, to jest ten trudny wybór. To jest po pierwsze zrobienie Unii Europejskiej, przerobienie na NATO. I tam jest ten potencjał. Tylko, że nie będzie zgody wszystkich państw, a potrzebna jest zgoda absolutnie wszystkich członków, żeby uruchomić artykuł 32, który uczyni z nas system kolektywnej obrony, czyli zrobić za sojusz. To jest jedna rzecz. Mimo tysięcznych, o czym także piszemy w poszczególnych rozdziałach, tysięcznych sposobów umacniania, zwłaszcza jeżeli chodzi o przemysł obronny, różnego rodzaju zdolności, podnoszenie i tak dalej, zacieśnianie współpracy, w dalszym ciągu Unia Europejska nie jest sojuszem obronnym i nie stanie się nim w przewidywalnej przyszłości, chyba. Druga wersja to jest powiedzenie Amerykanom, słuchajcie, wy nie musicie wychodzić z tego NATO, ale przestańcie nam przeszkadzać. My bierzemy odpowiedzialność za NATO, wy sobie formalnie możecie być, tylko nam nie przeszkadzajcie. To NATO, czyli następuje europeizacja NATO, troszkę tak jak mówił Brzeziński, europeizacja NATO, wy możecie być, nie musicie być. Trump obiecywał, że wyprowadzi, nie wyprowadził. Ja mówię, Trump niech sobie idzie, niech zostawi Stany Zjednoczone w NATO. Czyli wzmocnienie, ale takie wzmocnienie NATO, znaczy nie tyle nie wzmocnienie, bo NATO jest bardzo mocne, tylko taka przebudowa, jeżeli chodzi o te łańcuchy podejmowania decyzji, w której Europa może swobodnie z tego NATO korzystać i Amerykanie nie zablokują tego, gdyby to nam było NATO potrzebne. I trzeci wariant, który się realizuje po trosze, my bierzemy w tym udział, to jest wzmacnianie czy przetwarzanie pewnej części Europy w taką, nazwijmy to, żelazną, pancerną, obronną pięść poprzez system dwustronnych porozumień pomiędzy państwami, które czują tę odpowiedzialność, które podobnie widzą zagrożenia, bo my się z Hiszpanami, Portugalią czy Bułgarami nie dogadamy, ale z Brytyjczykami, Skandynawami, Niemcami, Francją, Holandią, Bałtykami się dogadujemy. I w związku z tym, w tym obszarze, to jest 300 milionów ludzi. To jest wiele największych gospodarek świata. To są najwięksi producenci broni. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Polska w tej chwili bardzo silny, że tak powiem, awans notuje. To wszystko jest aż nad to, żeby czuć się bezpiecznie tutaj. Myślę, że tutaj mam do czynienia z takim rodzajem dysonansu poznawczego, że my w dalszym ciągu jeszcze nie dostrzegamy tego, jak silni jesteśmy i ciągle trzymamy się tej matczynej sukienki za Atlantyku. A
8: można byłoby już samodzielnie pomaszerować
9: można
8: świat.
9: Można by było samodzielnie pomaszerować, dlatego że mamy pauzę strategiczną. Mamy pauzę strategiczną. Rosja jest tak połamana tą wojną, że my mamy czas, żeby jeszcze uzupełnić pewne zdolności, których nie mamy. Dla niektórych zdolności oczywiście brakuje nam paru lat. Te, zwłaszcza jeżeli chodzi o strategiczne zdolności, tak zwane z najwyższej półki. Ale to są kwestie, bo już programy zostały uruchomione. W związku z tym i przebudowę, jeżeli chodzi o systemy podejmowania decyzji, bo to jest ważne, na mniejszej podstawie, na większej podstawie dowodzenia, wszystkie te rzeczy i spokojnie możemy mówić Rosjanom, spróbujcie. Już bez Amerykanów, bo Biden powiedział Rosjanom, spróbujcie, dostaniecie w dziób. I Rosjanie
10: grzecznie się uspokoili. Teraz my, tak powiemy, ktoś, znaczy odpowiednio, tak powiem, ten zespół, który się może uformować w ciągu najbliższych paru lat, także Europa nie jest na stosownej pozycji, Europa może być bawiona. Ameryka nie, natomiast Europa może być bawiona, w tym kierunku idziemy, ale to strasznie wolno idzie. Stąd ten Hamlet w jednym z podtytułów, te bulity na ostatniej stronie, które zapowiadają te najbardziej emocjonujące części naszego rocznika.
8: To może jeszcze Chińczycy, beneficjenci polityki Trumpa?
10: O tak, myślę, że są takie kraje, które są bardzo szczęśliwe, że jest Trump, dlatego że my niestety jesteśmy uwikłani w taką współzależność, którą Trump przekształcił, która była pozytywną współzależnością, którą szczyciliśmy się, bo w ogóle uważaliśmy, że współzależność to jest coś, co stabilizuje sytuację, co buduje pokój, cała teoria interdependent power, od połowy lat 70. to się rozwija w literaturze światowej cały ten nurt myślenia. I oto nagle przyszedł Trump i tę współzależność wywrócił na drugą stronę, ona stała się negatywna. To znaczy my zależymy, nie jesteśmy współzależni, tylko zależymy od Stanów, ponieważ Amerykanie nam grożą tym i tamtą, że zabiorą, że nam przyłożą i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym...
8: Chociaż a propos tej współzależności, panie profesorze, to bodajże w Wielkiej Brytanii w 1913 roku została wydana taka książka, w której stawiano tezę, że są tak głębokie powiązania gospodarcze między państwami, że wybuch wojny światowej jest niemożliwy.
10: Jan Bloch.
8: O, właśnie.
10: Jan Bloch troszkę wcześniej. On to produkował tak w odcinkach tutaj, na łamach takich periodyków warszawskich. Polski przedsiębiorca. Nie dożył, może był dostałby Nobla, ale taką tezę stawiał. Natomiast w przypadku Chin to zagrało. Dlatego, że Chiny nie miały obawy. My nie mogliśmy tego użyć. A Chiny nie miały obawy wyciągnąć kija bejsbolowego. Jak same dostały od Trumpa kijem bejsbolowym w głowę, natychmiast wyciągnęły swój kij bejsbolowy i zaczęły układać Amerykan. Amerykanie się opamiętali. Dlaczego? Metale ziem rzadkie i koledzy Trumpa mówili, daj spokój.
8: No to jest chyba też tak, trafił swój na swego, tylko silniejszego, albo równie silnego.
10: A ponadto Chińczycy jednak, to jest inna cywilizacja. Oni nie mają powodu do kompleksów. No, oni nie zostali wyuczeni w tej bezradności, o której mówiła pani redaktor wcześniej, jak Europejczycy. Kto? Nam, Chińczykom, już nie dzisiaj, te czasy się skończyły. No więc Trump zorientował się, że Nie może sobie pozwolić na okładanie się z Chinami kijami bejsbolowymi, ponieważ szkodzi własnym interesom własnego kraju. Jego własny kapitał go przed tym powstrzymał. I proszę bardzo, ze 150 te cła zjechały do 30, do 15, do 20 w wielu miejscach. I ta współzależność, że Chińczycy inwestują, amerykański biznes tam robi wielkie interesy z łączeń z Elonem Muskiem, tak, to zadziałało, a Trump nie był zorientowany, jak bardzo Amerykanie zależą także od Chińczyków. I kiedy próbował jednostronnie wymusić te tak zwane cła wzajemne, kompletnie w stosunku do niektórych państw, w stosunku do Lesoto, cła wzajemne, no to jakieś szaleństwo. Co

0: co? My jesteśmy tą ostoją stabilności, bezpieczeństwa.
1: Na nas należy się orientować.
0: My nie nakładamy arbitralnie ceł.
1: Jesteśmy przewidywalni.
0: Wiele krajów zaczęło, że tak powiem, zwłaszcza krajów tak zwanego byłego trzeciego
1: świata. Patrzeć w kierunku Pekinu.
0: Zdecydowanie tak, nie tylko patrzę za zasięcia związki, ponieważ z tymi wariatami, no nie sposób. Mówię o administracji Trumpa. W związku z tym ma przebudowa na korzyść Chin porządku międzynarodowego i Chińczycy, jako ten mocarstwo, które jest stabilne, przewidywalne, skupia wokół siebie coraz większą liczbę państw, a przecież to jest także predator, tylko że działający w rękawiczkach.
1: To mam jeszcze jedno określenie, też z psychologii społecznej, niezamierzone konsekwencje. Bo Donald Trump uważa też uważa Chińczyków za głównego rywala i chciałby, jak rozumiem, Chińczyków na rozmaitych polach pokonywać bądź dystansować. Tymczasem swoją polityką doprowadza do tego, że Chińczykom dzieje się lepiej, a nie gorzej.
0: Tak, i niektórym innym krajom również. Oczywiście, że ten rachunek, jak to się mówi, no on... To wszystko jest dynamiczne. Jak to się dalej rozwinie, tego nie wiemy. Natomiast Chińczycy silnie korzystają na nierozumnych przywódcach Stanów Zjednoczonych, dlatego że Chińczycy wiedzą, że ich głównym rywalem, mocarstwem, którego miejsce chcą zająć na szczycie hierarchii światowej, są Stany Zjednoczone. Im bardziej nierozważny, nierozumny, taki rodzaj utracjusza, taki rodzaj przywódcy, który zraża innych, Europa została sama, przecież o ileż łatwiej byłoby Amerykanom tych Chińczyków flankować, gdyby współdziałali z Europą. Nie da się. I w związku z tym Chiny są wielkim beneficjentem, podobnie jak kilka innych krajów na świecie takich zachowań, które ja tak sytuuję między troszkę Kaligulą a Bokassą, bo Kaligula no to przecież to widowisko, które oglądaliśmy, o którym nie piszemy wprawdzie, ale o które oglądaliśmy, znaczy, kto chciał to oglądać. Ja tego nie oglądałem, bo to było nieestetyczne. Mówię o tej klatce przed Białym Domem. No więc to troszkę przypomina bardziej Kaligulę niż Bokassę. A więc tak, dla niektórych no to prezydentura Trumpa wychodzi naprzeciw ich interesom. Nawet jeżeli początkowo zaboli, tak jak na przykład ta wymiana ciosów początkowo, ale Trump, tak powiem, opamiętał, grzecznie, ładnie układa stosunki w tej chwili.
1: Obyś żył w ciekawych czasach. To akurat była chińska tak, klątwa jest, i właśnie tak, w takich ciekawych czasach żyjemy.
0: Ale Amerykanie nam to funduje. Amerykanin nam je funduje, tak.
1: Nieustannie. Profesor Roman Kuśniar, Uniwersytet Warszawski, szef Rady Pism i redaktor naczelny Rocznika Strategicznego, o którym to kolejnym 31 numerze rozmawialiśmy. Tematów do kolejnego rocznika z pewnością Państwu nie zabraknie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Dziękuję.
1: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępulski. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po pogłoskach o potajemnym przekazaniu pocisków do systemów Patriot Ukrainie szef resortu obrony zapowiada odtajnienie donacji dla Ukrainy. Rolnicy liczą straty po ostatnich anomaliach pogodowych. Z jednej strony zbiory uszkodziły upały, a z drugiej nagłe burze i nawałnice. W informacjach również o tym, jak kształtują się ceny paliw po tym, gdy zakończył się rządowy program CPN. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, napisał na portalu X szef resortu obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje minister, polecił także służbie kontrwywiadu wojskowego zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Za to będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na immunitety, napisał szef resortu obrony. To reakcja m.in. na słowa prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który w Polsat News stwierdził, że to bardzo prawdopodobne, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk, komentując doniesienia, zaznaczył, że lista przekazywanych dotacji jest niejawna. Z kolei wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, napisał na platformie X, że, i tu cytat, w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej oraz, że pociski te są jedynymi na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. Szef klubu parlamentarnego PiS, były szef MON Mariusz Błaszczak, napisał natomiast, że jeżeli potwierdzą się te doniesienia, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych i szczegółowych wyjaśnień. Do słów Mariusza Błaszczaka odniósł się we wspomnianym wcześniej wpisie Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że proces donacji sprzętu rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Rosji rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, twierdzą źródła w Rosji. Władimir Putin miał złożyć Amerykanom życzenia z okazji Święta Niepodległości, a przy okazji miał poruszyć temat wojny na Ukrainie, przekazał mediom doradca do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow.
2: Prezydent poruszył kwestię zawarcia ugody na Ukrainie, również w kontekście zbliżającego się udziału Donalda Trumpa w szczycie NATO w Turcji, który odbędzie się 7 i 8 lipca. Amerykański prezydent potwierdził gotowość do szybkiego zakończenia działań wojennych i poszukiwania pokojowych rozwiązań w celu przezwyciężenia kryzysu.
1: Rosja twierdzi przy tym, że zajmuje kolejne ukraińskie miejscowości. Ukraina odpiera te twierdzenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że jego kraj nadal kontroluje strategiczne miasto Konstantynówka na wschodzie kraju i że wbrew twierdzeniom Rosji nie zostało ono zdobyte. Wielkopolska, Małopolska, Świętokrzyskie, Lubelszczyzna. Między innymi w tych regionach rolnicy liczą straty po tegorocznych anomaliach pogodowych. Chodzi z jednej strony o upały, gdy temperatura miejscami przekraczała 40 stopni, z drugiej o burze i gradobicia. Zbiorów na pewno będzie mniej, a to przełoży się na ceny owoców i warzyw. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Lokalnie były to opady gradu wielkości piłeczek do ping-ponga. Są miejsca, gdzie zboża po tych opadach położyły się na ziemi. Jest bardzo ciężko, przyznaje burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
3: Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone. Potrafią być już zboża, kłosy powtrącane, czy to są warzywa, czy jakieś sady, powiedzmy, porzeczkowe, czy kukurydza.
2: Daria Latała jest rolniczką z Małopolski. Jej roślinom z kolei zaszkodził upał.
4: W postaci oparzeń, w postaci zaparzenia niektórych upraw, no i w postaci spowodowania tego, że przyspieszył okres wegetacji niektórych roślin, albo zamarł wręcz, na przykład bób, który w strąkach został zaparzony. Nie będzie wzrastać, nie będą też wzrastać warzywa, które, aby chronić siebie, zrzuciły kwiaty, tak jak na przykład fasolki, jak pomidory, jak ogórki. Będą prawdopodobnie zawiązywać nowe kwiaty, ale muszą troszkę dojść do siebie.
2: I nie wiadomo, czy to się uda, bo wiele wciąż zależy od pogody i od tego, co w najbliższym czasie przed nami. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: 65-letni mąż kobiety zamordowanej w Borkowie pod Kielcami jest już w rękach policji. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. W akcji poszukiwawczej brali udział policjanci, psy tropiące, drony, a także śmigłowiec, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
5: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
1: Zwłoki kobiety znaleziono w piątek. Policję zawiadomił ktoś z rodziny, informując, że z kobietą nie ma kontaktu. Od 1 lipca ceny paliw nie są już objęte obniżką podatków w rządowym pakiecie CPN, czyli ceny paliw niżej. Choć paliwa od tego czasu faktycznie podrożały, ceny są wciąż niższe od tych, które można było obserwować przed wprowadzeniem rządowej regulacji. Mówiła w TOK FM starsza analityczka rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Benzyna 95-oktanowa wzrosła od 1 lipca 6,80, 6,90. To są niestety te poziomy, które obserwowaliśmy na krajowych stacjach. Też warto podkreślić, że ceny paliw są mimo wszystko niższe niż przed ogłoszeniem pakietu CPN. Benzyny są tańsze około 30-35 groszy, a olej napędowy aż o złote 80.
1: Zdaniem analityczki największy wpływ na ceny paliw, oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie, będzie mieć sezon huraganowy w Zatoce Meksykańskiej. Niestabilna sytuacja w Zatoce Perskiej sprawiła, że rynek silniej zabezpiecza się przed ryzykiem, co przekłada się na wyższe ceny. Nie pomaga też sezon wakacyjny. Latem zużycie paliw wzrasta, co dodatkowo podnosi ceny paliw. Poniedziałek początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i maksymalnie do 23 na pozostałym obszarze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 5:06 na zegarach. To jest pierwszy program w TOK FM. Program, który przygotowała i nad którym czuwa o tej nieludzkiej porze Róża Rumińska, realizuje Krzysztof Woźniak. Przy mikrofonie Filip Kekusz, wyjątkowo w zastępstwie Wojtka Muzala. Mówimy Państwu dzień dobry na początku 28 tygodnia 2026 roku. No i zaczynamy oczywiście muzycznie, bo 6 lipca 2003 roku, a więc 23 lata temu na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów trafił utwór Crazy in Love Beyoncé. Ten utwór został na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii przez 3 tygodnie. W Stanach spędził na szczycie listy przebojów tygodni 8.

0: Mamy więc 187 dzień roku, do końca roku mamy dni 178. Słońce nad Łowiczem wzeszło dziś o 4:23, ale świt cywilny, czyli rozjaśnienie nieba, rozpoczęło się już o 3:35. Zachód słońca nad Łowiczem o 20:58. Co interesującego wydarzyło się na przestrzeni ostatnich stuleci właśnie 6 lipca? Otóż 6 lipca 1922 roku na terenie wciąż nowo powstałej Polski wprowadzono tablice rejestracyjne pojazdów polskie właśnie w miejsce tych z państw zaborczych. Tablice miały białe tło, czarną obwódkę, czerwone litery i czarne cyfry oddzielone przed nich, na tablicach przednich czerwoną kreską. Na początku litery wyznacznik województwa, potem numery. Jakie województwa? W to oczywiście miasto stołeczne Warszawa, ale już TR, województwo tarnopolskie, ST, województwo stanisławowskie. Kawał historii. W 1934 roku do miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej przywieziono pierwszych 5 osadzonych. Przez 5 lat Berezę Kartuską przewinęło się 3000 więźniów, głównie oponentów politycznych sprawującej wówczas władzę sanacji. To byli komuniści, endecy, ludowcy, także ukraińscy nacjonaliści. Do obozu osadzeni trafiali na podstawie decyzji administracyjnej, bez sankcji sądowej, bez możliwości skorzystania ze środka odwoławczego. W 1957 roku, tego samego dnia, ostatni brytyjscy żołnierze opuścili Jordanię, a po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney. W 1964 roku Malawi uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii, a 10 lat później, w 1974, Polska zajęła 3. miejsce na rozgrywanych w RFN 10. Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, pokonując w Monachium Brazylię 1-0. W 1975 roku Komory uzyskały niepodległość, tym razem od Francji. W 1994 roku premiera filmu Forrest Gump w reżyserii Roberta Zemeckisa. 4 lata później, w 1998, już wtedy Viktor Orban po raz pierwszy został premierem Węgier. A w 2016 roku Oskar Pistorius, niepełnosprawny lekkoatleta i paraolimpijczyk, został ostatecznie skazany za morderstwo swojej partnerki na 6 lat pozbawienia wolności przez Sąd Najwyższy w Republice Południowej Afryki. Myśliwce zostały poderwane w nocy na kilka godzin nad terenem Polski, jak nie pierwszy już raz przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Aktywne jest rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu, które atakowało w Ukrainie. Po polskiej stronie w stan gotowości postawiono też naziemne systemy obrony powietrznej rozpoznania radiolokacyjnego. Wśród atakowanych miast był Kijów. W mieście już przed północą słychać było potężne eksplozje. Mer Witalij Kliczko przekazał, że trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Niektórzy mieszkańcy zostali uwięzieni na wyższych piętrach. Alarm powietrzny ogłoszono niemal w całym kraju kilka godzin potem, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Od 1 lipca około 5000 Ukraińców musiało opuścić ośrodki zbiorowego zakwaterowania w Polsce. To efekt prawa o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, które zostało przyjęte w styczniu. W ośrodkach udzielano pomocy uchodźcom, którzy nie byli w stanie samodzielnie znaleźć dachu nad głową. Ustawa zakładała, że będą mogły przebywać tam jedynie osoby starsze z niepełnosprawnościami lub samodzielnie opiekujące się dziećmi do 12 miesiąca życia. W przypadku kilku tysięcy osób wejście prawa w życie oznacza początek bezdomności, mówił w TOK FM Marcin Sośniak, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
1: Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że ośrodki zbiorowego zakwaterowania nie powinny być miejscami zamieszkania trwałego, że to była forma wsparcia, która powinna przez jakiś czas przynajmniej zapewnić te podstawowe potrzeby, ale docelowo osoby powinny zacząć funkcjonować bardziej samodzielnie. No, wiemy też, że po tych kilku latach w tych miejscach zostały osoby, które rzeczywiście nie są w stanie tego zrobić. Jeżeli państwo polskie oczekuje od nich usamodzielnienia się, to powinno im pomóc, a nie przymuszać w ten sposób.
0: W czerwcu w ośrodkach przebywało 12 tysięcy osób, niemal połowa z początkiem lipca musiała je opuścić. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie, mówiła w TOK FM Urszula Cieślak, starsza analityczka rynku paliw Biura Reflex.
2: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
0: Dodatkowo mamy wakacje, czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej, no i każdy chce zarobić.
2: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
0: Specjalistom trudno w tej chwili oszacować, czy litr benzyny 95 będzie w najbliższej przyszłości kosztował więcej niż 7 zł. Nie ma zgody rządu na to, by po ulicach chodziły paramilitarne bojówki, mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL nawiązał do obecności na ulicach polskich miast działaczy inicjatywy Bronimy Polskiej Granicy, którzy zakładają mundury i starają się wyglądać jak przedstawiciele służb.
3: Nie bójcie się, moi drodzy, tych ludzi od Brauna, często poprzebieranych w mundury. To jest w ogóle skandaliczne i to będziemy ukrócać. Nie może być tak, że ktoś będzie naśladował żołnierza Wojska Polskiego, a zachowywał się na ohydnie jak można. Ochronimy polski mundur, bo nie będzie on upokarzany w żaden sposób przez ludzi owładniętych rządzą zemsty i nienawiści.
0: Członkowie inicjatywy Bronimy Polskiej Granicy już w czerwcu pojawili się choćby na Dworcu Centralnym w Warszawie. Filmowali swoje poczynania, gdy próbowali legitymować osoby z innych państw. Prokuratura wszczęła wtedy postępowanie w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych. 3342 osoby zginęły w dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli 1,5 tygodnia temu. To nowy, oficjalny i zapewne niepełny komunikat władz w Caracas. Liczba rannych zbliża się do 16,5 tysiąca. W kraju rośnie niezadowolenie z powodu nieudolności służb i tego, jak prowadzona jest akcja ratunkowo-poszukiwawcza. Policji i wojsku zarzucano utrudnianie akcji ratowniczej. Pojawiły się oskarżenia o blokowanie pomocy, przejmowanie datków, a nawet kradzieże kosztowności z zawalonych budynków. Rządząca państwem Delcy Rodriguez oświadczyła, że natychmiast rozmieściła siły bezpieczeństwa oraz ogłosiła utworzenie nowej jednostki wojskowej, która ma pomagać w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi i katastrofami. Ofiar może być oczywiście więcej. Liczba zaginionych szacowana jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych na ponad 50 tysięcy. Do sytuacji w Wenezueli, do tego, jak przebiega akcja ratownicza, wrócimy w pierwszym programie po godzinie 6. Druga w tym roku fala upałów rozpoczęła się w Hiszpanii. Temperatury w najbliższych dniach mogą dochodzić miejscami do 44 stopni Celsjusza. Jednocześnie na północy kraju strażacy walczą z pożarami, które co roku niszczą tysiące hektarów. Rannych zostało już do tej pory kilkanaście osób. Dodajmy, że jak podaje Ministerstwo Transformacji Ekologicznej w Madrycie, poprzedni rok, 2025, był najgorszy pod względem pożarów od 3 dekad. W całej Hiszpanii żywioł strawił prawie 355 tysięcy hektarów. Wojewoda Dolnośląski zdecydował o wprowadzeniu zakazu korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowice. Doszło w tym miejscu do masowego śnięcia ryb. Służby informują, że woda stanowi zagrożenie również dla ludzi. Stanowisko zajął zarząd spółki Tauron Polska Energia, a o szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie śnięcia wielu ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice. Wodę spuszczono, bo miał się zacząć remont zapory należącej do spółki Tauron. Zarząd spółki poinformował dziś, że powołuje Radę Społeczną do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim. Rada ma obradować w formule okrągłego stołu pod patronatem starosty Lwóweckiego. Pierwsze posiedzenie jest zaplanowane 9 lipca. Mają wziąć w nim udział m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy i naukowcy. Jak wskazano w oświadczeniu, chodzi o analizę ewentualnych skutków gospodarczych związanych z obecną sytuacją na Bobrze, a także o wypracowanie rekomendacji takich działań, które wesprą rozwój regionu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią. 1-2 w jednej ósmej finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Próbowałem, teraz to już koniec. Tu zaczynałem, tu skończyłem, powiedział Neymar, mając na myśli MetLife Stadium w East Rutherford. Na tym obiekcie zadebiutował w reprezentacji Brazylii w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi w 2010 roku. Wyraźnie wzruszony piłkarz opuścił wczoraj boisko ze łzami w oczach, choć w doliczonym czasie zdobył bramkę z rzutu karnego. W wieku 34 lat został zaledwie drugim Brazylijczykiem, który zagrał na 4 mundialach bez zdobycia tytułu. Pierwszym był Thiago Silva. Brazylia więc jedzie do domu, podobnie jak więcej na mundialu nie zagrają jedni z gospodarzy, czyli reprezentacja Meksyku, który w 1/8 odpadł dosłownie kilka minut temu, przegrywając z Anglią 2-3. Mecz z powodu trudnej sytuacji pogodowej został przesunięty o godzinę i rozpoczął się dopiero o 3 polskiego czasu. Wiadomo, że w ćwierćfinale mundialu spotkają się właśnie Norwegia i Anglia. I teraz jeszcze telefon do studia TOK FM 22 44 44 044 i pytanie przy poniedziałku. Rząd stawia na masową edukację obronną od letnich wakacji z wojskiem przez weekendowe szkolenia, aż po uruchomienie portalu bezpiecznik.gov.pl i mapy schronów. My o tym dzisiaj będziemy mówić w pierwszym programie po godzinie 6.20. Porozmawiamy właśnie o tym, jak przebiegają wakacje z wojskiem, czyli takie kilka tygodni, które można spędzić w koszarach i przejść intensywne szkolenie wojskowe, by przygotować się na trudną sytuację. Już trzecia edycja takich wakacji z wojskiem jest organizowana właśnie w tym sezonie letnim 2026. I nawiązując do tego, pytamy właśnie o to, czy państwa zdaniem te rządowe akcje organizowane właśnie we współpracy z wojskiem są wystarczające, byśmy jako społeczeństwo wiedzieli, jak się zachować w razie kryzysu. Czy też może państwo powinno pójść krok dalej i edukować nas w zupełnie inny sposób. 22 44 44 044 to jest numer do nas. pierwszy@tok.fm to jest adres mailowy, jeśli wolą państwo tę formę komunikacji. Mam jeszcze pytanie pomocnicze przy tej okazji, jeśli chodzi o to, w jaki sposób jesteśmy przygotowani na sytuacje kryzysowe. Czy na przykład wiedzą państwo, gdzie jest najbliższy schron od państwa miejsca zamieszkania? Ja to mówię lekkim tonem, ale ta sytuacja jest istotna i wiedza jest konieczna. 22 44 44 044. Pierwszy@tok.fm.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych rozpoczął się w Poznaniu. Do zobaczenia ponad 300 pozycji konkursowych, premierowych, pełnych i krótkich metraży, do tego spotkania z reżyserami, animatorami oraz producentami, a także warsztaty, wykłady i wydarzenia branżowe. Wśród gości specjalnych imprezy znaleźli się Maciek Szczerbowski, urodzony w Poznaniu laureat tegorocznego Oscara za najlepszy krótkometrażowy film animowany, John R. Dilworth, twórca serialu Hojrak, tchórzliwy pies, a także Mark Silk, znany jako głos Johnny'ego Bravo i Scooby-Doo. Tauron, Piątki Kultury, letni cykl bezpłatnych wydarzeń artystycznych, rozpoczął się w Gliwicach i potrwa do końca sierpnia. W każdy piątek w ruinach Teatru Wiktoria zaplanowano koncerty, spektakle, pokazy filmowe z muzyką na żywo oraz wydarzenia z pogranicza teatru i sztuk wizualnych. Wśród wydarzeń koncert Orkiestry Symfonicznej Politechniki Śląskiej, spotkanie Dobry Wieczór z płytą winylową poświęcone twórczości kobiet w muzyce rozrywkowej oraz koncert projektu Tesseract i Janwo, łączącego muzykę elektroniczną z orkiestrą symfoniczną. Czas samurajów wciąż trwa w Muzeum Narodowym w Lublinie. Wystawie pod tytułem Czas samurajów właśnie towarzyszy wakacyjny program warsztatów, spotkań i wykładów dla młodych, a dotyczą one na przykład historii herbaty i porcelany, drzeworytu i kaligrafii japońskiej oraz buddyzmu zen. Sama ekspozycja poświęcona jest życiu i kulturze samurajów od jej powstania po upadek. Ukazuje ich nie tylko jako wojowników, ale też elitę współczesnego społeczeństwa. Wieczorem rozpoczął się 33. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa Non Sola Scripta. Koncerty będą odbywać się co niedzielę do 30 sierpnia we Wrocławiu w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. To będą występy łączące klasyczną muzykę organową z improwizowaną, także w wykonaniu wirtuozów instrumentów innych niż organy. O 5.24 przyjemne temperatury w całej Polsce, między 9 a 15 stopniami. Najcieplej w tym momencie jest w Legnicy, tak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia też będzie przyjemnie, przeważnie od 19 do 23 stopni. Na południu Polski może popadać, zachodnia część kraju pod chmurami, na wschodzie więcej przejaśnień.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 5.24, pierwszy program w Tok FM, Filip Kekusz przy mikrofonie, 22 44 44 044, pierwszy@tok.fm. I pytanie do państwa w sprawie edukacji obronnej, na którą stawia rząd w ostatnim czasie i słusznie. Trwają między innymi wakacje z wojskiem. Pierwszy turnus tego wydarzenia już się zakończył, ale są też krótsze akcje, o których również w Tok FM rozmawialiśmy. Czy państwa zdaniem te rządowe akcje są wystarczające, byśmy wiedzieli, jak zachować się w czasie kryzysu, czy może trzeba iść krok dalej, edukować nas w zupełnie inny sposób? To jest numer do państwa. Jest z nami pan Włodek z Wrocławia. Dzień dobry, panie Włodku.
6: Halo, dzień dobry. Witam,
0: dzień dobry.
6: Witam pana rektora, wszystkich radiosłuchaczy. No ja jako pierwszy, skoro tak mi się udało, to w takim razie i od razu zaczynam też moje prywatne zdanie i wszystkich hejterów, którzy po mnie zadzwonią, to mają prawo, każdy prawo, poseł może mówić co chce. I więc
0: tak jest. Zdanie, chcę.
6: Dokładnie. Ponoć, mamy demokrację, ponoć. Więc tak, ja powiem tak. Pomysł może jest i dobry ogólnie, znaczy ogólnie, ale jak zwykle u nas w naszym państwie z kartonu i papieru, mówię to nie bez powodu, to prawo posiedzia, po prostu tak. Jest niedopracowany. Jak zwykle brak szczegółów i i precyzji po prostu. Znaczy, moim zdaniem to jest, moim zdaniem, ja bym te pieniądze proponował przeznaczyć na budowę więcej schronów. Mamy 4%, mamy schronów dla 4% ludności, a drugie 4% się schowa, ukryje w podziemnych parkingach i dworcach kolejowych. Więc ja bym to przeznaczył na to, bo to jest taka trochę zabawa na podatników, ale nie wszystkich Polaków stać na urlop, więc niektórzy potraktują to jako bezpłatne wakacje po prostu.
0: No tam ciężka praca w tych koszarach, chociaż rzeczywiście dostaje się wynagrodzenie.
6: No wynajem, panie redaktorze, no nie ma, panie redaktorze, nie ma w życiu nic za darmo. Nie, z wyjątkiem polityków, którzy nic nie robią, wie pan, poseł senatorowie, wie pan, i prezydent, i premier. To ma takie zdanie. Pozdrawiam.
0: Spokojnego dnia, panie Włodku. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pan Włodek z Wrocławia był z nami, a teraz witamy się z panem Witoldem z Krakowa. Dzień dobry, panie Witoldzie.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Na początek chyba nie zgodzę się z panem Włodkiem, bo nie mamy demokracji, dlatego że w demokracji każda władza ma demokratyczny mandat. Jak wiemy, przebierańcy w togach nie mają demokratycznego mandatu, czyli władza...
0: Nie o sędziach dzisiaj poprosimy, panie Witoldzie.
7: Dobrze. Druga sprawa, a oczywiście nie są wystarczające te przeszkolenia z tysiąca powodów, ale najważniejsze z tych tysiąca powodów to po pierwsze, armia zawodowa w przypadku otwartego konfliktu z Rosją nie będzie w stanie się przeciwstawić, w związku z czym potrzebujemy ludzi w wieku poborowym, którzy są przeszkoleni przynajmniej, nie wiem, 3 miesiące, powiedzmy 3 miesiące rzetelnie do oswojania się z bronią, do ewentualnej walki partyzanckiej, do tego typu rzeczy. Na dodatek pokolenie, które powinno podjąć ten ciężar w sytuacji konfliktu, ma kondycję pod psem. Ja mam 60 lat, prowadziłem bardzo niesportowy tryb życia i mam lepszą kondycję od 40-latków, a oni po prostu są wychowani tak jak propagandyści spółki Agora, Węglarczyk, czy takie inne stworzenia jak...
0: Pan Bartosz Węglarczyk nie pracuje w Agorze.
7: Nie, no wydaje mi się, że... A nie, ma pan rację. No, to jest ta spółka, nie żydowska.
0: Panie Witoldzie, prosimy do puenty, jeśli jest takowa.
7: Tak, że absolutnie to... Nie powiem, że to jest zupełnie zbędne. Jakiś tam sens ma, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Nie załatwia sprawy.
0: Bardzo dziękuję, panie Witoldzie. Spokojnego dnia. Pan Witold z Krakowa był z nami. Pan Marek z Warszawy. Dzień dobry.
8: No, witam serdecznie. Pan Witold, naprawdę to jest nieprawdopodobne, jak można w takie wypowiedzi na temat zupełnie inny wplątać prawników w rząd wybrany demokratycznie i Żydów. No to jest po prostu, współczuję. Powiem tak, to jest trudna i nietrudna sprawa, tak trochę w tym pytaniu pomocniczym pan trochę redaktor udzielił sam odpowiedzi. No my powinniśmy ludzi przeszkolić z podstawowych informacji, ja tak na to patrzę. Rzeczywiście ludzie powinni, tak jak pan Włodek mówił, wiedzieć, gdzie są schrony, powinni wiedzieć, jak się poruszać, komunikować, bo to jest dzisiaj fundament. Ta komunikacja jest bardzo ważna. Można to zrobić bardzo mniej lub bardziej nowoczesny sposób. Można robić to ulotkami, czy ten mniej nowoczesny, można robić to dzięki telefonom komórkowym, który jest skuteczniejszym, nowocześniejszym metodem, a również dzięki w ogóle internetowi, dzięki telewizji. Tych ludzi przeszkolić z podstawowych rzeczy, tak informacyjnie mówię na tym poziomie. Natomiast mój przedmówca kompletnie myli się, mówiąc i myśląc, że przeszkolenie ludzi do walki partyzanckiej na terenie Polski będzie przydatne. Otóż walka partyzancka to jest w ogóle relikt przeszłości i możemy zapomnieć, że kiedykolwiek to przyniosłoby skutek przy, nie wiem, walce o swój kraj, o swobodzanie kraju w dzisiejszych czasach na współczesnym polu walki. Powinniśmy inwestować zamiast te szkolenia zupełnie nieprzemyślane, powinniśmy inwestować w systemy antyrakietowe, powinniśmy inwestować w drony. Tak po prostu to wygląda dzisiaj. Jeszcze raz powtórzę, kolejny raz na tej antenie. Zamiast wydawać pieniądze na nietrafione inwestycje od kilkunastu lat, szczególnie właśnie rządu, władzy, której pan mój przedmówca kibicuje, można było zainwestować pieniądze właśnie w drony i w system taki jak żelazna kopuła i moglibyśmy po prostu najzwyczajniej w świecie być bezpieczniejsi. Dzisiaj takie szkolenia są bezprzedmiotowe, do niczego nie prowadzą i nie rozumiem w ogóle tak.
0: Halo? Chyba straciliśmy połączenie z panem Markiem z Warszawy, ale wydaje się, że zbliżał się do końca wypowiedzi dość krytycznej wobec szkoleń, o których dzisiaj mówimy. I będziemy jeszcze mówić w pierwszym programie po godzinie 6.20, bo będzie z nami podpułkownik Konrad Radzik, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. I będziemy rozmawiać o tym właśnie, czy wakacje z wojskiem mają cokolwiek wspólnego z wakacjami, czy może jednak bardziej z wojskiem. Pan Waldemar z Krakowa jest z nami. Dzień dobry, panie Waldemarze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim. Odnosząc się do pytania, uważam, że szkolenia wakacyjne są niewystarczające. Potrzebujemy normalnych, poborowych. Niech to będzie pół roku, ale niech to będzie intensywne. Niech będzie to informacja w pigułce, nauka strzelania, nauka wszystkiego, która będzie po prostu przygotowywała do już walki, nastawiono oczywiście na nowoczesne technologie, czyli właśnie drony czy inne rzeczy związane z operacjami długiej ręki i tyle. No ale ogólnie zasadą dla nas potrzebną jako Polaków jest broń, która będzie odstraszała ewentualnego napastnika, czyli zawsze jestem zwolennikiem tego, aby po prostu Polska posiadała broń nuklearną albo parasol nuklearny, który będzie po prostu odstraszał potencjalnego napastnika, w tym oczywiście Rosję, tak? Bo o niej mówimy. Także szkolenia jak najbardziej, bo zasadnicza, zwykła służba wojskowa, ale bardzo w pigułce. Pół roku maksymalnie dla mężczyzn, dla chętnych kobiet, bo one też muszą w jakiś sposób być przeszkolone. I to wszystko, tak? Według mnie więcej nie ma co się rozwodzić. Także dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Spokojnego dnia, panie Waldemarze. Pan Waldemar z Krakowa był z nami. Zadzwonił pod 22 44 44 044. Pan Łukasz z Będzina zadzwonił do nas o 5.33. Dzień dobry, panie Łukaszu.
10: Kłaniam się. Dzień dobry. Witam w nowym tygodniu. Panie redaktorze, raczej podejrzewam, że te programy nie będą miały zbyt wielkiego sensu. Rządzący również podejrzewali to samo, dlatego no, postanowili wynagrodzić pieniężnie takiego typu szkolenia. Podejrzewam, że mało kto jest dzisiaj zapracowany, będzie miał czas, aby poświęcić 30, chyba to jest dni na takie przeszkolenia.
0: 3 tygodnie, to trochę ponad.
10: No właśnie, dlatego ja osobiście, patrząc na swoją osobę, wiem, że nie znalazłem tego czasu. I cały czas będę powtarzał jedno. Rosja nie zaatakuje w taki sam sposób jak Ukrainę Polski. Cały czas jedynym postulatem Putina jest to, aby Ukraina nie przystąpiła do NATO. Dlaczego? Ponieważ musiałaby się zmierzyć z większym przeciwnikiem. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, żeby tak wyszczerbiona, mówiąc kolokwialnie, armia rosyjska mogła zaatakować 500-milionowe zbiorowisko ludzi, brzydko mówiąc, jakim jest Unia Europejska. To jest niemożliwe. Oczywiście, że będą jakieś ataki hybrydowe, gdzieś tam się pojawią jakieś wydarzenia, które miały związek również z tymi atakami dronowymi, z tymi balonami, ale raczej tutaj podejrzewam, że idźmy w tym kierunku, gdzie idzie pan premier Donald Tusk. Podpisujmy umowy z Francją, jakby mieliśmy podpisane umowę zbrojeniową, obronną, ze Szwecją, gdzie mamy produkować i wymieniać się amunicją, jakimiś mocniejszymi.
0: Oj, tracimy państwa dzisiaj. Pan Łukasz z Będzina, też straciliśmy z nim połączenie. Mam nadzieję, że w ciągu dnia lepiej będzie z naszymi łączeniami. Wrócimy za chwilę do naszej dyskusji. 22 44 44 044 1 @tok.fm. To są środki komunikacji z nami, z Tok FM. O poranku pytamy właśnie o to, w jaki sposób rząd i wojsko powinny szkolić obywateli tak naprawdę? Czy to rzeczywiście jest kwestia szkoleń, czy może tak jak sugerują niektórzy z Państwa, inwestycji w broń dalekiego zasięgu, w broń, która pozwoli nam zachować bezpieczeństwo w momencie, kiedy będziemy atakowani z powietrza, jak często atakowana jest Ukraina w głębi terytorium. Wracamy za kilka minut, dlatego że dzisiaj jeszcze teraz czas o godzinie 5:36 na drugą muzyczną kartkę z kalendarza, też opartą na listach przebojów. Stany Zjednoczone, 6 lipca 1985 roku, utwór Phila Collinsa Sussudio trafia na pierwsze miejsce tejże listy.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 19 stopni pokażą dziś termometry na północnym wschodzie kraju i na wybrzeżu. 21-22 w większej części Polski, do 23 miejscami w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na zachodzie Polski sporo chmur, im dalej na wschód, tym więcej rozpogodzeń. Popadać przelotnie może na północnym zachodzie, na Suwalszczyźnie, a także na południowo-wschodnich krańcach kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 5.41 w Tok FM to jest pierwszy program, pierwszy @tok.fm to jest nasz adres mailowy, 22 44 44 044, to jest numer do nas. Czekamy na Państwa telefony z pytaniem dotyczącym tego, w jaki sposób polska administracja przygotowuje nas na potencjalne zagrożenie. Czy takie inicjatywy jak wakacje z wojskiem, albo weekendowe szkolenia, czy uruchomienie portalu bezpiecznie.gov.pl, czy może mapa schronów interaktywna sprawiają, że czujemy się i bezpieczniejsi, i lepiej przygotowani do potencjalnego odpukać kryzysu, który może nastąpić i kiedy nastąpi, w jaki sposób się zachowamy. Rozmawiamy między innymi o wakacjach z wojskiem. O wakacjach z wojskiem będziemy rozmawiać również w pierwszym programie po godzinie 6.20. Natomiast może ktoś z Państwa nas teraz słucha i ten pierwszy turnus wakacji z wojskiem, one się skończyły 4 lipca, przeszedł i chciałby się podzielić swoimi wrażeniami, bo kilka krytycznych głosów było ze strony naszych słuchaczy. Być może coś na kontrze, być może coś, żeby to głosy poprzeć. A tymczasem jest z nami pan Piotr z Pruszkowa. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja powiem tak, ja czuję się bardzo bezpiecznie. Czuję się bardzo bezpiecznie z jednego powodu, który, szczerze mówiąc, wcześniej powiedział na mój przedmówca, który powiedział doskonale, że Rosja jest w tej chwili tak rozbita, osłabiona, że jedyne, co może robić, to takie podgryzanie typu, a to jakiś tor uszkodzi, a to coś. Rosjan jest niezdatna do prowadzenia wojny i dziwi mnie troszeczkę, no może jest tym jakiś cel, straszenie Polaków wojną z Rosją. Wojna nie ma na to środków. Poza tym, a druga sprawa, nie ma na absurdalne środki. Nasza armia w tej chwili się strasznie uzbraja. Zresztą widać to, jak się jeździ po drodze, ja bardzo dużo jeżdżę, to jest po prostu jakiś absurd. Ten sprzęt mamy naprawdę nówka sztuka, nie śmigana. Ale to jeszcze pikuś. Do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. I to już mówią od tysiąca lat wszyscy. Pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. I to są te trzy rzeczy, które są potrzebne. I teraz tak. Polska ma absurdalnie gigantyczne środki zgromadzone na wypadek konfliktu zbrojnego. To jest 1 100 miliardów złotych w gotówce. I złocie, no tam w walorach innych, które mogą być uruchomione w trybie natychmiastowym w momencie, kiedy doszłoby do konfliktu zbrojnego. To są większe pieniądze niż całe, to są porównywalne pieniądze do tych, które Rosja zgromadziła na świecie, które zostały im zablokowane, które też gromadziła prawdopodobnie na wypadek wojny. Więc nie wiem, czy to jest, jak ja sobie porównałem to tak z ciekawości, bo o tym się praktycznie nie mówi, ale na waszym studiu był profesor Balcerowicz, chyba Kołodko, i też się dziwili, na co nam aż tak gigantyczne środki, czy one muszą być aż tak wielkie.
1: Bo, to ciekawa perspektywa, którą pan przedstawia.
2: Proszę pana, to może pan sprawdzić w ciągu 10 sekund. Wbija pan środki zgromadzone na koncie NBP i będzie pan wiedział, to jest tak. 10 sekund. I to jest 1 100 miliardów, to jest 280 miliardów euro w gotówce mamy, w euro, w dolarach, w złocie. Złoto dalej skupujemy, jak to się mówi, na potęgę, bo pieniądze do budżetu NBP w ogóle nie wpłaca od lat, tylko cały czas za to skupuje złoto i walory. Więc to się wszystko dalej akumuluje i powiększa. Nam nawet aż tak gigantyczne środki nie są potrzebne, bo gdyby Ukraina miała te środki, to dzisiaj byłaby pod Władywostokiem.
1: Czy panie Piotrze, czyli jeśli chodzi w takim razie o tę sytuację, o której rozmawiamy,
2: to oni nie mają nawet 1/5 tych środków, które mają na koncie leżących.
1: Jasne. Dobrze. Bardzo dziękuję panu. Pan Piotr z Pruszkowa był z nami. Zachęcamy państwa do dzwonienia cały czas. Jeszcze za parę minut przegląd prasy, ale jest jeszcze przestrzeń na to, żeby zadzwonić i chwilę przedstawić swoje stanowisko. Zachęcamy także kobiecą reprezentację. Jest z nami pani Urszula z Bytomia. Dzień dobry, pani Urszulo.
3: Dzień dobry. Chciałam się włączyć do tej dyskusji z tego powodu, że mam wnuki akurat po odbytej miesięcznym szkoleniu w jednostkach wojskowych dla młodzieży, która ukończyła 18. Jest to bardzo świetna sprawa. Z tym tylko, że w tych wszystkich ośrodkach powinno być dużo więcej nowoczesności, jaka jest. Więc nie tam tylko strzelania z broni tej zwykłej, której ja się uczyłam 50 lat temu, tylko dużo więcej nowoczesności i w łączności, i w demonstracji broni. Natomiast dobre też jest szkolenie dzieci z pierwszej pomocy medycznej. Co mają robić, mówię tutaj o szkole podstawowej, oczywiście z tych starszych klas. Jak mają się zachowywać, gdy jest jakiś kataklizm, gdy jest jakieś zmiany, nawet i pogodowe też, bo to też uczy dzieci, jak się chronić przed czynalotami, czy szkolić więcej w szkołach średnich już tej nowoczesnej broni, żeby potrafili obsługiwać. I nie jest potrzebne nawet 3-miesięczne czy 6-miesięczne, bo to tylko są koszty. Większość wykładów można zrobić czy w telewizji, czy w internecie. Takie bloki, gdzie mogliby zapoznać się z nowoczesnością i w łączności, i w przekazie, i dużą rolę odgrywa także i prasa, i nie mówię tu o prasie, tylko o telewizji, internecie, bo to

0: technicznie dziecięcy uniwersytet wojskowy, gdzie już w szkole podstawowej zapoznawałoby się na jakichś luźnych formułach, od tego są fachowcy, po prostu organizować i przybliżać już dzieciom tego typu problematykę. Natomiast mimo wszystko może jestem starej daty, ja bym proponował przede wszystkim półroczny pobór i to by nauczyło nie tylko znajomości problematyki wojskowej, sprzętu, ale też takiego życia we wspólnocie w określonym temacie. Tyle, wszystkiego dobrego, ale zobowiązuję się, że w tym tygodniu ustalę, gdzie mam schron.
1: To jest bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że pan to robi, panie Karolu. Trzymamy za słowo. Jestem w poniedziałek też na zastępstwie, to może wtedy się uda sprawdzić, czy aby na pewno pan sprawdził. Bardzo dziękuję. Pan Karol z Katowic był z nami, a teraz łączymy się z panem Jerzym z Gdyni. Dzień dobry, panie Jerzy.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. I dzień dobry, publicy. Jestem trochę, tak nawiasem mówiąc, przerażony tymi głosami niektórymi. Partia rosyjska ma się dobrze w Polsce, trzeba przyznać. Również propaganda rosyjska ma się dobrze. Owoce tego widzimy u nas w tych głosach, że Rosja to jest aniołek. Niczym nikomu nie zagraża. A teraz do rzeczy. Jestem przekonany, że przez miesiąc niczego się nie zdąży nauczyć. Współczesna armia, współczesne wyposażenie jest tak skomplikowane, że żadne połowiczne szkolenie miesięczne czy dwóch nic nie da. Tam można by szkolić obsługę kuchni polowej, pomocnicze organy i oddziały, ale nie oddziały, które są zdolne obsługiwać określony sprzęt nowoczesny wojskowy. To jest druga sprawa. Jestem przekonany, że jest potrzeba szkolenia mimo wszystko. Mhm. I do szkolenia takiego, jak na przykład było to za komuny. Czego my się wstydzimy, że komuna miała również dobre pomysły, szczególnie militarne. Wprowadzić z powrotem przedmiot do szkolenia wojskowe, przystosowienie wojskowe do szkół średnich. To było i tam można zamiast tych miesięcznych kursów to robić. I studium wojskowe na uczelniach wyższych, przynajmniej na politechnikach i na medycznych akademiach. Wprowadzić, nie krępować się niczym. I tam można przez 5 lat czegoś nauczyć więcej i przystosować nawet do tego, żeby go awansować po studiach zakończeniu promocji oficerską. Nie chciałbym tutaj zamęczać słuchaczy i pana, panie redaktorze, ale mam jeszcze parę pomysłów.
1: To poprosimy jeszcze o jeden.
2: No i jestem przekonany o potrzebie tworzenia etosu militarno-patriotycznego.
1: Bardzo dziękuję, panie Jerzy. Bardzo dziękujemy za ten głos i za te pomysły i rzeczywiście takie dosyć kompleksowe podejście do tego tematu. Pan Jerzy z Gdyni był z nami i teraz jest z nami pan Andrzej z Łodzi. Panie Andrzeju, dzień dobry. Pan będzie puentował dzisiejszą dyskusję.
3: To miłe.
1: Halo?
3: Dzień dobry, tak. To znaczy ja będę puentował, to było do mnie?
1: Tak jest.
3: No to miłe, że będę puentował. No mam puentę na tę dyskusję.
1: Czekamy.
3: Halo?
1: Jestem. Słyszymy pana dobrze.
3: Tak, moje imię Andrzej, dzwonię z Łodzi.
1: Bardzo dziękujemy za tę puentę. Pan Andrzej z Łodzi był z nami. To była godzina 5:52. Czas na przegląd prasy.

Rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Pierwsza strona Rzeczpospolitej, artykuł otwierający dzisiejsze wydanie dziennika. Deweloperzy naciskają na kupujących lokale, aby uniknąć kar. Klienci jednak nie są bezbronni, pisze Jolanta Szymczyk-Przewoźna w artykule Mieszkaniowy szantaż. To jest długi artykuł, który ma rozwinięcie wewnątrz gazety dotyczące tego, w jaki sposób deweloperzy starają się jak najszybciej sprzedać swoje mieszkania, również kosztem oczywiście osób, które te mieszkania kupują. Jest jedna wartość, która jest wybita w tym artykule i na którą chciałem zwrócić Państwa uwagę. 19 358 zł, to jest średnia cena ofertowa metra kwadratowego mieszkania w stolicy. W 3 lata wzrosła o 31%. To tak gwoli ciekawostki i być może pewnego przerażenia.

0: że nie mimo wszystko. Także strona trzecia Rzeczpospolitej. Dominika Pietrzyk w długim, wyczerpującym artykule pisze o tym, że Dawid Kacprzyk chciał zostać królem SOR-u w Warszawie. 2 lutego 2026 roku SOR Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego został bez części personelu medycznego. W pracy nie stawiło się 3 lekarzy. Wtedy wkroczył Dawid Kacprzyk, miał obiecać, że przeprowadzi nową obsadę oddziału. Wydaje się, że nie ma końca afera z byłym radnym Koalicji Obywatelskiej Warszawskiego Ursynowa. Tym razem okazuje się, jak wynika z ustaleń Dominiki Pietrzyk, że Dawid Kacprzyk nie dość, że pracował w kilku szpitalach, to jeszcze w kilku chciał zostać koordynatorem SOR-u i między innymi był to SOR w Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego, gdzie pod koniec stycznia lekarze nie stawili się do pracy i Dawid Kacprzyk miał obiecać, że pojawi się i zgromadzi ekipę tak, żeby ten SOR, jeden z najbardziej obleganych SOR-ów w Warszawie, był w ogóle wydolny. Czytając głębiej w tym artykule, konflikt między członkami zespołu SOR a zarządem Szpitalu Brudnowskiego otworzył Kacprzykowi drogę do pracy w placówce. Kacprzyk chciał być królem SOR, słyszymy od jednego z warszawskich lekarzy. Oprócz współpracy ze szpitalami południowym i brudnowskim, 28-letni medyk był o krok od kierowania SOR-em w Szpitalu Wolskim. O czym informował portal Zero.pl. Jak ustaliła Rzeczpospolita, Kacprzyk sondował też możliwość pracy na SOR Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Czy to ostatni ze szpitalnych oddziałów ratunkowych, gdzie planował prowadzić aktywność zawodową? To pytanie nie jest jeszcze, na to pytanie nie mamy jeszcze odpowiedzi, ono jest jeszcze otwarte. Prawdopodobnie będziemy dowiadywać się więcej na temat całej afery, która rozpoczęła się właśnie od pana Dawida Kacprzyka i która będzie miała swój ciąg dalszy w tym tygodniu. Na pewno jeszcze ósmoklasiści celują w medycynę. To tak trochę powiązane z tematem, ale bardzo delikatnie. Joanna Ćwiek-Świdecka i Janina Blikowska piszą na piątej stronie Rzeczpospolitej o tym, że wysokie zarobki w branży medycznej kuszą ósmoklasistów. W klasach biologiczno-chemicznych widać oblężenie, a samorządy zwiększają liczbę miejsc w klasach z rozszerzonymi przedmiotami przyrodniczymi. Cel to właśnie medycyna. Strona ósma Rzeczpospolitej. Pytanie, kto może zastąpić Zełenskiego, stawia Rusłan Szoszyn. Zainspirowany sukcesami swoich dronów w Rosji i sondażami, prezydent myśli o reelekcji w czasie wojny. Tak pisze dziennikarz Rzeczpospolitej. I pisze o tajnym spotkaniu, do którego doszło w połowie czerwca w jednej z podkijowskich rezydencji. To było nietypowe spotkanie, jak na warunki kraju toczącego piąty rok z rzędu wojnę. Waga i konfidencjonalność rozmowy, jak sugerują dziennikarze śledczy ukraińskiej prawdy, były na tyle duże, że kilka najważniejszych osób w państwie postanowiło opuścić Kijów i spotkać się z dala od murów budynków rządowych. Wołodymyr Zełenski miał się tam spotkać z szefem swojego biura i byłym szefem wywiadu wojskowego, generałem Kryło-Budanowym, jego zastępcą, szefem prezydenckiej frakcji Sługa Narodu w Radzie Najwyższej Dawidem Arachamiją, ministrem obrony Michałem Fedorowem oraz sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Rustemem Umiarowym. Zastanawiano się nad tym, czy przeprowadzić wybory, jeśli tak, to kiedy. Omawiano też potencjalnych uczestników wyścigu wyborczego. Padł nawet miesiąc ewentualnych wyborów prezydenckich, listopad. Prezydent Ukrainy miał na biurku najnowsze niejawne sondaże, z których wynikało, że w piątym roku wielkiej wojny z Rosją jego poparcie wreszcie zaczyna rosnąć i pojawiła się realna szansa na reelekcję. Do tych doniesień nawiązuje też opinia, analiza Michała Potockiego z trzeciej strony dziennika Gazety Prawnej. Michał Potocki pisze tak, a może spór o UPA wybuchu, bo Zełenski faktycznie szykuje się do wyborów. Naiwnym polocentryzmem jest przekonanie, że ukłony czynione przez Wołodymyra Zełenskiego w stronę prawicy były wywołane zamiarem uderzenia w Polskę czy próbą pokazania Warszawie miejsca w szeregu. Zbyt proste wydaje się też wyjaśnienie, że nadanie jednostce sił specjalnych imienia bohaterów UPA było podyktowaną chęcią przykrycia afery korupcyjnej. To raczej skutek uboczny, bo gdyby taki był zamiar Kijowa, zagrałby tą kartą wcześniej. No i właśnie Michał Potocki, wychodząc od tego stwierdzenia, informuje o tym, że są rzeczywiście przesłuchy, że Wołodymyr Zełenski może szykować się do wyborów ze względu na sprzyjające mu sondaże. Michał Potocki pyta też, czy w powietrzu wisi krótki rozejm oraz jakie są plany Kremla na wojnę w Ukrainie na kolejne tygodnie i miesiące. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie. I jeszcze Gazeta Wyborcza. Zaglądamy do Wyborczej i sięgamy do strony czwartej, dlatego że tutaj temat dnia związany jest z mapą dróg w Polsce na wakacje. Rok bez urodzaju, ale plany są spektakularne, pisze Andrzej Kublik, informując o tym, jakie trasy szybkiego ruchu i autostrady, jakie odcinki otworzyli już drogowcy, jakie zamierzają otworzyć, jakie były plany, żeby otworzyć trasy. Nową świecką tradycją polskich drogowców jest to, że na drogi potrzebne w czasie wakacyjnych wyjazdów kierowcy muszą zwykle czekać do Sylwestra, a czasem do kolejnych wakacji. Trafne, aczkolwiek oprócz tego bonmotu na początek jest też dużo informacji na temat tego, jak rozbudowa sieci dróg w Polsce przebiega. Jeszcze strona 9 Gazety Wyborczej, dział Świat. Trump zmienia podejście do wojny w Europie, pisze Robert Stefanicki. Donald Trump w sobotę, 4 lipca, odbył 90-minutową rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, podczas której zaoferował mu pomoc w znalezieniu rozwiązania konfliktu z Ukrainą. Tego samego dnia rozmawiał także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. I zaglądamy dalej do tego tekstu. Można odnieść wrażenie, pisze Robert Stefanicki, że ostatnio amerykański przywódca zmienił swój niechętny stosunek do walki Kijowa z rosyjską agresją. Zarówno na szczycie G7 we Francji, jak i po powrocie do Waszyngtonu Trump wyraził poparcie dla sukcesów Ukrainy na polu bitwy, podczas gdy wcześniej twierdził, że ma ona nikłe szanse na wygranie wojny z Rosją. Na razie o zmianie podejścia Trumpa do wojny w Europie świadczą jedynie jego słowa, a do nich, jak pokazuje praktyka, nie należy przykładać zbyt dużej wagi. To jest fragment tekstu Roberta Stefanickiego z Gazety Wyborczej. Do słów Trumpa i do tego, jak zachowuje się w tym momencie NATO, wrócimy po godzinie 6:40, bo wtedy w pierwszym programie będziemy rozmawiać o tym, czego możemy się spodziewać po rozpoczynającym się jutro szczycie NATO w Ankarze. A tymczasem godzina 6:00. Informacje i Marta Perchuć-Burzyńska.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Kolejny rosyjski atak rakietowy na Kijów. Zginęło co najmniej 7 osób. W reakcji na ostatnie pogłoski dotyczące przekazywania Ukrainie pocisków Patriot, resort obrony zapowiada odtajnienie wszystkich donacji. Jutro w Turcji rusza szczyt NATO. Prezydent USA ma rozmawiać m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Poniedziałek, 6 lipca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak z powietrza na Kijów, wykorzystując m.in. pociski balistyczne i drony. Zginęło co najmniej 7 osób, a 24 zostały ranne. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami nadal są uwięzieni ludzie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał wczoraj, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Zełenski ponowił apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, w szczególności poprzez dostarczenie większej liczby pocisków Patriot. Szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z ostatnich 4 lat. To reakcja na pogłoski dotyczące tego, że polski rząd w tajemnicy miał przekazywać Ukrainie pociski do systemów Patriot. Mówił o tym wcześniej m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji, twierdząc, że do przekazania pocisków miało dojść w marcu bez wiedzy Sejmu. Chodzić ma tutaj o pociski kupione przez Polskę w celu budowy polskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Szef klubu parlamentarnego PiS, były szef MON-u Mariusz Błaszczak, stwierdził, że jeżeli te doniesienia się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych, szczegółowych wyjaśnień. Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk komentuje w odpowiedzi, że każda donacja jest koordynowana z sojusznikami z NATO i Stanów Zjednoczonych i o każdej informowany jest prezydent Karol Nawrocki, a pomoc dla Ukrainy nie jest ani hurtowa, ani przypadkowa. Zdaniem Cezarego Tomczyka politycy opozycji próbują, tu cytat, zrobić polityczną awanturę ze spraw, które dotyczą bezpieczeństwa państwa. Prezydent Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji szczytu NATO w tureckiej Ankarze, poinformował ambasador USA przy sojuszu Matthew Whitaker. Wysoki rangą przedstawiciel administracji, pytany o cel spotkania z Zełenskim, odparł, że Donald Trump chce rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie, co uznał za swój priorytet. Zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim Trump zapewne skontaktuje się także z Władimirem Putinem. Podczas szczytu prezydent USA zamierza też sprawdzić postępy sojuszników w sprawie zwiększania wydatków obronnych. W W Szpitalu Południowym w Warszawie, tym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości, zmieniono Radę Nadzorczą i Zarząd. Nie ma już w nich polityków. Premier Donald Tusk nie kryje, że dobrze by było, gdyby podobne standardy wprowadziły inne miasta w swoich miejskich spółkach.
3: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że osoby, które z takich nominacji partyjnych, politycznych tam zasiadają, mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
2: A ministra zdrowia i szef NFZ-u do jutra mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jeśli tak się nie stanie, premier Tusk zapowiada zmiany personalne. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie, mówiła w TOK FM ekspertka od rynku paliwowego Urszula Cieślak. Po zniesieniu rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, za benzynę 95 trzeba zapłacić niemal 7 zł.
4: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
2: Dodatkowo, jak dodaje Urszula Cieślak, mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić. Weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji M-Obywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, przypomina wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone. Nie muszę chyba przypominać, że nie sprawdzamy tego podczas prowadzenia samochodu.
2: By sprawdzić ważność OC w M-Obywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer WIN lub numer polisy. Do tej pory też można było to sprawdzić, ale tylko na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dziś początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmury będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia deszcz pojawi się na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy, do 23 na pozostałym obszarze.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6.05, pierwszy program w Radiu TOK FM. Filip Kekusz przy mikrofonie. Jest z nami Joanna Sokołowska, menedżer do spraw komunikacji UNICEF Polska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
0: Rozmawiamy o sytuacji w Wenezueli, bo tam liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi wzrosła. Już to jest oficjalny bilans podawany przez władze w Caracas do 3342 osób, 16,5 tysiąca rannych prawie. Natomiast jeśli chodzi o statystyki dotyczące zaginionych, no to nie są optymistyczne statystyki, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że zaginionych może być nawet 50 tysięcy osób. Minęło półtora tygodnia od tego trzęsienia, od tych dwóch trzęsień ziemi. Agencje prasowe podają, że większość zagranicznych ratowników wyjechała już z Wenezueli, a akcje ratunkowe zmieniły się siłą rzeczy w akcje poszukiwawcze. Tymczasem system Wenezueli, system zdrowia Wenezueli przeżywa ogromne oblężenie, o czym też donoszą media, między innymi McDonald's i kilka innych miejsc, które do tego nie służą, zostały zamienione w polowe szpitale. To jest też pytanie o to, jak bardzo system zdrowia Wenezueli nie jest przygotowany na tego typu kataklizm, ale też czy w ogóle na coś takiego, co spotkało Wenezuelczyków, można się przygotować nawet na terenach aktywnych sejsmicznie?
6: Żaden system ochrony zdrowia nie jest w stanie w pełni przygotować się na katastrofę tej skali. Nawet państwa lepiej zorganizowane, z silną infrastrukturą i z dużymi zasobami, w pierwszych dniach po tak silnym trzęsieniu ziemi czy katastrofie naturalnej mierzą się zawsze z chaosem, z przeciążeniem szpitali, z przerwami w dostawach wody i energii. Mierzą się z trudnościami transportowymi. W przypadku Wenezueli ten problem jest jednak szczególnie poważny, bo trzęsienia ziemi uderzyły w kraj, który już wcześniej zmagał się z długotrwałym kryzysem humanitarnym, z osłabionym systemem zdrowia, niedofinansowanym. Jeszcze przed katastrofą UNICEF wskazywał na pogarszający się dostęp do opieki zdrowotnej i nie wiem, na przykład też bardzo niski poziom wyszczepialności i szczególne zagrożenie dla matek, noworodków i dla dzieci. W Wenezueli wyszczepialność wciąż pozostaje poniżej 72%. 2%. Natomiast po trzęsieniach, wiadomo, sytuacja się jeszcze pogorszyła. Uszkodzone zostały placówki medyczne, w tym największy szpital w Caracas. To oznacza, że dzieci i kobiety w ciąży i osoby ranne mają jeszcze trudniejszy dostęp do opieki. Na taką katastrofę nigdy nie da się przygotować w 100%, ale z pewnością silne państwo, odporna infrastruktura i dobrze finansowany system zdrowia znacząco zwiększają szanse na ograniczenie liczby ofiar i szybsze dotarcie z pomocą.
0: No tutaj nie było takiej sytuacji, tak jak pani wspomniała, Wenezuela była toczona przez kryzys gospodarczy, spowodowany też tym, że była rządzona w systemie autorytarnym z bardzo słabym zarządzaniem gospodarką. Tak. Natomiast pytając jeszcze...
6: Wenezuela jest w kryzysie gospodarczym od co najmniej 2014 roku, więc to już kawałek czasu.
0: No właśnie, ale też ten kryzys gospodarczy przekłada się również na to, w jaki sposób ta akcja przebiegała i w jaki sposób następowało nią zarządzanie, tak? Rządząca w tym momencie Wenezuelą Delcy Rodriguez musi zmagać się z oskarżeniami o to, że formacje wojskowe dopuszczały się rabunków na terenach, które zostały zniszczone, albo nie dopuszczały ratowników, utrudniały akcje ratunkowe. Ja wiem, że pani ma kontakt z osobami, które są na miejscu, więc jak z ich perspektywy wyglądała ta akcja ratunkowa?
6: No, to jest tak, że to jest zawsze ogromne zaskoczenie. I w pierwszych trzech dobach zawsze priorytetem są działania zespołów poszukiwawczo-ratowniczych, a nie usuwanie gruzów czy odbudowywanie infrastruktury. Zawsze to jest chaos. Przy ograniczonych zasobach zawsze najtrudniejsze jest ustalanie priorytetów. Siły ratownicze kieruje się tam, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo uratowania życia, czyli do miejsc, z których napływały sygnały o osobach uwięzionych, czy do gęsto zaludnionych obszarów, do budynków mieszkalnych, szkół, szpitali, tam, gdzie skala zawaleń budynków jest największa. Zawsze priorytetem są też lokalizacje, w których mogą znajdować się dzieci. Jeśli chodzi o jakby zarządzanie takim kryzysem, to na pewno zawsze priorytetowe są pierwsze 72 godziny. Pamiętajmy, że istnieje tak zwane 72-godzinne okno ratunkowe. To są pierwsze godziny po katastrofie, kiedy szanse na odnalezienie żywych osób uwięzionych pod gruzami są największe. I w tym czasie wiele osób może przeżyć bez dostępu do jedzenia, ale z każdą kolejną godziną maleją szanse z powodu odwodnienia, obrażeń, wychłodzenia czy przegrzania. Tak?
0: Biorąc pod uwagę te 72 godziny, jasne, natomiast i są też doniesienia o tym, że udało się wyciągnąć spod gruzów osoby, które przetrwały tam 8 dni. Wiadomo, że to jest skrajna sytuacja. Natomiast siłą rzeczy w tym momencie ta akcja ratunkowa zwalnia. I co jest priorytetem działania tych ekip poszukiwawczych właśnie po tym, kiedy już niestety trzeba to powiedzieć, szanse na odnalezienie żywych ludzi są bliskie zero.
6: Tak, no faktycznie teraz w Wenezueli sytuacja przeszła z tej fazy pierwszego szoku i akcji ratunkowej do fazy tak naprawdę długotrwałej odpowiedzi humanitarnej. Nadal trwa ratowanie ludzi, ale w tym momencie skupiamy się na dostarczeniu pożywienia, na ochronie dzieci. Pamiętajmy, że jest ogrom dzieci, czy w ogóle rodzin rozdzielonych, które trzeba w jakikolwiek sposób połączyć, tak? My jako UNICEF nie kierujemy akcją poszukiwawczo-ratowniczą, my wspieramy dzieci i rodziny dotknięte katastrofą. Dostarczamy pomoc medyczną, bezpieczną wodę, bo z tym też się mierzą takie kraje po katastrofie, z brakiem dostępu do wody, czystej wody tak zwanej. My zapewniamy wsparcie psychologiczne, my zapewniamy ochronę dzieci i pomoc w identyfikacji dzieci bez opieki i właśnie dzieci rozdzielonych z rodzinami i przede wszystkim tworzymy bezpieczne przestrzenie dla najmłodszych w obozach, tak? Bo tam powstają oczywiście tymczasowe obozy. Już otworzyliśmy taką przestrzeń w Quayrze, czyli tej części kraju, która najmocniej została dotknięta katastrofą. Planujemy otworzyć kolejne takie przestrzenie. To są miejsca, gdzie dzieci mogą chociaż na chwilę odetchnąć od tej rzeczywistości katastrofy. Są pod opieką dorosłych przede wszystkim. Mogą się bawić, uczyć, spotykać się z rówieśnikami i otrzymać to wsparcie psychologiczne. Dla dorosłych może to brzmieć jak coś oczywistego albo absurdalnego, że się zajmujemy takimi rzeczami w momencie takiego kryzysu, ale dla dzieci w kryzysie to może być pierwszy moment od wielu dni czy tygodni, w którym nie muszą się bać, tak? Kiedy ta trauma, jakby zapobiegamy trochę tej traumie.
0: Spodziewam się, że takie działania, o których pani mówi, tym bardziej takie związane z ustalaniem tożsamości dzieci i łączeniem rodzin, też przebiegają łatwiej na terenach i w państwach, które są po prostu silniejszymi państwami. Sądzę, że system administracyjny Wenezueli też nie pomaga państwu w robocie.
6: No absolutnie nie. No, z relacji naszych zespołów na miejscu wynika obraz kraju w głębokim wstrząsie i to dosłownie i emocjonalnie. Wiele rodzin, tysiące, straciło bliskich, straciło domy, straciło dorobek życia, nie mówiąc o poczuciu bezpieczeństwa, tak? Nadal niemożliwy jest powrót do budynków, chociażby z powodu wstrząsów wtórnych. Od 24 czerwca, kiedy były dwa najmocniejsze trzęsienia, wstrząsów wtórnych było ponad 890, oczywiście w mniejszej skali, ale nadal ta ziemia nie jest stabilna. Nastroje społeczne, no, można opisać jako mieszankę, nie wiem, lęku i zmęczenia też, bo to już jest ponad tydzień, tak? Na pewno żałoby i takiej niepewności, co dalej. Ludzie czekają na informacje o zaginionych, próbują odnaleźć bliskich, zabezpieczyć dzieci i w ogóle zrozumieć, co dalej. Tak?
0: A wracając do tego, co robi UNICEF, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, bo powiedziała nam pani o tych kilku pierwszych dniach, kiedy rzeczywiście mogą najmłodsi zyskać pewną namiastkę bezpieczeństwa. Co jest dalej? To znaczy, te obozy dopiero zostały utworzone. Jaka jest szansa, że te dzieciaki znajdą jakieś miejsce zamieszkania w przeciągu najbliższych kilku tygodni?
6: Znaczy, to już ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, natomiast wiem, że to, co zabezpiecza UNICEF, to edukacja, bo w sytuacjach kryzysowych UNICEF wykorzystuje między innymi takie rozwiązanie opracowane przez naszych specjalistów, Szkoła w pudełku. To jest zestaw materiałów, który pozwala szybko, w ciągu godziny de facto, zorganizować podstawową naukę dla grupy 40 dzieci, nawet tam, gdzie szkoły zostały zniszczone, a w samym dystrykcie stołecznym Caracas zostało zniszczonych ponad 400 szkół. Więc my próbujemy jakby przywrócić dzieci do systemu edukacji, bo edukacja nie może czekać na warunki idealne. Dziecko, które traci dostęp do nauki, traci nie tylko wiedzę, ale traci szansę na przyszłość, na niezależność, na wyjście z tego cyklu ubóstwa i kryzysu. I de facto jest to zaburzenie podstawowych praw dziecka. Taki kryzys jest kryzysem praw dziecka od razu, automatycznie.
0: To jest też pewne wykluczenie społeczne zapewne, kiedy dzieciaki nie mogą się w szkołach funkcjonować. Dobrze, to idąc dalej na te najbliższe tygodnie w tych miejscach, w których zgromadzeni zostali najmłodsi, którzy bardzo często czekają na kontakt z rodzinami, jak jeszcze będzie wyglądała opieka poza edukacją nad tymi najmłodszymi?
6: Tak, no przede wszystkim musimy zadbać o standardy higieny. Pamiętajmy, że w takich ośrodkach, w obozach się rozprzestrzeniają się bardzo łatwo choroby. Już teraz UNICEF zmobilizował 25 tysięcy szczepionek przeciwko odrze, żeby też utrzymać ciągłość szczepień w warunkach kryzysu. No, UNICEF też już dostarczył łącznie 68 ton pomocowych. To są wszystkie podstawowe produkty właśnie do zachowania higieny i żywieniowe. No, łącznie te dostawy mają wesprzeć ponad 100 tysięcy osób. No, takiego podstawowego zabezpieczenia do przetrwania.
0: Sporo wyzwań jeszcze przed UNICEF-em i przed całą Wenezuelą. Bardzo dziękuję. Joanna Sokołowska, menedżer do spraw komunikacji UNICEF Polska, była z nami. 6:17. Za 3 minuty informacje w Radiu Tok FM, a po informacjach będzie z nami podpułkownik Konrad Radzik, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, i porozmawiamy jeszcze o tym, jak wyglądają wakacje z wojskiem.
7: Reklama.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
19: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
20: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
21: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6:20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjskie pociski znowu spadły na Kijów. Zginęło co najmniej 7 osób, a 24 zostały ranne. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami nadal są uwięzieni ludzie. 6 osób zostało poszkodowanych w wypadku autobusu 186 w Warszawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich pojazd miał wczoraj najpierw zderzyć się z tramwajem, a następnie odjechać w kierunku ronda, uszkadzając po drodze 7 samochodów. Ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut. Ekstremalne upały w Ameryce mogły przyczynić się do śmierci co najmniej 25 osób. Choć na północnym wschodzie spodziewane jest osłabienie fali gorąca, meteorolodzy ostrzegają, że nadchodzący tydzień przyniesie kolejne gwałtowne burze, ulewy i lokalne powodzie w środkowej i wschodniej części kraju. Do 3342 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli, do których doszło w zeszłym tygodniu. Liczba rannych przekroczyła 16 tysięcy, a osób bez dachu nad głową jest już ponad 17 tysięcy. Międzynarodowe ekipy, które uratowały w sumie 14 osób, wyjechały już z Wenezueli lub szykują się do wyjazdu.
22: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Norwegia i Anglia zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Norwegia niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1, a Anglia wygrała po dramatycznym meczu z Meksykiem 3-2. Zacznę od tego pierwszego meczu, bo Brazylia stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji, a już w 14 minucie mogła prowadzić, ale Bruno Guimaraes nie wykorzystał rzutu karnego. Mecz rozstrzygnął się w końcówce dzięki kapitalnej formie Erlinga Haalanda, który najpierw strzelił główką w 79 minucie, a potem zza pola karnego w 90. Nie mogę w to do końca uwierzyć. Marzyłem o grze Mistrzostwach Świata z Norwegią, o wprowadzeniu ich na ten turniej, ale nigdy nie spodziewałem się wygranej z Brazylią. To wszystko wręcz nierealne. Brakuje mi słów. Trudno opisać to, co czuję, to, co robię. Czasami już muszę uszczypnąć się w ramię, żeby sobie uświadomić, że to nie jest sen. Brazylia tuż przed końcowym gwizdkiem strzeliła jeszcze gola, bo Neymar wykorzystał rzut karny. Jeszcze więcej działo się w meczu Meksyku z Anglią. Pod koniec pierwszej połowy Jude Bellingham w ciągu 120 sekund strzelił dwa gole, ale chwilę później Julian Quiñones przywrócił Meksykowi nadzieję. Po zmianie stron w 54 minucie czerwoną kartkę zobaczył Jarrell Kwanza, a losowieni Anglicy chwilę później powiększyli prowadzenie, bo Harry Kane wykorzystał rzut karny. W 69 minucie kolejny karny, tym razem dla Meksyku, wykorzystał go Raul Jimenez. Do końca meczu Anglicy już się bronili, ale skutecznie i awansowali do ćwierćfinału. Wimbledon już bez polskich tenisistów. Hubert Hurkacz był blisko awansu do ćwierćfinału. Prowadził 2-0 w setach z Niemcem Janem Lenardem Struffem, ale doznał w czwartym secie urazu mięśni brzucha i w piątej partii zrezygnował z dalszej gry. W turnieju kobiet kolejna niespodzianka. Odpadła Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu. Przegrała z Naomi Osaką 2-6 i 6-7. Dublet kolarzy UAE Team Emirates na drugim etapie Tour de France wygrał Meksykanin Isaac del Toro, a obok niego na wzgórzu Montjuic w Barcelonie finiszował Słoweniec Tadej Pogacar, który dzięki temu awansował w generalce na drugie miejsce. Traci 6 sekund do Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Monakijczyk Charles Leclerc z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. To jego 9. zwycięstwo w karierze. Drugi był George Russell z Mercedesa, a trzeci Lewis Hamilton z Ferrari. Lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli miał problemy techniczne i był 16.
2: Nadal odpoczywamy od upałów. Dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Gdańsku, 21 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Krakowie, do 23 w Rzeszowie. Chmur będzie przebywać, miejscami przelotnie popada.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6.24, pierwszy program w Radiu Tok FM, Filip Kakusz przy mikrofonie, a ze mną w studiu podpułkownik Konrad Radzik, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dzień dobry, panie pułkowniku.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wakacje z wojskiem to jest ta inicjatywa, która jest punktem wyjścia dla naszej dzisiejszej rozmowy. Wakacje z wojskiem, czyli takie turnusy szkoleń wojskowych dla osób przede wszystkim w wieku 18-35, które są rozpisane na czerwiec, lipiec i sierpień. Pierwszy taki turnus w tym roku skończył się 4 lipca, to było 27 dni szkolenia. Szkolenia właśnie. Czy wakacje z wojskiem mają coś wspólnego z wakacjami?
3: Oczywiście tak. Można wakacje również spędzić w wojsku. Co nam daje to...
0: Wypocznie się?
3: Może nie wypoczniemy, ale na pewno nabędziemy wiele ciekawych i potrzebnych nam umiejętności, zarówno przydatnych w wojsku, jak i w naszym życiu codziennym. Nabierzemy pewności siebie, a przede wszystkim nabierzemy może innego spojrzenia na świat i na życie. Tak jak powiedziała pewna studentka, która ukończyła szkolenie wojskowe, rozmawiałem z nią niedawno, mówiła, że dzięki szkoleniu wojskowemu pewne rzeczy, które dla niej były trudne, myślała, że sobie z nimi nie poradzi. Po tym szkoleniu wojskowym pewne rzeczy stały się prostsze, łatwiejsze do pokonania, pokonywała je bez stresu. No, daje nam inne spojrzenie na świat. Przede wszystkim daje nam umiejętności, szereg umiejętności, jakich tu umiejętności powiedzmy, czyli radzenia sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, tego wszystkiego, czego możemy się nauczyć w wojsku. Przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania, no bo to jest służba wojskowa. Przypomnę, ten turnus zaczyna się wcieleniem, trwa 27 dni, kończy się przysięgą wojskową i taką przysięgę wojskową mieliśmy na przykład w tą sobotę, gdzie skończył się już nam ten pierwszy turnus. Przed nami jeszcze dwa. Przypomnę, pierwszy, który jest przed nami, rozpocznie się 13 lipca i kolejny 17 sierpnia.
0: A ta przysięga wojskowa, która następuje na koniec tego turnusu, tak by, czy to jest przysięga wojskowa, która jest tożsama z taką przysięgą, którą składają żołnierze, którzy służą w zawodowej armii?
3: Tak, oczywiście, to jest normalna przysięga wojskowa. Kończymy etap szkolenia podstawowego, stajemy się żołnierzami rezerwy. Mhm. Dzięki temu właśnie przeszkoleniu w ramach wakacji z wojskiem. Są to takie trzy turnusy przeznaczone, tak jak pan redaktor powiedział, dla osób od 18 roku życia, głównie do 35, ale nie tylko. Jeżeli będą to osoby starsze, oczywiście również będą przyjęte i będą mogły się szkolić. My dobieramy tak osoby na szkoleniach w jednostkach wojskowych, aby jakoś nie kłócić między sobą pokoleń, czyli można ich dobrać w plutonach, gdzie będą osoby w pewnej grupie wiekowej, w innym plutonie w innej grupie wiekowej. Jeżeli chodzi o dobór jednostek, mamy też tu szeroką gamę. Szkolenie odbywa się, przypomnę, prawie w 90 jednostkach na terenie całego kraju, więc mamy tu szeroki wybór. Możemy sobie wybrać według naszych pasji, jakichś upodobań, nie tylko jednostki jakieś ogólnodostępne wojsk lądowych, ale możemy sobie wybrać jednostki marynarki wojennej, no wojsk rakietowych, koncerny.
4: Dodatkowe umiejętności, żeby do marynarki się zgłosić.
3: Jest to szkolenie podstawowe, więc te elementy marynarki będą takie śladowe, zapoznawcze, prawda? Na pewno zobaczymy okręt, zobaczymy, z czym się wiąże służba w marynarce wojennej, jak to wygląda. Tak samo, jeżeli chodzi o służbę na przykład w jednostkach pancernych. Będą to częściowo również zajęcia, jeżeli chodzi o same zajęcia prowadzone ze sprzętem wojskowym, ze specyfiką danej jednostki. Każda jednostka wojskowa ma swoją specyfikę, ma innych ludzi, także trzeba to poznać.
4: Wspomniał pan o tym, że zostaje się żołnierzem rezerwy po złożeniu przysięgi po tym 27-dniowym turnusie. Czy to nakłada na człowieka, który brał udział w tym szkoleniu, jakieś obowiązki?
3: Jeżeli się uczy, oczywiście nie nakłada żadnych obowiązków, bo jeżeli to jest student, maturzysta i tak dalej, nie ma na sobie żadnych obowiązków, dopóki się uczy. W przyszłości ewentualnie może się tak zdarzyć, że będzie miał nadany jakiś przydział. Może również kontynuować swoją służbę i związać się z wojskiem na stałe. Kontynuując to szkolenie na drugim, jak gdyby etapie tego szkolenia, czyli szkoleniu specjalistycznym, który już trwa do 11 miesięcy, może później w przyszłości również wiązać się służbą zawodową. Część młodych ludzi wybiera też to szkolenie, na przykład, nie wiem, uczniowie technikum, którzy mają wakacje, idą do kolejnej klasy i w przyszłości myślą o studiach wojskowych, a mamy takich uczelni wojskowych w Polsce już 5, daje ono dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty w rekrutacji, co znacznie pomaga i zachęcamy tu młodych ludzi do wzięcia udziału w tym szkoleniu.
4: Zaczął pan, panie pułkowniku, od takich kompetencji miękkich i twardych, które mogą zyskać osoby, które wzięły udział w tym szkoleniu. Na co ma z tego wojsko?
3: Co ma z tego wojsko?
4: Tak.
3: Wojsko przede wszystkim działa na korzyść państwa polskiego, czyli wzmacniamy tutaj odporność państwa. Mamy więcej ludzi przeszkolonych, więcej ludzi z pewnymi umiejętnościami, którzy radzą sobie w sytuacji kryzysu, w sytuacji wojny, umieją pomagać innym ludziom. Przede wszystkim liczymy też na to, że część tych ludzi, znaczna część, zwiąże się z wojskiem i będą w przyszłości żołnierzami zawodowymi i zasilą szeregi wojska.
4: Sytuacja kryzysowa, która nie jest związana z armią, też znajdzie odpowiedź podczas tego turnusu. To znaczy, to jest tak, czy szkolicie się typowo z umiejętności dotyczących tego, jak się działa na froncie czy w wojsku, czy może jednak niektóre z tych kompetencji przydadzą się również w sytuacjach trochę bardziej codziennych?
3: Myślę, że jak najbardziej. No, działanie w wojsku, prawda, pod wpływem presji, szybkości, umiejętności podejmowania decyzji na pewno przyda się w życiu codziennym. Na pewno, tak jak mówiłem o tej studentce, która widzi pewne problemy, które dla niej były kiedyś bardzo trudne, dzisiaj widzi je zupełnie inaczej.
4: Odwołujemy się do studentki, to jeszcze powiedzmy, jak wygląda taki typowy dzień na turnusie.
3: Typowy dzień na turnusie zaczyna się oczywiście od pobudki.
4: O której?
3: Zwykle pewno około godziny 6:00. Prawda, po pobudce mamy taki poranny rozruch fizyczny, czyli nasi żołnierze udają się na zbiórkę, skąd na przykład mają gimnastykę bądź bieg na pewnym dystansie, wracają, mają czas na przygotowanie się, umycie, przebranie, idą na śniadanie, idą na apel i rozpoczynają się zajęcia, które trwają zwykle do obiadu. Po obiedzie ewentualnie jakaś część znowu zajęć, kolacja. Po kolacji czas wolny. Żołnierze rozmawiają z sobą, nawiązują znajomości, kontakty. To też jest ważne, prawda? Poznajemy nowych ludzi, nową grupę na przyszłość. Dzień za dniem, codziennie są inne zajęcia, ciekawe. Coś poznajemy, coś uczymy się. Czasami są to zajęcia nocne, tak aby nauczyć się też działać w różnych warunkach.
4: Panie pułkowniku, pan to przedstawia tak, że od razu chciałbym się tam wybrać, chociaż już nie mam 35 lat, ale też jakby to jest ciężka robota prawdopodobnie. To nie jest obóz harcerski, tylko coś więcej.
3: No to szkolenie 27-dniowe, które oferujemy w ramach wakacji z wojskiem w 3 turnusach, no to jest normalna służba wojskowa. Mhm. To jest szkolenie podstawowe, czyli nabywamy tych podstawowych umiejętności wojskowych. I jak powiedziałem, kończy się ono przysięgą wojskową, czyli jest to służba wojskowa.
4: W takim razie, jeśli ktoś chciałby się do takiego szkolenia zgłosić, to są 3 tygodnie. To jest, jakby dostaje jakiś ekwiwalent pieniężny, czy też ma możliwość załatwienia sobie wolnego w pracy, żeby w czymś takim wziąć udział?
3: Oczywiście, jest też taka alternatywa finansowa. Każdy za to szkolenie 27-dniowe otrzymuje blisko 6 000 zł do kieszeni, czyli jest to taka alternatywa dla mojego młodego człowieka na wakacje zamiast pracy sezonowej na przykład. Może odbyć takie szkolenie wojskowe. Dodatkowo, co nam daje wojsko? Oczywiście podczas tego szkolenia jesteśmy wyżywieni, zakwaterowani, umundurowani i ubezpieczeni.
4: A jakie są przeciwwskazania?
3: No przeciwwskazania oczywiście, no każdy, kto będzie wstępował do tego szkolenia, będzie wstępnie przebadany zarówno psychologicznie, jak i lekarsko i ewentualnie wtedy to będzie ocenione. Natomiast no udziału w szkoleniu nie mogą brać rzeczywiście osoby niepełnoletnie, nie mające obywatelstwa polskiego i osoby, które były karane.
4: Trzeci rok organizujecie wakacje z wojskiem, z tego co się orientuje?
3: Tak, dokładnie, to jest trzecia edycja. Organizujemy kolejną edycję, ponieważ poprzednie
4: właśnie,
3: się
4: jest zainteresowanie, to jest to pytanie.
3: Było zainteresowanie, przypomnę tutaj w roku 24, kiedy rozpoczęła się pierwsza edycja, mieliśmy około 10 tysięcy ochotników, którzy przeszli to szkolenie, natomiast w roku kolejnym było to już 11 tysięcy. No w tym roku liczymy na równie duże zainteresowanie.
4: Wojsko i Ministerstwo Obrony Narodowej teraz skupiają się bardzo mocno na szkoleniach, nie tylko na takich dłuższych szkoleniach 27-dniowych, ale też jest możliwość pozyskania jakiejś podstawowej wiedzy, jeśli chodzi o chociażby obronę cywilną, też w ciągu roku.
3: Jak najbardziej.
4: W jaki sposób? W sensie są wciąż obowiązują szkolenia weekendowe, o których była mowa w listopadzie, dobrze myślę?
3: Szkolenia weekendowe, tutaj mówimy o terytorialnej służbie wojskowej, tak? Jak najbardziej. Ciągle to jest. Terytorialna służba wojskowa jest jedną z alternatyw, na przykład, gdzie możemy wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej po ukończeniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Wtedy to szkolenie jest już 8-dniowe, jest to szkolenie wyrównawcze, bo nabyliśmy już pewne umiejętności, prawda?
4: Czyli są możliwości, żeby rzeczywiście zaznajomić się z niektórymi kompetencjami twardymi, które są być może, oby nie były jednak przydatne. Bardzo dziękuję. Pan podpułkownik Konrad Radzik, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, był z nami w studiu.
3: Dziękuję.
4: A teraz jeszcze pierwszy program gospodarczy w Radiu Tok FM.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: I zaczynamy od kursów walut. 1 dolar amerykański kosztuje dzisiaj 3,74 zł, 1 euro średnio 4,29 zł, 1 frank szwajcarski 4,66 zł, 1 funt sterling 4 zł, równo 5 zł. A jeśli chodzi o prasę, nadmiar ropy cen będą dalej spadać, pisze w dzienniku Gazecie Prawnej Tomasz Jóźwik. Obawy o drożyznę wynikającą z konfliktu między USA, Izraelem a Iranem zastąpiły scenariusze wojny o udział w rynku między producentami z nad Zatoki Perskiej. W dzienniku Gazecie Prawnej dużo informacji na temat tego, w jaki sposób ceny ropy mogą się kształtować w najbliższych tygodniach, o ile oczywiście coś nie zmieni się na gorsze, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie. Kierowcy skarżą się, że maleje zasięg internetu, powód przesiadka na 5G. To jest z kolei tekst w Rzeczpospolitej na stronie 19 w dziale Ekonomia i Rynek, pisze Urszula Zielińska. Operatorzy komórkowi zapewniają, że w skali kraju ich usługi mają coraz lepsze parametry, ale z zasięgiem na drogach jest gorzej niż było. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej sygnalizuje, że problemy potrwają do końca 2027 roku. Dlaczego? Do tego już odsyłam do Rzeczpospolitej, do strony 19. A na stronie 18 jeszcze jedna rzecz, która może wpłynąć na polską ekonomię w najbliższych latach. Ubyło zagranicznych studentów w Polsce. Nowe regulacje przyczyniły się do spadku liczby studiujących cudzoziemców, którzy wypełniają lukę niżu demograficznego i przynoszą miliardy gospodarce, pisze Anita Błaszczak. Kończący się rok akademicki zatrzymał trwający od kilkunastu lat wzrost liczby obcokrajowców studiujących w Polsce. Po roku 2024-2025 uczyła się u nas najwyższa w historii grupa, prawie 109 tysięcy osób z zagranicy. Ostatni rok przyniósł 6,5% spadek do niespełna 102 tysięcy. Za kilka chwil o godzinie 6.40 informacja, a po informacjach będziemy rozmawiać o tym, co może się wydarzyć jutro i pojutrze w Ankarze, gdzie przyjadą przywódcy państw NATO, dlatego rozpoczyna się doroczny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Turcji właśnie.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
6: Kryzys przeraża. Wizja wojny, dźwięk syren alarmowych, nagła utrata domu. Widmo ucieczki z walizką spakowaną w ostatniej chwili, brak prądu, wody i leków, a do tego paraliżujący strach o życie najbliższych. Jak zadbać o psychikę i jak wewnętrznie wzmocnić się, gdy każdego dnia słyszymy o zbrojnych konfliktach? O tym już w najbliższym programie. Dobrostan już dziś o godzinie 10.40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
8: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
21: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
21: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
28: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
27: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
28: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
29: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
30: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
31: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
19: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
20: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
32: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MONU, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z ostatnich 4 lat. To reakcja na pogłoski dotyczące tego, że polski rząd w tajemnicy miał przekazywać Ukrainie pociski do systemów Patriot. Szef klubu parlamentarnego PiSu, były szef MONU, Mariusz Błaszczak, stwierdził, że jeżeli te doniesienia się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych, szczegółowych wyjaśnień. Wiceszef MONU Cezary Tomczyk komentuje w odpowiedzi, że każda donacja jest koordynowana z sojusznikami NATO i USA i o każdej informowany jest prezydent Karol Nawrocki. Więcej na ten temat w informacjach o 7. Rolnicy w wielu regionach kraju liczą straty po tegorocznych wahaniach pogody. Chodzi z jednej strony o upały, gdy temperatura miejscami przekraczała 40 stopni, a z drugiej o burze i gradobicia. Zbiorów na pewno będzie mniej, a to przełoży się na ceny owoców i warzyw. Uprawom Darii Latały, rolniczki z Małopolski, szczególnie zaszkodziły wysokie temperatury.
33: Przyspieszył okres wegetacji niektórych roślin albo zamarł wręcz, na przykład bób, który w strąkach został zaparzony, nie będzie wzrastać. Nie będą też wzrastać warzywa, które, aby chronić siebie, zrzuciły kwiaty, tak jak na przykład fasolki, jak pomidory, jak ogórki. Będą prawdopodobnie zawiązywać nowe kwiaty, ale muszą troszkę dojść do siebie.
2: Są też miejsca, gdzie zboża po opadach, między innymi gradu, dosłownie położyły się na ziemi. Trudna sytuacja dotyczy upraw między innymi w Wielkopolsce, Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się. Pod Podczas kolejnych wizji terenowych nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika na Rakowice. 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator rozpoczął się w Poznaniu. To propozycja wakacyjna i bardzo kulturalna. Do zobaczenia ponad 300 filmów z całego świata. Wśród nich łączący pokolenia Szrek, mówi rzeczniczka festiwalu Karolina Miśkiewicz.
0: Wielu z nas po prostu przy nim dorastało, a teraz odkrywamy zupełnie inne warstwy tego filmu. Ale też chcemy pokazać, że animacja ma taki wydźwięk bardzo mocno dla dorosłych. Dlatego koszmarynki, czyli krótkometrażowe animacje, które są naprawdę straszne.
2: W programie także spotkania z reżyserami, animatorami oraz producentami, a także warsztaty, wykłady i wydarzenia branżowe. Animator w Poznaniu do 12 lipca. Dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Gdańsku, 21 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Krakowie, do 23 w Rzeszowie. Początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. W drugiej połowie dnia deszcz pojawi się na zachodzie, zagrzmi na krańcach południowo-wschodnich.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 6.43, pierwszy program w TOK FM, Filip Kekusz. Jest z nami dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry państwu.
4: Doroczny szczyt NATO rozpoczyna się jutro w Ankarze, w prezydenckim kompleksie Recepa Tayyipa Erdoana, do którego zjadą przywódcy państw sojuszu, a także państw z sojuszem współpracujących. Szczyt potrwa 2 dni. Do czwartku co najmniej będziemy dużo o nim mówić. Jestem pewien, nie tylko my, TOK FM, ale i media, i politycy we wszystkich 30 kilku państwach sojuszu. Dlaczego i jak istotne są te doroczne spotkania dla współpracy NATO?
3: No one doroczne są od niedawna, dlatego że jest bardzo napięta sytuacja globalnie. Generalnie w takim wymiarze geopolitycznym jest o czym rozmawiać. Wcześniej też czy to odbywało się rzadziej, no ale w ostatnich latach jest sojusz mierzy się z tyloma wyzwaniami, że te spotkania rzeczywiście stały się doroczne. I teraz, jeżeli chodzi o taki wymiar polityczny, bo on w sojuszu pozostaje najważniejszy, to niestety możemy się spodziewać ogromnych napięć. Tutaj ostatnie miesiące pokazały, że chociaż NATO w tym takim wymiarze praktycznym stara się zachować spójność, podejmować nowe inicjatywy, przygotowywać się na ewentualne ataki, głównie ze strony Rosji, to jednak w tym wymiarze politycznym Europa i Stany Zjednoczone pozostają tak podzielone, że właściwie dzisiaj wszyscy wstrzymują oddech, co de facto na tym forum podczas tych obrad się wydarzy. Wszyscy spodziewają się przede wszystkim tego, co już tradycyjnie pokazuje prezydent Trump, który no, nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych, które on cały czas klasyfikuje jako zbyt niskie, chociaż ostatnie dane na temat tego, ile wydaje Europa, ale także Kanada, która bardzo serio zaczęła traktować swoje bezpieczeństwo i tam szereg inicjatyw jest również podejmowanych po drugiej stronie Atlantyku. No jednak prezydenta Trumpa to nie zadowala, mimo że w sumie w 2025 roku te wydatki europejskie na obronność to jest ponad 570 miliardów dolarów i jest to niebywały wzrost w porównaniu z latami poprzednimi. To jest około 20% wzrostu w ostatnim czasie i programy europejskie, bo tutaj na forum Unii Europejskiej przecież uruchomiono program SAFE. I państwa europejskie rzeczywiście z małymi wyjątkami, no i tymi wyjątkami oczywiście są Hiszpania, Czechy, Słowenia, ale mimo wszystko patrząc na Europę globalnie, to faktycznie stara się ona dotrzymać kroku, co jest oczywiście bardzo trudne, dotrzymać kroku Stanów Zjednoczonym. Natomiast no wiemy, że prezydent Trump ma swoją opinię bardzo, bardzo ostrą na ten temat i spodziewamy się również na takim poziomie politycznym, oprócz punktowania bardzo powolnych działań europejskich, w jego optyce bardzo powolnych, spodziewamy się również no, rozliczenia kwestii irańskiej, mówiąc pokrótce, dlatego że Europa nie zdecydowała się na jakieś szersze wsparcie Stanów Zjednoczonych w jego kampanii wojskowej, jego i Izraela wsparcie tych działań wojskowych. Sojusznicy argumentują, że ta operacja, która miała miejsce w Iranie, nie była wcześniej konsultowana na żadnym poziomie, ani politycznym, ani wojskowym. Wiemy, że administracja Trumpa, sam prezydent wyrażał wielokrotnie ogromne niezadowolenie z faktu, że Europejczycy tym razem powstrzymali się od jakichś szerszych działań, także nie było większego poparcia politycznego dla tej interwencji, więc tutaj też na pewno zostanie to Europie tak en bloc wypomniane po prostu.
4: No, Donald Trump będzie siłą rzecz, tak jak w zeszłym roku, centralnym punktem tego szczytu. No właśnie, wiele osób przed i w trakcie szczytu NATO w zeszłym roku w Hadze stawiało pytanie o to, czy NATO zachowa wiarygodność, bo to było już właśnie NATO w cieniu amerykańskiego prezydenta, któremu instytucja sojuszu tak się umiarkowanie podobała, jak zwróciła pani uwagę, pani doktor. Czy już można ocenić po tych 12 miesiącach, w przeddzień tego szczytu w Ankarze, czy NATO w ciągu ostatniego roku utrzymało wiarygodność, czy może jeszcze nie było okazji, żeby to sprawdzić?
3: Nie, okazji jest wiele, chociażby ten incydent, jak to nazywamy, dronowy w Polsce, gdzie widzieliśmy,

0: Lekarze, które będzie obradować i które ma pokazać, że te zwiększone wydatki obronne, o których mówiłam, nie są tylko pewnym aktem symbolicznym, ale tym, że sojusznicy realnie próbują przekuć te kwoty, te ogromne kwoty, które zaczęli w końcu wydawać na obronę, w jakieś konkretne programy. Więc na forum mają być ogłoszone nowe inicjatywy dotyczące wspólnych zakupów uzbrojenia, długoterminowych zamówień dla przemysłu. Tak? NATO chce odejść od takich krótkich kontraktów na rzecz wieloletniej gwarancji produkcji. I tutaj w obszarach, tutaj ważne są też obszary, o których mówimy, bo wiemy, że Europa boryka się z problemami w zakresie produkcji amunicji, więc tutaj na pewno nacisk będzie położony właśnie na tą kwestię. Kolejne rzeczy to są technologie bezzałogowe, czy oprogramowanie, sztuczna inteligencja, różnego rodzaju innowacje i tak dalej, i tak dalej. Więc sądząc po tym, jak szeroko w prasie komentowane jest to właśnie forum przemysłowe, możemy się spodziewać, że właśnie w tym zakresie, ponieważ tak jak powiedziałam, w tym wymiarze politycznym te obrady raczej nie przyniosą jakiegoś przełomu, oprócz takich tradycyjnych deklaracji przywiązania sojuszu do realizacji misji wynikających z artykułu 5, no to właśnie sojusznicy przekierują się moim zdaniem na bardziej takie praktyczne obrady, praktyczne komunikaty właśnie, żeby też pokazać Amerykanom, że ten wymiar praktyczny dla sojuszu jest ważny, że zgadzamy się z koncepcją, którą Colby tak promuje, czyli tego NATO 3.0, które z grubsza polega na tym, że Europejczycy mają wziąć większą odpowiedzialność, właściwie prawie całą odpowiedzialność za obronę kontynentu europejskiego. No ale żeby taką odpowiedzialność wziąć, to oczywiście trzeba uzbroić armię państw europejskich, wypracować pewne capabilities, których do tej pory nie było. No i właśnie to forum ma służyć temu, żeby pokazać obywatelom, ale także Amerykanom, że Europa nie zasypia gruszek w popiele. Ważny jest też taki element przekonania Amerykanów, że Europa nie odcina się od amerykańskiego uzbrojenia. To była jedna z ważniejszych kwestii, które poróżniły też w ostatnich miesiącach Europę, uruchomienie programu SAFE, Europę z Amerykanami, gdyż wiemy, że kryteria zakupów, które zostały państwom pokazane, tak, wyznaczone przez Komisję Europejską, dotyczy tego, żeby te zakupy robione były głównie w Europie, żeby części uzbrojenia były produkowane głównie na kontynencie i pozyskiwane od dostawców europejskich. Wiemy, że Amerykanie przyjęli to z dużą rezerwą, żeby użyć eufemizmu, ponieważ obawiają się, że Europejczycy, budując właśnie te zdolności konwencjonalne, jednocześnie w jakiś sposób wykluczą przemysł amerykański. Także myślę, że to forum też będzie służyło temu, żeby pokazać, że tutaj po obu stronach Atlantyku wciąż jest konsensus co do tego, że Amerykanie nadal pozostaną ważnym dostawcą.
1: Pani doktor, to jest dużo o agendzie i na pewno jeszcze będziemy te kwestie tematów, które znajdą się na spotkaniach przywódców w Ankarze, omawiać przez kolejne dwa dni. Natomiast ponieważ jeszcze pani jest z nami przez chwilkę, chciałbym zapytać o inną rzecz, która nie jest związana ze szczytem NATO w Ankarze, ale jest związana również z naszym polskim bezpieczeństwem, dlatego że od piątku krążą doniesienia dziennika The Telegraph, Onetu na temat tego, że Rosja może planować prowokacje w Polsce i w państwach bałtyckich. Takie informacje miały być, takie plany miały być omawiane na Kremlu. Kreml oczywiście zaprzecza, twierdzi, że dużo strasznych historii krąży po zachodnich mediach i nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Jak pani odnosi się do tej narracji, która w tym momencie jest i w polskich, i w rosyjskich mediach?
0: Rzeczywiście to, że Rosja może planować jakąś prowokację wobec Polski czy wobec państw bałtyckich, słyszymy o tym tak naprawdę od dłuższego czasu. To nie jest kwestia ostatnich miesięcy, kiedy, czy nawet ostatnich tygodni, kiedy tego typu narracje

0: w przestrzeni informacyjnej się pojawiają, bo przecież Rosjanie bardzo otwarcie już mówią o sojuszu jako całości, jako organizacji wrogiej Rosji. Więc dzisiaj Rosja, która może nawet zbyt mocno byłoby to powiedziane, że przegrywa wojnę na Ukrainie, no ale na pewno jej nie wygrywa w tej chwili, może właśnie tak politycznie próbować zastraszać państwa, szczególnie europejskie, właśnie przed tym nadchodzącymi obradami, żeby strygorować i sprawdzić, które z tych krajów będą próbowały, bo to jeszcze trzeba rozpatrywać w kontekście doniesień, jakie pojawiają się też w przestrzeni medialnej, że Polska będzie zabiegała o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. Więc wiemy, że Rosjanie od początku, tak, od momentu, kiedy myśmy weszli do NATO, próbują zapobiec właśnie tego typu instalacjom. Rosjanie nie zgadzają się, argumentując, że właśnie traktat Rosja NATO nie pozwala na budowanie tego typu instalacji na terytoriach państw nowo przyjętych dla Rosji. Wciąż jesteśmy państwem nowo przyjętym. Więc ja bym tego typu narrację rozpatrywała właśnie bardziej w kontekście tych stosunków dwustronnych Polska-Stany Zjednoczone, bo to nie jest tajemnicą, że my o taką bazę zabiegamy.
1: I tu musimy zbliżać się do końca.
0: Rosjanie zrobią absolutnie wszystko, żeby do tego nie doszło. Stąd myślę, część tej narracji właśnie o możliwym ataku wynika. Rosja po prostu chce nas postraszyć, tak, żebyśmy tutaj tego typu działań nie podejmowali.
1: I tu stawiamy wielokropek. Bardzo dziękuję. Dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytet Warszawski, była z nami. Dominika Wielowiejska w studiu. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przejmujesz antenę po godzinie 7:00 i też będzie między innymi o możliwej planowanej prowokacji przeciw Polsce, aby przetestować NATO.
2: Tak jest. O tym porozmawiam z Joanną Kluzik-Rostkowską, posłanką Koalicji Obywatelskiej, wiceszefową Sejmowej Komisji Obrony. To rozmowa po godzinie 8:00 z transmisją na YouTubie. Natomiast po 7:20 połączymy się z lekarzem Bartoszem Fijałkiem, który jest bardzo aktywnym komentatorem na platformach społecznościowych. Porozmawiam po 7:40 z doktorem habilitowanym Sławomirem Patyrą, który został niedawno wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale wciąż prezydent Nawrocki zwleka z odebraniem ślubowania od tego sędziego. Po 8:20 Leszek Jażdżewski, profesor Janusz Majcherek.
1: Poranek po godzinie 7:00. Tymczasem pierwszy program dobiega końca. Program przygotowała Róża Rumińska, realizował Krzysztof Woźniak. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo państwu dziękujemy. Ja jeszcze zapraszam na TOK 360 w południe.
3: Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Rosyjskie pociski znowu spadły na Kijów. Zginęło co najmniej 7 osób. Jak naprawić system ochrony zdrowia? Ministra zdrowia i szef NSZ-u mają czas do jutra na przedstawienie swoich propozycji premierowi. Policja bada przyczyny wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Poniedziałek, 6 lipca, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Co najmniej 7 osób zginęło, 24 zostały ranne w nocnych atakach Rosji na Kijów. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami nadal są uwięzieni ludzie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał wczoraj, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po dniu niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Zełenski ponowił apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, w szczególności poprzez dostarczenie większej liczby pocisków Patriot. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz chce uciąć wszelkie spekulacje i dlatego po konsultacji z szefem rządu Donaldem Tuskiem zdecydował o odtajnieniu listy sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach. Decyzja jest pokłosiem informacji rozpowszechnianych przez polityków opozycji o tym, że Polska miała oddać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Wawrzyniec-Zakrzewski.
12: O przekazaniu rakiet napisali w mediach społecznościowych m.in. były szef MON-u w rządzie PiSu Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszy stwierdził, że jeśli się to potwierdzi, to będzie to gigantyczny skandal. Drugi, że to jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie Iskandery. Na co Władysław Kośniak-Kamysz odpowiedział wspomnianą zapowiedzią ujawnienia donacji dla Ukrainy od 2022 roku, kiedy jeszcze u władzy był PiS. Poza tym wicepremier zaznaczył, że o każdej takiej decyzji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. A biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę za naszą wschodnią granicę, zlecił także kontrwywiadowi wojskowemu zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Wawrzyniec-Zakrzewski, TOK FM.
11: Do jutra ministra zdrowia i szef NSZ-u mają czas na przedstawienie premierowi propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Premier Donald Tusk mówi.
10: mówi krótko.
13: Nie będę się wahał, albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloników VIP, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
10: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
14: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
10: Co na to wszystko Lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
15: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są właściwie na wynajem. Są firmami, nie są lekarzami.
10: Są lekarzami, nawet mając firmy. Tyle, że wtedy pracują na kontraktach. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
11: 6 osób rannych i kilka staranowanych samochodów. Wieczorem w Warszawie autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. W autobusie prawdopodobnie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. Zanim autobus wjechał w przejście, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i taranując kolejny samochód, mówi Robert Ciubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
16: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj, ale i Rzymski koło Dworca Zachodniego.
11: Kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. W Teheranie ruszyła procesja pogrzebowa z ciałem najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chamenejego, który zginął 28 lutego w amerykańsko-izraelskich nalotach. Władze liczą na masowy udział Irańczyków w tej uroczystości. Procesja ma potrwać według organizatorów od 10 do 12 godzin. Zwieńczeniem trwających uroczystości będzie zaplanowany na czwartek pochówek Ajatollaha w sanktuarium imama Rezy w jego rodzinnym mieście Meszhedzie. Przedtem procesję mają przejść również przez irańskie miasto Kom oraz terytorium sąsiedniego Iraku. Trwa ewakuacja 10 tysięcy osób na południu Francji. To z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Pożar obejmował początkowo ponad 1,5 tysiąca hektarów, ale upał, susza i silne wiatry spowodowały, że ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. Z powodu pożaru dzisiejszy trzeci etap wyścigu Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności. Jeden z najbardziej znanych piłkarzy, Neymar, ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1-2 w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Próbowałem, teraz to już koniec, tu zaczynałem, tu skończyłem, powiedział Neymar, mając na myśli MetLife Stadium w East Rutherford. Na tym obiekcie zadebiutował w reprezentacji Brazylii w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi w 2010 roku. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i do 23 na pozostałym obszarze. Dziś początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia deszcz pojawi się na zachodzie kraju.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. A na drugiej stronie dziennika Gazety Prawnej mogą Państwo znaleźć analizę Karola Wasilewskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jest to szef zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. I ta analiza jest poświęcona szczytowi NATO w Ankarze i Karol Wasilewski pisze tak. Przybędę na szczyt NATO z szacunku dla prezydenta Erdoğana. To wielki lider, bardzo silna osobowość, silna armia. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak silne jest tureckie wojsko. Tymi słowami prezydent USA Donald Trump potwierdził, że zamierza się pojawić na rozpoczynającym się we wtorek szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Gdy tylko Air Force One z Trumpem na pokładzie dotknie płyty lotniska w Ankarze, spełni się pierwsze z tureckich założeń co do szczytu. Pokazanie wrażenie, że jak Turcy zabierają się za organizację jakiegoś wydarzenia, to dowożą bez względu na okoliczności. Przydałoby się, aby ta zasada potwierdziła się w odniesieniu do pozostałych założeń deklarowanych przez tureckich polityków w ciągu ostatnich miesięcy. Po pierwsze, że szczyt w Ankarze okaże się demonstracją sojuszniczej jedności i solidarności. Po drugie, że będzie sygnałem potwierdzającym wiarygodność artykułu 5 traktatu. Po trzecie, że zapamiętamy jego postanowienia jako przełomowe, jako moment w najnowszej historii NATO, który doprowadził do przełożenia politycznych deklaracji o zwiększeniu wydatków wojskowych na konkretne zdolności. Po czwarte, że doprowadzi on do wzmocnienia europejskiego filaru NATO w taki sposób, aby Europa była w stanie bronić się samodzielnie, ale jednocześnie nie próbowała duplikować zadań sojuszu. Dość taki ostrożny optymizm bije z tej analizy. No, tego optymizmu nie ma za dużo w tekście Bartosza Wielińskiego, który jest poświęcony odpowiedzi na pytanie, kto ściągnie amerykańskich żołnierzy do Polski, ale końcówka tego tekstu także odnosi się do szczytu NATO. W czwartek w nocy, na kilka dni przed rozpoczynającym się 7 lipca szczytem NATO w Ankarze, prezydent USA Donald Trump ponownie przypuścił atak na sojusz. Czytamy w tekście Wielińskiego. Stwierdził, że relacja między USA a sojusznikami jest jednostronna, wypominając im brak solidarności podczas wojny z Iranem. Chodzi o to, że europejscy sojusznicy USA nie przystąpili do tych ataków. No i wypominane jest ciągle to, że są zbyt małe wydatki na obronność. Na wykresie pokazującym olbrzymie dysproporcje znalazła się Polska, którą w NATO wszyscy, włączając w to Amerykanów, chwalą za wielkie inwestycje w obronność. Wydawało się, że niedawna wizyta sekretarza generalnego NATO Marka Rutego w Białym Domu zakończyła się sukcesem. Rutte pokazywał Trumpowi wykresy, z których wynikało, że dzięki presji z jego strony kraje NATO wydają na obronność coraz więcej. Tymczasem w ostatnim komunikacie Trumpa można wyczytać głęboką niechęć do sojuszu, a wręcz wolę opuszczenia go, co Trump sugerował już wielokrotnie. Taki komunikat na kilka dni przed szczytem to zły prognostyk. Będziemy śledzić to, co się dzieje w Ankarze. Ja jeszcze tylko przy tej okazji chcę Państwu zareklamować tekst Michała Potockiego. Początek na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Ukłony Wołodymyra Zełenskiego wobec rodzimej prawicy, które doprowadziły go do sporu z Polską, łatwiej wyjaśnić przy założeniu, że prezydent rozpoczął prekampanię reelekcyjną. Zełenski sądował niedawno generała Walerija Załużnego pod kątem jego zamiarów, gdyby wybory prezydenckie odbyły się tej jesieni. Nie robiłby tego, gdyby taki wariant nie był rozważany. Aby był w ogóle realny, potrzebny jest przynajmniej tymczasowy układ z Rosjanami. Okienko możliwości mogło się właśnie otworzyć, bo Moskwa potrzebuje lepszej atmosfery, by przeprowadzić planowane na 18-20 września wybory parlamentarne. Cały tekst w dzienniku Gazecie Prawnej, jak Państwo słyszeli w informacjach TOK FM, ma dojść do rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Zełenskim. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych rozmów. I wracam do spraw krajowych. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Judyta Wadoła pisze o tym, że pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda dzwoni po ekspertach i prosi o pomoc w przygotowaniu propozycji zmian w ochronie zdrowia, które zadowolą premiera i pozwolą jej utrzymać się na stanowisku. Bo premier Tusk, Państwu przypomnę, stwierdził, że we wtorek oczekuje na takie projekty rozwiązań i wtedy podejmie decyzję o ewentualnych dymisjach albo ich braku. Prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję o przyjęciu dymisji od dwóch prezydentek. No i tu pojawiły się ciekawe wiceprezydentek Warszawy. Tu pojawiły się ciekawe analizy. Na przykład Robert Biskupski w Rzeczpospolitej zatytułował swoją analizę "Kardynalny błąd Rafała Trzaskowskiego". Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że z powodu afery w Szpitalu Południowym przyjął dymisję swoich dwóch zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. stracił w ten sposób osoby, które były związane bardziej z ratuszem niż z Koalicją Obywatelską, co oznacza, że były bardziej lojalne wobec Rafała Trzaskowskiego niż Marcina Kierwińskiego. Przypomnę, że szef MSWiA Marcin Kierwiński jest sekretarzem generalnym Koalicji Obywatelskiej i szefem warszawskiej Platformy. Koalicji Obywatelskiej oczywiście. Dalej czytamy w tej analizie. Renata Kaznowska została powołana jeszcze przez poprzednią prezydent Warszawy i miała opinię najbardziej pracowitej ze wszystkich wiceprezydentów, natomiast Machnowska-Góra była zaufaną osobą Trzaskowskiego. Podobną decyzję na skutek kryzysu podjęła Hanna Gronkiewicz-Waltz po wybuchu tzw. afery reprywatyzacyjnej. Odwołała wówczas swoich dwóch najwierniejszych zastępców, Jarosława Jóźwiaka i Jacka Wojciechowicza. Podobnie jak w tym przypadku, wina wiceprezydentów była niewielka lub żadna. Wojciechowicz nigdy nie zajmował się reprywatyzacją, podobnie jak Kaznowska nie nadzorowała Szpitala Południowego. Jak opisywali świadkowie tej sytuacji, dymisje były wymuszone na ówczesnej prezydent Warszawy przez kolegów partyjnych. Miało nawet paść sformułowanie, że albo poświęci swoich najbliższych współpracowników, albo partia ją zatopi. Mimo tego, że prezydent Warszawy odwołała zastępców, partia niewiele jej pomogła, a reszta kadencji Gronkiewicz-Waltz upłynęła w cieniu ciągłych oskarżeń i ataków. Tej sprawie też poświęca tekst w Gazecie Stołecznej Michał Wojczuk. On z kolei także zauważa, że mamy do czynienia z odwołaniem osób, które były uważane za bardzo kompetentne. Tutaj zacytuję Państwu fragment tekstu Michała. W stołecznym ratuszu panuje groza i paraliż po dymisjach. Wszyscy żałują, zwłaszcza Kaznowskiej, która była wiceprezydentką pracowitą i decyzyjną, z pamięcią instytucjonalną, jaką dała jej dekada pracy na stanowisku zastępcy prezydenta Warszawy. Dziś Trzaskowski nie ma obok siebie nikogo z takim doświadczeniem, choć Męcina, chodzi o Tomasza Męcinę, innego wiceprezydenta Warszawy, choć Męcina, zanim został wiceprezydentem, był przez lata w samorządzie, między innymi jako wiceszef Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz burmistrz Bielan i Ursynowa. Zobaczymy, kogo Rafał Trzaskowski wskaże na stanowiska wiceprezydentów. Jednak podejrzewam, że ta dymisja, jeśli chodzi o percepcję tej afery w Szpitalu Południowym, nie za wiele zmieni. Ja jeszcze chciałam Państwu zareklamować tekst w dużym formacie, ponieważ Piotr Głuchowski zajął się siecią sklepów Dino. Dzień dobry, czy zastałem szefa? Większość nielicznych materiałów medialnych o tajemniczym założycielu sieci dyskontów Dino Polska ilustrowana jest zdjęciem jego byłego współpracownika Szymona Piducha. Jak naprawdę wygląda Tomasz Biernacki, nie wie chyba żaden dziennikarz. Zaczyna się tajemniczo, więc mam nadzieję, że ja Państwa zachęciłam do lektury tego tekstu. No i jeszcze ciekawy tekst na temat Szymona Hołowni znalazłam w dzienniku Gazecie Prawnej, bo faktycznie wiele się dzieje w Polsce 2050. Mogą może Państwo uznać, że to nieistotne, ale jednak to ma dosyć duże znaczenie, jeśli chodzi o spójność koalicji, czy ta spójność pozostanie do końca tej kadencji. Szymon Hołownia nie kieruje już Polską 2050, ale coraz wyraźniej walczy o jej polityczne zaplecze. Ruchy byłego lidera tej partii coraz wyraźniej splatają się z planowaną rekonstrukcją rządu i rozmowami o nowym układzie sił w koalicji. Kilka dni przed tym, jak opinia publiczna dowiedziała się, że Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050, były lider ugrupowania spotkał się online z grupą swoich najbliższych zwolenników. Szymon nie gryzł się w język, mówi rozmówca dziennika Gazety Prawnej. prawnej. Hołownia miał oświadczyć, że nie identyfikuje się już z Polską 2050 w jej obecnym kształcie. Otwarcie krytykował kierunek obrany przez minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Były lider Polski 2050 miał też mówić, że nie zgadza się na straszenie wyjściem z koalicji rządzącej. Jego zdaniem takie rzeczy można było robić, kiedy partia miała 7% poparcia. Dziś jest to po prostu niepoważne, relacjonuje źródło dziennika Gazety Prawnej. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach dr Bartosz Fiały, kreumatolog, znany komentator spraw medycznych na platformach społecznościowych. Po 7.40 dr habilitowany Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, od którego prezydent Nawrocki wciąż nie odebrał ślubowania. Po godzinie 8.00 Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony.
20: Reklama.
21: Ale duża.
22: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
21: To co?
22: To do Media Expert.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
24: Znów ten ból.
25: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
26: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
25: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
28: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
27: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
29: Mamusia?
30: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
29: To przy okazji zjesz z nami.
30: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
31: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
29: Proszę. Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
30: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
29: To tylko przy okazji.
30: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
32: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
33: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
34: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
35: Lidl. To się opłaca.
36: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
37: taniej masz. Reklama.
38: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęło co najmniej 7 osób, a 24 zostały ranne. Uszkodzonych lub zniszczonych jest wiele budynków. Według władz pod gruzami nadal są uwięzieni ludzie. Szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z ostatnich 4 lat. To reakcja na pogłoski dotyczące tego, że polski rząd w tajemnicy miał przekazywać Ukrainie pociski do systemów Patriot. W ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi żołnierze amerykańscy, dowiedział się dziennik Gazeta Prawna. Decyzja wojskowa w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Od rana są utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu wyłączonych jest 5 stacji. Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Pociągi kursują w 2 pętlach. Kabaty Wilanowska oraz od Młodzin do Świętokrzyskiej. ZTM uruchomiło zastępczą linię autobusową i tramwajową. Teraz w TOK FM czas na sport.
0: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Brazylia odpadła z Mistrzostw Świata już w 1/8 finału. Po zaciętym meczu przegrała niespodziewanie z Norwegią 1-2. Bohaterem meczu był Erling Haaland, który strzelił dla zwycięzców oba gole i dogonił w klasyfikacji strzelców Leo Messiego i Kyliana Mbappé. Brazylia przegrała, bo zmarnowała sporo dogodnych sytuacji, w tym rzut karny już w pierwszym kwadransie meczu, mówi trener Carlo Ancelotti. To oczywiste, że jesteśmy głęboko zasmuceni. Uważam, że drużyna rozegrała do tej pory może nie spektakularne, ale dobre Mistrzostwa Świata. Myślę też, że w tym meczu akurat zasłużyliśmy na wygraną. Kiedy nadchodzi taki moment, musisz pomyśleć o porażce jako o początku nowej przygody. Musimy dalej pracować, rozwijać się i szukać nowych pomysłów. W ćwierćfinale Norwegia zagra z Anglią, która po emocjonującym meczu wygrała z Meksykiem 3-2. A dziś wieczorem znakomicie zapadające się starcie Hiszpanii z Portugalią. Wiemy, jak trudny to będzie mecz, mówi trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Dla nas to jest finał. I mówię finał ze względu na to, co ze sobą ten mecz niesie, bo to może być nasze ostatnie spotkanie, jeśli zabraknie nam czujności, a Portugalia zagra bezbłędnie. Ale może to też oznaczać kolejne 3 spotkania. Wierzę w rozwój mojego zespołu, bo widzę jeszcze margines do poprawy. I myślę, że jesteśmy w stanie zrobić krok naprzód i grać jeszcze lepiej. To spotkanie o 21, a o 2 w nocy Belgia zmierzy się z USA. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją i w 5. secie poddał meczy 4. rundy Wimbledonu. Nasz tenisista prowadził z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2-0 w setach, ale potem zaczęły się problemy z mięśniami brzucha. Ostatecznie skreczował w 5. secie przy stanie 4-2 dla rywala. To oznacza, że w Londynie nie ma już polskich singlistów, bo w sobotę broniąca tytułu Iga Świątek przegrała z Aleksandrą i Alą z Filipin. Jeszcze niedawno prowadzili w tabeli, teraz mogą nie awansować do fazy play-off. Żużlowcy GKM-u Grudziądz przegrali z Prestorni 35-54. Obrońcy tytułu dzięki zwycięstwu są na prostej drodze do wygrania rundy zasadniczej. W drugim wczorajszym meczu Motor Lublin pewnie pokonał Stal Gorzów 57-32. Liderem po 11 kolejkach jest Sparta Wrocław. Czas na prognozę pogody.
0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
11: Nadal odpoczywamy od upałów. Dziś na termometrach maksymalnie 19 stopni w Gdańsku, 21 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Krakowie, do 23 w Rzeszowie. Chmur będzie przebywać, miejscami przelotnie popada.
38: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Bartosz Fiałek, reumatolog, popularyzator wiedzy medycznej z Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu, witam.
19: Naczelna Izba Lekarska zapowiada, że będzie apelować do prezydenta Karola Nawrockiego, aby zawetować ustawę, która pozwala na zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Dlaczego lekarze tak bardzo chcą zablokować tę ustawę?
2: Ja generalnie nie jestem za tym, żeby ją blokować, natomiast jakby rozumiem doskonale kolegów, dlaczego chcą apelować do prezydenta o weto, to znaczy nie uważam, żeby lekarze byli indywidualnie wyjątkową grupą zawodową, której zarobki jako jedynej, poza oczywiście politykami i innymi osobami, które muszą składać oświadczenie majątkowe, żeby po prostu nasze zarobki, niezależnie od tego, jaką pełnimy funkcję, były jawne. To znaczy ja jestem za jawnością jak najbardziej i transparentnością. To są oczywiście publiczne pieniądze, ale w takiej sytuacji zróbmy, żeby wszystkie publiczne pieniądze, które wydajemy, czy to w wymiarze sprawiedliwości, czy to w edukacji chociażby, żeby również były wykazane kto, jak, gdzie i w jaki sposób zarabia. Więc wówczas jak najbardziej tak.
19: Może wyjaśnijmy słuchaczom, że to nie jest tak, iż każdy obywatel będzie miał dostęp do siatki płac lekarzy, tylko chodzi o instytucje państwowe. Ja po prostu się dziwię dlatego, że każdy pracodawca zazwyczaj ma wiedzę o tym, ile zarabiają pracownicy. Pracodawcą lekarzy w sektorze publicznym jest państwo polskie, więc dlatego nie rozumiem tego sprzeciwu. Mój pracodawca wie, ile ja zarabiam.
2: Tak jak powiedziałem pani redaktor, ja generalnie jako Bartosz Fiałek, lekarz, nie mam nic, jakby nie jestem przeciwny temu, żeby instytucje, w tym wypadku mówimy o AOTMIT-ie, czyli agencji, która rzeczywiście ustala, później taryfikuje te wszystkie taryfy medyczne i procedury, żeby miała dostęp. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, ja mówię już o naszej organizacji jako Naczelnej Izbie Lekarskiej, że oni po prostu boją się, że nasze zarobki, które rzeczywiście, przynajmniej ta ustawa pokazuje, że mogą być wykorzystane przez instytucje medyczne, potem, tak jak zresztą były rzecznik napisał, będą latały faktury w internecie. I po prostu to jest ta obawa, czy to jest brak wiary i zaufania w kontekście polityków. No, najprawdopodobniej tak, ale jeżeli mnie pani redaktor pyta, czy ja jestem za tym, żeby był dostęp dla AOTMIT-u, jeżeli chodzi o nasze wynagrodzenia, jak najbardziej tak, bo powinniśmy transparentnie ustalać procedury, bo dzięki temu będziemy mogli uniknąć kominów płacowych. Więc jak najbardziej Bartosz Fiałek jest za tym, żeby ta ustawa weszła, ale rozumiem, żeby rzeczywiście nie było tego problemu, że potem politycy, jeżeli na kogoś się obrażą, to opublikują, tak jak kiedyś pan minister Niedzielski leki przepisywane przez jednego z naszych
19: kolegów. No, został już za to skazany, przypomnę.
2: Tak jest.
19: Panie doktorze, bo mam takie wrażenie, że Łukasz Jankowski, szef Naczelnej Izby Lekarskiej, jest po prostu swego rodzaju opozycją, organizacją opozycyjną wobec rządu, bo tak wynika z takiej konwersacji w dużej grupie lekarzy i hasła typu żaden rząd nie wygrał z lekarzami, już zaczyna brakować pieniędzy w ochronie zdrowia, na jesieni będzie Armagedon, my to wiemy, rząd to wie, i sugestia, że należy pozwolić rządowi prowadzić zmiany, a jesienią pacjenci rozliczą polityków z konsekwencji. No to to jest taki właśnie dosyć wojenny ton, widzę.
2: Bardzo niefortunne sformułowanie, natomiast już Łukasz Jankowski, wiem, że w jednej ze stacji telewizyjnych gdzieś mi tam przemknęło, że się wyspowiadał z tego, w cudzysłowie, to znaczy z tego, co widziałem, to powiedział, że rzeczywiście to było niefortunne stwierdzenie i nie do końca miał to na myśli. Ja osobiście uważam, znowu jako Bartosz Fiałek, że my nie powinniśmy wchodzić na wojenną ścieżkę z nikim. To znaczy powinniśmy przede wszystkim dbać o to, żeby wykonywanie zawodu lekarza w Polsce było bezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu. Niestety obecne zmiany, które gdzieś tam są proponowane, ale również przeszłe zmiany, gdzie przez 8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość, pozbawiło tego bezpieczeństwa niestety zarówno pacjentów, jak i nas. Bo pani redaktor, jeżeli my w pierwszym kwartale mówimy już o ewentualnym braku pieniędzy na funkcjonowanie lecznic, na realizację procedur właśnie dla pacjentów, no to gdzie i o jakim bezpieczeństwie pacjentów tutaj możemy mówić? I wydaje mi się, że ten wpis doktora Jankowskiego dotyczył właśnie tego, natomiast on tam zawierał wiele niefortunnych sformułowań i rzeczywiście to mogło wyglądać tak i może wyglądać tak, jakby lekarze chcieli iść na wojnę z rządem. Ani z poprzednim, ani z tym rządem nie chcemy iść na wojnę, natomiast generalnie chcemy, żeby zostać wysłuchanym, bo naprawdę w środowisku lekarzy mamy wielu ekspertów, którzy wiedzą, co zrobić i wiedzą, jak zrobić, żeby polski system opieki zdrowotnej w końcu funkcjonował tak, jak w innych dobrze funkcjonujących systemach w innych państwach.
19: Ale czy pana nie dziwi to, że w niektórych szpitalach właśnie budżet w 100% jest przeznaczony na pensje?
2: To mnie bardzo dziwi i tak nie powinno być. Ja nie znam żadnej dobrze funkcjonującej organizacji, w której wszystkie pieniądze, które są w budżecie, są przekazywane na wynagrodzenia. No takiej sytuacji, taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. To jest sytuacja absurdalna, która i tutaj jak najbardziej kibicuje rządowi, żeby rzeczywiście wprowadzili cap, czyli maksymalny górny limit, który jest pochłaniany przez wynagrodzenie całego personelu. 60-70%. To są średnie dane krajów OECD. No jeżeli ktoś przekracza 100%, a wiem, że jeden szpital nawet przekracza 100%, no to gdzie my mówimy o bezpieczeństwie pacjentów, gdzie my mówimy o R&D, gdzie my mówimy o inwestycjach, jak wszystko jest wydawane na wynagrodzenie personelu. Tak nie powinno być.
19: Panie doktorze, ale bo to jest tak, Naczelna Izba Lekarska proponuje limit pracy, który właściwie oznacza 11 godzin pracy 7 dni w tygodniu. To jest bardzo, to właśnie dużo, tak jakby w ogóle limitu nie wprowadzać praktycznie. Ja przypomnę, że kierowcy mają 9 godzin limit. To jest przedziwne.
2: Ja powiem uczciwie tak, jeżeli chodzi o mnie znowu, to mój postulat, który wynika nie z jakichś genialnych myśli, tylko z tego, co już obowiązuje w wielu krajach Unii Europejskiej, czyli dyrektywy, która została wprowadzona w 2003 roku, która została ominięta właśnie przez kontrakty lekarskie, maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Jeżeli chodzi o tę liczbę, którą proponuje Izba Lekarska, wiem, z czego ona wynika. Ona wynika z tego, że jak pomnożymy liczbę lekarzy i przez wszystkie godziny, o których tutaj mówiłem, to będziemy w stanie zaopatrzyć wszystkie obecne oddziały i szpitale liczbą godzin. Co to znaczy? To znaczy, krótko mówiąc, że moja liczba godzin nie wystarczy na to, żeby wszystkie dyżury obstawić i wówczas należałoby zrestrukturyzować szpitale. Ja uważam, że ta moja liczba godzin, czyli liczba godzin Unii Europejskiej, maksymalnie 208, jest to liczba, w której będziemy mogli rozpocząć również reformę systemu opieki zdrowotnej, bo oddziały niepotrzebne, czyli takie, w których chociażby w jednym z oddziałów pediatrycznych w Polsce było średnio jedno przyjęcie dziecka na dobę, 360 przyjęć w ciągu roku. To jest absurd, żeby taki oddział w ogóle funkcjonował, a takich oddziałów jest bardzo dużo. I kiedy nie będziemy mieli możliwości tyle godzin pracować, wówczas dojdzie do likwidacji niepotrzebnych oddziałów, czy restrukturyzacji niektórych placówek pod kątem tego, czy rzeczywiście wszystkie oddziały w nich powinny się znajdować. Bo panie redaktor, pytanie jest proste. Dlaczego niektórzy tyle zarabiają? Dlatego, że mamy w każdym szpitalu różne oddziały, mamy mało lekarzy i dyrektorzy muszą rywalizować o tych lekarzy, a rywalizacja polega na tym, że jak mamy mały popyt lekarzy, to musimy, mamy małą podaż lekarzy, to musimy, a duży popyt, to musimy po prostu płacić im bardzo dużo.
19: Partia Razem proponuje, by lekarz pracujący w publicznej ochronie zdrowia nie mógł jednocześnie prowadzić prywatnej praktyki. Chodzi też o zapobieganie sytuacji, w której publiczne zasoby, sprzęt jest wykorzystywany do zarabiania na prywatnym rynku.
2: I znowu jest to postulat dobry, ale z pewnym wyjątkiem. To znaczy, osoby, które pełnią funkcje kierownicze i osoby, które jakby odpowiadają za kolejkę w szpitalach publicznych, w mojej ocenie nie powinny mieć możliwości pracy w sektorze prywatnym jednoczesnej, no bo to rodzi pewnego typu problemy, że ja mogę w cudzysłowie od siebie z gabinetu prywatnego kierować do szpitala. To jest absurd, to też nie powinno mieć miejsca. Ale teraz proszę zobaczyć, jak wyglądałaby sytuacja na przykład moja. Ja pracuję tylko na Narodowy Fundusz Zdrowia przez 5 dni w tygodniu. Ale gdybym pracował jeden dzień prywatnie, a 4 dni na NFZ. Ja jako Fiałek, czyli osoba, która nie pełni żadnej funkcji kierowniczej w obecnym szpitalu. Ja jak miałbym kogoś wcisnąć ewentualnie do siebie do poradni, jeżeli ten pacjent by do mnie przychodził do poradni na przykład w piątek do poradni prywatnej. Druga sprawa, ja nawet nie miałbym celu, żeby to robić, no bo jeżeli bym wciskał z prywaty do publicznej, no to wówczas tak naprawdę traciłbym pacjenta prywatnego. Czyli nie wszystkim ograniczyć, bo w niektórych przypadkach nie ma tej kolizji, o której tutaj mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o to, że przyjdź do mnie prywatnie, a ja ci zrobię zabieg w publicznym szpitalu, no to uważam, że to już jest bardzo nieuczciwe i generalnie to powinno zostać zmienione.
19: Chciałam jeszcze zapytać, proszę o krótką odpowiedź, bo zmierzamy do końca. Jak pan z dzisiejszej perspektywy ocenia wywiad doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero, gdzie zarzucił szefom SOR-u, szczególnie doktorowi Kacprzykowi, przyczynianie się do zgonów pacjentów?
2: Tutaj musi wejść prokuratura, tutaj musi wejść wymiar sprawiedliwości, bo to są tak silne zarzuty, że to musi zostać do spodu wyjaśnione i sprawdzone. Ciężko się wypowiadać, no bo tak naprawdę ani tam nie pracowałem, ani nie znam tych ludzi, więc na pewno warto, żeby prokuratura to jak najbardziej wyjaśniła.
19: Bartosz Fiałek, reumatolog, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
19: Za chwilę informacje, a po informacjach doktor habilitowany Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

0: Autopromocja.
1: Piłka jest okrągła.
2: A nas jest dwóch.
1: Kraje są trzy.
2: A mistrz będzie jeden.
1: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
2: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
1: Zapraszamy.
2: Przemysław Pozowski
1: i Michał Waszkiewicz.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Lekarze nie są jakąś wyjątkową grupą zawodową, której zarobki powinny być jawne. Mówił w poranku TOK FM dr Bartosz Fiałek z Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. Dominika Wielowiejska pytała naszego gościa o apel Naczelnej Izby Lekarskiej do prezydenta Karola Nawrockiego, aby zawetował uchwaloną niedawno przez parlament ustawę umożliwiającą zbieranie danych o wynagrodzeniach lekarzy w państwowych placówkach.
13: Ja jestem za jawnością jak najbardziej i transparentnością. To są oczywiście publiczne pieniądze, ale w takiej sytuacji zróbmy, żeby wszystkie publiczne pieniądze, które wydajemy, czy to w wymiarze sprawiedliwości, czy to w edukacji chociażby, żeby również były wykazane kto, jak, gdzie i w jaki sposób zarabia.
12: Ustawa o jawności zarobków lekarzy została przyjęta po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym młody lekarz bez specjalizacji, który był jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej w jednej ze stołecznych dzielnic, zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona. miliona złotych. Nawet 26 tysięcy złotych na godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom. Jak czytamy w Wirtualnej Polsce, lekarze wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury. Portal poinformował, że jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Umowę ze spółką neurochirurgów podpisała była dyrektor placówki, a sprawa została zgłoszona do prokuratury. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
12: A teraz to właśnie ceny ropy na światowych rynkach i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw. Dziewiętnaście stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Gdańsku, 21 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Krakowie, 23 w Rzeszowie. Początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. W drugiej połowie dnia deszcz pojawi się także na zachodzie. Zagrzmi na krańcach południowo-wschodnich.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach doktor habilitowany Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, witam.
15: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
14: Czy prezydent zaprosił już pana na ślubowanie? Może rano dotarła jakaś informacja, że Pałac Prezydencki oczekuje pana?
15: Nie, na razie jeszcze nie otrzymałem takiej informacji, ale zakładam, że jest rzeczywiście rano, a nawet bardzo rano. A moje pismo dotyczące wyznaczenia terminu złożenia ślubowania przed panem prezydentem w obecności pana prezydenta złożyłem 3 lipca w piątek, zatem zakładam, że to jeszcze jest za wcześnie, żebym mógł już niecierpliwie oczekiwać odpowiedzi.
14: A ile czasu będzie pan czekał na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego? Czy można tak czekać w nieskończoność?
15: Nie, nie można czekać w nieskończoność z pewnością. Natomiast w moim przypadku określenie nieskończoność jest zdecydowanie za daleko idące, ponieważ kadencja mojego poprzednika, pana sędziego Andrzeja Zielonackiego, skończyła się w ubiegłą niedzielę, 28 czerwca. W związku z tym to raptem dopiero parę dni, kiedy mógłbym już to ślubowanie złożyć i nawiązać stosunek służbowy. Nie ukrywam, że oczywiście też nie zamierzam w nieskończoność czekać na ten akt. Natomiast chcę zauważyć i chciałbym, żeby to też bardzo wyraźnie wybrzmiało, że twórcy Konstytucji z 97 roku, a w ślad za tym także ustawy z 97 roku wprowadzili tą formułę składania ślubowania przed prezydentem przede wszystkim po to, aby też nawiązać do zadań, jakie realizuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Mianowicie prezydent jest strażnikiem konstytucji w wymiarze takim, iż inicjuje postępowania przed Trybunałem. Trybunał Konstytucyjny jest strażnikiem w tym zakresie, w jakim rozstrzyga o tym, co jest zgodne z konstytucją, a co nie. Przypomnę też, że na poziomie zasad wartości konstytucyjnych w preambule wpisano bardzo wyraźnie zasadę współdziałania władz i to, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani już przez Sejm składają ślubowanie wobec prezydenta, do tej pory najczęściej w obecności prezydenta, jest także wyrazem zawiera pewną symbolikę.
14: Ale
15: związaną
14: chyba, z tym chyba zgadzamy się, że w momencie, kiedy upływa kadencja jednego sędziego, a Sejm już wskazał następcę, to jednak ślubowanie powinno nastąpić niezwłocznie.
15: W mojej ocenie tak, jest to związane także z inną jeszcze funkcją prezydenta Rzeczypospolitej, równie ważną, to znaczy gwarantowania ciągłości władzy państwowej. Zwolnione stanowisko sędziowskie, zwłaszcza w takim organie jak Trybunał Konstytucyjny, powinno niewątpliwie być najszybciej jak to możliwe uzupełnione. W związku z tym też oczywiście to oczekiwanie, o którym pani redaktor mówi, natomiast nie ukrywam, że na tym etapie postępowania, na jakim jesteśmy w tej chwili, myślę, że mogę spokojnie jeszcze oczekiwać na odpowiedź ze strony prezydenta Rzeczypospolitej. Zakładam, że taką odpowiedź na moje pismo wskazujące na gotowość do podjęcia obowiązków orzeczniczych oczekuję.
14: A czy dopuszcza pan taką możliwość złożenia ślubowania, tak jak czworo sędziów, którzy nie doczekali się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego?
15: No, odpowiedzią na to pytanie jest też ta formuła, którą wygłosiliśmy niejako wspólnie, że nie można czekać w nieskończoność. Moje obowiązki to przede wszystkim obowiązki wobec narodu. To jest także obowiązek stania na straży Konstytucji. Te dwa elementy są wyeksponowane w rocze ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której miałbym wyłącznie poprzestać na oczekiwaniu, ponieważ byłoby to absolutnie niezgodne także z wartościami, jakie łączą się z byciem sędzią Trybunału.
14: Z wypowiedzi szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego wynika, że jednak Pałac Prezydencki ma zastrzeżenia do pana, ponieważ był pan autorem takiej analizy prawnej, z której wynikało, że przepisy dotyczące przywrócenia prokuratora ze stanu spoczynku obowiązywały tylko w określonym roku, a nie w jakimś dłuższym okresie. No i jest praktyczna konsekwencja takiej interpretacji przepisów, a mianowicie Dariusz Barski przestał być prokuratorem krajowym, bo minister sprawiedliwości Adam Bodnar uznał, że nie został skutecznie przywrócony ze stanu spoczynku.
15: Przyjmuję ze smutkiem tę konstatację. Szczerze mówiąc, nie znam tej wypowiedzi pana ministra Boguckiego, natomiast już w trakcie posiedzenia komisji sejmowej, w trakcie której byłem prezentowany jako kandydat na sędziego Trybunału, ten wątek się pojawił. Bardzo chętnie miałem wówczas nadzieję wręcz na to, że będziemy mogli także z państwem posłami porozmawiać o merytorycznej stronie tej opinii, a nie zmieniłbym w jej zakresie absolutnie niczego. Tak troszeczkę korygując też wypowiedź pani redaktor, w przypadku tej regulacji chodziło o to, że to nawet nie w danym roku, tylko w ciągu zaledwie kilku miesięcy obowiązywały te regulacje, bodajże od marca do maja wówczas. I tak naprawdę trochę czuję się kozłem ofiarnym, jeżeli rzeczywiście to jest traktowane, ta moja opinia jest traktowana jako argument przeciwko zaproszeniu mnie na ślubowanie, ponieważ opinie sporządzały, z tego co wiem, trzy osoby, niezależnie od siebie. Te opinie spotkały się, ale tylko w konkluzjach, bo tego co wiem, we wszystkich przypadkach konkluzja była jednaka, że

0: przepis, o którym mówimy, obejmuje dwa elementy. Powrotu do służby czynnej, ale też możliwości powrotu do stanu spoczynku. I w przypadku powrotu do stanu spoczynku ustawodawca wyraźnie napisał, że może to być w każdym czasie.
1: Tak, ale tutaj ten konflikt też polega na tym, że Izba Karna Sądu Najwyższego, który w taki skład sędziowski, któremu przewodniczył Zbigniew Kapiński, uznała, że jednak prokuratorem krajowym nadal jest Dariusz Barski.
0: No, trudno jest mi jakoś przejść do porządku dziennego nad orzeczeniem Sądu Najwyższego, ale mam prawo nie zgadzać się z tezami tego orzeczenia i pozostaję w tym zakresie przy swoim stanowisku. Natomiast chcę też powiedzieć, że jest bardzo przykre, że tak naprawdę kwestie przenikania polityki do prawa tak bardzo już są zaawansowane, że dzisiaj przedmiotem dywagacji jest treść opinii prawnej, jakiejkolwiek zresztą mogłyby być, tylko z tego względu, że wywołała jakieś konsekwencje polityczne.
1: Chciałam zapytać także, czy pana zdaniem rząd powinien drukować orzeczenia obecnego Trybunału Konstytucyjnego, bo tego nie robi.
0: Tak, rząd tego nie robi. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której dzisiaj jest czwórka sędziów, którzy zostali legalnie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, ale z przyczyn pod względem prawnym zupełnie bezzasadnych są niedopuszczeni do orzekania, no to wszystkie te orzeczenia, które wydaje Trybunał Konstytucyjny obecnie, bez udziału owych sędziów, są dotknięte wadą prawną. W związku z tym trudno je nazwać też orzeczeniami w sensie konstytucyjnym.
1: No ale nie były drukowane te orzeczenia jeszcze przed wyborem sześciorga sędziów, z których tylko dwie osoby zostały przyjęte w Pałacu Prezydenckim.
0: Tak, i to i akurat tę praktykę oceniam negatywnie. Uważam, że wówczas one powinny być drukowane, pod warunkiem, że nie brała w wydaniu takich orzeczeń udziału osoba nieuprawniona do orzekania, a jak wiemy, w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają obecnie dwie takie osoby.
1: Bo Prawo i Sprawiedliwość przedstawia taki argument, no tak, jak obecna koalicja rządząca wskaże nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no to nagle się okaże, że ta instytucja jest legalna. Jak pan widzi taki moment, w którym faktycznie będzie można uznać, że problem dublerów wygasł? Bo na chwilę zostawmy na boku kwestię tego, że prezydent nie odebrał ślubowania od czworga sędziów, ale sam problem związany z dublerami. Jak to powinno być zakończone?
0: No trudno jest mi w tej sprawie się wypowiadać jako sędziemu Trybunału Konstytucyjnego. Ten problem powstał, przypominam, z przyczyn stricte politycznych i powinien być przez władzę polityczną, czyli władzę ustawodawczą, rozstrzygnięty i przez polityków, bo to politycy doprowadzili do tego, że mamy dzisiaj do czynienia z tą sytuacją. Wiem jedno, dopóki w składzie Trybunału Konstytucyjnego będą zasiadały osoby nieuprawnione do orzekania, a mamy bardzo bogate już orzecznictwo i nie tylko sądów europejskich, ale i krajowych w tej kwestii, no to oczywiście te orzeczenia będą dotknięte wadą prawną.
1: Tak, ale czy to oznacza po prostu, że w momencie, kiedy wygasną kadencje dublerów, powinna być taka propozycja wobec tych sędziów, którzy zostali legalnie wybrani, ale PiS nie dopuścił ich do orzekania? Mówię o powrocie do czasów sprzed 10 lat w zasadzie już.
0: Trudno mi powiedzieć, ja mogę się wypowiadać w sensie prawnym tylko. W sensie prawnym kadencje tych trzech osób, trzech sędziów, od których pan prezydent Andrzej Duda nie odebrał ślubowania, one się już zakończyły. Natomiast w miejsce tych, którzy na ich miejsce zostali wybrani, czyli niezgodnie z zasadą państwa prawnego, ciągle zasiadają dwie osoby w Trybunale jako kontynuatorzy tamtego wydarzenia z 2015 roku. W związku z tym, dopóty oni tam będą, no to ta kwestia jest cały czas jeszcze do naprawienia.
1: No ale jak?
0: Pani redaktor, proszę mi pozwolić nie odpowiadać na to pytanie, ponieważ sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie są predestynowani do tego, żeby rozwiązywać spory polityczne. Sędziowie Trybunału są od rozstrzygania sporów prawnych.
1: Wiem, ale tu jest kwestia tego, który to jest moment zakończenia tej fazy z dublerami, bo ja tego nie rozumiem po prostu.

0: W mojej ocenie jest tak, że skoro mamy do czynienia z osobami, które są nieuprawnione do orzekania, to właściwie można ten problem rozstrzygnąć w każdym czasie. No, jeżeli ktoś jest nieuprawniony do tego, aby pełnić określone funkcje, no to znaczy, że w istocie, w sensie prawnym ich nie pełni. Więc tutaj jest tylko i wyłącznie w mojej ocenie potrzebna jakaś decyzja polityczna w tej sprawie, ale jaka, to absolutnie nie zamierzam tego sugerować.
1: Czy Bogdan Święczkowski jest legalnym prezesem Trybunału Konstytucyjnego?
0: W związku z wyborem, z powołaniem pana sędziego Święczkowskiego na prezesa Trybunału Konstytucyjnego też doszło do uchybień prawnych. W mojej ocenie jest to co najmniej wątpliwe. Natomiast te działania, które podejmuje pan prezes Święczkowski w tej chwili, także dotyczące no, nieuwzględniania faktu wyboru przez Sejm 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, one no, dodatkowo jeszcze wzmacniają tę argumentację, ponieważ w kompetencjach prezesa Trybunału Konstytucyjnego leży organizowanie pracy sędziów, a nie dezorganizowanie pracy sędziów i nie ma też w tych kompetencjach absolutnie takiej, która by umożliwiała prezesowi Trybunału Konstytucyjnego dokonywanie samodzielnej oceny tego, kto jest sędzią Trybunału, a kto nie jest sędzią Trybunału.
1: Czy pana zdaniem powinno być wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec Bogdana Święczkowskiego?
0: Trudno mi powiedzieć w tej chwili cokolwiek na ten temat, ponieważ no, uważam, że należałoby przede wszystkim dokonać analizy prawnej wszystkich działań podejmowanych przez pana prezesa i dopiero wówczas ta kwestia powinna być przedmiotem rozstrzygnięcia.
1: A jak pan postrzega fakt, iż zgromadzenie sędziów TK nie zgodziło się na uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego?
0: No, trudno mi powiedzieć, jak to należy ocenić. No, zgromadzenie tak w danym momencie postanowiło. Pozostaje mi przyjąć, że w oparciu o materiał, którym dysponowało. Natomiast nie zamyka to oczywiście możliwości do tego, aby w związku ze zmianą pewnych okoliczności czy nowymi wydarzeniami do tej kwestii nie wrócić. Ale no też trudno mi jest, będąc z zewnątrz zupełnie, dokonywać tego komentarza. No, nie uczestniczyłem w tym zgromadzeniu, bo w oczywisty sposób uczestniczyć nie mogłem. Bazuję tutaj tylko i wyłącznie na doniesieniach medialnych, a to trochę za mało dla prawnika, żeby ferować w tej sprawie jakieś konkretne sądy.
1: Doktor habilitowany Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Za chwilę informacja, a po informacjach Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony.
2: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Poniedziałek, 6 lipca, minuta po 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Na razie nie dostałem jeszcze zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie. Poinformował w TOK FM dr Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego i konstytucjonalista. Wcześniej wybrany w czerwcu przez Sejm na sędziego Trybunału, Patyra wysłał do prezydenta Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania. Jego kandydatura zgłoszona przez posłów Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy i Centrum została wcześniej zarekomendowana przez Sejm Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Poparcia komisji oraz izby nie uzyskał z kolei zgłoszony przez posłów PiSu profesor dr habilitowany Artur Kotowski. Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnego rosyjskiego ataku na Kijów i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków. Według władz pod gruzami nadal są uwięzieni ludzie. Prezydent Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji szczytu NATO w tureckiej Ankarze, poinformował ambasador USA przy Sojuszu Matthew Whitaker. Pytany o cel spotkania z Zełenskim odparł, że Trump chce rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie, co uznał za swój priorytet. Zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim Trump zapewne skontaktuje się także z Władimirem Putinem. Podczas szczytu prezydent USA zamierza też sprawdzić postępy sojuszników w sprawie zwiększania wydatków obronnych. Policja bada przyczyny wczorajszego wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd linii 186 wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj i staranował 10 samochodów. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Termometry pokażą dziś od 16 do 19 stopni na północy i do 23 na pozostałym obszarze. Dziś początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia deszcz pojawi się na zachodzie kraju.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony, szefowa polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Dzień dobry, pani poseł.
15: Dzień dobry.
1: Wybiera się pani na szczyt NATO do Ankary. Wcześniej brała pani udział w spotkaniach przygotowujących i zastanawiam się, jak pani przewiduje, jaki będzie efekt tego szczytu w Turcji.
15: Mam takie przeświadczenie, że to będzie bardzo, bardzo ważny szczyt, ważniejszy niż te, które są za nami. I powiem tak, sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego że kiedy mieliśmy sesję wiosenną Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w maju, to jeszcze wydawało się, że Stany Zjednoczone będą chciały się dystansować od Ukrainy. Takie mieliśmy przeświadczenie, debatując. Natomiast w tej chwili sytuacja jest inna. Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie w Stambule. To było spotkanie, w którym uczestniczyli szefowie parlamentów krajów NATO i szefowie delegacji. I tam była wiceszefowa NATO i w rozmowie ze mną, powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i potrzebie takiej ofensywności NATO. Także bardzo ważny to będzie moment, dlatego że Stany Zjednoczone z jednej strony w swoich dokumentach najważniejszych pokazały na przełomie roku, że ich te główne punkty uwagi to nie jest Europa, tylko to jest Indo-Pacyfik, więc jakby trochę się z Europy chcą wycofać, natomiast no ta sytuacja, którą mamy w tej chwili, pokazuje,
1: czy w tej deklaracji znajdzie się właśnie ta teza, że jednak artykuł 5, czyli taka solidarność pomiędzy członkami NATO, nadal obowiązuje?
15: Znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że nikt nie będzie podważał artykułu 5. Natomiast jest pytanie, jak poszczególne kraje NATO będą reagowały w momencie wtedy, kiedy trzeba go będzie użyć. I powiem tak, w zeszłym roku w Monachium, kiedy pytałam swoich kolegów z różnych państw NATO, czy oni mają świadomość tego, że jest możliwy atak Putina na jakiś kraj NATO, i przekonywałam ich do tego, że powinniśmy już na sucho ćwiczyć ten artykuł 5, bo to się może wydarzyć, to większość moich kolegów z innych krajów NATO, szczególnie tych bardziej oddalonych od Ukrainy, mówiła, nie, to niemożliwe. Dzisiaj już nikt tak nie mówi, dzisiaj już wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to zagrożenie istnieje, chociaż żeby była jasność, ono jest dokładnie takie samo, jak było rok temu, także ja
1: nie sądzę... No tak, ale rząd mówi o szykowanych prowokacjach ze strony Rosji i
15: nic nowego.
1: Tak, ale jaki rodzaj prowokacji?
15: To znaczy, my jesteśmy dzisiaj w tak zwanej wojnie kognitywnej, którą próbowaliśmy na konferencji kilka tygodni temu w polskim Sejmie przełożyć na takie bardziej zrozumiałe słowa i nazwaliśmy to wojną o umysły, wojną psychologiczną, i to jest taka wojna, która jest poniżej progu wojny kinetycznej, czy użycia czołgów, rakiet i tak dalej, ale jest to wojna, która się skupia na z jednej strony dezinformacji, z drugiej strony na aktach sabotażu. Ćwiczymy to już w Polsce, znaczy doświadczamy tego w Polsce, jak również atakach cybernetycznych. Polska jest jednym z najbardziej doświadczanych państw, jeśli chodzi o cyberataki, 270 tysięcy ataków rocznie. No, mamy za sobą te incydenty sabotażu, bardzo głęboka sfera dezinformacji wszelakiego rodzaju. I ważne jest to, bo o ile my dosyć łatwo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wygląda wojna kinetyczna, bo po prostu obserwujemy to, co się dzieje na Ukrainie. Wiemy, jakiego rodzaju uzbrojenia się używa w takiej wojnie. O tyle musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ta wojna o umysły to też jest wojna, w której się używa broni, tylko to jest zupełnie inna broń. Bo tą bronią jest dezinformacja, tą bronią są cyberataki i tą bronią są właśnie...
1: Rozumiem, ale też, że bardzo ważna rząd nie poda przykładu tej prowokacji, która jest teraz szykowana, mimo że twierdzi, iż wie, jaki to jest rodzaj prowokacji.
15: To znaczy, to są sytuacje, to znaczy, to są zebrane informacje wywiadowcze różnych państw NATO i w oczywisty sposób nikt nie będzie o tym w tej chwili mówił,
1: ale... Ale chodzi o to, żeby uodpornić polskie społeczeństwo i opinię publiczną na ewentualnie działanie takiej prowokacji.
15: Panie redaktor, ale nawet jeśli ta wiedza jest dosyć precyzyjna, tego nie wiem, no to proszę sobie wyobrazić sytuację, w której my informujemy, co też może się wydarzyć. To tylko wtedy jest jasne, że to się nie wydarzy, tylko się wydarzy coś zupełnie innego.
1: Okay,
15: to jakby nie ma sensu tutaj, to znaczy... Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć jedną rzecz, że ta wojna poniżej progu wojny kinetycznej to jest taka wojna, która ma budzić panikę, która ma nas głęboko dzielić, podważać zaufanie do instytucji państwa. No to wszystko chodzi o to, żebyśmy my jako społeczeństwo byli po prostu słabi, podzieleni i bardzo głęboko zaniepokojeni.
1: Pani poseł, opozycja zarzuca rządowi, że przekazał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot i że polska armia nie powinna się pozbywać takiego sprzętu.
15: Ja czekam, ponieważ zapadła decyzja, że dzisiaj rząd przekaże informacje na temat całego sprzętu, który przekazywaliśmy od 22 roku walczącej Ukrainie. Ja nie mam informacji akurat o
1: tych rakietach. Komisja Obrony Narodowej nie wie, jaki sprzęt jest przekazywany Ukrainie?
15: Komisja Obrony... Nic nie wiem na temat rakiet Patriot. Czy myśmy dostawali jakieś informacje, może w jakiejś klauzulowanej formule, tak, ponieważ to jest w większości informacja niejawna, jak rozumiem, rząd zdecydował, żeby to odtajnić.
1: No i właśnie pan wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o odtajnieniu wszystkich donacji, jakie zostały dokonane w latach 2022-2026, czyli zarówno za czasów rządu PiS-u, jak i obecnego rządu, ale pytanie jest takie, czy to jest słuszna decyzja, no bo to jednak jest ujawnianie informacji, jakiego sprzętu się pozbyliśmy, jakiego sprzętu nie mamy. To też jest cenna informacja dla innych wywiadów.
15: To znaczy, powiem tak, ta wojna po 4,5 roku jest zupełnie inną wojną niż wtedy, kiedy ona się zaczynała. Na samym początku wojna na Ukrainie była taką wojną, w której walczył sprzęt z wyczyszczonych magazynów różnych państw. Więc my w tym początkowym etapie wojny głównie pozbywaliśmy się sprzętu postradzieckiego, który jeszcze był w naszych magazynach. Tego sprzętu już po prostu nie ma. Więc jakby zupełnie jest inna historia przekazywania różnego rodzaju uzbrojenia Ukrainie na samym początku wojny, a zupełnie inaczej to wygląda w tej chwili, ponieważ czym innym się na Ukrainie walczy. Co więcej, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Ukraina tak mocno posunęła się w produkcji własnej uzbrojenia, że dzisiaj 75% uzbrojenia, które walczy na Ukrainie, to jest uzbrojenie produkowane na Ukrainie. To znaczy, jesteśmy w zupełnie innej sytuacji i wiem, że te donacje jeszcze mają miejsce, natomiast to jest taka sytuacja, w której to już kraje na to powinny pobierać wiedzę i doświadczenie z tej drugiej strony.
1: Pojawiła się informacja, że tak, rząd PiS dokonał 44 donacji, a rząd koalicji 15 października tylko 5, no i tu jest w drugim przypadku to jest kilkaset milionów złotych, bodajże 300, no w przypadku 44 donacji to już oczywiście o wiele większa suma.
15: Poczekajmy, co powie dzisiaj premier. Rzeczywiście, i to wiem, na samym początku my wysyłaliśmy to uzbrojenie nasze stare,
1: postradzieckie. No, Mateusz Morawiecki nazwał to dosyć brutalnie, że to był jakiś złom, żelastwo i że to się opłacało dawać Ukrainie, która przelewała krew także za nas.
15: Tak, to znaczy, złom, żelastwo, nie, no to był sprzęt, który tam oczywiście pracował. Natomiast no, on się po prostu wyczerpał. Tam na przykład była taka sytuacja, że uzbrojenie nie natowskie ma zupełnie inne kalibry pocisków niż uzbrojenie natowskie, no to na przykład trwało poszukiwanie fabryk, które jeszcze produkują pociski w tej formule nie natowskiej.
1: Ale tutaj jest
15: Bułgaria,
1: też
15: Rumunia.
1: Taki zarzut opozycji, że z jednej strony Mariusz Błaszczak, były szef MON, ma postawione zarzuty za to, że ujawnił dawne plany obrony Polski.
15: To znaczy dawne? No właśnie. To jest
1: nieaktualne.
15: Wiemy to? Na jakiej podstawie pani redaktor wie, że to
1: no
15: są
1: tak
15: już...
1: Tak
15: twierdzi Mariusz Błaszczak, więc jakby tam się toczy postępowanie. Ja nawet nie jestem pewna, czy... Bo jakby ujawnienie informacji, znaczy ujawnić informację może dysponent informacji. Ja nie wiem dzisiaj, musiałabym sięgnąć do tego, o czym była mowa kilka miesięcy temu, czy w ogóle Mariusz Błaszczak był dysponentem tej informacji, czy dysponentem tej informacji był sztab. Tam była również kwestia dopuszczenia do tej informacji osób nieuprawnionych. No tu mamy sytuację, w której zadecydowano o tym, że będzie ujawniana ta informacja, ale to przeszło całą swoją procedurę. Więc ja nie jestem w stanie pani odpowiedzieć na podstawowe pytanie.
1: Nie, bo chodzi o taki fundamentalny zarzut.
15: Nie, no dobrze.
1: Minister ujawnił, ma zarzuty, a tutaj minister Obrony Narodowej też ujawnia informacje niejawne.
15: Nagle
1: się okazuje, że można. Taki jest zarzut PiSu.
15: Tylko, że tutaj mamy... ja rozumiem, że PiS się będzie chciał bronić, ale zacznijmy od tego. Czy plany ewentualnościowe, czy minister Błaszczak był dysponentem tych planów ewentualnościowych, czy w związku z tym on jako minister mógł to ujawnić? Nie wiem, niech się zajmuje z tym prokuratura. Ale pierwsze pytanie moje jest takie, czy minister Błaszczak jest pewien, że on ujawnił nieaktualne plany ewentualnościowe?
1: A inny zarzut komentatorów jest taki, że znaleźliśmy się w dramatycznym punkcie, kiedy dwie ekipy rządzące ścigają się i oskarżają wzajemnie o to, kto więcej pomógł Ukrainie, że to jest bardzo...
15: To znaczy, to jest o tyle dziwne, że w tej chwili, rozumiem, PiS chce pokazać, że pomaganie Ukrainie nie jest dobre. Rzeczy, tak to rozumiem, tak?
1: Obecny rząd chce dobre, pokazać, a teraz, pomagamy mało.
15: Są takie historie, o których lepiej mniej mówić niż więcej. Akurat kwestia przekazywania uzbrojenia Ukrainie w przeszłości, no to rozmawiamy o czasie przeszłym dokonanym, tak? Więc jakby tutaj rzeczywiście mówimy o tym, co się wydarzyło w przeszłości i mówimy o tym sprzęcie. Naprawdę początek wojny to były wyczyszczone magazyny.
1: Pani poseł, jeszcze krótki komentarz takiej informacji Dziennika Gazety Prawnej, ponieważ ta gazeta informuje, że w ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi żołnierze amerykańscy. Czy pani ma jakąś wiedzę?
15: Nie mam bardziej szczegółowej wiedzy na ten temat. To, co jest dzisiaj ważne i wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdybyśmy skończyli te negocjacje do listopada, kiedy będą wybory cząstkowe w Stanach Zjednoczonych, te negocjacje dotyczące obecności
1: żołnierzy się zakończą.
15: Permanentnej w Polsce, tak, bo później w listopadzie się mogą wydarzyć bardzo różne rzeczy w Stanach i Stany mogą być zajęte innymi sprawami, a nie naszą obecnością.
1: Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, pani poseł.
15: Dziękuję, dobrego
1: dnia. Za chwilę informacja, a po informacjach Leszek Jarzdzewski i profesor Janusz Majcherek.
2: Reklama.
16: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Kto zwalcza ból? Kto?
21: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
23: Bierzemy.
3: Buen provecho.
23: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
24: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
25: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
26: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
27: Bo w Media Expert taniej masz. Castorama.
28: Teoria
27: i praktyka.
28: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
27: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rozpoczynający się jutro szczyt NATO w Ankarze to bardzo ważny moment, ważniejszy niż te spotkania sojuszników, które są już za nami, mówiła przed chwilą w poranku TOK FM Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej. Według ekspertów szczyt sojuszu może zapoczątkować nowy etap w historii Paktu Północnoatlantyckiego. Oczekuje się, że przywódcy potwierdzą na nim jedność, ale też przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO, czego od lat domagają się Stany Zjednoczone. To ludzie, którzy są poza kulturą, mówił o politykach partii rządzącej Jarosław Kaczyński podczas wczorajszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Kłodzku. W wydarzeniu uczestniczył także kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek. Głównym motywem konwencji była krytyka rządu w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Do jutra ministra zdrowia i szef NFZ-u mają czas na przedstawienie premierowi propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. W Muzeum Sportu i Turystyki dziś pierwszy pokaz najstarszej relacji filmowej z meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku biało-czerwoni ulegli w nim Austrii 1-3. Relacja trwa około 30 minut, jest w oryginale komentowana przez niemieckiego speakera, a jej uzupełnieniem jest współczesne polskie tłumaczenie. Już teraz w TOK FM Sport.
30: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
31: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Anglia i Norwegia zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Reprezentacja Trzech Lwów po niezwykle zaciętym meczu wygrała z Meksykiem 3-2 dzięki dwóm trafieniom Juda Bellinghama i jednym Harry'ego Kane'a. Współgospodarze do końca atakowali, bo od 55 minuty grali w przewadze, ale nie udało im się odwrócić losów spotkania. Pokazaliśmy siłę i charakter, mówi trener Anglików Thomas Tuchel. Czuję się prawie tak, jakbyśmy wygrali finał, ten ostatni moment, kiedy sędzia zbliża gwizdek do ust i już wiesz, że przetrwałeś te 40-50 minut gry w dziesiątkę na dużej wysokości przeciwko gospodarzom turnieju, przeciwko tak silnej, mocnej reprezentacji Meksyku. To jest moment czystej radości. O półfinał Anglia zagra z Norwegią, która niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1. Po raz kolejny błysnął Erling Haaland, który strzelił dla swojej drużyny obie bramki. Meksyk i Kanada już poza turniejem, zatem został jeszcze jeden gospodarz. USA zagrają dziś z Belgią. Na razie głośniej niż o samym meczu jest o decyzji FIFA, która anulowała czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna po poprzednim meczu, dzięki czemu czołowy amerykański piłkarz będzie mógł dziś zagrać, mówi trener Mauricio Pochettino. Kocham ten sport i wierzę w etykę oraz uczciwość. Myślę, że wszyscy przyjmujemy tę decyzję z zadowoleniem. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że to była niesprawiedliwa czerwona kartka.
5: That was an unfair red card.
31: Jest dokładnie na odwrót. Wszyscy potępiają decyzję FIFA, zwłaszcza, że w tej sprawie u szefa federacji osobiście interweniował Donald Trump. USA z Belgią zagrają o drugiej w nocy o 21:00. Hitowe starcie Hiszpanii z Portugalią. Meksykanin Isaac Del Toro wygrał drugi etap Tour de France, finiszujący w Barcelonie niemal równo ze swoim zespołowym kolegą i faworytem wyścigu Tadejem Pogaczarem. Liderem jest wciąż Duńczyk Jonas Vingegaard. Dziś trzeci etap z Hiszpanii do Le Angle we Francji. Z powodu pożarów w Pirenejach etap odbędzie się bez kibiców na trasie. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął 10 miejsce w Rally di Roma Capitale, trzeciej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. Wygrał Włoch Roberto Dapra. Liderem klasyfikacji generalnej jest Finn Temu Suninen, który był w tym rajdzie drugi. Marczyk jest 11. Czas na prognozę pogody.
30: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
14: Chmur będzie przybywać, miejscami przelotnie popada. Deszcz pojawi się najpierw na północnym wschodzie i na południu, a potem na zachodzie. Na termometrach maksymalnie 19 stopni w Gdańsku, 21 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Krakowie i 23 w Rzeszowie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: I profesor Janusz Majcherek, socjolog. Dzień dobry.
8: Witam serdecznie.
1: A ja chciałam panów prosić o ocenę tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach, a mianowicie wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, napisał na Platformie X, że w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. I podchwycił to minister w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, który uznał, że według jego informacji to w zasadzie jest prawdopodobne. Mało tego, według moich informacji rząd odstąpił nawet kolejkę w amerykańskich fabrykach. Do tego chóru też dołączył były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. I w odpowiedzi na te zarzuty wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie donacji, które zostały dokonane za rządów PiS, a także za rządu Donalda Tuska. Jak panowie oceniają tę wymianę zdań? Profesor Janusz Majcherek.
8: No cóż, nacjonaliści z opozycji nie przepuszczą żadnej okazji, żeby zaszkodzić Tuskowi i Ukrainie. Jeśli takiej okazji nie ma, to sobie ją sami stworzą. Szybka reakcja wicepremiera Kosiniaka-Kamysza świadczy o tym, że rząd tutaj ma atuty w ręku. To znaczy prawdopodobnie te oskarżenia są bezpodstawne, bo inaczej nie zdecydowaliby się przecież na ujawnianie. Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, premier, nie zdecydowaliby się na ujawnianie tej listy donacji dla Ukrainy. Więc sądzę, że sprawa się szybko wyjaśni, choć oczywiście pozostanie pewien niesmak związany po pierwsze z tą intrygą knutą przez, jak ich nazwałem, opozycyjnych nacjonalistów, a po drugie z ujawnieniem jednak pewnej części tajemnic wojskowych, choć tutaj zastrzegam, że ja wcale nie jestem pewien, czy Rosjanie nie są wcale dobrze poinformowani o tym, jaki sprzęt, jaki rodzaj sprzętu, w jakich ilościach płynie na Ukrainę. Sądzę, że mają w tym pewną orientację, więc ujawnienie tego nie będzie chyba aż z tak wielką szkodą dla polskich zdolności obronnych czy natowskich zdolności obronnych.
1: Tak, tylko tutaj problem polega na tym, że zaczynamy się jednak ścigać na to, kto mniej pomaga Ukrainie. To jest taka obawa, Leszek Jażdżewski.
9: Dzisiaj widać, że ton w relacjach polsko-ukraińskich nadaje Konfederacja i ministrowie rządu Tuska próbują udowodnić przed Konfederacją, że w sprawie Ukrainy zachowują się podobnie jak oni. To znaczy, że nie pomagają nadmiernie, tak? Albo pomagają, ale się nie cieszą, a tak naprawdę to tamci pomagali więcej. Tamci, patrz, Prawo i Sprawiedliwość. PiS tu jest w niezręcznej sytuacji, no bo w elektoracie prawicowym dzisiaj Ukraina jest bardzo niepopularna, więc próbują się podłączyć pod tę falę krytyki rządu za bycie zbyt proukraińskim. No ale jednocześnie nie są w stanie wyrzec się tego, co akurat było, uważam, polską racją stanu, to znaczy tego, że zachowali się nie tylko przyzwoicie, ale zgodnie z polskim interesem narodowym, czyli od samego początku bardzo intensywnie i trzeba to podkreślić, w dużej mierze byli w awangardzie tej pomocy dla Ukrainy w stosunku do naszych europejskich sojuszników, którym zajęło trochę czasu, żeby przyjąć te wiadomości, że trzeba pomagać tak jak się da, a nie tylko wysyłać hełmy i kamizelki kuloodporne. I tutaj no, przyznam, że to jest bardzo niebezpieczna tendencja do takiego licytowania się na to, to co właśnie powiedział profesor Majcharek, że kto jest bardziej antyukraiński, bo widać już, jaki problem ma polska polityka. To znaczy, nasza racja stanu wymaga tego, żeby Ukraina była jak najdłużej w walce z Rosją, ponieważ tak długo jak Ukraińcy giną w tej wojnie, to nie giną Polacy. Po prostu Rosja nie jest w stanie pełnoskalowo zaatakować innych krajów, w tym krajów NATO, dopóki trwa pełnowymiarowa wojna w Ukrainie. Natomiast coraz trudniej jest politycznie przekonywać, albo inaczej, rząd coraz w mniejszym stopniu podejmuje próbę przekonywania Polaków, że tak trzeba robić, a nie ukrywać te fakty. Ja akurat uważam, że przekazanie patriotów nie byłoby niczym nagannym. Na Kijów spadło nawet chyba tylko w ciągu ostatniej kilkudziesięciu godzin ponad chyba 40, znaczy nie na sam Kijów, ale w ogóle nad Ukrainą ponad 40 rakiet rosyjskich, nie licząc tam setek dronów, więc te patrioty są im potrzebne. No i ja obawiam się, że teraz będzie coraz trudniej tę pomoc przekazywać, a ta pomoc jest niezbędna, żeby Ukraina pozostała w grze, zwłaszcza teraz, kiedy ma inicjatywę strategiczną.
1: Mateusz Morawiecki ostatnio stwierdził, że właściwie dokonaliśmy dobrej transakcji zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę, dlatego że Polska wysłała 50-letnie czołgi, jak powiedział były premier, właściwie takie no, żelastwo nieużyteczne, a w zamian za to Ukraińcy bronili Europy i przelewali własną krew. Profesor Majcharek.
8: Oczywiście jest dużo racji w tym, że lepiej teraz wysyłać patrioty na Ukrainę niż trzymać je u siebie na wypadek, gdyby Rosja nas zaatakowała, ponieważ dopóki wysyłamy broń na Ukrainę, gwarantujemy sobie albo przynajmniej uprawdopodobniamy bezpieczeństwo. Coraz więcej wskazań sugeruje, że może dojść niebawem do zawieszenia broni, do jakiegoś zamrożenia tego konfliktu. Krótko mówiąc, że w wojnie Rosji, Putina przeciwko Ukrainie może dojść do no, jakiejś deeskalacji. To by oznaczało, że my powinniśmy być gotowi na to, my jako NATO, mówię już nie tylko Polska, na to, że Rosja może dokonać jakichś nowych form agresji, jeżeli będzie miała uspokojoną sytuację na Ukrainie. Ale dopóki Ukraina się broni, dopóki Ukraina walczy, bardziej racjonalne jest wzmacnianie Ukrainy niż trzymanie tej broni u siebie na wypadek, gdyby była potrzebna, ponieważ im więcej jej wyślemy Ukrainie, tym większe prawdopodobieństwo, że ta broń nie będzie potrzebna u nas.
1: Ale pytanie jest takie, czy zarówno rząd PiS, jak i obecny rząd nie popełniają błędu takiego, że udostępniając ten sprzęt Ukrainie, nie robią tego w takiej formie pożyczki, nawet takiej, która byłaby w przyszłości umorzona, nie byłaby egzekwowana, ale żeby jednak takie zastrzeżenie było, iż to jest właśnie nie darowizna, a pożyczka być może w przyszłości umorzona. Leszek Jażdżewski.
9: No, rząd w dużej mierze odzyskał pieniądze za sprzęt, no, za sprawą tego funduszu Unii Europejskiej, który notabene blokowały przez długi czas Węgry te ostatnie wypłaty. Teraz to się zmieniło. Oczywiście to nie jest tak, że my dostajemy 100% tego, co przekazaliśmy Ukraińcom. Duża część tego sprzętu rzeczywiście nie byłaby być w stanie pewnie dużo dłużej używana w kraju, chociaż to oznaczało jakieś tam dość duże dziury. I potem, można powiedzieć, w konsekwencji bardzo no, kontrowersyjne kontrakty, tak, kupowanie po prostu dużej ilości sprzętu, choćby z Korei Południowej po to, żeby wypełnić te luki, więc można powiedzieć, że to był pewien efekt domina i brak jakiegoś planowania czy przemyślenia, że jeśli przekażemy ten sprzęt, no to trzeba będzie te luki załatać w krótkim czasie i jak to zrobić. I to na pewno wywołuje jakieś problemy i napięcia, natomiast co do tych kwestii transakcyjnych, ja myślę, że mamy za sobą rzeczywiście taki romantyczny okres wspierania Ukrainy na takiej zasadzie, że no dajemy wszystko, co możemy i co jest potrzebne i nie myślimy o wystawieniu rachunku. Ten czas minął i nie ma co sentymentalnie do niego wracać, tak samo jak tych spontanicznych odruchów polskiego społeczeństwa. No nie spodziewam się tak, gdyby miała być jakaś kolejna fala jakiejś dużej migracji, oby nie, do Polski, bo następuje taka normalizacja tej sytuacji i Można powiedzieć tak, że w zasadzie cieszmy się, że nie musimy dokonywać kalkulacji, czy opłaca się jeszcze Ukrainę wspierać, bo nie wiadomo, kiedy ona przegra. No bo wtedy można powiedzieć, że jest taki rodzaj takiego hedżowania się, tak, czy takiego zabezpieczania się przed niekorzystnym wynikiem. To znaczy, okej, przekażemy ten sprzęt zostanie zniszczony, Ukraina padnie, a my i tak będziemy musieli potem walczyć z Rosją, nie będzie czym. Więc jakby taka kalkulacja na szczęście w tym momencie raczej nie występuje, bo Ukraina walczy. Natomiast my rzeczywiście musimy znaleźć taki modus operandi, żeby ta polityka polska była w stanie obsługiwać potrzeby ukraińskiej wojny, a jednocześnie, no, żeby wspieranie Ukrainy nie oznaczało automatycznie porażki w wyborach. Dlatego, że żaden rząd sobie nie może na to pozwolić i poza tym nie miałoby to żadnego sensu nawet z punktu widzenia racji stanu Polski, bo co nam z tego, że Tusk będzie wspierał Ukrainę, jak potem przyjdą prorosyjscy faszyści i będą rządzić czy współrządzić w tym kraju, a wiemy, że tacy ludzie też będą w tych wyborach startować.
1: Dorzucę jeszcze i to, że w tej chwili wygaszane są rozmaite udogodnienia dla obywateli Ukrainy. Wiele osób potrzebujących opieki właściwie zostało kompletnie na lodzie w tej chwili i to też jest podnoszone przez organizacje pozarządowe, że dosyć to brutalnie została przerwana ta pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium Polski. Profesor Janusz Majcherek.
8: Tak, bo trzeba pamiętać o tym, że pomagamy Ukrainie nie tylko militarnie, ale humanitarnie i że obie formy tej pomocy są jednakowo ważne. To, że w Polsce narastają nastroje antyukraińskie, możemy długo dyskutować, kto jest temu winien, czy to społeczeństwo miało tego rodzaju nastawienie już wcześniej, tylko było ono skrywane, zostało zdetonowane takimi czy innymi posunięciami politycznymi, czy to politycy szczują na Ukraińców, a społeczeństwo się do tego przyłącza. To jest długa dyskusja, której tu prawdopodobnie w tej chwili nie odbędziemy. Ale musimy o tym pamiętać. Pomoc humanitarna jest jednakowo ważna jak pomoc militarna i obie te formy pomocy utrzymują Ukrainę w stanie zdolności do stawiania czoła Rosji. A dopóki Ukraina stawia czoło Rosji, raczej jesteśmy bezpieczni. Mówię raczej, bo są pewne sugestie co do tego, że Rosja może zaatakować któryś z krajów NATO, ale myślę, tutaj zgadzam się z redaktorem Jarzewskim, dopóki Ukraina wiąże siły rosyjskie, raczej znikome jest prawdopodobieństwo, że Putin zdecyduje się uderzyć w jakikolwiek kraj NATO, w tym także Polskę.
1: To już czas na informacje TOK FM. Po informacjach wrócimy do dyskusji.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż? To w euro!
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Marian? Mm? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
18: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
17: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
18: O, i to lubię najbardziej.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie można czekać w nieskończoność, mówił w poranku TOK FM sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra. Patyra został w czerwcu przez Sejm wybrany sędzią Trybunału, ale do tej pory od prezydenta nie dostał zaproszenia na uroczystość ślubowania. W piątek wysłałem pismo do Kancelarii Prezydenta z prośbą o wyznaczenie terminu, mówił sędzia w TOK FM.
21: Nie ukrywam, że oczywiście też nie zamierzam w nieskończoność czekać na ten akt. Chcę zauważyć, że to, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani już przez Sejm składają ślubowanie wobec prezydenta, zawiera pewną symbolikę.
14: Prezydent, ministrowie pytani o tę sprawę mówią, że Kancelaria Prezydenta w najbliższych dniach wyda w tej sprawie komunikat. Pytania o termin ślubowania są zasadne, gdyż prezydent zwleka z organizacją ślubowania już wobec czwórki innych sędziów wybranych do Trybunału kilka miesięcy temu. Konstytucjonaliści podkreślają, że to Sejm wybiera sędziów Trybunału, a prezydent nie ma kompetencji, by ten wybór podważyć albo oceniać. Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku powietrznego Rosji na stolicę Ukrainy i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi, trwają akcje ratownicze. Do 3342 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli, do których doszło w zeszłym tygodniu. Liczba rannych przekroczyła 16 tysięcy, a osób bez dachu nad głową jest już ponad 17 tysięcy. Międzynarodowe ekipy, które uratowały w sumie 14 osób, wyjechały już z Wenezueli lub szykują się do wyjazdu. Wciąż nie udało się opanować pożaru, który w sobotę wybuchł w paśmie górskim we francuskim departamencie Pireneje Wschodnie. Ogień objął już 4600 hektarów lasów i zarośli i nadal się rozprzestrzenia. Przyczynia się do tego upał, susza i silny wiatr. 19 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Gdańsku, 21 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 22 w Warszawie, Krakowie i 23 w Rzeszowie. Początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. W drugiej połowie dnia deszcz pojawi się też na zachodzie kraju, zagrzmi na krańcach południowo-wschodnich.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté i profesor Janusz Majcherek. A ja chciałam panu zapytać o zdanie na temat decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który ogłosił, iż przyjął dymisję swoich dwóch zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. To oczywiście pokłosie afery Szpitala Południowego. Czy to faktycznie pomoże Koalicji Obywatelskiej zażegnać ten kryzys? Leszek Jażdżewski.
9: No, w takich sytuacjach ciśnie się na usta, kowal zawinił, cygana powiesili, prawda, jakieś polskie powiedzenia, czy angielskie too late, czyli za mało, za późno. Jeśli nie było afery, to nie wiadomo, dlaczego tak długo czekano i dlaczego nie podjęto jakichś działań na poziomie wyciągnięcia konsekwencji politycznych, a jak wiemy, obie panie no nie są wpływowymi polityczkami koalicji, nie są, myślę, szczególnie szeroko znane poza Warszawą. Jest takie poczucie, że były po prostu kozłami ofiarnymi w takim no, bardzo słabym pokazie nieudolnego zarządzania kryzysowego. I moim zdaniem oczywiście ta afera nie oznacza, że rząd się rozpadnie albo że koalicja spadnie do 20% poparcia, natomiast to oznacza, że w takim dłuższym okresie musi się liczyć z tym, że Tusk traci to, co było jego chyba największym atutem przed objęciem władzy w kampanii, kiedy robił te dwa wielkie marsze w Warszawie.
1: Słyszymy się?
9: Tak, tak, słyszymy się, przepraszam. Jakieś zakłócenia. W każdym razie, że Tusk stracił ten taki element poczucia, no nie wiem, moralnej wyższości, tak? Takiego robienia polityki bardziej szlachetnej. Pamiętamy te jego przyrzeczenia czy ślubowania, w których obiecywał, że rozliczy się złodziejstwo, rozliczy się, że nastąpi też oczywiście gdzieś w jakiejś perspektywie pojednanie. Ale no, mam poczucie, że ta afera jakby powoduje, że coraz więcej ludzi takich nie śledzących aż tak blisko polityki, może mieć poczucie, że te partie są siebie warte. No PiS, PO, jedno zło, czyli tak naprawdę woda na młyn Konfederacji. A na końcu jeszcze, może być najgorsze z perspektywy koalicji, jest to, że przypominanie o tym, że PiS był fatalny i gorszy i robił jeszcze większe przekręty, w niczym nie pomaga, ponieważ jednocześnie rozliczenia nie idą. Więc można powiedzieć, że tutaj to jest takie podwójne sobie strzelanie w kolano.
1: Profesor Janusz Majcherek?
8: Ja odnoszę wrażenie, że ani opozycja, ani komentariat nie byłby zadowolony, niezależnie od tego, jakie decyzje zostałyby podjęte, bo gdyby nie było żadnych dymisji, to oczywiście byłby wielki krzyk, że one są konieczne, niezbędne, że ktoś musi ponieść odpowiedzialność. Kiedy są dymisje, to okazuje się, że są wątpliwości, że to właściwe osoby, czy to nie za późno i tak dalej, i tak dalej. Trzeba sobie jedną rzecz powiedzieć. No, Szpital Południowy w Warszawie okazał się być pewnym przykładowym, emblematycznym przykładem patologii, które drążą polską służbę zdrowia. Ja z zainteresowaniem przysłuchiwałem się pani rozmowie, pani redaktor, z panem doktorem Fiałkiem, który no, bardzo trafnie i słusznie odnosił się do pewnych kwestii, takich jak na przykład te dyżury, kiedy lekarz w trzech różnych miejscach dyżuruje w tym samym czasie, albo te kominy płacowe i wiele innych patologii, które nękają polski system ochrony zdrowia. Kto za to odpowie? Jestem z wielkim zniecierpliwieniem czekam na to, co usłyszymy jutro, ponieważ premier Tusk zapowiedział, że jutro chce usłyszeć od ministra zdrowia i od szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, co dalej z tym systemem, jakie są plany, jakie są projekty, jakie są pomysły, żeby uzdrowić służbę zdrowia czy ochronę zdrowia. Więc na razie jeszcze wstrzymajmy się z końcowymi ocenami. Zobaczymy, jaki będzie finalny pomysł na to. Nie jak zakończyć tę aferę, nie jak ją sprzedać czy przedstawić opinii publicznej, lecz jaki będzie w przyszłości system ochrony zdrowia, jakie są na to pomysły, no i jaka byłaby wokół tego ewentualnie merytoryczna dyskusja, bo na taką merytoryczną dyskusję liczę i czekam, a nie na przepychanki kto kogo, z kim i przeciw komu.
1: Na antenie Polsatu prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski zapowiada protesty lekarzy. Mówi tak, w naszym środowisku jest ogromne nawoływanie do protestów, to znaczy narasta złość i frustracja wobec bezsilności. To właśnie w jakiej sprawie?
8: Jedno zdanie. Tu się zgadzam z doktorem Fiałkiem. Znaczy, jawność zarobków. Tak, ja jestem bardzo, bardzo entuzjastycznym zwolennikiem jawności zarobków, ale wszystkich, a nie tylko lekarzy. Tu się zgadzam. Lekarze nie powinni być traktowani jako szczególna grupa stawiana pod pręgierzem. Jawne zarobki w służbach publicznych, wszędzie tam, gdzie jest finansowanie ze środków publicznych.
1: No, ja trochę tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że chodzi o zarobki, które są uzyskiwane w sektorze publicznym. Czyli państwo ma mieć dostęp do informacji, do danych o zarobkach lekarzy, którzy są opłacani z budżetu państwa, więc to nie wiem, czy to jest słuszny postulat, że jak lekarze mają jawne pensje, to reszta też, tym bardziej, że to nie chodzi o to, że zwykli obywatele będą mieli dostęp do tych informacji, ale wyspecjalizowane instytucje, które zajmują się, nie wiem, oceną procedur.
8: I o to właśnie chodzi, ja to popieram.
9: Ja mam poczucie, że nastąpiło pomieszanie porządków. Populistyczne ogłaszanie, że będą jawne lekarze, zarobki lekarzy, to jest nieprawdziwe stwierdzenie. Nie będą jawne. Jawność oznacza, że nie wiem, dziennikarz, ja, ktokolwiek ze słuchaczy może wejść i sprawdzić jakąś informację, tak? Albo napisać, nie wiem, do BIP-u i otrzymać informację, że tak, rzeczywiście, nie, po miesiącu z instytucji publicznej dostanie odpowiedź. Tak nie będzie. To znaczy, no, chodzi po prostu o bardzo podstawową funkcję tego, żeby, nie wiem, NFZ, Ministerstwo Zdrowia i tak dalej wiedziały, jaki lekarz gdzie ile zarabia na kontraktach. To szczerze mówiąc, to, że tego nie wie, to jest kolejny skandal, bo to w zasadzie pokazuje przyczynę tej patologii, o której mówimy. To znaczy, że NFZ wycenia tak świadczenia, że szpitale mniejsze ściągają lekarzy za ciężkie pieniądze, żeby wykonywać lepiej finansowane świadczenia, których być może nie powinny wykonywać akurat małe ośrodki, a takie rzeczy jak interna, podstawowe rzeczy, które są potrzebne rzeczywiście także w, nie wiem, w powiatowych szpitalach, no to tego się akurat tak dobrze nie wy...

0: schodzi na poziom SOR-u, to zaczyna być to problem namacalny i dotykalny. I w tym momencie, moim zdaniem, Tusk albo przeprowadzi jakąś głęboką sanację w imię tych obietnic, które złożył Polakom w 23 roku, albo ktoś tę sanację zrobi za niego, to znaczy po prostu pewnie Polacy przy urnie wyborczej. Oczywiście paradoksem tego, że do władzy pewnie dojdzie PiS, który był jeszcze bardziej partyjniacki niż obecnie Koalicja Obywatelska. Natomiast moim zdaniem Tusk musi się postawić własnej partii, musi pokazać, że jest w jakimś sensie ponad partią i musi być gotowy poświęcić nawet bardzo ważnych działaczy partyjnych po to, żeby udowodnić, że on nie da się wprowadzić ten sam schemat, który doprowadził do klęski PiSu w 23 roku.
1: No, jeżeli wolno tak, jeszcze jedno zdanie, pani redaktor, pani pozwoli, bo ten wątek nie jest poruszany publicznie. Mianowicie przy wszystkich naszych urąganiach na system ochrony zdrowia trzeba stale podkreślać, stan zdrowotności polskiego społeczeństwa stale się poprawia. Jesteśmy coraz zdrowszym społeczeństwem, coraz dłużej żyjemy, w coraz lepszym zdrowiu, wyleczalność z wielu chorób jest coraz skuteczniejsza. Tak, to jest system patologiczny, ale no nie traćmy z pola widzenia tego, że jednak zdrowotność polskiego społeczeństwa cały czas się poprawia.
2: Tak, ale też jest zmęczenie takimi nieformalnymi układami w ochronie zdrowia, no bo tutaj mieliśmy taką oto sytuację, że na posiedzeniu Rady Miasta PiS formułował zarzuty wobec Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, szefowej Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej, że to ona była beneficjentką układu w Szpitalu Południowym. Ona sama powiedziała, że nie korzystała z saloniku VIP-u, ale no Kanał Zero tutaj głosem Patryka Słowika sugeruje, że właśnie to o nią chodziło. No i mamy sytuację taką, że dajmy na to senator Lenz został zdymisjonowany, właśnie wyrzucony z partii, razem zresztą z dyrektorem szpitala bodajże. A tutaj właściwie nie ma takiej reakcji wobec osób, które miały jakoś poza kolejką wejść, więc zastanawiam się, czy to nie powoduje, że ludzie mają takie poczucie, że w sumie nikt tutaj z tych głównych bohaterów tej historii nie poniósł konsekwencji.
0: Tylko, że my nie znamy bohaterów tej historii. No to są plotki, tak? Nie ma żadnych nawet dziennikarskich doniesień o tym, kto konkretnie z tego korzystał. Ja się zgadzam, że jakby no, każdy był albo na SOR-ze, albo zna kogoś, kto był na SOR-ze, tak? Wszyscy, nawet ci skorzystają z prywatnej służby zdrowia najczęściej, czasem muszą trafić z jakiegoś powodu do publicznej służby zdrowia i wiedzą, co to oznacza. Próba zapisania się do specjalisty z terminami za 2 lata, czekanie w tych kolejkach, przekładanie terminów, nie mówiąc już o innych problemach. I w momencie, w którym się okazuje, że legitymacja partyjna powoduje, że ktoś przeskakuje nad tym egalitaryzmem, który oczywiście jest egalitaryzmem takiego cierpienia, tak? Taka wspólnota cierpienia związana z brakiem realnej dostępności służby zdrowia dla wielu Polaków, no to musi budzić oburzenie. Tylko, że jakby zamiast zwalniać w zasadzie no chyba tylko symbolicznie odpowiedzialny za ten szpital wiceprezydentki, to Tusk powinien zrozumieć, że jakby jego partia jest problemem, tak? Partia, która no najwyraźniej nie dostosowała się do standardów, które obiecywała Polakom i że jego legitymacją do rządzenia nie są sprawne rządy. Jego legitymacją do rządzenia nie jest 500, ani 800+, ani CPK, ani inne rzeczy, które wymyślił PiS, a Tusk teraz podtrzymuje, ani nie jest jego legitymacją do rządzenia nawalanie w Ukraińców i odbieranie im jakichś świadczeń społecznych. Jego legitymacją było to, że to miały być inne rządy niż PiS-u. Miała być praworządność i miała być uczciwość. No i mówiąc zupełnie szczerze, ani praworządności, chociaż nie do końca z winy Tuska, ani uczciwości nie ma. I jak tego nie rozwiąże, to po prostu straci władzę w 27 roku. I tutaj jest, uważam, centralny problem, tak? To znaczy po prostu centralnej naprawy standardów, które funkcjonują zarówno w służbie zdrowia, jak i w ogóle w sektorze publicznym.
2: A czy panu zdumiało to, że prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież? Czy pan to zbulwersowało? Czy zbulwersowało panu to, że Roman Giertych protestuje przeciwko temu i oskarża prokuraturę o nieudolność? Profesor Janusz Majcherek.
1: Niestety dożyliśmy takich czasów, że wszystkie posunięcia postępowania w sektorze wymiaru sprawiedliwości budzą wątpliwości o to, czy nie kryje się za nimi jakiś partyjny interes. No niestety jedna i druga strona, ale tu ja że nie popadam w symetryzm, tylko pokazuję, że doszliśmy do stanu takiego zawirowania, takiego zamieszania w systemie wymiaru sprawiedliwości, w prokuraturze, w sądownictwie, w tym także Trybunale Konstytucyjnym czy sądownictwie w Sądzie Najwyższym. Doszliśmy do takich zakłóceń, takich zaburzeń, że w zasadzie no, każde orzeczenie może być kwestionowane nie z powodów merytorycznych, lecz z powodów politycznych. Tutaj akurat

0: Wydaje się, że tych politycznych jest stosunkowo mało, dlatego że sędzia, która wydała to orzeczenie o umorzeniu, przepraszam, pani prokurator, która wydała to orzeczenie o zaniechaniu postępowania, no nie, raczej nie budziła wcześniej wątpliwości co do swojego upartyjnienia. Postawa Romana Giertycha tak może budzić pewne wątpliwości. Należałoby się rodzaju komentarzy, kwestionowania kompetencji pani prokurator i tak dalej, ale no, ponieważ prokuratura została za czasów Ziobry zainfekowana, no to teraz są niestety tego to konsekwencje.
1: Króciutko, Leszek Jeżdżewski, bo zmierzamy do końca.
2: Myślę, że Tusk powinien zdecydować, czy chce mieć Giertycha mecenasa, czy Giertycha polityka, ponieważ tutaj on występuje w obu rolach. Tak naprawdę nie wiadomo, czy niezależność prokuratury nie jest w tym momencie naruszana przez to, że ważny polityk, który również jest w istotnych komisjach rozliczających Prawo i Sprawiedliwość, nie tą swoją krytyką nie powoduje nacisków na prokuraturę. Bardzo zły sygnał wysyłany do wszystkich zwolenników tego rządu i bardzo zły sygnał wysyłany do Polaków, że prokuratura może być poddawana naciskom politycznym, także w tym systemie, nie tylko w systemie Zbigniewa Ziobry. To jest sprzeczne z tym, co ten rząd miał robić i ja uważam, że Roman Giertych pełnił tu bardzo nieciekawą funkcję, mówiąc najdelikatniej.
1: Leszek Jeżdżewski, redaktor naczelny Liberty i profesor Janusz Majcherek, byli gośćmi TOK FM, poranku TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Do usłyszenia.
1: Poranek wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, zrealizował Krzysztof Woźniak. Informacje TOK FM o godzinie 9, a po nich program Owczarek. Widzę, że Cezary Łasiczka jest już w studiu i chętnie opowie państwu, o czym będzie w dzisiejszym programie.
3: Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry państwu. Bardzo chętnie wszystko opowiem. Wielka kasa, 1,5 miliarda złotych rocznie na badania naukowe, a o tym, kto będzie o tych pieniądzach decydował, przesądzi 5 osób i w tym gronie, jak alarmują naukowcy, nikt nigdy nie zdobył grantu tej instytucji, o której mówimy. Do premiera piszą laureaci najbardziej prestiżowych grantów w Europie. Ministerstwo mówi, ale o co chodzi? Wszystko zgodnie z ustawą. Także o tym, co się dzieje wokół Narodowego Centrum Nauki, za chwileczkę porozmawiamy w programie Owczarek.
1: Zapraszamy na informacje TOK FM. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
4: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie!
9: Mamma mia, el compressor!
8: Facciamo subito, si?
10: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. 2 opakowania plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jutro w Turcji rozpoczyna się szczyt NATO. Wszyscy podkreślają, jak ważne jest to spotkanie. Rosyjskie pociski znowu spadły na Kijów. Liczba zabitych wzrosła do 10. FIFA w ogniu krytyki po decyzji w sprawie zawieszenia czerwonej kartki dla amerykańskiego napastnika. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Szczyt NATO w Ankarze będzie mieć bardzo duże znaczenie, oceniła w poranku TOK FM Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej i Sejmowej Komisji Obrony. Szczyt Sojuszu rozpoczyna się jutro w Turcji. Wśród tematów poszerzenie potencjału przemysłów obronnych państw NATO oraz zagrożenie ze strony Rosji. Według Amerykanów Rosjanie mogą zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, mówiła w TOK FM posłanka Kluzik-Rostkowska.
18: To będzie bardzo, bardzo ważny szczyt, ważniejszy niż te, które są za nami. I powiem tak, sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego że Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
17: W szczycie w Ankarze weźmie udział prezydent Stanów Zjednoczonych. Przy okazji ma się spotkać z zaproszonym na to spotkanie prezydentem Ukrainy. Rosja kolejny raz zaatakowała minionej nocy Kijów, wykorzystując m.in. pociski balistyczne i drony. Co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych. Grzegorz Kozioł.
19: Obecnie wiadomo o 9 ofiarach śmiertelnych w Kijowie oraz o jednej w rejonie buczańskim. Rannych zostało 5 dzieci, ale te wszystkie dane nie są ostateczne, informują ukraińskie służby. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w Kijowie przed północą. W wyniku ataku, który trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym 9-piętrowy blok mieszkalny.
20: Dawaj, ja na prawo.
19: Szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował, że w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca pierwszych eksplozji. Przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
17: Odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z ostatnich 4 lat, zapowiedział szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na pogłoski dotyczące tego, że polski rząd w tajemnicy miał przekazywać Ukrainie pociski do systemów Patriot. Szef klubu parlamentarnego PiSu, były szef MON-u Mariusz Błaszczak, stwierdził, że jeżeli te doniesienia się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych i szczegółowych wyjaśnień. Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk komentuje w odpowiedzi, że każda donacja jest koordynowana z sojusznikami z NATO i USA i o każdej informowany jest prezydent Karol Nawrocki. Lekarze nie są jakąś wyjątkową grupą zawodową, której zarobki powinny być jawne, mówił w poranku TOK FM dr Bartosz Fiałek z Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. Dominika Wielowiejska pytała naszego gościa o apel Naczelnej Izby Lekarskiej do prezydenta Nawrockiego, aby zawetował uchwaloną niedawno przez parlament ustawę umożliwiającą zbieranie danych o wynagrodzeniach lekarzy w państwowych placówkach.
21: Ja jestem za jawnością jak najbardziej i transparentnością. To są oczywiście publiczne pieniądze, ale w takiej sytuacji zróbmy, żeby wszystkie publiczne pieniądze, które wydajemy, czy to w wymiarze sprawiedliwości, czy to w edukacji chociażby, żeby również były wykazane, kto, jak, gdzie i w jaki sposób zarabia.
17: Ustawa o dostępie do zarobków lekarzy została przyjęta po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym młody lekarz bez specjalizacji, który był jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej w jednej ze stołecznych dzielnic, zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Amerykanie się cieszą, Donald Trump pisze o naprawianiu niesprawiedliwości, a cały piłkarski świat jest zszokowany decyzją FIFA. Federacja anulowała bowiem czerwoną kartkę dla lidera kadry USA, dzięki czemu będzie mógł on zagrać w meczu z Belgią o awans do ćwierćfinału. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
22: O słuszności czerwonej kartki dla Folarina Baloguna długo dyskutowano. Według mediów, w tym New York Times, do szefa FIFA od razu po meczu dzwonił Donald Trump. Efekt? Karę anulowano. Oczywiście najbardziej oburzeni są Belgowie. Tamtejszy związek skrytykował tę decyzję, a poparł go selekcjoner Rudy Garcia. Nie zdawałem sobie sprawy, że w kwaterze głównej FIFA 5 lipca to odpowiednik 1 kwietnia w Europie. To dla mnie nowość. Nie wykluczone, że Belgów wesprze również UEFA, która jest zszokowana interwencją FIFA w tej sprawie. Tak samo jak inne kraje. Po zwycięstwie nad Brazylią trener Norwegów Ståle Solbakken mówił wprost o fatalnej decyzji.
23: Big mistake by FIFA. Bad decision.
22: Dla wszystkich to skandal. No, prawie. Donald Trump już oznajmił triumf sprawiedliwości, a Gianni Infantino siedzi cicho. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
17: Chmur chmur będzie przybywać, miejscami przelotnie popada. Deszcz pojawi się najpierw na północnym wschodzie i na południu, a potem na zachodzie. Na termometrach dziś maksymalnie 19 stopni w Gdańsku, 21 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Krakowie i 23 w Rzeszowie.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek i teraz sprawa, która bulwersuje środowisko naukowe w całej Polsce, albowiem chodzi o gigantyczne pieniądze i o to, kto wybierze ludzi, którzy będą decydować o tych pieniądzach. Gościem jest pan profesor Stefan Dziembowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: I teraz tak, mamy coś, co się nazywa Zespół Identyfikujący Członków Rady NCN, czyli Narodowego Centrum Nauki. I ta nazwa chyba mówi, o co chodzi. To jest zespół, który wybierze z kandydatur zgłoszonych przez szacowne i szanowane instytucje członków Rady NCN. Pan w Radzie był do 2024 roku. I teraz Rada NCN będzie decydował o tym, kto dostanie pieniądze.
0: Nie do końca.
3: Dobrze, wyjaśnimy. To może co tak. To jest zespół identyfikujący członków Rady NCN? Czym się zajmuje Rada NCN?
0: Może zacznijmy od tego, czym się zajmuje NCN w ogóle, bo tutaj wydaje duże pieniądze, to znaczy duże może jak na skalę do nauki polskiej. NCN to jest agencja, to się rozwija do Narodowe Centrum Nauki. To jest agencja powołana jeszcze za czasów rządów pierwszego Tuska, jak to się mówi, i minister Kudryckiej. Ona służy finansowaniu badań podstawowych. Są dwie agencje. NCN jest od badań podstawowych, a NCBIR jest od badań stosowanych. Zresztą ma znacznie większy budżet NCBIR. No więc NCN to jest taka agencja, która finansuje badania naukowe w dowolnej dyscyplinie, dziedzinie badań podstawowych, od filozofii, historii starożytnej, poprzez matematykę do jakichś dziedzin doświadczalnych typu biologia, chemia. Tak? I badania podstawowe to są takie badania, które mają odpowiadać na pytania fundamentalne, a niekoniecznie być od razu wdrażane. Tak? Tym się właśnie NCN różni od NCBR-u, że w NCN-ie nie chodzi o to, żeby z tego od razu były jakieś startupy, spin-offy czy coś tam, tylko chodzi o to, żeby po prostu naukowcy robili coś, co ich ciekawi. Tak? Teraz można długo dyskutować, dlaczego państwo takie badania finansuje. Wszystkie państwa to robią. W dziedzinach takich jak moja, czyli informatyka, to po prostu jest tak, że te badania podstawowe jednak po jakimś czasie się przekładają na zastosowania, tylko jeszcze może w chwili ich wykonywania nie wiemy dokładnie jak. Biznes tego nie sfinansuje, więc musi to robić państwo. No są takie dziedziny, no właśnie bardziej odleglejsze od zastosowań, jakaś bardzo czysta matematyka, czy nie wiem, historia starożytna, ale państwa generalnie to finansują i państwo polskie tutaj nie może odstawać.
3: Zasadniczo zgadzamy się co do tego, że to jest coś ważnego i że państwo powinno w to inwestować.
0: No nie chcemy na przykład, żeby studenci archeologii w Polsce uczyli się archeologii wyłącznie na podstawie podręczników i prac napisanych za granicą. Tak, chcemy, żeby jednak ambitny student zainteresowany historią, archeologią uczył się na dobrych uczelniach w Polsce od profesorów, którzy sami przeprowadzili te badania, a nie przeczytali o nich gdzieś. Tak?
3: Czyli NCN. Wiem, czym się zajmuje. I teraz jest Rada.
0: Jest Rada NCN składająca się z 24 radnych, wybieranych na kadencje czteroletnie co 2 lata. To jest tak jak w Kongresie Amerykańskim, że co 2 lata się wymienia połowa składu rady. I to są naukowcy, którzy powinni reprezentować różne dziedziny, bo tak jak powiedziałem, NCN finansuje różne dziedziny, różne dyscypliny, więc tam powinni być i historycy, i prawnicy, i oczywiście chemicy, matematycy, fizycy, informatycy, najczęściej po jednej osobie z każdej z tych dyscyplin. Ja to wspominam jako jeden z najlepszych aspektów bycia członkiem Rady, to jest to, że mamy spotkania w Krakowie. NCN się mieści w Krakowie.
3: To jest najlepsze, że w Krakowie?
0: przecinek. Mamy wprowadzenia w Krakowie, więc trzeba dojechać do tego Krakowa, co nie jest...
1: To też nie jest dobre.
0: Chociaż... Nie, no z Warszawy, to, nie, to ze Szczecina jest problem, nie z Warszawy. Ale właśnie spotykasz się raz na miesiąc z bardzo ciekawymi przedstawicielami właśnie różnych dziedzin.
3: Czyli, że jest szerokie spojrzenie na sprawę. Tak, że nie jest tak, że siedzą sami z jednej dziedziny, tylko...
0: Tak. No i właśnie główne kryterium jest ciekawość naukowa projektów, a nie ich stosowalność. Na to są inne, większe pieniądze, powiedzmy od razu z góry, tylko w innej agencji. No i teraz...
3: Czyli teraz mamy radę, która jest powoływana na 4 lata, tak. Przy czym połowa, czyli tak jakby zachodzą na siebie, tak? Czyli są 2 lata, osoby spędzają sobie 2 lata, potem ktoś to odchodzi, ktoś przychodzi i to jest dobre, bo rozumiem, że, że jest pewna ciągłość myśli, idei i różnorodności. Tak. I teraz tę radę powołuje ten zespół identyfikacji.
0: Radę powołuje minister. Jest taka procedura. Zgłaszają jednostki naukowe kandydatów, potem zespół identyfikujący identyfikuje 24 kandydatów, z czego minister wybiera 12. Różnie to bywało, zdaje się, że za czasów ministra Czarnka to nie było li wybrani akurat z tych 24, ale generalnie powinno być tak, że to z tych 24 wybiera 12 minister.
3: I teraz dochodzimy do clou.
0: Tak.
3: Bo rozumiem, że ten zespół identyfikujący członków Rady NCN był.
0: On był, on został teraz zmieniony. Nie jest to tak do końca jasne, czy można go było zmieniać przed upływem kadencji, ale może zostawmy to na boku. To jest dyskusja dla prawników, jak interpretować ustawy.
3: Ale rozumiem, że zaskoczeniem dla wielu osób w środowisku jest to, kto jest w nowym zespole identyfikującym członków Rady NCN.
0: Tak, to jest zaskoczenie, dlatego że generalnie ustawa mówi, że to powinny być osoby o uznanym światowym dorobku naukowym. No i no, można dosyć luźno interpretować to pojęcie, tak? Co to znaczy światowy, rozpoznawalny dorobek naukowy. No ale chyba zdaniem większości naukowców to nawet przy dosyć liberalnym podejściu do definicji, co to jest, to te osoby raczej nie spełniają tego warunku. I no i to jest problem, tak? Dlatego, że te osoby będą teraz identyfikować, kto ma być kandydatem na członka rady. No i dlatego jest wiele protestów w tej chwili. Pan minister Kulasek odpowiedział, że on tak naprawdę nie wie, jak mierzyć, co to znaczy, jaka jest miara tego właśnie, co to znaczy międzynarodowy...
3: To niech pan, panie profesorze, podpowie ministrowi, jak się mierzy dorobek.
0: Więc tak, wydaje mi się przede wszystkim, że jak ktoś zostaje ministrem, to oczywiście nie musi być naukowcem, nie musi nawet się znać, na pewno nie musi się znać na każdej dyscyplinie nauki, nikt się nie zna. Natomiast tego, co oczekiwałbym od ministra, to, że potrafi nawet tak trochę intuicyjnie odróżnić dobrego naukowca od złego naukowca, tak? No,
3: czyli przeciętnego od wybitnego.
0: Tak, na tym polegają pewne zdolności menedżerskie, czy zdolności do zarządzania nawet dużymi firmami, jak również no, ministerstwami. Człowiek potrafi wyczuć, kto jest dobry, kto jest zły. I żeby nie było tutaj jakieś bardzo politycznie, uważam, że tę cechę posiadała zarówno minister Kudrycka, jak i minister Gowin. Tak mówię właśnie celowo ministrowie z dwóch różnych stron barykady w Polsce. Natomiast no, jeśli minister rozkłada ręce i mówi, że on nie wie, jak to zmierzyć, no to mamy problem. Ja proponuję każdemu słuchaczowi, żeby odszukał, jeśli ma czas, członków pierwszego zespołu identyfikującego. Tak?
3: I pierwszego w ogóle?
0: Bo ten NCN powstał w tam 2010 chyba rok. No to można odnaleźć tych ludzi w internecie. I sobie popatrzył na te życiorysy, popatrzył, gdzie oni pracowali, jakie nagrody zdobywali w Polsce i za granicą i porównał z obecnym zespołem. I po prostu wydaje mi się, że no, inteligentny człowiek, czytelnik gazet jest w stanie zrozumieć, że to jest zupełnie inny kaliber ludzi. Także to nie trzeba jakiejś miary, tak? No wystarczy parę minut na przeczytanie dorobku. Ja zresztą zrobiłem taki eksperyment, że zapytałem czata GPT, żeby porównał ten stary zespół, pierwszy w historii z obecnym i powiedział, czy to są w ogóle porównywalni naukowcy jako co do kalibru osiągnięć.
3: Co, zawiesił się?
0: Nie, dosyć szybko mi odpowiedział, no chat GPT jest bardzo grzeczny, że to są oczywiście wartościowi naukowcy w tym nowym zespole, ale jednak no, nie można tego porównywać. Także może pomysł, żeby sztuczna inteligencja nami rządziła, nie jest taki zły. Tak?
3: Ale na poziomie ministerstwa, czy idziemy wyżej, premier i prezydent?
0: Może testowo na poziomie ministerstwa, a potem coraz wyżej. Tak? Najgorsze, że to amerykańskie korporacje są, tak? Więc oddajemy suwerenność. Nie?
3: No właśnie, no na to się, na pewno nikt się nie zgodzi, no, bo tak, suwerenność
0: ale może
3: cenimy.
0: Byłoby taniej, tak? No. Najlepiej.
3: No ale zjadłyby na wszelkie zasoby, bo przecież no tak. Energia, prawda? Energia, woda.
0: No tak, tak, ale naukowcy też na to znajdą jakiś sposób pewnie.
3: I teraz, czyli środowisko jest zbulwersowane, bo mówi, kim są ci ludzie? Nie to, że to tak. Są osoby nieznane, tak? To
0: znaczy,
3: są...
0: mi były nieznane, powiem szczerze. Ale no, oczywiście to kto się zna, tak? To jest niewątpliwe. To, co myślę, że dodatkowo niepokoi, to, że tam można dosyć wyraźnie zobaczyć kryteria no, takie trochę pozamerytoryczne, czyli dwie osoby z Uniwersytetu Zielonogórskiego i tak się składa, że jedna z pani wiceminister jest z Uniwersytetu Zielonogórskiego, tak dwie na pięć. Jest przewodniczącym jest naukowiec, politolog, który wcześniej był radnym SLD, tak? No to widać, że to nie był klucz wybitności, tylko to był klucz no, polityczny, tak? Czy nawet taki lokalny. Tak?
3: No ale może jest wybitnym naukowcem. Bycie radnym nie przesądza. Ja znam na przykład bardzo wybitnego lekarza, byłego chyba kierownika już SOR-u, który też był radnym.
0: No tak, dlatego o tym mówię jako o jakiejś takim no, poszlacy dodatkowej. Tak, to nie jest jakby dowód. Jakby oczywiście jakby to było tylko to, no to nikt by się nie bulwersował. Tak? No, naukowcy mają swoje poglądy polityczne. To chyba nawet słusznie, że naukowcy się angażują na przykład w życie lokalnej społeczności jako radni, tak? Ale tutaj mamy na odwrót, znaczy mamy kogoś, kogo nie widać takiego no, światowego dorobku naukowego, ale za to jest radnym.
3: Pan minister mówi wszystko zgodnie z ustawą, nie trzeba mieć przecież doświadczenia grantowego, no poczekajmy na wybory, po owocach ich poznacie.
0: No właśnie, więc no, tutaj może to też warto dodać, że te osoby nie mają doświadczenia w kierowaniu projektami NCN. NCN istnieje już no, ponad 15 lat. Jeśli naukowiec nigdy nie miał żadnego projektu z NCN, no to mamy pewien problem, tak? Znaczy,
3: czy to jest problem? O tym porozmawiamy po informacjach. Informacje o 9.20. W studio pan profesor Stefan Dziembowski, Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o kontrowersjach wokół Narodowego Centrum Nauki.
1: Autopromocja.
2: Piłka jest okrągła.
15: A nas jest dwóch.
2: Kraje są trzy.
15: A mistrz będzie jeden.
2: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
15: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
2: Zapraszamy.
15: Przemysław Pozowski
2: i Michał Waszkiewicz.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
26: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nawet 26 tysięcy złotych na godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom. Jak czytamy w Wirtualnej Polsce, lekarze wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury. Portal poinformował, że jednym ze szpitali, które wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Umowę za ze spółką neurochirurgów podpisała była dyrektor placówki, a sprawa została zgłoszona do prokuratury. Tymczasem do jutra ministra zdrowia i szef NFZ-u mają czas na przedstawienie premierowi propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Zadownicy apelują do rządu o pomoc. Pogodowy rollercoaster dosłownie dziesiątkuje uprawy. Tak było z truskawkami, agrestem, tak może być z wiśnią, czereśnią i maliną, a także z porzeczką. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały robią swoje, mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny.
11: Rośliny były osłabione, no i mamy to, co mamy.
12: Dopóki tego nie zbiorę, to nie mówię, że to będzie. Mamy taką pogodę, że w najbliższych dniach mogą przejść silne opady gradu. Czarna porzeczka, największe straty w historii.
10: Dziś resort rolnictwa ma przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pierwszej linii metra rano. Z przyczyn technicznych z ruchu wyłączonych zostało 5 stacji. Termometry pokażą dziś od 16 do 19 stopni na północy i do 23 stopni na pozostałym obszarze. Stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia deszcz pojawi się na zachodzie kraju. Teraz jeszcze raport smogowy. Wszędzie oddychamy powietrzem bardzo dobrej jakości. Smogu nie ma nigdzie. Mapy smogowe świecą na ciemnozielony kolor, który oznacza, że normy pyłów zawieszonych nie są ani podwyższone, ani przekroczone.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: W studio pan profesor Stefan Dziębowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o Narodowym Centrum Nauki, które rozdziela pieniądze na badania podstawowe. I teraz jest Rada NCN, a to są 24 osoby, tak, które się zmieniają co 2 lata, 12, połowa się zmienia co 2 lata. I teraz tę radę wybiera zespół identyfikujący członków Rady NCN. I to jest 5 osób. I poprzedni zespół minister odwołał przed końcem kadencji i mówi, to teraz proponuje nowe nazwiska. I naukowcy mówią, ale zaraz, kto to w ogóle jest i dlaczego o tym, kto będzie zasiadał w Radzie, decyduje dr Hub z nauk społecznych, dr Hub Inż z nauk inżynierii technicznych, profesor z nauk medycznych i o zdrowiu, czyli kultura fizyczna, dr Hub z nauk społecznych i jeszcze jeden dr Hub z nauk inżynieryjno-technicznych.
14: No tak, ja powiedzmy zawsze stałem na stanowisku.
13: Czemu nas to ma interesować, nas zwykłych szaraczków, nie takich oczywiście wybitnych jednostek jak pan, ale na zwykłych szaraczków, kto zasiada w tej radzie? Znaczy w tym zespole identyfikującym.
8: Dobrze, no więc tak, może jeszcze to, co teraz to zdanie zacząłem, skończę, że no ostatecznie to, że to są ludzie, którzy nie mają profesury, to może nie jest aż taki duży problem. Ja zawsze stałem na stanowisku, że należy ludzi oceniać po dorobku, a nie po tytułach i stopniach, ale to już pomijając to, no dlaczego nas to interesuje? No bo chcemy mieć badania podstawowe na wysokim poziomie, tak? Chcemy, żeby Polska istniała w ogólnej dyskusji światowej.
13: Super, nie, tu się zgadzamy. Tak, to jest okej, tylko teraz zobaczmy. Ten zespół identyfikujący z listy wyłoni 12 osób.
8: Tak.
13: Ale ta lista, rozumiem, że będzie naszpikowana wybitnymi naukowcami.
8: No właśnie, może będzie, tak? To znaczy... to jest to, co mówi pan minister, że no, po owocach ich poznajcie. Tylko że ja się obawiam, że jak już ta lista powstanie, no to wtedy pan minister rozłoży ręce i powie, no tak, mi powiedział zespół identyfikujący. Gdybyśmy teraz nie protestowali, no to właśnie byśmy usłyszeli, że no to trzeba było protestować, jak powstawał zespół identyfikujący. Protestujemy teraz. Mi jest osobiście troszeczkę żal nawet tych ludzi z tego zespołu, tak, bo na nich się skupia... teraz uwaga naukowców i pewnie słyszą o sobie rzeczy, które nie są przyjemne dla żadnego naukowca. Także to chciałem zaznaczyć, że to nie jest jakieś personalne, to jest po prostu, no, oni powinni chyba sami widzieć różnicę, tak? No, właśnie na przykład to, że nie kierowali nigdy żadnym projektem NCN-u, tak? Mhm. Dodatkowo jest ten problem, że ten zespół nie ma żadnych przedstawicieli takich nauk, biologiczno-matematyczno-przyrodniczych, tak? Tam nie ma nikogo z tej działki.
13: Powiedział pan na początku, że te 24 osoby w Radzie są szeroko, jeżeli
8: tak,
13: chodzi
8: tak.
13: o...
8: Powinny być.
13: Powinny być.
8: Bo za czasów ministra Czarnka tam tak. chyba było 3 teologów, no ale tak.
13: Wiadomo. I proszę, jak się nasze badania posunęły od razu. No dobrze, no to rozumiem, że jeżeli mamy 24 osoby, to można stworzyć takie szerokie spektrum specjalizacji. No ale przy 5 trudno to jest robić.
8: No tak, ale jednak no, to jest chyba z połowa grantów NCN, to są właśnie przyznawane na te nauki matematyczno-przyrodnicze, więc jeśli na 5 osób nie ma tam nikogo, tak, no to... to...
13: Inżynieryjno...
8: No nie, to są jednak dosyć odległe rzeczy, tak, to jest co innego, tak.
13: Ale powiedział pan, że tutaj potrzeba bardziej, znaczy, tak wywnioskowałem, może osoby, które mają nosa, czyli... Teza, tak zrozumiałem pana, teza jest taka, że tylko wybitny naukowiec rozpozna wybitnego naukowca.
8: Znaczy, no nie,
13: tak. Ale może ktoś z Uniwersytetu Zielonogórskiego, kto nie ma dorobku na poziomie światowym, kto nie zarządzał projektami NCN, ma umiejętności, które pozwolą mu z listy wybrać wybitnych naukowców.
8: No to jest nasza nadzieja w tej chwili jedyna, tak? Dlatego, że no, nie wygląda na to, żeby ministerstwo zmieniło zdanie, tak? Więc mamy taką nadzieję, tak? To jest, uznaliśmy, że należy protestować teraz, dlatego, że czas jest odpowiedni, że nie chcemy potem usłyszeć, że nie protestowaliście w momencie, kiedy był ten zespół powoływany, tak? Generalnie, no to jednak o polityku świadczą również doradcy, czy o ludzi, którymi się otacza, tak? To jest zespół, który ma charakter doradczy dla ministra, jeśli na przykład w Ministerstwie Finansów, tak, na jakieś ważne stanowiska doradcze powołano by osoby bez doświadczenia. No, przypomnijmy sobie, co się działo z NBP i aniołkami prezesa Glapińskiego, tak? To jest trochę podobna sytuacja. Nie się może porównywać tych ludzi, że jednak mają habilitację z aniołkami, tak? Ale no jednak taka sytuacja, że kogo powołujesz na swojego doradcę, świadczy o tobie jako o polityku, tak?
13: No ale być może minister ma jakiś wgląd, którego pan i środowisko nie ma, że być może jak gdyby te zdolności do wyłapywania brylantów.
8: No trochę za dużo tych być może tutaj jest, tak? Znaczy połączmy to wszystko, tak? Połączmy to, że właśnie są dwie osoby z niewielkiego uniwersytetu i tak się składa, że to jest ten sam minister, z którego przyszła pani wiceminister, która na dodatek w wywiadach mówiła, że uważa, że to jest jedno z jej zadań, żeby zwiększyć widoczność Uniwersytetu Zielonogórskiego w strukturach ministerstwa, tak?
13: No, można na to spojrzeć oczywiście negatywnie, ale można na to spojrzeć pozytywnie, czyli oto mamy kogoś, kto mówi, poza wielkimi ośrodkami są jeszcze inne ośrodki naukowe, w których mamy ludzi, którzy mają nosa do wybitnych naukowców.
8: Znaczy tak,
13: i my wam teraz pokażemy, jak to się robi.
8: Znaczy tak, no to jest w ogóle, wkraczamy na taki obszar trochę delikatny, dlatego że to jest jeden z najczęstszych zarzutów wobec NCN-u. W zasadzie są dwa.
13: Kolesiostwo?
8: Kolesiostwo, znaczy kolesiostwo plus to, że tłuste koty, jak to ktoś mówił, z Warszawy i Krakowa zgarniają ogromną część grantów, a tutaj przecież też są wybitni w mniejszych ośrodkach, tak? Druga bardzo kontrowersyjna rzecz to jest to, że wszystkie wnioski są po angielsku i recenzenci w zasadzie są, że członkowie tych paneli wybierających granty są prawie wyłącznie cudzoziemcami, tak? I to jest takie mówienie, co to my tutaj Polacy nie potrafimy sobie sami wybrać grantów. No ale mówiąc o tej pierwszej rzeczy, no to no, rzeczywiście tak jest, że granty w większości idą do tych największych ośrodków. To znaczy województwami patrzy mazowieckie i małopolskie. No teraz to wynika z dużego zagęszczenia również ośrodków naukowych w tych miastach, czy w tych województwach, no i w szczególności instytutów panowskich, które są nastawione tylko w zasadzie na prowadzenie badań, a nie na dydaktykę. Teraz, no, członkowie, bo to jest w ogóle tak, może jeszcze ustalmy, Rada NCN nie wybiera grantów. Rada NCN odpowiada za ustalanie takich rzeczy jak regulaminy grantów, podział pieniędzy oraz, i to jest może najważniejsze, wybór członków paneli, tak? No i teraz ci członkowie paneli są właśnie cudzoziemcami i oni no, głównie dlatego są cudzoziemcami, że dzięki temu nie ma konfliktów interesów, bo... No,
13: czyli wnioski są oceniane merytorycznie.
8: Merytorycznie.
13: I bez żadnego oskarżenia o to, że ktoś jest...
8: Znaczy, no, ludzie są łomni, tak? Więc to oczywiście, czy się nie zdarzył żaden skandal w NCN-ie kiedyś, to pewnie się zdarzył, tak? Natomiast no, generalnie chodzi o to, że jakby jesteśmy na tyle małym krajem, że każdy w danej dziedzinie każdego zna. No i teraz i go najczęściej lubi albo nie lubi, tak? Więc jeśli byśmy zostawili to ocenie wyłącznie przez Polaków, no to wtedy dostawałoby się grant, jak ciebie lubią, a nie dostawałoby się, jak ciebie nie lubią. I dlatego właśnie mamy tę całą procedurę po angielsku i mamy recenzentów i panelistów z zagranicy, po to, żeby to było, żeby uniknąć tych konfliktów. No i ci paneliści z zagranicy no jednak decydują o przyznawaniu grantów, tak? Więc...
13: A jaka jest szansa, że te instytucje, które zgłaszają kandydatury do rady, zgłoszą super fantastycznych, wszyscy członkowie będą super fantastyczni. Krótko mówiąc, że nawet jeżeli powołamy 5 przypadkowych osób z ulicy do tego zespołu identyfikującego członków rady NCN, to kandydatury będą tak wybitne, że zasugerowanie dowolnych 12 po prostu nikomu niczego nie utrudni.
8: No, ja nie pamiętam dokładnie reguł, ale to jest dosyć szerokie grono instytucji, które mogą proponować członków Rady NCN-u, więc... No i tam oczywiście instytucje różne starają się zgłosić swoich ludzi, mają do tego prawo i nie muszą się kierować do merytoryką, tak? Po prostu... Może no, jeszcze tak?
13: No dobrze, no ale powiedział pan, że wszyscy siebie znają, no to w środowisku no,
8: polskim... Tak, dobrze, właśnie, dlatego jest ten podział, tak? Jest Rada NCN-u, która składa z Polaków wyłącznie, znaczy... No,
13: ale rozumiem, że teoretycznie członkowie, którzy wybierają radę, czyli zespół identyfikujący członków...
8: Też Polacy, tak?
13: Tak. Może wskazać swoich znajomych do rady.
8: Może. Znaczy, zespół identyfikujący no, ma pełne prawo wybrać, kogo chce, tak? I jak również instytucje z Polski...
13: Czy zaproponować tak, ministrowi.
8: No i teraz zaproponować ministrowi. No i teraz, no i właśnie dlatego między innymi proponujemy, dlatego, że to będą ci ludzie, którzy będą decydować. Teraz może jeszcze właśnie wyjaśnijmy tę najważniejszą rzecz, czyli rada się składa z naukowców pracujących w Polsce, którzy oczywiście mają konflikty interesów różne, tak? jak się jest członkiem rady, to jest się na przykład członkiem jakiejś komisji. Ja byłem członkiem komisji oceniającej odwołania od ludzi, którzy nie dostali grantów. No i wtedy zawsze jakby Uniwersytet Warszawski, nawet jakiś bardzo odległy mi wydział, politologia, to musiałem wyjść z sali, tak to się rozwiązywało.
13: Czyli wyłączyć.
8: Wyłączyć, tak. Natomiast no, w przypadku przyznawania grantów, to decydują już panele ekspertów powołanych przez Radę. To jest takie dwustopniowe. Teraz ja, żeby, jak to się mówi, no, ustawić panel, teoretycznie mógłbym to zrobić, tak? To znaczy, jako członek Rady, mógłbym zrobić tak, że się umawiam z jakimiś ludźmi, właśnie najlepiej z zagranicy. Słuchajcie, ja was zaproponuję do panelu, a wy za to przyznacie wszystkie granty Uniwersytetowi Warszawskiemu, tak? Mm. No, to by się teoretycznie mogło zdarzyć, ale to by było bardzo na widoku, dlatego że wszyscy inni radni widzą, kto kogo proponował, jest jeszcze koordynator ze strony NCN-u, który prawdopodobnie w takiej sytuacji by zobaczył, że coś się dziwnego dzieje.
13: Czyli teoretycznie możliwe, ale mało prawdopodobne.
8: No, no, nigdy nie stworzymy systemu, który jest całkowicie odporny na takie rzeczy, tak?
13: No, to
8: jest...
13: no dobrze, to czego oczekujecie od ministra?
8: W tej chwili, no, ale to się chyba nie zdarzy, to jednak rozważenia powołania innego zespołu. Pan minister mówi, że nie jest tak łatwo znaleźć ludzi, bo to nie jest praca płatna. No ale ja myślę, że nie byłoby problemu. Szukałbym wśród byłych członków Rady, wśród laureatów nagrody FNP, nagrody PAN, wśród ludzi, którzy mają granty ERC. To ci ludzie by się znaleźli. I żeby to było no, przekrój pasował mniej więcej do tego, z czego są przyznawane granty tak procentowo.
13: Mówi pan profesor Stefan Dziembowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
8: Dziękuję bardzo.
13: Informacje TOK FM o 9.40, już za minut kilka. Po nich program EKG i Maciej Głogowski.
14: Dzień dobry. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
14: Za kilka chwil w EKG mówić będziemy o tym, czy już widać, że zbrojenia, inwestycje w zbrojenia wpływają pozytywnie, rzecz jasna, na naszą gospodarkę.
13: Ja na ten program bardzo serdecznie zapraszam. Maciej Głogowski i EKG po informacjach, a te o 9.40.
15: Reklama.
16: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Farm. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Ale duża.
21: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
19: To co?
21: To do Media Expert.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Au! Znów ten ból.
0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Kaufland jest fresh!
23: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
25: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Ukrainę. W obwodzie kijowskim i w stolicy zginęło co najmniej 12 osób. Kilkadziesiąt jest rannych. Wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. Flagi na wszystkich budynkach komunalnych miasta zostaną opuszczone do połowy masztu. Prezydent Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji szczytu NATO w tureckiej Ankarze. Ambasador USA przy sojuszu pytany o cel spotkania z Zełenskim odparł, że Trump chce rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie, co uznał za swój priorytet. Zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim Trump zapewne skontaktuje się także z Władimirem Putinem. Podczas szczytu, który rozpoczyna się jutro, prezydent USA zamierza także sprawdzić postępy sojuszników w sprawie zwiększania wydatków obronnych. W Teheranie trwa procesja pogrzebowa z ciałem najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego w amerykańsko-izraelskich nalotach. Władze liczą na masowy udział Irańczyków w tej uroczystości. Procesja ma potrwać według organizatorów od 10 do 12 godzin. Zwieńczeniem trwających uroczystości będzie zaplanowany na czwartek pochówek Ajatollaha w sanktuarium imama Rezy w jego rodzinnym mieście Mekszhedzie. Przed tę procesję mają przejść również przez irańskie miasto Kom oraz terytorium sąsiedniego Iraku. Sprzeciw Tajwańczyków wobec zjednoczenia z Chinami wzrósł do 61%, czyli najwyższego poziomu od dwóch dekad, informuje dziennik Taipei Times. Poparcie dla połączenia z Chinami spadło natomiast do historycznego minimum wynoszącego niecałych 8%. Chiński przywódca utrzymuje, że zjednoczenie ojczyzny jest nieuniknione i stanowi warunek wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Nie wyklucza przy tym podjęcia interwencji zbrojnej. Tajpej odrzuca roszczenia Pekinu, nazywając je próbą aneksji. Podkreśla, że tylko mieszkańcy Tajwanu mogą decydować o jego przyszłości. Ekstremalne upały w Ameryce mogły przyczynić się do śmierci co najmniej 25 osób. Choć na północnym wschodzie spodziewane jest osłabienie fali gorąca, meteorolodzy ostrzegają, że nadchodzący tydzień przyniesie kolejne gwałtowne burze, ulewy i lokalne powodzie w środkowej i wschodniej części kraju. Chmur będzie przybywać, miejscami przelotnie popada. Deszcz pojawi się najpierw na północnym wschodzie i na południu, a potem na zachodzie. Na termometrach maksymalnie 19 stopni w Gdańsku, 21 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Krakowie, 23 w Rzeszowie.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
28: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
14: Pierwsze dziś wydanie magazynu EKG jest 9.43. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pan Ignacy Morawski, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
29: Dzień dobry.
14: Czy zbrojenia napędzają gospodarkę?
29: Myślę, że napędzają popyt w gospodarce, tak, aktywność gospodarczą, przemysłową. Jeszcze nie w taki bardzo wyraźny sposób. To znaczy, ja nie sądzę, żeby zbrojenia dziś odpowiadały za to, że Polska rośnie szybciej niż inne kraje regionu, czy szybciej niż inne kraje Unii Europejskiej. Nie jest to aż tak ważny czynnik. Nie możemy oczekiwać, że zbrojenia zbudują nam nowoczesną gospodarkę. Nie tak to działa. Ale w pewnych dziedzinach zaczyna być to powoli widoczne, bardziej niż było.
14: Bo był taki moment, w którym my czekaliśmy na to, by móc powiedzieć, tak, te wielkie pieniądze, o których rządzący mówili, przestają być tylko abstrakcyjne, zaczynają działać. Najlepiej by było, gdyby te wielkie pieniądze oznaczały już, że ktoś ma pracę, większe zamówienia w konkretnych przedsiębiorstwach, a efekt wyprodukowanego, w postaci wyprodukowanego uzbrojenia trafił do armii, czyli tam, gdzie jest i jego miejsce. Może nasz takie ułożenie, czy taki ciąg zdarzeń za wcześnie. Ale mnie zainspirowały dane o produkcji przemysłowej, by o tym z panem porozmawiać. Dostępne są za maj, ponad 4% wzrost rok do roku. I chciałem wiedzieć, czy tam można się doszukać wpływu wydatkowania tych wielkich pieniędzy na zbrojenia.
29: Tak, moim zdaniem tak. I w produkcji, a szczególnie w zamówieniach przemysłowych. To zamówienia, to taki wskaźnik, który rzadko się patrzy, ale akurat w maju on wystrzelił niesamowicie 100% w porównaniu do poprzednich miesięcy i poprzedniego roku. Bo w maju podpisano niesamowitą ilość kontraktów, 120 miliardów złotych. To jest 3% PKB w jednym miesiącu. To można się nawet zastanawiać, czy to nie za dużo, ale zaraz wrócę do tego. Jeżeli chodzi o przemysł, produkcję przemysłową, to moim zdaniem od dłuższego czasu już widać ciekawą zmianę w polskim przemyśle. Otóż rośnie produkcja tych towarów, które są nastawione na inwestycje, a zbrojenia są inwestycją. Czyli maszyny, urządzenia, sprzęt transportowy, pewne surowce, które są potrzebne do produkcji tego wszystkiego, czyli na przykład metale. A słabo radzi sobie produkcja dóbr konsumpcyjnych, coś, co kiedyś napędzało polski przemysł, czyli takie rzeczy jak na przykład sprzęt AGD, meble, elektronika, telewizory, tak? Te dziedziny radzą sobie słabiej. Tam produkcja spada.
14: To może
29: I to widać już od... To widać mniej więcej tą dysproporcję od moim zdaniem roku czy dwóch lat i wydaje mi się, że to częściowo, nie całkowicie, jest kwestia zbrojeń. Zbrojeń plus transformacji energetycznej. Czyli ta zmiana popytu w gospodarce wpływa na zmianę struktury tego, co produkujemy i na koniunkturę w branżach. Dzisiaj w przemyśle koniunktura jest naprawdę zróżnicowana. Są firmy, które są w fatalnej sytuacji, zwalniają pracowników, a są takie, które mają tyle zamówień, że nie są w stanie ich przerobić. Więc to jest gospodarka wielu prędkości.
14: Mieliśmy rozmawiać o zbrojeniach i doszukiwać się danych, doszukiwać się tych pozytywnych informacji w danych, które gospodarka już nam pokazuje, ale zainspirował mnie pan, mówiąc o tych działach gospodarki, którym na przykład w produkcji idzie gorzej, wskazał pan meble. Meble są dla mnie takim... To jest ważny wskaźnik, bo to jest też przez wiele miesięcy, kwartałów, a nawet lat nasz produkt eksportowy.
29: No, jeden z głównych.
14: No właśnie.
29: Top 5 na pewno.
14: I dlatego warto się przy nich zatrzymać. Rzeczywiście, no znów, nie chcielibyśmy państwa tutaj zamęczać liczbami, ale ta produkcja mebli w dostępnych ostatnich danych maj to jest w skali roku, zdaje się, 7% na minusie.
29: Na minusie. I duże firmy znane, nie wiem, czy mogę wymieniać nazwy, no ale...
14: Duzi producenci, tak, po prostu.
29: Duzi producenci typu IKEA, Black Red White, fabryki, no zwalniały ludzi w ostatnim roku.
14: Nie ma pan wrażenia, że tutaj do tej opowieści trzeba by jeszcze dołożyć, bo to tak brzmi, kategoria dane konsumpcyjne, być może ktoś sobie pomyśli, aha, to czyli tutaj mniej wydajemy na te produkty, no to oni muszą mniej produkować, ale też jest silna konkurencja z Chin.
29: Tak, no jest, jeżeli patrzymy sobie na takie produkty jak meble, czy też AGD, bo to też jest ciekawa branża, bardzo duża, to mamy kilka czynników, które dołują. Po pierwsze, słaby popyt w Europie Zachodniej. Tam jest stagnacja, negatywne nastroje konsumentów i tak dalej. Po drugie, konkurencja z Chin. Nie tylko z Chin, ale w ogóle z tańszych krajów, też z Turcji. W wielu branżach Turcja jest większym zagrożeniem niż Chiny dla naszych producentów.
14: Tam, gdzie istotnie czynnik wytwórczy, koszt wytwórczy może zaniżać, tak, na przykład koszt pracy.
29: Pracy i do pewnego stopnia też energii.
14: Energii. Jasne.
29: I trzecia rzecz, my staliśmy się krajem nagle dużo droższym. To jest normalne, że jak kraj się rozwija, staje się bardziej zamożny, to drożeje, ale u nas ten proces był tak nierówno rozłożony. Przez 10 lat między 2010 a 20 czy 22 rokiem ceny w Polsce i płace w Polsce w relacji do zachodnich właściwie się nie zmieniały. Też między innymi dlatego, że złoty był dość słaby. I nagle w ciągu kilku lat nasze wynagrodzenia w przeliczeniu na euro wzrosły o 40-50%. To dla zagranicznych inwestorów, którzy w dużej mierze odpowiadają za produkcję w Polsce, tą eksportową, bo większość eksportu realizują firmy zagraniczne w Polsce, to dla nich to jest ogromna zmiana warunków prowadzenia biznesu i nie wszyscy to, może powiedzieć, wytrzymują.
14: No to wracam. Bardzo to było ciekawe i myślę, że to są takie krótkie wiadomości, które zapadają nam gdzieś w pamięć, rysując czy budując tą świadomość o tym, co się w naszej gospodarce dzieje. Wracam do produkcji tej, która miałaby mieć związek z zamówieniami w sektora zbrojeniowego, to co? To znaczy, że właśnie w tych sektorze, czy w tych firmach i dzięki temu w tej części produkcji będzie w dającej się przewidzieć przyszłości, na przykład rosło zapotrzebowanie na nowych pracowników?
29: Myślę, że tak powinno być. To oczywiście nie są tylko zbrojenia, bo mamy też transformację energetyczną, to często są podobne typy branż, tak? Nie wiem, jakieś materiały, elektrotechniczne rzeczy, ale tak, no jest kilka takich dziedzin. Poczynając od surowców, prawda, czyli metale.
14: Zapotrzebowanie na surowce.
29: Tak, to rośnie. I w ogóle to widać na całym świecie, tylko że na świecie to jest w większej mierze kwestia transformacji cyfrowej, centrów danych i tak dalej, a u nas do tego dochodzi jeszcze transformacja energetyczna i jeszcze zbrojenia. Więc popyt na surowce jest duży. Później mamy sprzęt transportowy. To są i stocznie, i firmy produkujące sprzęt lotniczy, i tabor kolejowy. Może tabor kolejowy jest mniej powiązany ze zbrojeniami, ale na pewno stocznie i sprzęt lotniczy tak. Więc to są takie segmenty gospodarki, gdzie widać rosnące zamówienia. Cały segment...
14: Pytałem o tę transmisję do rynku pracy.
29: Tak, i tam też jest popyt na pracownika, rośnie. W tych segmentach, które produkują sprzęt transportowy, zatrudnienie wyraźnie rośnie. A w meblach na przykład spada, tak?
14: Więc, to łatwe, żeby przejść z sektora do sektora?
29: No, myślę, że nie. Nie,
14: tak, bo, z pozycji punktu widzenia makro, to pewnie...
29: Gdzie się produkuje meble? Tam, gdzie jest drzewo i las, nie? A sprzęt transportowy produkuje się tam, gdzie są już centra przemysłowe rozwinięte, czyli na przykład nie, więcej mebli może się robić na przykład w warmińsko-mazurskim czy na północy, a sprzęt transportowy to no jest albo morze, czyli stocznie, albo Dolina Lotnicza, czyli południowo-wschodnia Polska, albo Śląsk ze względu na dostępność surowca, materiału, metali i tak dalej, czyli maszyny, urządzenia.

0: dokładaliśmy do tego zdania. Nie u nas, dlatego że my już od lat wydawaliśmy wcześniej 2%, około 2% w relacji PKB na armię. Co prawda tam wiele szło w wynagrodzenia i zabezpieczenia społeczne, różnego rodzaju tego typu wydatki. No ale my nie mieliśmy tej mocy wytwórczej w zbrojeniach. Teraz to ma się zmienić dzięki, no, oczywiście, powód to jest zagrożenia ze wschodu, a dwa, inwestycjom w ten sektor, więc dlatego mnie to ciekawi, czy my, no ja rozumiem, pan już to powiedział, że na pewno nie w całości nasza gospodarka będzie ciągnięta przez sektor zbrojeniowy, ale może w jakiejś znaczącej części.
1: Tak, ale tu musimy pamiętać, że jak powiedzmy chcemy sobie wyobrazić, jak zbrojenia napędzą gospodarkę, prawda? To jest wiele kanałów oddziaływania, nie zawsze oczywistych, bo z jednej strony mamy wyższy popyt na sprzęt i to po prostu generuje zamówienia, zatrudnienie. Teraz popyt w gospodarce rośnie, więc aktywność rośnie. Ale tak naprawdę to, co jest najistotniejsze, to czy ten popyt, który się generuje dziś, wytworzy pewne nowe zdolności produkcyjne i czy te zdolności będą w stanie utrzymać się dzięki przeróżnym zamówieniom, które będą spływały. Ja bym tu dokonał analogii do budownictwa, bo mieliśmy mniej więcej 15 lat temu, jeżeli państwo pamiętacie, taki ogromny przyrost aktywności budowlanej związanej z napływem funduszy europejskich i euro. Prawda? I to wywołało, to między innymi sprawiło, że Polska była tą zieloną wyspą, prawda? Pamiętamy, słynną. 2009 rok, recesja na świecie, kryzysu. My jedyny kraj, który nie jest w recesji. Między innymi dlatego, że była ta wielka aktywność, czyli popytowo żeśmy rośli, ale w pewnym momencie doszło do zgrzytu, to znaczy tych wydatków było, można powiedzieć, w pewnym momencie za dużo, rynek się rozregulował i cała masa firm padła po tej fali inwestycji. Pamiętacie państwo, 2012 rok, euro i później wiele firm, które budowały stadiony, autostrady.
0: Jako podwykonawcy.
1: Zniknęło, bo te wahania popytu były za duże. Ceny zaczęły rosnąć, firmy źle zarządziły płynnością. Czyli ten pierwszy efekt był pozytywny, później zgrzyt, ale w długim okresie te inwestycje budowlane wytworzyły pewien potencjał wytwórczy, bo dzięki temu, że są sieci autostrad, mamy dzisiaj w Polsce ogromny rozwój logistyki, ruchu transportowego, zarówno związanego z portami, jak też magazynami, które są w południowo-zachodniej Polsce. Koniec końców wytworzony został potencjał wytwórczy, który służy innym branżom. I teraz tu chcielibyśmy, żeby było podobnie i moim zdaniem będzie podobnie. Znaczy ten cykl będzie podobny. Najpierw będziemy mieli ogromny wzrost popytu. Podejrzewam, że będzie jakiś problem z tym, że w pierwszej fazie to będzie za szybki wzrost. Pojawią się wzrosty cen, trudność z zarządzaniem z zamówieniami, może z płynnością. Myślę, że istnieje ryzyko takiej bańki jak wtedy, w 2012 roku, ale w długim okresie powstaną nowe firmy, nowe technologie, które będą obsługiwać gospodarkę w wielu dziedzinach. No, najlepszym przykładem mogą być technologie, jak to się mówi, dual use, czyli takie, które da się wykorzystać i w armii, i w sektorze obronnym, czy na przykład drony. Prawda?
0: No tak, bo może być praca cywilna i
1: tak,
0: oczywiście
1: dron może lecieć z bombą, ale dron może lecieć z lekami do szpitala. I jak to się rozwinie na dużą skalę, to wtedy w długim okresie będziemy mogli mówić, że zbrojenia tak naprawdę rozwinęły gospodarkę.
0: Ale z kolei być może wtedy inne branże będą cierpiały przez brak obsługi dotychczasowego modelu, działalności w dotychczasowym modelu. Jedno pytanie na koniec i krótka odpowiedź, proszę. W tym tygodniu posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe?
1: Bez zmian.
0: Bez zmian, dlatego że?
1: Dlatego, że inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
0: Mówił pan Ignacy Morawski, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: WIG 20 na plusie, w tej chwili ponad 0,7 na plusie, 3702 punkty. Euro 4,29, dolar 3,75, frank 4,66 i funt 5,01 zł. To było pierwsze dziś wydanie EKG. O 10:00 w TOK FM informacje, a po informacjach audycja Owczarek, kolejna odsłona i Cezary Łasiczka. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Maćku, dzień dobry raz jeszcze. Będziemy patrzeć w niebo. Zobaczymy, jak to niebo widzi astronom, a jak ksiądz biskup. Także na każdy temat nieba z każdej strony.
0: Absolutnie. Bardzo dziękuję. Zapraszam w imieniu Cezarego Łasiczki. Ja również dziękuję bardzo. Informacje w TOK FM, tak jak wspominałem, o 10:00. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia ich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: W końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
22: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
23: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
24: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Odtajnienie militarnej pomocy dla Ukrainy, zapowiada szef MON. Za chwilę komentarze do tej decyzji. Plan naprawczy dla służby zdrowia albo dymisję. Do jutra premier czeka na propozycję od władz NFZ-u i resortu zdrowia. Francuscy strażacy walczą z ogniem. Pożar w Pirenejach objął ponad 4000 hektarów. Poniedziałek, 6 lipca, minęła 10. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Obrony Narodowej zdecydował o odtajnieniu donacji wojskowych dla Ukrainy. Decyzja wicepremiera to reakcja na insynuacje Mariusza Błaszczaka z PiS i Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, którzy oskarżają rząd o przekazywanie drogiego i ważnego sprzętu dla Ukrainy. To polityczne gówniarstwo, tak dosadnie odpowiada im wicepremier Radosław Sikorski. Maciej Kluczka.
26: Po wybuchu wojny w Ukrainie ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak chwalił się przekazywaniem sprzętu wojskowego do Kijowa. Dziś oskarża polski rząd o osłabianie naszego potencjału obronnego. To absurd, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
27: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa.
26: Poseł Błaszczak pytał o przekazywanie Ukrainie pocisków do patriotów. Szef MON-u odpowiada, że wszystkie takie Takie decyzje są koordynowane w ramach NATO, a Joanna Kluzik-Rostkowska z Sejmowej Komisji Obrony dodaje.
0: Nic nie wiem na temat rakiet Patriot. To jest w większości informacja niejawna.
26: Teraz rząd zdecydował, że te informacje upubliczni. Maciej Kluczka, TOK FM.
25: Co najmniej 12 osób zginęło w rosyjskich zmasowanych atakach na Ukrainę. Tylko w Kijowie rannych zostało 60 osób. Moskwa wykorzystała prawie 70 rakiet i ponad 350 dronów. Głównym kierunkiem rosyjskiego ataku był Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko powiadomił, że wtorek będzie dniem żałoby. Tego dnia flagi na wszystkich budynkach komunalnych miasta zostaną opuszczone do połowy masztu, oświadczył. Prezydent Wołodymyr Zełenski ponowił apele do zachodnich partnerów o wzmacnianie ukraińskiej obrony powietrznej, w szczególności poprzez dostarczanie większej liczby pocisków do systemu Patriot. Wygasają akcje poszukiwawcze ocalałych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Międzynarodowe ekipy uratowały 14 osób. A obecnie większość zagranicznych zespołów wyjechało już z tego kraju lub szykuje się do wyjazdu. Grzegorz Kozioł.
1: Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego Hernan Hill, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. Zachowałem spokój. Pierwszą rzeczą, jaką pomyślałem, było: Boże, muszę zachować spokój, nie mogę pozwolić sobie na panikę. Pomyślałem o żonie i o moich dzieciach i wszystkie te wspomnienia powróciły. Mój ojciec niech spoczywa w pokoju i moja matka niech spoczywa w pokoju. Według najnowszego bilansu w podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca zginęły co najmniej 3342 osoby. Prawie 16,5 tysiąca osób jest rannych, a ponad 17 tysięcy straciło dach nad głową. Eksperci obawiają się, że ostateczna liczba ofiar może być znacznie wyższa. Dwa dni po trzęsieniach ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
25: Do jutra ministra zdrowia i szef NFZ-u mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko ma związek z aferą związaną z warszawskim szpitalem południowym. Chodzi o byłego już koordynatora SOR-u. Jako lekarz bez specjalizacji zarobił tam ponad półtora miliona złotych rocznie, a także o szefa tamtejszego prosektorium, który miał układać się z firmami pogrzebowymi. W szpitalu południowym wymieniony został zarząd. Zmienił się także skład Rady Nadzorczej. Prezydent Warszawy przyjął też dymisję swoich zastępczeń. W wyborach w toku Dominika Wielowiejska pytała polityków, czy to wystarczy.
2: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to są standardy, których ja nie spotkałem przez 8 lat, patrząc PiS-owi na ręce.
3: Sytuacja jest taka, że w tym szpitalu to się wszystko pali i wali. To jest rzeczywisty problem i medyczny, i personalny, i tego, w jaki sposób był prowadzony nadzór przez Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jako organ, no nie do obrony przez Koalicję Obywatelską.
4: Ta afera w szpitalu południowym pokazuje ogrom rozkładu państwa za czasów rządu Donalda Tuska.
5: Ja od bardzo dawna, gdzie tylko mam okazję, mówię o tym, że należy uregulować sprawę kontraktów, dlatego że no nie może jednak być tak, że osoby zawiązują nawet jakieś wręcz spółki, takie, które negocjują za lekarzy stawki godzinowe, kontrakty, no bo to się zrobił już biznes, a mówimy o biznesie, który się dzieje w publicznej ochronie zdrowia.
25: Mówili Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości, Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta oraz Joanna Wicha z Nowej Lewicy. W Pirenejach Wschodnich we Francji służby od soboty walczą z pożarem. Ogień objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Żywioł rozprzestrzenia się błyskawicznie od momentu pojawienia się. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry. Wczoraj władze lokalne nakazały ewakuację 10 tysięcy osób, dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Zaapelowały też do mieszkańców, by nie wracali do ewakuowanych wiosek, bo ich obecność będzie utrudniać pracę strażakom. Z powodu pożaru dzisiejszy trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności. Poniedziałek z deszczem na zachodzie i północnym wschodzie kraju, w pozostałej części pogodnie. Termometry pokażą 16-19 stopni na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich do 20-23 na pozostałym obszarze. Wysoko w Sudetach i Karpatach może mocniej powiać.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: To jest program Owczarek. Czasami patrzymy w niebo nocą albo w ciągu dnia i widzimy coś tam. Ale 100 lat temu wszechświat wydawał nam się prosty. Chmura gwiazd, a w samym środeczku tego wszechświata oczywiście my. Dzisiaj wiemy, że ta chmura gwiazd to jest nasza galaktyka i to jedna z setek miliardów, i że te galaktyki układają się potem w jakąś taką piankę, której niestety nie można jeść. A Ziemia jest tylko taką drobinką, malusieńką, tycią. I pisze między innymi o tym pan profesor Michał Różyczka w eseju o tym, jak widzimy, jak postrzegamy wszechświat. I kończy pan ten esej zdaniem: czasem warto o tym pomyśleć, więc właśnie myślimy, co ten obraz robi z nami, jak o tym myślimy i też jak o tym myślimy jako osoby wierzące, może niewierzące, naukowiec, ksiądz. Także dzisiaj taki temat. Patrzymy w niebo z każdej strony. W studio pan profesor Michał Różyczka, emerytowany profesor Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. I autor tego eseju. Oraz pan biskup profesor Marcin Hinc, proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: I kiedy ksiądz biskup patrzy w niebo i myśli sobie, już nie jesteśmy centrum wszechświata, centrum stworzenia, tylko wszędzie te gwiazdy, to co to sprawia, robi z osobą wierzącą, kiedy zastanawia się też nad miejscem, nie wiem, Boga, czy jest, czy go nie ma, czy właśnie takie korzystanie z nauki i patrzenie w przestrzenie, to wtedy wiara rośnie, czy dostaje zadyszki?
7: Szanowni państwo, panie redaktorze, nad tym zagadnieniem zastanawiały się całe pokolenia, powiem tak. Mamy moim zdaniem najpiękniejsze świadectwo Biblii w tym zakresie, jakim jest psalm 8, gdzie psalmista pyta w ten sposób: gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Potem Immanuel Kant, gdy kończył pisanie Krytyki Praktycznego Rozumu, powiedział owo słynne zdanie, że dwie rzeczy napawają go niezmiennym podziwem: niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. Więc to jest doświadczenie, które jest fundamentalne dla wiary, relacja do wszechświata, do tego, co nas otacza, do tego, jak ludzie w poszczególnych epokach starali się zrozumieć to, co jest właśnie owym niebem gwiaździstym nade mną, jak nazwał to Immanuel Kant. Jednych ludzi to napawa tym podziwem, jaki był udział Immanuela Kanta. Inni starają się umieścić to wszystko jedynie w matematycznych formułach, ale to pytanie, które pan profesor postawił w ostatnich akapitach tego eseju, co miałem wielką przyjemność przeczytać wielokrotnie, jest pytanie o to, jak podchodzimy do tego, co jest z zewnątrz. Czy jesteśmy zdeterminowani, czy rzeczywiście wszystkie nasze działania, także to, że teraz tu rozmawiamy, będąc w trzech różnych miejscach, będąc zarazem w jednym miejscu, jest zdeterminowane, określone, czy też jest wyrazem naszej wolności. Odpowiedź religijna jest wyraz naszej wolności. Pan mnie zaprosił do spotkania, zaprosił pana profesora, myśmy się na to zgodzili, rozmawiamy, staramy się w ramach danej nam wolności spróbować rozumieć świat. Ja patrząc tak jak Kant czy autor psalmu 8, widzę za tym wszystkim, co opisuje ten esej, Boga, który jest transcendentny, który przekracza te granice, który jest również immanentny, stając się w Jezusie Chrystusie jednym z nas. I dla mnie ta wiedza, która tutaj jest przedstawiona, wiedza kosmologiczna, jest impulsem do głębszej refleksji i do pytania o miejsce człowieka w świecie. To jest, mi się wydaje, centralne pytanie tego tekstu. Jak my, którzy w tym środku tej całej piany jesteśmy, tam pan profesor to stara się w mikronowych średnicy włosa, milionowych strukturach przedstawić, jak my z tą całą wiedzą, z tym wszystkim będziemy postępować. I to jest druga część pytania Kanta, do której później powrócę.
6: Studiuje pan profesor Michał Różyczka i sobie myślę, że ksiądz biskup ma to wszystko ładnie ułożone, ale tak jakby człowiek myślał o swojej wyjątkowości przez pryzmat nauki, no to by się rozczarował w ciągu ostatnich 100 lat. No bo 100 lat temu mówi, my i ten nasz kosmos widzialny to jest samo centrum wszechświata. Dzisiaj mówimy, no już nie jesteśmy tym pępkiem, już nie jesteśmy ważni. I zastanawiam się, czy nauka w przyszłości pokaże nam, że jeszcze jesteśmy totalnie do bani.
9: No, ja bym chciał zacząć od przypomnienia słuchaczom, że astronomowie dysponują autentyczną machiną czasu. Co prawda działającą tylko w jednym kierunku, wstecz. Możemy, oglądając daleko od nas położone obiekty, widzieć je takimi, jakimi były wtedy, kiedy światło dochodzące gdzieś do nas je opuszczało. Na przykład Słońce widzimy takim, jakie było 8 minut temu mniej więcej.
6: 8 minut temu?
9: 8 minut temu, tak. Gdyby Słońce zgasło w tej chwili, to byśmy się o tym dowiedzieli za 8 minut.
6: A! Tak. Czyli jest szansa, że już zgasło, a o 10.20...
9: No i małe ćwiczenie wyobraźni proponuję. Zmniejszamy wszystkie obiekty w Układzie Słonecznym 15 miliardów razy. Słońce zamienia się w pomarańczkę w średnicy 10 centymetrów, a Ziemia w ziarenko piasku, które krąży wokół tej pomarańczy w odległości 10 metrów. Pytanie. Gdzie jest najbliższa gwiazda w tej skali?
6: Ja wiem, że taki chyba model jest w Toruniu. W ogrodzie tam koło obserwatorium gdzieś.
9: No ale jak panowie myślą? Gdzie jest najbliższa gwiazda w tej skali?
6: W skali...
9: W takiej skali, w której Słońce jest kulką o średnicy 10 cm.
6: Jest w studio?
9: Tak.
6: To najbliższa gwiazda jest na Gibraltarze.
9: No blisko, w Kairze. 3000 kilometrów mniej więcej od nas. I to zaczyna dawać pojęcie o rozmiarach naszej galaktyki, która jest płaskim dyskiem złożonym z gwiazd i rozproszonej materii międzygwiazdowej o średnicy 100 tysięcy lat świetlnych. Środek tego dysku leży w kierunku wyznaczonym przez gwiazdozbiór Strzelca i znajduje się w odległości 25 tysięcy lat świetlnych od nas. W galaktyce jest około 200 miliardów gwiazd. Mówię około, bo trudno je policzyć z różnych powodów. Nie będziemy się w to zagłębiać. Galaktyk wielkości naszej jest w dostępnej obserwacjom części Wszechświata też mniej więcej 200 miliardów. One nie są, tak jak już to pan redaktor wspomniał, rozrzucone chaotycznie po całej przestrzeni. Tylko tworzą wzór przypominający pianę. Zwykłą mydlaną pianę. Głównie pustkę widać w tej pianie. Galaktyki są rozmieszczone na ściankach bąbelków piany. Tam, gdzie stykają się dwa bąbelki, mamy włókno złożone z galaktyk też, a tam, gdzie stykają się trzy lub więcej komórki tej piany. Tam są gromady galaktyk. Nasza gromada galaktyk, którą dopiero kilka, może drobnych kilkanaście lat temu, właściwie super gromada, zidentyfikowano, nazywa się Laniakea. To jest w języku tubylców hawajskich niezmierzone niebo, a dlatego tubylców hawajskich, że astronom, który zidentyfikował tę supergromadę, właśnie w obserwatorium na Hawajach pracował. Jest to układ galaktyk o średnicy 500 000 lat świetlnych. On definiuje przecięcie, właśnie miejsce styku paru komórek. Cała dostępna naszym obserwacjom przestrzeń, skończona oczywiście, bo od wielkiego wybuchu, który uważamy za początek istnienia Wszechświata, upłynęło niecałe 14 miliardów lat i tylko na 14 miliardów lat w pierwszym przybliżeniu w przeszłość i w przestrzeń na 14 miliardów lat świetnych możemy sięgnąć. Cały ten wzór pienisty powtarza się aż po kres naszych możliwości obserwacyjnych, który aktualnie wyznacza galaktyka, jaką oglądamy w chwili, gdy od wielkiego wybuchu upłynęło mniej więcej 280 milionów lat. Dalej nie sięgamy, nawet teleskopem Webba. Za to możemy przysunąć się do wielkiego wybuchu jeszcze bliżej, używając radioteleskopów.
6: Na razie tutaj zawiesimy i będziemy się wpatrywać w tę niezmierzoną przestrzeń po informacjach TOK FM, informacje o 10.20. Goście to pan profesor Michał Różyczka i ksiądz biskup Marcin Hinz, czyli astronom i nieastronom wpatrują się w niebo.
10: Autopromocja.
11: Kryzys przeraża. Wizja wojny, dźwięk syren alarmowych, nagła utrata domu. Widmo ucieczki z walizką spakowaną w ostatniej chwili, brak prądu, wody i leków. A do tego paraliżujący strach o życie najbliższych. Jak zadbać o psychikę i jak wewnętrznie wzmocnić się, gdy każdego dnia słyszymy o zbrojnych konfliktach? O tym już w najbliższym programie. Dobrostan już dziś o godzinie 10.40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: dalej masz. Dzień dobry. Nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś Rafał Leszkiewicz, dyrektor Departamentu Transformacji i Rozwoju Biznesu spółki My Orlen, opowie Państwu, jak będzie wyglądał dom przyszłości i o przejściu od energii jako produktu do usług, które działają w tle. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
10: Na kanapie komplet.
9: Miski wypełnione po brzegi.
10: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Czekamy na pierwszy gwizdek.
10: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 10:21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To nie jest dobra decyzja. Tak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skomentował decyzję szefa MON o zleceniu odtajnienia donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Jak podkreślił, są to informacje, które nie powinny być ujawniane opinii publicznej. Zaznaczył również, że takie działania mogą ułatwić działalność rosyjskiego wywiadu. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek oraz dolnośląscy parlamentarzyści tej partii domagają się wyjaśnień w sprawie śnięcia ryb w rzece Bóbr po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice. Zrzut wody był konieczny, aby rozpocząć remont zapory należącej do spółki Tauron Ekoenergia. Łącznie odłowiono tam 15 ton martwych ryb. Rosyjscy hakerzy wykradają hasła i loginy pracowników brytyjskiego rządu i sprzedają je w Dark Webie, informuje dziennik Daily Telegraph. Jak czytamy w artykule, ceny za te dane przekraczają 40 tysięcy funtów. Na liście przejętych kont, do której dotarł Daily Telegraph, znalazły się m.in. konta pracowników MSZ oraz urzędników samorządowych. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
17: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Animator, 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych rozpoczął się w Poznaniu. Do zobaczenia ponad 300 pozycji konkursowych, premierowych, pełnych i krótkich metraży, do tego spotkania z reżyserami, animatorami oraz producentami, a także warsztaty i wykłady. Wśród gości specjalnych imprezy znaleźli się Maciek Szczerbowski, urodzony w Poznaniu, laureat tegorocznego Oscara za najlepszy krótkometrażowy film animowany, John R. Dilworth, twórca serialu Chojrak, tchórzliwy pies, a także Mark Sirk, znany jako głos Johnny'ego Bravo i Scooby-Doo. Z kolei wśród konkursów nominujący do Oscara Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych. Tauron Piątki Kultury, letni cykl bezpłatnych wydarzeń artystycznych, rozpoczął się w Gliwicach i potrwa do końca sierpnia. W każdy piątek w ruinach Teatru Wiktoria zaplanowano koncerty, spektakle, pokazy filmowe z muzyką na żywo oraz wydarzenia z pogranicza teatru i sztuk wizualnych. Wśród wydarzeń koncert Orkiestry Symfonicznej Politechniki Śląskiej, spotkanie Dobry Wieczór z płytą winylową poświęcone twórczości kobiet w muzyce rozrywkowej oraz koncert projektu Tesseract z Janwo łączącego muzykę elektroniczną z orkiestrą symfoniczną. Czas samurajów wciąż trwa w Muzeum Narodowym w Lublinie. Wystawie pod tytułem Czas samurajów właśnie towarzyszy wakacyjny program warsztatów, spotkań i wykładów dla młodych, a dotyczą one na przykład historii herbaty i porcelany, drzeworytu i kaligrafii japońskiej. Sama ekspozycja poświęcona jest życiu i kulturze samurajów od jej powstania po upadek. Ukazuje ich nie tylko jako wojowników, ale też elitę ówczesnego społeczeństwa. Wieczorem rozpoczął się 33. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa Non Sola Scripta. Koncerty będą odbywać się co niedzielę do 30 sierpnia w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. To będą występy łączące klasyczną muzykę organową z improwizowaną, także w wykonaniu wirtuozów instrumentów innych niż organy.
14: Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na północy, południu i zachodzie może pojawiać się również przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni nad morzem do 23 na południowo-wschodnich krańcach.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Tak, widzimy wszechświat. Kilka słów o kosmologii obserwacyjnej. To jest bardzo interesujący artykuł pana profesora Michała Różyczki, emerytowanego profesora Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. W naszej rozmowie dzisiaj także biskup profesor Marcin Hinc, proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie. Rozmawiamy o te różne spojrzenia i teraz... Chrześcijaństwo mówi, że człowiek jest stworzony na obraz Boga, korona stworzenia, i zastanawiam się, jak ksiądz biskup godzi te słowa z obrazem, w którym jesteśmy zupełnie przypadkiem, gdzieś na peryferiach jednej z setek miliardów galaktyk, czyli tej piany galaktycznej. Korona stworzenia w takim miejscu, ksiądz biskup,
19: co znaczy,
18: profesor.
19: Co znaczy peryferia? Dla nas peryferia, to dla innych to są peryferia Warszawy, na przykład Piaseczno. Dla innych to jest centrum życia. Dla pewnie mieszkańców Stanów Zjednoczonych Polska to jest peryferia. Dla nas inne kraje nazwalibyśmy prowincjonalnymi. To jest tylko odniesienie. A ważne jest to chyba, jak człowiek potrafi sobie poradzić z tą wolnością, którą otrzymał, z tym myśleniem. Przecież to, co pan profesor przekazał nam jako opis, jest dziełem ludzkiej wyobraźni, połączenia pewnych kropek, pewnych badań, jest pewną wizją, która wcale nie wynika z tego, że mamy te różnego rodzaju narzędzia. Trzeba ogromnego trudu, racjonalizacji, wyobrażenia sobie tego wszystkiego, i to pokazuje potęgę ludzkiego umysłu, że będąc gdzieś tam na peryferiach, my jesteśmy w stanie taką, a nie inną wizję świata odtworzyć albo stworzyć, bo może się okazać, że następne pokolenia stworzą jeszcze inną wizję świata, mając jeszcze głębsze możliwości poprzez rozwijanie narzędzi. Dzisiaj mamy, tam była mowa o mikrofalach, o świetle. Możemy pójść w następnym kroku. Nauka, fizyka, także kosmologia mówiła kiedyś, że ten świat trwa ileś miliardów lat. Dzisiaj mówimy 14 miliardów lat, może za 15 lat powiemy 15 miliardów. To nie zmienia tego, że człowiek jest tą osobą, która to wszystko interpretuje. I do tego, żeby później stawiać takie pytania, dzisiaj stawiamy, potrzebna jest i hermeneutyka, i filozofia, i pomoc, a w tym również religia, stawiając pytania fundamentalne, pytania dotyczące naszego miejsca w wszechświecie. Czy ten świat będzie miał taki czy inny wymiar, to naprawdę nie ma znaczenia dla stawianych właśnie filozoficznie czy teologicznie pytań o miejsce człowieka. I tym, co nas wyróżnia w tym wszystkim, jest właśnie owa wolność interpretowania, podejmowania decyzji, I to sprawia, że jesteśmy tak dumni, że nazywamy siebie czasami poroną stworzenia. Mm. Psalmista, o którym ja mówiłem tutaj, wcale nie jest pełen buty i nie nazywa to wszystko koroną stworzenia, tylko pyta, jak to jest możliwe, że mimo tej całej wielkości, mimo tego wszystkiego, to my jesteśmy tymi, którzy mają tę wolność, tymi, którzy mogą rozmawiać, mogą się spierać. I to jest ten wielki dar, który określa człowieczeństwo. A religia, nawiązując do wielkiego ewangelickiego teologa Friedricha Schleiermachera, próbuje zdefiniować miejsce człowieka w świecie. I Schleiermacher próbuje to ująć, że religia jest przede wszystkim uczuciem bezpośredniej zależności od uniwersum. Gdy odczuwamy to, że jesteśmy częścią tego wszystkiego, tego co immanentne i transcendentne, na tym polega właśnie religijne uczucie. A tak jak Schleiermacher to już widział, cała dogmatyka, to wszystko, co przez wieki próbowano zamknąć w postaci racjonalnych, filozoficznych czy teologicznych formuł w odniesieniu do objawienia, to jest naprawdę drugorzędne. Liczy się relacja do uniwersum, nasze poczucie zależności od Boga i świadomość tego, że jesteśmy częścią czegoś wielkiego, bardzo wielkiego, ogromnego, ale jednak, jak tutaj widzimy, ujmowalnego naszym umysłem i starającego się człowieka to wszystko zinterpretować.
20: Więc kiedy stawiam się w myślach oczywiście na tych najdalszych galaktykach dostępnych dzisiaj naszym obserwacjom, dwie rzeczy przychodzą mi na myśl. Po pierwsze, absurdalność, kompletna absurdalność wszystkich kłótni, swarów, wojen, jakie prowadzą mieszkańcy tej planety. Po drugie, pytanie, czy naprawdę trzeba było wydźwignąć z niebytu ten nieprawdopodobny ogrom, żeby mógł powstać człowiek. Dalej, wszechświat jest nie tylko wielki, wszechświat jest niezwykle gwałtowny. To, że my tego nie widzimy, że nam się wydaje monumentalny, majestatyczny i niezmienny, to tylko dlatego, że czas naszego życia, nawet czas naszej cywilizacji, a nawet czas trwania naszego gatunku jest znikomo krótki w porównaniu z czasem życia wszechświata i skalami, w jakich zachodzą procesy mające w nim miejsce. Żeby najbliższych nam przykładów poszukać, proszę popatrzeć na Księżyc. Jest popstrzony kraterami. To są ślady po bombardowaniu, potężnym bombardowaniu resztkami pozostałymi w układzie planetarnym po pojawieniu się planet. Takie samo bombardowanie przeżywała Ziemia w początkach swojego istnienia. I ten magazyn artylerii kosmicznej wcale się nie wyczerpał. Proszę sobie przypomnieć, chyba 13 czy 14 lat temu niewielka bryła wielkości autobusu mniej więcej wybuchła nad Czelabińskiem. No, mieszkańcy Czelabińska mieli szczęście, bo ta bryła poruszała się po stycznej mniej więcej do atmosfery ziemskiej i tam wytraciła większą część swojej energii. Gdyby pionowo uderzyła, to pewnie by Czelabińska już nie było, bo energia, jaką ze sobą niosła, była kilkanaście razy większa niż energia wybuchu pierwszych bomb atomowych. Więc takie niespodzianki nas czekają. Za 4 lata w pobliżu Ziemi, bardzo blisko Ziemi, zawita planetoida Apophis, która jeszcze parę lat temu była uważana za autentyczne zagrożenie dla naszej planety. Dziś wiadomo już, że minie nas w bezpiecznej, ale rekordowo bliskiej odległości, ponieważ znajdzie się między powierzchnią Ziemi a orbitami satelitów stacjonarnych. To one krążą na wysokości 36 tysięcy kilometrów. Także to jest prawie trafienie, prawie trafia nas w ucho, można powiedzieć, ta planetoida. Dalej, kiedy myślimy o naszym Słońcu, to na ogół mamy takie, chciałoby się powiedzieć, ciepłe skojarzenia. Wyobrażamy je sobie jako czasami, jako taki dziecinny rysunek uśmiechniętej twarzyczki z promieniami. Nic bardziej mylnego. raczej twarz demona piekielnego by trzeba było narysować. Powierzchnia Słońca gotuje się dosłownie. Wypływają bąble rozgrzanego gazu, chłodzą się, spływają kolumny chłodniejszego gazu w dół. Nad tym wszystkim unoszą się płomienie, które sprawiają, że czasami wygląda powierzchnia Słońca jak płonące rżysko. Płomienie długości tysiąca kilometrów i w temperaturze kilku tysięcy stopni. Co jakiś czas Słońce wybucha. I na ogół te wybuchy nie robią nam krzywdy, pozwalają obserwować piękne zorze polarne, ale mniej więcej raz na 100 lat zdarzają się wybuchy na tyle potężne, że potrafią narobić szkody w komunikacji, uszkadzać sieci przesyłowe, energetyczne. No, także Słońce z pozoru tylko jest takie łagodne, spokojne i miłe. Gwiazdy mają swoje własne życie, które też jest pełne gwałtownych wydarzeń. W szczególności gwiazdy o masach większych niż mniej więcej 10 mas Słońca kończą to życie potężnym wybuchem, w czasie którego wyzwala się tyle energii, ile Słońce, świecąc z aktualną mocą, wyświeciłoby w czasie dłuższym od trwania wieku, od wieku Wszechświata. Czarne dziury w końcu zderzają się, wyzwalając jeszcze więcej energii niż taki wybuch gwiazdy. Krótko mówiąc, Wszechświat jest gwałtowny w każdej skali, od planet, od układów planetarnych, przez to, co się dzieje w galaktykach, po gromady galaktyk. Na naszych oczach chaotycznie zmierza od jednej katastrofy do drugiej.
18: No, ale mamy wolność, żeby o tym sobie porozmawiać.
20: Mamy wolność, żeby o tym sobie porozmawiać.
18: Czyli tu się zgadzamy chyba.
20: Tak.
18: Czyli zgadzamy się, czy bez względu na to, czy, jak gdyby w co ktoś wierzy, jest źródłem wszystkiego, jak to wszystko wygląda, to mamy wolność, możemy sobie pogadać właśnie o to, jak to wszystko powstało, jak to wszystko wygląda i czy jesteśmy koroną stworzenia, czy jesteśmy... jak gdyby tym, co jest, ma jakieś szczególne miejsce, czy też zupełnie peryferyjne.
20: Ale to jeszcze nie koniec tych ponurych historii związanych z...
18: Ale niestety już koniec programu, tak. Panie profesorze, więc będziemy musieli w przyszłości powrócić do różnych spojrzeń. Bardzo dziękuję, pan profesor Michał Różyczka, emerytowany profesor Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk i ksiądz biskup profesor Marcin Hinc, proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie i biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Dziękuję serdecznie. I polecam artykuł pana profesora, esej zatytułowany Tak widzimy Wszechświat, kilka słów o kosmologii obserwacyjnej. Informacje o 10.40 już za kilka minut. Po nich Małgorzata Waszkiewicz i Dobrostan. A co dzisiaj w programie?
0: Dzień dobry. Dziś w Dobrostanie porozmawiamy o tym, jak poradzić sobie i jak zadbać o swoją odporność psychiczną, gdy właściwie codziennie słyszymy o wojnach, konfliktach zbrojnych, kryzysach, bombardowaniach i ofiarach. Co możemy zrobić, gdy pojawia się lęk przed wojną, przed kryzysem? O to wszystko zapytam profesora Tomasza Grzyba. A na rozmowę zapraszam tuż po informacjach TOK FM.
18: A informacje o 10.40.
21: Reklama.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
21: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Au! Znów ten ból.
23: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
22: Mm-hmm.
23: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
22: Oh.
23: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
24: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Ale duża.
26: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
25: To co?
26: To do Media Expert.
27: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
28: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
29: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
28: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
29: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
30: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
31: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donacje wojskowe dla Ukrainy zostaną odtajnione. Taką decyzję podjął szef MON. To reakcja na insynuację Mariusza Błaszczaka z PiS i Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Oskarżają oni rząd o przekazywanie drogiego i ważnego sprzętu do Ukrainy. Po wybuchu wojny w Ukrainie ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak chwalił się przekazywaniem sprzętu wojskowego do Kijowa. Dziś oskarża polski rząd o osłabianie naszego potencjału. To absurd, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
4: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód.
3: Według rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza odtajnienie tych informacji to nie jest dobra decyzja. Tymczasem w wyniku nocnego, zmasowanego ataku Rosji na Kijów zginęło 14 osób, a prawie 80 zostało rannych, przekazał Wołodymyr Zełenski. Rosja wystrzeliła 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Uszkodzenia odnotowano w ponad 10 miejscach w Kijowie, w tym w budynkach mieszkalnych. Wczoraj Zełenski ponowił apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, w szczególności poprzez dostarczanie większej liczby pocisków do systemów Patriot. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed postępującą suszą. W około połowie kraju nadal obowiązują hydrologiczne alerty i w najbliższych dniach wydane zostaną kolejne. Zapasy gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej wynoszą 50%. To nieco mniej niż pięcioletnia średnia, która wyniosła ponad 65%. Największe zapełnienie, które wynosi ponad 73%, mają polskie magazyny. Plasuje nas to w ścisłej czołówce obok Włoch czy Hiszpanii. Serwis Nauka w Polsce rozpoczyna nabór zgłoszeń do 22. edycji ogólnopolskiego konkursu Popularyzator Nauki. To najstarsza inicjatywa w Polsce, w ramach której nagradzani są naukowcy, dziennikarze, animatorzy, zespoły oraz instytucje pomagające społeczeństwu poznawać i lepiej rozumieć świat. Zgłoszenia dokumentujące co najmniej dwuletnią aktywność można nadsyłać do 15 września. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie, południu i północy kraju może również popadać. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, przez 21 w centrum do 23 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w Dobrostanie porozmawiamy o tym, jak zadbać o swoją psychikę, gdy każdego dnia słyszymy o wojnach, zbrojnych konfliktach, bombardowaniach, ofiarach i zniszczeniach. Prawie 70% Polaków obawia się militarnego ataku na Polskę, a ponad 1/4 czuje głęboki strach. Z raportu Polacy i Polki w obliczu wojny, przygotowanego przez Uniwersytet SWPS, wynika, że zaledwie co czwarta osoba ma poczucie, że poradziłaby sobie w sytuacjach wybuchu wojny i wiedziałaby, jak działać. Prawie 40% ankietowanych wprost przyznaje, że nie wie, co by zrobiło, i częściej deklarują to kobiety niż mężczyźni. Co piąty ankietowany zadeklarował, że opuściłby kraj. Jak więc poradzić sobie z tym lękiem przed wojną? O tym porozmawiałam z ekspertem w tej dziedzinie, profesorem Tomaszem Grzybem, psychologiem społecznym i dziekanem Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
6: Teraz jesteśmy w bardzo szczególnym momencie historii, dlatego że właściwie możemy o 7 rano otworzyć jakiekolwiek media. To mogą być media elektroniczne, to mogą być media tradycyjne, i możemy od 7 do 23, jeśli tylko mamy na to ochotę, po prostu ciągle się bać, bo te informacje, które do nas będą docierały, to będą informacje pokazujące jakieś zagrożenia. Na dodatek są to zagrożenia z takiego gatunku clear and present danger, to znaczy jasne i rzeczywiście obecne zagrożenie, w jakiś sposób nie dotyczące. My jesteśmy ewolucyjnie przygotowani do martwienia się. Martwienie się to jest coś, co naszym przodkom, pra-pra-pra-przodkom, pra-pra-matkom, pra-pra-dziadkom dawało przewagę konkurencyjną. Ci, którzy się martwili, po prostu przeżywali, dlatego że unikali zagrożenia na wszelkie możliwe sposoby. Niestety dziś my nie jesteśmy w stanie już uniknąć informacji, które po prostu realnie nas martwią. I oczywiście można nad tym załamać ręce, ale możemy także przyjrzeć się tym naszym psychologicznym reakcjom, zobaczyć, czy jesteśmy w stanie w jakiś sensowny sposób nimi zarządzić i być może nawet wyciągnąć dla siebie coś dobrego. Zwróćmy uwagę, że znacząca część tych zagrożeń to zagrożenia, które musimy w pewien sposób mentalnie opracować. To znaczy musimy zastanowić się, jak ja się w tym zagrożeniu odnajdę. My oczywiście wiele mówimy o wojnie, ale ja wolę mówić o kryzysie. Kryzysie, który może być związany z bardzo różnymi źródłami. To może być oczywiście spadający dron, czego nikt z nas sobie nie życzy i bardzo byśmy tego nie chcieli, ale to może być na przykład gigantyczna fala upałów, która sprawi, że klimatyzatory przestaną działać, bo nie będzie prądu i tak naprawdę będziemy musieli sobie poradzić bez czegoś, do czego jesteśmy niesłychanie przyzwyczajeni. A zatem, co możemy zrobić w takiej sytuacji? Jak możemy myśleć o kryzysie? Z mojej perspektywy możemy myśleć o kryzysie jako o czymś, co jest wręcz łączące. Ogromna większość badań psychologicznych pokazuje, że przez kryzysy przechodzimy łatwiej i bez trwałych śladów, wtedy kiedy mamy ludzi dookoła siebie, wtedy kiedy jesteśmy w stanie z tymi ludźmi współpracować. A zatem, kiedy pytamy dziś samych siebie, co mogę zrobić, żeby przygotować się do jakiegoś kryzysu, to moja odpowiedź byłaby: zaprzyjaźnij się ze swoim sąsiadem. Pomyśl o ludziach, którzy w sytuacji trudnej będą gotowi ci pomóc, ale także komu ty będziesz mógł pomóc wtedy, kiedy przyjdzie jakiś trudniejszy czas. A zatem to prawda, mamy więcej zagrożeń, mamy więcej informacji o zagrożeniach, ale też mamy wiedzę, która pozwala nam sobie z tymi zagrożeniami w obiektywnie sensowny sposób poradzić.
5: Czyli to nie tylko, choć też ważne, spakowanie plecaka takiego na kryzys na 72 godziny, tylko takie poważniejsze przygotowanie na dłuższy kryzys.
6: Ja myślę, że to, co jest kluczowe, to jest taka mentalizacja tego, co się wydarzy wtedy, kiedy na przykład zabraknie prądu. Zachęcam wszystkich do takiego ćwiczenia umysłowego. Co ja zrobię wtedy, kiedy zabraknie mi prądu? Z czego nie będę mógł skorzystać? No okej, nie będę mógł skorzystać z telewizora, to może i dobrze z pewnej perspektywy. Czy będę mógł skorzystać z radia? Gdzie ja mam radio w domu? Kiedy ostatni raz go słuchałem? Pewnie w samochodzie. Aha, mam samochód. W samochodzie mam przecież ładowarkę, czyli mogę naładować swój telefon komórkowy. A zatem tego rodzaju ćwiczenia umysłowe, tego rodzaju wyobrażanie sobie różnych scenariuszy, to jest coś, co paradoksalnie przywraca nam pewne poczucie skuteczności, bo każe nam myśleć, są jakieś narzędzia, z których ja mogę skorzystać. Więc to jest pierwsza rzecz. Pani wspominała plecak ucieczkowy. Oczywiście to ważne, żeby mieć coś, co da mi jakieś poczucie wolności, ale pamiętajmy, że jeżeli 3 dni mamy wytrzymać bez dostaw różnych artykułów z zewnątrz, to większość z nas, patrzę głównie oczywiście teraz na siebie, ma z czego zrzucać, więc jedzenie nie jest największym problemem, choć pewnie jakiś baton energetyczny, czy jakaś jedna, czy dwie konserwy by się nam przydały, ale będziemy musieli pić, więc miej wodę, miej jakieś źródełko, z którego będziesz mógł tej wody zaczerpnąć. To, co jest ważne, to niekoniecznie bardzo wielofunkcyjny scyzoryk, tylko raczej pomysł na to, jak ja będę mógł tego scyzoryka użyć. Specjaliści od przetrwania w trudnych warunkach bardzo często mówią, że jedynie 10% twojej skuteczności jest związane ze sprzętem, który masz. 30% to wiedza, jak tego sprzętu użyć, a 60% to jest twoja postawa, to jest przekonanie, że ja sobie z tym poradzę, że ja jestem w stanie nawet w trudnej sytuacji znaleźć rozwiązanie i nie tylko zaopiekować siebie, ale także tych, którzy są w jakiś sposób mi powierzeni.
5: A jak z dziećmi rozmawiać o takim kryzysie? Jak z dziećmi rozmawiać o tym zagrożeniu? W jaki sposób używać słowa wojna?
6: Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że jest mitem przekonanie, że my jesteśmy w stanie dzieci uchronić przed tym w 100%. Dzieci widzą więcej, niż nam się wydaje. Dzieci czują więcej, niż chcielibyśmy, żeby czuły w niektórych momentach. Dzieci zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja dookoła nas, ale mają też tendencję do wyolbrzymiania. Jeżeli my im tego nie pokażemy w taki sposób, który jednoznacznie je upewni, że wszystko jest pod kontrolą, to one same mogą zacząć w tych swoich fantazjach, w tych swoich lękach wchodzić w regiony, w które nie chcielibyśmy, żeby wchodziły. Myślę, że kluczowe jest nie tyle pokazywanie dziecku, że wszystko jest dobrze, Bo dziecko rozumie, że czasami nie jest dobrze. Ale kluczowe jest pokazanie, że jakkolwiek nie będzie, ja będę z tobą i my sobie z tym poradzimy. Czyli gdybyśmy mieli się na przykład odwoływać do takich klasycznych definicji kryzysów, na przykład kryzysu, tak jak rozumie kryzys policja, czy tak jak rozumie kryzys obrona cywilna, czy tak jak rozumie kryzys Pakt Północnoatlantycki, to takim wspólnym mianownikiem, który się pojawia w tych definicjach, jest pojęcie kontroli. Kryzys zaczyna się wtedy, kiedy ja utracę kontrolę nad przebiegiem wydarzeń. Nie wtedy, kiedy dzieje się coś złego, bo to, że dzieje się coś złego, to nie jest jeszcze problem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ja tego nie kontroluję, kiedy nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie dalej, kiedy nie wiem, co mam robić. A proszę zwrócić uwagę, że tutaj tak naprawdę mówimy o psychologii. To znaczy mówimy o takim wewnętrznym przekonaniu, że cokolwiek będzie się działo, ja sobie z tym poradzę. Ja będę w stanie znaleźć rozwiązanie, ja będę w stanie uruchomić sieci wsparcia społecznego, sieci ludzi, którzy są dookoła mnie, którzy będą w tej sytuacji ze mną, nie pozostać.

0: nas słuchają, do tego, żeby no, zadać sobie pytanie, a co się wydarzy ze mną, jak będę postępował, postępowała wtedy, kiedy wydarzy się rzeczywiście coś złego. To są naprawdę proste czasami ćwiczenia, które jeśli są dobrze poprowadzone, to wcale nie prowadzą do jakiegoś przekonania ojojoj, co to będzie, tylko prowadzą do przekonania, okej, przecież moi rodzice pamiętają 20 stopień zasilania i PRL, w którym prądu nie było przez wiele, wiele godzin każdego dnia. Moi rodzice i moi dziadkowie pamiętają, że kiedy wchodziło się do bloku polskiego w latach 70., to wanna zawsze była pełna wody. Nie dlatego, że chcieliśmy tam hodować karpie, tylko dlatego, że tej wody dosyć często brakowało i w związku z tym trzeba się było zabezpieczyć. Zobaczmy, to są pewne rzeczy, które już znamy, do których po prostu trzeba sięgnąć. My przyzwyczailiśmy się do życia w bardzo wysokim poziomie komfortu, tak naprawdę, a czasami po prostu z tego komfortu trzeba na moment zrezygnować. Kiedyś tego rodzaju problemy załatwiało harcerstwo, scouting. Być może to jest ta lekcja, którą powinniśmy odrobić. Jeżeli jesteś ojcem dzieciom, no to zabierz te dzieci do lasu i pokaż, że w tym lesie nie jest wcale niebezpiecznie, że las jest miejscem, w którym jesteś w stanie sobie poradzić. Spróbuj dzień bez telefonu spędzić ze swoimi dziećmi, bo myślę, że to, co będzie bardzo poważnym problemem dla nas, to będzie to, że wtedy, kiedy zabraknie prądu, to zabraknie także sieci komórkowej, no to trzeba się będzie dostać z miejsca na miejsce przy pomocy jakiejś, mój Boże, mapy papierowej, jak to się robiło, a gdzie jest północ, nie? Takie drobiazgi, ale jednocześnie pokazujące, że wszystkiego tego jesteśmy w stanie się nauczyć, to nie jest dla nas tajemna wiedza i po prostu warto to przećwiczyć.
1: Tak, wydaje mi się, że jak sobie troszkę rozmasujemy ten lęk właśnie takimi praktycznymi zadaniami, to on jest szansa, że będzie mniejszy?
0: Jest pewność, że będzie mniejszy. Lęk jest głównie związany z naszymi emocjami. To jest emocja jako taka. A zwróćmy uwagę, że wtedy, kiedy zaczynamy wykonywać tego rodzaju ćwiczenia mentalne, to przechodzimy na poziom myślenia racjonalnego, takiego, w którym szukamy rozwiązań, takiego, w którym deliberujemy, w którym zastanawiamy się nad różnymi alternatywami. Więc siłą rzeczy ten komponent emocjonalny jest wtedy wyciszony i my po prostu przechodzimy na trochę inny sposób funkcjonowania. Nie wstydźmy się emocji, nie wstydźmy się tego, że ktoś z nas może być przestraszony, ale zastanówmy się, co możemy z nimi zrobić i czym możemy je w pewnym momencie, nie chcę powiedzieć zastąpić, ale w którą stronę możemy się skierować, żeby to nie one decydowały o tym, jak będziemy funkcjonowali, ale żebyśmy podejmowali te decyzje świadomie, w oparciu o wiedzę, w oparciu o umiejętności i z głębokim przekonaniem, ja sobie poradzę.
1: Panie profesorze, na koniec jeszcze chciałam zapytać o jeden front tej wojny, czyli o ten cyberfront i o tę cyberwojnę, o tę wojnę kognitywną. Jak tutaj się zachować? Gdzie tu są dla nas zagrożenia i jak sobie z nimi poradzić?
0: Dosłownie kilka dni temu jeden z członków mojego zespołu dziekańskiego przesłał mi nagranie. Nagranie, w którym prezydent Donald J. Trump pozdrawia mnie serdecznie, życzy wszystkiego dobrego w kolejnym roku akademickim, gratuluje wspaniałej pracy, którą wykonujemy na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. I oczywiście w pierwszym momencie pomyślałem, to pewnie jest generowany przez AI głos, ale później zastanowiłem się, czy czasem Donald J. Trump nie uruchomił takiej usługi, gdzie za $15 możesz na przykład otrzymać życzenia od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę, że obie te możliwości są prawdopodobne. Obie te możliwości mogłyby się wydarzyć. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to uświadomić sobie, że w przestrzeni internetowej jesteśmy obiektami oddziaływania. Nie chcę powiedzieć ataku, bo to byłoby być może nadmierne, ale ludzie, którzy wiedzą, jak działają algorytmy, ludzie, którzy wiedzą, jak działa dezinformacja, chcą na nas wpłynąć. Jednym z najciekawszych wykładów, który miałem okazję zobaczyć i którego wysłuchać, to był wykład pułkownika Jacka Gaya z US Army, byłego pułkownika tej formacji, który pokazywał, że analizy jednoznacznie pokazują, że dezinformacja przybiera bardzo różne kształty. Czasem te same źródła opłacają dezinformację w obie strony niejako. Czyli pokazał na przykład, że Rosjanie wspierają dezinformację zarówno po stronie ruchów antyszczepionkowych, jak i radykalnie proszczepionkowych. To się może wydawać dziwne, to się może wydawać kontrintuicyjne, ale nie jest już takie, kiedy pomyślimy, co jest głównym celem tego rodzaju działań. Głównym celem wszystkich tych działań jest to, żebyśmy przestali ufać w ogóle. Żebyśmy zaczęli nie ufać nikomu. Bo proszę zwrócić uwagę, że kiedy jakiś kryzys się rozpocznie, to będziemy musieli komuś zaufać. Będziemy musieli zaufać jakimś materiałom, jakimś nadawcom. To będzie bardzo trudne, jeżeli będziemy w Polsce mieli głęboki kryzys zaufania do każdego, zwłaszcza do struktur rządowych. A zatem

0: musimy sobie rzeczywiście uświadamiać, że cyberprzestrzeń, że media społecznościowe, które ja od pewnego czasu już nazywam antyspołecznościowymi, to są tereny oddziaływania, w których to my jesteśmy celem. Dlatego sprawdzajmy źródła, dlatego weryfikujmy je, dlatego nie przekazujmy niesprawdzonych informacji, nawet gdyby wyglądały niesłychanie atrakcyjnie. Ja wiem, że nie jesteśmy jeszcze zwierzętami cyberprzestrzennymi, że to jest rzecz, której musimy się nauczyć, ale im szybciej się tego nauczymy, tym lepiej dla nas i tym lepiej dla naszego globalnego bezpieczeństwa.
1: To była rozmowa z profesorem Tomaszem Grzybem, psychologiem społecznym. I to tyle na dzisiaj w Dobrostanie. Małgorzata Waszkiewicz, do usłyszenia za tydzień, a teraz zapraszam już na informacje TOK FM.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Musimy lepiej zrozumieć własną historię, szef polskiej dyplomacji z apelem do Polaków i Ukraińców przed obchodami rocznicy rzezi na Wołyniu. Wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej tematem szczytu NATO zapowiada szefowa Komisji Europejskiej. Ceny paliw będą rosły, w informacjach za chwilę o prognozach ekspertów. Poniedziałek, 6 lipca, minuta po 11. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nie będzie wspólnych polsko-ukraińskich obchodów związanych z rzezią wołyńską. W najbliższą sobotę przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Ale jak mówi wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, różne wypowiedzi i działania powodują, że nie ma możliwości, by w 83. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli odbyły się wspólne uroczystości i podkreśla, że polsko-ukraińskiej przeszłości nie da się zmienić.
16: To, co możemy zrobić, to wszyscy u siebie lepiej zrozumieć własną historię i się pojednać tak, aby mieć wspólną przyszłość, a nie się znowu wyrzynać.
15: Radosław Sikorski, wspominając różne wypowiedzi i działania, ma zapewne na myśli ostatnie napięcia na linii Warszawa-Kijów. Spór wybuchł po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, partyzantki odpowiedzialnej za rzeź wołyńską. A w odpowiedzi Karol Nawrocki postanowił odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego. W 2003 roku, 11 lipca, ówcześni prezydenci Polski i Ukrainy Aleksander Kwaśniewski i Leonid Kuczma wzięli razem udział w uroczystościach upamiętniających 60. rocznicę tragedii wołyńskiej odbywających się w Pawlice na Ukrainie. Polska musi być przygotowana na rosyjskie prowokacje, piszą ukraińskie media. Według Ukraińskiej Prawdy rosyjska służba bezpieczeństwa wkroczyła w aktywną fazę operacji mającej na celu osłabienie strategicznego partnerstwa między Ukrainą a Polską. Chodzi na przykład o rozpowszechnianie rzekomych archiwalnych dokumentów w sprawie wydarzeń na Wołyniu. Jak mówiła w TOK FM politolożka dr Agnieszka Bryc, prowokacje Rosji to nic nowego.
17: Warto sprowokować Polskę i pogłębić konflikt polsko-ukraiński na tle historii, na przykład mając dobrą okazję, czyli zbliżającą się rocznicę zbrodni wołyńskiej. Rosjanie lubią takie symboliczne momenty i zawsze je wykorzystują.
15: A szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że na najbliższym szczycie NATO omówiona zostanie kwestia wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Ursula von der Leyen po nocnych zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę przypomniała, że Unia Europejska bezustannie wspiera Kijów. W zeszłym tygodniu Komisja przekazała Ukrainie pierwszą transzę środków z unijnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. 4 miliardy euro Ukraina przeznaczy na wzmocnienie technologii dronowej. Von der Leyen przypomniała też, że Ukraina pracuje nad i Unia pracuje nad sfinalizowaniem 21 pakietu sankcji na Rosję. W nocnych rosyjskich atakach zginęło co najmniej 14 osób, a blisko 80 zostało rannych. W tej grupie są też dzieci. Hamas chce rozwiązać rząd w Strefie Gazy, by zrobić miejsce dla gabinetu technokratów. Tak uważają saudyjskie media. Nowy rząd, zgodnie z planem pokojowym USA, miałby zarządzać strefą w okresie powojennej transformacji. Według jednego ze źródeł rozwiązanie rządu w Strefie Gazy zostanie ogłoszone jeszcze dzisiaj. Zgodnie z planem Donalda Trumpa, Izrael ma całkowicie wycofać swoje siły ze strefy dopiero po ostatecznym potwierdzeniu, że grupy terrorystyczne na tym terytorium zostały rozbrojone. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie, prognozowała w TOK FM ekspertka od rynku paliwowego. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić niemal 7 zł. Anna Gmiterek-Zabłocka.
18: Eksperci nie mają wątpliwości, ceny paliw mogą rosnąć. Na to, że za benzynę zapłacimy mniej, raczej nie mamy co liczyć, mówi Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw.
19: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
18: Dodatkowo mamy też wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić.
19: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
18: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
15: Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła Iga Świątek, a po niej Hubert Kurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
20: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
21: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych. Na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych. Na pewno to jest rozpoznanie gry. Na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze Igi dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
20: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
15: Poniedziałek z deszczem na zachodzie i północnym wschodzie kraju. W pozostałej części pogodnie. Termometry pokażą od 16-19 stopni na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich do 20-23 na pozostałym obszarze. Wysoko w Sudetach i Karpatach może mocniej powiać.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest program Owczarek, a w studio pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w dziedzinie oczywiście, ale w Ministerstwie Cyfryzacji i wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Niedawno rozmawialiśmy o firmie Anthropic, która wypuściła swój najpotężniejszy model, a nawet dwa, a chwilę później rząd Stanów Zjednoczonych kazał go wyłączyć, mówi: Ameryka tylko dla Amerykanów, w sensie AI. Ale teraz powrócił i znowu jest dostępny. Na razie do jutra jest dostępny, a od jutra też będzie dostępny, ale w innym modelu finansowym. Czy trzeba będzie dodatkowo płacić, a nie będzie w ramach pakietów subskrypcyjnych. Ale to chyba pokazuje, że powoli sztuczna inteligencja, czy pewne modele stają się towarem strategicznym.
1: No można tak powiedzieć. Myślę, że na pewno ta decyzja, o której rozmawialiśmy ostatnio, pokazuje, że jest to pewne dobro, tak? No bo to ta decyzja była związana właśnie z kwestią eksportu i tego, czy dane towary, takie jak te modele sztucznej inteligencji, mogą być eksportowane czy nie. No ale to też pokazuje, myślę, ta dyskusja, która urodziła się po tej decyzji, czy mam wrażenie, która rodzi się na nowo w pewnym sensie cały czas, związana właśnie z tym, z tymi słowami, jaką jest suwerenność cyfrowa, czyli to, że korzystamy z pewnych technologii, technologie są codziennością i są częścią naszego życia, no ale też czasem nie zadajemy sobie pytań związanych z tym, kto kontroluje dane technologie, jakie mamy możliwości zmiany czy dostosowania tej technologii do nas. No i oczywiście ma to wymiar europejski, państwowy, krajowy, polski, ale też prywatny i myślę, o tym musimy pamiętać.
0: OpenAI także swój najnowszy model mówi: o, my tylko damy tutaj zaufanym partnerom, ale to zdaje się jest jakiś nowy scenariusz, nasza nowa relacja z AI, że najpierw będzie dla wybranych, potem dla reszty i to za dopłatą. I ta, o tej dopłacie mówię dlatego, że pewnie na początku te narzędzia, to tak jak w każdym innym modelu biznesowym każdego innego produktu, tak? Najpierw mamy za darmo, patrzymy, jakie są świetne, jak się szybko do nich przyzwyczajamy, jak bardzo nie możemy do nich, bez nich żyć, a potem okazuje się, że są limity. A wyczerpałeś już swój limit. No to może zapłacę subskrypcję. Dobra, płacę subskrypcję, zadaję pytanie. O, sorry, wyczerpałeś już limit. To jest to, na co skarżą się różni użytkownicy, że bardzo dużo, bardzo szybko te limity się włączają. I to chyba jest ten nowy świat, do którego się przyzwyczaił przeciętny Kowalski, a teraz musi się przyzwyczaić do nowego, czyli że czat już nie jest za darmo.
1: No tak, to jest w ogóle nowa perspektywa, ale też to, o czym mówisz, jest takim generalnym, można powiedzieć, społecznym artefaktem, rzeczą, która się dzieje, związana jest z tak zwaną tiryfikacją, czy jakoś grejdowaniem różnych
0: czy
1: usług.
0: Drabinką
1: taką usługową. W sensie ostatnio czytałam właśnie taki artykuł, gdzie była mowa o tym, że kiedyś było zwykłe i premium. A teraz jest premium, premium plus, premium plus plus, premium plus minus. W sensie, że ta idea tego, że przez to, że chcemy zwiększać cały czas możliwość takiej społecznego dostępu, tego, że ty chcesz czuć, że nie wiem, możesz płacić więcej, masz lepszy produkt, no to właśnie musimy zwiększać ilość tych szczebli tej drabinki, o której właśnie mówisz. No ale w związku z modelami sztucznej inteligencji, czy w ogóle tym technologią, no ma to o tyle znaczenie, no że właśnie ten przykład, który dałeś, że jako zwykły użytkownik, jako Kowalska mogę kupić sobie taką subskrypcję, gdzie płacę miesięcznie ileś tam, zazwyczaj to jest około $200, czyli powiedzmy 100 zł i mam dostęp do różnych modeli, z którymi mogę sobie gadać i właśnie robić rzeczy za pieniądze. Oczywiście mogę to robić za darmo, no ale za darmo wiemy, że to te limity, o których mówisz, szybko do nich docieramy. No ale jest właśnie ten kolejny element, czyli teraz ten model, który wróci i właśnie możemy do jutra go testować w ramach tej subskrypcji, za którą płacimy te powiedzmy $20 czy 100 zł, to już będzie dostępny tylko na tokeny, czyli że mam takie specjalne API, czyli muszę dostać się do tego modelu i muszę zapłacić dodatkowo za użycie. Czyli sprawia to, jakby, że stawia to w pewnym sensie dodatkowy no nie wiem, poziom trudności, czy poziom też trudności finansowych, jakby kto ma dostęp do czego, tak? Już to nie jest jedna subskrypcja na wszystko, tylko mamy pewne takie poziomy.
0: Swoją drogą ciekawe jest to, że ci, którzy pisali podanie o pracę i na przykład dołączali swoje CV, albo ci, którzy czytali różne CV, z pewnością zauważyli, że tam niemalże jest obowiązkowe zdanie, umiejętność obsługi pakietu MS Office. Każdy to wpisywał nawet, no kiedyś to rozumiem, dawno temu, w zamierzchłych czasach, to była pewnie pożądana umiejętność, ale potem nadeszły czasy, że właściwie każdy tę umiejętność posiadał i pisanie tego no, wydawało się oczywistością i niepotrzebne. Ale okazuje się, że coraz więcej firm poszukuje pracowników, którzy posiadają umiejętność korzystania właśnie z takich narzędzi, o jakich mówiliśmy. ChatGPT, Claude, Gemini i inne. I wydawałoby się, że ci potencjalni pracownicy tę umiejętność posiadają, ale jednak nie posiadają. Czyli umiemy w Excela, ale nie umiemy w AI.
1: Znaczy też mówisz umiemy w Excela. Nie wiem, czy można powiedzieć, że tak kolektywnie jako społeczeństwo umiemy w Excela, bo to też kiedyś, no też były znowu poziomy umiejętności tego Excela. Mogłeś umieć otworzyć Excela i tam wypełnić komórki, ale też stworzyć tabelę przestawną albo jakieś kwerendy, które były bardziej zaawansowane. No, ale masz rację, że ta umiejętność MS Office właśnie, nie wiem, powiedzmy w latach 90. czy 2000 jako wielki tam rzecz, którą de facto wpisywało się jako jakaś umiejętność, teraz jest uważana za zwykłą rzecz, którą wszyscy mamy. No ale ta umiejętność właśnie korzystania z modeli językowych, czyli tego, co właśnie tych różnych przykładów, których powiedziałeś, no wydaje się potrzebna, a z drugiej strony właśnie chciana. Ale też w ostatnim artykule BBC pisze o londyńskich firmach, które przeprowadzają analizę, jakich umiejętności właśnie potrzebują, jakie umiejętności mają. I co ciekawe, te firmy mówią, że z roku na rok pracownicy posiadają mniej umiejętności, których oni by potrzebowali. No i te umiejętności na przykład właśnie są związane z tymi kompetencjami sztucznej inteligencji, czyli że, nie wiem, pracownik może nie umie wygenerować pewnych rzeczy, nie umie właśnie mądrze promptować, nie jest tym inżynierem czy inżynierką promptowania, jak teraz to się mówi. Też w ogóle był taki moment, że było przekonanie, że to będzie nowy zawód, że będzie zawód, że osoba może być prompt inżynierem i to będzie taka faktyczna rola, a teraz w sumie wychodzi, że trochę każdy musi te kompetencje posiadać, nie jest to bardziej uważane za nowy zawód, tylko po prostu umiejętność, którą warto mieć.
0: Czyli jak kiedyś była maszynistka, której się zlecało przepisanie na maszynie pewnych rzeczy, to potem wszyscy staliśmy się maszynistami w tym sensie, bo pisaliśmy po prostu w procesorze tekstu, po czym drukowaliśmy. Czyli coś, co kiedyś było dedykowane dla kogoś, kto się tego uczył, potem stało się naszym wspólnym doświadczeniem i teraz rozumiem, tego firmy oczekują, że nie będzie specjalnego zawodu, tylko każdy z nas, no może nie każdy w każdej profesji, ale niektórzy
1: Będą to umieli.
0: Powinni to potrafić.
1: Tak, to też jest ciekawe, że na przykład jeżeli mówimy o, tutaj tym przykładem był Pakiet Office, no to znowu wracamy do tematu suwerenności i tego, że dane firmy są ownerami, właścicielami niektórych rozwiązań, których na co dzień używamy i uważamy je właśnie w pewnym sensie za przezroczyste, czyli są dla nas właśnie to, że wpisujemy sobie, że ja umiem w danej technologii, która należy do danej firmy, no ale to powiedzmy po prostu warto sobie o tym pamiętać, że takie przykłady mieliśmy wcześniej, mamy je cały czas, ale trochę właśnie pojawia się ta kwestia, co to znaczy, bo no dobrze, umiem korzystać, załóżmy ten przykład z pakietu Office, no to napiszę tekst, zedytuję go, dodam, nie wiem, tam coś pogrubię, dodam obrazek, który tekst nie włazi na obrazek i można powiedzieć, że jest to jakaś jedna umiejętność, chociaż można by polemizować, że tak jak z tym Excelem są różne poziomy, no to w przypadku tego AI-a trochę tak, że mam takie wrażenie, że firmy czasem nie wiedzą, czego oczekują. W sensie jest takie pojęcie, chcę, żebyś ty, pracowniku, umiał w sztuczną inteligencję, ale jeżeli firma czasem nie ma tego zdefiniowanego, co to znaczy, no to jest taka umiejętność bardzo okrągła, czyli no właśnie wejdziesz sobie w taki model AI-owy, pogadasz z nim, nie wiem, wymyślisz nasze nowe miejsce na integrację, powiedzmy, ale że nie są to konkretne umiejętności, które są jeszcze zdefiniowane. Nie jest to jakaś taka jednostka, o której możemy powiedzieć, że to jest taka kompetencja, która zawiera ABCD.
0: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za chwilę o 11.20 w studio pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji i wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego, czyli najnowsze doniesienia ze świata sztucznej inteligencji. Wracamy po informacjach.
3: Autopromocja.
4: Piłka jest okrągła.
22: A nas jest dwóch.
4: Kraje są trzy.
22: A mistrz będzie jeden.
4: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
22: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
4: Zapraszamy.
22: Przemysław Pozowski
4: i Michał Waszkiewicz.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie drony uszkodziły rosyjskie porty nad Bałtykiem. Bezzałogowce uderzyły m.in. w Ustługa, który jest jednym z największych rosyjskich punktów eksportu ropy naftowej. To kolejny już ukraiński atak na infrastrukturę naftową Rosji. Fala ta doprowadziła do niedoborów paliwa, podwyżki cen i długich kolejek na stacjach benzynowych w tym kraju. W nocy Rosjanie zestrzelili ponad 500 ukraińskich dronów. Szef MSZ Radosław Sikorski ocenił, że odtajnienie donacji dla Ukrainy powinno wpłynąć bardzo dobrze na relacje Polski z Ukrainą. Jak podkreślił, pokaże to, jak dużo Ukraińcom pomogliśmy. W niedzielę minister obrony narodowej zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że o każdej donacji informowany jest prezydent. Wskazał, że polecił także Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Wygasają akcje poszukiwania ocalałych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Międzynarodowe ekipy uratowały 14 osób, a obecnie większość zagranicznych zespołów wyjechało już z tego kraju lub szykuje się do wyjazdu. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego Hernan Gil, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni.
11: Zachowałem spokój. Pierwszą rzeczą, jaką pomyślałem, było: Boże, muszę zachować spokój, nie mogę pozwolić sobie na panikę. Pomyślałem o żonie i o moich dzieciach i wszystkie te wspomnienia powróciły. Mój ojciec niech spoczywa w pokoju i moja matka niech spoczywa w pokoju.
10: Według najnowszego bilansu w trzęsieniu ziemi zginęło ponad 3300 osób, a prawie 16,5 tysiąca zostało rannych. Prawdopodobnie w tym roku po raz pierwszy w historii Hiszpanię odwiedzi ponad 100 milionów zagranicznych turystów, poinformował hiszpański minister turystyki Jordi Hereu. Zwrócił uwagę, że będzie to możliwe m.in. ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. Po ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego hiszpański sektor turystyczny przewidywał napływ zagranicznych gości, którzy odwoływali loty do państw tamtejszego regionu. Sektor turystyczny w Hiszpanii odpowiada za około 15% PKB. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie. Na północy, południu i zachodzie pojawi się także deszcz, a na południowo-wschodnich krańcach możliwe burze. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 20 do 23 stopni.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: W studio gość pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI.
8: w Ministerstwie Cyfryzacji. Rozmawiamy o tym, co się w świecie AI dzieje i jaki to ma wpływ na nas. Przed informacjami mówiliśmy o tym, że umiejętności obsługi różnych prostych algorytmów są oczekiwane przez coraz większą liczbę pracodawców. No i co się, myślę, będzie działo? No, z jednej strony pewnie ludzie będą się douczali, żeby powiedzieć, dobra, to już potrafię, tak? Czyli jak pójdę do pracy, gdzie wcześniej nie było sztucznej inteligencji, a teraz jest, to przynajmniej nie będę tą czarną owcą, na którą wszyscy się patrzą i wytykają palcami. No ale z drugiej strony pewnie można by na AI też spojrzeć jako na pewne narzędzie, które dokonuje pewnej gradacji. No bo jest cała masa czynności, które możemy już zlecać. Ci, którzy korzystają, to sami wiedzą. Nie wiem tam. Ktoś jedzie na wakacje, to mówi, dobrze, znajdź mi najtańszy bilet. Ktoś, kto ma kalendarz spotkań, myśli, jakiś szef, to mówi, to teraz proszę bardzo wpisuj wszystkie maile, które przychodzą. Sprawdzaj, czy jest wolne miejsce i wpisuj mi tutaj. Więc to oznacza, że faktycznie pewne zawody osób, które wykonują najmniej na przykład w biurze potrzebną pracę, czy zaczynają tak swoją ścieżkę kariery, no, będą niepotrzebne. Czyli na samym dole tej drabinki będzie teraz sztuczna inteligencja. No i pytanie brzmi, no to skoro na samym dole tej drabinki jest sztuczna inteligencja, a naturalną ścieżką w wielu miejscach pracy jest takie przechodzenie od najniższych na wyższe, coraz wyższe, aż w końcu niemalże na kierownicę stanowisko. Kto w przyszłości będzie przychodził na te wyższe, kto będzie robił karierę, skoro na samym dole będzie AI?
12: Tak, to jest w ogóle, myślę, że dużo dzisiaj mamy porównań do drabiny. To jest to tak zwany paradoks zwijanej drabiny, czyli że jakby no, jak już jesteś w połowie, czyli tak mówisz, jesteś tym midem w karierze, no to gdzieś tam jeszcze do seniora się dochrapiesz, ale to też często pojawia się w kontekście właśnie rynku pracy i dyskusji na temat, jak sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy, że oczywiście to też jest w falach. Pojawiają się doniesienia, że są bardzo duże zwolnienia związane z AI-em, na przykład w tym sektorze IT, tak, programiści, no bo sztuczna inteligencja bardzo dobrze sobie radzi z programowaniem w pewnych aspektach, no a potem pojawia się, że jednak programiści są potrzebni, zatrudniamy ich i wracają. No ale właśnie w kontekście tych juniorów, czyli osób, które zaczynają swoją karierę, na przykład programistyczną, no często właśnie jest dyskusja, że już nie ma tych możliwości posiadania tego takiego mentora, wytrenowania się w ten sposób, który umożliwi ci w przyszłości właśnie zostanie, nie wiem, tym starszym programistą czy architektem oprogramowania. Ale to też znaczy, że firmy byłam w takich rozmowach, gdzie właśnie różni szefowie, prezesi firm mówią, kurczę, no faktycznie sztuczna inteligencja robi nam różne takie podstawowe rzeczy, do których wcześniej używaliśmy, no, powiedzmy, stażystów, praktykantów, studentów, ale i tak potrzebujemy utrzymać ten pipeline, tak, talentu, no bo gdyby nie to, to faktycznie nie mielibyśmy tych osób, które później są w stanie sprawdzać, co ta sztuczna inteligencja tworzy. No bo też mówimy o tych kompetencjach AI-owych, tak? Powiedzieliśmy, że to promptowanie, czyli rozmawianie ze sztuczną inteligencją jest jakimś tam właśnie
8: jakąś, czyli mówienie, czego oczekujemy. Typu tak. Sprawdź linie, sprawdź strony linii lotniczych w Polsce i zobacz, jaka jest najniższa cena biletu z Warszawy do Gdańska.
12: Tak, albo właśnie, nie wiem, zweryfikuj mi jakiś, napisz mi kod, który zbuduje mi jakiś guzik w mojej aplikacji, żeby właśnie użytkownik mógł sobie kliknąć. No i jest to wartość, ale jeżeli wygenerujesz sobie te bilety, albo ten kod nawet, mówiąc o tych już eksperckich umiejętnościach programistycznych, no to jeżeli nie umiesz programować, no to powiesz fajny kod, w ogóle...
8: Co dalej zrobić?
12: No właśnie. Jest super, świetnie ci poszło.
8: Fajna, tak, dobrze, bilet kosztuje 1000 zł, mam nadzieję, że to najniższa, bo przecież...
12: No właśnie.
8: Kto mi to sprawdzi?
12: Dokładnie. To by wymagało od ciebie samemu przeprowadzenia tej całej pracy weryfikacyjnej, którą teoretycznie ta sztuczna inteligencja wykonała. Oczywiście są jakieś narzędzia pomocnicze, czyli właśnie, nie wiem, linki, ale też często bywa tak, że sztuczna inteligencja, ja właśnie ostatnio takie biuro podróży sobie zrobiłam AI-owe, no i powiedziała mi, że tam ileś tam złoty za bilet, po czym weszłam na stronę, wyszukałam sobie te daty i okazało się, że bilet kosztuje 2 razy więcej. Więc bardzo fajne.
8: Ten, który znalazła?
12: Dokładnie. Ten powiedział mi, to jest za X, potem weszłam sobie, zweryfikowałam i okazało się, że no już może przez API, tej, czyli to sztuczne inteligencja jak szukała, to jej wyszukało inną cenę, no ale ja jak już szukam, to wyszukało mi inną cenę. Więc to też jest takie, że te procesy nie zawsze dają nam te wyniki, które chcemy i tą kompetencją czy umiejętnością, o której mówimy, nie zawsze jest gadanie z tym AI-em, tylko zrozumienie, jak dobrze do niego gadać, żeby potem go umieć jeszcze sprawdzić. Czyli właśnie to ta weryfikacja. No i oczywiście od tych prostych umiejętności, czyli weryfikacja, nie wiem, tekstu, który on wyprodukuje i czy naprawdę te fakty się zgadzają, ta słynna halucynacja, którą te modele tworzą, czyli że mówią rzeczy, które nie są prawdziwe albo wymyślają coś, czego nie było w dokumentach albo w tych materiałach. No a druga rzecz właśnie, już taka dalej idąca kompetencja, weryfikacja na przykład w kontekście programistycznym, czyli czy to, co zostało wyprodukowane, faktycznie jest dobre i wartościowe i bez tego doświadczenia, który musisz mieć, no nie da się tego zrobić, więc jest ten kierunek, no jestem ciekawa, jak to się będzie rozwijało, że mimo to, że AI może, no to jednak zatrudnijmy tego, tą osobę, żeby ona nauczyła się i faktycznie była w stanie to zweryfikować. Takim przykładem, który też można dać, który myślę jest ciekawą podstawą, jest tenis. I takie rozwiązanie, które nazywa się Hawkeye, czyli de facto automatyczny czy algorytmiczny sędzia liniowy. Czyli jest jakiś serw, piłka gdzieś spada, no i kiedyś to było tak, że sędzia liniowy, czyli osoba, człowiek, mówiła, czy jest out, czy nie. No a teraz w różnych przypadkach używa się właśnie tego narzędzia tak zwanego Hawkeye, no co sprawia, że też w tenisowych kręgach pojawia się dyskusja. Kiedyś, żeby zostać głównym sędzią, wcześniej byłeś lata sędzią liniowym. Teraz część pracy sędzi liniowego jest właśnie zastąpiona, czy może być zastąpiona algorytmicznie, no i jak w takim razie trenować tych ludzi, którzy będą seniorami? Jeżeli w ogóle wydaje się, że taka praca, tak jak się mówi, że w szkole powinni uczyć liczenia podatków, po co tam mamy liczyć 5 jabłek i 5 jabłek, ale jest jakaś podstawowa umiejętność, którą warto byłoby jednak znać. Coraz bardziej okazuje się, że te skille czy te rzeczy, które umie zrobić AI, fajnie też jednak dobrze jest umieć zrobić je samemu, bo to nam pozwala na to, żeby później piąć się w jakimś zawodzie po tej ścieżce kariery.
8: Firma Google pokazała model, który działa na zwykłym laptopie, który ma 16 GB RAM-u, pisze kod, analizuje dane, obsługuje dyktowanie głosem, a wszystko bez wchodzenia do internetu. To ploteczka, przełom, ściema?
12: To w ogóle myślę, że nie jest pierwsza ani jedyna firma, która sprawdza, tworzy i weryfikuje tak zwane AI on device, czyli AI na narzędziu, tak? Bardzo często w tym momencie na urządzeniu, tak? Jeżeli robimy teraz różne rzeczy, no to generalnie dla nas defaultowe jest to, że mamy dostęp do internetu. Jak nie mamy dostępu do internetu, to teraz jest tak jak kiedyś.
8: Niczego nie sprawdzimy.
12: No niczego nie sprawdzimy, nie zweryfikujemy, a w szczególności już jest takie pojęcie, że no te duże modele, z których korzystamy, o których mówimy, że tak trzeba umieć z nimi rozmawiać, no to są często modele, które stoją gdzieś na dalekich serwerach, my tylko przez internet się do nich tam stukamy i dostajemy od nich różne odpowiedzi. Więc nie jest to plotka i zdecydowanie jest to pewien trend, czyli to, że tworzymy modele, które są coraz mniejsze, co sprawia, że są w stanie zmieścić się nam na laptopie czy na telefonie. Tak samo jak tu w tym przypadku podana firma Google, czy firma Apple rozwija swoją tak zwaną Apple Intelligence, która także opiera się na tych modelach lokalnych. No i taki argument, który tutaj się pojawia, to jest oczywiście argument związany z prywatnością, tak? Jeżeli rozmawiamy z takim modelem i potencjalnie chcemy na przykład podzielić się z nim, kiedy i gdzie jedziemy na wakacje, żeby nam sprawdził te loty, no to pojawia się pytanie, czy nie wolelibyśmy, żeby to było zapisane tylko na naszym lokalnym urządzeniu. No i później my mamy możliwość, jeżeli oczywiście tu znowu jest ta gwiazdka, dana firma czy dostawca nam na to pozwoli, usunięcie tych danych po prostu ze swojego urządzenia. Więc na pewno jest to jakiś z trendów. Jednak ten trend jest o tyle ograniczony, że zawsze te mniejsze modele są w pewien sposób, no, jak sama wielkość, ograniczone. Czyli nie mają często tych niesamowicie szerokich kompetencji, które mają te modele takie, no właśnie te duże, czyli large modele językowe. Ale co to znaczy, że no, próbujemy zmniejszać modele i nie zabierać im kompetencji, czyli jakby zostawiać maksymalnie dużo umiejętności i tej inteligencji, w tej sztucznej inteligencji, zmniejszając ten model, co potencjalnie w przyszłości może prowadzić właśnie do zwiększenia na przykład to, co mówimy, prywatności. Więc jest to o tyle ciekawy trend, że widzimy też, mam wrażenie w tej świecie sztucznej inteligencji, że bardzo szeroko idziemy, więcej znaczy lepiej. Ten ma miliard parametrów, ten ma 10 miliardów, 100 miliardów, miliard miliardów i tak dalej. Więc zwiększamy cały czas te modele i one dają nam jakieś większe możliwości. No ale tu pojawia się pytanie, no właśnie, a co jeżeli to nie tylko ten procent czy 2% lepszego wyniku na jakimś tam benchmarku, czyli teście, jest dla nas istotny, ale właśnie wartości związane z prywatnością, z tym, żeby te modele były lokalnie dostępne. No to pojawia się pytanie, też warto, żeby firmy, ale też różne inicjatywy społeczne czy open source właśnie takie modele finansowały i tworzyły.
8: Swoją drogą, wracając jeszcze do tego badania z Londynu dotyczących potrzebnych pracodawcom kompetencji, których nie mają wszyscy pracownicy, to tam wśród wyników pojawił się brak krytycznego myślenia i etycznego osądu. Czyli niekoniecznie umiejętności związane z samą obsługą, tylko też z jakimś sposobem po prostu myślenia o otaczającym nas świecie.
12: Ale to też jest właśnie trochę paradoks tego, tej automatyzacji, tak? Chcemy zrobić coraz więcej rzeczy, więc automatyzujemy te procesy właśnie przez nasze AI-e, nasze te agenty. Ale to właśnie znaczy, że jeżeli źródło prawdy się od nas oddala, no bo my dostajemy tylko podsumowania. Coraz trudniej jest po pierwsze weryfikować te informacje, no ale właśnie tu wchodzi ten drugi element, czyli kiedy mam mieć czas na krytyczne myślenie, jeżeli muszę cały czas pochłaniać coraz więcej informacji z otaczającego mnie świata, które są produkowane i przez ludzi, i przez sztuczną inteligencję i muszę jakoś być na topie, można tak to powiedzieć. Więc ta umiejętność, która jest w pewnym sensie wolna, krytyczne myślenie wymaga trochę skupienia, zastanowienia się. Ten etyczny osąd to też jest, można powiedzieć, że niektórzy się z tym rodzą, niektórzy muszą nabyć taką umiejętność. Więc wydaje się, że to są takie umiejętności, które wymagają czasu, a coraz mniej, mam wrażenie, wydaje nam się przynajmniej, że mamy tego czasu, mimo to, że ta automatyzacja czasem obiecuje nam, że tego czasu nam więcej zwróci.
8: Mówi pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji, wykładowczyni na Akademii Leona Koźmińskiego. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję.
8: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11:40, a po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, dzień dobry.
13: Przed nami bardzo sentymentalna podróż po graficznej historii Polski. Tak naprawdę zajrzymy do świata PRL-u i tuż po i przyjrzymy się, w jaki sposób projektant Karol Śliwka ukształtował naszą wizualną tożsamość. Znaki pana Śliwki to nagradzany dokument w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. Twórcy filmu będą moimi państwa gośćmi w Kulturze Osobistej. Także zapraszam serdecznie, czekamy na państwa.
8: Program Kultura Osobista po informacjach AT o 11:40.
14: Reklama.
15: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
5: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 11.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Minister Obrony Narodowej zdecydował o odtajnieniu donacji wojskowych dla Ukrainy. Wcześniej Mariusz Błaszczak z PiS-u i Krzysztof Bosak z Konfederacji oskarżyli rząd o przekazywanie Ukrainie drogiego i ważnego sprzętu. Poseł Błaszczak mówił m.in. o pociskach do patriotów. Szef MON odpowiada, że wszystkie takie decyzje są koordynowane w ramach NATO, a Joanna Kluzik-Rostkowska z Sejmowej Komisji Obrony dodaje.
18: Nic nie wiem na temat rakiety Patriot. Czy myśmy dostawali jakieś informacje, może w jakiejś klauzulowanej formule, tak, ponieważ to jest w większości informacja niejawna.
17: Teraz rząd zdecydował, że te informacje upubliczni. Do tej pory w ramach deregulacji w życie weszło ponad 160 zmian w prawie, poinformował minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Wraz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim prezentują dziś projekt Deregulacja 2.0, przyjazna administracja skarbowa i pewność prawa podatkowego. Jak podkreślił Maciej Berek, rząd przepracował już 2/3 zmian, na które się umówił. Dodał, że politycy cały czas pracują nad kolejnymi projektami. 5 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzania ponad 7,5 miliona złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwie z nich trafiły do aresztu, poinformowała prokuratura regionalna w Gdańsku. Sprawa dotyczy podejrzenia wyłudzenia unijnej dotacji na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Jego celem miało być opracowanie technologii lokalizowania, wydobywania i unieszkodliwiania bojowych środków trujących zatopionych w Bałtyku. Bałtyku. Według śledczych w sprawie wykorzystano fałszywe faktury VAT o łącznej wartości blisko 14 milionów złotych. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia i wysoka grzywna. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, że sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż ktokolwiek jest w stanie za nią nadążyć. Podczas pierwszego w historii dialogu na szczeblu międzyrządowym na temat AI podkreślił również potrzebę ujednolicenia przepisów w celu ograniczenia potencjalnych zagrożeń płynących ze sztucznej inteligencji. Podczas dwudniowego spotkania w Genewie delegaci zapoznają się z raportem niezależnego 40-osobowego panelu naukowego wspieranego przez ONZ. Eksperci przedstawią wnioski z pierwszej globalnej, niezależnej oceny naukowej AI. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś na południowym zachodzie, do 23 stopni na plusie. Najchłodniej z kolei nad morzem, gdzie termometry pokażą 19 stopni Celsjusza. W większości kraju utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie, a na zachodzie i południu może również popadać.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Sponsorem programu jest Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, organizator wystawy Formy Przyjaźni. Prace z kolekcji Natu i Galerii Akumulatory 2.
19: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dzisiaj będzie filmowo w kulturze osobistej i wspomnieniowo i dokumentalnie, bo moimi i Państwa gośćmi są twórcy filmu Znaki Pana Śliwki, nagrodzonego ostatnio na festiwalu Młodzi Film w Koszalinie, Urszula Morga i Bartosz Mikołajczyk. Witajcie serdecznie.
20: Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
19: Za mistrzowskie wykorzystanie materiałów archiwalnych i stworzenie z nich niezwykle bliskiego, namacalnego portretu człowieka, którego twórczość od dziesięcioleci towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Za przypomnienie, że sztuka może być jednocześnie wszechobecna i niewidzialna. Za połączenie historii wybitnego projektanta z historią kraju, pokazując, jak wielkie idee mogą ukrywać się w pozornie zwyczajnych znakach. To jest uzasadnienie nagrody dziennikarzy za pełnometrażowy debiut dokumentalny. Właśnie tę nagrodę dostaliście, tak jak mówiłam, na festiwalu Młodzi Film w Koszalinie. Po pierwsze gratulacje, a po drugie pytanie, jak się tworzy w takim razie taki namacalny portret człowieka w filmie dokumentalnym?
20: To jest, w ogóle przepiękna jest ta laudacja, bardzo nam się podoba. To połączenie wszechobecnego i niewidzialnego jest chyba takim, fantastycznie oddaje to, co staraliśmy się zrobić, czyli zdaliśmy sobie sprawę w pewnym momencie, że Karol Śliwka i jego projekty otaczają nas od właściwie dzieciństwa, odkąd pamiętamy, do dzisiaj, bo wciąż możemy jego znaki, jego projekty znajdować na polskich ulicach, w polskich firmach. Natomiast wydało nam się, że jest jednak wciąż niewidzialny i wciąż ludzie nie mają świadomości, że to jest człowiek, który zaprojektował nasz kraj, stworzył w jakimś sensie ten wizualny charakter naszego kraju. Szczególnie w czasach, kiedy brand, marka, znak mają tak wielkie znaczenie, pomyśleliśmy, że trzeba koniecznie historię tego człowieka opowiedzieć. No ale oczywiście to jest proces bardzo złożony, bo to nie jest tylko opowieść o znakach i o projektowaniu, ale chcieliśmy stworzyć też jakąś historię o tych czasach, o tym, bo on urodził się w latach 30., zmarł w 2018 roku, więc to był kawał historii do opowiedzenia i pomyśleliśmy, że to nie może być taka jednowymiarowa po prostu opowieść biograficzna, ale że tam pod tą warstwą, pod tym, za tym człowiekiem stoi też wiele innych wątków i motywów. No więc to była taka praca trochę archeologiczna, troszkę staraliśmy się znaleźć też drugie dno, jakieś takie metapoziomy tej opowieści. Dlatego opowiadaliśmy też przez znaki. Taka była decyzja, żeby po tych znakach, po tych tropach i śladach chodzić ze Śliwką i przyglądać się temu światu.
19: No rzeczywiście, bo jest coś w tym, że wszyscy znamy znaki pana Śliwki, ale nie wiemy raczej, że to on jest ich autorem. I myślę, że ci wszyscy, którzy oglądają, oglądali, będą oglądać wasz film, to właśnie co jakiś czas będą tak wykrzykiwać: o Boże, nie wiedziałem, że to Karol Śliwka, że to jest jego autorstwa.
21: No tak, tak jest właśnie. Po projekcjach często podchodzą ludzie i są oszołomieni tym, jak wiele on zaprojektował i że nie wiedzieli tego, że żyli w świecie zaprojektowanym przez Karola Śliwkę. Także to jest bardzo fajne, że udało nam się odkryć przed innymi ten świat, tą tajemnicę. Chociaż z drugiej strony ja cieszę się też, że ten film, oprócz tego, że to jest film o grafiku projektowym, niedocenionym, to też jest to film o miłości. I mam wrażenie, że ludzie idąc na ten film z myślą, że idą na film o grafiku, wychodzą z kina trochę oszołomieni, że to też jest film o czymś więcej. Także to jestem zadowolony z tego.
19: Tak, bo to jest film o miłości, ale to też jest po prostu film o rodzinie, której towarzyszy kamera, taka prywatna do rejestracji życia na działce czy rodzinnych spotkań. Sama rodzinna opowieść, myślę, to jest ważny wątek w tym dokumencie, oczywiście na tle przemian, które się dzieją w Polsce.
20: Wydało nam się, że ta bliskość bohatera, to podejście, zbliżenie się do niego, to jest coś bardzo ważnego, żeby to nie była taka opowieść hermetyczna, żeby to nie był film branżowy, tylko i wyłącznie dla projektantów, którzy będą zainteresowani jego warsztatem. Ale jako filmowcy mieliśmy ogromną pokusę, żeby znaleźć coś więcej, przybliżyć się przede wszystkim do bohatera, bo to jest zawsze to, co trzyma najbardziej przy filmie, co wzrusza mocno, kiedy pokazuje się ten świat osobisty. W wypadku Karola Śliwki to jest fenomenalne, że on przez to swoje życie rodzinne odkłamuje w jakimś sensie wizerunek artysty, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, jakiegoś, nie wiem, kontrowersyjnego hulaki, który potrzebuje po prostu jakichś rozbojów i dziwnych zachowań, żeby pokazać swoją siłę, swoją osobowość. A tutaj mamy do czynienia z taką osobowością takiego wujka, bardzo kochanego pana, który przez całe życie po prostu był skoncentrowany na pracy, a te jego znaki wywodzą się z jego bardzo uważnej obserwacji otoczenia, ale obserwuje świat wokół siebie i to jest też piękne, że on trochę pokazuje, dzisiaj młodym ludziom mamy nadzieję, bo ten film ma też bardzo dużą młodą publiczność, że ten świat wokół nas jest wystarczający, że uważna obserwacja tego świata, tworzenie relacji bliskich, że to wszystko przekłada się na naszą twórczą pracę, na proces i niekoniecznie musimy, nie wiem, latać po galeriach na całym świecie, oglądać ten świat gdzieś daleka, tylko to jest gdzieś między naszymi uszami, to co zobaczymy dookoła siebie, to co usłyszymy, to co wypatrzymy. Karol Śliwka jest twórcą, który bardzo uważnie przygląda się światu i to znaleźliśmy też w jego materiałach prywatnych. Nie tylko tę opowieść o rodzinie, o której wspominasz, ale też jego obserwacje, godziny obserwacji ptaków, kwiatów, drogi, księżyca. To było dla nas też bardzo fascynujące.
19: I on rzeczywiście, macie takie poczucie, oglądał świat i rozumiał świat i może też rozmawiał ze światem poprzez znaki?
21: No tak, znaczy mam nadzieję, że to widać w filmie, jak pokazujemy ten świat jego oczami, bo to było 150 kaset po 2 godziny. Część z tych jego obserwacji to były właśnie przyrodnicze obserwacje, a część to było życie rodzinne. Także ja myślę, że to, te jego obserwacje przyrodnicze bardzo się przekładają w filmie na to, jak on widział ten świat.
19: A może to jest takie pytanie, które powinnam zadać na początku, ale kiedy i w jakich okolicznościach wy dowiedzieliście się, że był ktoś taki jak Karol Śliwka, bo tak sobie policzyłam, że kilka lat trwała praca nad filmem, on zmarł w 2018 roku, nie zdążyliście go poznać.
20: No nie zdążyliśmy go poznać, 2018 rok to jest właśnie rok, kiedy podjęliśmy tę decyzję, żeby film zrobić. A zaczęło się to wszystko w Muzeum Miasta Gdyni, na wystawie z cyklu Polskie Projekty, Polscy Projektanci. To była pierwsza wystawa z tego cyklu i to była właśnie wystawa poświęcona twórczości Karola Śliwki. Ja poszłam na tę wystawę najpierw sama, zachwyciłam się absolutnie, byłam oszołomiona tym ogromem projektów, które znałam od lat i nie miałam pojęcia, że zrobił to jeden człowiek, mimo tego, że gdzieś pracuję na obrzeżach tej branży, bo tworzymy studio animacji, które od lat tworzymy razem. I przyszłam do domu i powiedziałam Bartkowi, słuchaj, musisz iść na tą wystawę, musisz to zobaczyć. Zaczęłam sprawdzać, czy powstał film. My byliśmy w takiej fazie w ogóle życia szukania tematu na film. Muszę dodać też to, że no oczywiście same projekty nie wystarczą, że tam od razu na tej wystawie czuło się, że tam jest historia, że to jest bohater, który niesie ze sobą ogromną determinację, który pokonuje różnego rodzaju przeciwności losu, który dąży do swojego celu bardzo bezkompromisowo. No i tak to się zaczęło. Mieliśmy nadzieję, że poznamy jeszcze pana Karola. Niestety nie dożył już finisarzu wystawy, gdzie miał przyjechać, gdzie mieliśmy się spotkać. No i zawahaliśmy się tak na chwilkę, czy robić, czy wolno nam, czy wypada, czy mamy prawo opowiadać o bohaterze, który nie może wyrazić zgody. No mieliśmy duże szczęście właśnie, że poznaliśmy córkę pana Karola, Małgorzatę Śliwkę Cichoń, która bardzo nam zaufała, zaprzyjaźniliśmy się i ona rzeczywiście dała nam to zielone światło. I dzięki Małgosi i dzięki wielu osobom, które spotkaliśmy na swojej drodze, ten film wiele lat mozolnie, ale powstawał i dzisiaj mamy taki efekt, jaki mamy.
19: Biografie i dokumenty biograficzne buduje się często wokół jakiejś rysy na życiorysie bohatera. Czy miał takie rysy Karol Śliwka? Bo w filmie sam przyznawał, że miał się czego wstydzić chwilami.
21: No tak, myślę, że jego rysą największą to było to, że był po prostu pracoholikiem i trochę zaniedbywał swoją rodzinę. Jakby praca była najważniejsza w jego życiu.
20: Tak, i ta praca, ta obsesja pracy wynikała, myśmy to bardzo długo analizowali, z wielu rzeczy, ale myślę, że to jego wiejskie pochodzenie i to poczucie winy, które miał, ponieważ nie

0: całkowicie pochłoniętym przez pracę twórczą i kiedy rzeczywiście bierze się tych zleceń ogrom, a on je brał dlatego, że naprawdę to lubił, on to uwielbiał, zamykał się w swojej pracowni i pracował wiele godzin. No, pęknięciem jest też pewnie, są też czasy, w których żył, bo myślę, że nie miał wpływu na to, kiedy się urodził, a jak wiemy i z perspektywy czasu wiemy, że te wybory były dla bardzo wielu artystów trudne, tak? Tak. Pracować, czy nie pracować wcale, czy pracować i robić też po drodze różnego rodzaju projekty, które niekoniecznie lubimy i z których niekoniecznie będziemy kiedyś dumni. No myślę, że te dylematy spotykały bardzo wielu artystów i też staramy się je pokazać, choć nie wchodzimy za głęboko w te polityczne konteksty, bo Śliwka rzeczywiście był takim twórcą, który w tym PRL-u się po prostu urodził, tak się zdarzyło. Myślę, że dzięki PRL-owi udało mu się kilka rzeczy, jak choćby to ustawa o powszechnej edukacji, że mógł po prostu się uczyć, że mógł chodzić do szkoły jako wiejskie dziecko. To już było naprawdę bardzo wielki dar dla niego. Natomiast on z tą polityką miał taki, do niej miał bardzo taki obojętny stosunek, w sensie takim, że po prostu pracował, był pracoholikiem i chciał pracować. I żeby móc pracować, robił w tych czasach też rzeczy, które, no jak wiemy, robiło wielu artystów. Natomiast na pewno nie był politycznie zaangażowany, nie był jakimś kolaborantem, nie wiem, nie był jakoś partyjnie umocowany. Myślę, że to było dla nas też bardzo ważne, że schodziliśmy z tego politycznego tonu przez te 7 lat, chcąc zrobić bardziej, więcej kontekstów politycznych, bo wydawało nam się, żebyśmy tego Śliwkę użyli, wykorzystali jakoś niepotrzebnie.
1: A jak się odnalazł w nowej Polsce? Nie politycznie, tylko artystycznie. W Polsce transformacji, w Polsce krzykliwych reklam i banerów. W Polsce, w której, no co tu dużo mówić, zapanowało jedno wielkie bezguście.
2: No tak, on bardzo ubolewał nad tym, że ten świat nowej Polski był słabo zaprojektowany, że tak naprawdę tym światem rządził pieniądz i ludzie, którzy albo nie wiedzieli tak naprawdę, co chcą sprzedawać, to chodziło głównie o to, że znaki, które projektował, musiały być trochę takie do wszystkiego, bo przedsiębiorcy handlowali wszystkim. Raz jednego dnia gwoździami, innym razem, nie wiem, pampersami. Także to był taki trudny okres dla niego, bo o zlecenia musiał walczyć, chodzić od przedsiębiorcy do przedsiębiorcy i szukać tych zleceń.
0: Problemem było też to, że on nie pracował na komputerze. A to był czas, kiedy wybuchła ta fascynacja komputerami, Corelem, jakimiś clipartami. Każdy mógł właściwie zostać grafikiem i powiedzieć, ja ci zrobię logo za 100 zł. Więc to było dla niego bardzo frustrujące, bo on wiedział, że on, co w filmie pokazujemy, że on szybko nie zrobi, on chce zrobić dobrze. Natomiast tutaj czas się liczył, wszyscy chcieli, żeby było szybko, żeby było tanio. Więc myślę, że to był dla niego czas ogromnej frustracji. Właśnie nie politycznej, tak jak mówisz, tylko twórczej, artystycznej. I myślę, że to był też ten czas, który wpłynął na jego tożsamość, na to, że on wreszcie był w stanie zrozumieć, że jest artystą, zobaczyć, co odróżnia go od tych wszystkich samozwańczych grafików, projektantów, którzy po prostu wykonują takie byle jakie niedbałe projekty i zalewają tym Polskę.
1: Znak to nie jest ilustracja, na miłość boską to skondensowana forma wielkiej treści. Taką miał definicję tego, co tworzył. Możemy to usłyszeć w filmie. Mowa oczywiście o Karolu Śliwce, Znaki pana Śliwki, o tym dokumencie nagrodzonym ostatnio na festiwalu Młodzi Film w Koszalinie. Rozmawiałam z twórcami filmu, z Urszulą Morgą i Bartoszem Mikołajczykiem. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: I oczywiście odsyłamy państwa do kin, bo w kinach studyjnych można
0: w całej
1: zobaczyć.
0: Polsce.
1: W całej Polsce. Także serdecznie państwa zachęcam do tego, żeby Znaki pana Śliwki zobaczyć w kinie. Dziękuję bardzo Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu była Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu. Organizator wystawy Formy Przyjaźni. Prace z kolekcji Netu i Galerii Akumulatory 2.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Poniedziałek, 6 lipca, minęło południe. Sławomir Patyra, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie dostał od prezydenta zaproszenia na ślubowanie. Jak mówi w TOK FM, nie zamierza czekać w nieskończoności, może pójść w ślad innych sędziów, których Karol Nawrocki do siebie nie zaprosił.
9: Po kolejnym zmasowanym ataku na Kijów nie żyje co najmniej 14 osób. Do uderzenia doszło po tym, jak w weekend i Załoński, i Putin rozmawiali z Donaldem Trumpem na dzień przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze.
8: A do tego spotkania przygotowują się przywódcy sojuszu. Europa może zacząć stopniowo przejmować więcej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, mniej polegać na Stanach Zjednoczonych.
9: Kondukt z ciałem zabitego w ataku irańskiego przywódcy idzie ulicami Teheranu. Jego następca Moczbata Chamenei wciąż nie pojawił się publicznie.
8: To jest TOK 360 w południe.
9: Monika Mroczko
8: i Filip Kakusz. Dzień dobry, zaczynamy.
9: Jeszcze dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma poinformować o sposobie i zakresie upublicznienia informacji na temat wojskowej pomocy Polski dla Ukrainy.
8: Minister obrony zdecydował się na ten ruch po tym, jak Krzysztof Bosak z Konfederacji i Mariusz Błaszczak z PiS publicznie zapytali, czy Polska przekazała Ukrainie pociski do systemów przeciwlotniczych Patriot, a zdaniem posła Błaszczaka takie działanie byłoby szkodliwe dla Polski.
9: Ta wypowiedź spotkała się ze zdecydowaną reakcją rządu. O szczegółach reporter TOK FM Maciej Kluczka.
10: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ocenił, że rozwiązanie polegające na odtajnieniu donacji dla Ukrainy powinno wpłynąć dobrze na relacje Polski z Ukrainą, bo pokaże, jak dużo pomogliśmy, a działania opozycji w tej sprawie ocenia jednoznacznie.
11: Politycy PiS-u ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa.
10: Według ciągle nieoficjalnych informacji, m.in. faktów TVN, pociski dla patriotów miały faktycznie trafić na Ukrainę, ale za sprawą koalicji państw NATO. Czy PiS i Konfederacja takimi wypowiedziami chce podważyć wiarygodność Polski w sojuszu? Pytała w poranku TOK FM członkini Sejmowej Komisji Obrony, posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska.
12: To jest w większości informacja niejawna.
10: Za rządów PiS-u do Kijowa trafiło w sumie 44 wojskowych transz pomocy. Za obecnego rządu 5. Przypomina europoseł Dariusz Joński.
13: Zbliżają się wybory i uważam, że kwestia bezpieczeństwa może byłaby dobra do tego, żeby pograć w kampanii wyborczej. To jest najgorsze, co może się nam w Polsce wydarzyć.
10: Pojawiają się pytania, czy upublicznienie wszystkich informacji na ten temat będzie bezpieczne dla Polski.
8: A to był Maciej Kluczka.
9: Nie można czekać w nieskończoność, mówił w poranku TOK FM Sławomir Patyra, który w czerwcu został wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
8: Jednak do tej pory od prezydenta nie dostał zaproszenia na uroczystość ślubowania, a złożenie ślubowania wobec prezydenta jest konieczne, by rozpocząć pracę w Trybunale.
6: Kadencja mojego poprzednika skończyła się w ubiegłą niedzielę, 28 czerwca. W związku z tym to raptem dopiero parę dni, kiedy mógłbym już to ślubowanie złożyć i nawiązać stosunek służbowy. Nie ukrywam, że oczywiście też nie zamierzam w nieskończoność czekać na ten akt. Twórcy Konstytucji wprowadzili tą formułę składania ślubowania przed prezydentem przede wszystkim po to, aby też nawiązać do współdziałania władz. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, wybrani już przez Sejm, składają ślubowanie wobec prezydenta, zawiera pewną symbolikę.
8: Pytania o termin ślubowania są zasadne, bo prezydent Karol Nawrocki zwleka z organizacją takiej uroczystości już dla czworga innych sędziów wybranych do Trybunału kilka miesięcy temu.
9: Do 14 wzrosła liczba ofiar zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę. 60 osób zostało rannych.
8: Rosja nocą wystrzeliła głównie w kierunku Kijowa prawie 70 rakiet i ponad 350 dronów bojowych.
9: Prezydent Wołodymyr Załański poinformował, że w miejscowości Wyszneve trwa pożar. W miejscu uderzenia rakiety prowadzona jest ewakuacja mieszkańców z zabudowań prywatnych. Zaangażowano ponad 400 ratowników i policjantów.
8: Według Załęskiego ukraińscy żołnierze mają wysoką skuteczność w zestrzeliwaniu dronów i rakiet manewrujących, ale niestety nie w przypadku rosyjskich rakiet balistycznych. Ukraiński prezydent zaapelował do Zachodu o wzmocnienie obrony powietrznej Kijowa. Chce, by ta kwestia została umówiona na rozpoczynającym się jutro szczycie NATO w Ankarze.
9: Załański zaznaczył, że dopóki pociski do systemów Patriot pozostają w magazynach sojuszników, zachęca to Rosję do dalszego atakowania budynków mieszkalnych. Szczyt NATO w Ankarze może zapoczątkować nowy etap historii sojuszu.
8: Oczekuje się, że przywódcy potwierdzą na nim jedność, ale też przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO, czego od lat domagają się Stany Zjednoczone.
9: Jednocześnie w obliczu działań Rosji, które ostatnio jeszcze mocniej atakuje Ukrainę, widać, że Waszyngton nie chce tracić z pola widzenia ze wschodniej flanki NATO, mówiła na naszej antenie w rozmowie z Dominiką Wielowiejską, posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska z Sejmowej Komisji Obrony.
12: To będzie bardzo, bardzo ważny szczyt, ważniejszy niż te, które są za nami. I powiem tak, sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego że kiedy mieliśmy sesję wiosenną Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, to jeszcze wydawało się, że Stany Zjednoczone będą chciały się dystansować od Ukrainy. Natomiast w tej chwili sytuacja jest inna. Stany Zjednoczone jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
14: Czy w tej deklaracji znajdzie się właśnie ta teza, że jednak artykuł 5, czyli taka solidarność pomiędzy członkami NATO nadal obowiązuje?
12: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że nikt nie będzie podważał artykułu 5. Natomiast jest pytanie, jak poszczególne kraje NATO będą reagowały w momencie wtedy, kiedy trzeba go będzie użyć.
9: Niezależnie od tego, przywódcy krajów członków NATO mają w Ankarze przypieczętować stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę sojuszu. Tego od lat domagają się Stany Zjednoczone.
8: Kto i z kim będzie tam miał okazję porozmawiać o tym Grzegorz Kozioł?
15: Polskę na szczycie będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak informuje Reuters, w środę podczas szczytu miałoby dojść do spotkania prezydenta USA z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała dziś na Platformie X, że Ukraina pilnie potrzebuje wzmocnienia obrony powietrznej i sprawa ta zostanie omówiona w Ankarze. To reakcja na nocny atak Rosji na Kijów i obwód kijowski. Przypomnę, że zginęło w nim co najmniej 14 osób, a blisko 80 zostało rannych. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
9: Już coraz mniej produkcja mebli i pralek, a coraz bardziej wydatki na zbrojenia napędzają polską gospodarkę, mówił w TOK FM główny ekonomista Polsko Biznesu Ignacy Morawski.
8: W porannym programie EKG ekonomista oceniał, że w polskim sektorze przemysłowym zachodzi właśnie spora zmiana.
16: Rośnie produkcja tych towarów, które są nastawione na inwestycje, a zbrojenia są inwestycją, czyli maszyny, urządzenia, sprzęt transportowy, pewne surowce, które są potrzebne do produkcji tego wszystkiego, czyli na przykład metale, a słabo radzi sobie produkcja dóbr konsumpcyjnych, coś, co kiedyś napędzało polski przemysł, czyli takie rzeczy jak na przykład sprzęt AGD, meble, elektronika, telewizory, tak? Te dziedziny radzą sobie słabiej. Tam produkcja spada, to częściowo, nie całkowicie, jest kwestia zbrojeń. Zbrojeń plus transformacji energetycznej. Dzisiaj w przemyśle koniunktura jest naprawdę zróżnicowana. Są firmy, które są w fatalnej sytuacji, zwalniają pracowników, a są takie, które mają tyle zamówień, że nie są w stanie ich przerobić. Więc to jest gospodarka wielu prędkości.
8: Ta zmiana zachodzi od mniej więcej roku, dwóch, a ostatnio gwałtownie przyspieszyła dzięki umowom na wydanie pieniędzy z mechanizmu SAFE.
9: Gorąco na i wokół piłkarskich mistrzostw świata, dosłownie z uwagi na upały.
8: A na boiskach, bo trwa walka o awans do ćwierćfinałów, a także poza nimi z uwagi na kontrowersyjne decyzje FIFA czy koszmarne sędziowanie. Michał Waszkiewicz.
17: To może zacznę od aspektu czysto sportowego. Norwegia wyeliminowała Brazylię. Tak, Norwegia, Brazylię. I znów błysnął Erling Haaland, który strzelił 2 gole i dogonił Messiego Mbappé. To wszystko wręcz nierealne. Brakuje mi słów. Czasami już muszę uszczypnąć się w ramię, żeby sobie uświadomić, że to nie jest sen. Turniej zakończył się dziś także dla Meksyku podwójnie. Mecz z Anglią był ostatnim na terenie jednego ze współgospodarzy i ku rozpaczy kibiców Meksyk przegrał z Anglią 2-3. Na dużej wysokości, po burzy, w upale. A to dopiero początek. Dziś podczas meczu Hiszpanii z Portugalią ma być w Dallas 37 stopni. Słynna hydration break w końcu będzie miała sens. Sensu nie ma za to decyzja FIFA, która anulowała karę zawieszenia dla Folarina Baloguna. Do Gianniego Infantino dzwonił ponoć sam do Donald Trump i chyba był przekonujący. Trener USA, Mauricio Pochettino, decyzję chwali. Kocham ten sport i wierzę w etykę oraz uczciwość. Myślę, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że to była niesprawiedliwa czerwona kartka.
18: That was an unfair red card.
17: Tymczasem jest dokładnie na odwrót. Grzmią Belgowie, bo to oni zagrają z USA. Quo vadis FIFA, pyta dziś były szef federacji Sepp Blatter. Nawet UEFA uważa, że to skandal i być może oficjalnie poprze stanowczy protest Belgów. Jak dodamy do tego kuriozalne sędziowanie w meczu Francji z Paragwajem, gdzie arbiter dał przyzwolenie dla brutalnej gry, to wyłania nam się niezbyt ciekawy obraz trwającego mundialu. Na szczęście, chociaż mecze są dobre. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
8: Dwunasta dziesięć, jest z nami Władysław Krajewski, Porozumienie Rezydentów OZZL. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
8: Porozumienie Rezydentów zabrało dziś głos w sprawie zmian w rezydenturze, które szykuje rząd. Wasza konferencja prasowa była też okazją do zabrania głosu w kilku innych istotnych dla służby zdrowia zagadnieniach, również jeśli chodzi o te zagadnienia bardzo bieżące. Ale najpierw, jakie uwagi macie do projektu zmian w rezydenturze, który został przygotowany, wyszedł z Ministerstwa Zdrowia? No już prawie miesiąc temu jest w konsultacjach społecznych.
19: Od razu chciałbym zaznaczyć na samym początku, że w naszej opinii prawie cały projekt, 95% tej treści proponowanych zmian jest wadliwe. Mhm. Więc naprawdę niedużo pozostaje nam, że tak powiem, do pracy z tą ustawą, ale mianowicie pomimo tego, że ogrom środowisk, również Fundacja Matek Lekarek czy środowiska studenckie zwracają uwagę, jak bardzo niedopracowana jest ta ustawa. Z naszej strony przede wszystkim, co i posłużyło też impulsem do dzisiejszej konferencji prasowej, jest zakaz przenosin. Zakaz przenosin, to znaczy z tych ośrodków, gdzie nawet i będą stwierdzone uchybienie, w większości rezydenci nie będą w stanie się przenieść. Ze względu na to, że ustawodawca proponuje, że tylko likwidacja oddziału albo stwierdzenie przez wojewodę jakichś istotnych uchybień w warunkach pracy oraz szkolenie, dopiero to będzie stanowiło podstawy do przeniesienia się w trybie rezydenckim do innego ośrodka. Dla nas ta opcja jest premiowaniem jednostek, które mimo szkodliwych zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy pracujących tam warunków pracy, nie będą odczuwać żadnych konsekwencji z tego tytułu, ze względu na to, że ci rezydenci nie będą w stanie przenieść się gdziekolwiek indziej.
8: Czyli jest to trochę zamykanie ust rezydentom, którzy na przykład po pierwsze narzekaliby na warunki, w jakich pracują, a po drugie dawaliby znać, że te warunki im nie odpowiadają, gdyby zmieniali miejsce rezydentury.
19: Co więcej, też na dzisiejszej konferencji przekazaliśmy, i tak jak najbardziej, panie redaktorze, ale na dzisiejszej konferencji przekazaliśmy też, jak wygląda kontakt z instytucjami kontrolnymi, że jeżeli przyjęcie rzeczywiście te uchybienia zostaną wykazane, to mamy dwa jaskrawe przypadki z ostatniego roku tak naprawdę. Jeden w przypadku psychiatrii, gdzie postawiliśmy dosłownie cały raport dotyczący sytuacji w psychiatrii. Postawiliśmy na stole w ministerstwie, we wszystkich instytucjach kontrolnych i ministerstwo na ostatnim spotkaniu, które odbyliśmy tydzień temu, powiedziało, że przez 9 miesięcy dopiero przygotowany jest raport, żeby stwierdzić między innymi taką nieprawidłowość, że czy 2 lekarzy na 700 pacjentów to jest dużo czy mało, czy jest wystarczająco. Albo z kolei sytuacja z ostatniego tygodnia, to znaczy z przypadku szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Również czy braki w obsadzie SOR, braki lekarza systemu, warunek przewidziany przez ustawodawcę, że musi być SOR zabezpieczany przez lekarza systemu przez całą dobę i w sumie każdy dzień, żeby ten SOR mógł działać. Otóż dowiadujemy się, że w większości takiej obsady nie miał, a przede wszystkim sygnaliści, którzy zwracali uwagę na to, że ich się kieruje też na zabezpieczenie tego oddziału, że nie czują się w pełni bezpiecznie, którzy prowadzili przez rok rozmowy zarówno z dyrekcją, jak i z instytucjami kontrolnymi, nie doprowadziło te rozmowy, te kontrole nie doprowadziły do niczego. Że tak powiem, też chcieliśmy zaznaczyć, że ministerstwo i jego organy kontrolne są indolentne w zakresie kontroli, nie potrafią przeprowadzić tej skutecznej kontroli i skutecznie wdrożyć naprawę. I to tutaj, przede wszystkim działa na bezpieczeństwo pacjentów.
20: Chciałbym zapytać o te dwa wątki, które zostały poruszone na konferencji prasowej, czyli o rezydentów psychiatrii i o nieprawidłowości, o których informowaliście Ministerstwo Zdrowia już rok temu, wciąż ministerstwo się do tego nie odniosło. Wspominał pan o 2 lekarzach na 700 pacjentów. Jak rozumiem, to nie jest sytuacja odosobniona, że po prostu tych lekarzy jest o wiele za mało, co zagraża bezpieczeństwu i pacjentów, i lekarzy tak naprawdę. I wspominali państwo o sytuacji na SOR-ach, podkreślając, że też informujecie o tych patologiach związanych z rezydenturami od lat i spotykacie się ze ścianą, ignorancją, ale i zastraszaniem. Co to znaczy to zastraszanie?
19: Otóż to, że sygnaliści, tak naprawdę niezwykle odważne osoby, jak widać w naszym systemie, którzy jednak powiedzą w końcu dość, w końcu powiedzą o tych nieprawidłowościach i nawet nie próbują, że tak powiem, od razu iść do mediów, bo zwracamy uwagę, 9 miesięcy, panie redaktorze, drodzy słuchacze, i rok. To tyle trwały rozmowy, tyle czasu wszystkie instytucje kontrolne miały, że tak powiem, możliwość wkroczyć z kontrolą, przeprowadzić rzetelną, niezależną kontrolę i wprowadzić działania naprawcze, a widzimy, że dopiero po informowaniu mediów, dopiero wtedy nadeszła taka możliwość, że NFZ na przykład chociażby w Kujawsko-Pomorskim od razu ogłosił kontrolę tego samego dnia. Chyba nie tak to powinno wyglądać. Też chciałbym zaznaczyć, że szczególnie popularne stwierdzenie w ostatnimi czasy, że o tej bilokacji lekarzy to jest prawdziwa bilokacja w systemie wielu rezydentów. To znaczy, kiedy pełnią na jednej umowie, na jednym etacie pracę, taką zsyłkę, że tak powiem, na 2 albo 3 czasami oddziałach szpitalnych oraz w tym samym czasie zabezpieczając zarówno pacjentów swojego oddziału, jak i szpitalnego, na przykład szpitalnego oddziału ratunkowego, czy w psychiatrii na przykład zabezpieczając pacjentów kilku oddziałów. Więc to w naszej opinii, ale myślę, że wszystkich państwa jest poważne uchybienie dla bezpieczeństwa leczenia też zarówno strony lekarskiej, jak i pacjentów, którzy potrzebują pomocy.
20: Ale jeśli rezydenci zabezpieczają kilka oddziałów, udzielają się jeszcze na SOR-ze, to znaczy jak często może dojść do takich błędów, które przekładają się na sytuację pacjentów, biorąc pod uwagę, że SOR-y są często bardzo obciążone i zresztą generalnie system szpitalnictwa w pewnych miesiącach w roku też. I zastanawiam się, jak bardzo mocno narażeni są pacjenci w tym momencie, bo mówi pan o sytuacji, która jest nagminna.
19: Powiem szczerze, że mało tego, że oczywiście mówimy tu o oczekiwaniu pacjenta, który nie ma tego lekarza, że tak powiem, wyraża się od ręki, ponieważ zwyczajnie któraś osoba oddelegowana musi przyjść, zobaczyć pacjenta, zaopiekować się nim, że tak powiem, w pełni na jednym, a być może też i na drugim oddziale, jeżeli będzie taka potrzeba zdrowotna pacjentów oddziału macierzystego, ale też pyta się pan o możliwość, że tak powiem, popełnienia błędu, czy jakiegokolwiek niedopatrzenia, czy też na przykład szybkie wizyty z pacjentem, który może w pełni też nie czuć usatysfakcjonowany, że tak powiem, zaopiekowanie się nim. To wszystko jak najbardziej jest możliwe, ponieważ nikt, wydaje się, z ludzi jeszcze nie wytworzył, że tak powiem, takiej możliwości bilokacji oprócz tej na papierze, a rezydenci przede wszystkim zwracają uwagę, że dlatego to zgłaszają, ponieważ nie czują się bezpiecznie. Nie czują się bezpiecznie w odpowiedzialności przede wszystkim przed pacjentami. Jeżeli ktokolwiek dojdzie do nie chcą przede wszystkim, żeby doszło do jakiejkolwiek tragedii na którymkolwiek z oddziałów, które muszą zabezpieczyć. Chcą po prostu się uczyć i pracować uczciwie, ale niestety, że tak powiem, tak jak słyszymy komunikaty na przykład ze szpitala w Toruniu, że taką taktykę mają, że ten darmowy pracownik, który jest opłacany z ministerstwa, że tak powiem, będzie zabezpieczał ten oddział. Nie może tak być.
20: Bardzo dziękuję. Władysław Krajewski, Porozumienie Rezydentów OZZL. Ciekawe, czy do przedstawionych dzisiaj postulatów odniesie się Ministerstwo Zdrowia, czy może w tym momencie tam są teraz inne problemy. 12.20, informacje. Po informacjach przejdziemy do tego, jak przebiega pogrzeb Alego Chamenejego w Iranie.
0: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
21: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
23: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
26: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
27: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
28: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
29: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 12.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy będą odpowiedzialne za montaż i produkcję amerykańskich pocisków manewrujących Barracuda dla Wojska Polskiego. Dziś umowę w tej sprawie podpisały Polska Grupa Zbrojeniowa i firma Anduril Industries. Jak podkreśla MON, w dalszej kolejności strony będą pracować nad polską wersją tych pocisków. Międzynarodowy autobus pasażerski zjechał w nocy do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica, podały litewskie media, powołując się na informacje Departamentu Policji Litwy. Ranni pasażerowie, których liczby nie podano, zostali przewiezieni do szpitali. Autobus jadący z Warszawy do Talina według wstępnych ustaleń zjechał z drogi z powodu złych warunków atmosferycznych. Podróżowało nim 20 obywateli Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Zakończyła się renowacja warszawskiej zabytkowej studni Grubej Kaśki. Zarząd Dróg Miejskich wyczyścił konstrukcję, w tym cokół z piaskowca i granitową kostkę otaczającą studnię. Renowacja objęła też wnętrze obiektu, a całość została zabezpieczona. Ostatni duży remont obiekt przeszedł w 2004 roku. Studnia przy Placu Bankowym to jedna z pamiątek po przedwojennej Warszawie.
1: 12.23, tok 360, Filip Kekusz, jest z nami Karolina Cieślik-Jakubiak, orientalistka, irenistka, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Kondukt pogrzebowy z ciałem Malego Chameneiego przechodzi przez Teheran. Wyruszył kilka godzin temu 10-kilometrową trasę z Wielkiej Mosali do lotniska, skąd ciało zostanie wywiezione w stronę Meszhedy, gdzie Chamenei się urodził. To jest centralne wydarzenie kilkudniowych obchodów żałobnych po śmierci Chameneiego na samym początku ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Udało się zmobilizować tłumy, by dołączyły do procesji?
2: A wydaje się, że na pewno się udało. Tutaj należy zwrócić uwagę, że wydaje mi się, że oprócz tych Irańczyków, którzy cenili sobie najwyższego przywódcę Alego Chameneiego, jest też bardzo duża grupa tych, którzy po prostu chcieli uczestniczyć w wydarzeniu niewątpliwie historycznym, wydarzeniu, które wydaje mi się, że jako Polacy jesteśmy w stanie dość dobrze zrozumieć, taki moment, w którym w jakiś sposób tworzy się historia. Tutaj ze strony irańskiej mieliśmy zapowiedzi, że będzie to tak właściwie największe wydarzenie w nowoczesnej historii Iranu i tak właśnie wydaje się, że jest, bo to już kilka dni od soboty obserwujemy ten kondukt pogrzebowy, który wydaje się absolutnie nie maleć i do czwartku, w czwartek zostanie on pochowany w Maszhadzie właśnie, a jeszcze do tego czasu w Karbali, w Nedżefie, czyli miastach, które są wyjątkowo ważne dla szyickiej społeczności, chociaż są na terenie Iraku.
1: A czy Mortaba Chamenei, czyli syn Alego Chameneiego, który przejął po nim Schedę, przynajmniej oficjalnie, pojawił się już publicznie?
2: Nie pojawił się publicznie, nie zmieniło się tak właściwie nic od czasu wybuchu wojny, czyli już 4 miesiące, kiedy nie mieliśmy żadnego śladu wizualnej, że tak powiem, obecności Mortaby Chameneiego. Mamy tylko i wyłącznie komunikaty, które są nam udzielane za pośrednictwem, czy też właściwie Irańczykom przede wszystkim są udzielane za pośrednictwem mediów, gdzie czytane są treści jego przede wszystkim piątkowych kazań. Tutaj mamy taką kontrolowaną informację z irańskich mediów, jakoby Mortaba miał prosić o uczestnictwo w tak ważnej dla siebie ostatecznie uroczystości. Warto przecież przypomnieć, że nie tylko jego ojciec zginął w tym ataku przeprowadzonym przez Amerykanów, ale również jego żona oraz jego dzieci, jego 14-miesięczna córka. Więc mamy tutaj taki kontrolowany przeciek. Z drugiej strony mamy informacje, które cały czas irańska strona podaje jako główny przede wszystkim argument, dlaczego Mortaba nie może brać bezpośredniego udziału w tych uroczystościach pogrzebowych, a jest to przede wszystkim zagrożenie jego życia bezpośrednie. Warto wspomnieć, że przecież jeszcze kilka dni temu Izrael Katz, minister obrony Izraela, pisał otwarcie, że na Mocztabę został wydany wyrok śmierci i że każdy kolejny irański lider, polityk najwyższego szczebla, czy to będzie najwyższy przywódca, czy trochę niższego szczebla, jednak zostanie wyeliminowany, niezależnie od tego, w jakim momencie w tym tego memorandum porozumienia się znajdujemy. Tutaj z tej strony replika Abbasa Araghchiego, ministra spraw zagranicznych Iranu, że przecież Donald Trump zobowiązał się do tego, ażeby tutaj, uwaga, założyć kaganiec Tel Awiwowi. Natomiast no, z jednej strony może nie należy się dziwić, że takie okoliczności przebywania Mocztaby Chameneiego nie są dalej ujawnione. Oczywiście dużo komentatorów na całym świecie zadaje sobie pytanie, czy to oby na pewno chodzi o jego bezpieczeństwo. Można wierzyć, można nie. Istnieje też ostatecznie też ta druga część komentatorów, która wskazuje na to, że Irańczycy może jednak nie doszacowali tego czasu, który Mocztabie Chameneiemu będzie potrzebne, żeby odzyskać pełne zdrowie i żeby pokazując się Irańczykom, pokazać się w takiej krasie i w takiej formie, która w jakiś sposób Irańczyków uspokoi, że na czele ich kraju stoi jednak lider, który jest w jakiś sposób silny, takim taką siłą, jaką silny powinien być Iran. Więc tutaj dwa różne spostrzeżenia. Myślę, że każdy może wybrać sobie, której stronie wierzy bardziej.
20: Jak się okaże, ten drugi scenariusz jest prawdziwy. Murtaza Khamenei na przykład nie będzie w stanie podejmować decyzji, bo nie pozwoli mu na to stan jego zdrowia. Tak się może okazać. To by oznaczało, że przez kilka miesięcy mieszkańcy Iranu i generalnie cały świat były okłamywane.
2: Były okłamywane, natomiast wydaje mi się, że jeżeli tak faktycznie się wydarzy, to będzie to tylko i wyłącznie jakaś pieczęć nad tym, co wielokrotnie było już przecież omawiane i wskazywane, w tym również na Państwa antenie o tym mówiłam, czyli że doszło jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy do przypieczętowania takiego procesu, który w Iranie był już obserwowalny od lat tak właściwie, czyli od tej zmiany czy też przesunięcia ciężaru władzy przede wszystkim na Korpus Strażników Rewolucji. Murtaza Khamenei sam w sobie był opisywany i faktycznie był tą, oprócz tego, że prawą ręką swojego ojca, to był takim łącznikiem między swoim ojcem a Korpusem Strażników Rewolucji właśnie. I wydaje się, że niezależnie od tego, w jakim on stanie był przez tych minionych kilka miesięcy, czy faktycznie był na tyle kompetentny i usił, ażeby komentować, ażeby przemawiać do Irańczyków, chociażby za pośrednictwem tekstowym, który następnie był odczytywany, to pytanie, do jakiego stopnia on w ramach prowadzenia tej wojny był tak w ogóle właściwie potrzebny. Oczywiście wymiar symboliczny jest bardzo istotny, natomiast zdaje się, że Islamska Republika Iranu radzi sobie bez najwyższego przywódcy.
20: Bardzo dziękuję. Karolina Cieślik-Jakubiak, orientalistka i iranistka, była z nami. A teraz w studiu Bolesław Michalski, ekspert do spraw edukacji cyfrowej dzieci i cyberbezpieczeństwa Obsek for Kids. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
20: Wakacyjna umowa samodzielności cyfrowej to jest dokument, do którego podpisania i dzieci, i ich opiekunów namawia pan i pana inicjatywa. Często dzieci, które mają 2 miesiące wakacji, owszem, korzystają z nich, ale spędzając też więcej czasu w przestrzeni cyfrowej, jest to dość typowy proces. Rozumiem, że pan proponuje, by nie ograniczać na siłę takiej aktywności cyfrowej, ale potraktować ją jako jedną z aktywności.
3: Dla mnie liczy się balans i to, co ja próbuję powiedzieć, to jest slow tech nad now tech, czyli technologia, ale nie za szybko i nie za dużo, więc ten balans jest tutaj kluczowy. I ta umowa ma pomóc wprowadzić nie tylko ten balans, ale też w trakcie jej podpisywania otworzyć oczy na niektóre zagadnienia, o których normalnie rodzice mogą nie mieć czasu pomyśleć, a dzieci mogą nie być świadome. Więc jak będziemy przez nią przechodzili, to ten dokument zada pytania odnośnie bezpieczeństwa, czerwonych flag w komunikacji i parę innych pytań, które po prostu razem, na które razem możemy odpowiedzieć, ale też możemy ułożyć plan aktywności, które są analogowe, które są poza tym światem cyfrowym. I to jest też wielka zaleta, żeby to właśnie zbalansować.
20: No właśnie, to przejdźmy przez tę wakacyjną umowę samodzielności cyfrowej. Tak pokrótce, to jest 11-stronicowy dokument dostępny na stronie Obsek for Kids, wspólny dokument rodzica i dziecka na czas wakacji. I stara się tu pan wyłuszczyć i wakacyjne cele, i zależności między korzystaniem z internetu, smartfonów, komputerów i innych aktywności, które kojarzą się bardziej z takimi analogowymi wakacjami.
3: Ja bym chciał, żeby dzieciaki miały możliwość tej samodzielności zasmakować, na tyle, na ile rodzice czują się z tym komfortowo, ale uregulowanie tego, nawet w takich prostych punktach, jak przygotowanie urządzeń, tak żeby na nich była forma monitoringu rodzicielskiego, która może chronić dzieci przed złem, które z internetu może do nich dojść, a nie blokować dzieciom to, co mogą zobaczyć, czy tworzenie listy właśnie czerwonych flag w komunikacji, czyli na jakie pytania, albo na jakie zwroty, czy na jakiś modus operandi predatorów w internecie dzieci mają zwracać uwagę, to jest kluczowe. Ćwiczenie trudnych sytuacji, ale też plan wakacyjny, gdzie na przykład jak skorzystamy z technologii, ale też jakie muzea, czy jakie aktywności fizyczne razem zrobimy. To są takie
20: możemy
3: elementy...
20: Możemy je też spleść z technologiami. Tak, absolutnie. Z technologiami.
3: Ja kiedyś rozwiązywałem problem tego, że dzieci siedziały i tłukły na komputerach w czołgi pytaniem, czy budowaliście razem plastikowe modele czołgów z tymi dziećmi. I to się okazało fantastyczne przedłużenie cyfrowego zainteresowania w analogowym świecie. I to jest o tyle ważne, że ja ostatnio miałem okazję współbudować taki raport Dobrostan Cyfrowy Polaków w czasach social mediów i AI. I tam się okazuje, że wnioski z tego raportu pokazują, że my zapominamy o tym, jak często używamy internetu. Deklarujemy, że używamy go rzadziej niż faktycznie z niego korzystamy, bo już tak wrósł technologicznie w nasze życie, że nie zwracamy na to uwagi. Więc takie zwolnienie i przemyślenie tego chwilę i podpisanie wspólnie tego dokumentu, gdzie układamy te wakacyjne klocki, wydaje mi się świetnym rozwiązaniem, które na pewno podniesie bezpieczeństwo i też dobrostan tych dzieciaków i rodziców.
20: Powiedział pan, że z badań wynika, że my nie zwracamy już nawet uwagi na to, kiedy korzystamy z internetu. I właśnie, oczekuje pan od dojrzałości od dzieci, ale oczekuje pan też dojrzałości od rodziców i przestrzegania reguł, których przestrzegać jest bardzo, bardzo trudno. Również wydawałoby się dorosłym, którzy mają ukształtowaną tożsamość. I ja trochę się zastanawiam, czy w takiej dobie, w której to dorośli wyznaczają pewne ramy zachowania dzieciakom, kiedy oni sami muszą wypełnić pewną umowę wobec najmłodszych, czy to nie jest dla nich trudniejsze gdzieś paradoksalnie?
3: Jest, absolutnie. Dzieci uczą się przez naśladowanie, więc jeżeli rodzice mają też nie skatalogowane albo nie określone jakąś formą, z której łatwiej im się wywiązać czas, to będzie to problem. Bo to też jest tak, że jak podpiszemy tą umowę, to nie możemy liczyć na to, że małe dzieci będą w stanie wypełnić ją w 100%. Dzieci na tym etapie swojego rozwoju i nie mówię
20: na
3: tutaj
20: jakim
3: tylko...
20: etapie właśnie? Bo do kogo też, do jakiego wieku jest adresowana ta umowa dzieciaków?
3: Każde dziecko, które ma swój własny telefon, a w Polsce o zgrozo jest to 8 lat i 5 miesięcy, to jest w ogóle absurdalne, ale tak jest, może już być może nie osobą, która samo wypełnia tą umowę, ale która z rodzicami przez taką umowę przychodzi. Bo jakby nie da się zablokować internetu w pełni dzieciom. Bo jeżeli nawet zabierzemy dzieciom urządzenie, czy zablokujemy internet, to dzieci jakoś do tego internetu się dostaną. Więc lepiej jest przygotować dzieci na obszary, które uznajemy teraz za stosowne i które teraz są ważne. I to też pozwala nam to ustatkować, bo jeżeli my się umawiamy z dziećmi, że pojedziemy na rower, że zobaczymy 3 muzea, albo zwiedzimy 3 zamki, które są w naszej okolicy, albo zbierzemy x grzybów, albo y ziół, no to budujemy sobie jakiś taki plan. Czy to oznacza, że mamy z tego zrobić sobie problem i bat na plecy? Nie, ale spróbujmy to uregulować tak, żeby ta kwestia dobrostanu cyfrowego i przede wszystkim balansu, który jest potrzebny, żeby ten dobrostan wypełnić, żeby on był jakoś określony, żebyśmy mieli do czego wrócić, albo od czego zacząć.
20: To zatrzymałem się jeszcze na dorosłych, dlatego że tutaj wydaje się, że może być więcej problemów, jak mówiliśmy, z wypełnianiem umów. Rozdział 4 umowy. Ćwiczymy trudne sytuacje, zanim się wydarzą. To też jest bardzo interesujące z perspektywy dorosłego, który na pewne rzeczy chciałby przymknąć oko i liczyć, że jego dziecka te pewne sprawy nie dotyczą. A tutaj w tym momencie już teraz musimy się przygotować na ten trudny temat, który... No lepiej się przygotować teraz niż później.
3: Jedną z największych zagrożeń, jakie może dojść do relacji rodzic-dziecko, gdzie moim zdaniem, ja staram się edukować rodziców w tym zakresie, że to rodzic powinien być partnerem, edukatorem, a nie nadzorcą, regulatorem. Ale jedno z największych zagrożeń, które istnieje w ogóle w internecie, to to, że dziecko będzie się bało przyjść do rodzica i powiedzieć mu, że ma problem. A takie rzeczy niestety się zdarzają. Bo jeżeli dzieci usłyszą, że to twoja wina, że po coś tam łaził i nie będą czuły takiego komfortu, żeby do rodziców przyjść, to będziemy mieli gigantycznie tykający syndrom książki do biblioteki, gdzie ja się kiedyś bałem, że nie oddałem książki do biblioteki i nie dostanę świadectwa w 8 klasie. Ale to było mniej dotkliwe niż to, jak teraz dziecko nie przyjdzie do rodzica, bo będzie się bało, że rodzic zabierze mu internet albo jakby przeniesie winę na niego, a nie będzie chciał słuchać jakby zagrożenia, które stoi za tym wszystkim, co w internecie dziecko może spotkać. Dlatego trenowanie tych trudnych sytuacji ma też utwierdzić dziecko w tym przekonaniu, że rodzic wie, że to się może wydarzyć i może do niego przyjść.
20: Panu byłoby łatwo wypełnić taką, wypełnić warunki takiej umowy samodzielności cyfrowej?
3: Jakby mi żona kazała, to tak. Jakbym nie miał takiego wsparcia, jakie teraz dostaję, to na pewno byłbym w stanie przez nią przejść, nawet z moimi młodszymi córkami. I na pewno byłbym w stanie mieć plan, który pozwoliłby mi ułożyć między pracą, między wszystkimi innymi obowiązkami, jakby jej wypełnienie. I bardzo bym się starał.
20: Plan na 2 miesiące. To jest w ogóle też bardzo długi plan.
3: Tak, ale go można nowelizować, bo może nam się uda na przykład złożyć te wszystkie czołgi albo odwiedzić te wszystkie muzea w miesiąc. Albo może się już wyjeździmy tak na rowerze, że zaczniemy ogródek przekopywać. To jest kwestia tylko i wyłącznie podejścia.
20: Powodzenia w takim razie. Bolesław,
3: nie, dziękuję.
20: Bolesław Michalski, ekspert do spraw edukacji cyfrowej dzieci i cyberbezpieczeństwa OPSEC for Kids był z nami. 12.40 za minut 4. Wtedy informacja. Po informacjach w EKG przywita się z państwem Wojciech Kowalik. Co w wakacje słychać na kolei? Wojtek będzie pytał Jakuba Majewskiego, prezesa Fundacji ProKolej.
4: Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
13: Ale duża.
14: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
26: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Polska jest najlepiej przygotowana do współpracy wojskowej zarówno z partnerami amerykańskimi, jak i z innymi partnerami NATO, podkreślił Donald Tusk. Premier wziął udział w uroczystości podpisania umowy na amerykańskie pociski manewrujące Barracuda dla Wojska Polskiego. Za ich produkcję i montaż będą odpowiedzialne Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy. Tusk zaznaczył, że pociski te mają kluczowe znaczenie dla obronności. Słowacja poprze konkluzję szczytu NATO w Ankarze, ale nie będzie uczestniczyć w finansowaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy, oświadczył prezydent Peter Pellegrini. Prezydent kierujący słowacką delegacją na szczyt sojuszu spotkał się z premierem Słowacji i szefem dyplomacji tego państwa. Pellegrini zadeklarował, że Słowacja będzie wspierać Ukrainę m.in. w zakresie pomocy humanitarnej i bezpieczeństwa energetycznego. Baltic Hub otrzyma ponad 220 milionów złotych unijnego dofinansowania na elektryfikację i modernizację terminalu w Gdańsku. Działania te mają na celu zwiększenie przepustowości terminalu oraz ograniczenie wpływu działalności na środowisko. Jak przekazała spółka, dotacja z programu Phoenix pokryje blisko 40% kosztów inwestycji.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: 12.41, Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe południowe EKG, a w naszym studiu Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
6: Mamy podsumowanie weekendu sprzed tygodnia, pierwszego weekendu wakacji, w którym upał dosłownie rozłożył polską kolej na łopatki. Jak podaje PKP PLK, tylko w niedzielę 28 czerwca mieliśmy na sieci kolejowej ponad 55 tysięcy minut opóźnień, czyli ponad 920 godzin. Większość z powodu właśnie pogody, no i ponad 120 odwołanych częściowo lub w całości pociągów. No i tak zachodzę w głowę, co się stało, że wysokie temperatury w tym roku tak mocno uderzyły w polską kolej?
7: No generalnie wysokie temperatury uderzyły mocno w ogóle w cały system transportowy, w tym w kolej i w infrastrukturę i w tabor, ale chyba to, co najbardziej niepokoi, to uderzyły również w kwestie opieki nad pasażerem, czy informacji, troski o to, żeby ten, kto nie zrealizuje swojej podróży zgodnie z planem, wiedział, co się dzieje. I to jest pewnie pięta Achillesowa naszej kolei systemowo, bo awarie zdarzają się, sprzęt jest zawodny, ludzie też czasem popełniają błędy. Natomiast to, co wydaje się być najłatwiejsze do naprawienia, nie wymagające gigantycznych nakładów na rozmaite systemy informatyczne, tony betonu czy stali, no to właśnie ta sfera komunikacji z pasażerem, zrozumiałej, prostej i łatwo dostępnej komunikacji. My jesteśmy dzisiaj dopieszczani przez rozmaite firmy usługowe, które starają się nas przekonać do tego, że właśnie jesteśmy w centrum uwagi, a w przypadku transportu, w tym transportu kolejowego, bywa niestety inaczej.
6: To jest zadanie do odrobienia?
7: To jest zdecydowanie zadanie do odrobienia. Zadanie polegające na sformułowaniu, stworzeniu procedur działania we wszelkich sytuacjach niestandardowych. To mogą być awarie, to mogą być nietypowe zjawiska pogodowe, to mogą być jakieś społeczne niepokoje, to mogą być wreszcie rozmaite zakłócenia w ruchu docierające do nas spoza granic naszego kraju. Ale nie chodzi o to, żeby znaleźć winnego, bo przecież ten pasażer nie interesuje się, kto jest winny. Pasażer interesuje się przede wszystkim tym, kiedy dojedzie do stacji docelowej, albo ewentualnie, jeżeli nie dojedzie tam, to tym, żeby ktoś się nim zaopiekował. Tutaj Komisja Europejska na początku w ruchu lotniczym zdefiniowała ten katalog, dekalog takich praw do odszkodowania, do noclegu, do posiłku. Podobne prawa są sformułowane również wobec transportu kolejowego. No i tam był okres przejściowy, tam była możliwość wyłączenia się. Niestety większość krajów, nie tylko Polska, zadeklarowała, że nie jest przygotowana do tego, żeby się pasażerem opiekować, a szkoda. Powiem nawet, że nasze PKP Intercity z tymi zwrotami w przypadku opóźnienia przekraczającego godziny 25% ceny biletu, powyżej 2 godzin 50% ceny biletów, w sumie nawet można by powiedzieć, że dość w pełni implementowało te dyrektywy o prawach pasażerów. No ale jak widać, nawet nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, żeby ktoś po prostu czuł tą troskę i w sposób jasny i zrozumiały dostał informację, co się zdarzyło.
6: Właśnie, to chyba warte przypomnienia. Pasażer w takiej sytuacji ma prawo do odszkodowania. Jak się o nie starać?
7: Trzeba złożyć taki wniosek dość prosty na stronie przewoźnika dalekobieżnego. W przypadku przewoźników regionalnych właśnie z tej regulacji są wyłączeni. Ponadto jest jeszcze jeden kruczek. To odszkodowanie musi być wyższe niż 4 euro, czyli 16 zł. Jeżeli nasz bilet był tani, to często okazuje się, że odszkodowanie nam się nie należy. Ale z wielu badań wynika, że tak naprawdę dziś w podróży pociągiem podstawowym problemem wcale nie jest cena. To nie chodzi o to, żeby dostać kilkanaście złotych odszkodowania, tylko żeby właśnie planując podróż mieć pewność, że się dojedzie do celu i jeżeli dojedzie się później, to żeby tą informację, że będzie później, mieć z odpowiednim wyprzedzeniem, że można sobie przeorganizować dzień. W tych prawach pasażerów jest jeszcze jedna ważna rzecz, o tym mówi się może mniej. Jeżeli nasza podróż staje się bezcelowa, jeżeli jedziemy na spotkanie i wiemy, że na nie nie dojedziemy, mamy prawo bezpłatnie wrócić do stacji wyjazdu. Mamy również prawo bezpłatnie zwrócić bilet, mówiąc, że nie chcemy korzystać z takiego połączenia, właśnie ze względu na to, że to opóźnienie jest zbyt duże. Także nie tylko zwrot części pieniędzy, ale prawo do rezygnacji z podróży bądź powrotu do miejsca startu, jeżeli taka podróż nie ma sensu.
6: Warto o tym pamiętać. Teraz mamy od upałów odpoczynek, no ale one mogą przecież wrócić. Czy takie sytuacje tego lata, jak ten pierwszy wakacyjny weekend na kolei, mogą się powtarzać?
7: No obawiam się, że będą się powtarzać i przy ekstremalnych zimach, i przy dużych upałach. Klimat nam się rozregulował. Staramy się jakoś przeciwdziałać temu, żeby gdzieś wrócić do normalności, ale pewnie tej normalności całkowicie już tej równowagi nie odzyskamy. W związku z czym musimy budować system, który jest zdecydowanie bardziej odporny. Jak mówimy o odporności, o bezpieczeństwie, to myślimy o wielkich hasłach, wielkich rzeczach, zabezpieczeniu się przed jakimiś militarnymi zagrożeniami, ale tą odpornością jest również to, że pociągi, które kursują na trasach między dużymi i małymi miastami, docierają do celu w przewidywalnym czasie. To też jest odporność. Planowanie naszej podróży i zaufanie do systemu to też jest odporność, która dotyczy nie tylko transportu kolejowego, ale również systemu drogowego czy lotnictwa. I na pewno ta odporność zaczyna być hasłem, na które trafia coraz więcej pieniędzy, które pozwala nam bardziej przeciwdziałać temu wszystkiemu, co jest nieznane, nieprzewidywalne, a niestety w naszym otoczeniu czasy są niespokojne i musimy trochę inaczej podchodzić do planowania i realizowania transportu.
6: No i właśnie, czy my podejmujemy jakiekolwiek działania, żeby lepiej zabezpieczyć kolej na wypadek takich ekstremalnych zjawisk pogodowych, no choćby w tych remontach, które toczą się na sieci kolejowej, no to może w projektach powinno się uwzględniać gdzieś jednak te efekty zmian klimatycznych?
7: Na pewno tak i myślę, że te duża część tych inwestycji jest już zorientowana na to, żeby takie sytuacje uwzględniać, tak? Budujemy bardziej zaawansowane systemy sterowania ruchem kolejowym, które na przykład są redundantne, że można przejąć sterowanie określonym obszarem, przekazać je w inne miejsce. Dublujemy te systemy, często nawet potrójnie układamy kable po to, żeby można było na wypadek przerwania łączności sterować z innego miejsca. Natomiast tak jak mówię, o ile ta technika jest bardzo zaawansowana i rzeczywiście Europa idzie pod tym względem bardzo do przodu, o tyle cały czas mam wrażenie, że gdzieś jest jakaś taka chiński mur pomiędzy tym, co się dzieje wewnątrz systemu, tym, co wiedzą kolejarze, a tym, co wiedzą pasażerowie. Cały czas jest taki opór przed uczciwym informowaniem o problemach. Cały czas do końca mówi się, że pociąg odjedzie punktualnie, a o tym, że będzie opóźniony, mówimy dopiero minutę po tym, jak minął czas rozkładowego odjazdu. Myślę, że ten opór jest niepotrzebny. Lepiej uczciwie z wyprzedzeniem powiedzieć, że mamy problem. Często drużyny konduktorskie są w takiej sytuacji. Mają 200-300 osób na pokładzie i muszą powiedzieć tym ludziom, że będziemy stali i nie wiemy, kiedy ruszymy. No takie sytuacje jak wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych, czy duża liczba samobójstw, które paraliżują ruch kolejowy. Jeżeli czekamy na prokuratora, on musi przyjechać, później przeprowadzić swoje czynności, to zajmie 2-3 godziny i dopiero wtedy podejmie decyzję o przywróceniu ruchu kolejowego, to szanowni państwo, uczciwie mówiąc, nie wiadomo, kiedy pociągi pojadą i to w ogóle nie jest zależne od kolejarzy. Oczywiście można napisać w mediach społecznościowych stek wyzwisk pod adresem kolei i powiedzieć, że ona nie jest przewidywalna, ale dokładnie to samo dzieje się w przypadku wypadków drogowych, dokładnie to samo się dzieje w przypadku rozmaitych turbulencji w ruchu lotniczym. Czasem bywa tak, że nie wiemy, kiedy pojedziemy. Natomiast w moim prywatnym odczuciu lepiej jest tą informację uczciwie przekazać i powiedzieć, zazwyczaj w takich sytuacjach opóźnienie będzie wynosiło 4 godziny. Może ktoś podejmie decyzję, że chce wracać, może ktoś podejmie decyzję, że sięgnie po pomoc kogoś z zewnątrz. Natomiast nie zawsze i nie we wszystkich sytuacjach ten ruch kolejowy można prowadzić, bo jeżeli bezpieczeństwo jest czynnikiem nadrzędnym, to jeżeli mamy sygnał, że coś się dzieje z taborem, jeżeli mamy sygnał, że coś się dzieje z infrastrukturą, to trzeba ten ruch zatrzymać.
2: To dobry apel, bo kiedy pasażer stoi na peronie i co 5 minut dowiaduje się, że opóźnienie pociągu zwiększyło się o 5 albo o 10 minut i na końcu to opóźnienie wynosi godzinę albo dwie, no to w tym czasie, gdyby pasażer uczciwie wiedział, że to może być godzina na przykład, no to jakoś inaczej ten czas by sobie pewnie zorganizował zamiast stać na peronie. Infrastruktura to jedno, ale tabor to drugie, no bo w nim klimatyzacja w ten upalny weekend też nie dawała rady. No i pasażerowie pewnie zadawali sobie pytanie, czy my kupiliśmy właściwe wagony, skoro przy kilku dniach upału ulgi od tego upału w wagonie nie ma.
7: Zgadzam się. Uważam, że jeżeli mamy standard polegający na klimatyzowanym wagonie, to mamy prawo tego wymagać. Choć dziś czytałem kilka wpisów mówiących o tym, dlaczego jadę wagonem nieklimatyzowanym. No bo jeżeli mamy sytuację, w której zaczyna brakować biletów, albo któryś z wagonów zdefektował, no to powstaje bardzo konkretne pytanie. Czy lepiej jechać wagonem nieklimatyzowanym, czy nie jechać? I oczywiście rozumiem, że warto by było pasażerowi taki wybór dać, uprzedzić go. Nie mamy dla ciebie wagonu klimatyzowanego. Czy wolisz jechać z otwartym oknem, czy wolisz zostać w domu? I pewnie decyzje tych pasażerów byłyby różne. Natomiast jeżeli tego wagonu by nie było i słynna historia, oszukano nas, sprzedano podwójne miejsca, wydaje mi się, że czasem lepiej jest skierować na trasę tabor zastępczy, narażając tych pasażerów na pewne niedogodności, ale dając najważniejsze absolutnie rzecz, dojedziesz do celu. My w tak nietypowych sytuacjach jednak ten dojazd do celu chyba powinien być wartością nadrzędną, bo tak jak we wszystkich innych dziedzinach, mamy jakąś pewną tolerancję czy zrozumienie do tego, że podróż samochodem nie zawsze

0: problemy, że jak pociąg nie dojedzie do stacji docelowej, to nie może wrócić, bo przecież nikt nie trzyma gigantycznej ilości wagonów na zapas, tych wagonów klimatyzowanych, bo za chwilę byśmy czytali w gazetach, że oto stoją na bocznicy wagony klimatyzowane na wszelki wypadek, jakby gdzieś się zepsuła klimatyzacja. No to może lepiej, żeby one jednak jeździły i żeby ta pula dodatkowych biletów była dostępna, bo Polacy naprawdę bardzo chętnie jeżdżą pociągami i brakuje sprzętu, żeby ich po prostu wszystkich przewieźć.
1: Trzymamy kciuki, żeby przy kolejnych takich zjawiskach pogodowych kolej po pierwsze poradziła sobie lepiej, a po drugie, żeby pasażerowie byli lepiej poinformowani.
0: A ja bym tylko zaapelował o trochę wyrozumiałości, zwłaszcza dla tych kolejarzy, którzy są tam na miejscu, na linii i w pojedyncze czy małych grupach osób starają się z tymi pasażerami jakoś dogadać, jakoś przekazać im to. Oni są naprawdę w trudnej sytuacji, bo oni też jadą na koniec do swojego domu i też kiedyś chcą tą służbę zgodnie ze swoim grafikiem skończyć.
1: To jeszcze na koniec bardzo ciekawy kolejowy wątek, który pojawił się w ostatnich dniach. Poznaliśmy założenia tak zwanego horyzontalnego rozkładu jazdy. Może i mało zachęcająca ta nazwa, no ale to miałaby być epokowa chyba zmiana na polskich torach, także dla pasażerów. Na czym ona miałaby polegać?
0: Horyzontalny rozkład jazdy, od razu wyjaśnię, że horyzontalny, dlatego że zaplanowany na kilka horyzontów czasowych, bo nazwa może mylić. Pomysł jest taki, żeby wzorem wielu krajów Europy Zachodniej, chyba niedościgniony pod tym względem Szwajcarii, ułożyć rozkład jazdy w sposób uporządkowany, taktowany, cykliczny, czyli że pociągi będą jeździły zawsze z tą samą końcówką minutową, co godzinę, co pół godziny, co 20 minut. No i dzięki temu będą się spotykały w konkretnych węzłach kolejowych, zjeżdżały się z różnych stron, tam będzie moment na przesiadkę i rozjeżdżały będą się dalej. Co ciekawe, rozmawialiśmy przed chwilą o tej kwestii odwołań pociągów czy opóźnień. W takiej Szwajcarii w zasadzie nie ma opóźnień pociągów, ale nie dlatego, że tam się nigdy nic nie zdarza, tylko dlatego, że tam pociągi jeżdżą co 20 minut. Więc po prostu skreśla się pociąg z rozkładu jazdy, bo za chwilę będzie następny. No i ten horyzontalny rozkład jazdy jest trochę pomysłem na to, żeby pociągi jeździły często po powtarzalnych trasach, czyli w gruncie rzeczy musimy się nauczyć czegoś, do czego powoli przyzwyczajamy się w transporcie miejskim. Nie będzie tak, że do każdego miasta raz dziennie będzie odjeżdżał pociąg od nas z dworca, tylko raczej, że pociąg będzie w kółko jeździł co godzinę do tego samego miasta, natomiast po drodze będziemy mieli mnóstwo możliwości przesiadek. I teraz polscy pasażerowie boją się przesiadek, no bo są opóźnienia, ale przede wszystkim dlatego, że pociągi jeżdżą rzadko, że jest możliwość przesiadki, to następny pociąg będzie za 5 godzin. Przy pociągach kursujących co pół godziny w zasadzie jesteśmy w stanie się spóźnić maksymalnie 29 minut. W związku z czym horyzontalny rozkład jazdy to właśnie pewien pomysł na wystandaryzowanie tego rozkładu, wystandaryzowanie tej sieci połączeń i przede wszystkim wystandaryzowanie przesiadek, czyli tego, do czego musimy przekonać pasażerów pewną niezawodnością i prostotą korzystania z transportu kolejowego. Jeżeli mamy systemowy bilet, mamy systemowy rozkład jazdy, w zasadzie nie musimy przejmować się tym. Wiemy, że na każdej stacji węzłowej po dojechaniu naszego pociągu we wszystkich kierunkach rozjadą się pociągi, które rozwozą pasażerów. To niezwykle zgrabnie działający, przejrzysty system. A przyzwyczajeni jesteśmy do usług prostych. Nikt nie chce się uczyć tych końcówek rozkładu jazdy, tych wagonów, które gdzieś zostaną przełączone, a może nie zdążę, a może będę miał zły bilet, a może inna spółka będzie mnie wiozła. Kolej też musi się upraszczać, żeby konkurować z takimi aplikacjami, gdzie na jedno kliknięcie mamy podróż. Kolej też powinna być na to jedno kliknięcie. No i ten rozkład jazdy, który jest jasny, czytelny, przejrzysty, jest elementem tego pomysłu.
1: Chociaż musimy na to jeszcze zaczekać, bo to praca na ładnych kilka lat. Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Za chwilę w TOK FM informacje, a to było południowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy,

0: super niskich cenach.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Donald Tusk zwrócił się do opozycji. Kiedyś rozumieliśmy, że wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją leży po stronie Polski. Będzie kolejna sesja Rady Miasta Warszawy na wniosek opozycji i będą kolejne tłumaczenia Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Poniedziałek, 6 lipca, minęła 13. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nie igrajcie z ogniem, tak. Donald Tusk zwrócił się do polityków opozycji, a zwłaszcza PiSu. Premier potwierdził, że rząd odtajni listę sprzętu, który Polska przekazywała Ukrainie od wybuchu pełnoskalowej wojny z Rosją w 2022 roku. W ten sposób odpowiedział na zarzuty Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot. Ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski.
11: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował, chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją leży w interesie Polski.
10: Donald Tusk zapewnił, że Polska nadal będzie wspierać militarnie Ukrainę. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski znów na dywaniku u radnych. O 18:00 zbierze się Rada Miasta, aby debatować na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Sesję zwołano na wniosek Prawa i Sprawiedliwości i ma dotyczyć nie tylko wyjaśnień w tej placówce, ale także w Szpitalu Grochowskim. Radni chcą też wiedzieć, czy sygnaliści w stolicy mają zapewnioną odpowiednią ochronę, a sprawą zajmuje się Błażej Kulesza.
12: Czy poznamy nowe informacje? To zależy przede wszystkim od radnych Koalicji Obywatelskiej. Ci jeszcze 5 dni temu nie widzieli takiej potrzeby, by prezydenta wzywać do kolejnych wyjaśnień, mówi Anna Auksel-Sekutowicz z Koalicji Obywatelskiej.
13: Musimy czekać na ustalenia NIL-u, prokuratury, NFZ-u i wtedy będziemy mieli pełną jasność i będziemy podejmować dalsze decyzje.
12: PiS oraz radni niezrzeszeni zwołali jednak sesję nadzwyczajną.
14: Oczywiście pytamy się o stan kontroli, jeśli chodzi o Szpital Południowy.
12: Jak mówi Dariusz Figura, szef klubu PiS w Radzie Miasta, na sesji ma być też poruszony temat sygnalistów.
14: Miasto kompletnie nie zauważa problemu, że procedury w zakresie sygnalistów po prostu nie spełniają swojej roli.
12: Nowe fakty w sprawie zwolnionego pracownika ZDM-u, który był sygnalistą, przeczą dotychczasowym wyjaśnieniom ze strony miasta. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: Ponad 23 tony śniętych ryb. Tak wygląda ostateczny bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Dzisiaj prokuratorzy zabezpieczają dokumentację inwestora. Pobrane zostały próbki wody przy zaporze. Pod koniec czerwca zakończyło się spuszczanie wody ze zbiornika. Było to konieczne, żeby rozpocząć remont pochodzącej z początku XX wieku zapory. W efekcie zdechły tam tony ryb. Kluczowe będzie ustalenie osób, które podejmowały decyzję o sposobie remontu zapory, powiedziała Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej Wieleń i Górze.
8: W chwili obecnej zbierana jest głównie dokumentacja oraz dokonywane oględziny. To śledztwo zostało wszczęte z urzędu przez prokuratora, który po uzyskaniu materiałów z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim stwierdził, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia właśnie wody.
10: A inwestor, czyli Tauron Ekoenergia, tłumaczy, że decyzję podejmował w oparciu o zalecenia wynajętego zespołu przyrodników. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie, tak mówiła w TOK FM ekspertka od rynku paliwowego. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić niemal 7 zł. I na obniżkę nie ma co na razie liczyć, powiedziała w TOK FM analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
15: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
10: A czas urlopów sprzyja podwyżkom, dodała ekspertka. Miliony Irańczyków uczestniczą w kondukcie pogrzebowym zamordowanego irańskiego przywódcy Alego Chameneiego w Teheranie. Władze spodziewają się udziału od 15 do nawet 20 milionów żałobników. A to może dorównać ilości osób żegnających prawie 4 dekady temu Ajatollaha Chomeiniego, przywódcę duchowego i politycznego rewolucji islamskiej. Grzegorz Kozioł.
16: Od soboty trumna z ciałem Ajatollaha oraz szczątkami jego bliskich, którzy zginęli w tym samym ataku, była wystawiona w Wielkiej Mosali, kluczowym obiekcie religijno-politycznym stolicy Iranu. Dzisiejsza procesja pogrzebowa ma potrwać według organizatorów nawet 12 godzin. Tłum ma pokonać około 10-kilometrowy dystans. Na nagraniach widać żałobników, którzy płaczą, wyciągają ręce w stronę ciężarówki z trumnami i rzucają kawałki tkanin, by zostały przyłożone do trumien. Jeden z mężczyzn trzyma transparent z napisem "Zabić Trumpa". Zwieńczeniem trwających uroczystości pogrzebowych będzie zaplanowany na czwartek pochówek Ajatollaha w sanktuarium w jego rodzinnym mieście Meszhedzie. Grzegorz Kozioł, TOK FM.
10: A kolejne informacje w TOK FM o 13.20.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Najcieplej teraz w Rzeszowie, 22 stopnie, a najchłodniej w Chojnicach, tylko 16. W przeważającej części kraju słupki rtęci pokazują od 18 do 20, 21 stopni i raczej cieplej dzisiaj już nie będzie. Deszcz możliwy na zachodzie, w pozostałej części kraju pogodnie. W nocy już w całej Polsce chmury i deszcz i taka pogoda utrzyma się także jutro.
17: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: 13.07, TOK 360, Filip Kakusz, Kacper Sienicki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich jest z nami. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Doroczny szczyt NATO rozpoczyna się jutro, tym razem w Ankarze. Tematów do omówienia przywódcy państw sojuszu mają mnóstwo. Doszły nowe w ostatnich miesiącach, przede wszystkim w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem i Hezbollahem, ale temat ataku Rosji na Ukrainę także z pewnością będzie poruszany. I Wołodymyr Zełenski, i Władimir Putin niemal w przeddzień tego szczytu, w sobotę, zadzwonili do Donalda Trumpa oficjalnie, żeby złożyć życzenia z okazji 250 lat Stanów Zjednoczonych, ale nieoficjalnie, żeby porozmawiać właśnie o sytuacji w Ukrainie i o pogląd obu tych polityków na tę sytuację. Czy wiadomo, jak przebiegały te rozmowy?
20: Tak, to były raczej krótkie rozmowy, takie protokolarne. Tak jak pan powiedział, 250. rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych. Trump rozmawiał z wieloma światowymi liderami, więc to nie była okazja do długiej rozmowy, która miała jakąś szczególną wartość, jakieś ustalenia. Raczej to było ze strony zarówno Zełenskiego, jak i Putina próba zaznaczenia swojej pozycji i stanowiska związanego z dalszym przebiegiem wojny.
19: Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin zaznaczają swoje stanowisko. Jak istotny dla przyszłości tej wojny, tej inwazji, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania Waszyngtonu na tym polu, jest Donald Trump?
20: No oczywiście jest on niezwykle istotny. Jeśli chodzi z ukraińskiego punktu widzenia, to jest to przede wszystkim próba utrzymania amerykańskiego zaangażowania i doprowadzenia do zawieszenia broni. I tutaj Stany Zjednoczone i ich potencjalny nacisk na Putina jest uważany za kluczowy, a zarazem amerykańskie zdolności przekazywane Ukrainie, czyli przede wszystkim to są inicjatywa Pearl i dostawy przede wszystkim obrony, rakiet do obrony przeciwlotniczej, a także targeting, dane wywiadowcze, to są niezwykle istotne sprawy, które Ukraińcy chcieliby jak minimum utrzymać, a najlepiej zwiększyć te zaangażowanie. Tu z kolei Putin uważa, że nacisk amerykański na Ukrainę potencjalnie mógłby doprowadzić do tego, by Ukraińcy byli skłonni przyjąć jego warunki, ale Ukraińcy się stawiają oczywiście, nawet gdy Trump był bardziej skłonny i przychylny rosyjskiej wersji tego, jak powinien być zakończony konflikt, jeśli chodzi na przykład o kwestię Donbasu, to Ukraińcy nie swoją walecznością i tym też pewną zmianą dynamiki na polu walki trochę tą groźbę dalszych nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych odwrócili od siebie, więc sytuacja jest otwarta cały czas.
19: Wiadomo, że różnie bywa z zainteresowaniem Donalda Trumpa i temu, komu sprzyja, i to zainteresowanie może być chwilowe. Niemniej jednak wskazuje pan na to, że teraz ta sympatia po stronie amerykańskiej administracji kieruje się właśnie w stronę Kijowa?
20: Myślę, że sympatia to nie jest najlepsze słowo, pewnie, żeby to określić, ale można zauważyć, że nawet słowa Trumpa odnośnie tego, jak sobie teraz radzi Ukraina, czyli mówił, że Zełenski sobie radzi całkiem dobrze, lepiej niż wcześniej. Na pewno Trump również dostaje raporty dotyczące tego, jak wygląda sytuacja na polu walki, i ta dynamika bardziej pozytywne dla Ukrainy, która się zaczęła od początku wiosny, jeśli chodzi o sytuację na polu walki, a także uderzenia w głąb Rosji, to jest zauważalne przez Amerykanów Trump niekoniecznie wierzy Putinowi, że jemu idzie tak dobrze, że on wygrywa w tej wojnie. I widząc ukraińskie sukcesy, Trump jest skłonny, upatruje w tym szansę, że możliwe właśnie osiągnięcie pokoju jest możliwe właśnie poprzez nacisk, może na drugą stronę, ale na razie nie wiadomo oczywiście, jak dalej będą wyglądać jego działania wobec Rosji.
19: A jeśli mówi pan o tej dynamice, która sprawia wrażenie, znaczy, która dynamica tych działań zbrojnych od początku wiosny, dynamica na korzyść Ukraińców, to kiedy mówi się o tym, że Ukraińcy przejmują inicjatywę, albo odzyskują terytoria, albo atakują bardzo często w głąb Rosji, niszcząc, redukując jej możliwości na przykład wydobycia albo przetwarzania paliw kopalnych, to czy to są takie czynniki, które zebrane do kupy są w stanie rzeczywiście zaważyć militarnie na tym, jak będzie wyglądała ta sytuacja? Czy to jednak rozwiązanie pokojowe wciąż jest, rozwiązanie przestronegocjacyjnym jest wciąż jedynym możliwym?
20: Czy te wszystkie ataki, ta bardziej pozytywna dynamika, o której pan powiedział, również jeśli chodzi o sytuację na samym froncie, to jest postrzegane przez Ukraińców jako środek właśnie do przyprowadzenia Putina do stołu negocjacyjnego, by on był... zrozumiał, że on nie będzie w stanie osiągnąć swoich sukcesów na polu walki, że nie zajmie Donbasu, i by wtedy negocjował już w lepszej, tak jakby w dobrej wierze do pewnego stopnia, by jakiś kompromis był możliwy. To jest celem Ukraińców. Ukraińcy rozumieją, że nie mają zasobów, byłoby to okupione wielkim kosztem, by próbować militarnie odzyskać wszystkie tereny. Oczywiście Ukraińcy stwarzają problemy, coraz poważniejsze. Może na linii frontu jest parytet. Ukraińcy wręcz raportują, że wcześniej ujawniają, gdzie mają te swoje sukcesy, ale że w ostatnich miesiącach nawet więcej odzyskali terytoriów niż Rosjanie okupowali. Ta wojna wraca na terytorium Rosji. Rosjanie coraz bardziej zauważają to, że do czego ta wojna prowadzi. I właśnie to jest nadzieja Ukraińców, że Putin zrozumie swoje swoje stanowisko, że nie uda mu się osiągnąć to, co sobie zaplanował, i wtedy będą jakieś negocjacje.
19: To jest sytuacja na polu bitwy, to jest też sytuacja, o której rozmawialiśmy w trójkącie Waszyngton-Moskwa-Kijów. Porozmawiajmy też o Europie, dlatego że miesiąc temu mniej więcej pojawiały się takie słowa, takie wypowiedzi, na przykład rzecznika kanclerza Niemiec, że przywódcy państw europejskich są gotowi objąć wiodącą rolę w negocjacjach mających na celu zakończenie inwazji Rosji. Czy wydaje się, że po miesiącu Europa rzeczywiście zyskuje na znaczeniu na tyle, żeby też znaleźć miejsce przy stole negocjacyjnym i odegrać faktycznie jakąś rolę w potencjalnych rozmowach o rozejmie?
20: To jest taką sprawę, rozmowa trochę o niczym, ponieważ tak w tym momencie nie mamy żadnych rozmów już od lutego, żadnych spotkań w formacie trójstronnym. Oczywiście Europejczycy próbują ambicjonalnie pokazywać to, że skoro Amerykanie rozmawiają, no i również Ukraińcy to akceptują, by oczywiście w tych rozmowach uczestniczyli również Europejczycy, żeby to stanowisko europejskie było wygłoszone, ale Rosjanie nie chcą rozmawiać w żaden sposób z Europejczykami i tak naprawdę nie ma, poza tym, że my byśmy chcieli, żeby może państwa europejskie mogły przy stole wpływać też na decyzje, to nie widać tego perspektyw. Na ten moment nawet nie widać perspektyw, by ten format trójstronny wrócił przy samym pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. Putin wciąż wierzy, próbuje pokazać to zresztą przed spotkaniem z Trumpem, przed rozmową z Trumpem, odwiedzał sztab generalny swojej armii, próbuje pokazać, że wciąż ma sukcesy, wierzy, że uda mu się zająć Donbas do końca roku i on w tym momencie nie chce o niczym rozmawiać, więc te rozmowy europejskie, ten udział państw europejskich, to jest na ten moment jakby kwestia, która nie ma jakiegoś przedmiotu.
19: A spodziewa się pan, że temat rzeczywiście inwazji Rosji na Ukrainę będzie szeroko komentowany na jutrzejszym i pojutrzejszym szczycie w Ankarze? Czy to spotkanie przywódców jakby posunie te sprawy do przodu, czy po prostu będzie potwierdzenie stanowisk, które znamy do tej pory?
20: Tak, to będzie na pewno jeden z głównych tematów całego szczytu, chociaż sam sojusz ma teraz swoje wyzwania i będą pewne wiele kwestii wewnątrz sojuszu będzie dyskutowanych, ale kwestia ukraińska będzie na stole. Wołodymyr Zełenski weźmie udział w szczycie. Oczywiście Ukraińcy tutaj będą próbowali osiągnąć coś, przede wszystkim jeśli chodzi o pozyskanie zasobów obrony powietrznej, rakiet, które neutralizują pociski balistyczne rosyjskie, z czym Ukraińcy mają spore problemy i mają deficyt, więc w tym kluczu to będzie raczej wybrzmiewać. Myślę, że tu bez przełomu. Ukraińcy oczywiście koordynują swoje działania z kluczowymi partnerami europejskimi przed sojuszem. Będzie tu oczywiście próba wpływania na to, żeby Trump przyjął przychylną Ukrainie optykę i może skłonił się do nacisku na Moskwę, albo przynajmniej by nie przyjął rosyjskiej optyki poprzez dalsze kontakty z Putinem.
19: Szefowa Komisji Europejskiej dziś przed południem mówiła o tym, po kolejnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę, przede wszystkim na Kijów, że właśnie Ukraina pilnie potrzebuje wzmocnienia obrony powietrznej i to będzie jedna z kwestii omawianych w Ankarze. Czy z tego omówienia już na tym etapie pomocy, jaką Europa i Stany Zjednoczone ślą do Ukrainy, można liczyć na to, że rzeczywiście ta obrona przeciwlotnicza zostanie wzmocniona?
20: Takie ataki, jak te, które obserwowaliśmy w kilku ostatnich dniach na Kijów rosyjskie, one sprzyjają w pewien sposób temu, ponieważ Zełenski może pokazać Trumpowi rzeczywiście szokujące, tragiczne obrazki zabitych ludzi i zniszczonych budynków mieszkalnych. To może wpływać na jakiś sposób na przedstawienie priorytetów, jeśli chodzi o dostawy ze strony amerykańskiej. Ukraińcy tutaj też odwołują się do tego, że jakaś część tych pocisków antybalistycznych jest również też na składach w niektórych państwach europejskich. Oczywiście wiemy na ile, i nie tylko europejskie, ale na ile to jest cenny zasób i tutaj będzie oczywiście ciężko Ukrainów coś uzyskać, ale rosyjskie ataki sprzyjają na pewno temu, żeby ktoś się znalazł, żeby znaleźć jakieś rozwiązania w tym zakresie.
19: Bardzo dziękuję. Kacper Sienicki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. Do tego, jakie są oczekiwania wobec przywódców NATO, którzy spotkają się jutro i pojutrze na szczycie w Ankarze, będziemy jeszcze wracać po godzinie 14. Anna Piekutowska wróci do tego w programie Zapytam Inaczej. 13.20 informacje.
0: Autopromocja.
21: Bezpieczeństwo na koncertach, festiwalach i innych dużych wydarzeniach zależy nie tylko od służb, ale też od rozsądnych decyzji uczestników. W planie działania opowiemy o zagrożeniach związanych z tłokiem, odwodnieniem, alkoholem, ale też wysoką temperaturą i o zasadach, które mogą zapobiec tragedii. Do tego ewakuacja, pierwsza pomoc i to, jak pokazać, że potrzebujemy pomocy, gdy znajdujemy się w tłumie. Plan działania, wtorek, 13:40. Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara.
4: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał wicepremier, odebrał już informacje w tej sprawie od zastępcy ambasadora USA w Polsce Stephanie Holmes. Cały proces ma potrwać kilka najbliższych tygodni. Kosiniak-Kamysz podziękował stronie amerykańskiej i ocenił, że wznowienie rotacji wpisuje się w rozwój współpracy obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego. Darmowa aplikacja do wystawiania paragonów i czytelne procedury kontaktu z administracją. To główne założenia nowego pakietu deregulacyjnego. Dziś przedstawili go wspólnie minister finansów Andrzej Domański i Maciej Berek z KPRM. Domański podkreślił, że po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Dodał, że korzystanie z tradycyjnych kas fiskalnych czy wirtualnych kas online nie będzie w żaden sposób ograniczone. Zmiany nazw w mapach Google to nie był atak ani zorganizowana akcja, przekazał wiceszef Ministerstwa Cyfryzacji Dariusz Standerski. Wiele miejsc na terenie Warszawy otrzymało nowe obraźliwe nazwy. Na przykład Pałac Prezydencki zmienił się tymczasowo w Pałac Kibolski. Jak przekazał Google, firma na bieżąco usuwa niewłaściwe nazwy. Prezydent Trump znów obraził premier Włoch Giorgio Meloni, co wywołało konsternację w Rzymie. Amerykański przywódca opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social zdjęcie uśmiechniętej szefowej rządu stojącej przed nim i podpisał je: potrzebny jest zakaz zbliżania. Meloni nie skomentowała dotychczas wpisu Trumpa. To słowa, które same się komentują. Od samego początku mówiliśmy, że nie będziemy odpowiadać na tego rodzaju wypowiedzi, a zatem idziemy dalej, oświadczył szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na północy, południu i zachodzie może również pojawić się przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni nad morzem do 23 na południowo-wschodnich krańcach.
11: 13.23, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej, współpracownik XYZ. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Mundial w TOK 360 i czerwona kartka dla Folarina Baloguna, kluczowego zawodnika amerykańskiej reprezentacji. Balogun dostał kartkę podczas meczu z Bośnią i Hercegowiną. Taka kara uniemożliwiłaby mu występ w 1/8 finału turnieju, ale FIFA kartkę odwiesiła. Amerykańskie media podają, że doszło do tego po tym, jak w tej sprawie do prezesa FIFA Gianniego Infantino zadzwonił Donald Trump. Pamięta pan podobne przypadki w historii, kiedy polityka aż tak splatała się z piłką nożną?
12: Generalnie splot polityki i sportu to nie jest nic nowego i w historii wiele takich przykładów znajdziemy, zwłaszcza w historii dużych imprez sportowych jak Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Olimpijskie. To natomiast zwykle dotyczyło albo kwestii przyznania jakiejś imprezy konkretnemu krajowi, jak na przykład daleko nie szukając Katar 2022 czy Rosja 2018. Czasami tutaj mówiliśmy o bojkotach, jak to miało miejsce w latach 80. i Igrzyskach Olimpijskich, czy takim politycznym wykorzystaniu wizerunkowym, propagandowym Igrzysk Olimpijskich w Niemczech w latach 30. czy mundialu w 34. roku we Włoszech. Ale jeśli chodzi o sytuację, w której rzeczywiście polityka wpływałaby aż tak bezpośrednio na przebieg gry, no bo mówimy o sytuacji, w której zawodnik, który miał nie zagrać w meczu, będzie mógł wystąpić, to jeśli rzeczywiście doniesienia amerykańskich mediów mają oparcie w rzeczywistości, a wydaje się, że tak, bo New York Times, który ze informacji jako pierwszy podał, powołuje się na kilka swoich źródeł w Białym Domu, no to mówimy o sytuacji, która rzeczywiście jest i oburzająca, i nowa, bo zdarzyło się raz w historii Mistrzostw Świata w roku 62, że faktycznie Garinczak miał nie grać w finale Mistrzostw Świata i po interwencjach również politycznych zdecydowano, żeby on nie grał, ale to jeszcze była trochę inna era też piłkarska, bo nie było jeszcze żółtych, czerwonych kartek. Sędzia po prostu wykluczył go za brutalną grę. Natomiast od kiedy wprowadzono żółte i czerwone kartki w roku 70, to nigdy się nie zdarzyło, żeby taka decyzja była cofnięta. Zresztą nawet nie ma oficjalnego trybu apelacji od takiej kartki. Po prostu wszyscy zawsze przyjmowali, że czerwona kartka na jeden mecz wyklucza i piłkarze tę karę zwykli odcierpieć. My też mieliśmy w swojej historii taką sytuację w 82 roku, kiedy co prawda nie za czerwoną kartkę, a za dwie żółte kartki w kolejnych meczach Zbigniew Boniek nie mógł zagrać w półfinale w roku 82 w meczu przeciwko Włochom. I to zawsze było oczywiście coś, co kładło się cieniem, bo chcielibyśmy oglądać składy najsilniejszej reprezentacji, no ale przepisy są przepisami. No, w tym wypadku widzimy, że jednak niekoniecznie, bo pojawia nam się nowa furtka, której do tej pory nie znaliśmy, jeśli chodzi o te współczesne duże imprezy piłkarskie.
11: No właśnie, nas na mundialu jakby nie ma, ale Stany Zjednoczone wciąż są i ja rozumiem, że Gianni Infantino chce mieć dobre relacje z Donaldem Trumpem, co było widać chociażby po tym, jak amerykański prezydent otrzymał pierwszą w historii Federacji FIFA Nagrodę Pokoju, kto wie, czy nie ostatnią. Te bardzo dobre relacje mogą się przełożyć na to, że Donald Trump wydzwoni sobie podium na mundialu?
12: Niestety ta decyzja dotycząca amerykańskiego piłkarza przywołuje na myśl bardzo niesławny turniej w roku 2002, kiedy to Korea Południowa, będąca wówczas współgospodarzem, doszła do półfinału, ostatecznie zajęła czwarte miejsce i tam sędziowie dość mocno ciągnęli za uszy Koreańczyków, zwłaszcza w meczach przeciwko Włochom i Hiszpanii. Niewiele się zgadzało w sędziowaniu. Tutaj nie mówimy o samym sędziowaniu, tylko o decyzji de facto administracyjnej, która została, jak się wydaje, podjęta na bazie właśnie tego, że ktoś pociągnął za polityczny sznurek, czy po prostu wydzwonił sobie odpowiedniego człowieka. Zresztą ten komitet, ta rada, która podjęła decyzję o anulowaniu tej czerwonej kartki, czy zawieszeniu wykonania kary właściwie, bo to się do tego sprowadza. Zwykle FIFA w takich sytuacjach tłumaczyła, jak ten skład głosował, kto był za, kto był przeciw. Tutaj mamy tylko suchą informację, że piłkarz będzie mógł grać i to oczywiście budzi takie najgorsze skojarzenia dotyczące pośredniego wpływu na wynik sportowy. To jest etap walki o najlepszą ósemkę turnieju. Dla Amerykanów to już byłoby bardzo dużo, gdyby się tam dostali. Natomiast oczywiście też bardzo się zmienił sentyment, bo o ile wokół całego tego turnieju dużo było kontrowersji, Amerykanie sobie nie pomagali wizerunkowo różnymi decyzjami administracji prezydenta Donalda Trumpa, to akurat amerykańska reprezentacja dość dużą sympatię sobie zyskała przez te kilka meczów, grając ciekawą dla oka piłkę. A teraz wydaje się, że dziś cały świat, poza oczywiście Stanami Zjednoczonymi, będzie kibicował temu, żeby jednak w tej czołowej ósemce mundialu znaleźli się Belgowie.
11: Mamy jeszcze minutę, więc zapytam krótko, po co w ogóle Giannimo Infantino taka przyjaźń z Trumpem, skoro Stany Zjednoczone to przecież nie jest potęga piłki nożnej, przynajmniej męskiej?
12: Ale jest to potęga biznesu i biznes piłkarski na tym turnieju to jest coś, co da FIFA najwyższe w historii organizacji mundialu przychody. Gianni Infantino chwalił się tym już przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata. Mamy też przecież po raz pierwszy zapożyczone z amerykańskich sportów te 3-minutowe przerwy na nawodnienie. De facto połowy piłkarskie zamieniły nam się w kwarty i zawodnicy grają w takim nowym dla nich systemie. Ogromne dochody, ogromny rynek i ta przyjaźń z Donaldem Trumpem, na ile ona jest rzeczywiście taka osobista, a na ile czysto merkantyna, to trudno do końca ocenić, ale patrząc na ten ostatni rok przygotowań, kiedy Gianni Infantino właściwie jak cień podążał za Donaldem Trumpem, również na wydarzenia stricte polityczne, jak chociażby szczyt pokojowy w sprawie Strefy Gazy, widać było, że obu panom zależało na tym, żeby ten turniej przeprowadzić w sposób bezproblemowy, bezpieczny, taki, który wszystkim po prostu da dobrze zarobić, a sport, jak to sport, trochę swoim trybem idzie gdzieś obok tego, co się dzieje ekonomicznie.
11: Dobrze. Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej, współpracownik XYZ był z nami. Kolejny mecz Stanów Zjednoczonych z Belgią właśnie w 1/8 finału Mistrzostw Świata o godzinie 2 rano polskiego czasu. Zobaczymy, kto będzie do kogo dzwonił po i w trakcie. A teraz jeszcze w TOK 360 piłka nożna wróci, podobnie jak i mafia. W studiu TOK FM teraz Bartosz Dąbrowski, producent podcastów na TOK FM.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Witaj, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
11: W wakacje po godzinie 13.30 w poniedziałki wracamy do dłuższych produkcji podcastowych, które mamy właśnie głównie w aplikacji mobilnej TOK FM dostępne. Bartosz jest osobą, która nad wieloma z tymi z tych publikacji pracowała. I teraz bierzemy na warsztat coś, co już ma swoje lata, jest audycją archiwalną, ale wydaje mi się, że wciąż warto do niego sięgnąć jako do opowieści o kawałku bardzo istotnym polskiej historii. Mafia po polsku. To jest serial podcastowy przygotowany już jakiś czas temu przez Piotra Najsztuba i Piotra Pytakowskiego. No i zgodnie z tytułem jest to historia polskiej mafii, która kształtowała się w latach 90. Czy wiele lat po tym, jak ta mafia zakończyła swój żywot w takiej formie, jaki znamy z lat 90., było jeszcze co opowiadać w jakiś nowatorski sposób?
8: Wydaje mi się, że tak. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o niektórych bohaterów tego podcastu, to oni nadal żyją. Niektórzy z nich w czasie nagrywania tego podcastu bodajże kończyli wyroki. Ja już nie pamiętam szczegółów i generalnie nie będziemy mówili o szczegółach, bo one są moim zdaniem arcyciekawe wciąż. Ten podcast jest zarówno dla tych osób, które doskonale znają historię przestępczości z początku lat 90., jak i dla osób, które chciałyby się o tym dowiedzieć. Zapewniam Państwa, że niektórzy z Państwa być może nie wiedzą, że chcieliby się o tym dowiedzieć. Warto go posłuchać, bo tam są niesamowite ciekawostki, dlatego że, może zacznijmy od tego, nieżyjący już niestety Piotr Pytlakowski to dziennikarz wybitny, który w czasie, o którym opowiada ten podcast, był dziennikarzem śledczym Życia Warszawy. Opowiada, skąd się to w ogóle wzięło, że dziennikarze zainteresowali się tą przestrzenią, no a to naturalnie, że się zainteresowali, bo chodziło o przestępczość dość dramatyczną i widoczną gołym okiem na ulicach polskich miast, na przykład Warszawy, bo to słynna mafia wołomińska i pruszkowska, te nazwy znają chyba wszyscy. To są sytuacje, w których bomby gangsterom wybuchały pod nogami, w których dochodziło do strzelanin w restauracjach, w których siedzieli też zwykli goście. Jest tam taka opowieść, gdzie po strzelaninie krew zastrzelonych mieszała się z wodą wyciekającą z przedziurawionych kulami kaloryferów.
11: Straszne. Jest
8: mnóstwo drastycznych opisów. Na całe szczęście my je odkładamy, bo one są historyczne i na całe szczęście na ogół w tych opisach giną przede wszystkim ci przestępcy, którzy walczyli przede wszystkim między sobą o wpływy i o ogromne pieniądze. Opowiadamy o tym, zaczynając od dość trafnego, wydaje mi się, spostrzeżenia, że chodzi o czasy, kiedy stary system przestał już działać, a nowy system, mam na myśli system państwa, jeszcze nie zaczął. Państwo było bardzo biedne, policja była niedoinwestowana, policjanci nie do końca wiedzieli, uczyli się dopiero, jak walczyć z taką przestępczością zorganizowaną, zresztą w legendarnym, tak zwanym, czy kultowym, przepraszam, filmie Psy widać też takie momenty, kiedy policjanci kompletnie byli nieprzygotowani do tego, żeby radzić sobie z taką przestępczością, jaką pojawiła się wtedy w Polsce. A Piotr Pytlakowski, który w tym podcaście opowiada o tych historiach, on był wtedy z tym, w tym sensie na bieżąco, że on obserwował i działania śledczych, i był w miejscach, w których dochodziło do tych przestępstw. Zdarzało mu się zetknąć z gangsterami, o czym też opowiada. Piotr Najsztub był wtedy osobą, która też o tym opowiada w tym podcaście, na którą słyszał, że był wydany nawet wyrok przez przestępców. Więc skrzy się to, ten podcast, od sytuacji, które na szczęście są już przeszłością, które miały miejsce w sumie przecież stosunkowo niedawno temu, bo to było około 30 paru lat temu.
11: No właśnie, jaka jest cezura?
8: No taka właśnie. Na początku lat 90. działy się te rzeczy. Przez ładnych kilka lat ich jakieś tam odpryski pozostały w późniejszych latach, ale to są już właśnie tylko odpryski. Mogą być jakieś tam nawiązania. Natomiast tego typu przestępczość zorganizowana została zlikwidowana nie wiem, czy można powiedzieć tak szybko, jak się pojawiła. Chyba jednak trochę to za długo trwało. No ale poradzono sobie z tym tak czy inaczej, za pomocą zresztą różnych technik, bo to nie chodzi tylko o działania policyjne, to chodzi generalnie o takie niezorganizowanie państwa pod bardzo wieloma różnymi względami. No, nie wchodźmy w szczegóły, bo też nie chcę spoilować. Natomiast świat może być ciekawy, jakkolwiek pamiętajmy, że chodzi tutaj o niestety autentycznych, bezwzględnych przestępców i faktyczne zbrodnie, do których dochodziło, w których było mnóstwo ofiar śmiertelnych i w których było mnóstwo nielegalnych pieniędzy i w ogóle bardzo różnych nielegalnych rzeczy.
13: 10 odcinków serialu radiowego Piotra Bydlakowskiego i Piotra Najsztuba Mafia po polsku jest dostępnych na tok.fm.pl, ale przy okazji i w aplikacji mobilnej, ale przy okazji możemy wspomnieć też o mafii futbolowej.
8: Tak.
13: Czyli innym produkcie, który też już ma lat kilka, ale też jest niezwykle interesujący i po tytule możemy poznać, na czym dokładnie się skupia.
8: Tak, skupia się na łapówkarstwie w polskiej piłce nożnej. Prowadzącymi są Artur Brzozowski i Michał Karbowiak z Wrocławskiej Gazety Wyborczej. Artur Brzozowski był autorem pierwszego tekstu, który odkrywał pewne mechanizmy w polskiej piłce. Tam są nawiązania do stanu rzeczy w polskiej piłce na rok 2022, czyli na czas mniej więcej poprzedniego mundialu. W obecnym mundialu polska reprezentacja nie występuje, więc chyba jakieś pokłosie tego, że w polskiej piłce nie jest tak wspaniale, jakbyście sobie kibice życzyli, nadal odczuwamy, choć być może jest to pokłosie nieco inne. Natomiast personalia dotycząca tej pierwotnej mafii futbolowej, takie jak postać fryzjera, one się nie zmieniają, bo to są zdarzenia historyczne, to są śledztwa, które zakończyły się wyrokami, procesami sądowymi wcześniej oczywiście. To są rzeczy, które nadal są aktualne, bo one już się nie zmienią. One są historią nie tylko polskiej piłki nożnej.
13: Mafia po polsku i mafia futbolowa to są dwa seriale podcastowe, które są dostępne w aplikacji mobilnej Tok FM i na tok.fm.pl. Polecamy je Państwu serdecznie. Bartosz Dąbrowski, producent podcastów na tok.fm.pl był z nami. Dziękuję Ci bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
13: I dodajmy jeszcze, że mają Państwo teraz okazję, żeby i z mafią futbolową i mafią po polsku zapoznać się jeszcze łatwiej niż zwykle, bo przez kilka dni te dwa seriale podcastowe będą dostępne na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej bezpłatnie, w wolnym dostępie, nic tylko słuchać, podobnie jak magazynu europejskiego, na który po godzinie 13.40 zaprosi Państwa Maciej Zakrocki.
14: Reklama.
15: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
16: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze. I ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie. A co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
22: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
23: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
22: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
23: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
24: Au! Znów ten ból.
25: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
24: Mm-hmm.
25: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
24: O.
25: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
0: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
25: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Polska grupa zbrojeniowa zyska nowe zdolności dzięki umowie z Unreal Industries, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił m.in. o pełnej integracji pomiędzy wojskiem, przemysłem, gospodarką i strategią bezpieczeństwa. Dziś w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy podpisano umowę pomiędzy PGZ a amerykańską firmą w zakresie rozwoju zdolności produkcyjnych pocisków Barakuda w Polsce. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to jedyny w Europie kontrakt i współpraca z firmą Unreal. Nie będzie wspólnych polsko-ukraińskich obchodów związanych z rzezią wołyńską. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej przypada w nadchodzącą sobotę. Minister Spraw Zagranicznych przekazał, że nie ma możliwości, by z tej okazji odbyły się wspólne uroczystości. Radosław Sikorski podkreślił, że nie da się zmienić polsko-ukraińskiej przeszłości.
9: To, co możemy zrobić, to wszyscy u siebie lepiej zrozumieć własną historię i się pojednać tak, aby mieć wspólną przyszłość, a nie się znowu wyrzynać.
8: Radosław Sikorski ma zapewne na myśli ostatnie napięcia na linii Warszawa-Kijów, a spór wybuchł po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, partyzantki odpowiedzialnej za rzeź wołyńską. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego. Wszystkie projekty ustaw składające się na kolejny pakiet deregulacyjny mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca roku, poinformował minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Dziś wspólnie z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim przedstawił rozwiązania, które składać się będą na kolejny pakiet deregulacyjny. Zapowiedziane zmiany, jak przekonywali, mają doprowadzić do większej pewności prawa podatkowego, a także sprawić, że administracja skarbowa będzie bardziej przyjazna dla podatników. W ramach nowego pakietu deregulacyjnego rząd zaproponuje m.in. wydłużenie przedsiębiorcom z 14 do 30 dni czasu na odwołanie się od decyzji podatkowych. Huragan Bawi uderzył w Mariany Północne i Guam, poinformowały lokalne władze tych powiązanych z USA wysp. Amerykańskie służby meteorologiczne wydały alerty dla mieszkańców. Według meteorologów super tajfun Bawi ma najwyższą, piątą kategorię w pięciostopniowej skali huraganów. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie, południu i północy kraju może również popadać. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, przez 21 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: To jest magazyn europejski. Maciej Zakrocki, dzień dobry. Od 1 lipca przewodnictwo w Radzie naszej Unii ma Irlandia. Uroczystość z tej okazji zorganizowano w Dublinie, a prowadziła ją Karen Ginns jako profesjonalna mistrzyni ceremonii. I am delighted
11: to welcome... Z wielką przyjemnością witam dziś wszystkich Państwa na Zamku Dublińskim, aby uczcić początek prezydencji Irlandii w Radzie Unii Europejskiej. To dla nas wszystkich bardzo wyjątkowy dzień. Już wchodzi na scenie dubliński chór młodzieżowy, a obok nas jest gotowa do gry orkiestra. ministra sił obronnych i zapraszam wszystkich, by się przyłączyli, jeśli to możliwe.
10: Najpierw oczywiście do wspólnego śpiewania hymnu Irlandii, a potem Unii Europejskiej.

0: potem Michael Martin, premier, zwany od 1937 roku Taoiseachem, otworzył uroczystość.
1: Jako Taoiseach mamy zaszczyt powitać Państwa w Zamku Dublińskim dziś po południu, aby uczcić ten ważny moment. W szczególny sposób witam panią prezydent Catherine Connolly, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costę oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dziś Irlandia po raz ósmy przejmuje obowiązki rotacyjnego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
0: Pan premier przypomniał drogę, jaką Irlandia przeszła od wejścia do Unii, czyli od stycznia 1972 roku, i trzeba przyznać, że mimo kilku zakrętów to jeden z tych przykładów, który jest podawany jako wielki sukces państwa, które w Unii się znalazło. Po czym Taoiseach dodał:
1: jesteśmy dumni, że Irlandia stała się dla innych światłem nadziei, symbolizującym transformacyjny potencjał europejskiej idei. Zwracamy się do krajów na drodze do członkostwa w Unii. Jesteśmy zdeterminowani, by poprowadzić was tą drogą tak daleko, jak to możliwe. Obejmując prezydencję, zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, aby wzmocnić naszą gospodarkę, chronić nasze wspólne wartości i zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom. Będziemy niezłomnie wspierać naród ukraiński, zainspirowany jego odwagą i determinacją, by zapewnić mu pokój i sprawiedliwość, na które zasługuje.
0: Rzeczywiście Irlandia na liście swoich priorytetów ma rozszerzenie Unii. Tu chodzi o finalizowanie negocjacji z Czarnogórą i otwarcie wszystkich klastrów negocjacyjnych z Ukrainą. To może akurat się nie udać, bo dzisiaj Węgry i Polska będą miały problem, by ten pomysł poprzeć. Jego entuzjastą jest natomiast szef Rady Antonio Costa.
1: Niedawne formalne otwarcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią pokazuje, że nasze zaangażowanie w rozszerzenie jest najlepszą inwestycją w pokój, bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt w Europie. Rozpoczęliśmy negocjacje pierwszego klastra i chcemy jak najszybciej rozpocząć wszystkie pozostałe. Musimy wykorzystać ten nowy impet w procesie akcesyjnym i wspólnie dążyć do osiągnięcia znaczącego postępu w negocjacjach ze wszystkimi krajami kandydującymi podczas irlandzkiej prezydencji.
0: Przy okazji pan przewodniczący nawiązał do drugiego priorytetu prezydencji Irlandii, czyli uzgodnienie przyszłego budżetu Unii do końca tego roku. No, bo skoro chcemy robić jako Unia tak dużo, czyli rozszerzać się, podnosić zdolności obronne, poprawiać konkurencyjność, to z czegoś trzeba to sfinansować.
1: Wszystkie nasze ambicje muszą być poparte odpowiednimi fundamentami finansowymi, dlatego wieloletnie ramy finansowe będą kluczowym priorytetem i celem irlandzkiej prezydencji. Ponosimy wspólną odpowiedzialność za to, aby nasz kolejny długoterminowy budżet był gotowy do wdrożenia na początku 2028 roku.
0: Tu też jestem sceptyczny, bo ostatnia Rada Unii Europejskiej pokazała, że rozbieżności wśród szefów państw i rządów w tym temacie są ogromne, ale starać się je zlikwidować warto. Po wystąpieniu szefa Rady miało miejsce coś dotąd niespotykanego. Ponownie prowadząca uroczystość Karen Gins.
1: Proszę, by wszyscy państwo wstali. Będzie uroczystość wciągnięcia ukraińskiej flagi i odegranie ukraińskiego hymnu.

0: potem głos zabrał Wołodymyr Zełenski, który oczywiście poruszył wiele wątków, ale dla potrzeb magazynu przywołam tylko ten dotyczący negocjacji akcesyjnych.
1: Już wkrótce możemy otworzyć kolejne 5 klastrów i kontynuować negocjacje. Oczywiście najważniejsze decyzje polityczne wciąż są przed nami, ale takie działania jak otwieranie nowych klastrów wzmacniają motywację naszych obywateli, podnoszą morale Ukraińców i pokazują, że Unia dotrzymuje obietnic.
0: Powtórzę, moim zdaniem będzie to trudne przez opór Polski i Węgier, a może jeszcze ktoś do tej dwójki dołączy, ale może się mylę. Pora spytać gościa magazynu europejskiego. A tym gościem jest pan profesor Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula, ekspert od spraw irlandzkich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Zacznę od tego, że słyszymy od dawna, że im dalej na zachód Europy, tym mniejsze zainteresowanie wojną w Ukrainie, że taka Hiszpania czy Portugalia ma zupełnie inną optykę. Tymczasem Irlandia, która no, może południkowo nie jest tak bardzo dalej, ale no, jest jeszcze wyspą na dodatek, a tu taka specjalna atencja dla Ukrainy, zaproszenie Zełenskiego, pełny protokół tej uroczystości. Jak pan ocenia tę irlandzką wrażliwość w tej tak ważnej dla nas sprawie?
2: To jest bardzo interesująca kwestia i dość złożona, ale myślę, że powinniśmy ją rozłożyć na czynniki pierwsze. Z perspektywy międzynarodowej, to co robi Irlandia jest pewną próbą pokazania, że kraj ten, którym jest ewidentnym beneficjentem przynależności wcześniej do wspólnot europejskich, a później już do samej Unii Europejskiej, chce pokazać swoją rolę aktywną. Pamiętajmy, Irlandia jest nominalnie państwem neutralnym i nim rzeczywiście jest, ale ma też ciekawe tradycje z perspektywy ostatnich kilkudziesięciu lat, jeśli chodzi o swoją aktywność międzynarodową, o czym się już dzisiaj zupełnie zapomniało. Mam na myśli plan Franka Ikena z lat 50., kiedy to usiłowano wprowadzić pewne pomysły dotyczące właśnie większej aktywności Irlandii na rzecz na przykład rozbrojenia. Być może pomysł tego typu, by wrócić do tej roli aktywniejszej, jest też wstępem do jakichś działań, które mogą nastąpić, skoro, jak wiemy, będzie miało miejsce spotkanie w Ankarze, które ma z kolei wpłynąć na aktywizację NATO w ramach Unii, w ramach, przepraszam, Europy, a nie tylko w sposób transatlantycki. To jest ta perspektywa międzynarodowa. Irlandia jest geograficznym, ale i kulturowo-politycznym łącznikiem między Europą i Ameryką, o czym musimy pamiętać. A z tego punktu widzenia zewnętrznego jawi nam się dzisiaj jako pewien nowy, istotny element w tej układance oceny tego, co się dzieje na wschodzie i wojny, którą rozpoczęła Rosja. Kontekst wewnętrzny jest też ciekawy, ponieważ od kilku, może kilkunastu miesięcy diaspora ukraińska jest liczniejsza w tej chwili niż wcześniej było to typowe dla diaspory polskiej mieszkającej w Irlandii, a to oczywiście może przekładać się także na postrzeganie samej Irlandii właśnie z perspektywy tych imigrantów i no, budowania pewnego wizerunku właśnie w oczach Ukraińców. I to, że został zaproszony Zełenski, który jest politykiem coraz bardziej kontrowersyjnym, to jest oczywiście eufemizm, ponieważ idąc w kierunku Unii Europejskiej nie można promować nacjonalizmu integralnego. Jest on elementem całkowicie obcym, jeśli chodzi o postoświeceniową kulturę europejską. W związku z tym ta sytuacja jest po prostu przykładem pewnej gry. Gry, którą Irlandia będzie chciała uprawiać, ponieważ zależy jej prawdopodobnie na aktywnym pokazaniu swojego przewodnictwa w Unii Europejskiej i zarazem z perspektywy poznawczej oryginalnym. No ale oczywiście oryginalność nie musi się wcale przekładać w kierunku zrozumienia takich gestów, na przykład ze strony takich krajów właśnie jak Polska czy Węgry.
0: Na pewno Wołodymyrowi Zełenskiemu zależy na tym, żeby no, zakotwiczać Ukrainę w strukturze

0: wielopostaciowość, jeśli chodzi o odpowiedzi. Ja myślę, że im dalej geograficznie są konkretne kraje będące członkami Unii Europejskiej od Ukrainy i wszystkim elementarnej niekiedy wiedzy na temat tego, czym jest Ukraina, kim są Ukraińcy, jakie są ich dzieje, tym większe szanse może mieć Irlandia na to, żeby kraje te po prostu skłonić do tej być może polityki promowania w jakimś stopniu interesów Ukrainy zainteresowanej wejściem do Unii Europejskiej. Natomiast im bliżej, tym będzie to, im bliżej te kraje leżą Ukrainy, no tym może być to trudniejsze. Interesujące jest to, że na tle tego sceptycyzmu wobec starań Ukrainy ze strony Węgier i Polski jeszcze się na przykład nie uaktywniła Słowacja, która też przecież jest jednym z domniemanych sceptyków w tej kwestii, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Do tego jest jeszcze inna optyka. Tą optyką oczywiście jest gospodarka i to, w jakim stopniu firmy konkretnych państw będą mogły wziąć udział w tym, co się nazywa procesem odbudowy czy rewitalizacji majątku trwałego, zniszczonego przez Rosjan samej Ukrainie. No, tutaj mamy do czynienia chociażby z bardzo mocną pozycją Niemiec, czy zapewne też aspirującą do tego, żeby mieć podobną pozycję Francji. Więc zobaczymy, czy ten kontekst będzie czymś, który Irlandia skutecznie wykorzysta. Ja jestem pewien jednej rzeczy. Jestem pewien tego, że Irlandczycy, to znaczy dokładnie mówiąc politycy irlandzcy, nie Irlandczycy, będą działać w kontekście ukraińskim w taki sposób, żeby pokazać tę swoją aktywność, jak mówiłem już, na arenie zewnętrznej, ale cały czas biorąc pod uwagę kontekst wewnętrzny. Ponieważ ten kontekst wewnętrzny, no jak zawsze, o czym doskonale wiemy, ma częstokroć bardzo istotny wpływ na to, kto będzie rządził w samej Republice. A przecież i w Irlandii mamy rosnącą rangę partii, która kiedyś była kompletnie poddana anatemie z perspektywy partii mainstreamowej, czyli Sinn Féin. Dawne partie irlandzkie, czyli Fianna Fáil i Fine Gael, czyli partie tradycyjnego mainstreamu, to już nie są tak silne partie, jak miało to miejsce wcześniej. I to, że one dzisiaj się mogą wymienić u steru władzy, jest też pewną formą obrony ich pozycji. Więc tą obroną ich pozycji, pokazania, że są jeszcze partiami, które mają pewne pomysły, jest właśnie kontekst ukraiński. Natomiast to, że wspomina pan o formie stosowanych przykładów retoryki przez prezydenta Zełenskiego, to już jest w dużym stopniu coś, co znamy od dawna. Zełenski z jednej strony uzyskał olbrzymią sympatię w momencie, kiedy nie uciekł z Ukrainy, tylko został i podjął próbę organizowania walki przeciwko Rosji, ale w miarę upływu czasu jego retoryka stała się bardzo mocno stojąca na granicy niekiedy, można powiedzieć, także i żądań, ponieważ to nie były tylko kwestie apeli, to były bardzo często żądania tego, żeby zrozumieć po prostu pozycję Ukrainy. I wielokrotnie on, jeśli chodzi o tę swoją retorykę, szedł moim zdaniem za daleko.
1: Irlandzka prezydencja dopiero się zaczęła. Będzie, jak rozumiem, niejedna okazja, żeby ją oceniać w trakcie. A dzisiaj już pięknie dziękuję za rozmowę. Przypominam, gościem magazynu był pan profesor Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Dziękuję ślicznie.
0: I ja również dziękuję.
1: Podziękowania też dla Macieja Golczyńskiego, Macieja Stępurskiego, Emila Górnego za pomoc w przygotowaniu magazynu. Usłyszymy się jeszcze dzisiaj, zaraz po 22.
2: Tok 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Po informacjach w programie Zapytam Inaczej przywita się z Państwem Anna Piekutowska.
3: Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
3: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Klucz

0: To wy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Nie igrajcie z ogniem, mówi do opozycji Donald Tusk, a szef MON po podejrzeniach rzucanych przez PiS i Konfederację odtajnia wojskową pomoc dla Ukrainy. W stolicy Turcji rusza jutro szczyt NATO. Sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego wciąż czekają na zaprzysiężenie przez prezydenta. Poniedziałek, 6 lipca, minęła 14. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje informacje na temat pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy, zarówno za rządów PiS-u, jak i obecnej koalicji rządzącej. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, czyli PiS-u i Konfederacji. Partie te twierdzą, że pomoc, jaką Ukrainie udziela obecnie Polska, jest prowadzona z naruszeniem naszego interesu. Maciej Kluczka.
14: Wystąpienie ministra obrony planowane jest na godzinę 16, ale już w południe premier Donald Tusk działanie opozycji w tej sprawie ocenił i jednoznacznie.
15: Ponawiam swój apel do wszystkich polityków. Nie igrajcie z ogniem.
14: Każda pomoc udzielana przez Polskę jest koordynowana w ramach NATO, a o wszystkim informowany jest prezydent, mówi wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
16: My jasno będziemy mówili, jaka jest prawda, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy. Będziemy dementować wszystkie fake newsy.
14: Najwięcej emocji wzbudziło przekazanie pocisków do systemu Patriot. Eksperci zaznaczają, że po pierwsze Patrioty w rękach Ukraińców bronią także wschodniej flanki NATO, a po drugie o ich przekazanie mogli poprosić sami Amerykanie, których zasoby wojskowe są osłabione w związku z przedłużającą się interwencją w Iranie. Maciej Kluczka, TOK FM.
13: Kontakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Można spodziewać się dużych napięć między USA a Europą, prognozowała w TOK FM ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
17: Prezydent Trump nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych, które on cały czas klasyfikuje jako zbyt niskie.
13: Europejskie państwa zadeklarowały, że do 2035 roku zwiększą nakłady na obronność do 5% PKB. Jutro minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Afera w Szpitalu Południowym, jak w soczewce, pokazała mechanizmy, które trzeba naprawić. Premier dał ultimatum i czeka na propozycje zmian. Czasu jest niewiele, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
11: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
13: Zdaniem europosła w sprawie powinien zostać zorganizowany okrągły stół, także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie naprawić system ochrony zdrowia. Po tym jak w czerwcu Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm sędzią Trybunału Konstytucyjnego, cały czas czeka na zaproszenie od prezydenta na uroczystość ślubowania. Patyra poinformował w TOK FM, że w piątek wysłał pismo do kancelarii prezydenta z prośbą o wyznaczenie terminu.
18: Nie ukrywam, że oczywiście też nie zamierzam w nieskończoność czekać na ten akt. Chcę zauważyć, że to, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani już przez Sejm składają ślubowanie wobec prezydenta zawiera pewną symbolikę.
13: A prezydenccy ministrowie pytani o tę sprawę mówili, że kancelaria w najbliższych dniach wyda komunikat. Prezydent zwleka z organizacją ślubowania już wobec czwórki innych sędziów wybranych do Trybunału kilka miesięcy temu. Konstytucjonaliści podkreślają, że to Sejm wybiera sędziów, a prezydent nie ma kompetencji, by ten wybór podważać albo oceniać. Na początku wakacji polski złoty wyraźnie osłabł, dlatego waluty na wyjazdy kupujemy drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
19: Dlatego, że kurs, który widzimy w kantorze, to jedno i tu rzeczywiście jest trochę drożej, ale kurs realny, czyli nasza siła nabywcza, to drugie, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
20: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
19: I zobaczymy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty.
20: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca szturmem kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara.
19: A im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Wojt Kowalik, TOK FM.
13: A kolejne informacje w TOK FM o 14.20. Od 17 do 22 stopni pokazują teraz termometry. Po południu i wieczorem deszcz możliwy na zachodzie, a w nocy już w całym kraju. Padać będzie także jutro. Na południu możliwe lokalnie burze. Termometry pokażą od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 24-25 na południowym zachodzie i południu. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, szczególnie w Sudetach. Porywy mogą wynieść nawet do 100 km na godzinę.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją bardzo biograficznie. Statystyki pokazują, że kobiety bardzo często są pomijane w historii, wręcz nieobecne. Czy to mówimy o podręcznikach, czy to mówimy o nazwach ulic, czy chociażby o pomnikach. A jeśli już jakaś kobieta trafia na pomniki, to jest duża szansa, że będzie to Maria Skłodowska-Curie, a potem długo, długo nic. Jest najbardziej rozpoznawalną Polką na świecie, a jednocześnie postacią, którą trochę zamknęliśmy w spiżu. I o tym, jaka naprawdę była Maria Skłodowska-Curie, porozmawiam z Angeliką Kuźniak. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Autorką wydanej świeżo biografii Skłodowska-Curie, Rebeliantka. Książkę wydało wydawnictwo literackie. Czy pani chce Skłodowską-Curie zdjąć z tego pomnika?
22: Nie miałam takiego zamiaru, pisząc książkę, ale zazwyczaj pisząc biografię chcę być jak najbliżej postaci, więc tym samym właściwie źle powiedziałam, postaci człowieka. I na tym mi zależało. I pamiętam, jak sobie tak myślę, kiedy Maria, inaczej może tak, że, bo ten temat nie przyszedł ode mnie, to znaczy nie ja go sobie wymyśliłam. Zaproponowało mi to dekadę temu wydawnictwo literackie i pamiętam, że kiedy to usłyszałam, to sobie pomyślałam, że po pierwsze bardzo mało, ze zawstydzeniem, że bardzo mało wiem o Marii Skłodowskiej-Curie, że no, chemiczka, dwa Noble i tak dalej. I później oczywiście zaczęłam szukać materiałów, czytać i ciągle czułam ją z zewnątrz, aż do momentu, w którym pojawiał się co jakiś czas i w różnych tam i lekarskich sprawozdaniach i we wspomnieniach różnych, że Maria co chwilę pocierała koniuszkami palców, znaczy palce, bo miała tak poparzone radem. I wtedy Maria mi się tak zmaterializowała ludzko. No a później ja wiedziałam, że nie chcę jej stawiać pomnika. Na pewno nie chciałam jej odebrać godności. Chciałam się jej przyjrzeć po prostu jako człowiekowi.
0: Ja myślę, że postawienie jej pomnika jest bardzo łatwe, dlatego że ona jest uczciwa, pracowita, patriotyczna, robi tajne komplety, pracuje jak wół, jest wielką patriotką. No po prostu miałam poczucie, czytając o niej, że ona jest tak doskonała, że czasami nieludzka. A gdzie są rysy, gdzie pęknięcia?
22: Ja myślę, że wszędzie. Jeżeli myślimy nawet o jej relacji z córkami, no to ja tam widzę, nie wiem, chłód czasem. W ogóle ona w relacjach była, myślę, że nie najłatwiejsza, ale mnie się podoba akurat to bardzo, dlatego że wydaje mi się, że ona doskonale wiedziała, czego chce i no, żyła w środowisku takim, jakim żyła, czyli męskim. I kiedy ja sobie przypominam, jak ona kandydowała do Akademii Nauk, jednym z argumentów było to, że no jak to przecież kobieta będzie musiała teraz, ona jako kobieta, bo zazwyczaj to są mężczyźni, chodzić do tych członków Akademii, przedstawiać swoje osiągnięcia, jak to jest możliwe, że po pierwsze kobieta, a poza tym jak ona wygląda, przecież to nie suknia, to habit, nie? Więc we mnie też jako autorki biografii się był jakiś bunt, więc ja wam pokażę trochę, ale ja się nie musiałam bardzo silić, dlatego że Maria radziła sobie doskonale sama, ale była też taka harda, była też skupiona bardzo na pracy. Znaczy, bo pani pyta o pęknięcia i to jest tak, próbuję to objąć. Ja chyba tak w ogóle nie patrzę. Ja przy Marii to szczególnie mi jakoś tak przy pisaniu wychodziło, że ona mnie właściwie prowadziła. Jak miałam, powiedzmy, jakąś historię, bo jak wiemy, jest wiele książek o Marii, ja w pewnym momencie szukałam tak na braków, to znaczy, gdzie mi się to nie układa w jakiś obraz. Pytałam, no dobrze, to wiemy, ale nie wiemy tego. Czyli ja to miałam przykład z Marią, jak podawałam tam dane z ekshumacji i tam wyszło, że długość ciała się zachowała, no to, no ale jaka długość ciała, więc się sprawdza. Ale też mówimy o różnych, no właśnie, gestach, o zachowaniach i ja tego szukałam.
0: No i dla mnie takim trochę pęknięciem jednak było to, że ta przykładna obywatelka, naukowczyni wielka, jednak dała się porwać emocjom i dała się romans z żonatym mężczyzną, że zdjęła ten habit, tylko założyła sukienkę, kupiła sobie rękawiczki, przypięła różę do pasa i poszła go poderwać.
22: Tak, znaczy ja myślę, że ona, że on tam dużo wcześniej był Marią zainteresowany, ale też, no czysto też naukowo, prawda, bo oni współpracowali razem z Piotrem.
0: O polu Langevin.
22: Tak, tak. I to, znaczy ja pamiętam, że tutaj mnie dwie rzeczy ujęły. To, że Maria właściwie, no, po raz pierwszy lub jeden z pierwszych razów, teraz nie pamiętam, bo można powiedzieć jeden z pierwszych razów, no w każdym razie niewiele tych razów było, kiedy Maria kupuje sobie coś po prostu w luksusowym sklepie i płaci za to niemałą fortunę. Jest to suknia, rękawiczki, halka, no i jeszcze później, jak oni to swoje miejsce, w którym się spotykają, czyli po Langevin i Maria nazywają szyzną, czyli u nas. I ja się znowu, no, rolą biografki, myślę, nie jest to, żeby oceniać, tylko żeby, no, po pierwsze jakoś to zrozumieć, to znaczy nie wytłumaczyć, ale zrozumieć i opisać to tak, żeby, ja mam akurat taką metodę pracy, że raczej nie dopowiadam. Myślę, że czytelnicy, czytelniczki są na tyle inteligentne, że same sobie te historie ocenią. A że piszę biografię od długiego już czasu, to wiem, jak różnie jest odbierane. Podam tylko przykład właśnie Zofii Stryjeńskiej, kiedy tam był problem, Zofia źle, no źle. Miała trudną relację z dziećmi i na przykład najbardziej o Zofii źle mówiły, najgorzej o Zofii mówiły właśnie kobiety. I mnie to jako osoby, która o niej pisała, w ogóle do głowy nie przyszło. Ja to tylko opowiadałam i nawet czysto ludzko bym tego nie śmiała oceniać.
0: No tak empatycznie niestety nie byli jej współcześni. Ona właściwie wtedy, kiedy wydało się, że związała się z Langevinem, została ofiarą bardzo brutalnej nagonki. Dzisiaj pewnie byśmy to porównali do jakiegoś linczu w mediach społecznościowych.
22: Tak. Ja bym to tak, bo to hejt to jest za mało. Myślę, że to był lincz i to taki. I tutaj jest znowu taka cecha Marii, która no nie będzie raczej pęknięciem, ale też znaczy jest ta odwaga i taka wierność sobie. To jest wspaniałe, uważam. A te pęknięcia dodają jej tak naprawdę takiego czysto ludzkiego charakteru, żeby właśnie nie była tym pomnikiem spiżowym, ale właśnie kiedy przyjeżdża, to też jest świetne w tej opowieści, że to rodzeństwo ją tak bardzo wspierało, ale to, kiedy okazało się, że po pierwsze zebrała się spora grupa osób, kiedy się dowiedziano o tym romansie z Langevinem, zebrała się spora grupa osób i stanęła przed domem i rzucała kamieniami. Natychmiast przyjaciele Marii wzięli ją do siebie, ale też właściwie natychmiast siostra, głównie Bronia przyjeżdżała i Józef, przyjechali z Polski, żeby Marię wspierać i próbować ją namówić, żeby do Polski wróciła. I to było też, patrzyłam na te relacje, bo oni jej nie zmuszali, mimo wiedzieli, że być może dla niej to by było bezpieczniejsze, tylko ją wspierali, powiedzieli jakby, cokolwiek postanowisz, że jesteśmy z tobą, ale wiedz, że w Polsce na ciebie czekają.
0: Mnie bardzo to interesowało, że no oczywiście ona i Piotr, jak jeszcze Piotr żył, zostali jakimiś bohaterami opinii publicznej, kiedy dostali Nobla, zresztą byli bardzo niezadowoleni z tego celebryckiego wręcz kultu, którym zostali otoczeni, ale po raz kolejny była w centrum zainteresowania opinii publicznej, kiedy rozgorzała narodowa dyskusja o tym, czy ona ma prawo być przyjęta do Akademii Nauk Francuskiej. Mhm. Ona wtedy została odsądzona od czci i wiary, nawet atakowana z antysemickich takich kategorii, co mnie bardzo zaskoczyło, i odmówiono jej wtedy tego zaszczytu. Jak ona to przyjęła?
22: To znaczy, ona nie tyle odmówiona, co ona przegrała w tych wyborach.
0: Przegrała głosowanie.
22: No tak. Znaczy z godnością. Już nigdy po prostu nie zgłaszała żadnej swojej pracy, nie publikowała w czasopiśmie, które podlegało pod Akademię Nauk. Ale też sobie myślę, że w ogóle ten antysemityzm u Marii, no bo miała na imię Salomea II, to w ogóle w każdej sytuacji wynikał. Ale jeśli chodzi o Akademię Nauk właśnie, to były komiczne sytuacje. Po pierwsze tam, jak Marię nawet przedstawiano, to ona była właściwie pokazana jak jakaś, no, kryminalistka. To zdjęcie takie, prawie jak takie zdjęcie wyciągnięte.
0: Z portretu pamięciowego.
22: Tak, tak. Oczy podkrążone, włosy rozczochrane. Później na przykład jest taki rysunek, gdzie Maria jest, jest taka waga, na której stoi ten człowiek, który z nią kandydował. Znaczy był, Branly się nazywał. Z drugiej strony jest Maria. On tam już jest taki, no, w garniturze. Maria z próbówkami, czyli jeszcze dąży do doskonałości, bo on już jest ukształtowanym naukowcem. No i później jeszcze w gazetach się pojawia to, jak tuż po wyborze, już nie Marii, po przegranej tych wyborach, Marię nagle też śledzą paparazzi, prawda? Ona się teczką próbuje odgradzać. A ja pamiętam, jak to zobaczyłam, pomyślałam sobie, Boże, to jakieś współczesne zdjęcie, bo rzeczywiście oni czyhali na nią przed laboratorium, żeby te zdjęcia tylko zrobić.
0: A dla mnie to jest dowód na czystą hipokryzję Francuzów, dlatego że teraz to Maria Skłodowska-Curie jest w ich panteonie, jest ich ikoną nauki, a tak długo nie chcieli się do niej przyznać. Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach. Tok FM.
1: Autopromocja.
3: Piłka jest okrągła.
4: A nas jest dwóch.
3: Kraje są trzy.
4: A mistrz będzie jeden.
3: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
4: Mundial w Tok FM od poniedziałku do piątku po 18:20.
3: Zapraszamy.
4: Przemysław Pozowski
3: i Michał Waszkiewicz.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
24: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
25: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
26: Volkswagen.
27: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
28: Bo w Media Expert taniej masz.
29: 18,47,12.
30: Co liczysz?
29: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
30: To ja też chcę.
29: 24,39.
31: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
32: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
33: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
32: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
33: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
34: Reklama.
35: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
36: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani, zapewnił o solidarności z Polską w związku z wypowiedziami rzecznika Kremla. Dmitrij Pieskow stwierdził, że Warszawa powinna zastanowić się dobrze nad swoim bezpieczeństwem. Wypowiedź Pieskowa nastąpiła dzień po tym, gdy w mediach pojawiły się doniesienia, że USA ostrzegły Polskę, iż Rosja rozważa zbrojną prowokację. Marynarki wojenne Chin i Rosji rozpoczęły natomiast doroczne manewry morskie Joint Sea 2026. Ćwiczenia na Morzu Żółtym potrwają do 13 lipca i obejmą m.in. zadania z zakresu obrony przeciwlotniczej. Jak deklarują władze w Moskwie i Pekinie, działania te wzmacniają stabilność w regionie. Rzecznik Kremla przekonywał, że ćwiczenia nie są skierowane przeciwko żadnemu innemu państwu. Hamas po prawie 20 latach ogłosił rozwiązanie swojego rządu w strefie Gazy. Utorował tym samym drogę do przejęcia władzy przez Komitet Technokratów, przekazała agencja AFP. Ma on administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Komitet został powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
37: Sponsorem programu jest Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, organizator wystawy Formy Przyjaźni. Prace z kolekcji Netu i Galerii Akumulatory 2.
38: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator rozpoczął się w Poznaniu. Do zobaczenia ponad 300 filmów z całego świata, wśród nich łączący pokolenia Shrek, mówi rzeczniczka festiwalu Karolina Miśkiewicz.
39: Wielu z nas po prostu przy nim dorastało, a teraz odkrywamy zupełnie inne warstwy tego filmu. Ale też chcemy pokazać, że animacja ma taki wydźwięk bardzo mocny dla dorosłych. Dlatego koszmarynki, czyli krótkometrażowe animacje, które są naprawdę straszne.
38: W programie także spotkania z reżyserami, animatorami oraz producentami, a także warsztaty, wykłady i wydarzenia branżowe. Animator w Poznaniu do 12 lipca. a w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi nowa moda polska, kronika głębokich uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Jaka jest współczesna moda polska? Mówi Marcin Różyc, kurator wystawy.
0: Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich i o swoim otoczeniu. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez wylanych podczas przykrych wydarzeń historycznych.
38: Wystawa potrwa do maja przyszłego roku. Karnawal Sztukmistrzów rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
2: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
38: Karnawal Sztukmistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
37: Sponsorem programu była Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu. Organizator wystawy Formę Przyjaźni. Prace z kolekcji Netu i Galerii Akumulatory 2.
36: W większości kraju utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie. Na północy, południu i zachodzie pojawi się także deszcz, a na południowo-wschodnich krańcach możliwe burze. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 20 do 23 stopni.
35: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Anna Piekutowska w audycji Zapytam Inaczej. Dzisiaj Maria Skłodowska-Curie przez swoją biografię pod tytułem Skłodowska-Curie rebeliantka i przede wszystkim w studiu gościni autorka Angelika Kuźniak. Jeszcze raz dzień dobry. I muszę pani powiedzieć, że trochę się na panią obraziłam na początku tej książki.
9: Słucham.
8: Bo pomyślałam sobie, bo ona w ogóle zaczyna się od śmierci Piotra Curie. I pomyślałam sobie, nawet po prostu...
9: Ona się zaczyna od ekshumacji.
8: Zaczyna się od ekshumacji, ale potem właśnie przychodzi pani do śmierci Piotra. I pomyślałam sobie, no tak, najważniejsze wydarzenie, oczywiście mąż. Nawet u Marii Skłodowskiej-Curie. Dlaczego pani tak zaczęła?
9: Czy przede wszystkim rzeczywiście się upieram, że ja nie zaczynam Piotrem, tylko ekshumacją, ale dlatego, że... Pomyślałam sobie, że chcę zacząć od ciała, które już pod koniec życia właściwie, znaczy tak niszczało przez tę pracę Marii, że to też pokazuje cenę, którą ona zapłaciła. Piotr rzeczywiście szybko wychodzi, ale tak samo możemy powiedzieć, jak kiedy pisałam książkę o papuszy, też zaczęłam śmiercią męża. Dlatego, że wydało mi się, że po pierwsze ta relacja Piotra i Marii była zupełnie niezwykła. Oni się bardzo wspierali. To nie było tak, że tutaj mężczyzna Maria. Mimo, że środowisko i wszyscy wokół chcieli tak zrobić, że Maria była pomocnicą i tak było też przedstawiane przy pierwszym Noblu. I pomyślałam sobie, ja zazwyczaj szukam jakiegoś takiego momentu, który jest jakoś przełomowy dla bohaterki, żeby później od tego się odbić i pokazać jej samodzielne życie. I ewentualnie wrócić do tego wspólnego, tylko dlatego, żeby pokazać, że ona i tak była samodzielna, ale też no tutaj taką bardzo silną, naukowo-prywatną parę tworzyli, więc tak sobie to wymyśliłam.
8: Kiedy pierwszy raz Maria Skłodowska-Curie wykładała na Sorbonie, to jedna z gazet francuskich napisała o tym jako o wielkim zwycięstwie feminizmu. Na ile Maria była świadoma, że przeciera szlaki, no nie tylko dla siebie, ale też dla innych kobiet?
9: Ja myślę, że Maria nigdy nie była wojowniczką o prawa, w sensie takim, że ona się nigdy nie określała, tak? Ale zdawała sobie sprawę z tego, ilu możliwości kobiety nie mają i robiła wszystko, żeby też swoim działaniem pokazać nie tylko, że można, ale też może właśnie jakoś tę drogę utorować. To na wielu poziomach. Może pani mi na przykład, bo pani świeżo po książce, ja już ją zapomniałam prawie, więc żartuję, ale teraz próbuję sobie na szybko przypomnieć taki moment, żeby podać przykład. Jak pani mi może pomóc, to by było świetnie.
8: Ja z takich no, ewidentnych dowodów na to, że sprawa kobiet leżała na sercu Marii Skłodowskiej-Curie, no to pamiętam to, że ona podpisała petycję w sprawie uwolnienia brytyjskich emancypantek, sufrażystek.
9: To było zresztą świetny argument, bo ona się przyjaźniła z Hertą Eaton chyba, czy jak to się tam czyta. W każdym razie ona się z nią przyjaźniła i ta Herta poprosiła ją o podpisanie tego i mimo, że Maria mówi, że wierzy, że sprawa, o którą ona walczy, jest na tyle ważna, że jeśli jej nazwisko może pomóc w tym, żeby tę sprawę unieść, to ona to zrobi. I nawet jeżeli gdzieś tam, nie wiem, jej się zapalają jakieś czerwone lampki w ogóle w życiu przy podpisywaniu, bo ona bardzo rzadko podpisywała petycję, więc jeżeli już podpisała, to musiała być z tą sprawą w pełnej zgodzie. I ona tak funkcjonowała i o ile na przykład zdarzało się to szczególnie, to chyba był przy pierwszym pobycie Marii w Stanach Zjednoczonych, kiedy ktoś tam pytał, no ale kobiety są takie i tak dalej. I ona wtedy mówiła, że no ale nie mówmy tylko o kobietach, mówmy o człowieku. Więc ona nigdy się nie określała jako feministka, ale myślę, że miała pełną świadomość tego, że na wielu poziomach o te prawa walczy. Nawet o szkolnictwo, kiedy ona widziała to, że ona została nauczycielką w szkole żeńskiej i walczyła o to, żeby te dziewczyny miały takie wykształcenie, które by im umożliwiło później studiowanie na Sorbonie, bo może warto powiedzieć, że to, że Maria studiowała na Sorbonie jest oczywiście osiągnięciem, tylko to, że ona była jedną z niewielu kobiet, to nie jest aż takie, dlatego że francuski właściwie miały takie wykształcenie, które im nie pozwalało na studiowanie, po prostu nie miały zajęć większości ścisłych na takim poziomie rozwiniętych, uczyły się, nie wiem, gospodarstwa domowego i dlatego ich było mało, a Maria, kiedy zaczęła się uczyć, pokazała im, oprócz tego, że wprowadziła różne zajęcia, które do tego przygotowują, to zaczęła walczyć o to, żeby zmieniono reformę w szkolnictwie, czy żeby dokonano reformy w szkolnictwie.
8: Czytając też pani książkę, naszła mnie taka myśl, że gdyby Piotr Curie nie zmarł tragicznie, bo on zginął pod kołami pędzącego powozu, to ona dalej by była w cieniu swojego męża.
9: Niestety myślę, że tak mogłoby być. To wynika, nawet jeżeli mogłoby to nawet wynikać z jej charakteru, bo ona nie miała potrzeby bycia na sztandarach, ona robiła swoje, ale myślę, że tak naprawdę przygniotłoby ją to wszystko. Społeczne to tło, prawda? Polityczne, naukowe. Tam zawsze mężczyźni byli jednak wyżej niż kobiety. No i samo to, pamiętam, że coś tam przeglądałam dokumenty i patrzyłam na ten dyplom noblowski, ten pierwszy, i tam jest napisane Piotrowi Curie jego żonie Marii Curie, nie? Ja sobie pomyślałam, matko. Ej, no, to byłam zdziwiona, muszę powiedzieć. Dopiero później już przy drugim jest Skłodowska też.
8: Czyli trochę ta jej buntowniczość, ta bycie rebeliantką, o której pani pisze, wynikało no, z okoliczności, które ją w życiu spotkały i tego, że ona po prostu no, musiała zostać tak bardzo niezależna i tak bardzo przełamywać te normy społeczne.
9: No to nie, bo to byśmy trochę powiedzieli, że ona tak trochę z nurtem płynęła. Mm-hmm. Ja myślę, że ona miała świadomość tego, że coś trzeba robić, ale niekoniecznie chciała być pierwsza na sztandarach, jakoś określana, ona wiedziała, co jest słuszne i potrafiła zrobić wszystko, żeby o to zawalczyć.
8: Pod koniec życia Maria wydawała się już mniej zajęta własnymi odkryciami, a bardziej budowaniem przyszłości nauki. Czy pani ma poczucie, że właśnie tym jej wielkim osiągnięciem to nie były te dwa Noble, tylko te instytucje, które ona zbudowała jeszcze przecież ze swojego życia?
9: No ja myślę, że znaczy dla mnie na pewno i myślę, że dla niej też. Tak jak pamiętam, bo oczywiście wielu listów nie umieściłam w książce, ale ta sama walka o instytut, jeden i drugi zresztą.
8: Instytut Curie w Paryżu i Instytut Radowy w Warszawie.
9: Tak, to pokazuje, że ona nie mogła odpuść. Po pierwsze, najpierw ten instytut w Paryżu, pojechała do Ameryki, gdzie się w ogóle nie chciało tam wyjeżdżać. Maria, która bała się tłumów, co chwilę musiała być prostu na jakimś odczycie, nie wiem, tu nagroda, tam nagroda, i to było dla niej bardzo męczące. Ona przecież uciekała od tych tłumów. Ona sobie wyobrażała na przykład, że konferencja prasowa będzie wyglądała tak, że ona rozda karteczki, oni to przeczytają po prostu i odejdą, a tu się okazało, że ona musi odpowiedzieć na pytania. I pamiętam takie zdjęcie, było nam się niestety go nie udało dostać, bo było złej jakości. Takie, kiedy ona siedzi na takim foteliku i wokół niej mnóstwo jest dziennikarzy, ona tak, to jest jeszcze na statku było, jak ona przypłynęła do Ameryki w 1921 roku. I ona w tym kapelutku z taką torebką siedzi, tak widać, że jest przerażona tym. Ale wiedziała, że to jest potrzebne sprawie, więc do tej Ameryki popłynęła. Później w Ameryce już natychmiast zaczęła myśleć o tym, żeby już powoli namawiać na ten Instytut Polski. I myślę, że przy tym, jak ona już później chorobowo też funkcjonowała, traciła wzrok, nie wiem, szum w uszach, różne inne trudności, a ciągle walczyła, więc o to, żeby ten Instytut w Warszawie powstał.
1: No to porozmawiajmy chwilę o Polskę w sercu noblistki. Ten Instytut Radowy był takim prezentem, podarunkiem dla Polski od Marii Skłodowskiej-Curie. Pokazywał, że ona nigdy nie zerwała więzi z krajem. Ale czy my nie przeceniamy tego wielkiego patriotyzmu Marii jednak?
9: Myślę, że nie. Oczywiście pamiętam, że kiedy przeczytałam właśnie ten moment, kiedy Maria była w romansie z Polem Langevinem i później ta sprawa wypłynęła i nawet Henryk Sienkiewicz do niej list pisał, żeby wracała do kraju, że oni tu znajdą dla niej miejsce. I ona wtedy napisała, że ona się też czuje francuską, że Francja była ważna dla jej męża i że też jest ważna dla niej, ale też jest dla dzieci. Ona zostanie tutaj. Jeśli się okaże, że on nie może tu pracować, to wtedy może wrócić do Polski. Ale wydaje mi się, po tym, jak ona wracała do tej Warszawy, i to było często, przyjeżdżała do niej, jak dbała właśnie o to, przecież ona mogła się zamknąć rzeczywiście w tej Francji i otworzyć tam instytut i no. Tylko myślę, że też to, co ją łączyło z Polską, to nie tylko był kraj jako kraj, ale też to, że zostawiła właściwie całą rodzinę, z którą miała więź niezwykłą, czyli rodzeństwo głównie. Wcześniej oczywiście był jeszcze ojciec, matka zmarła wcześniej. I to też było coś, co się kojarzyło po prostu z domem. Myślę, że po prostu Polska była jej jakoś tam drugim domem, a może nawet pierwszym.
1: Czy po tych studiach nad biografią Marii Curie-Skłodowskiej pani uważa, że ona była spełnioną osobą?
9: Ja się zastanawiam, czy taki człowiek jak Maria może powiedzieć, że jest spełniony w którymś momencie. Zastanawiam się, bo jak patrzyłam na jej życie i czytałam różne dokumenty, to ona ciągle miała jakieś plany. Nawet przecież jak jechała już do sanatorium, w którym tak naprawdę zmarła, tam chyba kilka dni później po przyjeździe, to ona jeszcze sobie myślała, zastanawia się, czy ona zdąży dom wybudować, który sobie zaplanowała tam taki, bo ona dużo pływała i lubiła morze, więc chciała sobie tam dom wybudować. Więc ona zawsze miała jakieś projekty, więc myślę, że to jest trudne pytanie tak naprawdę. Ja się nie podejmuję za Marię odpowiadać, ale myślę, że jeszcze by sobie coś wymyśliła do roboty.
1: To może też zaproponujemy słuchaczom i słuchaczkom, żeby sami zmierzyli się z tym pytaniem przy pani książce. Bardzo dziękuję. Angelika Kuźniak, autorka biografii Skłodowska-Curie, rebeliantka. Książkę wydało wydawnictwo literackie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Bardzo dziękuję.
1: Zapraszam państwa na informacje, po nich EKG i Wojciech Kowalik, a my słyszymy się po 15.
9: Dziękuję.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
5: gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jest umowa na montaż i produkcję w Polsce pocisków manewrujących Barracuda. Podpisały ją w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańskie przedsiębiorstwo Anduril Industries, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj ta polska racja stanu pokazuje z jednej strony wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
1: Umowa z amerykańską firmą została podpisana w przeddzień szczytu NATO w Ankarze. Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi z gminy Tarczyn, Mirosławowi M. Duchowny jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz wcześniejsze usiłowanie zabójstwa bezdomnego. Były proboszcz parafii w Przypkach najpierw zaatakował mężczyznę siekierą, a następnie podpalił go. W tle zbrodni była umowa darowizny nieruchomości, którą Anatol C. przekazał wcześniej księdzu. W zamian duchowny miał pomóc bezdomnemu w znalezieniu mieszkania. Według śledczych to właśnie bezskuteczność tych starań doprowadziła do eskalacji konfliktu. Ukraina zaatakowała na Morzu Azowskim dwa tankowce rosyjskiej floty cieni załadowane benzyną i płynące z Taganrogu na okupowany Krym. Siły systemów bezzałogowych na lądzie uderzyły z kolei w dwa systemy obrony powietrznej S-400 Triumf i bazę paliwową w Kerczu. Palestyński Hamas ogłosił rozwiązanie po prawie 20 latach swojego rządu w Strefie Gazy. Utorował tym samym drogę do przejęcia władzy przez Komitet Technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem, przekazała agencja AFP. Narodowy Komitet do spraw administrowania Strefy Gazy został powołany przez Radę Pokoju stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji, które doprowadziły do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w październiku zeszłego roku. Od czasu rozpoczęcia negocjacji pokojowych jednym z głównych punktów spornych pozostaje rozbrojenie Hamasu, który odrzuca ten warunek. Huragan Bawi uderzył o świcie w Mariany Północne i Guam. To powiązane z USA wyspy w północno-zachodniej Oceanii. Amerykańskie służby meteorologiczne wydały dla mieszkańców alert przed katastrofalnie niszczycielskim żywiołem o sile tornada. Super Typhoon ma najwyższą piątą kategorię w pięciostopniowej skali huraganów i przechodzi obecnie przez północną część archipelagu Marianów. Najdotkliwiej żywioł odczuła dotąd wyspa Rota, która liczy 2,5 tysiąca mieszkańców. Meteorolodzy prognozowali na Rocie wiatr o sile 290 km na godzinę, w pesymistycznych scenariuszach do 350 km na godzinę, a także ulewy i 11-metrowe fale. Na zachodzie i północy, a lokalnie także na południu miejscami przelotny opad deszczu, na krańcach południowych możliwe także burze. Dzisiaj umiarkowanie ciepło od 17-19 stopni na północy, północnym zachodzie, także miejscami na Podgórzu do 20, maksymalnie 23 na pozostałym obszarze. Wietrznie. Jutro też miejscami może padać, w południowej połowie kraju lokalnie burze, będzie od 16 do 24 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: 14.43, Wojciech Kowalik. To jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym przyjrzymy się przyjętej niedawno przez rząd strategii energetycznej Polski. I to za moment, a na razie rządzący zapowiadają kolejny pakiet deregulacyjny, czyli ułatwiania prowadzenia biznesu w Polsce. W jego skład mają wejść zmiany w zakresie prawa podatkowego i cyfryzacji usług, a rząd planuje przyjąć je do końca roku. Minister finansów Andrzej Domański obiecywał tu dziś pewne interpretacje podatkowe, rozszerzenie tzw. milczącej zgody, czyli kiedy urząd nie odpowiada na pytanie obywatela w ustalonym terminie, to sprawę uważa się za załatwioną, a do tego mają dość jasne, czytelne procedury relacji z administracją oraz dalsze wykorzystywanie rewolucji cyfrowej. Rządzący mówią, że do tej pory w ramach deregulacji w życie weszło ponad 160 zmian w prawie. 2/3 kryptowalut skradzionych w tym roku przejęli hakerzy z Korei Północnej. Łącznie to kryptowaluty o wartości sięgającej 650 milionów dolarów. Wynika z raportu firmy TRM Labs, zajmującej się bezpieczeństwem w internecie. W pierwszej połowie roku odnotowano rekordowych ponad 200 ataków hakerskich w celu kradzieży kryptowalut, a łączne straty z tego powodu sięgnęły prawie miliarda dolarów. Teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie niewielkie zwyżki, na WIG-u o 0,03, na WIG-u 20 o 0,2%, a na rynku walutowym euro po 4,28, frank szwajcarski 4,65 groszy, dolar po 3,75, a brytyjski funt po 5,01 grosz. Popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a w naszym studiu Leszek Kąsek, starszy ekonomista Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wzięli państwo pod lupę strategię energetyczną Polski na najbliższe lata, jaką ostatnio przyjął rząd. No i żeby dobrze zrozumieć dalszą część naszej rozmowy, to postarajmy się wyjaśnić w prosty sposób, co rząd w tej strategii zakłada.
4: Dokładnie plan się nazywa Krajowy Plan dla w dziedzinie energii i klimatu do roku 2030 z perspektywą do 2040 i rząd zakłada, że w ciągu 15 lat polski miks energetyczny, czyli sposób, w jaki wytwarzamy energię, zostanie zdekarbonizowany. W decydującej mierze będziemy polegać na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Około w 2040 roku około 3/4 to będzie OZE, około 16% energia nuklearna, reszta gaz.
3: No i to jest pana zdaniem do wykonania w tym założonym horyzoncie czasowym?
4: To jest ambitny plan. Dużo trzeba zrobić i dużo trzeba zainwestować. To jedno, a drugie, trzeba to robić konsekwentnie. Czyli mamy do wykonania, do zainwestowania, te potrzeby inwestycyjne zostały szacowane na prawie 700 miliardów euro realnie w cenach z 2024 roku. Trochę tak, jak może wartość kredytu hipotecznego nas przeraża, jak popatrzymy na tą jedną liczbę, ale jak to rozłożymy na 15 lat, odniesiemy do potencjału gospodarki, która w dalszym ciągu, nasza gospodarka będzie rosła, trochę oczywiście zwalniając w latach 30., to okazuje się, że te potrzeby spadają z około 6% PKB w ostatnich latach do niecałych 5% pod koniec lat 30., więc jest to ambitny plan, ale wykonalny.
3: No właśnie, te potężne nakłady inwestycyjne, które mają wpłynąć na gospodarkę, piszą też państwo o magii dużych liczb tu w tym przypadku. To na czym ta magia polega?
4: No już powiedziałem, duża liczba 700 miliardów euro, ale właśnie odnosimy to dzielimy to na te 15 lat i odnosimy do naszej gospodarki, która się powiększy do 40 roku dosyć istotnie. No pamiętajmy, że już teraz polski PKB to jest prawie 1000 miliardów euro, czyli 1 bilion prawie. W dolarach już jest ponad 1 bilion, więc myślę, że ten argument, że to są wielkie liczby, trochę jest wykorzystywany przez osoby, które chciałyby spowolnić ten proces transformacji. A naprawdę nie ma co czekać. Chcemy za 15 lat mieć nowoczesny system energetyczny i dlatego musimy działać konsekwentnie i wydawać stosunkowo dużo.
3: Te pieniądze, o których mówimy, sprawią, że Polska stanie się takim wielkim energetycznym placem budowy?
4: Tak powinno być. To są jednak w dużej mierze w tej kwocie, o której wspomniałem, są zarówno wydatki na zmianę zmiany w podaży energii, sposób produkcji, w szczególności jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, ale też sieci energetyczne, ciepłownictwo, ale są też wydatki po stronie popytowej, w szczególności po stronie transportu, elektryfikacja transportu, po stronie też elektryfikowania przemysłu, też większego wykorzystania energii elektrycznej w naszych domach. No bo jeśli wiemy już, jak zazielenić energię elektryczną, powinniśmy jej używać więcej, a żeby to się stało, musimy mieć odpowiednie instalacje, odpowiedni sprzęt, żeby z tej wyższej elektryfikacji korzystać. Chciałbym zwrócić uwagę na to podkreślam, wydaje mi się, że w dyskusji publicznej mało się o tym mówi, ale my mamy naprawdę imponujące założenie wzrostu wydatków na sieci elektroenergetyczne. W porównaniu, w tej pięciolatce, lata 26-30, w porównaniu do poprzedniej, mamy wzrost siedmiokrotny. Siedmiokrotny, proszę, w ujęciu realnym. To je, pokazuje z jednej strony ambicje i skalę działań, które zostaną podjęte, ale też pokazuje, jak nieinwestowane były sieci w poprzednim okresie. Głównie to dotyczy tych sieci na poziomie dystrybucji, mniej przesyłowych, a te są kluczowe, jeśli chodzi o integrację taką skuteczną i bezpieczną integrację instalacji odnawialnych w systemie elektroenergetycznym, bo jednak najważniejsze jest, żebyśmy zawsze mieli prąd w gniazdku.
3: No pewnie, że tak. I za ile ten prąd? O tym zapytam, o to zapytam za chwilę, ale no, tam są też inne takie główne punkty w tym planie, na przykład poprawa efektywności energetycznej. Jak ona miałaby się zmieniać? Co tu jest do zrobienia?
4: To dotyczy właściwie każdego sektora. Założenie o tym, że będziemy zużywać, nie chodzi nawet o oszczędzanie energii, czy zużywanie mniej, ale lepsze produkowanie więcej w oparciu o energię, która już jest dostępna, czyli bardziej mówimy o poprawie efektywności energetycznej, czy obniżeniu energochłonności całej gospodarki. To jest wyzwanie przed całym sektorem. Ja przypominam sobie, miałem też serię rozmów z firmami, szczególnie w okresie, kiedy energia jest droga, firmy dostrzegają, jak dużo mogłyby zaoszczędzić na różnego rodzaju usprawnieniach. Po pierwsze, takich też lepszym zrozumieniu, na co właściwie wydają, przeznaczają, co jest zawarte w rachunku energetycznym. Myślę, że to też dotyczy gospodarstw domowych, możliwe, że też instytucji rządowych. Ta agenda poprawy efektywności energetycznej w Polsce jest no, ciągle do rozwinięcia. Jest szereg instrumentów, który to może wspierać. To jest jedno z podstawowych założeń tego planu. Drugim, już trochę wspomniałem o tym, jest elektryfikacja, przechodzenie na prąd, a trzecim, no, zazielenienie samego miksu energetycznego. Zazielenienie, ale też może bardziej oparcie o źródła o niskich emisjach, czyli w szczególności OZE i energię atomową.
3: I jak bardzo zielony ten miks ma się stać w horyzoncie tego planu?
4: No teraz mamy do 30 roku ma być około 50% miksu w produkcji OZE, w produkcji energii elektrycznej. No i ten udział ma rosnąć do około 70% w roku 40. Tak wiadomo, to nie jest tak zupełnie liniowo rok po roku, bo też mamy określone lata, kiedy w szczególności będą otwierane, uruchamiane instalacje wiatru na morzu, ten offshore wind, tu będą duże przyrosty energii odnawialnej, to jest dosyć stabilne źródło energii, więc no, będziemy opierać się w dużym stopniu na energii niskoemisyjnej i do tego potrzebne są stabilne, rozbudowane, rozwinięte sieci energetyczne i najbardziej przyznam, że mnie cieszy to zobowiązanie też spójne ze strategią PSE, Polskich Sieci Energetycznych, żeby więcej wydawać na modernizację, na rozbudowę sieci energetycznych.
3: Co my wiemy z tej strategii o kosztach energii? No bo to chyba interesuje nas najbardziej, bo na końcu przecież te koszty ponosimy.
4: Tak, najpierw może coś dla optymistów. Będzie trochę taniej niż w ostatnich latach, czyli 25, ale pamiętamy ten 25. To jest okres podwyższonych jednak cen surowców energetycznych, trochę więc jest jakby punkt odniesienia jest dosyć wysoki. No jak odniesiemy do 2020 roku, to mamy wzrost o około 60%, ale znowu taki inny rok, bo pandemia, mniejsze

0: mobilność i budować nowy system. Powinniśmy naprawdę robić wszystko, żeby ten okres przejściowy był jak najkrótszy. Krócej niż te 15 lat się nie da, więc dlatego wszystkie ręce na pokład i naprawdę czas działać, żeby to, co w tym planie wyznaczono, w jak największym stopniu udało się zrealizować.
1: I dlatego państwo piszą w swojej analizie, że przedstawione w planie prognozy kosztów energii należy traktować ostrożnie?
0: Tak, ostrożnie, bo tam, tak jak wspomniałem, jest założenie, że będzie taniej o kilka procent, o 7% w 30 w porównaniu do 25 w ujęciu realnym. Ten rachunek na koszt wytwarzania energii składa się szereg czynników. Koszty stałe, koszty zmienne, wspomniałem o uprawnieniach, o koszcie paliwa. Są też, najważniejszym komponentem są te koszty kapitałowe. Musimy dużo zainwestować. Jak mamy do zrobienia tak dużo inwestycji, no to jeśli te inwestycje mają mieć odzwierciedlenie w rachunku, to trudno marzyć o tym, że energia będzie istotnie tańsza. No proszę też popatrzeć na stawki, które są w kontraktach na budowę, tych gwarancjach na budowę, dostarczanie energii z wiatru na morzu, czy z energii z instalacji jądrowej. No mówimy o koszcie rzędu 500 zł, koszcie wytworzenia energii rzędu 500 zł za megawattogodzinę.
1: Leszek Kąsek, starszy ekonomista Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A z nami jest już Adam Ozga, czyli TOK 360 po 16. Co u ciebie?
2: FIFA Mafia.
1: FIFA Mafia.
2: Tak jest. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, że FIFA zawiesiła amerykańską czerwoną kartkę po interwencji samego Donalda Trumpa. Mówimy o nie byle kim, bo mówimy o czerwonej kartce dla Folarina Baloguna, lidera amerykańskiej kadry, no i będzie mógł zagrać z Belgami. I jak to jest, że emocjonujemy się tą piłką, a potem jeden pan dzwoni do drugiego pana, obaj panowie są całkiem potężni, chociaż w różnych dziedzinach i co? Co? Jak to tak ma być teraz?
1: I o tym po 16.
2: Między innymi w TOK 360, ale będzie też o tym wpływowym panu, który leci do Ankary na szczyt NATO. Będzie też o przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie, więc dużo złego i dużo dobrego dzisiaj w TOK 360, zwykle.
1: A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Reklama.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
10: Citroen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej.
4: Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid.

0: Spirit. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Ministerstwo Zdrowia ignoruje sygnały o patologiach. Kolejna dymisja ministra nic nie da, mówi porozumienie rezydentów. Jest zapewnienie od Amerykanów, rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona. Na koniec mundial, już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Minuta po 15:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dymisja piątego ministra zdrowia z rzędu nie poprawi sytuacji pacjentów na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Jeśli za zmianami na stanowiskach nie pójdą zmiany w systemie, przekonuje przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Goncerz. W jego ocenie Ministerstwo Zdrowia zignorowało sygnały o patologiach, które rezydenci zgłaszali przed blisko rokiem. Szefostwo resortu zdrowia i NFZ-u ma czas do jutra na przygotowanie propozycji zmian, które mają je wyeliminować, ale środowisko rezydentów jest w tej sprawie sceptyczne. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
8: Jeśli szefowa resortu zdrowia od powołania na stanowisko nie wymyśliła, jak naprawić system, to nie zrobi tego od piątku do wtorku, mówi Sebastian Goncerz, według którego premier, grożąc dymisjami, chce pokazać, że ma kryzys w ochronie zdrowia pod kontrolą.
9: Niech ta dymisja będzie, no bo jeśli ktoś popsuł, to powinien być stosownie ukarany, tak samo w przypadku lekarzy. Ale te sytuacje powinny prowadzić przede wszystkim do zmian systemowych. To, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR.
8: Jak mówi Goncerz, często ratują ją właśnie młodzi lekarze rezydenci, równolegle pełniąc dyżury na innych oddziałach i zaniedbując swoją specjalizację.
9: Pacjenci nie mogą liczyć na lekarza na miejscu, tylko kogoś, kto do nich dobiegnie albo z oddziału rodzimego na SOR, albo przez las z innego pawilonu.
8: Stąd postulat, by rezydent miał pod sobą na dyżurze maksymalnie jeden oddział z ostrymi przyjęciami i maksymalnie 100 pacjentów, oraz by wprowadzić obowiązek obecności lekarza specjalisty na dyżurze lub dyżuru telefonicznego z obowiązkiem dojazdu. Tomasz Fęskę, TOK FM.
7: Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona, zapewnił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON otrzymał takie zapewnienie od zastępcy ambasadora USA oraz amerykańskiego attaché wojskowego.
10: Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
7: Według Waszyngtonu decyzja o wstrzymaniu rotacji wynikała z szerszej reorganizacji wojsk USA w Europie. Palestyński Hamas ogłosił rozwiązanie po prawie 20 latach swojego rządu w Strefie Gazy. Ich miejsce ma zająć Niezależny Komitet Palestyńskich Technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Grzegorz Kozioł.
11: Służby prasowe rządu Hamasu poinformowały, że organizacja postanowiła rozwiązać komitet, aby ułatwić administracyjną i rządową transformację władz w Narodowy Komitet do spraw administrowania Strefy Gazy. Został on powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji, które doprowadziły do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w październiku 2025 roku. Jednym z głównych punktów spornych pozostaje jednak rozbrojenie Hamasu, który odrzuca ten warunek i, jak podkreśla agencja DPA, nie wiadomo, czy nowa administracja w ogóle będzie mogła rozpocząć działalność. Nie wiadomo też, jaki wpływ Hamas będzie wywierał na nią za kulisami i kto przejmie odpowiedzialność za struktury bezpieczeństwa w Strefie Gazy. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
7: Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne i drony. Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe w całym kraju dostaje właśnie dotacje. Na Podlasiu WOPR dostaje też finansowe wsparcie z Programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności. Jakub Medek.
12: Każda z czterech podlaskich stanic WOPR-u dostała właśnie około 100 tysięcy złotych wsparcia od państwa. Dzięki temu możemy opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
13: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować zalew Siemianówka, Jezioro Rejgrodzkie.
12: Dodatkowo do podlaskich WOPR-ów mają w tym roku trafić 2 miliony z Programu Ochrony Ludności. W Łomży, jak zapowiada Tomasz Malinowski, szef tamtejszej stanicy, pieniądze pójdą na nowe łodzie ratownicze z polipropylenu.
5: Czyli z odkształconego tworzywa, które idealnie sprawdza się na rzekach. Jest to tworzywo, które w wyniku uderzenia od kamienia nie powoduje uszkodzenia dna.
12: Do końca czerwca w Polsce utonęło już ponad 60 osób, ani jedna w miejscu pilnowanym przez ratowników WOPR-u. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
7: Iberyjski hit 1/8 finału mundialu. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
14: Obie reprezentacje znają się doskonale. Ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt? Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na mundialu? W Rosji 8 lat temu. Wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć. Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania na tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać. Mecz w opalnym Dallas dziś o 21:00. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
7: W drugim meczu zmierzą się USA i Belgia. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i na południu miejscami przelotne opady deszczu. Maksymalnie od 16 do 19 stopni na północy i na północnym zachodzie. Miejscami na terenach podgórskich od do 20-23 na pozostałym obszarze.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Szczyt NATO w Ankarze rozpoczyna się jutro i rozpoczyna się w momencie, w którym sojusz przechodzi jedną z najważniejszych, największych zmian, transformacji od zakończenia zimnej wojny. Europa zwiększa wydatki na zbrojenia, przygotowuje się do większej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo, nie ma pewności, jaką rolę w przyszłości będą chciały odgrywać Stany Zjednoczone. No i w tej nowej układance ważniejsza staje się Turcja. Czy kraj, który jeszcze kilka lat temu przedstawiany był jako ten problematyczny sojusznik, dzisiaj może stać się jednym z filarów bezpieczeństwa Europy. O tym wszystkim porozmawiam z doktorem Konradem Zasztoftem. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Już sam fakt, że przywódcy państw NATO spotkają się właśnie w Ankarze, jest dla Erdoğana ogromnym sukcesem politycznym. Co on dzięki temu zyskuje i co zyskuje sama Turcja?
16: No, Turcja, można powiedzieć, że postawiła wszystko na tę kartę, no nie tyle natowską, ale budowania swojego wizerunku jako takiej potęgi militarnej w Europie. No rzeczywiście jest to największa armia natowska w Europie, no nie od wczoraj, od dawna już. Przy czym no to jakby ta rola Turcji stała się szczególnie istotna, czy zaczęła być postrzegana jako istotna, oczywiście w związku z wojną w Ukrainie, no również w związku z tym, że Turcja no nie tylko rozbudowuje tę swoją armię i to tutaj we wszelkich aspektach, tak, i marynarkę wojenną, także obecność na Morzu Czarnym, tutaj na Morzu Czarnym do pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę, to Rosja miała największą marynarkę wojenną. W tej chwili ta rosyjska flota została przetrzebiona w trakcie działań wojennych przez ukraińskie rakiety i drony. No, w tej chwili najsilniejszą marynarką wojenną na Morzu Czarnym jest turecka. Więc wracając tutaj do tego, jaki jest cel Turcji, no właśnie pokazać się jako ta silna militarnie potęga w regionie. No i też w aspekcie oczywiście przemysłu zbrojeniowego, bo rzeczywiście tutaj Turcja ma duże osiągnięcia, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, i tu znowuż powtórzę, w różnych sferach, tak, nie tylko, my głównie kojarzymy Turcję z tą produkcją dronów, co oczywiście, jak widzimy po wojnie na Ukrainie, jest bardzo istotnym w tej chwili uzbrojeniem na polu walki, ale no to nie tylko drony, tak? Turcja produkuje dużo więcej.
15: No, widać ewidentnie, że NATO potrzebuje Turcji. Erdoğan mówi, że Turcja chce uczestniczyć w budowie nowej europejskiej architektury bezpieczeństwa. A co to w praktyce by oznaczało?
16: No oczywiście tutaj to się rymuje z tą koncepcją Donalda Trumpa NATO 3.0, tak, czyli no, ograniczaniem obecności amerykańskiej w Europie. No i z tego względu, że państwa europejskie no, tylko częściowo jakoś podołały temu wyzwaniu, tak? Oczywiście zwiększyły swoje wydatki na wojsko, ale no, ciągle jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, no tu są problemy, nie jest to tak szybko rozwijane, jak powinno być w warunkach wojennych, w których żyjemy. No a Turcja no właśnie okazuje się tym krajem, który jest przygotowany na taką sytuację. No czyli krótko mówiąc, tutaj jest ta Turcja może pomóc reszcie państw europejskich jakoś odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, kiedy Stany Zjednoczone będą już nie będzie takiej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie jak wcześniej.
15: Turcja na pewno chce pomóc w wydaniu 150 miliardów euro z programu SAFE Unii Europejskiej, ale czy to jest osiągalne?
16: No tutaj cały czas trwają na ten temat dyskusje, to znaczy wydaje mi się, że w jakimś stopniu to może się udać. No, na pewno Turcja współpracuje z różnymi państwami Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. No tutaj Włochy chyba są takim najważniejszym państwem, gdzie no właśnie te słynne drony Bayraktar, tylko już kolejnej nowej generacji, będą produkowane w fabrykach no, włosko-tureckich, ale już na terytorium Włoch, ale także inne państwa, Rumunia, Hiszpania, inne również współpracują z Turcją, więc no, na pewno Turcja na to liczy, to na pewno i no i szczerze mówiąc, to jest jedyna sfera, w której ta współpraca między Turcją a Unią Europejską może jakiś sukces odnieść, no bo jeśli chodzi o tutaj integrację europejską, no to raczej Turcja oddala się od Unii Europejskiej niż zbliża.
15: Europa czy kolektywny Zachód no są w takim dosyć niewygodnym położeniu, bo z jednej strony potrzebują tego tureckiego przemysłu zbrojeniowego, a z drugiej strony no cały czas są, powiedzmy, obiektywne zastrzeżenia wobec polityki Erdoğana. Sam ten szczyt przecież odbywa się w cieniu represji. Są zatrzymania dziennikarzy, działaczy, zakazy demokracji. No, a reakcji na to Zachodu no, są stonowane, albo wcale ich nie ma.
16: No tak, znaczy to tam doszło do tych zatrzymań takich tak zwanych prewencyjnych, czyli tak. Osób, które potencjalnie mogłyby wyjść tam na jakiś protest.
15: No nie, ale jest jeszcze to demokratyczne.
16: Nic nie zrobiły do tej pory, ale już zostały jakby prewencyjnie zatrzymane. No, Turcja przechodzi bardzo trudny moment, jeśli chodzi, to znaczy to jest kraj, który oczywiście przeżywał różne kryzysy, szereg puczów wojskowych, gdzie ta władza była przejmowana przez wojskowych. No, ostatnia taka próba była w 2016 roku, tak, 10 lat temu, wkrótce będzie rocznica. Natomiast rzeczywiście pod rządami tej obecnej partii, islamistycznej partii Sprawiedliwości i Rozwoju, no to jest taki moment chyba najgorszy w tym momencie, jeśli chodzi o demokrację, bo no po raz pierwszy można powiedzieć, że tutaj doszło do takiej ingerencji w funkcjonowanie największej partii opozycyjnej, czyli Republikańskiej Partii Ludowej, która no po prostu sądowo tam odwołano Ezgura Özela, czyli obecnego przewodniczącego tej partii. Narzucono tej partii poprzedniego przewodniczącego Kemala Kılıçdaroğlu, co doprowadziło po prostu do rozłamu, do podzielenia tej głównej partii opozycyjnej na dwie frakcje, no czyli de facto zneutralizowania politycznego zagrożenia dla Erdoğana.
15: Tak, przy czym warto jest wspomnieć o tym, że jest opozycyjny burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu cały czas więziony, a dzisiaj staje przed sądem i grozi mu do 2352 lat więzienia.
16: No tak, no to jest jakby typowe dla tureckiego wymiaru sprawiedliwości, te takie gigantyczne jeśli chodzi o ilość lat, wymiar kary. No zobaczymy, jak to się rozwinie. No myślę, że społeczeństwo tureckie nie jest zadowolone z tej sytuacji. Jeżeli przez lata taki miękki autorytaryzm był akceptowany przez Turków, to myślę, że to, co się dzieje w tej chwili, budzi już sprzeciw większości społeczeństwa, tym bardziej, że pomijając ten sukces sektora zbrojeniowego tureckiego, no gospodarka turecka nie wygląda najlepiej i poziom życia Turków nie jest najlepszy.
15: A jak rozumiem, na szczycie NATO nikt okiem na to nie mrugnie i bezpieczeństwo jest ważniejsze niż wartości.
16: No niestety tak, no ale trudno się dziwić w sytuacji, kiedy mamy wojnę w Europie, zagrożenie rosyjskie, no byłoby pewnie nierozsądne, gdyby państwa NATO w tej chwili wykluczyły Turcję w jakiś sposób, bo mamy doświadczenie wielu lat, zwłaszcza po tym puczu 2016 roku, kiedy Turcja coraz bardziej zbliżała się do Rosji i współpracowała z Rosją, no więc to jest taki scenariusz, którego na pewno byśmy nie chcieli.
15: To jeszcze słowo o Rosji. Na ile dla Putina ta silniejsza pozycja w Turcji w NATO jest problemem?
16: No, to jest dobre pytanie. Myślę, że Putin stara się utrzymywać dobre relacje z Erdoanem i wie, że jest dosyć o tym przekonany, że Turcja no, nie będzie tutaj prezentować takiej agresywnej postawy wobec Rosji. Więc ta cała współpraca w ramach NATO, współpraca zbrojeniowa, to jest oczywiście biznes, na którym zależy Ankarze, ale jakieś bardziej agresywne kroki, bardziej asertywne, poważne kroki w stronę Rosji, no to tutaj Turcja na pewno nie będzie inicjatorem czegoś takiego, więc tutaj myślę, że Putin akurat, jeśli chodzi o Turcję, to aż tak bardzo się tego zagrożenia ze strony Turcji nie obawia.
15: Będziemy przyglądać się dla państwa przez najbliższe 3 dni temu, co dzieje się w Ankarze, co dzieje się na szczycie NATO. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Konrad Zasztoft z Zakładu Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem. Ja zapraszam państwa na informacje TOK FM o 15:20, a po nich porozmawiamy o Big Techach, które blokują organizacje pozarządowe.
17: Reklama.
18: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
19: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
20: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
19: Pamiętałem o wszystkim.
20: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
19: Dokładnie, kochanie.
20: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
19: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
20: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
21: Dzień dobry, nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś Rafał Leszkiewicz, dyrektor Departamentu Transformacji i Rozwoju Biznesu spółki My Orlen, opowie państwu, jak będzie wyglądał dom przyszłości i o przejściu od energii jako produktu do usług, które działają w tle. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji TOK FM.
22: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
0: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Reklama.
23: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jeszcze dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje informacje na temat pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy, zarówno zarządów PiS-u, jak i obecnej koalicji rządzącej. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, PiS-u i Konfederacji, że pomoc, jakiej Ukrainie udziela obecnie Polska, jest prowadzona z naruszeniem polskiego interesu. Tak działania opozycji komentuje premier Donald Tusk.
25: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
24: Wystąpienie ministra obrony planowane jest na 16. Prokuratura rejonowa w Kwidzynie wszczęła śledztwo po wypadku, do którego doszło w sobotni poranek na drodze powiatowej między Sztumem a Postolinem. Zginęło 4 pasażerów BMW, w tym 12-letnia dziewczynka. Kierowca z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca z nieznanych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Auto wpadło do głębokiego rowu. Uderzyło w przepust drogowy i dachowało. Prokuratura podała, że w chwili wypadku jezdnia była mokra i śliska. 38 budynków uszkodziły burze, które przeszły nad województwem świętokrzyskim w pierwszych dniach lipca. Tak wynika z danych przedstawionych dzisiaj przez Urząd Wojewódzki. Gminne komisje szacują straty, a mieszkańcy mogą zgłaszać szkody w budynkach i uprawach. Prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec profesjonalizuje się i sprawia wrażenie bardziej zdyscyplinowanej i bliższej zdobycia władzy niż kiedykolwiek wcześniej, oceniają niemieckie media po zjeździe partii w Erfurcie. Współliderka AfD, Alice Weidel, wyraźnie umocniła przy tym swoją pozycję, dodają dziennikarze. Prowadząca w ogólnokrajowych sondażach AfD jest izolowana przez główne partie w kraju na poziomie federalnym oraz krajów związkowych. 6 września odbędą się wybory do Landtagu w Saksonii, Anhalcia, a 2 tygodnie później w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. W obu tych landach partia jest zdecydowanym liderem sondaży i liczy na to, że po raz pierwszy w swojej historii przejmie władzę na poziomie kraju związkowego. Co najmniej 25 osób, w tym 20 więźniów i 5 strażników zginęło, a co najmniej 100 zostało rannych w rozruchach, które wybuchły w więzieniu na obrzeżach stolicy Sri Lanki, informuje AFP. Minister Sprawiedliwości stwierdził, że sytuację w więzieniu udało się już opanować. Do wybuchu zamieszek doszło wczoraj wieczorem, kiedy w więzieniu starły się 2 grupy osadzonych, określane jako rywalizujące ze sobą gangi handlarzy narkotyków. Dzisiaj od 17-19 stopni na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na przedgórzu do 20, najwyżej 23 na pozostałym obszarze. Przelotnie może padać na zachodzie i północy oraz na południu. W górach możliwe burze. Jutro też miejscami może padać i grzmieć. Będzie od 16 stopni na północy, północnym wschodzie do najwyżej 24 na południowym zachodzie i południu.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. W ostatnich kilku dniach 5 polskich organizacji, które działają na rzecz praw reprodukcyjnych, straciło swoje profile na Facebooku. Czy to jest efekt moderacji treści, czy sygnał, że te największe platformy cyfrowe ograniczają legalną działalność społeczną? O tym porozmawiam z Natalią Broniaczek z aborcyjnego Dream Teamu. Dzień dobry, witaj.
26: Dzień dobry.
15: I z Sylwią Czubkowską, dziennikarką technologiczną, autorką podcastu Techstorie. Dzień dobry, witaj.
26: Dzień dobry.
15: Pozwól, Sylwia, że zacznę od Natalii. Co się w ogóle dzieje? Kiedy zorientowałyście się, że to nie jest jakaś pojedyncza decyzja, pojedyncza awaria, tylko szerszy problem?
26: Może zacznę od tego, że za każdym razem, kiedy dostajemy jakieś powiadomienie od Mety, że nasze konto podlega jakimś restrykcjom, no to już nawet nie jesteśmy zdziwione, dlatego że to nie jest tak, że to się dzieje dopiero od tygodnia. My się borykamy z tymi zaostrzeniami Mety już w zasadzie od 2-3 lat. Obserwujemy taką większą intensyfikację działań. Natomiast rzeczywiście nigdy nie było tak, żebyśmy straciły w zasadzie 3 konta w tym samym momencie, bo to był poprzedni poniedziałek, kiedy rano po prostu zaczęłyśmy pracować i okazało się, że straciłyśmy dostęp do właśnie 3 kont na Facebooku. I może też powiem, że to nawet nie chodzi o widoczność taką symboliczną, czy nawet nie chodzi tylko o cenzurę, ale chodzi też o to, że dla nas Facebook czy Instagram to są kanały udzielania pomocy. I my widzimy od tego tygodnia, kiedy mamy zawieszone konto, że osoby do nas piszą, że szukają pomocy. To jest około 200, nawet 250 wiadomości dziennie od dziewczyn z całej Polski, czy nawet spoza Polski. Co mam zrobić? Gdzie napisać? I my na to pytania nie możemy odpowiedzieć, dlatego że Facebook nam również zablokował możliwość odpowiadania na wiadomości i nie docierają nasze automatyczne odpowiedzi. To jest strasznie frustrujące, dlatego że te osoby pewnie sobie jakoś poradzą, znajdą wiadomość. Inaczej, znajdą informacje inaczej. Natomiast zablokowanie 3 kont w tym samym czasie, które pomagają w aborcji, no to jest ogromne ryzykowanie kobiecym życiem, kobiecym zdrowiem, kobiecym poczuciem bezpieczeństwa i trochę taka rozmowa jak ze ścianą, dlatego że te wszystkie odwołania, procesy, które Meta gdzieś tam zabezpiecza dla użytkowników, no to jest tylko fałszywe poczucie sprawczości.
2: Ale de facto jakiekolwiek uzasadnienie?
26: Uzasadnienie polega na tym, że za jeden post rzekomo straciłyśmy konto, za jeden post dlatego, że tam była jakaś nagość, ja nie wiem gdzie, bo akurat my też bardzo przestrzegamy tych reguł. To też jest tak, że myślę, że większość aktywistek wie, jak te reguły przestrzegać, jak się tym algorytmom nie dać złapać, więc nie puszczamy nawet takich treści, które mogłyby podlegać. Ale Meta się też rozjuszyła, że tak powiem. Kiedyś przynajmniej wysyłana była wiadomość z takim konkretnym odniesieniem, jaki punkt regulaminu czy regulaminu społeczności został złamany, gdzie, w którym miejscu. Teraz po prostu dostajemy komunikat, wasze konto zostało zawieszone do odwołania, masz prawo odwołać się do Mety tudzież Unii Europejskiej. I to jest jedyny komunikat, jaki dostajesz. Więc bardzo miękki i taki bardzo ogólny. No i próbujemy oczywiście odzyskać te konta, próbujemy czy przez takie właśnie instytucjonalne działanie, ale też mamy wsparcie organizacji Repro Uncensored, która globalnie monitoruje cenzurę, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, zwłaszcza dotyczące zdrowia reprodukcyjnego.
2: Czyli to nie jest problem, który dotyczy polskich organizacji i dotyczy tylko organizacji zajmujących się prawami reprodukcyjnymi.
26: Tylko w tym roku w samych Stanach Zjednoczonych ponad 500 kont straciło tymczasowo dostęp do swoich mediów społecznościowych i to się dzieje falami. To znaczy można już zaobserwować, że jest przez 2-3 miesiące spokój, a potem nagle po kolei wszystkie konta zaczynają być zawieszane, a potem odwieszane po kilku tygodniach, czy nawet po kilku miesiącach. Women Help Women, organizacja, która zapewnia aborcję w Polsce, w zasadzie jest największym takim dostarczycielem aborcji w Polsce. Już 7 raz w tym roku ma zawieszone konto, a jesteśmy na początku lipca. Więc to pokazuje też skalę tego zjawiska.
2: Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja z udziałem i europosłów, i organizacji społecznych, i ekspertów, też z udziałem aborcyjnego Dream Teamu, i będziecie apelować do Komisji Europejskiej o zbadanie, czy Meta, ograniczając zasięgi i zawieszając konta, które publikują legalne treści, nie naruszają ustawy o usługach cyfrowych, czyli tego DSA.
26: Tak, dokładnie. My też jedziemy na tą konferencję również po to, żeby przypomnieć być może Unii Europejskiej, która niestety o tym zapomina, że w Polsce tak wiele się nie zmieniło po 23 roku, czyli po odejściu PiS-u od władzy, że to nie jest tak, że aborcja jest teraz szeroko dostępna i zapewniona przez instytucje państwowe. Jest dokładnie tak, jak było przed wyborami w 23 roku i my, czyli te organizacje pomocowe, mają dokładnie tyle samo pracy i uniewidoczniania nas, jakby takie cenzurowanie też naszych treści jest po prostu szkodliwe, zwłaszcza dla osób, które w Polsce nie orientują się, jakie jest prawo, trochę nie wiedzą, jak w tej sytuacji nawigować i i po prostu mogą trafić na treści szkodliwe, wprowadzające w błąd, więc o tym też będziemy mówić, że atakowanie nas to jest de facto atakowanie jedynego dostępu do aborcji, jaki w Polsce istnieje.
2: Bardzo dziękuję. Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu była moją gościnią. Cały czas jest z nami Sylwia Czubkowska, ekspertka od nowych technologii i współautorka podcastu Techstorie. Sylwia, jak skomentujesz tę sprawę, sytuację, o której mówiła Natalia? Na ile ten problem jest właśnie systemowy przy Big Techach?
4: Jest bardzo systemowy. Jest bardzo, bardzo systemowy, bo oczywiście tutaj mamy do czynienia z konkretną tematyką, konkretnymi działaniami społeczno-zdrowotnymi de facto, które nie ma co się oszukiwać od czasu wyboru Donalda Trumpa. Nie są specjalnie wspierane przez Metę i przez inne tak zwane media społecznościowe. Nie są wspierane, my to wiemy, bo przecież Mark Zuckerberg, tak, czyli prezes Mety, no oficjalnie mówił, że już tam koniec z tymi lewackimi, lewicowymi, równościowymi przechyłami w jego serwisach. A tak mogą być traktowane oczywiście treści i działania związane z tą polityką taką aborcyjną. Ale to nie jest tak, że takie działania platform dotyczą tylko i wyłącznie tego typu aktywności. Platformy blokują, kasują, shadowbanują, jak chcą i kiedy chcą.
2: No ale my nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, żyjemy w Unii Europejskiej, która ma ustawę o usługach cyfrowych, która nakłada pewne obowiązki na takie duże platformy jak Meta. Czy DSA daje w ogóle narzędzia, żeby odwołać się od decyzji platformy?
4: No oczywiście, to jest ta różnica, że żyjemy w Unii Europejskiej, więc pewne narzędzia mamy i to, co się dokładnie było też mówione przed chwilką, pojawia się w komunikacie. Możesz się odwołać do Komisji Europejskiej, możesz się odwołać do Unii Europejskiej w ramach wspomnianego przez ciebie DSA, czyli Digital Services Act, aktu o usługach cyfrowych, dużej regulacji, rozporządzenia, które no jakoś tam porządkuje pozycję użytkownika, konsumenta, klienta tych platform versus platformy. Tyle, że co innego ogólne rozporządzenie, a co innego praktyczne jego zastosowanie. I my przypomnijmy, w Polsce nie mamy praktycznych mechanizmów zastosowania DSA, dlatego że ustawa wdrażająca DSA została zawetowana przez prezydenta Nawrockiego. Są przygotowane dwie nowe wersje wdrażające, nowelizacji, które wdrażają DSA, ale na razie nawet nie przeszły przez Sejm. Więc takie instytucje albo osoby publiczne, czy nawet prywatne, którym nagle platforma coś zablokuje, zdejmie, pojawi się tam argument oczywiście złamania regulaminu, albo żaden argument, no po prostu zjęliśmy, bo tak możemy, mogą się oczywiście odwoływać, mogą iść do na przykład krajowych urzędów odpowiedzialnych za wdrażanie DSA, ale nie w Polsce. Mogą iść do, nie wiem, do tych państw, które już to wdrożyły, tylko to jest oczywiście trudne.
2: W Polsce możemy pisać na berdyczów, tak?
4: Na razie tak. Znaczy wskazany jest konkretny urząd, który w Polsce miałby za takie działania odpowiadać. Jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej, czyli regulator tak naprawdę do tej pory głównie rynku telekomunikacyjnego. No i to też jest kością niezgody wokół tego wdrażania. To znaczy według prawicy, według prezydenta Nawrockiego, niedobrze, że to jest konkretny urząd. Znaczy, że to jest urząd wskazany. To powinna być ścieżka sądowa, tak? Szybka ścieżka sądowa. Ja się tutaj zgadzam. Oczywiście, że lepiej by było, żeby to była szybka ścieżka sądowa. To znaczy, doszło do takiej blokady, poszkodowano, albo do odmowy blokady, bo to też jest bardzo ważne. Czasami na przykład pojawiają się treści, które no, łamią prawo po prostu, tak?
2: Oczywiście.
4: Są niebezpieczne, są szkodliwe, ale ewidentnie, żeby było jasne, one muszą złamać prawo. To nie jest dezinformacja nawet. Dezinformacja nie jest regulowana przez DSA. Dezinformacja tylko w takim zakresie, gdyby było to wezwanie na przykład do konkretnej przemocy na tle na przykład rasowym albo narodowościowym, tak? No ale to, jeżeli nie ma, jest odmowa zablokowania takiej treści, no super by było pójść do sądu, albo została zablokowana jakaś treść, która zdaniem osoby, która jest poszkodowana, nie powinna być zablokowana. Super by było. Ja bym naprawdę była za tym, żeby pójść tym do sądu, żeby sąd w ciągu, nie wiem, 24 czy 72 godzin podjął decyzję. Tylko, że w Polsce nie ma szybkiej ścieżki sądowej, po prostu praktycznie jej nie ma. Ona jest nierealizowalna.
2: No,
4: skoro jest nierealizowalna, no to wskazano urząd, który miałby pewne kompetencje, no chociażby wynikające z tego, że jest urzędem, tak, w mocy prawa krajowego. Ma do tego wskazano osoby, urzędników, ma budżety, ma też taką większą trochę moc na przykład niż zwykła osoba, żeby się jednak odezwał, dowiedział, co się stało i też są konkretne tam terminy, tak, wskazane na to, żeby podjąć taką inicjatywę, a potem też odwołać się od takiej decyzji.
26: No i jeśli
4: urząd na przykład zadecyduje o blokadzie.
26: Też warto jest myśleć o tym w ten sposób, że oczywiście mamy tutaj, opisujemy problem organizacji społecznych, ale to może de facto dotknąć każdego z nas. Przecież wiele osób na Facebooku, na Instagramie prowadzi swoje biznesy, działalność zawodową, działalność społeczną, działalność medialną. No, to jest rzecz, z którą mierzą się nie tylko organizacje, które można powiedzieć są solą w oku prawicowych polityków, ale po prostu każdy z nas.
4: Ale żeby było jasne, to się też bardzo często dotyka prawicowych polityków, prawicowych działaczy, prawicowe organizacje, media, etc. Bo to jest to, od czego zaczęłam dzisiaj mówić. No zablokowała, bo mogła Meta. Zablokuje YouTube, bo może. Zablokuje TikTok, bo może. Twitter to tam teraz nie blokuje, tak? No bo ma taką politykę. A za to publikuje coś, bo może, tak? Bo uznają te firmy, uznają ich właściciele, uznają te platformy, swoją wyższość, też taką wyższość w porządku prawnym, nad porządkiem prawnym, krajowym, międzynarodowym. Więc my się tutaj naprawdę zderzamy z taką dużą dozą po prostu arogancji. Arogancji wynikającej z tego, że te firmy świetnie rozgrywają właśnie takie lokalne różne animozje, chociażby polityczne, do tego, by osłabiać mechanizmy, które by przynajmniej próbowały doprowadzić do sytuacji, że użytkownik ma w miarę taką zadbaną pozycję. Już nie mówię, że równą pozycję z tymi platformami, bo takiej nie będzie miał. Tu musimy mieć tego jasność, a przynajmniej zadbaną pod takim kątem, że wie, gdzie ma pójść ze swoim oburzeniem, ze swoją krzywdą, tak? Bo na razie to może iść. No może iść do sądu w Polsce. Były te procesy o blokowanie treści, 5 lat do wyroku. No i to jeszcze nieprawomocnego.
26: No, a Natalia Broniarczyk wspomniała, że również te platformy służą jako część kontaktu i część pomocy działań, które one realizują.
4: Tak, i to jest naprawdę wysoce szkodliwe. To znaczy, my możemy oczywiście dyskutować o kwestii aborcji. Można się zgadzać, można się nie zgadzać z tym, ale załóżmy niestety, to jest taka smutna sytuacja roku 2026, że ogromna część po prostu komunikacji społecznej, kulturalnej, międzyludzkiej po prostu przebiega za pośrednictwem platform, tak? Więc to jest duże ryzyko potencjalnego odcinania tak naprawdę każdego, kto podpadnie z jakiegoś powodu platform.
26: Sylwia Czubkowska, ekspertka od nowych technologii i współautorka podcastu Techstorie. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
26: I to wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich jeszcze więcej sportu. Gościem Szemka Pozowskiego będzie Andrzej Bargiel, narciarz wysokogórski. Ja się nazywam Anna Piekutowska i słyszymy się jutro po 14.
5: Autopromocja.
8: Co powiecie do ustawy o prawach i obowiązkach ucznia? Czy w szkołach prawa ucznia są naruszane? Jakie dzisiaj narzędzia ma młodzież? I czy organizacje uczniowskie podejmą kolejną próbę zmiany przepisów? Zapytam w wywiadówce we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak wyprzedaż? To w euro!
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
27: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
28: Ale duża.
29: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
28: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
28: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Brytyjski rząd nałożył sankcje na 7 osób i dwie organizacje zamieszane w opracowywanie toksyn, które, jak ocenia Londyn, zostały użyte do otrucia Aleksieja Nawalnego. Chodzi o epibatydynę, toksynę wykrytą w organizmie rosyjskiego opozycjonisty, która według ustaleń 5 państw europejskich prawdopodobnie była bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Sankcje dotyczą również udziału w opracowywaniu Nowiczoka. Te substancje wykryto w organizmie dysydenta w 2020 roku. W piątek podobne sankcje wobec osób i podmiotów związanych z rosyjskim programem broni chemicznej ogłosiła także Unia Europejska. 4 osoby zginęły w wyniku izraelskiego ataku na pojazd w mieście Nabatija na południu Libanu. Ostrzału dokonano mimo trwającego zawieszenia broni pomiędzy Izraelem i proirańskim Hezbollahem, poinformowała libańska Państwowa Narodowa Agencja Informacyjna. W nalocie drona zginęli dyrektorka lokalnej szkoły i matka, osoba zatrudniona jako pomoc domowa i syryjski robotnik. Izraelskie wojsko poinformowało, że weryfikuje te doniesienia. Wszystkie projekty ustaw składające się na kolejny pakiet deregulacyjny dotyczący m.in. zmian w administracji skarbowej mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca roku, poinformował minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Dzisiaj Berek oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedstawili rozwiązania, które będą składać się na kolejny pakiet deregulacyjny. Według nich zmiany mają doprowadzić do większej pewności prawa podatkowego, a także sprawić, by administracja skarbowa była bardziej przyjazna dla podatników. Prawie 500 osób, głównie z Kolumbii i Indii, pracowało nielegalnie w zakładach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, poinformowała Straż Graniczna, która podsumowała efekty kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzonych w pierwszym półroczu. Najwięcej osób nielegalnie zatrudnionych pracowało w branżach budowlanej i produkcyjnej. Straż Graniczna stwierdziła, że najczęściej właściciele firm zatrudniali pracowników z zagranicy bez wymaganego zezwolenia. Dostali oni mandaty na łącznie 118 tysięcy złotych. Od początku roku aplikacja Regionalny System Ostrzegania wysłała blisko 7 tysięcy powiadomień i ostrzeżeń do mieszkańców całej Polski, nie licząc komunikatów o stanach wód, informuje MSWiA. Resort dodaje, że aplikacja RSO ma 400 tysięcy użytkowników. Aplikacja zawiera dane z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, komunikaty nadawane przez MSWiA i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Powiadomienia są wysyłane bezpośrednio na telefon użytkownika. W aplikacji są także poradniki, jak postępować w razie różnych zagrożeń. Jutro będzie podobnie jak dziś. Od 16-17 stopni na północy, północnym wschodzie do 23, najwyżej 24 na południowym zachodzie i południu. Miejscami może padać, a w południowej połowie kraju lokalnie wystąpią burze.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Przemysław Pozowski, dzień dobry. To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu i dzisiaj w nim gość specjalny Andrzej Bargiel, nasz ski alpinista, który właśnie, no może nie właśnie, ale całkiem niedawno zjechał z Nanga Parbat, a wcześniej oczywiście trzeba było na ten ośmiotysięcznik wejść. Witam cię serdecznie w studio.
2: Cześć, cześć, witam.
1: I oczywiście będziemy o tym wyczynie, wielkim wyczynie rozmawiać. Opowiesz, jak to było, co z tą aklimatyzacją, bo wiem, że to był kłopot. Jak to się różniło od Monteverestu, bo tutaj siedzieliśmy w studiu przecież we wrześniu i rozmawialiśmy po twoim wejściu i zjechaniu z Monteverestu, ale ja trochę zacznę od takich rzeczy może trywialnych, ale właśnie wziąłeś łyka kawy z naszego kubka TOK FM i zdradziłeś mi, że ta kawa, chociaż tam ją wieziecie specjalnie, to tam, czyli wysoko w górach, nie smakuje tak dobrze. I to nie jest tak, że no właśnie, tam ta kawa jest jakaś gorszej jakości niż ta tutaj w toku. O co chodzi?
2: To prawda. Jestem parę dni po szczycie i tutaj do was zawitałem. Na pewno, jeśli chodzi o kawę, to faktycznie tak jest. I tutaj wspominaliśmy, że jestem dużym fanem kawy i uwielbiam kawę i piję jej za dużo oczywiście. Ale tam, mimo tego, że zabieramy zawsze dobrej jakości kawę i staramy się o to dbać, ten poczucie smaku jest jakieś zaburzone i pewne rzeczy nam po prostu nie smakują tam, więc w zasadzie nie piję tej kawy, co w sumie dobrze mi robi, bo taki detoks raz na jakiś czas się przydaje. Ale faktycznie ten apetyt jest zaburzony, pewne rzeczy nam tam nie smakują i...
1: Czyli nie chodzi tylko o kawę, ale też, nie wiem, o rodzaj jedzenia.
2: Tak, ja muszę jeść tam takie proste rzeczy, bo nie jestem w stanie jeść tych energetycznych żeli, batonów, w sensie jak na sam widok już mi się robi niedobrze, więc to jest śmieszne, że wszyscy się ze mnie śmieją, że noszę tam gdzieś naleśniki w plecaku jakieś gotowane jajka na, nie wiem, 7000 metrów i odżywiam się takimi, wiesz, prymitywnymi posiłkami. Wszyscy sobie wyobrażają to, że my jesteśmy pro, mamy jakieś tam specyficzne po prostu rzeczy do zjedzenia.
1: A tu jak na wycieczkę podstawówce jajeczka w kieszeni.
2: Najlepsze były takie kanapeczki po prostu zapakowane, ale nie masz czego zrobić, bo nie mamy chleba za bardzo, ale tak to wygląda zabawnie.
1: No dobrze, to już teraz rzeczy dużo poważniejsze, bo jednak trzeba było tam pojechać, zaaklimatyzować się, wejść, zjechać. Najpierw podstawy. Nanga Parbat, 8126 metrów, no niżej niż Monteverest. I to główna różnica względem tej wrześniowej wyprawy, czy jeszcze też kwestia właśnie pory roku?
2: Myślę, że to tak, to jest różnica, jest niżej, ale różnicą też jest to, że baza jest niżej, jeszcze niżej niż pod Everestem, więc takiej bezwzględnego przewyższenia z bazy na szczyt jest więcej na Nanga Parbat. My tą bazę mieliśmy położoną na niespełna 4200 metrów nad poziomem morza, więc...
1: Czyli praktycznie jest, 4000.
2: Jest daleko na szczyt. Więc to jest wyzwanie w kontekście aklimatyzacji. Musisz szukać tej aktywności wyżej, noclegów. Pogody było bardzo mało. My byliśmy relatywnie krótko na tej wyprawie, bo wylądowaliśmy chyba 15 czerwca w bazie.
1: Zdradzę cię, miałem zapisane sprawdzić, tak? Czy Andrzej już zjechał. Na 10 lipca to miałem zapisane, a jest jakby nie było 6, czyli poszło szybciej, prawda?
2: No tak, poszło szybciej. Znaczy, zakładałem, że będziemy jakoś w miarę sprawnie działać, ale faktycznie... Zjechaliśmy 30, czyli po 2 tygodniach byliśmy na szczycie. Szukaliśmy w niepogodzie takiej przestrzeni, żeby móc się aklimatyzować i też przyglądać ścianie, bo zjeżdżałem drogą Reicholda Messnera, którą stworzył w latach 70., której nikt nie powtórzył po dziś dzień, więc to było spore wyzwanie. Ja nie chciałem się nią wspinać, bo była zbyt narażona na zbyt wiele obiektywnych ryzyk, zagrożeń.
1: Czyli wejście wspinaczkę inną trasą, zjazd
2: tak,
1: inną.
2: Tak, bo bałem się po prostu spędzania tam czasu, wielogodzinnego spędzania czasu. Stwierdziłem, że ten zjazd będzie relatywnie krótki, więc będę minimalizował przez to zagrożenie i taki był cel, więc ten pierwszy moment musieliśmy po prostu nauczyć się rytmu, zrozumieć cykliczność tych zdarzeń, które w tej ścianie się dzieją.
1: A jak mówisz o zagrożeniach, to mówisz o czym przede wszystkim? O lawinach?
2: Lawiny, obrywające się seraki.
1: Seraki, czyli takie bryły lodowe.
2: Tak, jakieś temperatury, jakość śniegu, która w tych konkretnych momentach wpływa bezpośrednio na te zagrożenia.
1: Ja też słuchałem ciebie już wcześniej na konferencji prasowej dzisiaj i mówiłeś też, że sam zjazd, to początek był taki, że ten śnieg był taki jakby rozwiany, tak jakby trochę go nie było, zrozumiałem.
2: Tak, jakość tego była bardzo słaba, to taki przewiany śnieg, deskowate, takie grzyby śnieżne, które i przedziwne formacje, które powstają właśnie od takiego bardzo mocnego wiatru, który zmienia swój kierunek. Więc to było specyficzne. Nawet Janusz Gołąb, który towarzyszył mi na tej wyprawie i był ze mną na szczycie, powiedział, że nie, to nie ma sensu. I ja tak patrzę na ten nartę, bo on zszedł wcześniej i mówię, nie no, muszę jeść na ten nartę, przecież nie będę niósł tak nart na dół, bo w ogóle traci w ogóle jakąkolwiek logikę dla mnie.
1: A bo on ci tak zasugerował, że może tam kawałeczek nie. Zejdziesz piechotką.
2: Tak, bo to jest tak skomplikowane zakładanie, ściąganie, zakładanie raków. Uznałem, że nie ma mowy i jakoś udało mi się znaleźć w tym labiryncie po prostu skalno-śnieżnym przesmyk, który doprowadził mnie do takiego kuluaru Bazin. I którym po prostu to zjeżdżanie było po prostu już bardziej przyjazne.
1: A wracając jeszcze do tej bazy położonej na wysokości, dobrze mówię, około 4000 metrów, tak już tutaj się pojawiły jajeczka, które gdzieś tam nosisz i przygotowujesz sobie, żeby jeść, to też uśmiechnąłem się, jak opowiadałeś o tej bazie, że tam zielona trawka, że kogut pieje, że kurki.
2: No, to było zaskakujące, bo na przykład budzisz się o 3:00 nad ranem i osioł cię budzi po prostu,
1: osioł
2: który kwiczy tak, że wiesz, prawie stawia cię na nogi. Który gdzieś tam podgryza trawę, wiesz, przed wejściem do twojego namiotu. Więc tam taka się zrobiła sielanka jak na gospodarstwie, ale
1: to też pokazuje, jakie warunki
2: były.
1: Tak,
2: super się odpoczywało tam. A to ta wysokość jakby jest powodem tego, że tam mogło być takie normalne życie, to ta baza była po prostu, czy jest położona relatywnie nisko.
1: A to jest tak, że jednym z, może nie zagrożeń, ale jedną z tych ważnych rzeczy to było podjęcie decyzji, kiedy wchodzić, prawda, tak? Bo znów mamy te okna pogodowe i wy się zmieściliście ledwo przed załamaniem pogody.
2: Zrobiliśmy aklimatyzację, odpoczęliśmy 2 dni niespełna i musieliśmy iść do góry z powrotem, bo później nie było tej pogody i pewnie siedzielibyśmy w tej bazie po dziś dzień.
1: I to jest tak, że to jest jakieś ryzyko, że te prognozy się jednak nie sprawdzą tak co do praktycznie minuty?
2: Tak, ale musisz reagować. No chodzi o ogólny trend też. Jeżeli by ta pogoda była taka super zmienna, to często się na to nie decydujesz. Tutaj musisz być pewien, że to jest jakby takie okno dobrej pogody, minimum 1-2 dni, żeby mieć jakąś rezerwę. Ale też zakładasz, że może się to po prostu zmienić, ale musisz reagować i wracać, bo w trakcie wchodzenia, jeżeli, nie wiem, zagapisz się i zostaniesz na noc i uznasz, dobra, zostanę na kolejną, bo nie wiem, jest załamanie pogody i może dzień później będzie lepiej, możesz wylądować w momencie, kiedy spadnie, nie wiem, 30 centymetrów śniegu i nie masz odwrotu, bo w zasadzie jest zagrożenie lawinowe, nie możesz zejść, wejść, w sensie robią się z tego duże kłopoty, więc trzeba na bieżąco reagować i być otwartym też na zmianę planów i nie ma tam co, nie ma się co zastanawiać za długo, tylko jak coś się dzieje, to trzeba uciekać do bazy, gdzie po prostu jest bezpiecznie.
1: A co wchodzi w kategorię dobrej pogody na takiej wysokości? To jest tylko to, że nie nawala śnieg, mówiąc już kolokwialnie, czy nie wiem, nie wieje mocno?
2: Wiatr i opady, dla mnie zachmurzenie, bo...
1: Zachmurzenie?
2: Ta działalność bez super widoczności moja jest niemożliwa, jest zbyt ryzykowna, więc ja mam jeszcze trudniej, bo nie wchodzę i nie schodzę po linach, gdzie w zasadzie to zachmurzenie nie jest jakimś problemem, nie ma wpływu. Więc to jest jak super wyzwaniem, żeby znaleźć tą czystą pogodę i przede wszystkim na zjazd. A masz problemy duże, bo tworzą się chmury konwekcyjne, ten lodowiec na dole się topi, jest ciepło i one po prostu generują opady często, więc no, trzeba mieć sporo szczęścia też do tego.
1: Ty tam byłeś z zespołem. Zespołem jest komunikacja. I mogłoby się wydawać, że jak mówisz komunikacja, to że to są same zalety. A ja zrozumiałem z twoich wypowiedzi z dzisiejszej konferencji prasowej, że to czasem jest rodzaj obciążenia, jak ty słyszysz na ucho różne komunikaty, wielość komunikatów. Wytłumacz, na czym to polega i jaki tu jest problem, jeśli jest.
2: Czy to często się pojawia, bo jesteśmy przyjaciółmi, zespołem i tak naprawdę każdy chce dać siebie ile może na różnym etapie. I masz takie momenty, kiedy ekipa z dołu widzi cię w obrazku, bo filmuje i po prostu się martwi.

0: i potrzebuje spokoju, więc się robi czasem takie zamieszanie, ale...
1: Bo oni oczekują jakiegoś komunikatu zwrotnego, tak? A ty
0: tak, milczysz. Albo próbują zmienić, jakby wpłynąć na to, co robię, w sensie bez komunikacji.
1: Okay.
0: Gdzie zmierzam, w którym kierunku. No ale tak jest. Myślę, że ciężko jakby, żeby wszystko tak perfekcyjnie działało i ciężko też mieć pretensje do kogokolwiek, bo no nie dziwię się im, w sensie, wiesz, martwią się po prostu o mnie i chcą jakoś zrobić wszystko, co mogą, by było dobrze.
1: Patrzę na zegarek, bo ten czas nam płynie bardzo szybko i mamy tak naprawdę jeszcze minutę. Powiedz, co teraz? Nie mówię, że będziesz tutaj rozrysowywał mi teraz na kartce kolejną wyprawę już, ale to jest na razie odpoczynek, czy już gdzieś się pojawia myślenie o tym, co dalej, jakie kolejne wyzwanie? No bo to jest pewien rodzaj pewnie uzależnienia, tak myślę.
0: Czy uzależnienie? To nie jest uzależnienie, to jest pasja. Jak lubisz coś robić, lubię to robić po prostu, więc dopóki to lubię robić, to będę to robił. Nie zakładam, że będę cały czas robił jakieś rzeczy typu na gapach, bo to wszystko ma swoje limity i będzie się w pewnym sensie przeradzało w turystyczną formę i rekreacyjną, ale nie wyobrażam sobie nie robić rzeczy w górach jakichś
1: i
0: to
1: bawi.
0: Tak wygląda, to mnie bawi i daje mi to dużo radości, poczucie wolności, w sensie odpoczywam w tych górach. Myślę, że teraz się będę cieszył tym, co udało się zrobić i tym, że wróciłem do domu i to są jakieś moje plany na najbliższy czas.
1: No to w takim razie ja cię zostawiam z tym, żebyś mógł już odpoczywać, dopić tą kawę, ewentualnie zaraz wypić jeszcze drugą, bo ona tutaj dobrze smakuje, a ja tylko powiem jeszcze słuchaczom, że dzisiaj gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu był Andrzej Bargiel, nasz ski alpinista, który najpierw wspiął się, a potem zjechał z Nanga Parbat. Serdecznie dzięki za odwiedziny w studiu.
0: Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich i dzięki też wszystkim, którzy trzymali kciuki.
1: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, program wydawał Miłosz Nałęcz Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę Tok 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się usłyszymy po 18.20 w programie Mundial w Tok FM.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
7: How good is that?
6: Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Poniedziałek, 6 lipca, jest 16.
14: Co Polska przekazała Ukrainie za tych i za poprzednich rządów?
13: Tajne dotąd informacje lada moment mają ujrzeć światło dzienne.
14: Nie ma szans na wspólne polsko-ukraińskie obchody rocznicy rzezi wołyńskiej.
13: Rada Warszawy ma jeszcze dziś debatować o aferze w Szpitalu Południowym. To jest Tok 360. Marietta Wiśniewska.
14: Witam.
13: Adam Oska. Zaczynamy.

0: Decyzja o odtajnieniu informacji na temat pomocy Polski dla Ukrainy z lat 2022-2026 umożliwi opinii publicznej zakończenie tego chocholego tańca, który rozpoczęła opozycja, PiS i Konfederacja, mówią politycy koalicji rządzącej.
1: Jeszcze dziś wicepremier i minister obrony ma poinformować o szczegółach donacji Polski dla Ukrainy zarówno za rządów PiSu, jak i obecnej koalicji rządzącej. To odpowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza na działania Krzysztofa Bosaka i Mariusza Błaszczaka. Pierwszy z Konfederacji, drugi z PiSu. Pytali oni o to, czy Polska przekazała Ukrainie pociski do patriotów.
0: Według nich, jeśli by tak było, to ucierpiałoby na tym polskie społeczeństwo. Maciej Kluczka.
2: Nic bardziej mylnego, odpowiadają wicepremier Radosław Sikorski i premier Donald Tusk.
3: Ponawiam swój apel do wszystkich polityków. Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
4: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa.
2: Joanna Kluzik-Rostkowska z Sejmowej Komisji Obrony podkreśla.
5: To jest w większości informacja niejawna.
2: Ale teraz rząd ma te dane upublicznić. Pojawiły się pytania, czy taka jawność w sprawach wojskowych nie narazi na szwank polskiego bezpieczeństwa. Ministerstwo twierdzi, że nie, bo będą to dane historyczne dotyczące przekazanego już sprzętu, a inne kraje też o tym informują. Rządzący przypominają, że po napaści Rosji na Ukrainę ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak z PiSu wysyłał broni na Ukrainę i wręcz się tym chwalił. Dziś pytany o zwrot swojej narracji mówi tak.
6: Chodzi o rodzaj przekazanej broni i czas. Chodzi o rodzaj i czas.
2: Czas, odpowiadają rządzący, jest praktycznie taki sam. Rosja nieustannie atakuje Ukrainę. Rządzący dodają też, że każda pomoc wojskowa udzielona przez Polskę jest uzgodniona i koordynowana w ramach NATO, a więc także z Amerykanami.
1: Temat wsparcia Ukrainy w różnych wymiarach powróci dzisiaj w TOK 360. Czekamy też na konferencję prasową przedstawicieli polskiego rządu. Być może usłyszymy na niej, czy i ile sprzętu, jakiego rodzaju zostało przekazane za wschodnią granicę.
0: Amerykanie, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić niezłomne zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5 traktatu NATO, który gwarantuje zbiorową obronę wszystkich państw członkowskich.
1: Tak wynika z nieoficjalnych informacji tuż przed startem dwudniowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jutro rozpocznie się w Ankarze. W szczycie wezmą udział wysocy rangą przedstawiciele NATO, przywódcy państw sojuszniczych, przywódcy państw partnerskich, między innymi ma być prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, będą też przedstawiciele zbrojeniówki. Grzegorz Kozieł.
7: W centrum obrad znajdzie się także postęp sojuszników w realizacji celu NATO, by każde państwo przeznaczało na obronę co najmniej 5% PKB. Jeśli chodzi o wymiar polityczny, to możemy spodziewać się ogromnych napięć, mówiła w TOG FM dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego.
8: Wszyscy spodziewają się przede wszystkim tego, co już tradycyjnie pokazuje prezydent Trump, który nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych.
7: Przywódcy mają również potwierdzić długoterminowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Plan zakłada przekazanie 70 miliardów euro pomocy do końca 2026 roku oraz co najmniej takiej samej kwoty w 2027 roku. Do Ankary ma też przyjechać prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
1: A właśnie trwa konferencja sekretarza generalnego NATO Marka Rutte poprzedzająca szczyt w Ankarze, o którym także dzisiaj więcej w TOG 360.
0: Nie będzie wspólnych polsko-ukraińskich obchodów rzezi wołyńskiej.
1: W sobotę przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej.
0: O tegoroczne uroczystości 83. rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli reporter TOG FM Wawrzyniec Zakrzewski pytał wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.
9: 11 lipca przypada Dzień Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. 20 parę lat temu prezydent Kwaśniewski razem z prezydentem Kuczmą razem obchodzili tę rocznicę. Rozumiem, rozumiem, że w tym roku nie ma szans na to, żeby były wspólne polsko-ukraińskie obchody tego Dnia Pamięci.
10: No niestety, różne wypowiedzi i też działania doprowadziły do tego, że Rosjanie mogą mieć satysfakcję z tego, jak napuścili Polaków i Ukraińców na siebie nawzajem. Oczywiście historii nie zmienimy. Nie przywrócimy życia ani jednej ofierze, ani II wojny światowej, ani tego, co się działo wokół nich. To, co możemy zrobić, to wszyscy u siebie lepiej zrozumieć własną historię i się pojednać tak, aby mieć wspólną przyszłość, a nie się znowu wyrzynać.
0: Szef polskiej dyplomacji, mówiąc o różnych wypowiedziach i działaniach, ma zapewne na myśli spór, który wybuchł niedawno na linii Warszawa-Kijów.
1: Po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, partyzantki odpowiedzialnej za rzeź wołyńską, w odpowiedzi Karol Nawrocki postanowił odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego.
0: Po tym, jak w czerwcu Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm sędzią Trybunału Konstytucyjnego, cały czas czeka na zaproszenie od prezydenta na uroczystość ślubowania.
11: Nie ukrywam, że oczywiście też nie zamierzam w nieskończoność czekać.
1: Mówił Dominice Wielowiejskiej w poranku TOK FM właśnie sędzia Patyra.
0: Prezydenccy ministrowie pytani o tę sprawę mówią, że Kancelaria Prezydenta w najbliższych dniach wyda w tej sprawie komunikat.
1: No to jeszcze słówko od konstytucjonalistów, którzy są w tej kwestii całkiem zgodni. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie ma kompetencji, żeby ten wybór podważać albo go oceniać.
0: Szambo to jeden z tytułów światowych mediów podsumowujących sprawę amerykańskiego
1: Folarina Baloguna. Ja też się nie umiem tego nauczyć. FIFA zawiesiła mu karę za czerwoną kartkę i dopuściła do meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata z Belgią.
0: No ale zabrałeś mi moją kwestię.
1: No to mówię dalej, tak? Okay. Tak. Decyzja FIFA wywołała falę krytyki nie tylko w pokrzywdzonej Belgii, ale praktycznie na całym świecie, a kontrowersje podgrzewają informacje amerykańskich mediów, że osobiście interweniował w tej sprawie Donald Trump, który miał zadzwonić do szefa FIFA Gianniego Infantino. Filip Kekusz rozmawiał na ten temat w TOK 360 w południe. Ta rozmowa do odsłuchania w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Ja również wrócę do niej w TOK 360. Marietta, przestałaś się śmiać?
0: Tak, już mogę działać.
1: No to lecimy dalej.
0: Ministerstwo Zdrowia chce uniemożliwić młodym lekarzom w trakcie specjalizacji ucieczkę od patologii. Przekonuje Porozumienie Rezydentów i krytykuje resortową propozycję nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza.
1: Zakłada ona, że rezydenci co do zasady mieliby zakaz przenosin do innych placówek, co według samych młodych lekarzy często jest jedynym ratunkiem w sytuacji, kiedy są oni przymuszani do łatania luk kadrowych w kilku miejscach.
0: W skrajnych przypadkach pełnią dyżury nawet na 10 oddziałach jednocześnie. A jakie są tego skutki? O tym Tomasz Fęska.
12: Według Porozumienia Rezydentów młodzi lekarze w trakcie specjalizacji regularnie są wykorzystywani jako szpitalna tania siła robocza. Tania, bo według przewodniczącego Porozumienia Sebastiana Goncerza rezydenci dostają wynagrodzenie za jeden dyżur, niezależnie od tego, czy pełnią go na jednym oddziale, czy na 10. A to patologia, która skutkuje brakiem lekarzy przy pacjentach i pogarszaniem standardu specjalizacji. Goncerz podpiera się tu przykładem nagłośnionego w mediach przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, w którym według rezydentów dochodziło do przypadków kreatywnej dokumentacji.
13: Ktoś ma realizować dyżur na oddziale ortopedii i traumatologii ruchu, po czym nagle dostaje wezwanie, tak jak w Toruniu, to pan jeszcze się przejdzie na SOR i tam pan będzie zabezpieczał pacjentów. No i jak jest zabieg operacyjny na oddziale rodzimym, no to nagle trzeba zaniedbać SOR i ten lekarz nie ma wyboru. A jeszcze w tej ustawie chce mu się zabrać możliwość ucieczki. Cierpi system, który nie ma dobrze wykształconego lekarza, a jego pacjenci nie mogą liczyć na pomoc lekarza na miejscu, tylko kogoś, kto do nich dobiegnie albo z oddziału rodzimego na SOR albo przez las z innego pawilonu, z innego oddziału, żeby im pomóc.
12: Środowisko młodych lekarzy postuluje, by rezydent miał pod sobą na dyżurze maksymalnie jeden oddział z ostrymi przyjęciami i maksymalnie 100 pacjentów pod opieką oraz by wprowadzić obowiązek obecności lekarza specjalisty na dyżurze lub dyżuru telefonicznego z obowiązkiem dojazdu. Goncerz przekonuje, że resort zdrowia zignorował przygotowany przez rezydentów w zeszłym roku raport na temat dyżurów na oddziałach psychiatrycznych. Dlatego nie wierzy, że szefowa resortu zdrowia wraz z szefem NFZ-u do jutra, jak chce premier, zaproponują rozwiązania, które poprawią działanie systemu opieki zdrowotnej.
13: Ale miało się na to całą kadencję. Jeśli 9 miesięcy nasz raport w psychiatrii nie był podjęty, to tam były odpowiedzi na niektóre problemy systemu. I tam była odpowiedź, wystarczyło po nią sięgnąć. Ale przez rok tego nikt nie zrobił.
12: Według rezydentów jednym z problemów polskiego systemu ochrony zdrowia jest to, że kontrole w szpitalach, nawet jeśli są, nie skutkują zmianami w zarządzaniu placówkami. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Za 2 godziny zbierze się Rada Warszawy, aby debatować na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie afery w Szpitalu Południowym.
1: Sesję zwołano na wniosek Prawa i Sprawiedliwości. Ma ona dotyczyć nie tylko wyjaśnień dotyczących tej placówki, ale także Szpitala Grochowskiego. Radni chcą wiedzieć, czy sygnaliści w stolicy mają zapewnioną odpowiednią ochronę.
0: No i pytanie, czy opinia publiczna dowie się nowych informacji?
1: To zależy od radnych Koalicji Obywatelskiej, a ci jeszcze 5 dni temu nie widzieli potrzeby, by prezydenta wzywać do kolejnych wyjaśnień. Mówi Anna Auksel-Setkowicz z Koalicji Obywatelskiej właśnie.
14: Musimy czekać na ustalenia NIL-u, prokuratury, NFZ-u i wtedy będziemy mieli pełną jasność i będziemy podejmować dalsze decyzje.
0: Prawo i Sprawiedliwość oraz radni niezrzeszeni zwołali jednak sesję nadzwyczajną.
1: Jak mówi Dariusz Figura, szef Klubu PiS-u w Radzie Warszawy, na sesji ma być poruszana sprawa sygnalistów. Właśnie ta sprawa.
15: Miasto kompletnie nie zauważa problemu, że procedury w zakresie sygnalistów po prostu nie spełniają swojej roli.
1: Początek sesji o 18.
0: Miejskie zakłady autobusowe zapewniają, że nie można przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris.
1: Potwierdza to także producent. Autobus tej właśnie marki wjechał wczoraj w przejście podziemne niedaleko Dworca Zachodniego w Warszawie.
0: 6 osób zostało poszkodowanych. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej. Miał problem z hamowaniem. Kierowca był trzeźwy. Badanie narkotestem również dało wynik negatywny.
1: Ten temat wróci dziś w TOK 360. Marietta Wiśniewska, dzięki wielkie. Dzięki. Ada Mozga, jest 16:12. A gościem TOK 360 jest Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam.
1: Jeszcze dzisiaj wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma poinformować o szczegółach polskiego wsparcia dla Ukrainy. Jaki sprzęt był przekazywany zarówno za rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak i obecnej koalicji rządzącej. To w związku z tym, co zadziało się w weekend. Szef klubu PiS-u, były minister obrony Mariusz Błaszczak, lider Konfederacji Krzysztof Bosak dopytywali, insynuowali, sugerowali, że Polska przekazała Ukrainie pociski do systemów Patriot, dodając, że to absolutnie kluczowy element obrony polskiego nieba przed rakietami balistycznymi i innymi zaawansowanymi zagrożeniami. Przedstawiciele koalicji rządzącej nie potwierdzają, nie zaprzeczają, tłumaczą, że jest to tajne, chociaż tajne już zaraz nie będzie. Ja się zastanawiam, no bo mamy tu ewidentnie do czynienia z jakąś poza... Okej, dyskusją o bezpieczeństwie z wewnętrzną walką polityczną, to jest dobry pomysł, żeby odtajniać takie informacje właśnie ze względu na jakąś nawet intensywną, ale przepychankę w internecie i informacje, które pojawiają się w internecie?
16: Znaczy, powiem tak, my dużo, no, dużo wiemy, co strona polska przekazała. Oczywiście nie dotyczy to tak bardziej tych pocisków Patriot, ale co do zasady pojawiały się już wcześniej liczby czołgów, myśliwców MiG-29, Rosomaków, Krabów, Haubic Krab, tak wymieniam te kryptonimy, ale to wszystko oznacza sprzęt wojskowy. Natomiast... Czy to, co się dowiemy, to tak naprawdę też dopiero przed nami, bo to też zależy od tego, jak faktycznie, na razie mamy tylko zapowiedź, czy to zostanie odtajnione. I to może być odtajnione na różny sposób, bo może być odtajnione, że tak powiem, metodą niemiecką, to taki przykład podam, gdzie naprawdę wylicza się co do sztuki, wymieniając konkretne elementy uzbrojenia czy wyposażenia wojskowego, ale może też być takimś elementem pośrednim. Tak? Wiele krajów tak robi, że przynajmniej te najważniejsze, te kluczowe, te systemy, którymi chce się pochwalić, że przekazała Ukrainie, no to się wymienia i tak robią, nie wiem, choćby Szwedzi, robią to nawet małe republiki nadbałtyckie, nie jest to nic nadzwyczajnego. My faktycznie dotychczas prowadziliśmy taką politykę, że formalnie nie pojawiały się tak jakieś zbiorcze zestawienia, ale tak jak mówię, dużą naprawdę część tego, co Polska przekazała, mogliśmy się zorientować, mogliśmy podawać. Oczywiście, jeżeli to będzie dosyć szczegółowe, będą to dosyć szczegółowe dane, które usłyszymy niedługo z ust ministra obrony narodowej, no to pewnie znajdą się tam jakieś ciekawostki.
1: 16.45, wtedy minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma zabrać głos. No mi się wydaje, że tylko ta opcja niemiecka wchodzi w grę. Jeżeli to jest odpowiedź na insynuację, że przekazaliśmy jakiś sprzęt, który jest niezwykle ważny dla naszego bezpieczeństwa, no to albo, w te albo we w te.
16: W te albo we w te. Znaczy, no ja nie mam takiego przekonania. Trudno mi powiedzieć na tym etapie, jak to będzie wyglądało. Cierpliwie czekam. Natomiast jeżeli pojawia się hasło, jaki sprzęt jest kluczowy dla naszego bezpieczeństwa, oczywiście pewnie każdy, tak można powiedzieć, bo nasze wojsko oprócz tych nowoczesnych systemów, także w dalszym ciągu dla niego bardzo ważne są te jeszcze pochodzące z czasów sowieckich, ale ja myślę, że w państwie panowała dotychczas wśród naszych rządzących, zarówno tych poprzednich, jak i obecnych, taka ogólna strategia, że bezpieczeństwo Polski to też bezpieczna Ukraina i to naprawdę można było często usłyszeć od naszych najważniejszych wojskowych i to nie jest nic odkrywczego, że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, z perspektywy polskich obywateli, bezpieczeństwa Polski, no korzystniej jest, że ta armia rosyjska za pomocą nawet naszego sprzętu, że ta armia rosyjska, przepraszam, wytraca swoje zdolności wojskowe dzięki temu uzbrojeniu, wyposażeniu, które przekazujemy Ukraińcom. I myślę, że to też trzeba zaliczyć do takich działań strony Polski na rzecz bezpieczeństwa także naszego kraju.
1: To jest taka filozofia, którą też promuje w tej chwili premiera. Rzeczywiście o tych pociskach do patriotów należy mówić, że one są kluczowe i że są bardzo trudne do dostania, bo sygnał też ze strony opozycji jest taki, że my pozbywamy się czegoś, niech to nawet broni Ukrainy i strąca rosyjskie pociski z dala od naszej granicy, odsuwamy to, ale pozbywamy się czegoś, czego potem nie będziemy w stanie nadrobić.
16: Ale ja to też dzisiaj cały dzień powtarzam. My te pociski przekazaliśmy przynajmniej z błogosławieństwem, że tak powiem, Stanów Zjednoczonych, czyli musiała być zgoda Stanów Zjednoczonych na przekazanie tego uzbrojenia. Nawet bym się może pokusił, ale to już są takie moje dywagacje, czy nawet nie było sugestii Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Wiosna tego roku to też użycie na dużą skalę systemów przeciwlotniczych na Bliskim Wschodzie. Amerykanie realizują różne zlecenia, także za pieniądze europejskie mają dostarczać choćby uzbrojenie przeciwlotnicze dla Ukraińców. I bardzo możliwe, że po prostu była dyskusja o tym, że dla Amerykanów na dzisiaj priorytetem jest odbudowa własnych zdolności. I pojawiły się sugestie na forum międzynarodowym, że te pociski, przynajmniej w jakiejś części, mogą wzmocnić bezpieczeństwo Ukraińców. No i jak widać do ostatnich dni Ukraińcom udawało się zestrzelić większość tych zagrożeń za pomocą dostarczonych z różnych państw pocisków także do systemów Patriot, ale też warto to podkreślić, to ostatnie dwa lipcowe ataki no pokazały, że są faktycznie duże deficyty w obronie powietrznej Ukrainy i tych rakiet im brakuje. Więc dzisiaj my dyskutujemy o tym, co zrobiliśmy, ale dla Ukraińców kluczowe jest pytanie, co będzie dalej.
1: Bardzo dziękuję. Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Za mniej więcej pół godziny Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u, ma poinformować, co przekazywaliśmy i kiedy Ukrainie. Za tych, za poprzednich rządów. 16.18, o 16.20 informacje TOK FM po nich o rozpoczynającym się jutro szczycie NATO w Ankarze.
17: Reklama.
18: Kto zwalcza ból? Kto?
19: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
21: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
22: Volkswagen.
23: Szukasz czegoś?
3: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: Ale duża.
22: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
22: To do Media Expert.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
24: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
25: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
24: Pamiętałem o wszystkim.
25: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
24: Dokładnie, kochanie.
25: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
24: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
25: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
26: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: 16.21. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Sojusznicy z NATO ogłoszą nowe kontrakty o wartości miliardów dolarów, aby wzmocnić swoją zdolność do odstraszania i obrony, powiedział sekretarz generalny Mark Rutte w przeddzień szczytu sojuszu podczas konferencji w Ankarze. Szef NATO twierdzi, że sojusznicy muszą zadbać o to, by Ukraina otrzymała to, czego potrzebuje. Raul Guillermo Rodriguez Castro, wnuk byłego prezydenta Kuby Raula Castro, jest gotów podjąć negocjacje z USA, w tym z prezydentem Donaldem Trumpem, w sprawie przyszłości Kuby. W wywiadzie dla USA Today powiedział, że Hawana jest skłonna uwolnić więźniów politycznych. Castro, nazwany El Cangrejo, czyli krab, jest najstarszym wnukiem Raula Castro. USA Today ocenia, że od lat przygotowywano go do roli przywódcy. Kolejna kradzież z francuskiego muzeum. Przestępcy ukradli biżuterię wartą kilka milionów euro z muzeum Lalika w Alzacji na wschodzie kraju. Według mediów złodzieje nie zostali dotąd schwytani. René Lalique był słynnym jubilerem i artystą tworzącym w szkle. Muzeum funkcjonowało w warunkach podwyższonej czujności po tym, gdy w październiku zeszłego roku z paryskiego Louvru zrabowano klejnoty koronne o szacowanej wartości 88 milionów euro.
28: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
30: XVI.22, te mózga, no nie mają dobrej pasy, te francuskie muzea, do miejscu strażników pilnujących biżuterii miałbym taki lekki niepokój w sobie. Justyna Gotkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich i kierowniczka Zespołu Bezpieczeństwa i Obrony, jest gościnią TOK 360. Dzień dobry.
31: Dzień dobry.
30: Jutro rusza szczyt NATO w Ankarze. Podobno może nawet nowy etap w historii sojuszu zapoczątkować. Podobno ma być to nowe NATO 3.0, ale dla mnie brzmi to tak, jakby w dwa wieczory w Ankarze miałyby zostać rozwiązane wszystkie problemy NATO, związane między innymi z nakładami na obronność, które wreszcie miałyby satysfakcjonować Amerykanów.
31: Ten szczyt może będzie trochę symboliczny w kontekście tego, co szerzej dzieje się w ramach sojuszu, w ramach zmiany amerykańskiej polityki w NATO, amerykańskiego zaangażowania w planowanie obronne, zapowiedzianej redukcji obecności wojskowej w Europie. Ten szczyt może w przyszłości stać się symbolem tych zmian. Zobaczymy, jeżeli one zostaną faktycznie przeprowadzone do końca i kontynuowane przez przyszłą administrację, ale tak naprawdę na tym szczycie niewiele się zadzieje i nie będzie przełomowych decyzji, więc nie będzie to szczyt porównywalny ze szczytem w Hadze w zeszłym roku, gdzie faktycznie przyjęto zobowiązania do wydawania 3,5% PKB na cele wojskowe, 1,5% PKB na cele okołowojskowe, przyjęto nowe cele zdolności dla wszystkich sojuszników. To nie będzie taki szczyt jak szczyt w Warszawie, gdzie zadecydowano tutaj o rozmieszczeniu na wschodniej flance natowskich sił. To nie będzie taki szczyt, na którym przyjęto koncepcję strategiczną czy regionalne plany obronne. Więc tak naprawdę ten sam w sobie ten szczyt będzie mało znaczący, ale symbolicznie może być przywoływany jako właśnie początek zmiany zaangażowania amerykańskiego w sojuszu, którą ta administracja zapowiada.
30: Czyli bardzo ważną sprawą będzie nie zdenerwować Donalda Trumpa szczególnie, do tego zapewnić go o zwiększonych wydatkach na obronność, do tego zadeklarować, że będziemy więcej się zbroić i dalej wspierać Ukrainę.
31: Tak właśnie, to są trzy tematy tego szczytu, czyli pokazanie, że sojuszniców w porównaniu do, czy od szczytu w Hadze zeszłorocznego zaczęli faktycznie wydawać więcej, że manifestuje się to w większej liczbie kontraktów zbrojeniowych, które przy okazji tego szczytu mają zostać zawarte i że sojusznicy europejscy przejęli prawie w całości finansowanie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, które to wsparcie jest również nabywane przez europejskich sojuszników w Stanach Zjednoczonych w ramach programu PURL, gdzie Europejczycy kupują amerykańskie uzbrojenie, przykładowo rakiety do systemów obrony powietrznej Patriot. I to w całości ma w zamyśle sekretarza generalnego, w zamyśle europejskich sojuszników udobruchać, tak sprawić, że prezydent Trump będzie w dobrym nastroju, nie zrobi afery, nie wyjdzie z tego szczytu przedwcześnie, nie zakończy go właśnie w jakiś taki drastyczny, dramatyczny sposób. I co ma pokazać, znaczy ten szczyt, myślę, że w zamierzeniu wszystkich ma pokazać jednak pewną jedność sojuszników, dlatego ta deklaracja po szczycie będzie krótka, będzie taka sfokusowana na tych trzech punktach i Turkom też bardzo zależy na tym, żeby ten szczyt właśnie przebiegł w bardziej harmonijnej atmosferze niż się przed tym szczytem spodziewamy.
30: A potwierdzenie żelaznego przywiązania, niezłomnego zobowiązania do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 to jest rutynka, czy coś bardzo ważnego w kontekście chociażby doniesień o omawianej w Moskwie ewentualnej prowokacji w Polsce, chociażby słów Dmitrija Pieskowa, który nagle zaczął mówić o wojnie, a nie o specjalnej operacji wojskowej? Mhm.
31: Myślę, że trzeba by spojrzeć na wcześniejsze deklaracje, ale wydaje mi się, że w każdej z deklaracji po takim szczycie natowskim mamy do czynienia z taką formułą dotyczącą zobowiązania się do przestrzegania zobowiązań wynikających właśnie z artykułu 5. Jest taka formuła dotycząca zobowiązania się do udziału w obronie zbiorowej sojuszników, że atak na jedno państwo członkowskie NATO jest atakiem na wszystkich, że sojusznicy są zjednoczeni, silni i gotowi do odpowiedzieć na każdy atak, nie tylko ten ze strony rosyjskiej, ale taki na różne zamachy terrorystyczne czy innych państw wrogich sojuszowi. Ta koncepcja 360 stopni jest ważna, szczególnie właśnie z perspektywy tureckiej, czyli nie nastawianie się tylko i wyłącznie na obronę i odstraszenie Rosji, ale dostrzeganie innych zagrożeń dla państw Europy Południowej. Więc tutaj nie dopatrywałabym się w tej formule czegoś szczególnie nowego, ale w kontekście oczywiście różnych wypowiedzi ze strony amerykańskiej taki akapit jest istotny.
30: Tak. Miło będzie go usłyszeć. Bardzo dziękuję. Justyna Gotkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich i kierowniczka Zespołu Bezpieczeństwa i Obrony, była gościnią TOK 360, 16:28. Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest doktor habilitowany Michał Walański, profesor SGH, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
30: I kierowca autobusu miejskiego.
2: Czasami tak.
30: No a wczoraj wydarzyło się coś, co mi się wydaje dość zaskakujące. Wypadek z udziałem miejskiego autobusu w Warszawie, Solarisa Urbino. 6 osób poszkodowanych. Autobus najpierw zderzył się z tramwajem, następnie przejechał znaczny dystans, uszkodzając po drodze 7 samochodów. Ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego, spychając również jedno z aut. 6 osób poszkodowanych, dobrze, że tylko tyle, bo wyobrażam sobie, że mogło to być o wiele bardziej poważne. I doniesienia o awarii. Nawet doniesienia o awarii pytało przyspieszania, kiedy właśnie on chyba powinien zahamować. I ja tego zupełnie nie rozumiem.
2: Znaczy, rzeczywiście ten wypadek, on wydaje się taki mało prawdopodobny, dziwny.
30: Jechał.
2: Były właśnie różne w przestrzeni medialnej wypowiedzi, również przedstawicieli policji, awaria układu kierowniczego, no ale widać było, że on bardzo ładnie przy przejściu z ulicy Banacha w Bitwy Warszawskiej zmienił pas, skręcił tak, się, walczył.
30: To wszystko
2: walczył.
30: Się w Warszawie działo, jeżeli ja tego nie powiedziałem.
2: Natomiast widać było, że no jechał z dużą prędkością. Gdyby to była awaria układu hamulcowego, no to na takim odcinku ponad kilometra autobus by po prostu wyhamował. Wydaje się, że jakby najbardziej prawdopodobne są dwie hipotezy. Jedna hipoteza to jest awaria systemu przyspieszania, chociaż miejskie zakłady autobusowe wydały takie oświadczenie, że to nie jest możliwe. To no musimy mieć świadomość, że układ przyspieszania to w tym momencie są elektroniczne sterowniki.
30: Jak w samolocie, to nie jest mechaniczne,
2: tak,
30: tylko...
2: Tak. I w samochodach osobowych też tak jest. I samochody osobowe też, no ja znam kilka sytuacji, że czy elektroniczny układ przyspieszania, czy elektroniczny układ hamowania czasami reaguje zaskakująco. I jakby te maszyny wokół nas, one tak działają. To nie dotyczy tylko autobusów, to dotyczy również samochodów osobowych. Każdy jako kierowca powinien być na taką ewentualność przygotowany, że nagle samochód zaczyna
30: przyspieszać.
2: W dziwny, niekontrolowany sposób przyspieszać, niestety, tak. Natomiast no, druga opcja to, jak jesteśmy przy lotnictwie, no to też, jeżeli pan się może trochę interesuje, no to był taki wypadek w 2015 roku, kiedy pilot Germanwings zamknął się w kabinie i rozwalił samolot o Alpy. Takie sytuacje też się zdarzają. Ludzie mają różne choroby psychiczne również, różnie reagują. No i to też jest druga hipoteza, co się mogło stać. Ja trochę innych hipotez w tym momencie nie widzę. Oczywiście mówi się o tym, że autobus mógłby być zhakowany, znowu MZA i Solaris.
30: Absolutnie zaprzeczają. Nie ma takiej możliwości.
2: No z hakerami w dzisiejszych czasach to nigdy nie mów nigdy, aczkolwiek no, gdyby ktoś chciał coś takiego zrobić, to pewnie raczej by to zrobił w godzinach szczytu, w jakimś bardziej spektakularnym miejscu. Także szczerze w to wątpię. Oczywiście musimy sobie powiedzieć tak, takie zdarzenia różne, dziwne, zaniki hamowania, bardziej jednak niż przyspieszenia zdarzają się. Kilka lat temu tak było w jednym z autobusów produkcji tureckiej, potem następnego dnia do wyjaśnienia cała seria tych autobusów została wycofana. No na razie tutaj cała seria tych autobusów, to 100 podobnych autobusów w Warszawie, 60 przegubowych, 40 krótkich, one na razie nie zostały wycofane.
30: Pan mówi o tym, że każdy z nas powinien być przygotowany, że mu samochód, mówiąc brzydko, zwariuje. Jak kierowcy autobusów są szkoleni na wypadek, kiedy ten autobus zaczyna przyspieszać, tak jak domniemujemy, mogło się wydarzyć w tym przypadku?
2: No, ja wiem, co robić. Ja to na kursie na prawo jazdy miałem. Przede wszystkim autobus ma pneumatyczny hamulec awaryjny. No i właśnie to jest dziwne, bo jakby ten hamulec jest mechaniczno-pneumatyczny i on polega na tym, że on wypuszcza powietrze. To jest tak samo jak w pociągu, gdzie jakby stanem domyślnym przy braku ciśnienia powietrza jest po prostu zahamowanie. Przedziwne jest... Znowu są dwie opcje. Albo ten kierowca ciągnął za tę dźwignię hamulca i on nie zahamował. Wysoce mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne jest to, że pewnie nie ciągnął, bo ze stresu mógł o tym nie pomyśleć. Przyczyny wypadków są najdziwniejsze. No, pamiętamy też kilka lat temu słynne lądowanie kapitana Wrony. Tam się okazało, że to wcale nie była usterka podwozia, tylko drugi pilot nie zauważył bezpiecznika. Chociaż było w sumie dość dużo czasu, ale był stres. Tu było jeszcze do tego czasu mało. Sytuacja dynamiczna. Kierowca mógł o tym w stresie nie pomyśleć. To był 68-letni człowiek, który... No,
30: trzeźwy nie to, tylko pod względem alkoholu, ale też narkotyków. To
2: znaczy, nie wiem, czy takie rzeczy wiadomo od razu po wypadku i też narkotyki, to są
30: przez policję przekazane informacje.
2: Ja jestem zdziwiony, dlaczego oni tak szybko to wiedzieli, bo tutaj tak naprawdę analiza krwi na różne substancje, które ludzie mogą brać, przeciwbólowe i tak dalej, to zajmuje dłuższy czas. Tu też była sytuacja.
30: Może inaczej, badanie narkotestem dało również wynik negatywny, więc mógł to być na przykład szybki test,
2: szybki
30: taki
2: test
30: do buzi.
2: Na wybrane substancje nie zawsze, znaczy ja oczywiście nie mówię, że coś tam było, bo jakby z reguły kierowcy autobusów to są absolutnie porządni ludzie, natomiast no, bywają sytuacje takie, że ludzie na przykład biorą jakieś leki przeciwbólowe, czegoś nie doczytają, różne.
30: A jest w środowisku poruszenie tym wypadkiem wczorajszym?
2: No dużo jest mówione, dużo się ludzie zastanawiają, natomiast ja dzisiaj tutaj do studia oczywiście przyjechałem autobusem jako pasażer i jakby trzeba powiedzieć wyraźnie, nie boję się jeździć autobusami, to i tak jest jeden z najbezpieczniejszych środków transportu, prawdopodobnie bezpiecznie jest jeździć autobusem niż na przykład chodzić po chodniku, gdzie kurier może przejechać pieszych i takie rzeczy się dzieją, piesi w Warszawie giną, pasażerowie autobusów, no to na szczęście w ciągu ostatnich 10 lat chyba był jeden taki przypadek na no naprawdę setki milionów przewiezionych ludzi, więc to są, mówimy o zdarzeniach, których prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze niż wygranie w totka, także tu musi mieć świadomość, co oczywiście nie znaczy, że nie powinniśmy takich zdarzeń analizować, szukać przyczyn. To trzeba sobie też powiedzieć, że niektórzy mówią, okropne, współczesne autobusy, samochody mają tyle elektroniki. No po części to prawda, ale też ci, którzy się bardziej historią urządzeń interesują, różnego rodzaju transportu. Pamiętają, że 20, 30, 40 lat temu te wypadki też się zdarzały tylko ze względu na usterki urządzeń mechanicznych, gdzie różnego rodzaju linki, kabelki i tak dalej, to też pękało, więc to nie jest też, ja bardzo nie lubię takich narracji, że hej, teraz to ta elektronika jest okropna. Jest okropna, ale jakby urządzenia mechaniczne też miały swoje minusy. To nie jest tak, że i kabusy
30: tutaj
2: były super
30: niezawodne. Tutaj w tym wypadku względnie dobrze wszystko się skończyło. Mówię względnie, no bo
2: mogło
30: te dwie osoby,
2: gorzej.
30: W tym jedna nieletnia, które trafiły do szpitala, pewnie są zupełnie innego zdania, no ale 6 osób zostało w sumie poszkodowanych wczoraj w Warszawie w wypadku autobusu. Tak, nie tylko w autobusie, wokół. Ach. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Michał Wolański, profesor SGH, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był gościem TOK 360. 16.36, informacje TOK FM, a po informacjach wakacje mamy w końcu, więc ptaki będziemy podglądać.
4: Autopromocja.
5: Bezpieczeństwo na koncertach, festiwalach i innych dużych wydarzeniach zależy nie tylko od służb, ale też od rozsądnych decyzji uczestników. W planie działania opowiemy o zagrożeniach związanych z tłokiem, odwodnieniem, alkoholem, ale też wysoką temperaturą i o zasadach, które mogą zapobiec tragedii. Do tego ewakuacja, pierwsza pomoc i to, jak pokazać, że potrzebujemy pomocy, gdy znajdujemy się w tłumie. Plan działania, wtorek, 13.40, Szymon Kępka, do usłyszenia.
28: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny lód
0: Plus, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą pistacje plażone.

0: Dom Biedronka!
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.41, informacja TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autobusu, do którego doszło wczoraj na warszawskiej Ochocie. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, uszkodził 7 samochodów i w końcu wjechał do przejścia podziemnego. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca jest przesłuchiwany w charakterze świadka. Zabezpieczony został monitoring wewnętrzny w autobusie, na którym zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu. Rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków to obszary, których będą dotyczyły propozycje zmian przygotowywane przez resort zdrowia na polecenie premiera, poinformowała rzeczniczka ministerstwa Anna Choszcz-Sędrowska. Propozycje jutro zostaną przedstawione Donaldowi Tuskowi, potem pozna je opinia publiczna. Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię w Omsku na Syberii, prawie 2,5 tysiąca kilometrów od granicy z Ukrainą. Był to jeden z najdalszych ukraińskich ataków od początku wojny z Rosją. Uderzony obiekt jest największą rafinerią ropy naftowej w Rosji i specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy paliw, smarów i produktów petrochemicznych, przekazały władze ukraińskie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Szesnasta 42, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Jacek Karczewski, przyrodnik ze stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Wakacje to czas, żeby trochę zwolnić, może trochę się rozejrzeć, może odrobinę uciec od rzeczywistości, przynajmniej na 6 minut. Co jest fajnego w podglądaniu ptaków? Bo widzę, że coraz więcej ludzi to wciąga. Z drugiej strony ja jestem trochę z tych, którzy słyszą stukanie dzięcioła, szukają, no i nie ma, a dalej stuka.
5: Ja myślę, że najważniejszym momentem, najbardziej przełomowym momentem będzie ta chwila, kiedy wypatrzy pan tego dzięcioła, tudzież nasi słuchacze, którzy słyszą dzięcioła, ale niekoniecznie widzą. I kiedy pierwszy raz zobaczymy tego dzięcioła, tudzież innego ptaka, i kiedy pierwszy raz damy mu trochę czasu, pozwolimy na to, żeby on, jakby to powiedzieć, wleciał do naszej świadomości, to wówczas i gwarantuję to, te ptaki zaczną się nagle materializować w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Nieoczekiwanych dla nas albo dla tych, którzy wcześniej nie zwracali na nie uwagi i w ogóle uważali je za coś przeźroczystego. No bo tak dzisiaj patrzymy na ptaki. Ja lubię w tym momencie powtarzać przy okazji różnych okazji, że to jest zupełnie nietypowe w naszej historii relacji z ptakami, bo jeszcze kilkanaście wieków temu, że już nie wspomnę o jeszcze głębszych czasach, no ptaki były święte. W ptakach żyły dusze naszych przodków i czekały tam na kolejne wcielenie, kolejną reinkarnację. W ptakach przede wszystkim kryły się siły i zamiary naszych bogów. One często były wysłańcami, posłańcami bogów w jedną i w drugą stronę. Ptaki były niezwykle dla nas ważne, a to, jak bardzo były ważne, świadczą o tym między innymi nasze nazwiska, bo nawet ci, którzy z nas ciągle nie widują tych dzięciołów, w najlepszym przypadku je słyszą, to każdy z nas ma wśród znajomych...
4: Dzięcioła, Dudka...
5: Tak, albo Szczygła, albo Wrońskiego, albo Sroczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. I to jest najlepszy dowód na to, jak te ptaki kiedyś były dla nas ważne. I tak naprawdę trudno było wyjść z domu, trudno było podjąć jakąkolwiek ważną decyzję bez konsultacji z ptakami w starożytnym Rzymie, w starożytnej Grecji, w Rzymie w szczególności, ale i w innych starożytnych cywilizacjach byli specjalni kapłani, którzy trudnili się właśnie rozmowami z ptakami, trudnili się, powiedzielibyśmy dzisiaj, że wróżeniem z ptaków, chociaż w tamtych czasach było to strasznie ważne i poważne, nazywałbym to raczej ornitomancją niż wróżeniem.
4: A nasi przodkowie, ci z nich, którzy całkiem nieźle potrafili rozróżnić gatunki, jakby przenieśli się do dzisiejszych czasów, to by zauważyli jakieś wyraźne zmiany? Jest teraz inaczej niż było kiedyś? Bo chyba się robi coraz bardziej gorąco i pewnie ptaki też to zauważają. Czy na pewno się robi coraz bardziej gorąco, bo zaraz ktoś mi tutaj zacznie, złapie mnie za słowo. Robi się bardziej gorąco, jest katastrofa klimatyczna.
5: Tak jest, tak jest. Ptaki nie dyskutują o tym, ptaki nie dyskutują o zmianach klimatycznych. Przede wszystkim nie dyskutują, czy one rzeczywiście mają miejsce, czy one rzeczywiście dzieją się, czy to jest tylko jakaś propaganda jakichś szalonych zielonych. Tutaj oczywiście nie mówię tego, co ja myślę o tym, mówię to, co często słyszymy, albo mniej więcej to, co często słyszymy z ust różnych ludzi, którzy mocno im zaprzeczają. Ptaki nie mają wątpliwości, że zmiany klimatyczne są faktem. Rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o naszą najnowszą historię, to pojawiają się ptaki, które kiedyś były niezwykle rzadkie u nas, albo uważalibyśmy je za na tyle egzotyczne i na tyle związane z gorącym klimatem, że u nas by nie do zobaczenia. I rzeczywiście takich ptaków jak, no, dobrym tego przykładem jest żołna. W latach 80. była wielką, wielką rzadkością w całym kraju i całą jej krajową populację liczyliśmy na chyba 30 kilka par, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast dzisiaj w całej Polsce gnieździ się ponad 1000 par fantastycznie kolorowych ptaków. W końcu żołnę wymyślił, powołał do życia, stworzył nie kto inny jak sam Apollo, Bóg światła, radości, muzyki, kolorów, sztuki. No i nic dziwnego, że żołna wygląda trochę jak nasz europejski ptak rajski. Ale generalnie to ci nasi przodkowie widzieli przede wszystkim o wiele więcej ptaków. Gdyby dzisiaj wylądowali gdzieś pośród jakiegokolwiek lasu łąki czy osady, to chyba to, co by ich najbardziej zaskoczyło, to, że tych ptaków jest o tyle mniej dookoła. Niestety.
4: A propos jeszcze katastrofy klimatycznej, jak ptaki znoszą takie upały, jak były niedawno? Co po niektórzy im zostawiali trochę wody, ale domyślam się, że woda jest kroplą nomen omen w morzu ptasich potrzeb.
5: To prawda, ale woda rzeczywiście w takich razach jest bardzo ważna. Ptaki robią mniej więcej to, co my, albo to, co my powinniśmy robić, a one rzeczywiście robią, czyli mniej się ruszają. Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że ptaki na co dzień poruszają się w takich puchowych kurtkach. I co prawda te ich pióra są, pióra porastają ptaka nie w taki sposób, jak włosy porastają nasze głowy, czyli pomijając jakieś tam szczególne uwarunkowania, to mniej więcej równomiernie. Pióra nie porastają ptaków równomiernie. Są obszary, są miejsca na ciele, gdzie te pióra rosną, są miejsca na ciele, gdzie te pióra nie rosną, i nie mam na myśli dzioba czy palców u stóp, ale właśnie, to ciało. My tego nie widzimy na zewnątrz, że tam pióra nie rosną, ale rzeczywiście są takie obszary, obszary skóry, na których piór nie ma. Ptaki regulują, mogą regulować ułożenie piór na swoim ciele w taki sposób, żeby one w zależności od potrzeby albo, lepiej te ptaki grzały, albo, nie powiem, że chłodziły, ale zapewniały im lepszą wentylację pod tymi drzwiami, pod tymi piórami. Ale podstawa to jest właśnie możliwie nie ruszać się. Kolejna podstawa to jest cień, bo każdy ruch wyzwala dodatkowe porcje energii, więc bezruch, cień, dużo wody po to, żeby się napić, ale też po to, żeby, niektóre to robią, zmoczyć pióra, co oczywiście to parowanie będzie powodowało, że ptakom będzie łatwiej.
4: Pewnie nie są ostatnie upały. No to ja na puentę mam tylko jedno hasło. Uczmy się od ptaków w takim razie.
5: Uczmy się od ptaków. A propos tego uczenia się od ptaków, ptaki robią jeszcze jedną fajną rzecz.
4: Ostatnia rzecz, o której chcemy się teraz dowiedzieć.
5: Rozkładają się płasko na ziemi w jakichś wilgotnych, cienistych, pokrytych mchem miejscach. I my moglibyśmy tak samo jak te ptaki.
4: Uczmy się od ptaków.
5: Gdzieś tam poleżeć na wilgotnym mchu.
4: Jacek Karczewski, przyrodnik ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak, był razem z nami w TOK 360. Wakacje, uczmy się od ptaków. 16.51 na Damoska. A gościem TOK 360 jest Rafał Rostkowski, były sędzia międzynarodowy, dzisiaj związany z TVP Sport i tvpsport.pl. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Prezydent USA Donald Trump przyznał właśnie, że rozmawiał z prezydentem FIFA Giannim Infantino na temat reprezentanta amerykańskiego Florina Balloguna, któremu zawieszono dyskwalifikację za czerwoną kartkę, co oznacza, że będzie mógł wystąpić w ćwierćfinale Mistrzostw Świata z Belgami. Rozmawiałem z Infantino o czerwonej kartce. To nie był faul, to byłoby niesprawiedliwe, gdyby FIFA odebrała USA jednego z najlepszych piłkarzy, powiedział Trump w gabinecie owalnym. Czy jest jakikolwiek pozapolitycznym sens podjęcia takiej decyzji o anulowaniu, znaczy nie o anulowaniu, o zawieszeniu czerwonej kartki, de facto anulowaniu zawieszenia zawodnika w tak ważnym turnieju jak Mistrzostwa Świata?
0: No ja jestem trochę młodszy niż pan Donald Trump i byłem sędzią piłkarskim przez 30 lat. Może pan Trump był trochę dłużej. No ja nie zdążyłem poznać takiego powodu. Natomiast wiem, że ta decyzja o zawieszeniu tej kary jest powszechnie krytykowana. Świat piłki nożnej i kibice też zresztą są zdumieni, zbulwersowani, zniesmaczeni, bo ta kara oznacza, że uderzyliśmy bardzo mocno, a właściwie to pan Trump i pan Infantino, fundamenty piłki nożnej. To takich rzeczy robić nie wolno, bo skoro może pan Trump, no to może ktoś jeszcze inny znajdzie się, też silny, też ważny, też z dużymi pieniędzmi, kto będzie chciał wywierać takie, no może przychodzi mi do głowy słowo naciski, ale może to są po prostu prośby takie sugestywne, bardzo przekonujące. Nie no, jestem zdumiony, zniesmaczony i nie jestem jedyny. Zresztą widzimy, co się dzieje na świecie. Świat chce kibicować Belgii, tak? I trudno się dziwić.
4: Jakie to ma konsekwencje dla mistrzostw, dla samego wizerunku piłki nożnej? UEFA na przykład te decyzje krytykuje, ale rozumiem, że UEFA może tutaj niewiele poza wydaniem oświadczenia i w przyszłości też niewiele to oświadczenie będzie znaczyć.
0: No niestety UEFA nie jest lepsza, też podejmuje decyzje dziwne, kontrowersyjne, ale to jest osobny temat. Natomiast na pytanie, co to oznacza dla tego mundialu, no może oznaczać na przykład to, że angielski Związek Piłki Nożnej po wczorajszym meczu może złożyć również prośbę o rozważenie zawieszenia skutków czerwonej kartki, którą piłkarz angielski zobaczył w meczu z Meksykiem. No bo skoro pan Balogan sfaulował niechcący przeciwnika, chciał zagrać piłkę, ale no tak wyszło, że niestety kopnął korkami w jego nogę i stworzył niebezpieczeństwo dla jego zdrowia, no to z piłkarzem angielskim było bardzo podobnie pod tym względem. On też chciał kopnąć piłkę, też nie trafił tak jak chciał, też trafił korkami w nogę przeciwnika, też stworzył niebezpieczeństwo. Ba, w odczuciu wielu sędziów faul angielskiego piłkarza był mniej niebezpieczny dla przeciwnika niż faul piłkarza amerykańskiego. No więc wydaje się, że skoro można zawieszać konsekwencje czerwonych kartek, no to kolejni powinni się ustawić w kolejce.
4: No, na miejscu Anglików natychmiast bym taki protest, znaczy takie pismo składał, a belgijski protest, no bo Belgowie protestują, ja też będę im kibicował bez dwóch zdań. Również z tego powodu ten belgijski protest do FIFA jest teraz skazany na porażkę?
0: To znaczy tak, przede wszystkim podkreślę, że on jest całkowicie zasadny, bo dla ludzi, którzy siedzą, tak już w skrócie powiem, w piłce nożnej od lat, no to są oczywistości. To jest w ogóle podstawa, że no nie można anulować czerwonej kartki, jeśli odpowiednie ciało, czyli nie wiem, komisja sędziowska, kolegium sędziów, wydział dyscypliny, no jakiś organ powołany do tego piłkarski, składający się z ekspertów, nie orzeknie, że kartka była pokazana niesłusznie. Więc jeśli ciało merytoryczne stwierdzi, że rzeczywiście sędzia czy sędziowie na boisku popełnili błąd i ta czerwona kartka była niesłuszna, no to na takiej podstawie merytorycznej można kartkę zawiesić. Ale to się też nigdy nie zdarzyło w historii mundialu. Żółte, czerwone kartki zostały sędziom przekazane po raz pierwszy przed mundialem w Meksyku w 1970 roku. I od tego czasu wszystkie, absolutnie dosłownie wszystkie czerwone kartki oznaczały zawieszenie piłkarza na co najmniej jeden mecz. I nawet nikt tego nie próbował podważyć, bo to było jak amen w pacierzu. To był automat. Tak? Wszystkie regulaminy, zasady, przepisy FIFA stanowią, że

0: Bardzo dziękuję. Rafał Rostkowski, były sędzia międzynarodowy, dzisiaj związany z TVP Sport i tvpsport.pl, był gościem TOK 360. Nie było faulu, stwierdził Donald Trump, zadzwonił do Gianniego Infantino, szefa FIFA i amerykański piłkarz, lider amerykańskiej kadry, będzie mógł zagrać, bo jego czerwona kartka z poprzedniego meczu, a faul był, żeby było jasne, jego czerwona kartka z poprzedniego meczu została zawieszona. Fajne te mistrzostwa. Mundial w TOK FM o 18.20. Przemysław Pozowski do mnie dołączy. Poznęcamy się też trochę nad Gianni Infantino, a obok mnie już Karolina Lewicka, bo wywiad polityczny już za chwilę, tuż po 17.00. O czym dzisiaj?
1: Wczoraj Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek nawiedzili Kłodzko. Kandydat na premiera, oprócz tego, że krzyczał o rządzących: złodzieje, obrzydliwcy, to zapowiedział też ich rozliczenia po tym, jak PiS przejmie władzę. Obaj politycy wrócili do dwóch afer. Pedofilskiej, w której nieprawomocnym wyrokiem sądu skazana została Kamila L. do 24 roku, lokalna działaczka Koalicji Obywatelskiej, i tej w warszawskim Szpitalu Południowym. W szczególności podbity został wątek dotyczący prosektorium. A wszystko po to, żeby wytworzyć taką sklejkę, że Koalicja Obywatelska to jest partia pedofilów i ludzi bezczeszczących zwłoki. W przypadku afery pedofilskiej ten mechanizm obserwujemy już od kilku miesięcy, w czym pomagają PiS-owi sprzyjające tej partii media. Chodzi oczywiście o takie zohydzenie partii rządzącej, ukazanie jej jako siły amoralnej, no i wzbudzenie paniki moralnej. I o tych zabiegach porozmawiamy sobie z redaktor Zuzanną Dąbrowską. A wcześniej Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej, którego zagadniemy o to, czy w środę minister zdrowia i szef NFZ-u stracą stanowiska, czy też może jutro wystąpią z takimi pomysłami, że premier da im je zrealizować.
0: To z premierem może by wystąpili, jak już będą mieli takie pomysły, żeby Donald Tusk też to swoją twarzą firmował. Karolina Lewicka i wywiad polityczny.
1: Zapraszam.
0: Już za chwilę. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz właśnie przedstawia, co Polska przekazała Ukrainie na przestrzeni rządów PiS-u i rządów obecnej koalicji. Z tego, co widzę, i są pociski do systemu Patriot.
1: No już premier to potwierdził.
0: Tak. 16.28, wywiad polityczny. Już za chwilę TOK 360 wraca punktualnie o 18.00 i do tych pocisków wrócimy, kto w co gra w polskiej polityce w tym kontekście. O tym po godzinie 18.00.
2: Reklama.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minuta po 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Pomoc dla Ukrainy w postaci przekazanego sprzętu była konieczna i kluczowa, informuje na konferencji prasowej szef MON. Koszt donacji wyniósł około 15 miliardów złotych. Im więcej strąconych dronów i rakiet Federacji Rosyjskiej,

0: I tym lepiej uzasadniał pomoc Ukrainie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na konferencji prasowej zaprezentował cały arsenał broni, który Polska przekazała ogarniętemu wojną sąsiadowi. Żadna z donacji nie odbyła się bez ustaleń ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. W tym były również pociski rakietowe do systemu Patriot, powtórzył za premierem Kosiniak-Kamysz. MON odtajnił te informacje w odpowiedzi na działania Krzysztofa Bosaka i Mariusza Błaszczaka, którzy pytali o to, czy Polska przekazała Ukrainie wspomniane pociski. Według nich, jeśli tak jest, to ucierpiało na tym polskie społeczeństwo. Przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie, przekazał dziś prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiał na szczycie NATO w Ankarze. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych. Do 21 wzrosła liczba zarzutów przedstawionych byłemu prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosławowi Górczyńskiemu. Włodarz jest podejrzany m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych. Prokuratura Krajowa przedłużyła śledztwo do 2 listopada. Postępowaniem objętych jest obecnie 8 osób. Jarosław Górczyński jest bezpartyjnym samorządowcem, który w przeszłości był związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresamy opady deszczu. Na południowym zachodzie i południu możliwe też burze. Maksymalnie od 16 do 17 stopni na północy i na północnym wschodzie i do 24, może 25 na południowym zachodzie i południu kraju.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Dzień dobry, panie marszałku.
4: Dzień dobry.
3: To może najpierw w telegraficznym skrócie, jak to wyglądało od soboty, bo w sobotę wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak napisał na portalu X, że w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. W niedzielę wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy od 2022 roku. Co właśnie się dzieje? Trwa konferencja prasowa szefa MON-u. I tę zapowiedź, jak rozumiem, dzisiejszą konferencję w poniedziałek rano skrytykował rzecznik prezydenta. Głos też dziś zabrał premier. Potwierdził tę informację o przekazaniu pocisków. Mówił, każda rakieta wystrzelona z Ukrainy, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej w kraju. Tymczasem PiS domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu w tej sprawie. No i jest jeszcze z rana Przemysław Czarnek, który pyta, dlaczego w tym momencie, kiedy Ukraina nas zdradza, traktuje całkowicie niepoważnie, zaczyna gloryfikować nazistów ukraińskich, ludobójców. Dlaczego w tym momencie pan Kosiniak-Kamysz z Tuskiem podejmują decyzję o przekazaniu rakiet dla Ukrainy? Może pan odpowiedzieć panu Czarnkowi, kandydatowi na premiera?
4: No pan Czarnek to już odleciał kompletnie.
3: To, a w którym kierunku?
4: No, w kosmos. Po prostu to, co on opowiada, to, co on wykrzykuje, to jest jakaś kompromitacja kompletna tego człowieka. On nigdy nie był oczywiście jakimś asem politycznym, ale to, co w tej chwili robi, to jest, nie wiem jak to nazwać, ale to jest szkodnictwo najwyższej próby.
3: No, od szczegółu do ogółu. W ogóle militarne wsparcie dla Ukrainy stało się politycznym zarzutem w Polsce.
4: No nie, właśnie, jak ja słucham, muszę powiedzieć, że i ze smutkiem tego słucham, ale przede wszystkim ludzie, ci politycy, którzy nagle zaczynają no faktycznie sprzyjać Rosji, no bo komu? Jeżeli nie interesuje ich w gruncie rzeczy, czy Ukraina doprowadzi do końca tej wojny, ja nie mówię zwycięskiej, ale zwycięstwem Ukrainy będzie to, że Putin zostanie zmuszony do rozmów pokojowych. To będzie zwycięstwo Ukrainy. I to będzie prowadziło do zakończenia tej wojny. Jeżeli się tego nie rozumie, że to jest banał, no naprawdę, mi jest nawet głupio o tym mówić, ale że
3: Że antyukraińskość jest prorosyjskością.
4: No, jest. No, antyukraińskość jest prorosyjskością dzisiaj. I ci ludzie, to jest po prostu obrzydliwe, jeśli mówią o tym, że w sytuacji, w której tam Putin, który jest dzisiaj troszkę pod ścianą i dlatego on zaczyna atakować. Poprzednio te jego bomby spadały czasami na jakieś domy mieszkalne i tak dalej. Teraz to zaczyna być metoda. On po prostu nie bardzo wie już, jak się dobrać do tej Ukrainy, jak zmusić ich do kapitulacji, więc
3: terroryzuje.
4: Próbuje terroryzować. I my to wszystko widzimy przecież, bolejemy nad tym i staramy się Ukrainie pomóc. Więc
3: no dobrze, to głosy,
4: że to skandal, coś tu w tajemnicy, nie wiadomo co i tak dalej. Dlaczego my w ogóle im pomagamy? No, muszę powiedzieć, że...
3: Służą Moskwie, jasna sprawa. A czemu
4: nie ma słów na to.
3: Czemu służą takie wpisy jak ten Magdaleny Sobkowiak, która jest przecież od niedawna wiceszefową MON-u i rzecznika rządu Adama Szłapki, pokazujące, że rząd PiS-u zrobił więcej donacji na rzecz Ukrainy, a ten rząd koalicji 15 października mniej. Trochę tak jakby miał to być taki sygnał, oni dali więcej, więc są gorsi, my daliśmy mniej, więc jesteśmy lepsi. Jakby też rząd chciał popłynąć na tej fali antyukraińskiej.
4: No nie podoba mi się ten wyścig, powiem jasno. Nie podoba mi się ten wyścig. Prawda jest taka, że w momencie wybuchu agresji, bo w tej pierwszej fazie agresji, w pierwszym roku, powiedzmy sobie, może jeszcze w drugim, sytuacja była taka, że Polska była jakby na pierwszej linii pomocy.
3: I apelowania o pomoc.
4: Tak. Kraje zachodniej Europy dopiero się ogarniały. Dopiero się zastanawiały. Tak jest. Co z tym fantem zrobić? Niemcy zastanawiali się, Wielka Brytania była daleko, Francja to samo, Macron dzwonił do Putina kilkanaście razy, żeby próbować ustalić, o co chodzi.
3: I koncertowo żeśmy zmarnowali ten wysiłek.
4: I w tym momencie Polska była na pierwszej linii pomocy. I w związku z tym było rzeczą naturalną, że również ta pomoc zbrojeniowa szła z Polski w największej ilości. Teraz jest sytuacja inna. Teraz jest sytuacja taka, że to uzbrojenie, pomoc zbrojeniowa dla Ukrainy została faktycznie przejęta przez Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, a nawet Hiszpania się włącza, Włochy i tak dalej, czyli krótko mówiąc przez Europę. I w związku z tym siłą rzeczy nasze wsparcie po pierwsze może być mniejsze, po drugie my, no jak słusznie tu zauważył, co zresztą chyba dla normalnego człowieka mógł nie zauważać, bo to było jasne, że my jesteśmy tą flanką wschodnią i że niezależnie od tego, że dzisiaj nie grozi nam jakiś bezpośredni atak rosyjski i nie zagrozi nam prawdopodobnie, dopóki Ukraina walczy, to jednak jakieś prowokacje mogą być. I w związku z tym my musimy być przygotowani na tego rodzaju działania rosyjskie, a wobec tego musimy więcej środków i więcej sprzętu przeznaczać dla nas samych. Więc to wszystko się, jak to się mówi, trzyma kupy. Natomiast oczywiście no taka publikacja może wywołać takie wrażenie, że co wy nam zarzucacie, że my pomagamy Ukrainie, kiedy wyście pomagali więcej. No to bez sensu.
3: No tak.
4: Właśnie nie na tym poziomie w ogóle ta dyskusja powinna się toczyć.
3: Bo mamy takie dwa kotły w obu wrze. Jeden to jest kocioł polsko-ukraiński, a drugi to jest kocioł polsko-polski. I chyba Rosja jest zachwycona.
4: No, ja muszę powiedzieć, że na pewno jest zachwycona, to po pierwsze. Po drugie, wiemy przecież, bo to już zostało stwierdzone, że opłaca tutaj na przykład demonstracje, opłaca ludzi, którzy mają przyjechać gdzieś, wywijać jakimiś flagami, jakimiś napisami i tak dalej. Wiemy, że opłaca jakichś sabotażystów, którzy mają tutaj wprowadzić jakiś rozłam. No i wreszcie w tej chwili zabrała się za publikowanie prawdziwych czy fałszywych dokumentów dotyczących
3: rzezi wołyńskiej. Jak zawsze, przed lipcem każdego roku.
4: Tak jest. I oczywiście i to jak te pelikany, tak łykają panowie Czarnek, Błaszczak, Bosak, Mencen. I dawaj hulać, że proszę bardzo, to niewdzięczna Ukraina, nie chce się przyznać, nie chce przeprosić i tak dalej, a my tu jej pomagamy i tak dalej. No muszę powiedzieć, że głupota tych ludzi mnie przeraża po prostu, bo oni mogą objąć władzę.
3: Mogą, jeżeli państwo przegrają w 27 roku wybory. O Warszawę chciałabym zapytać. Czy Rafał Trzaskowski ściął właściwe czy niewłaściwe głowy?
4: W sytuacji, w której w grę wchodzi nadzór, to trudno powiedzieć, kto tu jest bezpośrednio winny, a kto pośrednio i tak dalej.
3: Bo stanowisko straciła Renata Kaznowska, odpowiedzialna za zdrowie, która wcześniej oświadczała, że nadzoru nad Szpitalem Południowym nie prowadziła i że ten nadzór miał Tomasz Męcina, odpowiedzialny za spółki, który stanowiska nie stracił. Straciła też Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego.
4: No, pani prezydent Kaznowska, jak widać, nie wytrzymała nerwowo i publicznie usiłowała zrzucić z siebie jakąkolwiek odpowiedzialność.
3: I wykluczała dymisję. Jeszcze 2 lipca, w czwartek.
4: Tak jest. Więc ja mogę tylko tyle powiedzieć. No, Trzaskowski uznał, że osoby, które ponosiły odpowiedzialność tą, powiedziałbym, nadzorczą, taką wysoko nadzorczą, bo to nawet nie rada nadzorcza, ale tą wysoko nadzorczą powinny ponieść konsekwencje. I naprawdę nie mnie sądzić, że aha, to powinien może pan Męcina, a nie pani Kaznowska.
3: No to zapytam o czas.
4: Nie w tym rzecz.
3: Ta reakcja nie jest spóźniona, bo 8 czerwca pan Kacprzyk złożył doświadczenie majątkowe, które było początkiem wszystkiego. 12 czerwca był tekst Gazety Wyborczej, 10 czerwca pierwszy wpis redaktora Patryka Słowika z Zero.pl. 25 czerwca była sesja Rady Miasta i wtedy nie było mowy o dymisjach. Aż tu raptem, w piątek.
4: No tak, tylko potem były jeszcze nowe fakty.
3: Prosektorium na przykład.
4: No, na przykład prosektorium. I to trzeba powiedzieć, że wszystko, co się dzieje ze zmarłymi, to szczególnie uderza we wrażliwość taką obywatelską. Więc tutaj doszedł jeszcze jeden element. Tam jeszcze były jakieś chyba nikowskie oceny, czyli tego się nazbierało, mówiąc krótko. Ale ja bym powiedział tak, oczywiście można zawsze dyskutować, czy pewne rzeczy można było wcześniej zrobić, mówię oczywiście o jakichś decyzjach personalnych, czy później. Ja doceniam decyzję, która zmierza do odpolitycznienia rad nadzorczych podległych samorządowi.
3: Naprawdę? Panie senatorze, bo ja mam takie wrażenie, że to oznacza tylko tyle, że zmniejszy się liczba członków Koalicji Obywatelskiej. Mniej będzie pieniędzy ze składek członkowskich.
4: To trudno, jak będzie mniej. Natomiast jak widać, pieniądze szczęścia nie dają. Ten przykład pokazuje.
3: Tym, którzy nie mają.
4: Tak jest. No więc to jest decyzja, która, można powiedzieć, też spóźniona, ale nie w sensie takim, że Trzaskowski się opóźnił, tylko że w ogóle jest za późno podjęta, ponieważ ona powinna być przejęta przez innych włodarzy miast, dlatego że ta sytuacja jest dość powszechna.
3: Jest sytuacja rozwojowa w przypadku tego zakazu, bo najpierw pan prezydent mówił, że ten zakaz miał dotyczyć placówek medycznych, a potem jednak stwierdził, że dotyczy to wszystkich miejskich spółek, że no nie wiem, w tramwajach warszawskich, metrze warszawskim czy miejskich zakładach autobusowych też niekoniecznie się aż tak dobrze dzieje.
4: Znaczy niekoniecznie musi się źle dziać. Bardzo często, jeżeli jest dobry zarząd, to rada nadzorcza nie ma wiele roboty. Tylko chodzi o zasadę, o standard. bo dzisiaj się dobrze dzieje, a jutro się może przestać dobrze dziać z tego powodu. Więc muszę powiedzieć, że to jest rewolucyjny krok. Wymuszony sytuacją, to prawda, ale rewolucyjny krok i oby on znalazł naśladowców i oby się nie rozprzestrzenił w kraju. Mam nadzieję w dalszym ciągu, że PiS do władzy nie dojdzie, ale gdyby takie nieszczęście nasz kraj spotkało, no to będzie miał pewien problem, jeżeli ta metoda...
3: PiS z obsadzaniem stanowisk nigdy nie ma żadnych problemów.
4: No, panie marszałku, mimo wszystko będzie musiał odwracać pewną zasadę, która jest przez obywateli popierana.
3: Jeszcze jedna rzecz, bo premier zapowiedział, że żąda od pani minister zdrowia i od szefa NFZ-u uporania się z takim problemem zeszyt w szpitalu, a więc zeszyt, w którym są nazwiska tych, którzy zasługują na lepsze traktowanie, omijanie kolejek, to zjawisko musi zniknąć, saloniki VIP i tak dalej. I zażądał w piątek, żeby do wtorku takie rekomendacje zostały zaprezentowane, a jak nie, to będą decyzje personalne. Tak sobie myślę, zleca premier ministrze przygotowanie rekomendacji, ona ich nie przygotuje i zostanie zdymisjonowana, albo przygotuje, choć będą pewnie funta kłaków warte, bo między piątkiem a wtorkiem jest bardzo mało czasu na coś sensownego i zostanie?
4: Pani minister Grenda, to jest moje wielkie rozczarowanie. Wtedy, kiedy była powoływana, łączyłem z nią spore nadzieje, dlatego, że była nie z, tak
3: bezpartyjny
4: powiem...
3: Bezpartyjny fachowiec, tak?
4: No tak, tak.
3: Tak była reklamowana.
4: Nie z jakiegoś, z jakiejś politycznej szuflady wyciągnięta, tylko będąca szefową na Pomorzu, za nią szła opinia, że dokonała tam pewnych reform.
3: Do puenty, bo musimy...
4: W dobrym kierunku i wydawało się, że to jest właśnie to, o co chodzi. Po czym minęło, nie wiem, już nie pamiętam ile miesięcy od czasu jej...
3: No w lipcu zeszłego roku.
4: ...mianowania, no to rok, tak? Minął rok i przez ten rok pani minister nie było widać. Więc czy ona w tej chwili coś przygotuje, no chciałbym, ale mam wątpliwości.
3: Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie senatorze,
4: dziękuję.
3: Panie marszałku, za rozmowę. Maciej Czapluk z Polityki Insight będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
5: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
6: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
5: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale duża.
16: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co? To do MediaExpert.
17: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 17.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wśród przekazanych Ukrainie środków były pociski rakietowe do systemu Patriot, poinformował wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd odtajnia pomoc dla Kijowa w odpowiedzi na działania Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i Mariusza Błaszczaka z PiS-u, którzy pytali o to, czy Polska przekazała Ukrainie takie pociski. PiS przy okazji podsyca antyukraińskie nastroje. Dzisiaj Przemysław Czarnek pytał, dlaczego teraz, tu cytat, kiedy Ukraina zdradza swojego sojusznika Polskę, dlaczego Kosiniak-Kamysz w tym momencie podejmuje dramatyczną decyzję o przekazaniu rakiet. Pan Czarnek odleciał w kosmos, komentował w wywiadzie politycznym w TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Jego zdaniem to, co robi teraz Czarnek, to kompromitacja i szkodnictwo najwyższej próby. Antyukraińskość jest prorosyjskością, dodawał polityk. Ci politycy nagle zaczynają sprzyjać Rosji, skoro nie interesuje ich, czy Ukraina doprowadzi do końca wojny. PiS złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie warszawskiego sygnalisty. Stołeczni radni opozycji dotarli do notatki służbowej, z której wynika, że urzędnicy mogli wiedzieć, że mężczyzna był objęty ochroną, mimo to dostał wypowiedzenie. Władze Zarządu Dróg Miejskich, gdzie był zatrudniony sygnalista, przekonują, że o ochronie nie wiedzieli, a przyczyną zwolnienia był brak wywiązania się z obowiązków. Błażej Kulesza.
21: W sprawie sygnalisty politycy PiS zarzucają kłamstwo stołecznym urzędnikom oraz prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, mówi Chrystian Młynarek, radny tej partii.
22: Jest to wyjątkowo skandaliczne, ponieważ stanowi to nie tylko złamanie danego słowa, ale też poważne naruszenie przepisów. Ustawa o ochronie sygnalistów wyraźnie zakazuje prowadzenia jakichkolwiek działań odwetowych.
21: W notatce sporządzonej w dniu wypowiedzenia sygnalista stwierdził, że ma dokument od prezydenta zakazujący wobec niego jakichkolwiek działań.
23: Nie pierwszy raz powołuje się na wpływy u pana prezydenta.
21: Odpowiada Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
23: Sam fakt bycia sygnalistą nie nadaje nieśmiertelności pracownikowi.
21: W stołecznym urzędzie status sygnalisty ma aktualnie 21 osób. Błażej Kulesza, TOK FM.
20: Samolot linii Wizz Air lecący po południu z Warszawy do Oslo musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Przyczyną było pojawienie się dymu w kabinie. Po wylądowaniu służby ewakuowały z samolotu 214 osób znajdujących się na pokładzie. Nikt nie odniósł obrażeń. W rejs powrotny do Warszawy samolot wystartował z godzinnym opóźnieniem. Jutro będzie podobnie jak dziś, czyli nie za ciepło, od 16-17 stopni na północy, północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu. Miejscami może też padać, a w południowej połowie kraju lokalnie wystąpią burze. Mapa smogowa dzisiaj świeci na zielono i to dobra informacja. Wszędzie jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość jest z nami Maciej Czapluk, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
24: Dzień dobry.
3: Porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości. A zaczniemy od wydarzeń z zeszłego wtorku, bo to wtedy Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że umorzyła postępowanie w sprawie dwóch wież. I zareagował pełnomocnik zainteresowanego sprawą pana Birgfellnera, poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, który zasugerował, że prokuratorzy, umarzając to postępowanie, ustawiają się pod zmianę władzy. W dość niewybrednych słowach Roman Giertych tych prokuratorów podsumował. Była także reakcja prokurator Ewy Wrzosek, która pierwsza zajmowała się sprawą dwóch wież, która na wieść o tym umorzeniu napisała: pozwolę sobie mieć własne zdanie w tej kwestii, dwie wieże, a potem zamieściła obszerniejszy wpis. Odpowiedział Dariusz Korneluk, prokurator krajowy: może jedno zdanie, wyrażam stanowczy sprzeciw wobec tego rodzaju postaw. Zareagował też Adam Bodnar, były prokurator generalny, minister sprawiedliwości. Zamieszczając stanowisko Korneluka, napisał krótko: bardzo ważne oświadczenie. I to jest tylko jeden przykład, który wskazuje na duże napięcie między Waldemarem Żurkiem, ministrem sprawiedliwości, a Dariuszem Kornylukiem, czyli prokuratorem krajowym. Co się dzieje? Bo dzieje się źle.
0: Tak, dzieje się faktycznie chyba nie najlepiej. Znaczy, pewnie w sprawie tych dwóch wież, no to wypada, mi się wydaje, że mimo wszystko jakby podzielić to, co mówi, to, co napisał prokurator krajowy Korneluk. W sensie, no, duża część kampanii wyborczej z 23 roku była o niezależności prokuratury, tak? No i teraz w sytuacji, w której no ta prokuratura jest taka, jaka jest, no ale innej przynajmniej na razie mieć nie będziemy, no prokurator podejmuje jakąś decyzję, w sensie to, i w związku z tym słucha, prawda, że on to się ustawia pod zmianę władzy i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że nie tak to powinno wyglądać, nawet jeśli ktoś się z tą decyzją nie zgadza, tak? No ma możliwość jej zaskarżenia, zażalenia, złożenia i te ścieżki powinien korzystać, z tych ścieżek powinien korzystać. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w prokuraturze, no to takim głównym pewnie problemem, no tak jak wspominałaś, jest ta relacja między Waldemarem Żurkiem a prokuratorem Kornylukiem. No bo też jakby powiedzmy sobie, że prokurator Korneluk jest trochę człowiekiem Adama Bodnara. W sensie on został powołany w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości, jeszcze i prokuratorem generalnym był Adam Bodnar. Ja do końca nie wiem, z czego wynika ten konflikt, nazwijmy to, czy to zaostrzenie jakby między Kornylukiem a Żurkiem. Natomiast no, trochę to też jest tak, że minister Waldemar Żurek, no, on może mieć jakiś trochę swój pomysł na funkcjonowanie, na to, jak powinna działać prokuratura i tak dalej. Nie może tego pewnie zrobić, może będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać, natomiast ma pewne ograniczone jakby możliwości wpływania na działanie prokuratury, a te możliwości ma właśnie prokurator Korneluk jako prokurator krajowy, tak? No i być może tu jest po prostu jakiś rozjazd, że no krótko mówiąc prokurator Korneluk nie do końca chce jakby wykonywać może jakieś polecenia czy sugestie Waldemara Żurka.
3: Ja rozmawiałam zarówno z osobami, które wspierają Waldemara Żurka, jak i tymi, które są ministrowi sprawiedliwości przeciwne. I pozwolę sobie Państwu streścić to, co usłyszałam. Ta strona, trzymająca stronę Waldemara Żurka, mówi, że no tutaj winna jest prokuratura, która jest już w trybie kampanijnym wyborczym, czyli wracamy tutaj do tych zarzutów Romana Giertycha, że mamy hipokryzję, obronę stanowisk teraz i na przyszłość, że oczywiście jest to wina rządu, bo rząd powinien zabrać się za prokuraturę w styczniu 24 roku. Mamy to, na co zapracowaliśmy. Nikomu nie zależy na sprawnej prokuraturze. Są zarzuty pod adresem prokuratora Korneluka, że dokonuje tutaj autokreacji. Przede wszystkim dba o to, żeby właśnie kreować ten wizerunek niezależnej prokuratury. I że prokuratorzy wywijają tym sztandarem z napisem niezależność, ale też spotkałem się z takim sformułowaniem w swoich rozmowach, że ta niezależność w lipcu 26 roku oznacza nie zależy mi. I dopytałam wtedy, czy może zależy, żeby nie podpaść. I tak, właśnie na tym prokuratorom ma zależeć i żeby nikt prokuratorom nie mówił, co i jak mają robić. No to teraz strona, która trzyma stronę drugiej strony, że Waldemar Żurek nie do końca rozumie prokuraturę, że myśli, że wystarczy wydać polecenie, nakrzyczeć, że to zadziała, że będą efekty. Przecież miał doprowadzić do tego, że będą rozliczenia, tak, poprzedniej władzy, a tych rozliczeń nie ma. Że ma złych doradców, tutaj wskazywane są panie prokurator Wrzosek i Agnieszka Welenc. Mhm. Jest też Marek Wełna, zaufany człowiek Giertycha, nowy szef Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, który też się części osób nie podoba, że to napięcie wynika z tego, że Dariusz Korneluk nie chciał dać awansów prokurator Welenc i prokuratorowi Wełnie. No ale że trudno ryzykować wymianę prokuratora krajowego, bo sam Korneluk jest podważany, wiadomo jak do jego nominacji doszło, następca też będzie, a może jeszcze bardziej, więc pewnie wszystko będzie tak, jak jest.
0: Tak, no z tym odwoływaniem prokuratora Korneluka, no to w ogóle jest tak, że ta koalicja bardzo dużo energii poświęciła temu, żeby przekonać wszystkich do tego, żeby, że on jest jakby prawidłowo powołanym prokuratorem krajowym, tak? No, czyli teraz teoretycznie, jeśli on jest, no to jego odwołanie wymagałoby zgody Karola Nawrockiego, tak? Prezydenta. No więc to byłby jakiś tam kolejny problem.
3: Co do tego... A zastąpił, przypomnijmy, Korneluk Barskiego, ponieważ znaleziono taką informację, że Barski po prostu objął to stanowisko.
0: Że został wadliwie przywrócony tak naprawdę ze stanu spoczynku prokuratorskiego i objął stanowisko prokuratora krajowego. Tak, to Adam Bodnar, taki wytrych,
3: koronkowa
0: nazwijmy to.
3: Robota.
0: Tak, koronkowa robota. No ja, bo wspominałaś o tym ustawianiu się pod wybory. Ja z kolei słyszałem od jakichś swoich rozmówców z okolic prokuratury, bardzo taką dziwną, że tak powiem, historię strony internetowej, która się nazywa Tygodnik Oko, i ona publikuje informacje z okolic tam, powiedzmy, południowego Mazowsza, jakiś taki kompletnie lokalny
3: portal,
0: lokalny portal internetowy, tak. No i on 16 czerwca, ten portal, zamieścił informację o tym, że Przemysław Kral, czyli były prezes tej
3: Zonda
0: Krypto, tak, tej giełdy kryptowalut,
3: który ponoć przebywa w swoim apartamencie w Izraelu.
0: Tak, że on od jakiegoś czasu jest w kontakcie z polską prokuraturą, co więcej, składa jakieś tam zeznania przed tą prokuraturą ubiega się o status świadka koronnego. No i jak ja to pierwszy raz zobaczyłem na stronie,
3: podkreślam... Lokalny portal internetowy, tak, Tygodnik Oko.
0: Tygodnik Oko, tak.
3: Dotarł do takiej informacji.
0: Tak, no
3: zazdrościć i pogratulować.
0: Uznałem to dokładnie za żart. Natomiast ten mój rozmówca powiedział, że to nie do końca musi być żart i że coś w tej informacji jakby faktycznie jest prawdziwego. No i on wskazywał, że tą właśnie informację mógł jakoś, prawda, przekazać prokurator Korneluk właśnie, tak jak mówiłaś, trochę w celu jakby już ustawienia się pod wybory. A dlaczego? No dlatego, że podobno w tych zeznaniach pana Krala ma być dużo informacji na temat obecnej opozycji, tak?
3: Czyli obciążających PiS.
0: Tak,
3: Konfederacja.
0: Tak. No. No i że to ma być taki jakby też...
3: Czyli że Korneluk ostrzegł obecną opozycję?
0: Taka była sugestia, tak. Natomiast no nie padło to oczywiście wprost, ale taka była... Tak.
3: Tak jak mówiliśmy, raczej, zresztą też sprawdzałam w kolejnych dniach, raczej jest mała szansa na zmianę na stanowisku prokuratora krajowego, ale czy stanowisko straci Waldemar Żurek? Czy on rozczarował i zawiódł Donalda Tuska? Bo pamiętamy te wydarzenia z końcówki lipca, tak? Jak wielkie były oczekiwania wobec Waldemara Żurka. On też trochę te oczekiwania, czego jest do dziś zakładnikiem i wpadł chyba w pułapkę, podbijał, bo przyszedł jako ten drwal, który weźmie się siekierę i wióry będą lecieć.
0: Tak, natomiast mi się wydaje, że minister Żurek nie zostanie. Wydaje mi się, że do wyborów odwołany. Znaczy, no, gdyby był jakiś, prawda, kataklizm, jakiś, nie wiem, wielka afera związana z ministrem sprawiedliwości, no to pewnie tak. Natomiast w sytuacji, w której by się to wszystko toczyło tak, jak się toczy, powiedzmy, no niezbyt dynamicznie, ale jednak jakoś tam chyba mimo wszystko do przodu, to ja niespecjalnie wierzę w wymianę ministra sprawiedliwości, no dlatego, że no po pierwsze jakby przyjście kolejnej osoby na to stanowisko, wydaje mi się, że no nie do końca już by przekonało wyborców, tak? W sensie, no miał być ten najtwardszy, przyjdzie ktoś kolejny, no ciężko by pewnie było tą historię sprzedać pod tytułem, że no teraz to już się na pewno uda. No bo jak widać, mimo tak zdecydowanego człowieka, jakim Waldemar Żurek pewnie jest, to się nie udało. Druga rzecz jest taka, no że objęcie urzędu przez kolejną osobę, no też by pewnie siłą rzeczy spowolniło na jakiś czas pracę tego resortu.
3: To trzeba, tak? trzeba się zapoznać.
0: No chyba, że nie wiem, no wewnętrznie ktoś, powiedzmy, tak, no Arkadiusz Myrchacz, coś, no to pewnie nie. Ale gdybym to miał być ktoś z zewnątrz, no to pewnie by to znowu trwało, tak? Więc no ja nie do końca, no i też nawet z punktu widzenia tej prokuratury, tak, no jakaś kolejna osoba musiałaby wejść w buty Waldemara Żurka, no wiedząc o tym, że tak naprawdę prokurator Korneluk trochę tą prokuraturą kieruje i nic mu za bardzo nie można zrobić, tak, no bo zmienił się minister, a nie zmienił się prokurator krajowy. No więc też by, podejrzewam, nie było jakiegoś, prawda, kolejki chętnych do objęcia tego urzędu, no więc to mi się tak wszystko składa, że wydaje mi się, się, że raczej Waldemar Żurek zostanie, tym bardziej, że jak się gdzieś tam słucha, prawda, tych opowieści około rządu, no to ta pozycja chyba jego nie jest tak słaba, jak to media przedstawiają. W sensie, że to chyba nie jest aż tak, powiedzmy, nie wiem, no premier Tusk nim rozczarowany, tak, tym, co on robi, żeby go wymieniał. No wydaje mi się, że premier ma chyba teraz inne rzeczy na głowie.
3: Maciej Czapluk, Polityka Insight. Bardzo dziękuję redaktorze za rozmowę. Bardzo. Zuzanna Dąbrowska będzie moim i państwa gościem tuż po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Piłka jest okrągła.
2: A nas jest dwóch.
1: Kraje są trzy.
2: A mistrz będzie jeden.
1: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
2: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
1: Zapraszamy.
2: Przemysław Pozowski
1: i Michał Waszkiewicz.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Co oddaliśmy Ukrainie? MON odtajni informacje o uzbrojeniu dla Kijowa. Realne zagrożenie. Czego możemy spodziewać się ze strony Rosji? Kto zatruł zbiornik w Pilchowicach? Prokuratura zbada sprawę śniętych ryb.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mhm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Dzisiejsze triof ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą pistacje.

0: Dom Biedronka!
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Pan Czarnek odleciał w kosmos, mówił w wywiadzie politycznym. W TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. To komentarz do słów kandydata PiSu na premiera, który zasugerował, że Ukraina zdradza obecnie nasz kraj.
4: To, co on opowiada, to, co on wykrzykuje, to jest jakaś kompromitacja kompletna tego człowieka. On nigdy nie był oczywiście jakimś asem politycznym, ale to, co w tej chwili robi, to jest szkodnictwo najwyższej próby.
3: Antyukraińskość to prorosyjskość, dodawał Borowski. Stwierdził, że ci politycy nagle zaczynają sprzyjać Rosji, skoro nie interesuje ich, czy Ukraina doprowadzi do końca wojny. Słowa Przemysława Czarnka były z kolei odpowiedzią na wpis Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, który zasugerował, że Polska mogła przekazać Ukrainie pociski do systemów Patriot. Dziś potwierdził to wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który ujawnił, że od 2024 roku koszt donacji dla Ukrainy wyniósł 1,5 miliarda złotych, a wśród przekazanych środków są także pociski. Rząd nie ulegnie żadnym populistycznym krzykom i nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy, oświadczył Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że prawdziwy wróg jest na Kremlu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu wezwało na rozmowę ambasadora Rosji, aby złożyć protest w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona na stację paliw w obwodzie mikołajowskim w Ukrainie. Stacja ta należała do azerbejdżańskiego państwowego koncernu naftowo-gazowego. Lotnisko w Katanii na Sycylii jest tymczasowo zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Wstrzymano przyloty, a całkowicie zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do 20. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przylotów przekierowano do Palermo. Również z tego powodu zamknięta została przestrzeń nad amerykańską bazą lotniczą Sigonella, położoną w odległości 15 km od Katanii. Na początek wakacji polski złoty wyraźnie osłabł. Waluty na wyjazd kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, bo inny jest kurs w kantorze niż ten kurs realny, czyli nasza siła nabywcza, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
5: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
3: I zobaczymy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty.
5: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca po prostu szturm kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara.
3: Jest minus, im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Jutro będzie podobnie jak dziś, od 16-17 stopni pokażą termometry na północy i północnym wschodzie, do 23-24 na południowym zachodzie i południu. Miejscami popada, w południowej połowie kraju zagrzmi.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: W wywiadzie politycznym jest z nami Zuzanna Dąbrowska, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, pani redaktor.
7: Dzień dobry.
6: Z którą porozmawiamy o konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Kłodzku. To wydarzyło się wczoraj po południu. Był w Kłodzku i Jarosław Kaczyński, i Przemysław Czarnek. Ale zanim opowiemy o tym, co panowie tam opowiadali i co zapowiadali, to jeszcze przypomnę państwu taką sytuację, bo to jest niezwykle istotne. W marcu Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał Kamilę L. na 6,5 roku więzienia. Wyrok jest nieprawomocny. Śledczy zresztą uznali go za rażąco niski, złożyli apelację. Jej mąż, Przemysław L., przez lata gwałcił córkę Kamili L., a matka jej nie pomogła. Była też świadkiem czynów zoofilskich męża i nie zapobiegła znęcaniu się nad zwierzętami. Kamila L. do 24 roku była działaczką lokalną Koalicji Obywatelskiej. I kiedy ta sprawa w marcu tego roku została ujawniona przez Marcina Torza, to została przez PiS i sympatyzujące z partią media wykorzystana do stworzenia takiego wrażenia, że Koalicja Obywatelska to jest partia pedofilów. Poświęcono temu naprawdę wiele czasu, wiele energii. Ja śledziłam media sympatyzujące z PiS-em, Telewizję Republika, w Polsce 24, Gazetę Polską, Tygodnik Sieci. Oni wszyscy bardzo skrupulatnie przez wiele tygodni opisywali, wracali do tej sprawy. I teraz Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek dorzucają do tego wątek prosektorium w Warszawskim Szpitalu Południowym, czyli ta historia wszystkich wrażliwych, bardzo przepraszam, z nasikaniem do worka ze zwłokami. No i opowiadają tak, i tutaj przytoczę Jarosława Kaczyńskiego. Te wybory, które są przed nami, to będą wybory o to, czy będziemy mieli w naszej ojczyźnie dobry rząd. Dobry rząd to dobrzy ludzie, żeby ojczyzna się rozwijała, a tu w Kłodzku doszło do wydarzeń, które pokazały, że w szeregach tej formacji, która jest teraz przy władzy, są nie tylko ludzie źli, ale bardzo źli, strasznie źli, którzy swoim działaniem odrzucili najbardziej elementarne wartości, podeptali je. Straszne rzeczy wydarzyły się też w warszawskim szpitalu południowym. W tym szpitalu doszło nie tylko do nadużyć finansowych, ale też do czegoś, co jest złamaniem najbardziej podstawowych reguł, początków ludzkiej cywilizacji, do bezczeszczenia zwłok. Między tymi dwoma wydarzeniami jest pewien związek, taki, że w formacji rządzącej są ludzie, którzy są poza kulturą. I co pani na to? Czy to no się uda?
0: Tak się zastanawiałam, czy pani redaktor oczekuje ode mnie jakichś reakcji bardziej lub mniej gwałtownych. Tam według mediów, PAP też o tym pisała dosyć sporo, w pięknym miejscu w Kłodzku, bo to jest piękne miasto, które znowu zdołało się trochę chociaż podnieść po powodzi. Przy cudownym moście był ten wiec i on miał nawet swój regulamin wywieszony na ogrodzeniu. I tam było napisane, że nie wolno obrażać, nie wolno poniżać, nie wolno wygłaszać treści rasistowskich i chyba ksenofobicznych. No i ten regulamin, jak rozumiem, nie przeszkadzał politykom PiS-u. No to oczywiście jest taka metoda uprawiania polityki, mało elegancka, do pewnego stopnia skuteczna, ale tylko do pewnego stopnia. Bo rzeczy, które się mówi, które mają poniżyć przeciwnika w sposób przesadzony, trafiają tylko do pewnej części wyborców. Do takich, którzy już nienawidzą i ugruntowują w sobie tę nienawiść. Nie trafia to za bardzo do reszty, ponieważ reszta albo w to nie wierzy, albo to wyrzuca z własnych myśli i z głów, ponieważ nie jest w stanie sobie z taką treścią poradzić. Więc ja ten wiec pisowski widzę trochę jako taką orkę, no ciężką przecież. No pani redaktor, chciałaby pani w niedzielę jechać na drugi koniec Polski, żeby przemawiać do ludzi, żeby... To oczywiście wymaga dużej mobilizacji. Trzeba stanąć przy tej mównicy, mieć dużo energii, krzyczeć. I to wszystko, cały ten nakład sił i środków...
6: Idzie tylko do swoich, tak?
0: Idzie do swoich i do tych najbardziej zagorzałych.
6: Ale może jest nadzieja w Jarosławie Kaczyńskim i w kandydacie Czarnku, że uda się także przywrócić takimi zabiegami Prawu i Sprawiedliwości tych, którzy odpłynęli do Konfederacji i do Brauna, bo oczywiście ten wątek w wypowiedziach obu panów też się pojawił. Jarosław Kaczyński zwrócił się do słuchaczy, że oni właściwie powinni zażądać od tej prawej strony, żeby ona poszła razem, oczywiście pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości, tak?
0: Niech najpierw zażądają od Mateusza Morawieckiego, żeby nie tworzył nowej partii razem z Konfederacją, przynajmniej jej częścią, to wtedy może coś im z tego wyjdzie. Bo żądanie od Brauna, żeby się opamiętał i poparł PiS, jest naprawdę ekstraordynaryjne i na pewno bezsensowne. PiS jest w trudnej sytuacji na prawicy, bo zaczyna mieć coraz mniejszy kawałek tego prawicowego tortu. Jest otoczony i nie ma chyba żadnej nadziei na to, że ta sytuacja się zmieni przed wyborami. Raczej konfederacje się okopały obie na swoich pozycjach i więcej pewnie wspólnego ma właśnie Mateusz Morawiecki i jego ludzie ze Sławomirem Mentzenem niż Jarosław Kaczyński. To wiadomo. Nie wiem oczywiście, czy Konfederacja i Morawiecki będą chcieli ryzykować. No, ale być może, gdyby stały za tym odpowiednie pieniądze, a chodzą słuchy po Warszawie, że stoją te odpowiednie pieniądze, że są jakieś środki na taki projekt, no to może spróbują nową jakość zbudować, bo miejsce na nową jakość w polskiej polityce jest. I na prawicy, i po tej drugiej stronie, nie mówię na lewicy, bo tego nie wiem, powiedzmy, że na lewo od centrum. jest potencjał wynikający z rozczarowania zarówno PiS-em jako tą główną partią opozycyjną, jak i Koalicją Obywatelską. I nie sądzę, żeby na lewo od centrum udało się coś zbudować. Nie ma takich oznak na razie. Natomiast na prawicy ewidentnie te ruchy tektoniczne trwają i może coś z tego wyjdzie. Oczywiście sprzyja temu prezydent, który nie chciałby mieć jednego hegemona w postaci Jarosława Kaczyńskiego, tylko raczej trzech lub czterech podkomendnych, bo tak się sytuuje i to będzie
6: możliwe.
0: Który
6: będzie zarządzał.
0: Oczywiście i to będzie dopiero wtedy możliwe, jeżeli powstanie jeszcze kolejna partia, to się bardziej rozdrobni, będą musiały zrobić koalicję i tejże koalicji, nowemu układowi światłej prawicy będzie pan prezydent przewodził.
6: Jeżeli ten przekaz, który usłyszeliśmy w Kłodzku, jest tylko do swoich, to może właśnie chodzi o taką skrajną mobilizację tego swojego twardego elektoratu, bo ja mam wrażenie, że dostrzegam w tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość, taki mechanizm kreowania paniki moralnej, tak? Doskonale znany od 72 roku, został opisany przez takiego amerykańskiego socjologa Stanleya Coena, czyli najpierw wydarza się coś, co oczywiście bulwersuje, oburza, no to jest ta afera pedofilska i to postępowanie tych dwóch skazanych już osób. Potem jest przekaz medialny, epatowanie szczegółami tego wszystkiego, co się wydarzyło. Potem są wrogowie publiczni. W przypadku tejże sprawy w roli wrogów publicznych PiS obsadza właśnie polityków partii rządzącej Koalicji Obywatelskiej. No i potem jest ta panika moralna, tak? Co się dzieje? Nagle się okazuje, że ta jedna jednostkowa sprawa z Kłodzka urasta do rangi jakiegoś gigantycznego krajowego problemu.
0: No tak, ale znowu gdzie urasta? Oczywiście, że tak. Ona się ugruntowuje i może troszkę poszerza, ale w określonych grupach. Mamy jeszcze sporo czasu do wyborów i panika moralna jest przedwczesna. To jest taki instrument, rzeczywiście bardzo dobrze znany, ale o tej konkretnej sprawie i o tych emocjach ludzie nie będą pamiętać za półtora roku. I to nie zda egzaminu. A jednocześnie nie ma takiej możliwości, żeby, jak mówią dziennikarze, grzać ten temat cały czas, bo on się wypali. Jest określony zasób, jak w takich wybuchających świeczkach na torcie. No one pięknie się pali, a potem zaraz po 30 sekundach już jest koniec, trzeba zjeść tort, no i nie wiadomo, czy tego tortu dla wszystkich wystarczy. Więc troszkę mi się wydaje to działaniem przypadkowym, wynikającym z jakiegoś kalendarza napisanego, że trzeba odbyć tyle a tyle spotkań, że trzeba promować Przemysława Czarnka. Zresztą tutaj też w Kłodzku była taka wyraźna wskazówka dla wyborców, bo Jarosław Kaczyński mówił o Przemysławie Czarnku per Przemek, mówił, że to piękne imię, więc też było ocieplanie wizerunku. No i też wydaje mi się, że trochę nieskuteczne, no bo nie wystarczy pochwalić i zdrobnić, tylko jeszcze należałoby coś zaproponować. To już jest...
6: No zaproponowano rozliczenie tych, którzy teraz rządzą. W ogóle politycy Prawa i Sprawiedliwości od rana w niedzielę chodzili po mediach, bo występowali w rozmaitych programach publicystycznych z takimi rulonami i to była lista 101 afer Koalicji Obywatelskiej. Jest specjalna strona internetowa, której nazwę kilkukrotnie Przemysław Czarnek w Kłodzku powtarzał. Zerknęłam oczywiście na tę stronę. No tam jest mydło i powidło. Na przykład rosyjskie powiązania Włodzimierza Czarzastego, albo odebranie subwencji PiS-owi, albo wejście policji do Pałacu Prezydenckiego, to wtedy, kiedy policja weszła po Kamińskiego i Wąsika. Barbara Nowacka i polscy naziści, czyli ta pomyłka minister edukacji, Katarzyna Kotula i sprawa jej wykształcenia, ale też jest mnóstwo afer tych dotyczących ochrony zdrowia. Karetka dla matki Krystyny Szumila, zabieg bez kolejki dla syna senatora Lęca, zgony na SOR w Szpitalu Południowym, zarobki Dawida Kacprzyka, posłanka Małgorzata Pępek poza kolejką i tak dalej.
0: No to jest takie tutti frutti. No wszystko, co pamiętali, to spisali. Nie tędy droga. Znaczy, gdyby to było tak, że Koalicja Obywatelska znakomicie rządzi, że przyrasta jej wyborców, że jest taka droga ku politycznemu szczęściu dla Donalda Tuska narysowana, no to może ta przypadkowość i ten chaos byłby wytłumaczony. Ale tak przecież nie jest. Koalicja Obywatelska robi błędy i to bardzo poważne. Robienie takiego nieskutecznego, nieukierunkowanego narzędzia jest zupełnie bez sensu, bo zanim ewentualny wyborca PiS-u przeczyta te wszystkie punkty, to się zdąży znudzić, zapomnieć i to będzie zupełnie nieskuteczne. Ochrona zdrowia jest takim tematem, że naprawdę może być wyborczym wehikułem. Tyle, że trzeba by wtedy założyć, że wyborcy PiS-u i inni, którzy mogliby być pozyskani, nie pamiętają, jak wyglądała ochrona zdrowia w czasach PiS-u i też te wszystkie przywileje, bo tutaj żadnej zmiany jakościowej nie ma. Nie było wtedy i nie ma teraz. I na tym polega nasz dramat, że żadne proponowane środki przez kolejne, ostatnie rządy nie zdały egzaminu.
6: To jeszcze jeden wątek, bo przed chwilą z redaktorem Czaplukiem rozmawiałam o tym, czy prokuratura ustawia się pod nową władzę, czy się nie ustawia, czy działa efekt mrożący. Przemysław Czarnek w tym Kłodzku powiedział tak, prokuratorzy uzurpatorzy i prokuratorzy ulegli zostaną rozliczeni, bo popełniają każdego dnia na naszych oczach przestępstwa. Zostaniecie wyprowadzeni, zostaniecie ukarani, bo tego wymaga sprawiedliwość, a my będziemy z normalnymi Polakami odbudowywać Polskę. No była już taka konferencja Zbigniewa Ziobry, który też groził już prokuratorom i sędziom, że jak będą tutaj ulegać właśnie rządzącym, to się potem trzeba będzie z nimi porozprawiać. No i rozumiem, Przemysław Czarnek też tutaj właśnie tak prewencyjnie wysyła taki komunikat, że jak nie będziecie grzeczni, to my po was przyjdziemy, jak zdobędziemy władzę.
0: I znowu nie wiem, do kogo Przemysław Czarnek to mówi, no bo zakładam, że jeżeli są sędziowie i prokuratorzy, którzy są przekonani o tym, że działają praworządnie i że bronią swojej niezależności...
6: To będą działać

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 6 lipca, poniedziałek, jest 18.
18: Rząd nie ulegnie żadnym populistycznym krzykom i nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy, zapowiada wicepremier i szef MON.
17: Władysław Kosiniak-Kamysz pokazał odtajnioną listę sprzętów przekazanych za naszą wschodnią granicę do walki z Rosją. Są na niej pociski do systemów Patriot.
18: Donald Trump, niczym sędzia piłkarski, orzeka. Nie było faulu.
17: Amerykański prezydent potwierdza, że interweniował u szefa FIFA, dzięki czemu ukarany czerwoną kartką za poważny, rażący faul zawodnik USA nie będzie musiał pauzować. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, to znowu my, to jest wciąż TOK 360.
18: Minister obrony ujawnił, ile kosztowała pomoc polskiej dla Ukrainy w ostatnich latach i jakiego sprzętu dotyczyła.
17: W końcówce rządów PiS-u w latach 2022-2023, bezpośrednio po wybuchu wojny, koszt uzbrojenia przekazanego do Kijowa wyniósł niemal 15 miliardów złotych.
18: Natomiast od 2024 roku do chwili obecnej, a więc za rządów obecnej koalicji, donacje kosztowały Polskę 1,5 miliarda złotych. A więcej szczegółów od reportera TOK FM Macieja Kluczki.
19: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że najważniejsze dotacje zostały przekazane w latach 2022-2023, czyli za rządów PiS-u.
20: To jest około 15 miliardów złotych. To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej.
19: Jaki sprzęt Polska przekazała Ukrainie? Tu otwiera się długa lista. To m.in. czołgi T-72 i Leopard 2A4, transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty Rosomak, samoloty MiG-29 i śmigłowce Mi-24. Drugą część

0: Wystąpienia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poświęcił na sprzęt przekazywany za czasów rządów Donalda Tuska, a więc koalicji 15 października.
1: Decyzja, która jest podejmowana przez rząd polski i jest poprzedzona analizą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o możliwości przekazania danego rodzaju sprzętu wojskowego, użyczenia go naszemu sąsiadowi, wsparcia.
0: I tu wśród przekazanych Ukrainie środków od 2024 roku są pociski rakietowe PAK-3 do systemu Patriot, od których zaczęła się ostatnia burza polityczna wywołana przez Mariusza Błaszczaka z PiS-u, byłego ministra obrony.
2: Maciej Kluczka, ten temat wróci we wtorkowym, a więc jutrzejszym poranku TOK FM, bo gośćmi Macieja Kluczki będą m.in. generał Roman Polko oraz poseł PiS-u i członek Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Śliwka.
3: Jutro w Ankarze rusza dwudniowy szczyt Paktu Północnoatlantyckiego.
2: Przywódcy państw NATO już dawno nie spotykali się w obliczu tak wielu wyzwań dla sojuszu, zarówno wyzwań zewnętrznych, no i wewnętrznych też.
3: A w Turcji jest już wysłannik TOG FM, Cezary Jaszczyk.
2: Powiedz, o jakich konkretnie wyzwaniach mówimy i czego możemy spodziewać się po tym szczycie?
4: Pierwszym z wyzwań, bez wątpienia, powiem delikatnie, jest skomplikowana sytuacja międzynarodowa. Mówimy o trwających dwóch poważnych konfliktach zbrojnych w Ukrainie i wciąż, mimo prób, ostatecznie niezakończonej wojnie na Bliskim Wschodzie. W tym kontekście wszyscy będą bacznie śledzić zachowania i wypowiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który wciąż ma urazę do sojuszników za brak pomocy w wojnie przeciwko Iranowi. Co do Rosji. Obawy mogą budzić ostatnie wypowiedzi rzecznika Kremla. Dmitrij Pieskow przestał mówić o konflikcie z Ukrainą jako o specjalnej operacji wojskowej. Używa już słowa wojna. Pieskow zwrócił się też do Warszawy, by ta dobrze zastanowiła się nad swoim bezpieczeństwem. W kontekście tych zagrożeń kojąca może wydawać się ta zapowiedź szefa NATO Marka Rutego. Pokażemy, jak silne jest NATO i jak jesteśmy zdeterminowani, by bronić każdego naszego obywatela i każdego skrawka ziemi. Pytanie, czy to samo zapewnienie usłyszymy od wszystkich sojuszników, w tym tego najsilniejszego zza oceanu. Z Ankary, Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków to obszary, których będą dotyczyły propozycje zmian przygotowywane przez resort zdrowia na polecenie premiera. Poinformowała o tym rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sendrowska.
2: Premier ma je dostać na biurko jutro, bo to termin ultimatum.
3: Tak, w piątek zapowiedział, że jeśli nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji dotyczących zmian, to w środę podejmie personalne decyzje. Podkreślał, że oczekuje od NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia systemowych rozwiązań.
2: No i jeżeli szefowa resortu zdrowia od powołania na stanowisko nie wymyśliła, jak ten system naprawić, to od piątku do wtorku tego nie zrobi. Tak mówi Sebastian Gonczarz, według którego premier, grożąc dymisjami, chce pokazać, że ma kryzys w ochronie zdrowia pod kontrolą. Posłuchajmy szefa porozumienia rezydentów.
5: Niech ta dymisja będzie, no bo jeśli ktoś popsuł, to powinien być stosownie ukarany, tak samo w przypadku lekarzy z naszego środowiska. Ale te sytuacje powinny prowadzić nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. To, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
3: Jak mówi Gonczarz, często ratują ją właśnie młodzi lekarze, rezydenci, równolegle pełniąc dyżury na innych oddziałach i zaniedbując swoją specjalizację.
5: Cierpi system, który nie ma dobrze wykształconego lekarza, a jego pacjenci nie mogą liczyć na pomoc lekarza na miejscu, tylko kogoś, kto do nich dobiegnie albo z oddziału rodzimego na SOR, albo przez las z innego pawilonu, z innego oddziału, żeby im pomóc.
2: Stąd postulat, by rezydent miał pod sobą na dyżurze maksymalnie jeden oddział z ostrymi przyjęciami i maksymalnie 100 pacjentów.
3: W ciągu 11 dni po raz drugi zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie afery w Szpitalu Południowym.
2: Poprzednia była bardzo gorąca. Tym razem radni oczekują informacji w sprawie audytu funkcjonowania prosektorium Szpitala Grochowskiego także oraz procedur ochrony sygnalistów w stolicy. Czy pojawią się nowe informacje? To już pytanie do reportera TOK FM Błażeja Kuleszy, który jest w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
3: No właśnie, Błażeju, powiedz, czy są szanse, żebyśmy poznali nowe fakty w tej sprawie?
6: Tych nowych informacji domaga się przede wszystkim opozycja, która uważa, że sprawa afery w Szpitalu Południowym zamiatana jest pod dywan. Z kolei radni koalicji mówią, że trzeba czekać po pierwsze na wyniki audytu. Ten ma być gotowy jeszcze w tym miesiącu, ale raport został przecież rozszerzony także o kontrolę w prosektoriach, co może wydłużyć pracę nad nim. Radni chcą też wiedzieć, dlaczego na stanowisku wiceprezydenta pozostaje Tomasz Męcina, który w ratuszu odpowiada za działanie miejskich spółek, a przecież taką spółką jest Szpital Południowy. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dymisję w piątek, mimo że, jak stwierdziły, nie mają sobie nic do zarzucenia. Męcina jak na razie tego nie zrobił. O nowe informacje na sesję raczej łatwo nie będzie, bo jak stwierdził jeden z przedstawicieli koalicji w takiej kuluarowej rozmowie ze mną, w tym wypadku nie chodzi o wyjaśnienie całej afery. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Będzie zmiana ustawy wygaszającej pomoc dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.
2: Chodzi o kontrowersyjne przepisy, które weszły od lipca. Dotyczą ośrodków zbiorowego zakwaterowania. Mogą w nich mieszkać na przykład rodzice z niepełnosprawnościami, ale ich dzieci już nie. Anna Gmitrek-Zapłocka.
7: Na odpowiedź z Ministerstwa Rodziny czekałam kilka tygodni. Pytania wysłałam na długo przed wejściem w życie nowych przepisów. Dziś ministerstwo odpowiada, że zmieni prawo i że odpowiedni wniosek trafił już do MSWiA. Tyle, że mleko się wylało. W części ośrodków już żąda się od rodziców czy babć płacenia za pobyt dzieci, nawet 2000 zł od osoby. Sytuacja jest trudna, przyznał na antenie TOK FM Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
8: Myślę, że wie o tym również spora część polityczek i polityków. No nadal powinniśmy tak naprawdę wspierać uchodźców i uchodźczyni wojenne z Ukrainy i nadal powinniśmy to robić w bardzo kompleksowym zakresie, w takim, w jakim działo się to do tej pory przynajmniej.
7: Zwłaszcza jeśli chodzi o uchodźców z grup wrażliwych, którzy nie są w stanie ani pracować, ani żyć samodzielnie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Zanim jednak będą zmiany w przepisach, wojewoda podlaski przejmie pełną kontrolę nad ostatnim w regionie ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania ukraińskich uchodźców.
2: W istniejącej od 2022 roku placówce w Wasilkowie przybywa obecnie 50 osób. Jakub Medek.
9: Do tej pory jako zadaniem zleconym ośrodkiem zajmowała się gmina. W ocenie jej władz powodowało to dodatkowe koszty, chciała więc likwidacji ośrodka. Te koszty, w praktyce przesłanie nam raz w miesiącu faktury, weźmiemy na siebie, odpowiada wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
10: W 100% Podlaski Urząd Wojewódzki bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za uchodźców wojennych z Ukrainy zakwaterowanych w ośrodku w Wasilkowie.
9: Lokalni politycy prawicy twierdzili też, że istniejący od 2002 roku ośrodek ma przyjmować migrantów, między innymi z granicy z Białorusią. To bzdury, a ich rozpowszechnianie jest nieodpowiedzialne, podkreśla wojewoda.
10: Nie będą trafiały kolejne osoby, bo ustawa wprost mówi, że pomoc się wygasza, a nie rozszerza. I nie ma możliwości przywożenia z innych regionów nowych osób.
9: Wojewoda przypomina też, że w ośrodku znajdują się wyłącznie osoby z grup wrażliwych, niepełnosprawne i w starszym wieku. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
3: To nie był faul. To byłoby niesprawiedliwe, gdyby FIFA odebrała USA jednego z najlepszych piłkarzy, powiedział Donald Trump w gabinecie owalnym.
2: Tyle absurdów w jednym zdaniu. Prezydent USA przyznał, że rozmawiał z szefem FIFA Giannim Infantino w sprawie reprezentanta kraju Florina Balloguna, któremu ostatecznie zawieszono dyskwalifikację za czerwoną kartkę. Nie mówiłem FIFA, co ma robić, ale podjęto właściwą decyzję. Tak stwierdził Trump.
3: Belgowie protestują, ale te protesty na nic się zdadzą.
2: Tak, nie da się ukryć. Mecz Amerykanów z Belgami o ćwierćfinał Mundialu dziś o 2:00 w nocy w Seattle. Mundial w TOK FM o 18:20. Dołączy do mnie Przemysław Pozowski. Na razie 18:10. Marietta Wiśniewska, dzięki wielkie.
3: Dzięki.
2: A gościnią TOK 360 jest profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił, ile kosztowała pomoc Polski dla Ukrainy w ostatnich latach i jakiego sprzętu dotyczyła. W końcówce rządów PiS-u w latach 2022-2023 koszt uzbrojenia przekazanego do Kijowa wyniósł niemal 15 miliardów złotych. To był początek wojny, to myślę warto podkreślić. Natomiast od 2024 roku do dzisiaj, a więc za rządów obecnej koalicji, to było 1,5 miliarda złotych. Na liście są pociski PAK-3 do systemów Patriot, bo cała awantura rozpoczęła się w weekend od tego, że Mariusz Błaszczak, były szef MON-u i szef klubu PiS-u, a także Krzysztof Bosak z Konfederacji zarzucili rządowi przekazanie tychże pocisków w Ukrainie, co miałoby być ze szkodą dla polskiego bezpieczeństwa. Mariusz Cielma z miesięcznika Nowa Technika Wojskowa był moim gościem w TOK 360. Tam porozmawialiśmy o tym ze strony wojskowej. On mówił, że jest prawie przekonany, że ta transakcja odbyła się z błogosławieństwem Stanów Zjednoczonych, to przekazanie. A co się dzieje w tej polskiej awanturze politycznej? To jest jakaś próba skanalizowania nastrojów antyukraińskich?
11: Ja bym tak to oceniała. Te kwestie związane z wspomaganiem Ukrainy są wykorzystywane absolutnie do bieżącej walki politycznej i myślę, że żadna ze stron tak naprawdę do końca nie zdaje sobie sprawy albo nie chce sobie uświadomić społecznych, przyszłych społecznych skutków tego stanu rzeczy. Mamy ostatnio ciąg pewnych wydarzeń i to mówię ostatnio nawet nie w kontekście ostatnich 2-3 tygodni czy 2-3 miesięcy, ale myślę, że od kampanii prezydenckiej mamy do czynienia z taką konsekwentną, powiedziałabym, retoryką antyukraińską, która została przejęta czy pierwotnie wprowadzona przez stronę aktualnie opozycyjną i przez aktualny obóz prezydencki, natomiast została ona podjęta przez obóz określony mianem liberalnego, co wydaje się być błędem, chociażby także i w kontekście wyniku wyborów prezydenckich.
2: Jakie tutaj będą konsekwencje? Te społeczne, ale i te polityczne?
11: Ja myślę, że polityczne one są w wymiarze międzynarodowym również bardzo istotne, mianowicie wydaje mi się, że bardzo wyraźny konflikt, fakt, że sprawy, które wydawały się być przedmiotem absolutnie konsensusu, pełnej zgody, mianowicie kwestie bezpieczeństwa narodowego stały się także i bezpośrednio uwikłane w konflikt polityczny, obniża to wiarygodność, myślę, Polski, pozycję Polski w rokowaniach międzynarodowych dotyczących współpracy czy działań w okresie odbudowy Ukrainy. Podważa się absolutnie, buduje się, tworzy się, tym samym wspiera się nastroje antyukraińskie, które są coraz bardziej widoczne i one znajdują swoje emanacje nie tylko w deklaracjach, ale także i z tego, co się orientuje, przynajmniej tak media donoszą, także i w takim codziennym funkcjonowaniu Ukraińców są to procesy, które z punktu widzenia społecznego powinny być głęboko niepokojące. One są głęboko niepokojące, nawet nie to, że powinny być, ale one są głęboko, głęboko niepokojące. Także myślę, że tutaj ten wymiar i polityczny, wymiar międzynarodowy, ale także wymiar społeczny, a także wydaje mi się, że pewnie wymiar militarny czy kwestie bezpieczeństwa, o co dzisiaj też wojskowi podnosili, że przekazywanie pewnych informacji, co do których ja nie jestem pewna, jaką klauzulą tajności one są objęte, nie mam tej wiedzy, ale przekazywanie publicznie pewnych informacji być może też jest ze szkodą dla takiego bezpieczeństwa rozumianego jako walka wywiadów.
2: Teraz, jak rozumiem, to jest już odtajnione i różne kraje mają różne polityki w tej kwestii, na przykład Niemcy są bardzo, bardzo transparentni, ale to, o czym pani powiedziała, czyli włączenie bezpieczeństwa w spór polityczny, ja wiem, że to nie nastąpiło w ostatnich dniach, że to jest proces postępujący, ale też mi się wydaje, że to jest jakaś absolutna czerwona linia, jeżeli chodzi o zasady prowadzenia tego sporu, z której nie za bardzo jest to odwrót.
11: Nie ma w moim przekonaniu w ogóle odwrotu, dlatego że mamy do czynienia z przekraczaniem kolejnych linii czerwonych, epatowaniem kwotami, brakiem też spójności w takiej, powiedziałabym, podstawowej informacji, bo z jednej strony zarzucają sobie strony wzajemnie to, że są, nie wiem, prorosyjskie, a z drugiej strony licytują się na to, która dała więcej albo która dała mniej. Także w moim przekonaniu mamy do czynienia z takim nasileniem i taką instrumentalizacją, takim nasileniem konfliktu politycznego i taką instrumentalizacją wszelkich kwestii, w tym także i kwestii bezpieczeństwa narodowego, które nie rokują absolutnie. To znaczy żadna ze stron tutaj nie ustąpi. Mamy do czynienia z takim psychologicznym mechanizmem eskalowania, który jest w mojej ocenie przynajmniej na teraz nie do wyhamowania, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że nie ma na scenie politycznej, czy szerzej w życiu publicznym żadnej instytucji, żadnej osoby, która cieszyłaby się na tyle dużym autorytetem, żeby mogła w jakiś sposób przyjąć rolę pośrednika, rozjemcy czy negocjatora.
2: Tak, nie ma takiej osoby, albo nie żyją, albo te autorytety zostały skutecznie również do politycznych celów podważone. Tak sobie myślę trochę na marginesie, że to, co się dzieje, to jest dodatkowo zła informacja dla ministry zdrowia Jolanty Sopirańskiej-Grendy, nad którą i tak zbierają się czarne chmury, ale teraz będzie można jej dymisją dodatkowo odwrócić od tego uwagę. do tej awantury?
11: No, pewnie tak, tylko że znowu cały czas my dywagujemy na temat tego, co jest powodem zaistnienia jakiejś kwestii w przestrzeni publicznej. Tak naprawdę politycy nie zajmują się rozwiązywaniem rzeczywistych problemów, tylko jeżeli już, to właśnie budowaniem jakichś atrap, które mają przesłonić wydarzenia dziejące się za kulisami, jeżeli tak to interpretujemy. Także z punktu widzenia interesów pani minister może ta sytuacja nie jest najlepsza, ale myślę, że należy też tę sytuację rozpatrywać w kontekście pewnych mechanizmów czy procesów, które rządzą także i tym obszarem naszego życia. Także tu nie chodzi o personalia, chociaż no, z personaliami się pewnie najłatwiej jakoś tam oswajamy w takim znaczeniu, że lubimy personalizować różne rzeczy, w tym także i polityka.
2: Tak, no i odpowiedzialność polityczna też ma swoje znaczenie, ale systemu nie naprawi. Bardzo dziękuję. Profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była gościnią TOK 360. Jutro jest ten termin, który premier Donald Tusk wyznaczył kierownictwu resortu zdrowia i NFZ-u na przedstawienie przekonującego pakietu zmian i systemowego w ochronie zdrowia. To może nie być łatwe w kilka dni taki dokument przygotować, chociaż był zapowiadany przecież od miesięcy. No a jeżeli jutro nie będzie satysfakcjonujących rozwiązań, to w środę mają być dymisje. 18.17, informacje TOK FM o 18.20, Mundial w TOK FM tuż po informacjach. Dołączy do mnie Przemysław Pozowski.
12: Reklama.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
15: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
18: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
19: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
17: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
20: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
21: Magda, wszystko w porządku?
22: Przepraszam, migrena.
23: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
22: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
24: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
25: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
26: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 18.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów i okolice w wyniku zmasowanego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim. Zginęły 22 osoby, poinformowali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. Kraje sojuszu ogłoszą na forum z firmami zbrojeniowymi nowe kontrakty opiewające na dziesiątki miliardów dolarów, zapowiedział szef NATO dzień przed szczytem w Ankarze. Mark Rutte zadeklarował także, że NATO musi zadbać, aby Ukraina dostała wszystko, czego potrzebuje, aby móc dalej się bronić. Zaapelował do państw członkowskich sojuszu, aby w tej kwestii dopełnili swoich zobowiązań. Polskę na szczycie będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski. Policja wyjaśnia sprawę obiektu, który unosił się nad północnym Krakowem. To był prawdopodobnie dron, zauważył go pilot podczas lotu w rejonie lotniska w Balicach. Z tego powodu samoloty chwilowo były holdingowane, czyli musiały krążyć w powietrzu i nie mogły lądować. Obecnie na lotnisku nie ma utrudnień.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl
2: 22 minuty po godzinie 18:00, Mundial w Tok FM. Przemysław Pozowski, Adam Ozga. Dzień dobry, chociaż...
0: Dzień dobry.
2: To jest smutny dzień dla piłki nożnej.
0: A co się stało?
2: No jak to, co się stało? Prezydent kraju dzwoni do prezydenta FIFA i po tymże telefonie FIFA anuluje ewidentną czerwoną kartę.
0: Już myślałem, że mianowała Stany Zjednoczone triumfatorem Mundialu.
2: Jesteśmy od tego o krok. Anuluje zawieszenie związane z czerwoną kartką, zawiesza czerwoną kartkę. To są formalności, o czym ja teraz mówię. Kluczowe jest to, że lider amerykańskiej drużyny
0: Balogun.
2: Falorin Balogun zagra dzisiaj w nocy z meczu z Belgami, mimo że w poprzednim meczu dostał czerwoną kartkę za poważny rażący faul. Chociaż tenże prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że faulu nie było.
0: No tak, ja nawet przed chwilą obejrzałem taki filmik. Trochę go traktuję jako filmik komiczny, ale oczywiście no, skutki tego telefonu, tej decyzji FIFA niezależnej, jak czytamy, bo Gianni Infantino też bodaj 25 minut temu wydał oświadczenie, są smutne, tak jak mówisz.
2: Nie ma żadnego uzasadnienia. Ja rozumiem, gdyby Amerykanin postawił nogę obok nogi...
0: Ale wiesz, że to nie o to chodzi, kto gdzie postawił nogę. Tylko chodzi o to, jak prezydent Stanów Zjednoczonych odbiera piłkę nożną i co po tym, że telefonie robi FIFA, oczywiście za zgodą Gianni Infantino, który oczywiście będzie zaprzeczał, że jakikolwiek wpływ na tę decyzję miał. Natomiast chciałem jeszcze zachęcić wszystkich, żeby sobie obejrzeli, jak to jest kuriozalne, no bo to jest jak jakiś, nie wiem, jak jakiś żart kabaretowy, a to jest wypowiedź, jak rozumiem, z konferencji prasowej, gdzie Trump peroruje o tym, że on sam był dobrym atletą, że on świetnie rozumie sport i mówi o tych, nie wiem, na przykład stopklatkach, na których sędziowie oglądają sytuację na warze, że to tak nie powinno być. No normalnie brzmi, jakby 40 lat sędziował mecze sokera, jeszcze za czasów, prawda, Pelego i Beckenbauera co najmniej. Więc to jest kuriozum, natomiast jakby to jest też oczywiście i z tego się można pośmiać, tak, z tych wypowiedzi.
2: Ale wiesz, ja rozmawiałem z Rafałem Rostkowskim, to jest były sędzia międzynarodowy, dzisiaj w Top 360. Tak, to jest do odsłuchania w podcastach i on ma rację, że to jest fatalna informacja dla wizerunku piłki nożnej. I co my mamy, po co my mamy teraz oglądać ten mundial, jeżeli potem jeden pan może zadzwonić do drugiego pana i po prostu manipulować tym, co się wydarzyło na boisku.
0: No,
2: wszyscy jesteśmy Belgami dzisiaj. Po prostu wyrzucić Amerykanów z tego turnieju i to najlepiej ich rozgromić.
0: Na szczęście też Paragwaj już sam się wyrzucił, całe szczęście, bo też to jest jakby osobny temat, ale pewnie sobie do niego dojdziemy. No ale okej, widzisz, to wywołuje emocje i teraz wszyscy na świecie fani piłki nożnej będą kibicować czerwonym diabłom i to też jest coś, co łączy. To jest trochę jak, nie wiem, jak protesty przeciwko władzy autorytarnej. No tak, w takiej mikroskali oczywiście futbolu. No bo to jest jakaś autorytarna decyzja, tak? Tak naprawdę, jakkolwiek by to nie było potem argumentowane. Ty mówiłeś o tym oświadczeniu, że go nie miałeś czasu przeczytać, no to ja przeczytam, bo ono w trakcie twojego programu zostało wydane.
2: Może ty już powiedziałeś, może będziemy tracić czas. No, jesteśmy niezależni, FIFA, bla, bla, bla, nie chodzi nam o pieniądze, bla, bla, bla.
0: Tak, widziałem publiczne komentarze dotyczące decyzji Niezależnego Komitetu Dyscyplinarnego FIFA w sprawie zawieszenia Bologuna i chciałbym chciałbym powtórzyć fundamentalną zasadę zarządzania FIFA. Organy sądowe FIFA są niezależne, działają autonomicznie, stosują kodeks dyscyplinarny FIFA i rozstrzygają sprawy, no i tak dalej, tak? Wystarczy, prawda? Ale to idzie w tym tonie, a kończy się to w ten sposób, że to, co zawsze robię, to szanuję te decyzje i autonomię organów, które je podejmują. To, czy osobiście podoba nam się decyzja, czy nie, jest nieistotne. Szacunek dla niezależnych instytucji i praworządności to właśnie to, co chroni integralność naszych rozgrywek i wiarygodność FIFA w każdej chwili.
2: Tylko jeden typ drugiemu prawie złamał nogę i będzie mu udawać, że to się wydarzyło.
0: Tylko, że o tej wiarygodności też negatywnie się wypowiadają nie tylko Belgowie, nie tylko świat futbolu, nie tylko twój gość Rafał Rostkowski, który jednak sędziował w przeciwieństwie do Donalda Trumpa parę ważnych meczów, ale na przykład też UEFA, czyli no wiadomo, konkurencyjna po trosze, tak, czy nielubiąca się z FIFA organizacja, ale UEFA też to piętnuje, też mówi, że to jest niebezpieczny precedens. No mieliśmy mieć ciekawe rzeczy na tym mundialu, wydawało się, że one będą w innych obszarach się wydarzać, natomiast anulowania kartki przez de facto Donalda Trumpa, potem perorującego o tym, jak to on świetnie rozumie i zna i czuje sport, no tego byśmy sobie nie wymyślili w tym scenariuszu.
2: No to jeszcze, kiedy jesteśmy przy sprawach okołosportowych, to ty wspomniałeś o Paragwajczykach.
0: Tak, bo to był około sport,
2: Francuzami
0: to był około mecz.
2: 0-1 w weekend. Francuzi w 1/4, no i dobrze, bo to, co pokazali Paragwajczycy, to było po prostu coś okropnego. Bardzo brutalna gra, pełna prowokacji. Fajnie ci Francuzi reagowali na to, bo
0: i
2: się z nich
0: śmiali.
2: I żadnych
0: kartek, prawda?
2: I zero kartek, tak. Francuzi byli ukarani kartkami.
0: Tak, Paragwajczycy
2: nie zostali ukarani kartkami, mimo że tam po prostu leciały łokcie, leciało...
0: Tak zwane poza akcją, tak? Czyli sędzia jest skupiony na innym fragmencie akcji, a zawodnik na przykład wraca i na 40 metrze, jak w hokeju trochę... czy to barkiem, czy łokciem, czy dłonią.
2: A klasie, jak sędziowaliśmy, to wiadomo było, że jak sędzia podąża za akcją, to pozostali patrzą, co się dzieje poza zasięgiem wzroku sędziego.
0: No jeden z najgorzej chyba sędziowanych meczów w historii Mistrzostw Świata swoją drogą, co też z kolei wraca dyskusja, chyba nie zdążyliście o tym z Rafałem Rostkowskim porozmawiać, wraca dyskusja, jakby kto powinien sędziować, czy ten klucz geograficzny też powinien być, czy jednak najlepsi. No ale to jest oczywiście akademicka dyskusja, to tak samo jak możemy rozmawiać o tym, czy Republika Zielonego Przylądka powinna grać, czy nie, a potem gra i strzela przepiękną bramkę Argentynie, bo o tym meczu też żeśmy w Mundial w Tok FM jeszcze nie mówili, bo to
2: bo
0: było w nocy,
2: był
0: tak,
2: weekend,
0: z
2: tak.
0: Piątku na sobotę, więc bardzo fajna historia. Paragwajczycy niech jadą do domu, mi jest szkoda tylko tego niedoszłego meczu, bo jakby Paragwaj tych karnych nie przepchnął, to nie mielibyśmy tego żenującego cyrku, przecież oni tam jeszcze też upadali ten...
2: Było to, że ci Francuzi się śmiali, że w dużej mierze tam zdarzało się, ale raczej nie dawali się tak porządnie sprowokować Paragwajczykom.
0: To prawda i przepiękny był cytat Kyliana Mbappé, słyszałeś?
2: Nie.
0: Zacytuję, też sprawdzałem, czy to nie fake, ale rzeczywiście tak powiedział. Sens tej wypowiedzi był taki, że chcieliście z nami grać w shit soccer, tak? Taką, jakby to powiedzieć, gównianą piłkę, no chyba nie przekraczamy tutaj, cytując jakiegoś momentu, kiedy staje się to przekleństwem, prawda? Więc jeżeli chcieliście z nami grać w taką właśnie piłkę nożną, no to spoko, ale nawet w taką piłkę nożną my potrafimy od was grać lepiej, powiedział Mbappé Paragwajczykom, którzy rzeczywiście pomylili boisko piłkarskie z innym miejscem.
2: A ja rozumiem, że żałujesz, że nie doszło do meczu Francja-Niemcy. No to tak. Pewnie będziesz też żałować, że...
0: Bo ileż byśmy tam mieli, wiesz, historycznych nawiązań do 82 roku, do 86, no meczów między Francją a Niemcami tyle było fantastycznych, już pomijając jakby historię obydwu krajów. No ale no, nie było, nie będzie.
2: No to rozumiem, że też będziesz żałować, że Brazylijczyków już nie zobaczysz na mundialu. To jeszcze wracając do tego, co wydarzyło się wczoraj, Norwegów za to.
0: Tak, znaczy żałuję, że nie zobaczę Brazylijczyków, a jednocześnie cieszę się, że nadal zobaczę Norwegów, więc taka trochę sytuacja, w której żałowalibyśmy tak czy inaczej, bo Norwegowie też są świetni, mówiliśmy o tych ich kibicach i o tym wiosłowaniu, teraz już mówią wszyscy i pewnie wiedzą o tym, ludzie, którzy na co dzień raczej oglądają inne programy telewizyjne, a nie śledzą Mundial, że jest taka oto Norwegia, w której gra niesamowity Erling Haaland. Bardzo mi się podobała też grafika podczas wczorajszego meczu pod sam koniec, gdy Haaland trafił mocno, strzelając w sam dolny prawy róg bramki swoją drugą bramkę w tym meczu. To się pojawiła klasyfikacja najlepszych strzelców. Jak to pięknie wygląda, jak oni strzelają, jak oni grają, jak natchnieni. Messi 7, Mbappé 7, Haaland 7.
2: Tak,
0: Haaland, tego który grał jeden mecz mniej.
2: W ogóle nie było bardzo, bardzo dawno, żeby tylu zawodników miało tyle bramek w walce o tytuł króla strzelców. I tutaj mamy po prostu rzeczywiście największe gwiazdy, które przyjechały na ten mundial, co też może trochę mówi o tym, jak wygląda współczesna piłka nożna. Ostatecznie Norwegia 2, Brazylia 1, bo...
0: Ale w dużej mierze też dzięki bramkarzowi reprezentacji Norwegii, tak, który obronił rzut karny, który wykonał kilka innych interwencji, no takich najwyższej klasy, a jaki to jest też paradoks i jak czasami nasze sądy potrafią być niesprawiedliwe. Mówiliśmy, że ta Norwegia to owszem, ale im dalej od Haalanda w kierunku własnej bramki, tym gorzej. A de facto bez bramkarza nie wygraliby tego meczu, co pokazuje, jak jednak bardzo drużynowym sportem jest piłka nożna. Przecież karnego Brazylijczycy mieli bodaj tam w czwartej czy w
2: piątej
0: meczu.
2: Tak, potem mieli jeszcze w końcówce. Neymar za drugim razem tego karnego trafił. Pierwszego nie strzelał Neymar.
0: Bo nie było go na boisku.
2: Tak, za drugim razem.
0: Bruno Guimaraes strzelił także bramkarz obrony.
2: I 2-1. Norwegowie zmierzą się z Anglikami i to był mecz absolutnie znakomity. Przynajmniej tak wynika ze skrótu, no bo nie oglądałem go w środku nocy, ale tak, stadion Azteca w stolicy Meksyku, na trybunach Meksykanie, też dość wysoko, więc Anglicy mówili, że muszą się przyzwyczaić. No i bardzo, bardzo intensywna gra.
0: I dwie bramki Juda Bellinghama na Estadio Azteca. Wiesz, kto strzelił ostatnio? Dwie bramki na Estadio Azteca.
2: Diego
0: wiesz, bo oglądałeś.
2: Maradona. Tak jest.
0: Diego Maradona w 86 roku oczywiście na tym mundialu, który to Argentyńczycy potem wygrali, chociaż on w finale akurat bramki żadnej nie strzelił przeciwko
2: RFN. Tak, potem Meksykanie łapią kontakt i tak jest do przerwy. Po przerwie Harry Kane podwyższa na 3-1 i w 69
0: ale
2: minucie
0: jest Jimenez wcześniej
2: z rzutu karnego na 3-2, więc ci Meksykanie cisną. Tak, wcześniej czerwona kartka.
0: Więc Anglicy jedną z bramek zdobyli już grając w osłabieniu.
2: Zgadza się wszystko. No,
0: silna jest Anglia, bardzo jestem ciekaw tego meczu
2: Anglia-Norwegia.
0: Na miejscu
2: Anglików też bym natychmiast składał odwołanie, jeżeli chodzi o tę czerwoną kartkę, no bo jest już precedens.
0: Słuchaj, czy tego karnego Błaszczykowskiego jesteśmy w stanie jakoś powtórzyć jeszcze z meczu z Portugalią? Tego to UEFA, nie FIFA, widzisz, bo to Mistrzostwo Europy.
2: No, ale też ma swoje za uszami.
0: Ale czekaj, może coś tym Senegalczykom znajdziemy.
2: Tak czy siak, składałbym odwołanie, bo może Gerald Kwansach, może on jeszcze by w ćwierćfinale zagrał z Norwegami. Czemu nie? No, trzeba,
0: tak,
2: trzeba no, próbować.
0: A poza tym chciałem zauważyć, Adamie drogi...
2: Jeszcze głupia kontuzja była.
0: Okay.
2: Jordan Henderson cieszył się, po meczu przeleciał przez barierkę i już chodził sobie nadgarstek.
0: Tak, ale wiesz, bo jeszcze dzisiaj dość fajny mecz jest o 21:00, może warto powiedzieć słuchaczom.
2: Tak jest, Portugalia, Hiszpania. To no. O tym mówisz, chociaż to nie jest tak, że ci Portugalczycy są trochę tak przeszacowani, że to jest jednak Hiszpania kontra Portugalia?
0: No pewnie bardziej Hiszpania kontra Portugalia, jednakowoż ci Portugalczycy potrafili po pasjonującym meczu, jak pamiętasz, bo omawialiśmy go w piątek, wyrzucić Chorwatów z mundialu. Chorwatów wcale nie też takich dobrych obecnie, jak jeszcze 4 lata temu, ale Portugalia, Hiszpania, no to jedna z takich wielkich drużyn naprawdę europejskich, które zawsze czy nie zawsze, ale często zachodzą daleko, czy to w Mistrzostwach Europy, czy w Mistrzostwach Świata, szczególnie tak patrząc na ostatnie 30 lat. No i mecz, gdzie na 10 ostatnich meczów tam były 4 remisy i po 3 zwycięstwa, więc bardzo wyrównana też statystyka. Ostatni ich mecz na Mistrzostwach Świata to mecz, który oglądałem z krzesełek stadionu w Soczi. Genialny mecz. 3-3 z rzutem wolnym Cristiano Ronaldo z 88 minuty, przepięknie wykonany w samo okienko z 30 metrów. Także ich ostatni mecz na mundialu, grupowy w 2018 roku, to było piłkarskie arcydzieło. To było piłkarskie arcydzieło, jeden z najlepszych meczów mundialu w Rosji. No i jakby to dzisiaj się zbliżyło do tego poziomu, to naprawdę warto siadać przed telewizorem i patrzeć, no kto wejdzie z tej pary do ćwierćfinału. Oczywiście rywalem Hiszpanii lub Portugalii będzie zwycięzca tego meczu, od którego poniekąd zaczęliśmy.
2: Czyli miejmy nadzieję Belgia. O drugiej w nocy trzymamy kciuki za Belgów, żeby wyrzucili Amerykanów z mundialu, dlatego że jeżeli Amerykanom trzeba pomagać na szczeblu Donald Trump, Gianni Infantino, to znaczy, że nie są warci ćwierćfinału. Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. Do jutra, 18.36. To był Mundial w TOK FM. Informacje TOK FM o 18.40. Ja wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
1: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
3: Reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
29: Bo w Media Expert taniej masz.
30: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
31: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
32: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
33: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
32: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
33: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, poinformował, że spotkał się dzisiaj z prezydentem Karolem Nawrockim. Wśród tematów rozmowy, jak przekazał wicemarszałek Sejmu, znalazły się relacje z Ukrainą, zaczynające się jutro w Turcji szczyt NATO, obronność, legislacja i polityka krajowa. Dziękuję za poświęcony czas w tak newralgicznym momencie i powodzenia jutro w Ankarze, napisał Bosak we wpisie na X-ie, do którego dołączył zdjęcie z prezydentem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał Stany Zjednoczone, by nie sprzedawały Turcji zaawansowanej broni, w tym myśliwców F-35. Prezydent Donald Trump sugerował ostatnio, że może sprzedać Turcji te maszyny. Izraelski przywódca podkreślił, że sprzedanie F-35 Turcji zachwiałoby równowagę sił na Bliskim Wschodzie, która teraz utrzymuje się dzięki izraelskiej przewadze w powietrzu i amerykańskiej obecności militarnej w regionie. Od połowy maja ponad 500 osób zmarło w Demokratycznej Republice Konga z powodu epidemii wirusa Ebola, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Od ogłoszenia epidemii potwierdzono łącznie ponad 1,5 tysiąca przypadków zakażeń. Agencja AP informuje, że medycy oddelegowani do walki z epidemią zagrozili strajkiem. Domagają się m.in. poprawy warunków pracy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Chwila minęła, Adam Ozga, po godzinie 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Przed 19 Kuba powie co, jaka po 20 mikrofon Tok FM, na który zaprasza Paweł Sulik. Na jakiej podstawie oceniamy, że ktoś zarabia za dużo? Wysokie zarobki lekarzy, szefów spółek górniczych, dyrektorów lasów państwowych, o to będzie pytać Paweł Sulik. Po 22 Maciej Zakrocki o bieżących sprawach europejskich, m.in. o europejskim sektorze motoryzacyjnym, mobilności wojskowej. Rozmawiać będzie z europosłami Dariuszem Jońskim, Michałem Szczerbą i Elżbietą Łukaciejewską. Po godzinie 23 dzień w TOK FM w audycji Nic o nas bez was zakończy Kamil Wróblewski, do którego dołączy nasza redakcyjna koleżanka Karolina Wiśniewska. A TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Adam Szura i Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 też w samo południe, a już teraz o światłach mijania, światłach długich, światłach do jazdy dziennej, kierunkowskazach, światłach wstecznych. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
6: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, poniedziałek. Zaczynamy kolejny tydzień z motoryzacją. Witam cię, Sławku.
7: Dzień dobry, Jacku. Piękny lipiec mamy. Coraz krótsze dni. Wiedziałem, że jak to powiem, to zareagujesz. Ciekawe, czy zareagujesz, że już jesień się zbliża. Ale nie, jest w porządku. Trochę sezon ogórkowy był ostatnio, zauważyłem, ale my i tak potrafimy znaleźć dobre informacje. Prawda, Jacku? Co u ciebie ciekawego na stole?
6: Słuchaj, mam kilka ciekawostek. Zacznę od takiego bardzo poważnej, od takiej bardzo poważnego stwierdzenia, że kiedyś było fajniej, jeśli chodzi o motoryzację. Ja mam wrażenie, że ostatnio to chińskie firmy, chińskie marki dostarczają nam sporo ciekawych emocji. Natomiast kiedyś ten mainstream, czyli firmy japońskie, firmy amerykańskie, nie wiem, czy nie japońskie najczęściej. Dobra, amerykańskie też, Ford Flex. Potrafiły budować i chciały budować takie samochody, które wzbudzały nasze emocje i jakoś nas troszeczkę polaryzowały, ale ta polaryzacja nie wynikała z takich tanich zabiegów jak teraz, czyli pójście w jakiś tam futuryzm, tylko bawiono się tą motoryzacją. Mówię o takich czasach typu 20 lat temu. Przypomnę kilka modeli, które doskonale państwo znają. To będzie Chrysler PT Cruiser. Jakie to było świeże, mimo że było to retro. W Stanach mieli tego więcej. Mieli Forda 500 bodajże, czyli Forda 500. Mieli taka wielki samochód stylizowany trochę na lata 50-60. Chrysler Prowler, czyli takie auto zbudowane w taki sposób, żeby wyglądało jak Hot Rod. Natomiast jeżeli chodzi o coś takiego bardziej... No, Chrysler PT Cruiser był samochodem ultra popularnym, natomiast to wyginęło. Pierwsza generacja była ostatnią generacją i to było ultra popularne auto i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. Natomiast potem zniknęło bez wskazania następcy. Jeśli chodzi o segmenty, które... powiedzmy jakoś były bardziej popularne jednocześnie, jeżeli chodzi o japońskie auta, no to przez wiele lat bardzo popularnym samochodem była Toyota FJ Cruiser. Nie wiem, czy pamiętasz, Sławku, tak. To był taki trochę mniejszy Land Cruiser. Samochód, jeżeli dobrze pamiętam, on nie był zbudowany na ramię i były też różnego rodzaju konstrukcje, które wygrywały przeróżne plebiscyty. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale na pewno żeśmy o tym mówili, co prawda z 15 albo i 20 lat temu, że jeden z samochodów, była to Honda Element, wygrał konkurs plebiscyt na najbardziej psiarski samochód roku, czyli samochód, który...
7: można wozić psy, tak?
6: Tak, słuchaj, w 2007 roku, bo doszukałem się tej informacji, w 2007 roku o tym mówiliśmy, Dog Car of the Year. To było auto, które miało... Był to samochód pięciodrzwiowy, natomiast był to crossover, bardzo pudełkowaty w kształcie. Auto produkowane między 2002 a 2011 roku. Drzwi z tyłu, z lewej i z prawej strony otwierały się pod prąd. Natomiast dostęp do bagażnika był bardzo ciekawy, dlatego że tam faktycznie był bardzo nisko poprowadzony ten próg załadunku. W związku z tym bardzo łatwo można się było do tego samochodu z zwierzakiem jakimś zapakować.
7: I on miał bardzo duży bagażnik. Ja sobie teraz przypominam na tych zdjęciach. Rzeczywiście, ja lubiłem te kanciaste samochody. Nadal
6: tak, to
7: lubię.
6: Nie było nigdy... To
7: Daihatsu,
6: nie? Było nigdy
7: tak
6: był, właśnie, no, samych Daihatsu było też mnóstwo. Ta Honda, ona miała, nie miała drzwi otwieranych z tyłu, tylko miała klapę bagażnika, ale faktycznie był to taki samochód zaprojektowany tak fajnie, że po prostu, jeżeli chcieliśmy tam wozić psa, a nawet tam sobie niektórzy kampera potrafili zrobić w tym bagażniku. Fajne autko.
7: No i mów mi, że wraca w formie elektryka, bo to by było normalne bardzo w dzisiejszych czasach. Tak?
6: Wiesz co? Może inaczej. Fajne, trochę niepokojące oczywiście, ale ciekawe jest to, że ten samochód był sukcesem. To się dobrze sprzedawało. Natomiast z jakiegoś powodu produkowane było tylko do 2011 roku, a potem porzucono tę koncepcję. Skupiono się na tym, co jest bardziej mainstreamowe. No Honda CR-V jest przede wszystkim mainstreamem. Zresztą ta Honda Element, ona z Hondą CR-V była bardzo bardzo mocno od strony technicznej powiązana. To było auto, które miało 4,30 m długości. To nie był duży samochód. To dzisiaj to jest SUV segmentu B, a ileż tam było miejsca w tym. Fajne auto. Natomiast wracając do Hondy Element, w 2029 roku ten samochód wróci do sprzedaży, wróci do oferty. Jestem bardzo ciekawy tego, jak coś, co było bardzo, bardzo takie, wiesz, no, dobre te 20 lat temu, jak to wszystko zostanie rozwiązane w dzisiejszych czasach. Jest szansa, dlatego że tutaj doszukali się dziennikarze, że w 2024 roku Honda złożyła jakby plany patentowe takiego bardzo modułowego, no powiedzmy kompaktowego samochodu, crossovera, SUV-a, podniesionego auta w każdym razie. I właśnie ten samochód był nazywany Hondą Element. Zresztą z profilu na tych szkicach bardzo ten Honda Element przypomina. I jest to, słuchaj, dość ciekawy projekt samochodu, który może być samochodem modułowym. Jego modułowość polega na tym, że możemy sobie zdjąć część tyłu i mieć wtedy takiego pick-upa z otwartą paką i przestrzenią. Możemy sobie do tego założyć nadbudówkę taką kamperową. Możemy sobie do tego dokleić jakiś dodatkowy bagażnik. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w tym roku 2029, ale uwaga, auto nie będzie elektryczne, będzie hybrydowe.
7: O, to dobrze. No, czyli auto japońskie, hybrydowe, to żadne zaskoczenie. Ciekawy jestem, jak to pójdzie. Ostatnio dużo mówiliśmy o małych elektrycznych samochodach japońskich. Część z nich przyjedzie do Europy. Część, jeden z nich w Wielkiej Brytanii oferowany. Słuchaj, tak szperając tutaj sobie, bo ja o Skodzie Peak, to ważna premiera, taka już nie jakiś koncept, nie jakieś przecieki, może tak, może inaczej, została zaprezentowana oficjalnie, prezentacja statyczna. Jak szukałem tutaj informacji o tej Skodzie Peak i zdjęć znalazłem, no bo co robisz Skoda, jeśli chodzi o elektryki? Mamy Skodę Enya, kilka lat temu pojawiła się pierwszy taki solidny elektryk na nowej platformie, bo przecież była najpierw elektryczna Skoda malutka, bliźniaczka Volkswagen Opa, prawda? Citygo wiele lat temu kosztowała z 80 tysięcy, wtedy to było dużo, a teraz to jest mało za elektryka, ale okej, najtańsze elektryki takie były. I przy okazji tutaj, słuchaj, pojawił się Elroq, który jest w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się modeli w Polsce, a Skoda, jeśli chodzi o elektryki, mówię elektrycznych, a Skoda, jeśli chodzi o elektryki, jest na piątym miejscu i to jest całkiem niezły wynik, a przy okazji tutaj przeleciałem przez tą Skodę Enyaq. Wyobraź sobie, że to jest w Wielkiej Brytanii albo był rok czy dwa lata temu, Enyaq Best Car for Dogs. Czyli jest tutaj też, okazuje się, ten samochód jakoś w jakiś sposób tak go oceniono, że dla psów to jest świetne auto na podróż. Dobra, Skoda jest na piątym miejscu i ma nowy model Peak. Nowy model Peak to jest, mówiono o tym, że to jest elektryczny Kodiaq, no bo jest rozmiarami zbliżony do Kodiaqa, ale jest 12 cm dłuższy. Kodiaq ma tak mniej więcej 4,75. Ta Skoda Peak to, z tego co pamiętam, raczej 4,85, 7, coś takiego. Duże auto, na pewno duże auto i szukałem konkurenta tak sobie w głowie, bo zobacz, i Kia, i Hyundai ze swoimi dziewiątkami, Ioniq 9 EV9 to jest ponad 5 metrów jednak. Mamy Peugeota elektrycznego 5008, ale on jest z kolei kilka centymetrów krótszy. No okej, no tak między tymi samochodami on się rozmiarowo mieści. Dobra, ale ma, słuchaj, jak widziałeś zdjęcia, a na pewno już widziałeś, na zewnątrz ten samochód wygląda jak to duże SUV. Powiem ci, czy on ładny? Zaraz mi ktoś powie albo napisze do nas, że z tyłu jak Range Rover wygląda. Ostatnio wielu osobom się samochody kojarzą z Range Roverami, nawet chińskie z wyglądu. Bo zobacz, klamki też ma takie chowane, jakbyś zwrócił uwagę. Zaglądam do wnętrza i tam jest, no tak, jest Volkswagenowsko. Natomiast ciekawe, że ekran na konsoli środkowej jest ustawiony inaczej. To znaczy, on stoi na tym krótszym boku. Prawda? On ma proporcje 16:9, ale 9 jest na dole, a nie z boku. Wygląda to schludnie. Prawdopodobnie będzie dobrze wykończone. No i na koniec tej informacji takiej ogólnej, no bo co tu można mówić? Wiadomo, że na platformie MEB, dopóki nie pojeździsz, prawda? Ogromny bagażnik. Nawet, słuchaj, tak bez składania siedzeń, to on chyba ma... Kurczę, ile on ma? Z 900 litrów może mieć? 700. Nie wiem, czy ty patrzyłeś, ale w każdym razie przy 7 osobach to ma 300, ale możesz mieć 900 przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń. Na koniec, słuchaj, nie wiem, czy ci się to podoba, czy nie. Mam nadzieję, że się odniesiesz na podstawie zdjęć do wyglądu tego auta, tylko powiem, jakie ma silniki, akumulatory 63 brutto albo 90 brutto. A moce od 204 to słabszy akumulator, po 286 i 299 mocniejszy akumulator, no i zasięgi od 450 do ponad 600 tradycyjnie. No wiesz, wielkiej sprzedaży to tutaj, jeśli chodzi o liczby, to nie będzie, no ale bo duże SUVy się elektryczne jak średnio sprzedają, po prostu są drogie.
6: No. No ponad 200 tysięcy złotych to będzie pewnie około...
7: Tak, no pewnie... w Czechach kosztuje, tak. Wyliczono, że ponad 200 w Czechach, 1150 za tą najtańszą wersję.
6: Wiesz co, podsumuję to w ten sposób, że to jest trochę dziwne, dlatego że te duże auta, one istnieją. To mamy przecież tutaj tego dużego Hyundai'a Ioniqa 9, mamy Kia EV9, to są fajne auta.
7: No, nie patrząc, nie licząc premium. No, chińskich jest kilka przecież już i nawet nie nazywamy ich premium. No, nie będzie łatwo, powiem
6: ci. Ale wiesz co, nie będzie łatwo też być może dlatego, że ta Skoda, ona z tej całej konkurencji, którą przed chwileczką wymieniłem, wygląda najskromniej. Ona nie ma w sobie czegoś takiego, wiesz, Koreańczycy mają ten taki, to takie mocne uderzenie, nie? Takie bum, jeżeli chodzi o stylizację samochodu. Natomiast ta Skoda, ona wygląda tak dość skromnie. Może
7: wygląda
6: to jest
7: jak,
6: jakiś klucz.
7: Wygląda jak Skoda.
6: Znaczy ja wiem, ten tył jest
7: ale
6: tył przód, jest fajny
7: przód. No tył jest oryginalny i to mi się podoba. Masz coś krótkiego na koniec?
6: Wiesz co, tak, krótko tylko podsumuję to, że jedną z takich, i to też jest, mówię, na początku wspomniałem o tym czymś, co przyciągało nas te 20 lat temu w przypadku Honda Element. Fajnie narysowany samochód, nieduży, 4,30 m, ale fajnie narysowany, fajnie zaprojektowany, przyjazny zwierzętom, tak, ze względu na ten niski próg załadunku. Do tej pory, mimo że to już tyle lat, 25 lat od rozpoczęcia produkcji, to jest nadal przyjemny dla oka samochód. Fajnie, bardzo fajnie zaprojektowany, z taką bardzo długą wizją. A wiesz, co jest pierwszą rzeczą, która jest podbijana, jak przeglądam sobie tutaj relacje naszych kolegów po fachu, gdzieś tam z jakiejś premiery, że Skoda Peak ma animację świateł LED z przodu, nie? Że jak do tego samochodu podchodzisz, to masz jakąś animację świateł tam z przodu, że one mrugają. No tanio żeśmy... znaczy, powiem ci, że to jest... na co my żeśmy zamienili to fajne żyćko, które przez tyle lat mieliśmy...
7: No wiesz, na dyskotekę, no jak
6: na
7: się
6: dyskotekę,
7: chwalą,
6: nie?
7: Chwalą się niektórzy producenci, że jak otwierasz drzwi, no to masz logo samochodu na ziemi, no i to już od lat, przecież w wielu samochodach. Teraz się już nawet nie chwalą, ja otwieram wieczorem, teraz trudno, bo ciemno, trzeba długo czekać, ale też to takie, wiesz, czy Mini, czy cokolwiek, wiesz o co chodzi, no tak. Szał. I to była 1/4 informacji o nowym modelu auta. No trochę żartuję. No dobra, to chyba
6: kłaniamy
7: na dzisiaj wszystko.
6: Się, tak, kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne zapraszamy jutro.

0: i bardzo ponure konsekwencje. I właśnie o tym będziemy rozmawiali z Maciejem Broniarzem z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 22 osoby nie żyją po kolejnym zmasowanym ataku na Kijów. Nic nie działo się bez uzgodnienia z wojskiem i wbrew naszym zobowiązaniom sojuszniczym. Minister Kosiniak-Kamysz odtajnił zakres pomocy wojskowej dla Ukrainy. Słowackie służby uratowały dwóch Polaków, którzy utknęli w Tatrach Wysokich. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejny zmasowany atak na Kijów. W wyniku rosyjskiego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby. Rosja wykorzystała 68 rakiet i ponad 350 dronów bojowych. Uderzyły w 50 lokalizacjach. Wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. A minister obrony ujawnił dziś, ile kosztowała pomoc Polski dla Ukrainy w ostatnich latach i jakiego sprzętu dotyczyła. W końcówce rządów PiS w latach 2022-2023 koszt uzbrojenia przekazanego do Kijowa wyniósł niemal 15 miliardów złotych. Natomiast od 2024 do chwili obecnej, a więc za rządów obecnej koalicji, donacje kosztowały Polskę 1,5 miliarda złotych. Minister obrony zaznaczył, że najważniejsze dotacje zostały przekazane w latach 2022-2023, czyli za rządów PiSu.
16: Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
15: Polska pomoc dla Ukrainy wynika z naszych sojuszniczych zobowiązań. Wśród przekazanych Ukrainie środków od 2024 roku wicepremier wymienił pociski rakietowe do systemu Patriot, od których zaczęła się ostatnia burza polityczna wywołana przez Mariusza Błaszczaka z PiSu, byłego ministra obrony. Europoseł Braun ponownie ukarany przez Parlament Europejski za obrażanie szefowej dyplomacji Unii. Utraci dietę europosła na okres 2 dni i na 20 dni zostanie wykluczony z obrad Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony. O sprawie poinformowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Kara została nałożona w związku z obrażaniem przez Brauna szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. A jutro Parlament Europejski na posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji w Izbie zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Dwóch Polaków, którzy utknęli na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego szczytu w Tatrach Wysokich, zostało uratowanych przez słowackich ratowników górskich. Akcja trwała kilkanaście godzin i była prowadzona w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Służba ratownicza prowadziła je w deszczu, silnym wietrze, gęstym

0: tej mgle i temperaturze bliskiej zeru. W informacjach to wszystko za chwilę. Informacje sportowe.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia, które zmierzą się w 1/8 finału. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
3: Obie reprezentacje znają się doskonale, ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt? Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na Mundialu? W Rosji 8 lat temu. Wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć. Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać. Mecz w opalnym Dallas dziś o 21:00. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: Javier Aguirre po porażce z Anglią 2-3 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata potwierdził, że ustępuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Meksyku. Była to jego trzecia kadencja w drużynie narodowej i po raz trzeci doprowadził ją do 1/8 finału mundialu, bo wcześniej dokonał tego w 2002 i 2010 roku. Jego następcą będzie dotychczasowy asystent Rafa Marquez, który w reprezentacji zagrał 147 razy i uczestniczył w 5 mundialach. Trener Igor Milicic pozostaje z reprezentacją koszykarzy na kolejny rok. Prezes PZKOŻ Grzegorz Bachański poinformował w Krakowie o przedłużeniu kontraktu ze szkoleniowcem do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. A w przypadku awansu na tą imprezę umowa automatycznie będzie prolongowana o kolejny rok. Tymczasem w trwającym też w Krakowie meczu eliminacji do Mistrzostw Świata Polska prowadzi do przerwy z Holandią 46-44. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Jutro będzie trochę cieplej niż dziś, jednak na południowym zachodzie i na południu możliwe są burze. Maksymalnie od 16 do 17 stopni na północy i na północnym wschodzie i do 25 na południowym zachodzie i południu kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Przypadek, który zainspirował mnie do dzisiejszej rozmowy, to sprawa, która toczyła się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Opisała ją Gazeta Wyborcza, choć nie z powodu meritum. Chodziło raczej o kontekst, o pewne boki. A mianowicie o użycie AI do przygotowania pisma procesowego przez prawnika jednej ze stron. W piśmie znalazły się bowiem liczne halucynacje AI. Sygnatury zostały przywołane dobrze, ale pod ich numerami kryły się sprawy niezwiązane z przedmiotem skargi. Wnioski zaś zostały przygotowane tak, by zadowolić pytającego prawnika, a nie tak, by odnosiły się do rzeczywistych orzeczeń sądu. Źle spromptowane AI? Być może. Ponoć jakość naszych pytań, ich precyzja ma tutaj znaczenie fundamentalne. Ale niekoniecznie nas ochroni przed błędami. Zaś błędy, jak się okazuje, są nieuniknione. I wcale nie chodzi o to, że AI ma kiepski dzień, za dużo pytań, a w systemie chłodzącym mało wody. Niestety nie. Hasło halucynacje brzmi w pewnym sensie kojąco. To jakiś ewenement w systemie. Ale to przecież nie musi być ewenement. To może być po prostu błąd tego systemu albo jego ograniczenie przeniesione do oficjalnego pisma, artykułu w gazecie, uzasadnienia tej czy innej decyzji albo tłumaczonej książki. I to może nas kosztować utratę zaufania. Ale to wszystko przecież banały. Problem zaczyna się w momencie, kiedy już zrozumiemy, że nasze myślenie, nasz sposób poszukiwania informacji, wiara w to, jak świat jest urządzony, rozumienie tego, co nam dolega, to wszystko będzie w rosnącym stopniu polegało na dalece niedoskonałej technologii. W poprzednich falach rewolucji technologicznej mogły ucierpieć nasze umiejętności, na przykład odręcznego pisania. Ale w tej fali może zaniknąć zdolność do weryfikowania faktów, do konceptualizacji problemów i możemy za sprawą AI znacząco zgłupieć. I to chyba boli najbardziej, szczególnie dziennikarzy, bo ten technologiczny cud, który tak wielu zachwyca, w gruncie rzeczy opiera się na masowej kradzieży treści. Twórcy systemu AI kradną, bo mogą, bo prawo nie nadąża za praktyką, bo przekształcona treść sugeruje, że model wie to skądś, tylko nie wiadomo skąd. Twórcy klasycznych mediów coraz częściej mówią o tym, że wpuszczanie obcych modeli AI do archiwów prasowych to jedna z najgorszych możliwych praktyk. Uczymy cudzego bota, żeby ograniczał nasze wpływy, podważał nasze znaczenie i koniec końców utrudniał uprawianie naszego zawodu, poddając jego sens w wątpliwość. Więc, drodzy użytkownicy, pamiętajcie przynajmniej o jednej zasadzie. Nic, czego dowiadujecie się z czata GPT, nie znalazło się tam samo. Ktoś mu to wrzucił, ktoś mu to dał, a wcześniej ktoś inny to wytworzył. I nic z tego przetworzenia zazwyczaj nie ma. Zarabia na tym Google, zarabia Anthropic, zarabia sam Altman. Ale skoro model sam niczego nie wytwarza i nie zdobywa nowych informacji, to ucięcie finansowania przemysłu medialnego, dziennikarskiego, naukowego oznacza, że zgłupiejemy do reszty. To jeden z największych paradoksów. W czasach masowej kompromitacji dziennikarstwa, zaledwie nic niewartych śmieci, nadprodukcji tekstów z fundamentalnymi bykami, w których początek zdania nie widzi się z jego końcem, potrzebujemy dobrego dziennikarstwa bardziej niż kiedykolwiek. I im częściej myślę, że bez mediów można się obyć, że gdyby cały ten biznes zamknąć w diabły, to żyłoby się nam lepiej, zaczynam rozumieć, że to jednak nieprawda, że przemawia przeze mnie tylko frustracja i zmęczenie zalewem tego dziadostwa. Być może faktycznie żyłoby nam się lepiej bez dużej części biznesu medialnego. Być może nawet bez większości. Ale nieustanne dowiadywanie się, uświadamianie sobie nowych zjawisk, rozumienie świata, jego nowych fenomenów, to jest warunek sine qua non. Bez tego jesteśmy zgubieni. I to jako ludzkość, nie jako jakaś tam branża. Patrząc na dokonania systemów LLM, możemy stwierdzić jasno, stochastyczne papugi poznania rzeczywistości nam nie załatwią.
6: Reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
13: Dzień dobry, nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś Rafał Leszkiewicz, dyrektor Departamentu Transformacji i Rozwoju Biznesu spółki My Orlen, opowie Państwu, jak będzie wyglądał dom przyszłości i o przejściu od energii jako produktu do usług, które działają w tle. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: W końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie mogę kupić?
19: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: Reklama.
5: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Maciej Broniarz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
5: A będziemy rozmawiali o takiej dość ciekawej i mam obawy, że bardzo przyszłościowej sprawie, mianowicie o halucynacjach AI, które zaczynają wychodzić w bardzo, powiedziałbym, nieodpowiednich miejscach, czyli w sytuacjach, w których AI zostało użyte w celach profesjonalnych, w celach zawodowych, może się okazać, że znajdują się tam błędy i właśnie owoce tejże halucynacji. Jak to się na przykład niedawno przytrafiło pewnemu prawnikowi, któremu sąd wytknął użycie AI w piśmie procesowym, gdzie AI pomyliło numery spraw, pomyliło jakby treści orzeczeń sądowych, na które ten prawnik się powoływał, i sąd mu to wytknął oficjalnie. Więc można powiedzieć, w pewnym sensie blamasz. Zdaje się, nie pierwszy, być może pierwsza taka sytuacja w Polsce, ale nie pierwsza na świecie, to na pewno. To się zdarza bardzo wielu kancelariom, czy coraz większej liczbie kancelarii prawniczych, także bardzo renomowanych. Czyli narzędzie, które winno, czy z natury, czy z założenia powinno pomagać w pracy, okazuje się nie tylko przeszkodą, ale jeszcze może kosztować wizerunek, kosztować wyrobioną jakąś markę i wygenerować błędy, które ostatecznie na sali sądowej czy w jakiejś innej sytuacji mogą słono kosztować. Ale zacznijmy może od takiego pytania. Czy rozumiemy już lepiej naturę halucynacji AI? Czy wiemy więcej o tym, kiedy to się dzieje i na czym w ogóle ten błąd polega?
21: Znaczy, myślę, że tutaj zacznijmy od tego, że coraz mocniej ufamy AI-owi i mamy coraz większą pewność siebie, ale też pewność technologii w momencie, kiedy tym AI-em się posługujemy. I warto pamiętać, że kluczowym komponentem każdej katastrofy jest pewność siebie. To jest tak, że jakiś czas temu jednak jeszcze staraliśmy się weryfikować pewne rzeczy. Rozmawiamy, panie redaktorze, o AI-u pewnie trzeci czy czwarty raz na przestrzeni ostatnich kilku lat. I widzę, jak coraz odważniej ludzie się tym AI-em posługują, jak odważniej podejmują decyzje w oparciu o AI-a w różnych obszarach. I teraz halucynacje, upraszczając bardzo, biorą się z tego, że my zakładamy, że AI myśli. A on uprawia taką dziwną formę analizy statystycznej. To znaczy ma różne informacje i próbuje je sobie trochę skompilować, trochę dopasować, ale bardzo często w oderwaniu od kontekstu zewnętrznego. Bo też pamiętajmy, że te modele najpopularniejsze, w sensie te duże modele językowe, to są modele, które w ogóle nie uwzględniają takiego na przykład kontekstu bieżącego, czy tego, co się dzieje. I to się objawia czasem w takich spektakularnych wątkach. Ostatnio ktoś ze znajomych mi pokazywał, że planuje sobie podróż poślubną taką dookoła świata i ma taki problem, bo sobie całą tą podróż odrysował AI, i mi się okazuje, że te loty nie istnieją. Ale AI mu zaproponował. Znaczy dobrze, dowiedział się w domu, a nie na przykład na lotnisku albo w połowie tej podróży. Więc AI w oparciu o te dane, które ma, dostarczy nam informację, która w założeniu spełnia pewne wewnętrzne jakby jakieś kryteria.
5: Ale na przykład mogły być historyczne, prawda?
21: Tak,
5: mogły
21: oczywiście. Tak, tak. Co więcej, to mogą być na przykład informacje, które AI sobie skompiluje, bo one dalej będą z jego perspektywy formalnie poprawne. To znaczy, jeżeli na przykład mamy przypis, to ten przypis musi mieć odniesienie do jakiejś publikacji, publikacja musi mieć autora, ale to, czy ten autor istnieje, czy nie istnieje, to jest w ogóle trochę bez znaczenia. My kilka miesięcy temu mieliśmy na uniwersytecie taki konkurs dla właśnie studentów a propos wykrywania fake newsów i tam zadania konkursowe, niektóre były przygotowane tak, żebyśmy od razu wiedzieli, czy uczestnik konkursu użył AI-a. Bo sobie weryfikowaliśmy, jakie na bardzo takie niszowe pytania AI bardzo często udziela bardzo spójnych odpowiedzi, tylko one są totalnie bez sensu. Ja to też widzę po moich studentach, którzy na przykład cytują różne publikacje, ale te publikacje nie istnieją. I perspektywy wszystko jest okej, no bo technologia się nie myli. Teraz...
2: Słynna sprawa redaktor Karoliny Opolskiej i jej książki, prawda? Tak. Gdzie w przypisach znalazły się pozycje, które nie istniały.
21: Tak, i teraz trochę złośliwie powiem, czym to się różni od różnych akademików, którzy na przestrzeni ostatnich 3 dekad na przykład publikowali książki z odniesieniem do własnych książek, których nie napisali, bo takim było wygodniej. I też bardzo często tego nikt nie weryfikował. Różnica jest taka, że tutaj myli się technologia, a nie człowiek. Natomiast problem moim zdaniem jest taki, że my...
2: A były takie przypadki?
21: Oczywiście, że tak. Tak.
2: To ja może opiszę, co tu się dzieje w studio. Takie spojrzenie z politowaniem. No jakże, panie redaktor.
21: Jakby można prześledzić, są takie bardzo ładne metryki. Ktoś kiedyś pokazywał zestawienie, na przykład ktoś robi habilitację w marcu, a w kwietniu zaczyna pracę na innej uczelni, przepraszam, mniej prestiżowej. Mhm. To nie są przypadki. Ale to nieważne, zostawmy jakby to w spokoju. Natomiast... jeżeli my opieramy się na AI jako narzędziu, które ma na przykład na pewne rzeczy przeanalizować, wydestylować, to bardzo fajnie, tylko nie zawsze my rozumiemy w oparciu o jakie dane on to robi. Rozumienie technologii jest też bardzo ograniczone, kiedy my po prostu zakładamy, że to jest technologia, która jest magiczna i ona robi coś, więc my i tak tego nie pojmiemy. W zeszłym roku na jednym z uniwersytetów była długa dyskusja, bo wykładowca chciał zweryfikować, czy studenci pisząc pracę używają AI-a i zrobił coś z jego perspektywy wybitnie przebiegłego, to znaczy poprosił o te prace w wersji cyfrowej, następnie wkładał je do AI-a z pytaniem, czy to napisałeś. No i po pierwsze te odpowiedzi były totalnie losowe. Po drugie studenci powiedzieli, ale zaraz, jakby pan nie miał prawa do przekazywania tego do modelu, który sobie coś potem z tymi danymi robi. Na żadnym etapie tego pan, nie upoważniliśmy pana do tego. Więc jakby tutaj rozumienie technologii też troszeczkę prowadzącego zajęcia zawiodło. I teraz, jeżeli chodzi o świat prawny, o to, jak technologia postępuje, no to z jednej strony jest duża presja na to, żeby wdrażać te narzędzia, bo one po prostu oszczędzają czas. I zgadzam się absolutnie z takim stwierdzeniem, że to nie jest tak, że AI zastąpi prawników, natomiast zdecydowanie AI zabierze pracę tym prawnikom, którzy nie potrafią go używać. Tylko znowu, to jest trochę tak, jak mamy, przepraszam, bo to może będzie nieładne porównanie, mamy aplikanta, któremu wrzucamy przejrzenie setek stron jakiejś dokumentacji i potem mimo wszystko weryfikujemy, nawet na wyrywki to, co on zrobił. Nie ufamy temu w ciemno. I teraz w przypadku technologii nadal powinniśmy być krytyczni, co więcej, powinniśmy być bardziej krytyczni, bo ta technologia jakby na przykład nie rozumie kontekstu, nie zwraca uwagi na różne kwestie, które na przykład są bardzo endemiczne z perspektywy chociażby jakiegoś tam ekosystemu prawnego.
2: Ale też rzecz interesująca, że ta technologia nie odróżnia, właśnie nie rozumie do końca istoty cytatu. Potrafi kompilować dwa różne źródła i tworzyć coś trzeciego.
21: Tak, co więcej, ta technologia, pamiętajmy, że ona po pierwsze sama nic nie wymyśla, tylko ona klei, mówiąc brzydko. Po drugie, ona nie ma dostępu często do informacji tych na bieżąco. W drugą stronę, coraz większym problemem jest, jak nie używać AI. Gdybyśmy świadomie chcieli powiedzieć sobie, nie używamy w ogóle, jakby pracujemy oldschoolowo i tak dalej, i tak dalej, to najpopularniejsza wyszukiwarka, z której wszyscy korzystamy, tam się prosto nie da tego AI-a wyłączyć.
2: Tak jest.
21: Dzisiaj włączam telefon i telefon mi podpowiada różne rzeczy. Ja rozumiem, że to są jakieś predykcje na podstawie mojego kalendarza, jakiegoś tam mapowania tego, co ja robię w poniedziałki i tak dalej, ale znowu tam gdzieś po spodem jest jakiś komponent AI-owy. I teraz ostatnio oglądałem w jakimś markecie pralkę, która jest AI-enabled, bo ona tam używa jakichś modeli do oceny, czy dolać więcej wody, czy podgrzać i tak dalej, więc jakby ta technologia będzie wszędzie. I teraz problem jest taki, że ona już jest na tyle upowszechniona, że rzeczywiście jest masowo dostępna, ale nadal bardzo, bardzo słabo ją rozumiemy. I jak pytamy się na przykład kogoś, dobra, użyłeś AI-a, to był LLM, czy to był RAG, to nagle zaczyna się dyskusja, o co ci chodzi. W sensie jakby ludzie tego nie rozumieją. I teraz to, co powiem, absolutnie nie jest przytykiem wobec szeroko pojętego środowiska prawniczego czy wymiaru sprawiedliwości. Ale olbrzymim problemem dla nas nie jest nawet jakby upowszechnienie czy kontrolowane używanie AI-a, tylko wytłumaczenie, jak ta technologia w ogóle, jak ona działa. 2 albo 3 lata temu zeznawałem jako ekspert w jakiejś sprawie, i moje zeznania w pewnym momencie sędzia przerwała i poprosiła, żebym ja podszedł do niej, tam, do tego jej stanowiska i wytłumaczył tak po ludzku, jak dokładnie działa edycja grafiki z użyciem AI-a, bo ona tego nie rozumie. Więc ja wziąłem mój telefon, robiłem jakieś tam zdjęcia i pokazywałem, jak mogę to modyfikować AI-em. I po 15 minutach rozmowy sędzia powiedział, super, ja już rozumiem, o co chodzi, jakby dziękuję, to mi wystarczy. Jakby... Tylko to nie była ekspercka wiedza, tylko to była informacja, którą pewnie, nie wiem, 10-15-letnie dzieci mają w małym palcu. A tutaj z perspektywy osoby, która będzie decydować o czyimś well-beingu, mówiąc staropolsko, no jednak nagle się okazuje, że bardzo ten taki podstawowy komponent nie działa. I tak samo jest w przypadku tego prawnika, o którym pan redaktor wspomniał, to znaczy ktoś sobie włożył dokumenty, nawet nie tyle, przygotował jakieś dane AI, ja tego nie weryfikował. Ale weźmy w drugą stronę. Zakładamy, że chcemy zrobić to totalnie by the book, to znaczy wkładamy do AI akta sprawy i AI ma to przetworzyć. To on się nie wytrenuje na tym. On spróbuje coś z tego skompilować przez jakieś tam podobieństwo, które będzie widział, coś z tego przeanalizuje, ale zaczyna się podstawowe pytanie, a czy my na pewno chcemy, żeby te informacje tam trafiły? Byłem miesiąc temu na seminarium, gdzie była dyskusja na temat bardzo jakby trudnego procesu, to znaczy analizy materiału dowodowego przy sprawach, które dotyczą molestowania seksualnego dzieci. Pisanie takiej opinii to jest straszne psychiczne doświadczenie. Ja to robiłem kilka razy w życiu. Jakbym ktoś mi dzisiaj powiedział, że już nigdy więcej, biorę w ciemno. W ogóle się nie będę zastanawiał. Bo to naprawdę...
2: Czyli nie biorę w ciemno. Nie,
21: w sensie jakby tak, przyjmuję tą propozycję, nigdy więcej tego nie dotknę. Jakby nigdy więcej nikt mnie nie poprosi o napisanie takiej opinii, w ogóle bez zastanowienia. Natomiast ktoś właśnie na seminarium wyskoczył, słuchajcie, ale używajmy AI-a do tego. No i na poziomie technicznym ja rozumiem. Są konkretne jakby markery, dzieci mają inne odcienie skóry, można selekcjonować elektronicznie, czy to jest skóra dziecka, czy dorosłego, to się daje zrobić. Ale czy my na pewno ufamy tej technologii na tyle, że chcemy włożyć tam informację o tym, że takie dziecko prawdopodobnie było molestowane, bo nie wiemy, co ta technologia zrobi z tą informacją za 10, 15, 20 lat. I znowu, kwestia komfortu eksperta jest tutaj pomijalna w kontekście komfortu i bezpieczeństwa tego dziecka, któremu już się stała straszna rzecz i nie dokładajmy mu dodatkowej jakby stygmatyzacji, bo gdzieś kiedyś z jakiegoś modelu taka informacja odpukać wycieknie. Więc my jesteśmy w ogóle nieprzygotowani do tego, jak tego sensownie używać i teraz w sierpniu wchodzą przepisy unijne, które nakażą oznaczać rzeczy, jeżeli używaliśmy do tego AI-a. No i tak się dobrze zastanawiamy, jeżeli teraz na przykład ja wezmę mój telefon, zrobię zdjęcie, to zdjęcie jest AI generated, bo ono zostało poprawione pewnymi automatami, które są w moim telefonie. Więc w zasadzie nie jesteśmy w stanie tak odfiltrować. Musiałbym nosić analogową lustrzankę, żeby mieć pewność, że tam żaden AI tego nie dotyka.
2: Czyli właściwie jest taka sytuacja, w której już jesteśmy bardzo mocno uwikłani w tą technologię, a nie do końca mamy wyrobione takie instynktowne, powiedziałbym, przeczucia, czy może przygotowanie do tego, na co trzeba na pewno zwrócić uwagę. Ale myślę, że to jest szczególnie bałamutne ta historia, od której zacząłem, czyli ta historia prawnika, który skorzystał do pisania pisma procesowego z jakiegoś, rozumiem, LLM-a, ponieważ tam ten LLM pozamieniał rzeczy, które są czysto mechaniczne, prawda? Czyli właśnie cytat z akt sprawy, sygnatura sprawy. No są takie rzeczy, które wydawałoby się dla nas, one są tak proste, to jest kopiuj, wklej, to jest jakby kwestia właśnie przeniesienia pewnych danych, że nawet nie zakładamy, że on to może pomylić, prawda? I to jest, myślę, takie szczególnie tricky, że to się dzieje w tych obszarach, które myśmy przywykli traktować właśnie jako kontrol C, kontrol V.
21: Tak, tylko właśnie my nie zakładamy, że tam pod spodem dzieje się jakaś modyfikacja. Znaczy, jak szukaliśmy 5-10 lat temu czegoś w wyszukiwarce, wpisywaliśmy przepis, to dostawaliśmy konkretny cytat. Znaczy ten tekst musiał się jeden do jednego zgadzać, tam musiało być konkretne odniesienie. Ja się śmiałem z moich studentów, którzy oddawali prace semestralne i na przykład drukowali sobie z gazety wyborczej jakiś artykuł, zmieniali nagłówek, że to jest ich i zapominali, że tam jest na drugiej, trzeciej stronie jakaś reklama. Teraz jest prościej, bo sformułowania, których AI używa, są dosyć jakby powtarzalne w pewnych obszarach. Jak widzimy, podobne sformułowania o 6-8 osób, to się zaczyna rodzić pytanie, skąd one się wzięły, ale też na przykład są takie mikroozdobniki, albo są konkretne mechanizmy formatowania, którego używa konkretny LLM. ChatGPT formatuje tekst inaczej niż Anthropic. Więc jakby te rzeczy można wyłapywać. A my bardzo mocno wierzymy, że ta technologia nam po prostu zaoszczędzi czas i ja się czasem zastanawiam, ja nie lubię pisać. Znaczy w sensie pisanie mnie bardzo frustruje, bo ja po 16 razy próbuję poprawić tekst, bo on nie odzwierciedla tego, co ja chciałem powiedzieć. Jakby ja robię to, bo muszę to robić, natomiast to nie jest moje hobby. I próbowałem używać do tego LLM-a.
2: Jeszcze
21: to jest
2: gorzej.
21: Jeszcze bardziej frustrujący proces, bo ja muszę to poprawiać i mnie to bardzo męczy. Więc i te rzeczy to są często takie właśnie mikrobłędy, mikropomyłki, które niestety po prostu trzeba wyłapać, trzeba się przy tym tak przekopać, czy ja znowu muszę go przeczytać. To już wolę się zmusić po prostu napisać to samemu, bo jakby będę mniej sfrustrowany na końcu.
2: Tak, znaczy to jest też takie ryzyko, że sprawdzanie błędów jest jedną z najgorszych właściwie spraw. Bycie redaktorem to jest potworna charuwa, ciężka robota, zwłaszcza jeżeli trzeba sprawdzać fakty. Trzeba też wiedzieć, jak to robić i na co zwracać uwagę. I wtedy stajemy się redaktorami czegoś, co generuje błędy absolutnie randomowo. I nawet nie przypuszczamy, że one tam są. I przypuszczam, że na tym, jestem przekonany, że na tym polega ten prawnik. Ale ja wrócę jeszcze do istoty rzeczy. Co wiadomo o halucynacjach AI? Jeżeli wiadomo, że one wydarzają się absolutnie przypadkowo, nie ma żadnego porządku, nie ma żadnej, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie one się pojawią. Jaka jest ich istota?
21: A to przepraszam, odpowiem pytaniem na pytanie, a czym są nasze halucynacje? Bo nas mózg...
2: Niewyspaniem na przykład. Ja,
21: mamy w domu małe dziecko, więc jakby tak, zwłaszcza mama ma świadomość tego, jak to działa, ale... Nasz mózg jakby układa sobie tą rzeczywistość. Dla nas to jest spójne. I tak samo jest trochę w kontekście halucynacji w AI-u. To my wiemy, że to jest niezgodne z prawdą, że to jest niezgodne z rzeczywistością, bo on sobie coś posklejał w bezsensowny sposób. Natomiast dla niego to wszystko spełnia kryteria. Znaczy ze zbioru danych on wyjął jakiś destylat, ułożył go i on jest formalnie poprawny. Zawiera wszystkie istotne elementy. Problem niestety jest taki, że nie zawsze te informacje są zgodne z rzeczywistością, bo właśnie model był wytrenowany na starszych danych i na przykład czegoś już nie wie. Albo na przykład model nie ma dostępu do internetu, więc nie jest w stanie sobie pewne rzeczy korelować z różnymi źródłami. Albo miał tylko jedno czy drugie źródło, które troszeczkę generuje taki observation bias, że jakby perspektywa jest tylko w jedną stronę przesunięta. Te halucynacje to nie jest błąd. Ten proces destylacji danych, zanim nam je AI wyświetli, jest w pełni poprawny.
2: Czyli to jest konsekwencja modelu?
21: To jest konsekwencja funkcjonowania, tak, po prostu. I teraz my założyliśmy, że AI myśli i dobiera rzeczy. Jest bardzo fajny mechanizm, jak ludzie rozmawiają z AI-em, że na przykład używają form grzecznościowych. Czy możesz? Dziękują i tak dalej. Po pierwsze, producenci AI mówią, nie róbcie tego, bo to nam przepala bezsensownie cykle infrastruktury, więc to jest po nic. Ale AI też próbuje budować taką relację zaufania. To znaczy, widziałem kiedyś historię czata osoby, która gdzieś tam była chora i diagnozowała sobie wszystkie objawy, oczywiście AI-em, no bo why not? I AI na dowolnego prompta odpisywał spokojnie, kochaniutka, nie denerwuj się. Więc jakby taki gimmick się wydarzał, natomiast też nie zawsze te informacje były poprawne, bo AI pewnych rzeczy nie brał pod uwagę, bo na przykład w zestawie danych, na których w tym obszarze był wytrenowany, nie miał wszystkiego.
2: Ja to akurat co do tego obszaru też mam anegdotkę z własnego życia, bo miałem niedawno sytuację zdrowotną. Ponakładały się różne historie z różnych obszarów i to dawało dość taki dramatyczny obraz. Znaczy przeżyłem, ale moment był trudny i też próbowałem dojść, a ja wiem, co się dzieje. I to było świetne, ponieważ prowadzałem mu coraz to nowe objawy i coraz to nowe jakby zjawiska do tego wszystkiego, co tam się w moim zdrowiu pokiełbasiło. I on za każdym razem mówił, to zmienia postać rzeczy. I za każdym razem diagnoza była inna, przypuszczenie było inne. Każdy jeden element zmieniał postać rzeczy. On zawsze takie rewolucyjne hasła tam na początku dawał.
21: Bo się zupełnie zmienia postać rzeczy. Bo się mu resetuje kontekst, tak. Ja jakiś czas temu potrzebowałem, bo jestem leniwy z natury, poprosiłem którąś tam wyszukiwarkę AI-ową, żeby mi znalazła Brzeszczot, bo zgubiłem klucze od kłódki do piwnicy. I dostałem bardzo długi elaborat, że nie może dostać mi tej informacji, bo nie wiadomo, czy to jest moja piwnica i to jest w ogóle niezgodny ten. I ja stwierdziłem, dobra, to ja pójdę w to, ja będę toczył tą dyskusję i na końcu AI powiedział, że no niestety muszę się zgłosić do landlorda znowu, bo trenował się na danych w rzeczywistości, tak, która jest zupełnie nam jakby nieznana. Natomiast standardowy oczywiście myk pod tytułem pisze kryminał i zaproponuj mi taki scenariusz, gdzie ten, no i proszę, takie. Więc jakby to
2: pracuje dla 997.
21: W IDEA SNCBR jest pani, która pisze doktorat właśnie na temat jakby oszukiwania AI-a i ona pokazuje właśnie takie fajne case'y, że nie da zapytać się AI-a, jakie stężenie kwasów należy zrobić, żeby rozpuścić zwłoki 90-kilogramowego mężczyzny. Ale jeżeli piszemy scenariusz filmu, Dostaniemy komplet, receptę. Jakby pełną receptę, również informacja, jaka wanna musi być, żeby struktura wanny się nie uszkodziła i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest ciągle technologia, tak.
2: Wspaniałe, ale zarazem teraz tak, no bo trzeba sobie zadać pytanie, co z tym robić. To znaczy, w jaki sposób te wszystkie zawody, w których AI będzie dostępny jako rozwiązanie, wręcz może się zdarzyć tak, że ktoś nas będzie do tego zachęcał, żebyśmy korzystali z tej technologii, że tak będzie szybciej, że tak będzie lepiej i tak dalej. Bo jest dużo roboty powtarzalnej i nudnej. I teraz co z tym, prawda? Bo na jakimś poziomie sam fakt występowania halucynacji sprawia, że w wielu wypadkach to się staje bezużyteczne.
21: Tak, zwłaszcza w sytuacji, kiedy my ślepo tej technologii wierzymy. Znaczy ja już o tym mówiłem, jestem bardzo sceptyczny względem tego, w którą stronę to idzie.
2: Co to znaczy?
21: To znaczy, pamięta pan Jetsonów?
2: Pamiętam, niestety.
21: Tam w ogóle był trzydniowy dzień pracy ostatnio. Oglądałem jakiś odcinek. To wiele mówi, ale... tam technologia ułatwiała życie. Znaczy był robot, który robił jedzenie, wyprowadzał psa na spacer i tak dalej. Teraz ja rano wstając mogę poprosić AI-a, podsumuj mi maile, ale przepraszam, zawartość kuwety muszę opróżnić sam. I jakby zawartość pieluchy również muszę... Tak. Więc to jest pewien problem. I teraz ja myślę, że my jeszcze jesteśmy przy takim naprawdę bardzo poważnym... kryzysem czy katastrofą, którą sobie wygenerujemy AI-em. Znaczy w pewnym momencie nasze zaufanie wobec technologii będzie tak duże, że wydarzy się coś w skali globalnej, takiego bardzo, bardzo problematycznego. Ja mam dokładnie tą samą teorię w kontekście technologii chmurowych, że w pewnym momencie ta infrastruktura taka cloudowa, rozproszona, jak się złoży, to nagle odkryjemy, że jesteśmy dysfunkcyjni na wiele dni.
2: Czyli taki czarny scenariusz.
21: Tak. No
2: jakby, że coś się wydarzy. Czyli będzie ta korekta.
21: Fantastyka naukowa pokazuje dwa scenariusze AI-a. Albo całkowity zakaz, albo AI-a, który nas zdominuje. Nie ma takiego scenariusza kohabitacji jakiejś takiej pokojowej.
2: Ale czy powinniśmy wierzyć fantastyce?
21: To zależy, no, patrząc na Lema, Lem już powynajdywał różne fajne
2: to
21: rzeczy.
2: To prawda jest.
21: Tak, więc,
2: akurat on tak.
21: Tak, więc pesymizm jakby jest pewnym pragmatyzmem funkcjonowania. Żeby nie było, AI też stwarza masę fantastycznych możliwości, rozwiązuje wiele problemów. Jest spółka polska, notabene, która wykorzystuje bardzo zaawansowane rozwiązania AI-owe, nie LLM-y, do dobierania zarodków przy in vitro. I to rzeczywiście działa i działa naprawdę w fenomenalny sposób. I teraz z mojego własnego doświadczenia, to będzie jakby prywata, przepraszam. Ja na etapie jakby oczekiwania na dziecko nagle tam się zaczęły jakieś komplikacje. Na stronie przychodni, z której korzystaliśmy, był taki prosty automat, który interpretował wyniki. No i interpretował wyniki, mówiąc, że generalnie po zabawie, w dużym skrócie. Tak po prostu game over. No i jakby na zasadzie, dobra, zobaczymy. AI powiedział, to zależy, nie umiem wam powiedzieć, bo jestem tylko AI-em. Jest dużo różnych uwarunkowań, które należy zweryfikować. 9-miesięczne dziecko jest dowodem, że jednak... ta diagnostyka dalsza zadziałała i jakby była różnica. Więc to nie jest tak, że jakby to jest tylko i wyłącznie złe. Tam dokładnie AI dał bardzo sensowne predykcje. On nie zrobił diagnozy. On powiedział, zbadajcie to, idźcie do lekarza. Ale działa to dużo lepiej niż dostajemy wyniki badań z informacją, zinterpretujcie je tutaj, wchodzicie na stronę i po zabawie. Więc jakby to jest oczywiście bardzo, bardzo istotne. AI też pozwala zrobić wiele rzeczy, które są po prostu nudne, żmudne, powtarzalne, tylko znowu tu jest potrzebny pewien mechanizm weryfikacji. Bo jeżeli potrzebujemy, nie wiem, wygenerować jakieś grafiki, jakieś takie utylitarne bardzo rzeczy do pracy, to AI bardzo, bardzo upraszcza życie. Natomiast jeżeli z drugiej strony my zaczynamy budować naszą całą jakby cały ekosystem zawodowy, opierając się tylko na AI-u, to przecież tak naprawdę, panie redaktorze, my się tu nie musimy spotykać. Znaczy możemy poprosić wyszukiwarkę, zapytaj się, co Broniarz i Janiszewski mówili o AI-u, pewnie już tego w mediach trochę jest, skompiluj, a potem włóż to w notebook LM-a i wygeneruj podcast z tego. I jedyna rzecz, która byłaby mniej lub bardziej problematyczna, to brak głosów naszych, ale pewnie publika to przeżyje, zwłaszcza w moim przypadku. Natomiast to będzie szło w tą stronę. I teraz ja pamiętam, jak kiedyś się bawiłem w jakąś edycję audio i to takie żmudne wycinanie tych wszystkich ozdobników, mby i tak dalej, i tak dalej. Teraz są filtry, które po prostu robią to od tak. Więc jakby tych możliwości jest dużo. Natomiast... jeżeli my do tej technologii będziemy podchodzić bezkrytycznie, zwłaszcza właśnie w kontekście takich no bardzo ostatecznych rzeczy. No bo wyrok sądu, którego gdzie ktoś nie doczyta, nie zweryfikuje, może mieć na nas bardzo poważne konsekwencje. Ja pamiętam, kilka lat temu pisałem opinię w sprawie człowieka oskarżonego o terroryzm na podstawie materiału dowodowego i tak wszyscy generalnie tak napisali opinię i tam sąd powiedział, że on by potrzebował jeszcze taką trzecią opinię, tak na wszelki wypadek. Ja zacząłem oglądać ten materiał, mówię, ale te dane są niekompletne, one są ucięte. Nie, przy dwóch biegłych by zwróciło uwagę. No i okazało się, że dane są ucięte, brakowało 30% jakby materiału dowodowego, bo się zgubił. No i na końcu się okazało, że to ma bardzo istotne znaczenie, bo zupełnie jakby pokazało dużo więcej rzeczy, jakby, które ktoś tam miał na sumieniu, niż tylko to, co było. Ale nikt na to nie zwrócił uwagi. Bo po prostu wszyscy założyli, że skoro dostali materiał dowodowy z sądu, to on jest kompletny. Nikt nie zadał sobie tego pytania, czy tam może gdzieś na przykład czegoś ktoś nie zgubił, nie skasował się, nie pomylił. Typowy błąd ludzki. I tak samo będzie ze jajem. Znaczy my bardzo mocno będziemy na nim polegać, bo to po prostu jest łatwe. A potem się okazuje, że te rzeczy nie zawsze wychodzą dobrze. Ktoś ostatnio pokazywał przepisy kulinarne generowane AI-em i jak bardzo spektakularne rezultaty wychodzą. Bo dla AI nie ma znaczenia, czy woda jest ciepła, czy zimna i tak dalej, takie proste rzeczy. No a jednak zrobienie ogórków kiszonych we wrzątku generuje pewne problemy. One jakby mają inne walory smakowe na końcu. Więc jakby tutaj możliwości mamy dużo i do tego będę wracał. Musimy wymagać po pierwsze pewnej jasności w komunikacji, bo jeżeli na przykład zamawiamy, nie wiem, projekt architektoniczny, to byśmy chcieli, żeby tam jednak ktoś zweryfikował na przykład nośność stropu, a nie stwierdził, że wygeneruje to AI-em. Ja teraz zamawiam jakąś prostą rzecz do remontu w mieszkaniu, ale jakby ktoś mi wysłał projekty, no i te projekty były ewidentnie wygenerowane AI-em. Minimalna różnica, tylko na przykład ta minimalna różnica powoduje, że jakby fizyka pomieszczenia przestaje działać, bo drzwi są w innym miejscu niż oryginalnie i ja ich nie przesunę jakby na nośnej ścianie, choćbym bardzo chciał, mimo że AI mówi, że tak będzie dobrze. Kwestie instalacji elektrycznych, kwestie instalacji wodnych, to wszystko, co jakby jest projektowane AI-em, też wymaga weryfikacji, bo są takie rzeczy, na które nikt nie zwraca uwagi. No i wracamy do wątku prawnego, to znaczy na końcu ktoś teraz wysypał się w sądzie, ale jest pan redaktor pewien, że jakaś legislacja już nie została uchwalona, która została wygenerowana AI-em. No czym to się różni od pisania ustaw studentami?
2: No właśnie, ale teraz tak. Zastanówmy się nad tym, jakbyś to odjęłać, no bo właściwie z tej naszej rozmowy płynie taki wniosek, że trochę nie ma ucieczki. Znaczy to się po prostu będzie działo. I możemy sobie mówić, bądźmy uważniejsi, ale to jest na tyle uwodzicielskie, że ta nasza uwaga, po pierwsze ona będzie odpływała, a po drugie, w momencie kiedy dostajemy coś, co wygląda na gotowe, a po drugie my też będziemy tracili pewne umiejętności. Łącznie z tym, co pan powiedział parę minut temu, że pewne opcje będą zanikały, bo przeglądarka zaczyna być właściwie pośrednikiem między internetem, gdzie jakby ten element AI jest kluczowy, prawda? Więc będzie nam trudniej dotrzeć do tych źródeł, którym możemy względnie ufać. Więc właściwie zaczynamy żyć w takiej rzeczywistości, gdzie będzie coraz więcej takich sytuacji, no, których wolelibyśmy uniknąć. I nagle się okazuje, że rzeczywiście, tak jak pan powiedział, to nas pakuje w kłopoty być może coraz większe.
21: My funkcjonujemy trochę w takim modelu, gdzie staramy się nie myśleć o negatywach. To jest generalnie taka chyba ludzka natura, że raczej nie skupiamy się na tym, co może pójść nie tak. Natomiast jakiś czas temu, 10 lat mniej więcej, toczyliśmy bardzo długą społeczną dyskusję na temat profilowania, tego, co media społecznościowe o nas wiedzą. Był Cambridge Analytica, były te wszystkie kampanie w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, jak dużo modele konkretne o nas wiedzą. Ja ostatnio bawiąc się którymś modelem, którego używam tylko zawodowo, jakby tylko do rzeczy technicznych, jakby ten model też ma jakiś tam mój profil zbudowany w oparciu o te rzeczy, włożyłem kawałek kodu źródłowego. Nie chciało mi się szukać błędu, stwierdziłem, dobra, AI mi to znajdzie, jakby będę miał prościej. I ja im znalazł bardzo dużo błędów, zwracając uwagę na kontekst bezpieczeństwa, no i zacząłem sobie to oglądać, tak patrzę, mówię, ale nie, tu nie ma tych błędów, to za bzdura. I mu napisałem, ale przecież te błędy są nieprawdziwe. On mówi, o przepraszam, biorąc pod uwagę twój background w bezpieczeństwie informatycznym, zwróciłem na to uwagę, przyjąłem taką perspektywę, już się poprawiam.
2: Co to znaczy?
21: To jest jakby dokładnie jak w tym memie, czy ten grzyb jest jadalny. Tak, no i potem AI stoi nad grobem gościa, jakby się. Sorry, jednak tak. Więc to są rzeczywiście pewne problemy, no bo to ciągle jest technologia, która bywa zawodna, próbuje pewne rzeczy robić predykcyjnie, właśnie opierając się o tym, jak nas rozumie, jak nas postrzega. Ja porównując, a używam dużo tych różnych rozwiązań AI-owych, widzę, jak one się w zupełnie różny sposób komunikują, generują różne treści, bo mają bardzo różny obraz. Ja mam osobną usługę do rzeczy prywatnych, osobną usługę do rzeczy zawodowych, rzeczy uniwersyteckie też jakby gdzieś tam analizuję w innym kontekście. Zacząłem się ostatnio bawić modelami, które są niepodłączone do chmury, takie w sensie uruchamiane na lokalnej infrastrukturze, tam jeszcze widać jakby zupełnie inne podejście, więc ten model też wytwarza sobie jakiś obrazek nasz i w pewnym momencie, no niestety, ale może nam udzielić odpowiedzi, która z jego perspektywy jest osadzona w naszym kontekście, tak jest. A my jej wyjątkowo nie potrzebujemy. Więc widziałem kiedyś analizy przykładowe takich chatbotów oszukujących ludzi w serwisach randkowych. Potrzebujesz znaleźć sobie partnera, partnerkę, no akurat nie ma jakby osób spełniających twój profil, ale żeby serwis cię przytrzymał, to ci wystawi AI, który będzie z tobą gadał. I tam zdarzała się rzecz dosyć zabawna, to znaczy AI w pewnym momencie zmieniał płeć w czasie rozmowy. I to bardzo jakby irytowało użytkowników tego serwisu, bo oni właśnie prowadzili taką... Tak, no bo on jakby robił przeskok, bo zakładał, że to dopasuje się jeszcze bardziej do kontekstu i to niestety nie dawało tego rezultatu, na który autor serwisu liczył. Ale też z drugiej strony popatrzmy na takie bardzo, bardzo smutne przypadki. W Stanach Zjednoczonych chyba w zeszłym roku była bardzo głośna sprawa człowieka, który mając niezdiagnozowaną depresję i który jakby całą tą swoją frustrację, smutek i tak dalej komunikował tylko w rozmowie z AI-em, w pewnym momencie zdecydował się na krok ostateczny, no i rodzina, jak się dowiedziała, miała właśnie bardzo duży problem i pozywała tą firmę od AI i tak dalej. To nie jest jakby na końcu wina technologii. Jest dużo rzeczy, które po drodze nie zadziałały, włącznie z łatwym dostępem do broni w USA, a nie to, że człowiek po prostu szukając pomocy, nie mając więzi społecznych, rodziny, przyjaciół, z którym mógłby otwarcie porozmawiać, skorzystał z technologii, która no nie dała mu takiego rezultatu, jakbyśmy wszyscy tego oczekiwali.
2: Ale to skądinąd wiem, że AI w sytuacji, w której generuje, znaczy w którym pisze mu się teksty, które oznaczałyby, że ktoś jest w głębokiej depresji, za każdym razem mówi, jeżeli źle się czujesz, to zadzwoń pod ten numer, tylko akurat w Polsce ma problem z tym, jaki to ma być numer. I odsyła ludzi na przykład gdzieś do Olsztyna, gdzie faktycznie uruchomiono jakąś linię, ale nie do końca wiadomo, czy tak ogólnie dostępną.
21: Tak, to nie, niestety tak działa, więc to tak jak na przykład AI doradza z lekami i trochę nie bierze pod uwagę kontekstu na przykład lokalnego rynku, że jakiegoś leku na przykład nie ma w Polsce. I ktoś ostatnio z znajomych pisał na Facebooku, że próbuje kupić jakiś chyba Pepto Bismol czy coś takiego i zaczął się drugi wątek, potem po pierwsze nie, a po drugie to jest w Stanach dostępny i może dobrze nie jest dostępny u nas, więc no jakby to tego typu. My główny problem z tym mamy taki, że my po prostu korzystamy z tego, bo to jest łatwe, bo to jest wygodne. A trochę nie myślimy o tych konsekwencjach. Przecież ten AI się nauczył na jakichś danych, które my wszyscy wytworzyliśmy. Ja bardzo lubię, jak na przykład z nami prowincje opowiadają, że mają jakąś kancelarię, która istnieje 20-15 lat, ma masę danych i przychodzi startup innowacyjny AI-owy, który mówi: dajcie nam te dane, a my wam damy dostęp do naszego modelu wytrenowanego na tych danych. I tam jakby już pomijamy wszystkie kwestie ochrony danych osobowych, tajemnicy postępowania i tak dalej. Ale te dane są kluczowe. Ktoś, kto ma dane, ma jakby olbrzymią wartość, którą można gdzieś tam zmonetyzować. Tylko teraz te modele wytrenowane, one nie są aktualizowane na bieżąco codziennie o nowe informacje, o nie wiem, zmiany i tak dalej, tylko mają jakiś taki stan zastany. Więc to, co Google podkreślił jako swoją innowację, że oni rzeczywiście podłączyli ten model do internetu i on bierze pod uwagę bieżący kontekst, działa w jakimś tam zakresie, no ale inne technologie nie mają bardzo często tej możliwości. Na przykład się właśnie ktoś pyta o wyniki mundialu i jakby no dostaje wyniki sprzed 4 lat, więc tego typu rzeczy mają miejsce. W niektórych jakby sprawach, chociażby w kwestii na przykład bezpieczeństwa takiego publicznego, może się okazać, że skorzystanie z AI jako źródła informacji w sytuacji na przykład kryzysowej, nie wiem, kataklizmu, czegokolwiek, będzie problemem, no bo ludzie będą dostawali nie tą informację, którą powinni dostać, a będą jej ślepo ufali.
2: Ale to jest właściwie takie pytanie, no bo czy zgadza się pan z takim stwierdzeniem, które no już parę osób jakby wypowiedziało dość mocno. Niedawno taki bardzo utytułowany scenarzysta i twórca seriali amerykańskich, między innymi przełomowego, myślę, i powszechnie znanego Breaking Bad, powiedział, że nienawidzi tych wszystkich modeli językowych, ponieważ to jest największa w dziejach kradzież treści. No właśnie, to jest też takie pytanie, jakby dlaczego urządzenie, które jest po pierwsze głupie, po drugie jakby generuje błędy, nie można mu zaufać, korzysta z naszych treści bez naszej zgody, z tego, co wytworzyliśmy, może jeszcze do tego zachwiać gospodarką do tego stopnia, że my na przykład stracimy robotę, prawda? To tak. Jest jakiś... To jest paskudny element
21: tej historii. Tak, ale to jest... Myślę, że tutaj przede wszystkim w kontekście jakby praw autorskich to dochodzi jeszcze wątek kosztu. To znaczy ja bardzo lubię takie sformułowanie, że problemem cywilizacji jest prywatyzacja zysków, uspołecznianie kosztów.
2: Tak jest.
21: Jest duży problem na przykład z serwisami, które mają swoje treści. Jakieś blogi, serwisy newsowe. Nagle przychodzi AI, harwestuje te wszystkie rzeczy. Po pierwsze generuje im koszt, bo zjada ich infrastrukturę. Jak jeszcze są w jakimś tam modelu cloudowym, gdzie płacą za zużycie, no to nagle mają bardzo duże zużycie.
2: Co, jak to? W jaki sposób?
21: To znaczy, zakładamy, że pan redaktor ma na przykład bloga i pisze tam na tym blogu jeden artykuł dziennie. I teraz ma pan, nie wiem, kilka tysięcy czytelników, jest jakiś taki w miarę ustabilizowany model zużycia. I nagle przychodzi AI, 1, 2, 20, cokolwiek, które na bieżąco, cyklicznie, kilka razy na godzinę zgrywają całą zawartość pana bloga, bo trenują się na tych danych. I teraz to powoduje, że pan nie ma 1000 odwiedzin dziennie, tylko to mogą być setki tysięcy wołań. Więc jakby jeżeli ma pan usługę hostingową rozliczaną za zużycie, to zapłaci pan dużo więcej, bo pan potencjalnie dużo więcej odwiedzających. Przez moment to w ogóle się nawet panu cieszy, bo będzie jakby...
2: Tak, skok.
21: Że po prostu jakie tłumy zaczęły czytać mojego bloga. No super, fantastycznie. A potem się okaże, że to nie tłumy, tylko po prostu automaty, które harwestują dane na potrzeby AI-a, będą wkładały tam rzeczy.
2: Czyli nie tylko tracę oryginalne treści, tak, które wygenerowałem w pocie czoła i znoju, to jeszcze do tego... Po pierwsze zostanę oszukany, bo będę myślał, że to jest sukces, a to jest chwilowy jakiś glitch.
21: Tak, i zapłaci pan masę pieniędzy. Więc to dokładnie tak działa. I teraz na końcu nikt nie przychodzi. Gdybym ja chciał w swojej publikacji zacytować pana bloga, to muszę się odezwać, musimy się dogadać, jakoś podpisać umowę, muszę panu zapłacić. Tak. A teraz problem jest taki, że przychodzi Moloch, wielka korporacja, która trochę ma w nosie prawa autorskie, no bo co, powie pan ChatGPT, powie pan Anthropica, no jak? Nie ma takiej możliwości. A jeszcze na końcu padnie mój ulubiony argument, że to są koszty innowacyjności.
2: Innowacyjność.
21: Tak, więc...
2: Ale to za chwilę my się staniemy kosztem innowacyjności.
21: Tak, i to już widać jakby na każdym kroku. No bo teraz to, że ceny sprzętu komputerowego drożeją, to nie bierze się znikąd. To nie mamy spalonych setek fabryk czy jakichś zakładów produkcyjnych. Po prostu generalnie AI to zjada.
2: To jest nasza rozmowa o kryzysie na rynku bodajże. Czego to było? To było chyba
21: dyski twarde pamięci.
2: O karty graficzne.
21: Tak, to swego czasu. Tak.
2: Nvidia, prawda?
21: Tak, tak. Ale to widać jakby, jak się popatrzy, co Nvidia sprzedaje i że to już nie są karty do kopania kryptowalut, tylko to są po prostu układy do AI-a, no to się jakby okazuje, że te ceny po prostu są pompowane przez technologię. Do tego dochodzą kwestie zapotrzebowania na energię, zapotrzebowania na chłodzenie i nagle wychodzą rzeczy, że no w zasadzie to pokrywamy... To my za to płacimy, bo potem chcąc kupić, nie wiem, telefon, komputer, zapłaci pan 20-30% więcej tylko dlatego, że jest olbrzymi rynek zbytu. To niestety jakby no, gospodarka światowa działa jak działa. Co więcej, to jest gra, która jest nierówna. To znaczy, rozmawialiśmy też o tym w kontekście na przykład reglamentacji sprzedaży układów do superkomputerów, gdzie któryś rząd mówi, nie dostaniecie.
2: Tak jest.
21: To jest też w ogóle jakby kwestia naruszania cyfrowej suwerenności. Anthropic w pewnym sensie mówi, model Fable już nie będzie dostępny w Europie. I go wyłącza po prostu arbitralną decyzją. I teraz mamy nasz rząd, mamy Unię, mamy jakby masę teoretycznie narzędzi. Praktycznie co zrobimy? No jakby możemy robić arbitraż, za 5 lat będzie to już bez znaczenia, nie oszukujmy się. I teraz to jest w ogóle trudne jakby do rozgryzienia, bo dochodzi do tego wątek, że te dane są przetwarzane w jakimś kraju, w jakiejś infrastrukturze, że jednak ten kapitał to ma narodowość i jakaś gospodarka będzie w tym momencie traktowana lepiej. My się możemy nabijać z Chińczyków, że oni, czytałem sobie taką analizę, że Chińczycy budują takie bieda AI w porównaniu właśnie z OpenAI-em czy z Anthropiciem. Po pierwsze, to nie są bieda jaje, to już dawno tak nie jest. Po drugie, no oni jednak wiedzą, że są pierwsi do odstrzelenia, więc oni muszą tą suwerenność zachować od razu. I tak naprawdę Unia powinna robić to samo, znaczy powinna stawiać na własne modele, na własną technologię, na własne rozwiązania, żeby mieć zaadresowaną sytuację, w której odpukać, nagle jakiś amerykański prezydent powie, wyłączamy im to.
2: No tak, ale to jest w ogóle powiedziałbym, perspektywa wyłączeń rozmaitych usług w momencie, kiedy sprzedajesz coś w streamie, to jest dość niesamowite. Czy właśnie te usługi, które nagle znikają, nie wiem, z Google'a, usługi, które znikają ze Spotify'a, po prostu znikają z dnia na dzień. To jest jakaś granda, prawda? Bo my płacimy za dostęp, nie płacimy właściwie za to, co tam w środku jest, ale zarazem to, co w środku jest, jest źródłem naszego zainteresowania.
21: Tak, co więcej, to jest też tak, że my płacimy, ale nie kupujemy, tylko wypożyczamy.
2: Tak.
21: I ja ostatnio stwierdziłem, że zajrzę w jakąś książkę, którą kupiłem sobie tam w Apple Books dekadę temu. Coś mi jest niepotrzebne. Nie ma jej. Mhm. Po prostu jej nie ma. I ja za nią zapłaciłem. To nie zapłaciłem, nie wiem, 10% wersji papierowej, tak. Po prostu zapłaciłem
2: pełną cenę
21: i po prostu została usunięta. Wszystkie multimedia, wszystkie jakby filmy, które mamy w serwisach streamingowych, one raz są, raz ich nie ma, raz się pojawiają, raz znikają, więc jakby tutaj decyduje o nas bardzo duża platforma, która też na przykład profiluje sobie, jakby my oglądając seriale w jednym czy w drugim serwisie, dostarczamy informacje na temat naszych preferencji po to, żeby oni produkowali kolejny content, bo mają te dane. A za chwileczkę dojdziemy do wysypu contentu takiego multimedialnego, który jest generowany AI-em. I to wygeneruje w ogóle nowe problemy. To znaczy, wrócę do tego wątku. Czy pornografia z udziałem dzieci wygenerowana AI-em to jest pornografia z udziałem dzieci, czy nie jest? No, co do zasady jest, ale z drugiej strony jest podnoszony argument, że przecież tu się nikomu nie dzieje krzywda.
2: Tak.
21: Konsekwencje tego będą opłakane, to w ogóle nie ma dyskusji, natomiast takie wytrychy będą stosowane. Wszystkie media społecznościowe, które mają ten AI-generated content, gdzie ludzie szerują te wszystkie tam wiewiórki niosące słonia i inne takie głupie rzeczy, wynika to też z tego, że my w ogóle nie mamy świadomości, jak to działa, my wierzymy w to, no bo skoro oglądamy animację, no to znaczy, że ktoś to nagrał kamerą i tutaj właśnie sobie Russell Crowe robi selfie.
2: Z czarnym lwem.
21: Na przykład, tak, więc czy te wszystkie przybitki gdzieś tam, ostatnio jakaś taka seria mi wyskoczyła, Życie w starożytnym Rzymie, więc wszystko nagrywane smartfonem oczywiście, no bo po czemu by nie.
2: Ale to właściwie oznacza, tak trzeba powiedzieć, jakby puentując tą naszą rozmowę, że my głupiejemy jako społeczeństwo i będziemy głupieli.
21: Dwa lata temu Fundacja Geremka robiła taki projekt dotyczący wykrywania fake newsów i tam właśnie jakby na przestrzeni tego projektu oglądaliśmy, jak bardzo popularyzuje się AI, że już nie trzeba sadzać copywritera, który będzie pisał 20 wpisów na godzinę, że ten polityk jest taki czy owaki, tylko się prosi AI-a, który generuje 2000 wpisów na godzinę i jakby generuje je równie dobre, automatycznie publikujące, etc., etc. I tam padło takie w panelu pytanie, czy z mojej perspektywy sztuczna inteligencja będzie szkodliwa dla planety, bo może zaszkodzić gatunkowi ludzkiemu gdzieś tam w dalekiej perspektywie. I jak się tak dobrze zastanowimy, to ona na pewno zaszkodzi gatunkowi ludzkiemu, bo właśnie będziemy głupieć, bo jest ryzyko, że będziemy mniej kreatywni, że będziemy wtórni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia planety, to jest jeden gatunek w tą, jeden w tą. Jakby już gatunki znikały na planecie, nic się do tego nie działo. Myślę, że inwazyjny gatunek, jakim my jesteśmy, też co do zasady...
2: To może nawet pomóc.
21: Tak, może będzie się żyło na tej planecie lepiej. Już nie nam, ale...
2: Komuś.
21: Tak, bez betonu, bez jaja.
2: Dziękuję bardzo. Maciej Broniarz był Państwa i moim gościem.
1: Za nami dłuższa rozmowa i Kuba Janiszewski, a za 4 minuty 20 informacja Radia Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik razem z Marią Andrzejewską, która przygotowała i wydaje dzisiejszy mikrofon, i Filipem Wejherem, który będzie go realizował. Zapraszamy Państwa do rozmowy, która no teraz akurat się rzeczy odbije się od aktualnych wydarzeń, czyli awantury związanej z wysokimi zarobkami niektórych lekarzy, ale ta rozmowa, proszę Państwa, trwa jakieś 2500 lat. Od początku, kiedy zaczęliśmy tworzyć system polityczny, tak jak mniej więcej, jak go znamy, to albo obawialiśmy się, albo po prostu zazdrościliśmy, albo byliśmy zawistni, albo po prostu uważaliśmy, że to nie na miejscu, że ktoś naprawdę dużo zarabia. Co co to znaczy dużo zarabia. To będzie tematem dzisiejszej audycji Mikrofon Tok FM. Będzie z nami Karolina Rutkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego i doktor habilitowana Hanna Kinowska z SGH. Będziemy rozmawiali po prostu o tym, jak sobie przez ostatnie te, nie, 20-30 lat układaliśmy my, Polki i Polacy, w głowie to zarabianie za dużo, co to dla nas oznaczało? Czy myśmy to sobie liczyli względem własnej pensji? A może nie, a może najpierw patrzyliśmy, co taka osoba robi, gdzie pracuje, jaki jest jej wysiłek, jaka jest jej odpowiedzialność, za jakie decyzje. I dopiero wtedy do tego dokładaliśmy siatkę. No, pytań, proszę państwa, pewnie mają bardzo dużo. Zapraszam na mikrofon Tok FM za 3 minuty, godzina 20. Informacje po nich, mikrofon Tok FM.
20: Reklama.
0: Mary po fińsku oznacza...

0: S i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
3: Team. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Ekspert.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Kolejnej dymisji nie było. Trwa nadzwyczajna sesja Rady Warszawy. Kolejna w sprawie Szpitala Południowego. W Ankarze trwają ostatnie przygotowania do rozpoczynającego się jutro szczytu NATO. Polscy koszykarze pokonali Holandię w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Więcej o tym w informacjach sportowych. Na zegarach minuta po 20. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Bez emocji, ale i bez nowych konkretów radni Warszawy obradują na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Opozycja domagała się kolejnych dymisji, m.in. odpowiedzialnego za spółki, a co za tym idzie za Szpital Południowy, Tomasza Męciny. W piątek dymisję złożyły zastępczynie prezydenta Aldona Machnowska-Góra oraz Renata Kaznowska, ale co do kolejnych rezygnacji zielonego światła nie dała mająca większość w Radzie Koalicja Obywatelska. O szczegółach Błażej Kulesza.
7: To jest już czwarty raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
8: Prezydent tłumaczył, ale na większość pytań, jak chociażby sprawa fatalnego błędu w procedurze in vitro, jaka miała miejsce w Szpitalu Południowym, konkretna odpowiedź nie padła.
7: Ministerstwo Zdrowia wszczęło kontrolę, która rozpoczęła się 2 lipca i ma potrwać do 30 września. Czekamy na wyniki.
8: Radni w głosowaniu nie poparli też stanowiska, aby zdymisjonować kolejnego z zastępców Trzaskowskiego, Tomasza Męcinę.
9: Panowie zwalili odpowiedzialność na kobiety w zarządzie miasta.
8: Mówi Jan Mencfel, radny miasto jest nasze.
9: Na pewno osobą, która uniknęła odpowiedzialności, jest szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, Marcin Kierwiński. Wiceprezydent Męcina jest jego zaufaną osobą, no i nic dziwnego, i to nie jest przypadek, że akurat on na swoim stanowisku pozostał.
8: Tym samym kolejnych politycznych konsekwencji afery jak na razie w ratuszu nie będzie. Błażej Kulesza, TOK FM.
6: Szczyt NATO w Ankarze będzie mieć bardzo duże znaczenie, tak o rozpoczynającym się jutro w Turcji szczycie, mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej, z Sejmowej Komisji Obrony. Wśród tematów poszerzenie potencjału przemysłów obronnych państw NATO oraz zagrożenie ze strony Rosji. Według Amerykanów Rosjanie mogą zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, przypomina posłanka.
10: Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
6: W szczycie w Ankarze weźmie udział m.in. prezydent USA. Zaproszenie otrzymał także prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zakończono ładowanie paliwa jądrowego do reaktora czwartego bloku w elektrowni w Mochowcach, poinformowała spółka Słowackie Elektrownie. W kolejnych etapach zostaną przeprowadzone testy związane z bezpieczeństwem, zakończony zostanie montaż reaktora i dalsze próby niezbędne do osiągnięcia pierwszej kontrolowanej reakcji rozszczepienia. Po pozytywnych wynikach w kolejnej fazie uruchomienia moc bloku będzie stopniowo zwiększana. Docelowo Słowacja będzie miała w miksie

0: energetycznym prawie 78%. To jeden z najwyższych wskaźników na świecie. W stolicy Nawarry, Pampelunie, rozpoczął się tradycyjny festiwal ku czci świętego Fermina, patrona miasta. Przez najbliższy tydzień codziennie będą się odbywać gonitwy byków oraz walki na miejscowej arenie. Początek festiwalu, jak co roku, obwieścił w samo południe wystrzał fajerwerku, tak zwanego Chupinazo. Na centralnym placu, gdzie odbywało się wydarzenie, zebrało się ponad 12,5 tysiąca osób. Pierwsze Encierro, bo tak nazywa się ta gonitwa po hiszpańsku, odbędzie się jutro rano. W TOK FM czas teraz na sport.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata i z kompletem zwycięstwa awansowała do drugiej fazy eliminacji. Mistrzostwa odbędą się w Katarze. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała broniącą tytułu Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu odbywa się już bez polskich singlistów, bo w weekend oprócz Świątek odpadł także Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha. Przegrał przede wszystkim z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
3: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
4: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
3: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: Tadej Pogacar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Swój występ Słoweniec skomentował tak.
5: Look, it's because of him. It's because of Isak today.
2: To dzięki niemu, dzięki Isakowi del Toro. Pod sam koniec etapu poczułem, że mam jeszcze trochę energii, no a on dał z siebie ponad 100% na tym ostatnim podjeździe. My jako drużyna w połowie etapu zdecydowaliśmy, że możemy dziś powalczyć o zwycięstwo etapowe. Bardzo się cieszę, że tak rozpoczęliśmy tour i dzisiejszy finisz był niesamowity. A drugie miejsce zajął dziś dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Wijnik. O sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: W nocy okresami prognozowane są opady deszczu. Bardziej intensywne mogą być w centrum i na wschodzie. Temperatura minimalna od 11 stopni na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich do 16-17 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr okresami nadal będzie porywisty.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Jest 7 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Maria Andrzejewska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program Mikrofon TOK FM. Realizował go będzie Filip Wejcher. I cała nasza trójka, już za jakieś pół godziny zaprasza słuchacze i słuchaczki na bardzo intymny wieczór, bo trudno rozmawiać o sprawiedliwych zarobkach albo sprawiedliwej, adekwatnej płacy, nie odwołując się nawet pośrednio do własnej sytuacji materialnej. Chyba że komuś z Państwa się to uda i będzie miał taki instynkt analityczny, że oddzieli swoje doświadczenia od tego, o czym mówi, to zapraszamy jedne i drugie osoby do nas na antenę za jakieś pół godziny. Wysokie zarobki lekarzy, szefów spółek górniczych, dyrektorów lasów państwowych. Wszystkie te trzy grupy rzeczywiście sprawdziliśmy dzisiaj, że no potrafią dziesiątki tysięcy miesięcznie mieć pensji. Na jakiej podstawie oceniamy, że ktoś zarabia za dużo i co to dokładnie oznacza? Za dużo. Czy państwo użyliby słowa niesprawiedliwie albo nieadekwatnie? Proszę się zastanowić, wsłuchiwać to, co teraz będziemy mówili na antenie i być może państwo za pół godziny dadzą nam dobrą odpowiedź. A nam to znaczy, jest z nami Karolina Rutkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Łączymy się z doktor habilitowaną Hanną Kinowską, Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Najpierw muszę zapytać o tę zasadniczą rzecz, która mnie zdumiała, kiedy zacząłem dzisiaj przeglądać badania CBOS-u, zresztą prowadzone, proszę Państwa, od końca lat 80. To naprawdę jest już dość duży materiał do jakiejś analizy, zastanawiania się, przemyśleń. Pod koniec lat 80. już były pierwsze takie badania społeczne w Polsce robione, kiedy pytano, skąd się bierze bogactwo? Co może być jakimś paradoksem pod koniec lat 80., jeśli ktoś pamięta tamte czasy, ale jednak. I okazywało się, że pod koniec lat 80., na początku 90., generalnie ludzie w Polsce mówili, na przykład połowa mówiła, że to nieuczciwość, luki w prawie i nadużycia, to powoduje, że ktoś ma dużo pieniędzy. 60%, a czasami w niektórych badaniach 70% Polaków mówiło, układy, znajomości i powiązania. To jest powód tego, że ktoś jest naprawdę zamożny, dużo zarabia. I na końcu rodzynek, w badaniu z 1992 roku pracowitość jako źródło bogactwa wymieniło tylko 26% Polaków. Oczywiście sytuacja uległa zmianie, ale chcę pokazać ten punkt startowy i zapytać, jak panie to widzą? To znaczy, co tu się wydarzyło w naszym kraju przez te ponad 30 lat? Co się pozmieniało w tym imaginarium? Jak to imaginarium wygląda teraz, kiedy startujemy z poziomu społeczeństwa, które mówi nieuczciwie, przez znajomości, przez luki w prawie, ludzie się bogacą. Jak ktoś ma dużo pieniędzy, użyję tu cytatu sprzed kilku lat z szefa głównej partii opozycyjnej teraz. Jeśli ktoś ma pieniądze, to skąd je ma? I tutaj on zrobi taką pauzę i duża część naszego społeczeństwa pomyśla, no właśnie, skąd je ma? Więc startowaliśmy z takiego poziomu myślenia o nas jako o społeczeństwie, o źródłach bogactwa i dokąd doszliśmy? Najpierw poproszę doktor habilitowaną Hannę Kinowską o odpowiedź na to pytanie.
8: Bardzo dziękuję, bardzo dobre pytanie. Pieniądze to bardzo ciekawe zagadnienie i bardzo trudne zagadnienie i konsekwencją tego, o czym pan wspominał, tego patrzenia na pieniądze jako coś, co zdobywamy nieuczciwie, gdzieś tak nie do końca i jak dużo zarabiamy, jesteśmy pewni, czy powinniśmy być pewni, czy to dobrze, że dużo zarabiamy. Konsekwencją tego wszystkiego jest sytuacja, że pieniądze są, czy rozmowy o pieniądzach, a w szczególności rozmowy o wynagrodzeniach są w Polsce tematem tabu. Z badań przeprowadzonych bodajże w 2024 roku wynika, że są ludzie i to nawet bodajże 15% Polaków nie rozmawia nawet z partnerem, z najbliższą osobą, z którą mieszka i żyje o swoim wynagrodzeniu. My po prostu na wszelki wypadek, żeby nie wypaść źle, żeby jakiegoś konfliktu nie sprowokować, żeby nie czuć się ocenianym, unikamy tego tematu. Wolimy rozmawiać o czymś innym. A milczenie na temat pieniędzy powoduje nieporozumienia, powoduje, że nie wiemy skąd one się biorą, skąd wynagrodzenia pochodzą, dlaczego ktoś zarabia dużo, a ktoś zarabia mało.
7: Tu kilka pani powróciła takich wątków, które poproszę jeszcze Karolinę Rutkowską tu o wypowiedź w tej kwestii, ale tu kilka wątków, do których za sekundę wrócimy, dobrze?
8: Dobra.
9: Tak, ja się chętnie odniosę do tych rozmów o wynagrodzeniach wśród pracowników, ale też wśród osób bliskich z naszej rodziny. Właśnie nad tym tematem trochę się pochyliliśmy w badaniach instytutu w tamtym roku i tu się okazało właśnie, że tylko 17% ankietowanych przez nas pracowników dzieliło się informacją o swojej pensji ze współpracownikami. Czy to dużo, czy mało? Tutaj można zastanawiać się nad tym, ale na przykład tylko co trzecia osoba dzieliła się taką informacją z własnymi rodzicami. Więc tutaj to tabu nawet nie istnieje tylko w takim bardziej oficjalnym miejscu, jak nasze miejsce pracy, ale widać, że z bliskimi osobami, w domu, też jakoś o tych pensjach rozmawiać nie chcemy. Właśnie tak jak tutaj wspomniano, no boimy się, że zostaniemy ocenieni, ale też boimy się, że okaże się na przykład, że zarabiamy mniej niż nasi współpracownicy. No i wtedy to niesie za sobą pewne negatywne skutki, jak na przykład spadek naszej satysfakcji z pracy, zadowolenia, ale też produktywności. No bo jak widzimy, że inni zarabiają więcej od nas i nie wiemy, z czego to wynika, bo takie sytuacje też się zdarzają, no to po prostu pracować chce nam się po prostu mniej.
7: Ale to, przepraszam, ale ten wątek, który mówi, ten trop, który mówi o czymś takim, że my o tym nie rozmawiamy w obawie przed wstydem, albo w obawie przed, no to przed chwilą Hanna Kinowska o tym mówiła też, w obawie, że to jest trudne jakieś, to będzie naprawdę trudne, w sensie nie umiemy, nie ćwiczyliśmy tego. Czy to jest coś, co może mieć związek z takim negatywnym wartościowaniem bogactwa, że nagle okaże się, że w gronie przyjaciół, albo w gronie rodziny jedna osoba jest bogata, tak po ludzku bogata. I co my wtedy zrobimy? To może być coś takiego z psychologicznego punktu widzenia, Karolina Rutkowska?
9: Wydaje mi się, że tak, no bo te opinie pomiędzy swoimi wynagrodzeniami, no istnieją po prostu. Jakby wartościujemy siebie w porównaniu do swoich pracowników, swojej rodziny. No i to wartościowanie, jeżeli w jakiś sposób nie jest wytłumaczone. Nie wiemy, czy ktoś ma lepsze kompetencje od nas, czy dłuższy staż pracy, czy po prostu bardziej się wczuwa w tą pracę, ma lepsze predyspozycje i nagle widzimy, że zarabia więcej.
7: No ale to... tak szczerze mówiąc, gdyby ludzie normalnie ze sobą rozmawiali, to przepraszam, ale taki prosty, lapidarny kontrargument. Przecież jakby sobie porozmawiali, to by się dowiedzieli, że z tego i tego powodu ten ktoś tyle i tyle więcej zarabia, kropka.
9: No pytanie, czy takie różnice naprawdę istnieją? Wiemy, że są przykłady pracodawców, którzy po prostu przydzielają w jakiś sposób te wynagrodzenia. Niekoniecznie są uzasadnione tym, jak pracownik się przyczynia do sukcesu firmy, no i wtedy pojawiają się właśnie te problemy. Dlaczego on zarabia więcej, jeśli tak naprawdę nie widać tego, jak on się do tego wszystkiego przyczynia?
7: Znaczy, ty w ogóle o tym nie rozmawiałem, bo ja rozumiem, że gdybyśmy zaczęli rozmawiać o tym, to może by się okazało, że nasz zasób wiedzy po prostu był za mały. W tej kwestii jeszcze Hanna Kinowska.
8: To myślę, że to jest w sumie rozsądne, że my nie rozmawiamy, czy nie rozmawialiśmy do tej pory, bo tu pewnie padnie też ten temat, ale za chwilę będziemy musieli rozmawiać i to będzie duże wyzwanie. Natomiast będziemy musieli, bo po prostu prawo nas do tego zmusi. Natomiast my nie rozmawiamy o pieniądzach i firmy wręcz czasami zakazują, czy zakazywały rozmawiania o wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami po to, żeby ludzi do pracy nie zdemotywować. Jak pani Agnieszka powiedziała słusznie, my jak czujemy, że nasze wynagrodzenia są niesłusznie różnicowane, bo ja prowadziłam przez 4 lata badania nad sprawiedliwością wynagradzania z panią profesor Rychnowicz, bo się bardzo głowiłyśmy nad tym, co to takiego jest ta sprawiedliwość w Polsce w zakresie wynagradzania. I okazuje się, że jest to adekwatność do wykonywanej pracy, ale też przekonanie, że mój przełożony dba i dobrze mnie wynagradza, dobrze wszystko robi w zakresie wynagradzania u mnie w firmie. W związku z tym, ale wracając do tego, że dobrze, że nie rozmawiamy, czy w sumie nie najgorsze, że nie rozmawiamy, bo z badań też wynika, że są firmy, w których ludzie robią dokładnie tą samą pracę, a dostają bardzo różne wynagrodzenia tylko dlatego, że na przykład przyszli do pracy w różnym momencie i wtedy rynek był inny. Ktoś, kto przepracował, pracuje od 10 lat, dostaje podwyżki, które są niewielkie.
7: Ale zazwyczaj ludzie traktują to jako no, taki walor tego systemu, tak to wygląda, czy też po prostu mówią expressis verbis, czy myślą expressis verbis, albo na przykład badaczom w badaniach to mówią. To jest niesprawiedliwe ewidentnie, to, że ktoś z takich, a nie innych przyczyn inne pieniądze zarabia.
8: Mówią, że to jest niesprawiedliwe. Jeśli robimy tą samą pracę, to powinniśmy zarabiać podobnie.
7: Po prostu.
8: Jeśli robimy różną pracę, a zarabiamy tak samo, na przykład ktoś robi trudniejszą pracę, a ktoś łatwiejszą, a zarabiamy tak samo, to jest niesprawiedliwe. Więc wynagrodzenie musi być adekwatne do wykonywanej pracy, równe za pracę tej samej wartości i różne za pracę różnej wartości. Czyli na przykład to w Polsce też mamy to wyzwanie z dość wysokim wynagrodzeniem minimalnym i bardzo duża grupa ludzi zarabia tak samo, mimo tego, że wykonują dość różne zadania o różnej wartości z ich perspektywy.
7: A to jest ciekawy bardzo wątek.
8: Czuję się niesprawiedliwie traktowana.
7: Czytałem w Krytyce Politycznej bardzo ciekawy wywiad z doktorem Jackiem Wasilewskim, który mówi, że to jest, te deklaracje potrafią się zmieniać albo być różne w zależności od tego, jaki kto ma status, ale wszystkim ile kto zarabia. Znaczy w zależności od tego, ile zarabiam, to takie sytuacje zaczynam inaczej oceniać. Czy pani Karolina Rutkowska w tej kwestii, to znaczy to, ile mam co miesiąc na koncie, to zmienia moje myślenie o tym, co jest sprawiedliwym zarobkiem, co nie.
9: No, sprawiedliwość na pewno jest subiektywna. Każdy może to oceniać inaczej, ale tak właśnie jak wspomniano, te umiejętności, wysiłek, warunki pracy są tymi głównymi determinantami, o których powinno to zależeć. No ale według badań, jeśli czujemy, że zarabiamy mniej, no to po prostu jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby na przykład pójść po tą podwyżkę. Albo zaczynamy szukać nowej pracy. Więc ten punkt odniesienia, gdzie zwykle odnosimy się do grupy podobnej do nas, do osób na podobnym stanowisku, no zmienia tą perspektywę. Jeśli widzimy, że dzieje się nam gorzej, no to zaczyna nam się to po prostu nie podobać. Kiedy jesteśmy blisko innych, do których się odnosimy, no to sytuacja wygląda już trochę inaczej i te efekty nie są aż takie silne. Więc zdecydowanie ta poczucie sprawiedliwości zależy od tego, gdzie stoimy, ile dostajemy na konto i co tak naprawdę wiemy o innych osobach w naszym otoczeniu.
7: Przejdźmy proszę na poziom, który mnie cały dzień dzisiaj nie daje mi spokoju, a mianowicie, co to znaczy w Polsce powiedzieć, że ktoś za dużo zarabia? Co to jest za deklaracja? Czy to jest opowieść naprawdę o tym, kto ile realnie dostaje pieniędzy, czy to jest cały kalejdoskop opowieści o tym, jakie ma wykształcenie, ile lat pracował, żeby tyle zarabiać, czy po drodze były jakieś nieprawidłowości, a nie odpukać łamanie prawa. Właśnie jak państwo to widzą zgodnie z tym wstępem, który zrobiłem o badaniach sprzed 30 lat. Doktor habilitowana Hanna Kinowska. Jak pani to widzi? Kto w Polsce mówi, że za dużo to, ponieważ tamto? O, takie pytanie pani zada.
8: Bardzo trudne pytanie. Po pierwsze, nigdy nie spotkałam się z sytuacją w badaniach różnych, które prowadziłam na temat wynagrodzeń, żeby osoba, która zarabia swoje wynagrodzenie, oceniła jako zbyt duże. Więc to raczej nie występuje. Za dużo w relacji do czegoś. My zawsze wynagrodzenia odnosimy w kontekście, stawiamy w jakimś kontekście i odnosimy w stosunku do innej pracy, w stosunku do pewnych czynników, kryteriów, które uznajemy za słuszne. I tu, jeśli mogę, jeszcze bym wróciła do tych kwestii zmiany podejścia czy zmiany postawy w zależności od kwoty zarobków, to z badań, które my prowadziliśmy, wyszło, że tak, rzeczywiście w momencie, kiedy ludzie zarabiali wynagrodzenia poniżej średniej krajowej, czyli to tak 2/3 pracujących Polaków mniej więcej w tej grupie się znajduje, to bardzo byli nastawieni na kryteria, czynniki i powiązanie z wynikami pracy, z kwalifikacjami, czyli na takie twarde, powiedzmy, bardziej aspekty. Natomiast w momencie, kiedy ludzie zarabiali już więcej, czyli 1/3 pracujących Polaków, to już to byli skupieni na relacjach, na tym, czy ta praca jest satysfakcjonująca, czy ta praca daje im zaangażowanie, coś dobrego do nich.
7: Ale mówimy o swoich zarobkach, ale pani mówi o swoich zarobkach, a nie o ocenie czyichś, rozumiem.
8: A innych oceniamy w stosunku do siebie. Co ciekawe, badania też wskazują, że my, nie wiedząc, ile inni zarabiają, przypuszczamy, że zarabiają więcej. O. Czyli w momencie, kiedy się dowiadujemy, jak te wynagrodzenia wyglądają, to zazwyczaj osoby, które na przykład jak firma ma już poukładane wszystko w wynagrodzeniach tak jak należy i ma do każdego stanowiska przypisane przedziały płacowe, dość konkretne przedziały płacowe i na przykład ujawnia to pracownikom, to ci, którzy są blisko maksa tych przedziałów płacowych, czyli zarabiają relatywnie dużo na podobnych stanowiskach, zwykle są zaskoczeni.
7: Dobrze,
8: bo zwykle oceniają, że ich wynagrodzenia są mniejsze, czy jakby, że inni zarabiają więcej.
7: Tak, to, co pani teraz powiedziała, jest bardzo mocne. O czym to świadczy? Jak pani tłumaczy ten efekt? Że mamy poczucie, że nam to w życiu się nie wiedzie, kropka, czy to chodzi? Z czym to wynika?
8: No tak. Że inni mają, to jest w ogóle w tym to jest w ogóle bardzo ciekawy obszar badawczy, więc wszyscy, którzy są zainteresowani badaniami, to bardzo zachęcam do tego, żeby prowadzić badania w tym obszarze, bo on jest stosunkowo mało zbadany. To nie do końca są moje nauki, bo to ja badam w naukach o zarządzaniu, a to jest psychologia pieniądza. I tych badań prowadzi się ostatnio dość sporo po to, żeby sprawdzić, jak pieniądze oddziałują na nasze zachowania, jak oddziałują na nasze życie. To jest bardzo szczególny bodziec, bardzo szczególny czynnik, i my go rzeczywiście tak niejednoznacznie oceniamy. Czyli jak mamy, czyli trochę inaczej, jeśli to dotyczy nas, trochę inaczej, jeśli to dotyczy innych osób, ale trochę inaczej, jeśli to dotyczy bliskich, a trochę inaczej, jeśli to dotyczy dalekich i takich, których lubimy i nie lubimy. I tutaj odpowiadając na pytanie, kto za dużo zarabia, no to jak kogoś nie lubimy, na przykład polityka, to wtedy i słyszymy o jakiejś dużej kwocie, no to oczywiście może to wzbudzić oburzenie i przekonanie, że to jest za dużo.
7: Czyli niesprawiedliwe, zbyt wysokie zarobki to nie jest kwestia do końca, albo nie zawsze realnej wysokości, numerycznej wysokości, ile tych pieniędzy jest, tylko tego, o kim mówimy. Czy dobrze zrozumiałem?
8: Tak, o kim mówimy i jak to się odnosi do nas samych. Czyli jak to jest daleko od tego, gdzie my w tej chwili jesteśmy.
7: Zanim oddam głos Karolinie Rutkowskiej, to jeszcze drugi raz dziś przytoczę ten wywiad z Jackiem Wasilewskim z Krytyki Politycznej. Kwestia naszości i obcości. To o tym przed chwilą mówiła Hanna Kinowska. Kiedy badaliśmy narrację tabloidów, pojawił się ciekawy rozdźwięk, bo w przypadku posłanki, która kupiła buty za 2000 zł, opowieść tych gazet była prowadzona mniej więcej w następujący sposób. Kupiła buty za nasze pieniądze. Ale kiedy artykuł dotyczył Dody, która jechała na jakiś festiwal w butach za kilkanaście tysięcy, to narracja była inna. Nasza królowa będzie się dobrze prezentować. Kwestia opinii na temat ceny butów zależała od tego, czy jesteś nasz czy obcy. Nasza czy obca. Karolina Rutkowska.
9: No, obcych zawsze traktujemy w jakiś sposób mniej przychylnie, to wiemy.
7: Szczególnie ostatnio.
9: Więc jeśli ktoś jest bardziej obcy, no i nam to się nie podoba, a szczególnie w odniesieniu do nas samych, no to tutaj reakcje będą zdecydowanie silniejsze i bardziej negatywnie. No bo dlaczego ktoś zarabia więcej, jeśli wykonuje jakieś stanowisko? My pewnie sami też chcielibyśmy często zarabiać więcej. Jesteśmy nienasyceni, zazwyczaj przynajmniej, więc tutaj im większe rozjazdy pomiędzy tym, co ktoś dostaje, a co ktoś wkłada od siebie, tak naprawdę widzimy, no to to sprawia, że reagujemy no, w sposób po prostu nieprzyjemny. Nie czujemy się z tym zadowoleni.
7: No dobrze, a wróćmy do kluczowej kwestii, czyli z pani perspektywy, jak pani słyszy pytanie, w jaki sposób my, Polki, Polacy, konstruujemy to oskarżenie, że ktoś zarabia za dużo. To czy, jak to wygląda z pani perspektywy? Czy tam właśnie istotne jest to, o czym przed chwilą mówiła Hanna Kinowska, na ile ta osoba jest, gdzie ona jest umieszczona w tej strukturze społecznej? Na ile to jest właśnie kwestia swój obcy, cokolwiek by to znaczyło, bo to trochę wywraca naszą rozmowę o tabu w rodzinach, rozmowę o zarobkach, no bo w rodzinie nikt nie jest obcy. I można podejść do wujka i zapytać, prawda, no ile zarabiasz teoretycznie, skoro nie jest obcy. No ale wracając jeszcze do tego pytania. Kiedy pani się zastanawia, komu najczęściej my zarzucamy, że za dużo zarabia, to właśnie będzie kwestia wysokości tychże zarobków, czy to będzie kwestia pochodzenia tych pieniędzy, czy to będzie kwestia raczej tego, gdzie jest ten ktoś umieszczony właśnie, czy w jakim miejscu struktury społecznej?
9: Myślę, że każdy z tych czynników może mieć jakiś wpływ, no to zależy dokładnie od osoby, ale no jeśli widzimy, że ktoś jest na wysokim stanowisku i nie do końca rozumiemy może, dlaczego się na nim znalazł, albo z czego wynikają te awanse, no to wtedy właśnie zaczynają się, myślę, najczęściej pojawiać te wątpliwości. Na przykład w jednym z badań OECD padła taka informacja, że 65% Polaków uważa różnice w dochodach za akceptowalne, pod warunkiem właśnie, że są one wyjaśnione talentem i zaangażowaniem danej osoby.
7: Talent i zaangażowanie. Ciekawe.
9: Tak, więc tutaj widzimy, że jeżeli Polacy widzą, z czego tak naprawdę wynikają te różnice, z czego wynika to, że ktoś jest wysoko, zarabia dość dużo, to są w stanie jakoś przymknąć na to oko. Więc tutaj ta świadomość, co z czego wynika, jest naprawdę, no wydaje się, fundamentalna do tego, żeby to oceniać.
7: Bo jak pani wytłumaczy skandal w Szpitalu Południowym? Tam był talent i było też zaangażowanie, nawet bardzo duże, bo była pracowitość olbrzymia, to bez zaangażowania jest nie do zrobienia. To co tu nie zagrało w takim razie?
9: No tutaj myślę, że nie zagrał akurat ten drugi fragment, o którym pan powiedział, czyli pewne nie do końca jasne procedury i ukrywanie, bycie sprytnym w pewnych momentach. No i tutaj, no to się na pewno zdarza w środowisku pracy, ale jak często i tak naprawdę co możemy z tym zrobić? No tutaj sytuacja jest dość skomplikowana.
7: A tam nie było kluczowe to, że ten związek... No nie wiem, to pytanie. Związek z polityką, w sensie takim, że te duże pieniądze, kiedy się spotykają z władzą, to tworzy no, materiał wybuchowy dla takich społeczeństw jak nasze. Tak zakładam, ale nie wiem. A właśnie, Hanna Kinowska w tej kwestii. Na ile ten przypadek, skoro wzbudził tak olbrzymie zainteresowanie i tak wielu ludzi było tym zdumionych, to jest kwestia tych pieniędzy, bo to były duże pieniądze, w związku z polityką, czy też właśnie kwestii no, oszukiwania systemu, sprytnego, ale oszukiwania systemu, jeśli nawet nie czegoś głębszego, jakiejś nieprawidłowości. To był pani domowy dżingiel zabrzmiał.
8: Tak jest.
7: Uwaga, będzie teza. Będzie teza.
8: I się pojawiło. Myślę, że tu pani Agnieszka mówiła, czy państwo powiedzieliście o talencie.
7: Pani Karolina.
8: Pani Karolina. Oj, bardzo przepraszam, pani Karolina. Pani Karolina powiedziała o talencie i zaangażowaniu, czyli kryteriach, konkretnych kryteriach, z których kwoty wynikają. Myślę, że w tym Szpitalu Południowym nie mieliśmy jasności, słuchając tej historii o kwocie wynagrodzenia, czy tam rzeczywiście było wszystko zgodnie z regułami, które, z regułami sprawiedliwości. Bo ja jeszcze trochę tak szerzej od tego szpitala chciałam odejść, że mamy, dlaczego te wynagrodzenia są tabu i dlaczego te wynagrodzenia są takie trudne, takim trudnym tematem, dlatego że sprawiedliwość to jest przecież jedna z fundamentalnych reguł życia społecznego. Jak reguły sprawiedliwości są łamane, to my mamy jako ludzie taką specjalną emocję, czyli złość nam się uruchamia, jak ktoś nam łamie regułę sprawiedliwości, którą przestrzegamy. Więc myślę, że tutaj ta złość, ta taka niechęć w stosunku do osoby, której ta cała sytuacja dotyczyła, wynikała z tego, że jednak reguły zostały złamane, czyli że był spryt, była próba obejścia tematu, może nie było tego zaangażowania.
7: Ale nazwijmy tą regułę związaną ze sprawiedliwością, która powoduje to wzburzenie społeczne. To znaczy, co to znaczy, że to jest, ma być zapisane, ma być zgodne z prawem, czy to ma być w sensie ludzkim jakieś sprawiedliwe, czy o czym w tym momencie mówimy, bo to jest niezwykle istotne, skoro powoduje takie emocje.
8: Tak, powinno być, czyli wynagrodzenie nawet wysokie, bo w Polsce istnieje dość duża akceptacja dla wysokich wynagrodzeń lekarzy na przykład, którzy wykonują bardzo odpowiedzialną pracę, którzy dużo wnoszą do społeczności, wymaga to długiej edukacji, szczególnych umiejętności, czyli właśnie talentu, ale wymaga też ogromnego wysiłku, żeby tą wiedzę zdobyć, a żeby potem ten zawód wykonywać. Więc co do zasady raczej nie mamy problemu z tym, że lekarze dużo zarabiają, nawet bardzo dużo zarabiają w porównaniu do, powiedzmy, tam przeciętnej krajowej. Natomiast w momencie, kiedy te wysokie zarobki nie wiążą się z wykonaną pracą, czyli nie są efektem tego, że ktoś coś zrobił, tylko są efektem ogrania systemu, tak? Czy jakiegoś sprytu, dostępu do jakichś pozycji czy możliwości, które nie są, które to dostęp jest limitowany, nie wiem, osobistymi koneksjami, tak, jakimiś relacjami politycznymi, to tą złość, to poczucie złamania zasad sprawiedliwości może się pojawić.
7: Ja właśnie o to panią pytałem, a pani wiele o tym powiedziała, ale rozumiem, że to jest bardzo trudna kwestia, nawet trudno sformułować pytanie. To znaczy, w momencie, kiedy, nie wiem, znany polityk, tak, ma biuro podatkowe i pozwala ludziom omijać opodatkowanie sprytnie, tam nie wiem, fundacje rodzinne i tak dalej, to duża część, szczególnie jego elektoratu, mówi brawo, świetnie, jakie to sprytne było. W momencie, kiedy dość podobną etycznie rzecz robi ktoś, kto jest lekarzem, my mówimy nie, absolutnie nie. Czemu? Czy to chodzi
8: o
7: to,
8: że...
7: Aha, tak.
8: No, od lekarza oczekujemy, bo lekarz jest bardzo szczególnym zawodem.
7: Czyli
8: zawodem zaufania publicznego.
7: No właśnie.
8: Myślę, że to jest podobnie jak w stosunku do innych zawodów tego typu. Oczekujemy pewnej postawy, pewnych wartości. I myślę, że tutaj jakiś konflikt wartości mógł być dostrzeżony.
7: Ale to wspaniale, wspaniale, że pani ten wątek uruchomiła, że czy powiedziała o tym, że też w zależności od tego, jakie my mamy że my mamy jako społeczeństwo konkretne oczekiwania. Tutaj chyba coś się zmienia, bo kiedy pani mówiła, to nie przerywałem pani, ale patrzę na ostatni sondaż CBOS-u, 49% Polaków uważa, że zarobki lekarzy są zbyt wysokie. Ale to jest ostatnie badanie i wiemy, z czego może to wynikać. I teraz, kto w takim razie jest umieszczony w tej układance, w tej mozaice, w takich miejscach, że nie wolno mu za dużo zarabiać, albo nie wolno mu złamać pewnych zasad przy zarabianiu za dużo? No nie jest to dyrektor Lasów Państwowych. Sprawdziłem, że między 40 a 50 tysięcy miesięcznie, no bo nikt nie pomyśli chyba, dyrektor Lasów Państwowych, taka etyczna funkcja, w ogóle, oni w tych mundurach chodzą, prawda, to jest jakaś misja, skoro chodzą w mundurach, prawda, no więc on nie powinien tyle zarabiać, nie mam w ogóle takiego myślenia, znaczy ja się nie spotkałem z takim myśleniem, że nie powinni za dużo zarabiać. W przypadku lekarza pani mówi, jest takie oczekiwanie, że to jest ktoś, kto no trochę jednak tą misją jest skierowany. Kto jeszcze? Lekarz, to może nauczyciel, nie wiem, gdzie są takie węzły. Jak pani to widzi, Hanna Kinowska?
8: Myślę, że gdyby stała się taka mało możliwa sytuacja, że nauczyciele zarabialiby bardzo dużo pieniędzy, to też byłoby spore oburzenie. Tak? Bo to są zawody, w których jest przekonanie, że gdzieś tam ta misja to takie pewne poświęcenie samego siebie. Tak jest. Aha. Jest konieczne. Łatwiej zaakceptować zarobki wysokie, jeśli one są efektem czegoś, nie? Jakiejś transakcji. W przypadku ludzi biznesu raczej nie ma problemu nikt z tym, że oni zarabiają duże pieniądze. Tak, bo dobrze ktoś zainwestował, bo otworzył firmę, ona mu się świetnie rozwinęła. Tam jest tylko podziw. Nie ma krytyki, że nagle zyski są za wysokie, tak? Albo nieodpowiednie.
7: No mówimy o prywatnej przedsiębiorczości, w przypadku spółek Skarbu Państwa już to rozumiem, wchodzi ten model, że to jest jednak państwowe, więc co? Właśnie tutaj jakaś inna historia się włącza. No bo to jest krytyka ciągle co do spółek Skarbu Państwa, że tam ludzie po pieniądze idą zamiast fachowcy pracować i służyć państwu.
8: To jest, jeśli chodzi o to, od czego powinny zależeć zarobki i poziom zarobków, to w literaturze, ale też w praktyce od wielu lat, bo to Międzynarodowa Organizacja Pracy już naprawdę 20 lat temu ponad, a jakby sięgać to jeszcze dawniej, opracowała takie główne kryteria, które powinny różnicować tą wartość pracy. No i to są umiejętności, to jest odpowiedzialność, to jest wysiłek i to są warunki pracy. Im większe jest natężenie każdego z nich łącznie, to tym praca jest więcej warta. Więc jeśli praca wymaga bardzo, bardzo wyjątkowych umiejętności i wiąże się z dużą odpowiedzialnością i dużym wysiłkiem, powiedzmy, intelektualnym, jeszcze do tego jest w trudnych warunkach wykonywana pod dużym obciążeniem psychicznym, to wysokie wynagrodzenia są uzasadnione. W momencie, kiedy praca nie wiąże się z wielką odpowiedzialnością na przykład, a wymaga umiarkowanych umiejętności i umiarkowanego wysiłku, a wynika z niej duże wynagrodzenie, to poczucie, że coś jest nie tak,
7: a to ludzi może wystąpić. A to są uniwersalne zasady? Czy w naszym kręgu kulturowym to tak funkcjonuje? Czy skąd jest to, te cechy?
8: Kryteria opracowała Międzynarodowa Organizacja Pracy, odwołuje się do tego Unia Europejska, czyli to są kryteria ustalania wartości pracy, które zostały zapisane w środowisku ludzi, którzy się zarządzaniem zasobami ludzkimi zajmują, w słynnej dyrektywie o transparentności wynagradzania.
7: Rozumiem.
8: I one są przełożone i będą, powinny być nawet przełożone na polskie prawo. Czyli to są pewne wymiary, czy aspekty pracy, które są dość uniwersalne na poziomie europejskim. Tak, że pewnie gdyby to próbować przenosić, nie wiem, do Azji czy Afryki, mogłyby być tam inne kryteria, czy inne aspekty wynikające z kultury, tak. Ale te są uniwersalne w naszym świecie.
7: Rozumiem, chociaż tutaj za naście minut zaczną dzwonić słuchacze i słuchaczki, którzy pewnie słuchają, dokładnie robią notatki i myślę, że oni na przykład zapytają w tej kwestii tych kryteriów, czy wysługa lat nie jest takim w miarę uniwersalnym w Europie też takim elementem, który wśród tych kryteriów pani nie wymieniła na przykład, chociaż jak rozumiem, to jest dyskusyjne. Ale zostawmy ten wątek sobie za chwilę, bo musimy zrobić krótką przerwę, po której i tak po tej przerwie oddam głos Karolinie Rutkowskiej. Ja przypominam, że z nami jest doktor habilitowana Hanna Kinowska, Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH i Karolina Rutkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Za chwilę wracamy do rozmowy.
10: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Wygraj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Za 20 minut godzina 21. Dziś rozmawiamy o wysokości zarobków, w ogóle o zarobkach i o tym, jak w Polsce lokujemy w takim najszerszym naszym imaginarium to, czy ktoś zarabia odpowiednio, sprawiedliwie, adekwatnie, a może za dużo. Oczywiście w tle jest afera w Szpitalu Południowym, ale nie tylko, bo media donoszą, że w różnych miejscach lekarze zarabiają dość dużo. Media również donoszą i to nie od wczoraj. I to jest kolejny odcinek tej długiej rozmowy. Otóż o tym, że bywają w Polsce influencerzy, influencerki, celebryci, celebrytki, którzy zarabiają niesamowicie duże pieniądze. I kiedy patrzyłem na badania opinii publicznej, to no dosłownie jeszcze sprzed 8 lat badania pokazywały, że to jest w ogóle etycznie neutralne. Kompletnie ludzie większa część respondentów w ogóle nie rozumiała, dlaczego to ma być etyczne albo nieetyczne, że ktoś zarabia tam w tydzień 3 miliony, tak? A teraz sytuacja się zmieniła. Patrzę na te ostatnie badania, ale to również CBOS nawet robił, ale z paru innych badań widać wyraźnie, że rośnie grupa Polek i Polaków, którzy mówią, celebryci, influencerzy zbyt dużo zarabiają, kropka. Karolina Rutkowska, o czym to jest opowieść, o czym to jest historia?
5: Wydaje mi się, że to historia głównie o tym, że Polacy po prostu nie rozumieją, za co są te pieniądze i nie wiedzą, jak to jest wyceniane. No bo takich influencerów czy celebrytów zgadują, że Polacy mogliby podzielić na takich, których doceniają i rozumieją, że ich wkład jest w jakiś sposób wartościowy i stąd wynikają ich zarobki, oraz na tych, którzy po prostu, nie wiem, nagrywają filmy, robią jakieś nieodpowiedzialne czasem nawet wyzwania, nieakceptowalne etycznie przez społeczeństwo. No i tu wtedy pojawia się to pytanie, dlaczego, za coś, czego ja nie akceptuję, ta osoba w tym momencie dostaje tak naprawdę pieniądze.
4: Rozumiem, że taki patoinfluencer, który pokazuje przemoc, straszne rzeczy i on zarabia na tym.
5: To jest przykładem prawdopodobnie takich wysokich zarobków wśród influencerów.
4: Rozumiem, czyli, ale to jest ta szufladka, ale też jest druga szufladka, która mówi o tym, że są to ludzie, którzy są popularni, oni reklamują różne kosmetyki, że to jest jakaś część mainstreamowego takiego naturalnego, nie wiem, dla XXI wieku i takiego społeczeństwa sposobu bycia, tak jak kiedyś jakieś gwiazdy i wtedy ktoś mógłby powiedzieć, no mogą zarobić ile chcą.
5: Tak, myślę, że tutaj może to być też takie niezrozumiałe od strony tych użytkowników social mediów, skąd się biorą te wysokie stawki, ale tak naprawdę właśnie, jeśli ten influencer ma dość dużą grupę odbiorców, na którą jest w stanie już wpływać na ich decyzje zakupowe chociażby, no to wtedy w takim momencie, jeśli on zareklamuje jakiś produkt, ta stawka może być naprawdę duża, bo firma jest świadoma po prostu tego, do jak dużej grupy odbiorców, których oni pożądają, ta osoba może dotrzeć. I wtedy te stawki rosną, rosną i rosną, bo ta osoba po prostu już zbiera.
4: A nie, ale to wtedy byśmy wszyscy to akceptowali, bo byśmy powiedzieli, tak jak kiedyś modelka reklamował jakieś perfumy, to teraz jakiś influencer założy jakieś buty i to jest ta sama historia, tak? Tak sobie wyobrażam, że tutaj nie ma, ale znowu nie ma miejsca na etyczną ocenę taką ewidentnie negatywną, poza tym wąskim kawałkiem patoinfluencerów. Ale da, ciekawe, co na ten temat Hanna Kinowska.
6: Ja chciałabym dodać wątek pokoleń. Dlaczego się zmieniły badania, czy dlaczego mogą się zmieniać wyniki badań? Bo pokolenia starsze, jak moje, pokolenie X, akceptowało i akceptuje rynek jako regułę regulującą poziom wynagrodzenia. No i skoro rynek wyregulował, że influencerzy mają zarabiać w milionach, to znaczy, że tak jest sprawiedliwie, tak jest odpowiednio, bo niewidzialna ręka rynku zadziałała. Natomiast młodsze pokolenie, Zetki i jeszcze kolejne alfy, patrzą na to inaczej. Czyli oni już, ludzie młodsi mówią, to nie jest tak, że powinniśmy zaufać temu rynkowi tak bezwzględnie. I są pewne wartości, właśnie pewne rzeczy, które dla nas są ważne i chcemy ten rynek móc, czy może nie oni ręcznie korygować, ale oczekiwaliby, żeby istniały pewne mechanizmy w społeczeństwie, które takie jakieś za wysokie wynagrodzenia czy właśnie nieadekwatne do wykonywanej pracy by skorygowały. Tak, to, że rynek nie koryguje, to nie jest jeszcze, a wręcz odwrotnie, docenia czy płaci bardzo dużo za taką pracę, to jeszcze dla nich nie jest argument. Stąd myślę, że może być ta zmiana, zmiana w ocenie,
4: ale to widzi pani. Pani dotknęła bardzo ważnej kwestii, bo okazuje się, że ten podział na sprawiedliwe, bo rynek tak chce, albo niesprawiedliwe, bo my jako społeczeństwo albo państwo nie zadbaliśmy o odpowiednie regulacje, on się ciągnie przez wszystkie dyskusje na temat zbyt dużych zarobków. Nawet w przypadku lekarzy. Ja przypomnę, że był ten wątek, który mówił, to na początku chyba afery było kilka takich głosów, no zaraz, skoro jest za mało lekarzy i tutaj lekarz chce w jakimś szpitalu mieć specjalisty, no to go ściąga z drugiego końca świata każde pieniądze, bo no rynek tak działa, na co druga kontrargument był, jak wszyscy pamiętamy, który brzmiał, nie, to my tak wyceniamy pewne usługi medyczne, pewne świadczenia medyczne, tak wyceniamy, że tworzymy w Polsce, my tworzymy rynek albo na takie, albo nie, na inne świadczenia, tak albo inaczej wycenione. Więc chciałem w tym kontekście zapytać, co się według pani stało w takim razie z całą grupą przebogatych ludzi, którzy umknęli, a to są ludzie, którzy pozakładali firmy i to są duże firmy, ale firmy, gdzie modele biznesowe polegają na tym, że oszczędzamy na pracownikach, bo im mało płacimy, na świadczeniach, bo ich nie zatrudniamy na etat, na środowisku, bo nie płacimy za bardzo za te szkody środowiskowe, które wykonujemy i tak dalej, ale tam na zawsze na samej górze jest jakiś bogaty człowiek, który na okładce Forbes albo innego pisma z jakimś tam sygnetem czy zegarkiem, nie wiem, z czym się teraz bogaci ludzie fotografują. I co do niego okazuje się, już nie mamy prezesa, już za dużo zarabia. Czyli co tu się wydarza? Najpierw Karolina Rutkowska.
5: No, pytanie tak naprawdę, czy my jesteśmy świadomi tego, co się dzieje pod tą osobą stojącą na topie organizacji.
4: Bo ona osiągnęła sukces, ta osoba.
5: Tak, dokładnie. Słyszymy, że osiągnęła coś, wymyśliła jakiś ciekawy pomysł, dużo na tym zarobiła, zapracowała, więc no, to jest historia sukcesu, którą w jakiś sposób powinniśmy cenić. Pytanie, czy słyszymy w mediach, albo czy wiemy o tym, że pod taką osobą mogą właśnie znajdować się osoby, które zarabiają mało, nie są odpowiednio wynagradzane, albo może warunki pracy w ich miejscu nie są odpowiednie, adekwatne do tego, co oni robią. Zwykle słyszymy o tej historii sukcesu, a tym, co się dzieje często w tej organizacji, przy okazji na przykład właśnie jakiegoś kryzysu, jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, i wtedy dopiero zaczyna się to nawarstwiać. Wtedy słyszymy, że coś jest nie tak, że nastąpiły jakieś nieprawidłowości, no i wtedy opinia o takiej osobie dopiero może się zmienić. A póki nie jesteśmy tego świadomi, no to tak naprawdę cały czas to chwalimy i przyklaskujemy temu, co o tej osobie wiemy.
4: Doktor habilitowana Hanna Kinowska. Czy można zmienić podejście do wolnego rynku po usłyszeniu kilku takich historii? Czy jest to swego rodzaju przeświadczenie, przekonanie bliskie religijnemu i nawet takie historie tego nie zmienią?
6: Myślę, że to nie jest tak łatwo, że po jednej historii zmienimy przekonanie, że osoby, które bardzo wierzą w rynek i wierzą w to, że często w parze idzie przekonanie, że indywidualne negocjacje dużo zadziałają. Czyli jak pracowniku, jak narzekasz człowieku, że źle zarabiasz, to idź i wynegocjuj, zmień pracę, doucz się, zostań tym wielkim, ważnym przedsiębiorcą i wtedy będziesz dużo zarabiał, przecież nie ma żadnych przeszkód. Tak możesz wszystko jest, masz w swoich rękach. I tutaj chciałam się odnieść do pewnego takiego, no też istniejącego w naszym kręgu kulturowym indywidualizmu. Tak dużo, my jesteśmy w kręgu, w świecie, w którym stawiamy, widzimy, dostrzegamy, doceniamy indywidualny sukces i indywidualny wkład. Na czele firmy dużej, wielotysięcznej stoi człowiek i zazwyczaj chcemy widzieć, że to jest jego sukces, tak? Tego przedsiębiorcy, tego konkretnego człowieka. Raczej niechętnie spoglądamy na to, że tam setki czy tysiące ludzi w tle pracują i oni też jakby powinni być jakoś dobrze wynagradzani. Więc to takie przekonanie, że to jednostce, organizacja zawdzięcza sukces, ono na pewno ułatwia wybaczenie czy zrozumienie, że ten główny szef, wódz całej organizacji zarabia bardzo dużo. Inaczej jest w sytuacji, kiedy właśnie są to pieniądze publiczne, o czym już pan wspominał, bo wtedy mamy tą regułę raczej grupową, zespołową, czyli myślimy o tym, że to są pieniądze wspólne, no i do nich powinniśmy podchodzić trochę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o ocenę ludzi przez pryzmat pieniędzy, no to niestety dlatego też jest to jeden, wracając do początku trochę, to jest dlatego też wynagrodzenia są tematem tabu, bo my bardzo często jako pracownicy nie traktujemy wynagrodzenia jako czegoś, co odnosi się do pracy, czyli do czegoś na zewnątrz nas. Nie, wynagrodzenie ocenia nas, jako wycenia nas jako człowieka, jako osobę. W związku z tym, że ktoś bardzo dużo zarabia, to znaczy, że jest dużo warty. No,
4: ale to jest w środku tej opowieści liberalnej czy neoliberalnej, który mówi, taka jest twoja wartość, jaka twoja cena na rynku, tyle ile ktoś ci zapłaci, tyle zarobisz. To jest właśnie, jak rozumiem, ta opowieść. A według pani ona jest nadal dominująca?
6: Tak, nadal jest jej, nadal ją słychać i nadal w ten sposób. Stąd to przekonanie, że efekty pracy są uzasadnieniem do dużych różnic w wynagradzaniu, nawet jeśli jesteśmy w tej samej firmie, na tym samym stanowisku zatrudnieni, robimy dokładnie te same czynności, ale skoro ja mam dużo lepszy wynik niż mój kolega, to ja powinnam zarabiać dużo więcej niż mój kolega.
4: Czyli jak się skończy? Na samym końcu, bo już naprawdę powinniśmy kończyć, ale muszę zapytać, jak panie to widzą. Jak się skończy cała opowieść o pensjach lekarzy, niektórych lekarzy, akurat tej niewielkiej grupy, która zarabia bardzo duże pieniądze, o której teraz media bardzo dużo mówią i czy to będzie powód naprawdę do systemowej zmiany, bo do jutra czas premier dał, żeby tutaj nastąpiła pomysły na systemową zmianę, ale czy też trochę nadgryziemy to tabu, o którym panie mówią od początku, czyli realnej rozmowy o pieniądzach, żeby zastanowić się w zasadzie komu, za co, ile płacimy i gdzie tu jest coś sprawiedliwego, gdzie tu są te umiejętności, odpowiedzialność, warunki pracy i tak dalej, o której mówiła pani Kinowska. Jak się skończy ta cała historia z zbyt wysokimi zarobkami niektórych lekarzy? Karolina Rutkowska.
5: Może to trochę na pewno potrwać, no bo mamy jedną aferę, ale to pewnie będzie początkiem kolejnych sprawdzeń, kolejnych audytów w innych organizacjach, na przykład w opiece zdrowotnej. No i tutaj pewnie trzeba będzie sprawdzić, czy te osoby naprawdę wykonywały zabiegi, które wykonywały. Czy...
4: A to się rozleje poza służby, bo ochronę zdrowia, na przykład nie, właśnie na spółki górnicze, lasy państwowe, kto jeszcze, spółki Skarbu Państwa.
5: Myślę, że to może mieć trochę związek z dyrektywą o równości wynagrodzeń, której wspominaliśmy tu, no bo jednak ona będzie nakładać na pracodawców obowiązek właśnie tego wartościowania stanowisk, sprawdzenia, jakimi umiejętnościami różnią się stanowiska, jakim wysiłkiem, odpowiedzialnością, więc tutaj jakby ten temat pracodawcy powinni już podejmować, przygotowywać się w jakiś sposób do tych regulacji nadchodzących. No i tutaj rzeczywiście mogą wyjść jakieś rozbieżności. Okaże się, że ktoś wcale nie wykazuje się czymś dużo lepszym od innego pracownika, zarabia więcej. No i w geście pracodawcy będzie tutaj leżeć wytłumaczenie tego lub wyrównanie w jakiś sposób tych wynagrodzeń.
4: Doktor habilitowana Hanna Kinowska. Czy wróg publiczny numer jeden to teraz lekarze, a za chwilę właśnie, nie wiem, bogaci dyrektorzy lasów państwowych albo, nie wiem, spółek górniczych. Jak pani to widzi?
6: Ja myślę, że będziemy mieli więcej wrogów, a to właśnie wynika ze zmian w prawie, które zmierzają. Z tych zmian dotyczących transparentności, one powinny już wejść na początku czerwca do polskiego systemu prawnego, to się nie udało, ale pewnie w ciągu jakiegoś pół roku regulacje się pojawią. I myślę, że najciekawszym elementem tego prawa będzie to, że każdy pracownik, nawet w bardzo małej firmie, będzie mógł pójść do swojego pracodawcy i zapytać, jak o swoją kwotę wynagrodzenia w odniesieniu do średniego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn osobno, kobiet i osobno mężczyzn, wykonujących taką samą pracę i pracę takiej samej wartości, czyli będziemy już wiedzieli więcej na temat i pracodawca nie będzie mógł odmówić. Będzie musiał w ciągu 30 dni, jeśli to aktualny projekt regulacji się utrzyma, taką informację przekazać. Natomiast więc będzie więcej jawności, więcej otwartości, a do tego nie będzie wolno zakazywać rozmów o wynagrodzeniach, więc też będziemy rozmawiać o tych wynagrodzeniach coraz otwarciej. I jak wylądujemy, ktoś z nas wyląduje w job grade, czy w kategorii zaszeregowania, w którym będą też jakieś osoby zarabiające bardzo dużo i zauważymy, że nasze wynagrodzenie jakoś odbiega istotnie od tej średniej, możemy zadać pytania i to projekt regulacji to zakłada, że możemy zadać pytania z dlaczego, z czego to wynika, prosimy o uzasadnienie i pracodawca będzie musiał to uzasadnienie podać.
4: Sam szef firmy będzie w takiej jednoosobowej kategorii szef firmy, średnie wynagrodzenie?
6: Jeśli on będzie w jednoosobowej kategorii, no to wiadomo, no szef firmy raczej o swoje wynagrodzenie nie będzie pytał i nie będzie miał z kim porównywać.
4: Czyli znowu pracownicy będą myśleli, on pewnie on zarabia za dużo. Nie wiemy ile, ale pewnie za dużo.
6: To jest tutaj taka możliwość. Natomiast wszystkie inne stanowiska już będzie można porównywać.
4: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor habilitowana Hanna Kinowska, Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH była z nami. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.
6: Dobranoc. Bardzo dziękuję.
4: A z nami w studiu była Karolina Rutkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję za dzisiejszą
5: rozmowę. Dziękuję serdecznie.
4: Za 6 minut godzina 21, za 6 minut informacje Radia Tok FM. Po informacjach Państwa głosy na naszej antenie, chociaż oczywiście już się pojawiły pierwsze, Państwo dzwonią do nas pod numer 22 44 044, za chwilę być może zdążymy przed informacjami jeszcze odpowiedzieć na jakiś Państwa głos.

0: Autopromocja.
1: Bezpieczeństwo na koncertach, festiwalach i innych dużych wydarzeniach zależy nie tylko od służb, ale też od rozsądnych decyzji uczestników. W planie działania opowiemy o zagrożeniach związanych z tłokiem, odwodnieniem, alkoholem, ale też wysoką temperaturą i o zasadach, które mogą zapobiec tragedii. Do tego ewakuacja, pierwsza pomoc i to, jak pokazać, że potrzebujemy pomocy, gdy znajdujemy się w tłumie. Plan działania, wtorek, 13:40. Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Wszystko.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych. W kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Ministerstwo Obrony ujawnia, ile w ostatnich latach kosztowała pomoc Polski dla Ukrainy. Natowska pomoc dla Ukrainy ma być natomiast jednym z tematów rozpoczynającego się jutro szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mimo rosnących cen walut, nasza siła nabywcza nie spada, uspokajają eksperci. Minęła 21. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. A na początek awaria krajowego systemu energetycznego na Kubie. Licząca 9 600 000 mieszkańców wyspa została pozbawiona prądu, poinformowało państwowe przedsiębiorstwo Union Electrica, cytowane przez agencję AFP. Przedsiębiorstwo zapewniło, że stara się znaleźć przyczynę blackoutu. AFP zauważyła, że do awarii o takiej skali doszło już trzeci raz w ostatnim półroczu. Łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi około 16 miliardów 45 milionów złotych, z czego prawie 15 miliardów przypadło na lata 2022-2023, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd nie ulegnie żadnym populistycznym krzykom i nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy, zapewnił Kosiniak-Kamysz i podkreślił, że prawdziwy wróg jest na Kremlu. W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot, które w obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz konfliktu na Bliskim Wschodzie pozostają towarem deficytowym. Politycy opozycji oraz środowisko prezydenta krytycznie odnosili się do możliwości przekazania tych pocisków. W odpowiedzi na co wicepremier po konsultacji z premierem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Nie igrajcie z ogniem, apeluje Donald Tusk do polityków opozycji, a zwłaszcza PiSu. W ten sposób odpowiada na zarzuty Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisku do systemu Patriot, bo ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski. Premier Donald Tusk jest innego zdania.
8: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski.
7: Które zdaniem szefa rządu nie może być elementem wewnętrznej walki politycznej i stąd decyzja o upublicznieniu donacji tego, kto, kiedy i ile sprzętu przekazał Ukrainie.
8: I jestem przekonany, i o tym będą świadczyły fakty i liczby, że robimy to o wiele skuteczniej niż ci, którzy dzisiaj podnoszą krzyk, a przed nami podejmowali decyzje o znacznie większym stopniu ryzyka.
7: Donald Tusk zapewnił przy tym, że Polska nadal będzie wspierała militarnie Ukrainę. 32 przywódców państw członkowskich oraz przedstawiciele państw regionu Zatoki Perskiej i Azji Pacyfiku weźmie udział w rozpoczynającym się jutro dwudniowym szczycie państw NATO w Ankarze. Polskę w stolicy Turcji reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki, wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz oraz wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. Według nieoficjalnych informacji liderzy sojuszu, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić niezłomne zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5 traktatu, który gwarantuje zbrojną obronę wszystkich państw członkowskich. W centrum obrad znajdzie się także postęp sojuszników w realizacji celu NATO, by każde państwo przeznaczało na obronę co najmniej 5% PKB. Jeśli chodzi o wymiar polityczny, to możemy spodziewać się ogromnych napięć, oceniła w TOK FM dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego.
9: Wszyscy spodziewają się przede wszystkim tego, co już tradycyjnie pokazuje prezydent Trump, który no, nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych.
7: Przywódcy mają również potwierdzić długoterminowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Plan zakłada przekazanie 70 miliardów euro pomocy do końca 2026 roku oraz co najmniej takiej samej kwoty w 2027 roku. Do Ankary ma też przyjechać prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski.

0: Szymański. Licząc koszty zagranicznych wakacji, powinniśmy wziąć pod uwagę, że za walutę trzeba obecnie zapłacić więcej. Początek wakacji przyniósł bowiem osłabienie złotego. Na polską walutę źle wpływa umacniający się dolar. Ale nominalny kurs walutowy, który widzimy w kantorze, to jedno, a drugie to kurs realny uwzględniający naszą siłę nabywczą. I tu wiadomości są znacznie lepsze, podkreślał w TOK FM Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
1: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi nawet mimo tego nominalnego wzrostu kursu walutowego, niż jak byliśmy na przykład w ubiegłe wakacje. Biorąc pod uwagę to, ile możemy kupić sobie teraz rzeczy, będąc za granicą euro. To, że ono jest droższe, dlatego to jakby nie zmienia faktu, że nadal możemy więcej kupić niż na zeszłych wakacjach.
0: Teraz euro kupimy za mniej więcej 4,30 zł, dolara za 3,75 zł, a brytyjski funt znów przebił psychologiczny poziom 5 zł. FIFA odrzuciła odwołanie belgijskiego związku piłkarskiego w sprawie zawieszenia kary dyskwalifikacji dla Amerykanina Polerina Bolegana w Mistrzostwach Świata. Amerykanin został ukarany czerwoną kartką w meczu z Bośnią i Hercegowiną w 1/16 finału, co automatycznie oznacza dyskwalifikację w kolejnym spotkaniu. FIFA postanowiła jednak zawiesić tę dyskwalifikację na roczny okres próbny. W tle sprawy jest informacja o rozmowie telefonicznej prezydenta FIFA Gianniego Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem właśnie o kwestii czerwonej kartki Balogana. Spotkanie USA-Belgia w Seattle ma się rozpocząć o godzinie 2 w nocy czasu polskiego, a kolejne informacje TOK FM rozpoczną się za niespełna godzinę o 22. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Prognozowane są opady deszczu. W południowej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr okresami będzie dość silny i porywisty.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Jest 6 minut po godzinie 21. Dzisiaj rozmawiamy w programie Mikrofon TOK FM o wysokości zarobków w Polsce, o tym, że niektóre z tych zarobków są tak wysokie, że są zbyt wysokie. Tylko pytanie, co to oznacza? W jakim zawodzie mogą być zbyt wysokie? W jakim zawodzie nie? Czy to dotyczy sektora prywatnego, czy państwo też myślą o sektorze publicznym? Na ile ta afera związana ze Szpitalem Południowym w Warszawie i to, że część lekarzy w Polsce zarabia bardzo, bardzo dużo, zmienia państwa myślenie o tym, czy i jak wyznaczyć, nie wiadomo jak to zrealizować, górną granicę zarobków, nie tylko może dla lekarzy. Czy to jest zaskakujące, że myślimy o tym w kategoriach bardziej konkretnych stanowisk, a nie wysokości? Tak jak się patrzy na badania opinii publicznej, to ewidentnie. To nie jest kwestia milionów zarobionych w miesiąc, tylko to jest kwestia tego, kto co robi. Niektóre zawody uważamy za zawody zaufania publicznego i mamy do nich trochę inny stosunek. Z drugiej strony, część z tych zawodów jest naprawdę niezbyt wysoko opłacana. Przypomnijmy tutaj ludzi, którzy odpowiadają za przyszłość naszego kraju, czyli zajmujących się edukacją, wychowujących i uczących nasze dzieci. No oni nie zarabiają dużo, ale to jest zawód zaufania publicznego. Z drugiej strony lekarz to też zawód zaufania publicznego. A co z sędziami? Co z prokuratorami? Co z niedotkniętymi w naszej rozmowie zawodami, które są jedną nogą w strukturach państwa, ale drugą nogą też trochę na wolnym rynku. A mianowicie żołnierz, policjant, strażak. Dużo, dużo pytań. 22 44 044 22 44 044. Wysokie zarobki lekarzy, szefów spółek górniczych, dyrektorów lasów państwowych, spółek Skarbu Państwa. Na jakiej podstawie oceniasz, że ktoś zarabia za dużo? Pan Dariusz z Mazowsza jest z nami. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
3: Słuchamy pana.
4: To trudny temat, ale chciałbym zacząć od takiego dla mnie, w mojej osobie, paradoksalnego stwierdzenia, że uważam, że premier Donald Tusk jest tą osobą, która może wiele dobrego zrobić. Ale mówię to w szerszym kontekście, bo pan Donald Tusk jest jedną z tych osób, no, między innymi z panem Mazowieckim, Geremkiem, Kaczyńskimi, którzy tworzyli podstawy tego systemu na początku transformacji.
3: Panie Dariuszu, trochę to, co pan mówi, trochę brzmi jak taka nawet nie kryptoreklama, ale reklama obecnego rządu.
4: Nie, nie.
3: Ale chciałem pana zapytać,
4: czy... Nie, proszę pana, panie redaktorze.
3: Dlaczego akurat ten premier miałby coś zrobić?
4: Żeby było jasne. Żeby było jasne. Mówię bardzo poważnie.
3: No ja też poważnie. Tak to brzmi.
4: Dlatego, że jest to osoba, która naprawdę... W mojej ocenie właściwe stanowisko zajmuje.
3: Ja rozumiem, tylko panie Dariuszu, dzisiaj rozmawiamy o trochę innej, może niekoniecznie o trochę innej, ale o innej sprawie. O tym, czy pan ma pomysł na to...
4: Wracam do...
3: Tak,
4: ma pomysł na to... Do wolnego rynku.
3: Jak pani jak pan oceni, czy ktoś zarabia za dużo? I najlepiej na jakimś przykładzie. I na czym by się pan opierał?
4: Pana gość, ekspert, powiedział, że no to reguluje wszystko wolny rynek. Szanowni Państwo, w mojej ocenie nie ma żadnego wolnego rynku i nigdy nie było, a na pewno nie ma od ostatnich 100 lat. Jedyną rzeczą, która jest, to są bardzo silne monopole ze strukturą finansowania w postaci między innymi Fedu, jeżeli chodzi o tą najstarszą rzekomą demokrację.
3: Ale w jaki sposób pan by ocenił, że ktoś dużo zarabia? U pana w Mazowszu na przykład jest jeden zakład, dajmy na to prosty przykład. I ktoś, kto ma ten zakład, może sobie dobierać dowolnych pracowników skądkolwiek, bo dajmy na to nie ma innych miejsc pracy. I to, jakie ustawi zarobki i to, jak będzie działał, to od niego zależy. I zarabia bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Ma taki prywatny zakład. I według pana w ogóle da się powiedzieć, że w pewnym momencie on zarabia za dużo? Czy pan by wyjmował w ogóle takie sytuacje? Na przykład.
4: Panie redaktorze, nie trzeba otwierać otwartych drzwi. Aha. Ja rzadko słucham radia, ale czasami słucham państwa audycji i chcę powiedzieć, że tam wiele pada takich ciekawych rozwiązań, no, które nie są realizowane. Natomiast
3: proszę podać przykład.
4: Natomiast powiem tak. Na zachodzie, weźmy takie kraje jak Francja, Holandia, Austria, czy też Niemcy, to jest regulacja w postaci przepisów prawa pracy, w postaci taryfikatorów, tabeli minimalnych stawek i to daje możliwość rozwiązania.
3: Ale my mówimy o maksymalnych teraz, panie Dariuszu.
4: Tak, no i tam są umieszczone maksymalne również, tak, które czasami są dziesięciokrotnie wyższe od tego minimalnego i ja uważam, że to jest prawidłowe. Natomiast każdy powinien wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby po tych szczebelkach dojść do samej góry i zarabiać 10 razy więcej, a my takiej sytuacji nie mamy. Nie stworzono na tego.
3: Panie Dariuszu, a pan by robił różnicę pomiędzy takimi zawodami, nie wiem, jak lekarz, policjant, żołnierz, strażak, nauczyciel, a na przykład właściciel albo ktoś, kto ma prywatną firmę? Dla pana to byłaby różnica? Przy wysokości zarobków dłużej?
4: Panie redaktorze, ja chcę tylko powiedzieć taką rzecz, że w Polsce działa taki bank duży, w tej chwili idzie do przodu, który się nazywa, którego właścicielem jest Commerzbank, który jest w 100% państwowy. W 100%, powtarzam. No i to znaczy, że jest możliwe funkcjonowanie banków w Niemczech.
3: Ale zaraz, to dalej mówimy o wysokości zarobków, że w tym banku są ograniczone najwyższe zarobki, czy o co chodzi?
4: Tak, to tam są właśnie te tabele, które regulują te kwestie, które
3: więc wystarczy, rzeczy... żeby to... Aha. Panie Dariuszu, to świetny, rozumiem, ale to jest świetny przykład. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Dariusz z Mazowsza był z nami. Pewnie za moment zadzwoni słuchacz albo słuchaczka i powie, no ale jeśli nadal działa wolny rynek, to kto w takim banku będzie pracował? Wszyscy pójdą do tego banku, gdzie można o wiele więcej zarobić na wyższym stanowisku albo analogicznym, skoro tam nie ma tych na przykład widełek, niemieckich widełek, taryfikatorów. 22 44 044. Pani Ewelina z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Ewelino.
5: Dobry wieczór.
3: Słuchamy.
5: Dobry wieczór. Ja pewnie wbiję kij w mrowisko, bo jestem nauczycielką języka polskiego i gdzieś tam już się wypowiadałam w tej kwestii, jak to jest z tymi zarobkami i jak to różni się w odniesieniu do konkretnych przedmiotów, bo jestem przedmiotowcem, uczę na dwóch poziomach, uczę i maturzystów, na przykład uczniów szkół podstawowych ósmoklasistów. I jak bardzo ten zakres obowiązków i pracy nie pod tablicą, tak, czy nie bezpośrednio z uczniami, jak bardzo różni się pomiędzy konkretnymi przedmiotami. I teraz jakby do sedna, to znaczy jak dużo tej pracy jest jednak wykonanej poza tym 18-godzinnym tygodniem pracy, tylko ponad 40-godzinnym tygodniem pracy, jak dużo jest tej pracy wykonanej poza w ogóle budynkiem szkoły.
6: Czyli pani chce, rozumiem, czyli pani tutaj lusterko tak jakby odwraca i mówi zaraz, jakbyśmy chcieli wycenić tak naprawdę, to nie mamy problemu z tymi kominami płacowymi, mamy problem z tym, że osoby takie jak pani pracują bardzo, bardzo dużo, a relatywnie nie dostają za to odpowiednich pieniędzy, tak? O to chodzi?
5: No więc właśnie, tak, i to jest jedna kwestia, a drugą kwestią jest to, co niedawno pani ministra nasza mówiła, Nowacka, to znaczy kwestia drugiego progu podatkowego. To znaczy nie jest tak, już pomijając kwestię wynagrodzenia zasadniczego, które różni się od tych widełek, które podaje ministerstwo, czy podaje Ministerstwo Edukacji, czy Ministerstwo Finansów, czy nawet właśnie sam premier. To wszystko jest jakby osobna kwestia, ale kwestia drugiego progu podatkowego. Jeżeli ja na przykład jestem w drugim progu podatkowym, bo de facto jestem, ale to nie dlatego, że ja zarabiam w mojej szkole publicznej takie pieniądze, tylko dlatego, że ja pracuję na półtora, a nawet dwa etaty. I teraz to, ile ja pracy wkładam w to, żeby zarobić na moje utrzymanie w kraju bardzo drogim, na to, żeby dojechać do pracy, wynająć mieszkanie, bo moi rodzice nigdy nie zabezpieczyli mnie w kwestii mieszkania. Wiem, że jest mnóstwo takich osób jak ja w wieku 40 lat, które nie mają tego zabezpieczenia i moje życie kosztuje powiedzmy 10 000 zł. Ja nie jestem w stanie przy drugim progu podatkowym odłożyć nawet grosza.
6: Ale to pani Ewelina...
5: To jest wszystko tak skomplikowane, że w zasadzie nauczyciele pomimo... I teraz czy jakby ja już nawet nie podejmuję tematu tego, jaki jest hejt na nauczycieli w kwestii, nie wiem, 2 wolnych miesięcy. Bo to jest też bardzo jeszcze skomplikowana sprawa. To jest
6: Ciekawi mnie jedna rzecz, pani Ewelino, bo pani kiedyś dzwoniła do nas i opowiadała o swojej sytuacji jako w sumie reprezentatywnej dla bardzo wielu ludzi ze środowiska nauczycielskiego. I teraz tak. Tak, ja pamiętam. I to było poruszające. Ale proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Kiedy dzisiaj rozmawiamy o tym, że pytamy słuchaczy i słuchaczki, jak ocenić, czy ktoś zarabia za dużo, to pani tak jakby nie wprost chce powiedzieć, nie wiem jak to zrobić, ale powiem wam... jak oceniamy kogoś, kto zarabia za mało, tak? I to są nauczyciele w Polsce, to o to chodzi, tak?
5: Zdecydowanie. I tutaj w ogóle dla mnie nie ma czegoś takiego, ja nie jestem przeciwko influencerom, o których pan mówił, bo dla mnie jakby widzę coś takiego, że to jest jakby hejt na ludzi, którzy zarabiają dużo. Czym innym jest
6: pani Ewelino, ale
5: który jest odpowiedzialny za bezpośrednio...
6: Nie żyjemy na bezludnych wyspach. To dlatego z naszych pieniędzy, nas wszystkich, którzy oglądają influencerów, oni zarabiają te miliony, żeby pani nie zarabiała mniej. Po prostu.
5: Trochę tak, oczywiście, tylko... To nie jest tak, że oni
6: to nie ma mowy o nienawiści. Nie, ale tu nie ma mowy o nienawiści.
5: Jeżeli ja na przykład czytam... Ja też mam swoich ulubionych influencerów. I teraz sama oglądam, nie wiem, czy to młodzież, która nagrywa, tak? Czy to starszych ludzi, którzy jakby widzę, jak żyją, tak? Jak można żyć. I teraz, jeżeli ja na przykład czytam jednym z ostatnich, to była bardzo świeża sprawa. Jeden z bardziej znanych influencerów, nie będę podawać i firmować tutaj i reklamować, bardzo znany z polskich influencerów, który ma bardzo też znaną żonę influencerkę, jest oskarżany o to, że on zawiera reklamy w swoich filmach. Ale to, przepraszam, każdy ma prawo zarabiać.
6: Ale rzeczywiście. tak. I nawet stworzyliśmy tam taki pomysł. No pani jako nauczycielka nie dostanie od nas takiego wsparcia. Proszę wybaczyć, ale nawet mamy taki pomysł, że oni w ryczałcie ewidencjonowanym mogą funkcjonować albo na podatku liniowym. Czyli także niech się bogacą na naszej uwadze, bo naszą uwagą ich wspieramy i dzięki temu mają reklamy, tylko po to, żeby na samym końcu powiedzieć sobie, jakoś zapomnieliśmy o nauczycielach i influencerzy potrafią miliony zarabiać, a nauczyciele nie. Tu nie ma mowy o nienawiści. Po prostu tak to działa. I my musimy...
5: Ja powiem tak. Ja podkreślę jedną rzecz. To, co ja gdzieś tam też mówię, to nie jest jedyna jakby moja wypowiedź taka publiczna w tej kwestii, ale powiem tak. Ja mówiłam, że nauczyciele są wykluczeni ekonomicznie. I ja jako polonista, zawód, ja wiem, zaufania publicznego, ja to czuję, na co dzień bardzo to czuję, bo pracuję w szkole publicznej, w szkole prywatnej i to są też jakby, i tu jest to zaufanie publiczne, to się czuje na barkach rzeczywiście. Natomiast tak, nie ma społeczeństwo zielonego pojęcia tak naprawdę, co ta tak zwana elitka intelektualna robi po godzinach,
6: Panie
5: czyli po 18.
6: Pani Ewelino, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za Pani głos. Dziękuję, że Pani do nas zadzwoniła. Pani Ewelina z Warszawy, która w ogóle, chciałem powiedzieć, wywróciła stolik. Odwróciła lustro zupełnie i pokazała drugą stronę tego. To znaczy, pewnie to jest bardzo trudne pytanie, które dzisiaj zadajemy. Na jakiej podstawie oceniać, że ktoś zarabia za dużo? Jakie kryteria przyjąć? Ale Pani Ewelina pokazała, ale bardzo łatwo przyjąć, opisać sytuację, kiedy ktoś przy intensywnej pracy tydzień w tydzień zarabia ewidentnie za mało. Pan Waldemar z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Waldemarze.
7: Dobry wieczór, panie redaktorze.
6: Słuchamy
7: Dobry
6: pana.
7: Wieczór państwu. Szanowny panie, szanowni państwo. Przede wszystkim no, jest kwestia wartościowania pracy. W zależności od tego, czy jest to pracownik młody, czy już z doświadczeniem, czy już z jakimś stażem, czy ewentualnie po studiach, czy też nie, ale też kwestia związana z tym, czy pracuje w właśnie zawodach zaufania publicznego, czyli na przykład w strefie budżetowej, z których my wszyscy płacimy pieniądze, wpłacamy do budżetu, czy też firmy prywatnej. Bo jeżeli ktoś jest, że tak powiem, ma własną prywatną klinikę lub szpital prywatny w Szwajcarii i zatrudnia samemu, to nie ma problemu. On może sam zarabiać niesamowite pieniądze, tak? Bo jest przedsiębiorcą i jest stać go na to. Natomiast ogólnie jest kłopot, dlatego że mamy problem systemowy. Akurat ten problem systemowy wylał się przy Szpitalu Południowym w Warszawie. Natomiast on dotyczy też całej Polski. To nie jest tylko tak, że to jest jeden przypadek, tak? 28-letni lekarz na drugim roku specjalizacji sam nie wpadłby, chociaż no, nie uwłaczam jego inteligencji, nie wpadłby, żeby pracować na kilku SOR-ach w Warszawie, tak? Szpital Czerniakowski, Szpital Brudnowski, Szpital Południowy i jeszcze innym, tak? Będąc, że tak powiem, samozwańczym.
6: Czyli panie Waldemarze, czy ja rozumiem, że pan na nasze pytanie odpowiada? Policzmy efekty tej pracy, w sensie gdzie konkretnie, jaką pracę wykonywał i jeśli nie daje to tej kwoty założonej, no to po prostu nie, prosta sprawa. Na tej podstawie oceniliśmy, że zarobił za dużo. Koniec, kropka. Tak by pan to obliczał?
7: Panie redaktorze, tak, natomiast to też nie rozwiązuje, to też nie rozwiązuje problemu, tak? Dlatego że jeżeli byłaby możliwość czegoś takiego jak monitorowania czasu pracy lekarza, już tutaj bądźmy przy lekarzu, tak? Załóżmy, lekarz może pracować w ciągu tygodnia nie maksymalnie 78 godzin, bo to jest chore, więc Krajowa Izba Lekarska niech nie przesadza, bo normalny tydzień pracy jest 40-godzinny, więc tutaj trzeba się spotkać gdzieś
6: po środku. Czyli pan wprowadził ten pomysł z monitorowaniem czasu pracy. Dobrze. A tylko czy w takim
7: ale
6: razie...
7: monitorowanie, panie redaktorze, tak? Ale monitorowanie na zasadzie takiej, tak, że pracuję, przychodzę o godzinie, nie wiem, 7 godzinie do szpitala, tak?
6: Tak.
7: Mam kartę, nie wiem, legitymację lekarza, czy mam na przykład w M-Obywatelu informacje na temat wszystkiego, loguję się, tak? Jest system do logowania i jestem już zalogowany w...
6: Tak, ale to są lekarze, medycyna się zmienia, wiedza się zmienia. Jakby pojechał gdzieś na jakąś konferencję albo czytał w domu książkę o nowych przypadkach złamań otwartych, bo jest chirurgiem, to co wtedy? No to jest niby jego praca, ale tego żądamy od niego.
7: To jest jego praca, ale ja mówię tylko o kwestiach związanych z wykonywaniem w danym miejscu, tak? Bo jeżeli dany lekarz...
6: No to by rozwiązało ten problem.
7: Jest w trzech miejscach naraz, tak?
6: No to by system to wykazał. Panie Waldemarze, to chyba wszyscy zrozumieliśmy. To dość proste jest, co pan mówi. To co z tym problemem w takim razie, że od nich wymagamy trochę tego, co od księdza. No nawet jak go nie ma w kościele, no to chodzi, rozmawia z ludźmi, no jest... Lekarz
7: nawet
6: też
7: rozmawia z Bogiem.
6: Nawet z Bogiem w naszym imieniu rozmawia, ale teraz...
7: To też jest jego praca.
6: Tak, więc trudno to zewidencjonować. I tym bardziej lekarza, który wieczorem doszkala się i czyta sobie książkę. Ja nie wiem, jakby to zrobić. Ale panie Waldemarze, czy to, rozumiem, rozwiązałoby ten problem, na jakiej podstawie oceniać, że ktoś zarabia za dużo, bo to w połączeniu z taryfikatorem dałoby nam jasną wiedzę, kto ile zarabia i że to jest sprawiedliwe, tak?
7: Panie redaktorze, kwestia też takiej wewnętrznej sprawiedliwości, tak, jeżeli chodzi o kwestie zarobków. Myślę, że jest bardzo dużo lekarzy, którzy też słuchają teraz tego i przypatrują się temu wszystkiemu i mówią, kurde, dlaczego ja na przykład nie pracuję w trzech szpitalach naraz, tak jak to robią inni lekarze z Warszawki albo z innych miast?
6: Sugeruje pan,
7: tak?
6: Że ta cała opowieść jest demoralizująca dla środowiska medycznego?
7: Myślę, że po prostu część, jakiś margines tego środowiska nadużył możliwości, nadużył władzy. Tak?
6: Panie Waldemarze, trochę czas nas skończy, a ja muszę pana zapytać jedną rzecz. U pana w branży jak to wygląda? Czy są takie głosy, że na jakimś stanowisku ktoś gdzieś naprawdę dużo zarabia i to nie do końca jest adekwatne do jego wysiłku, pracy albo wręcz niesprawiedliwe?
7: Wie pan co? Nie do końca. Jeżeli chodzi o kwestie na przykład szefów kuchni, oni zarabiają tam w granicach 15-20 tysięcy miesięcznie, tak? I oni są odpowiedzialni za pewne kwestie z tym związane. Natomiast inni kucharze zarabiają o wiele mniej. No i teraz tutaj widzi pan, no jest kwestia tego typu. Jeżeli jest kucharz, który ma restaurację z gwiazdką Michelin, wiadomo, że będzie zarabiał więcej, tak? Bo ma klientów, bo też ma prestiż inny. A inaczej będzie zarabiał kucharz, który pracuje gdzieś w jakimś innym food trucku czy gdziekolwiek indziej, tak? Natomiast no, jest to w jakiś sposób nierzalne i nie ma takich dużych dysproporcji. Już teraz, tak?
6: Panie wiadomo, że nie ma dysproporcji i to też jest głos osób, które najmniej zarabiają w tej branży?
7: Wie pan co, są osoby, które zarabiają też niedużo w tej branży, natomiast ja myślę, że to jest kwestia doświadczenia, tak? Bo to w branży prywatnej jest tak, że ludzie muszą się po prostu wybić, tak? Zresztą tak jak wszędzie, tak?
6: Panie Waldemarze, super, że pan podał ten przykład, bo tam i trochę wolny rynek działa, i trochę doświadczenie. Pan Waldemar z Krakowa był z nami, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 044. Przypomnę, że pan Waldemar zadzwonił z postulatem, żeby ewidencjonować czas pracy w jakiś w miarę obiektywny, sensowny sposób, co nie jest być może idealnym rozwiązaniem, ale przynajmniej, jak zrozumiałem intencję głosu pana Waldemara, to by wykluczyło tego typu sytuację, która stała się podstawą skandalu, o którym się teraz mówi. Pan Łukasz z Gliwicy jest z nami. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Na jakiej podstawie oceniać, że ktoś zarabia za dużo, panie Łukaszu?
8: Dobry wieczór państwu. Chciałbym się odnieść też do moich przedmówców, bo troszeczkę poczekałem i posłuchałem, więc mogę zawsze... Ten, kto jest ostatni, czy tam na końcu.
6: Wie najwięcej.
8: No, pomysł tak. Najpierw odniosę się do pomysłu pana Waldemara i ewidencji czasu pracy lekarzy. W Polsce mamy 160 tysięcy lekarzy i system od wielu, wielu pokoleń tworzył oligopol. I jeżeli dzisiaj w szpitalach 90%, nawet 90% lub więcej, to wynagrodzenie wynagrodzenia, no to, to jest po prostu drenowanie, czyli kompas moralny został tak daleko przesunięty.
6: Czyli pan jest za tym pomysłem, ewidencję... czy przeciwny pan jest temu pomysłowi?
8: Nie, no system już został tak zepsuty od wielu, wielu lat, że nawet jak będzie ewidencja czasu pracy, tych lekarzy będzie jeszcze bardziej brakować. Poza tym, co z prywatną służbą zdrowia? Lekarze uciekną na swoje prywatne praktyki, co mają w domu sobie dyskietkę wkładać i przyjmować. Skończy się szarą strefą, tak jak było to przez wiele, wiele lat. Także no, system
6: szarą strefą przez... lekarską?
8: Oczywiście, że tak. No, porady lekarskie czyli domów, pan, w gabinetach
6: rozumiem,
8: prywatnych.
6: Czyli pan jest krytyczny wobec tego systemu ewidencjonowania czasu pracy został, lekarzy.
8: Tak. System został stworzony tak, żeby go drenować i jest drenowany przez wszelakie możliwe służby zdrowia i lekarzy.
6: Dzisiaj dobrze, ale panie Łukasz, dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób ocenić, że ktoś zarabia za dużo. Czy pan ma dobre kryteria? Ma takie, które pan stosuje zawsze i nie ma pan problemu z taką oceną, że to są za duże pieniądze?
8: I tutaj jest kwestia każdego rynku i branży, no bo jeżeli ktoś pracuje, no nie wiem, w branży magazynów i przenosi paczki, gdzie tam pracuje 5 tysięcy ludzi, w okolicy jest 15 takich magazynów, no to każdy ma jakąś specjalizację. Branża i bezrobocie lokalnie tak naprawdę warunkuje wynagrodzenia. Co innego może powiedzieć ktoś w Ełku, a co innego to samo stanowisko w Warszawie, a co innego
6: ale
8: w Berlinie.
6: Ja rozumiem, ale to nie zmienia pytania, czy pan natknął się przez ostatnie lata na takie sytuacje, że pan powiedział ewidentnie, uniwersalnie, w takich sytuacjach ktoś za dużo zarobił.
8: Znaczy, ja mam styczność z branżą lekarską i no, widzę, że no, tam po prostu Bizancjum już się wymknęło spod kontroli całkowicie. No i to ludzie, którzy już nie kontrolują tak naprawdę, jest rywalizacja między nimi, między sobą. Już dawno ten statek odjechał, więc no, mogę popatrzeć tylko na inne branże. I wolny rynek zazwyczaj to reguluje, a tutaj nie ma wolnego rynku w ogóle, nie ma regulacji, bo nie ma w ogóle możliwości dopuszczenia świeżych pracowników świeżej krwi.
6: A czy to znaczy, że pan na przykład jest za takimi rozwiązaniami jak ułatwienie dostępu dla
8: zdecydowanie tak.
6: lekarzy
8: Ukraińców,
6: z zagranicy?
8: Hindusów, jakichkolwiek. Tu nie chodzi o narodowości, tylko po prostu nawet młodych ludzi. Przez wiele, wiele lat wielu młodych ludzi brakło im punkt na egzaminie. Dzisiaj mogli być geniuszami w niejednej dziedzinie medycyny, no ale no, ktoś tam ołóweczkiem im przepisał, zgumował, komuś dopisał. No i tak się działo przez wiele pokoleń. No i dzisiaj mamy, co mamy. No.
6: A panie Łukaszu, teraz w związku z tym, co pan przed chwilą opisał, ta pana wypowiedź przed chwilą, że ma pan związek z branżą medyczną, tu się w ogóle jakaś historia niesamowita dzieje. Znaczy, czy pan był na takich egzaminach? To pan został tak potraktowany? Ktoś z pana bliskich?
8: Nie. Ja jestem inżynierem, ale no, tych historii znam na pęczki. Myślę, rozumiem, że każdy, kto się otarł lub kto zdał lub nie zdał, w rodzinie jest pokoleniowo lekarzem, doskonale wie, jak to wyglądało przez wiele lat. Stąd no, musi być dostęp otwarty do zawodów, które są uszczelnione i...
6: Ale właśnie, panie Łukaszu, rozumiem, mówił pan to, ale proszę powiedzieć jedną rzecz. Skoro pan powiedział z uśmiechem, że pan jest inżynierem, czy to oznacza, że w pana branży, tam gdzie pan pracuje, w ogóle nie ma tego pytania, że ktoś zarabia za dużo? W sensie wszystko to jest w miarę, nie chcę użyć słowa racjonalnie, nie wiem, sprawiedliwie jest, widzi pan wokół siebie samej sprawiedliwe sytuacje?
8: Tak.
6: A czemu? Tak. A czemu?
8: No, zazwyczaj, jeżeli komuś się nie podoba, może iść do innej, zarabiać więcej i tak dalej. Rynek to reguluje na tyle, że no, plus minus zresztą te zarobki są w miarę nie tyle jawne, co plus minus na tyle transparentne rodzaje premii i nagradzanie, że każdy mniej więcej wie, czego się spodziewać, dokąd dąży, dokąd zmierza. Nie ma jakichś złotych gruszek na
6: wierzbie. Ale to zaraz, sama firma wprowadziła tego typu rozwiązania? To było w kulturze pracy tej firmy,
8: znaczy, tak?
6: Tak,
8: no, po pierwsze w kulturze firmy, po drugie też, no, ja pochodzę ze Śląska, tutaj sytuacja jest dosyć industrialna, no i no, nie mogą między sobą firmy licytować w nieskończoność, tak jak szpitale między sobą, bo brakuje lekarzy, tylko po prostu, no, jeżeli ktoś ma zbyt wysokie oczekiwania, no to musi sobie poradzić na rynku, albo zrezygnować, albo zacisnąć zęby i pracować, no. Nie można, no, jakby jest gdzieś jakaś skala, jest są granice.
6: No dobrze, ale to z kolei, nie zapytałem pana jeszcze minutka nam została, proszę powiedzieć.
8: Jasne.
6: A co w sytuacjach takich, o których mniej się mówi, ale być może ta afera związana z zarobkami niektórych lekarzy rozleje się szerzej? Spółki Skarbu Państwa,
8: wyższe
6: wyższe stanowiska dyrektorskie w Lasach Państwowych, coś z pana okolic, szefowie spółek górniczych niektórych, to są naprawdę szacowne zarobki.
8: Tak, ale to tak samo związki zawodowe, zawodowe i szefowie związków zawodowych. Aha. To są wieloletnie drenowanie budżetów do perfekcji, tak jak ten miły panicz z Warszawy. Takich paniczów w Polsce, w szpitalach podejrzewam są setki i w spółkach górniczych i we wszelakich...
6: Ale sądzi pan, że istnieje takie rozwiązanie systemowe, które by spowodowało, bo pan wspomniał o kominowej ustawie, ale spowodowałoby, że naprawdę takie rażące, niesprawiedliwie wysokie dochody, one będą niemożliwe? Czy to jest do zrobienia?
8: No, na pewno to jest, no, niektórych ekspertów ciężko przyciągnąć do niektórych branż, ale do lasów państwowych czy do górnictwa dzisiaj, no to są pokolenia, które po prostu no, na rozbrajaniu i na grabieniu dorabiały się no, naprawdę wielkich pieniędzy, tak naprawdę nie wnosząc nic. No ale taka była epoka, dorabiał się cały kraj.
6: Panie Kurze, ale pan generalizuje, ale tam na pewno jest dużo zmotywowanych, świetnych fachowców, tak, którzy kochają swoją tak pracę i robią to z misją.
8: Tak samo lekarze. Są też no tacy tak naprawdę z misją, którzy naprawdę wiedzą, co robią i są ekspertami, tylko to już jest coraz większa rzadkość. Ludzie są po prostu cyferkami w tabelkach i tyle.
6: Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pozdrawiamy i do usłyszenia, panie Łukaszu. Wszystkim mówię do usłyszenia, którzy dziś się do nas zgłosili. Bardzo dziękuję w ogóle za wzięcie udziału w naszym programie. Wiele osób dzwoniło, nie wszystkie na antenie się znalazły, a rozpoczęliśmy od rozmowy, która no, jest warta polecenia. Jeśli państwo nie słuchali od początku programu, to zapraszam za chwilę na tokfm.pl i do aplikacji tokfm. Karolina Rotkowska, Polski Instytut Ekonomiczny i doktor habilitowana Hanna Kinowska z Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH były z nami i mierzyły się z tym pytaniem, z tym też państwo się mierzyli. Bardzo dziękuję wszystkim w imieniu Marii Andrzejewskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program, Filipa Wejhera, który go realizował. Za 5 minut książka na głos. Książkę Magdaleny Parys, Floren, czyta dla państwa Mariusz Bonaszewski. A o 22 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
9: Dobry wieczór, dzisiaj poniedziałek, a więc sprawy europejskie. Audycja trochę będzie nietypowa, bo nie monotematyczna. Pojawi się troje gości, trzy tematy. Myślę, że bardzo ciekawe, takie przybliżające prace Parlamentu Europejskiego, ale właśnie też pod kątem takich spraw, powiedziałbym, dla ludzi. Także serdecznie zapraszam zaraz po informacjach o 22.
6: A zapraszam Maciej Zakrocki, a po godzinie 23 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
10: Dzisiaj w audycji nic o nas bez was, no bo przypominamy, jest poniedziałek, będzie Kalna.
11: Dzień dobry, dobry wieczór. Kalna.
10: Kalna, czyli Karolina Wiśniewska. Karolina Wiśniewska opowie państwu dużo o zwierzętach w sumie. Trochę o sobie też będzie, ale będzie dużo o zwierzętach. To oczywiście też za sprawą jej najnowszego podcastu Kalna i Pieski. Zachęcamy do słuchania w podcastach Tok FM. Ale będziemy też rozmawiać trochę o historii Karoliny. Dowiedzą się też państwo, jaki był jej pierwszy ulubiony zespół, czego lubi słuchać. Rozmawiamy sobie dużo o życiu i w sumie też trochę o podróżowaniu i o głupotach, jakie można znaleźć w internecie.
11: Tak, o życiu, o pieskach, o pracy, o wielu tematach. Mam nadzieję, że dobrze będzie się państwo tego słuchać.
10: Zapraszamy tuż po informacjach TOK FM o 23. Karolina Wiśniewska w audycji Nic o nas bez was, czyli dzisiaj w sumie połączenie radia z internetem. Zapraszamy, bądźcie państwo z nami.
6: Zapraszali Kamil i Karolina. A na jutrzejszy poranek Radio Tok FM zaprasza Maciej Kluczka. Tuż po 7 rozpoczyna poranek Tok FM. Jak państwo jutro wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Po 7.20 będzie z nami generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. No, pytania o te głosy, które już są bardzo, bardzo głośne, że coś szykuje Federacja Rosyjska, albo prowokacje, niektórzy twierdzą, że coś więcej, a że trwa szczyt NATO. No to wydaje mi się, że ta rozmowa warta jest wysłuchania z generałem Romanem Polku jutro po 7.20. Przed 8 Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. O tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 48 godzin. Niesamowite. Zarzucanie sobie nawzajem, że ktoś za dużo pomógł militarnie Ukrainie. Jakbyśmy wszyscy zapomnieli, po co Ukrainie jest ta broń. Naprawdę chyba część z nas zapomniała. Po 7.40 poseł Prawa i Sprawiedliwości, a po 8.00 jutro Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050. Dymisję w rządzie po aferze szpitalnej, no to jest pytanie, które wisi nad koalicją. W ogóle no, pytanie o przyszłość koalicji, skoro będzie z nami Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. A po 8.20 część publicystyczna poranka TOK FM, Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej i Renata Kim z Newsweeka będą gośćmi Macieja Kluczki. To jutro po godzinie 7.00 proszę włączyć radio TOK FM. A my, proszę Państwa, słyszymy się jak zwykle po godzinie 20.00. Jutro wtargamy do studia Radia TOK FM wielkie lustro, w którym przejrzy się całe społeczeństwo. Polki, Polacy, spojrzymy na siebie. Więcej chyba nie zdradzę, czego będzie dotyczył jutrzejszy program Mikrofon TOK FM. W każdym razie nudno nie będzie. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama.
2: Magdalena Parys. Florence.

Zgłoszenie 04 oznaczało priorytetową robotę, od której nie można się wymigać. Niepisana zasada brzmiała: wsiądź w samochód, gdziekolwiek jesteś, i jedź, dokąd ci każą. Wybór świadczył o zaufaniu i wysokich kompetencjach wytypowanych. Zlecającemu robotę zależało na tym, aby śledztwem zajęła się właśnie ta, a nie inna osoba. Zdarzało się, że misja była tylko przykrywką działań służb specjalnych. Wybierano wtedy pionki, by za ich plecami robić swoje. Kowalski wiele już przeżył, jednak tym razem wyczuwał, że o przykrywce nie mogło być mowy. Dostał niespodziewanego adrenalinowego kopa, dotychczasowe zmęczenie i zniechęcenie zniknęły. Garbaty też w niczym nie przypominał już smutnego faceta żebrzącego o nocleg. Pruł na sygnale, nie zważając na nikogo i na nic. Wyjechał z osiedla domków jednorodzinnych pod prąd i wpadł na zakorkowany Tempelhofer Damm. Kowalski lubił szybką jazdę, ale widząc umykającą przed nimi staruszkę z chodzikiem, zamknął oczy i tylko mocniej ścisnął uchwyt nad drzwiami. Po chwili byli już na autostradzie i pędząc 200 na godzinę, po niespełna 3 minutach zjeżdżali w kierunku Hohenzollern-Damm. Zwolnili dopiero przy Rosenegg. Po krótkich komendach policyjnej nawigacji skręć w lewo, skręć w prawo, jedź prosto, już bez sygnału, nie wzbudzając niczyich podejrzeń, dotarli do willowej uliczki Pilatussteg. Dom, w którym mieli przeprowadzić natychmiastowe czynności, znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Sztuki. Nadkomisarzowi coś zamajaczyło w pamięci. Chyba był tu przed wielu laty z wycieczką klasową. Spojrzał na zegarek. Droga zajęła im niecałe 9 minut. Zostajesz tutaj i czekasz na mnie. Rzucił i otworzył drzwi, zanim Garbaty zdążył zaparkować. Dam ci znak. Po czym ruszył pędem w stronę uchylonej furtki, by już po chwili dotrzeć do drzwi wejściowych, które również były tylko przymknięte. Kątem oka zarejestrował odrapaną skrzynkę pocztową z zatartym, ledwo widocznym nazwiskiem Familie Kreber. Penetrował kolejno hol, kuchnię, gabinet. Dom był duży, pełen zakamarków. Śmierdziało w nim stęchlizną i wilgocią. Na ścianach wisiały maski, obrazy w ciężkich ramach, w kątach stały rzeźby obrośnięte pajęczynami. Ciężkie story były zakurzone, w niektórych oknach zamiast szyb dojrzał deski. Gdyby nie kuweta ze świeżym piaskiem w łazience oraz to, że w gabinecie stała niedopita herbata, można było odnieść wrażenie, że dom jest opuszczony. Nagle zamarł. Kątem oka dostrzegł jakąś białą postać. Po plecach przebiegł mu przykry dreszcz. Dopiero po chwili domyślił się, że to musi być Garbaty, który na twarzy miał dziwaczną białą maskę. Wyglądał jak Hannibal Lecter, poruszał się powoli, niezgrabnie, w dziwacznym, jakby nadmuchanym skafandrze, z którego właśnie wyciągał pistolet. Ja pierdolę, jęknął Kowalski. Co ty wyprawiasz? Jak to co? Pracuję, odparł niewyraźnie technik kryminalistyki. Miałeś siedzieć na dupie, szepnął nerwowo nadkomisarz. Nie tylko ty masz tu robotę. Teraz dla odmiany podskakiwał naprzód niczym Neil Armstrong i wywijał pistoletem we wszystkie strony. Kowalski machnął ręką. Dyskusja z Norbertem nie miała sensu. Po raz pierwszy brał udział w 04 i było jasne, że chce się wykazać. Posłuchaj, sprawdzaj po prostu każde pomieszczenie po mnie. Już to przecież robię, przerwał mu as berlińskiej kryminalistyki. To samo powiedział mi głos przez telefon. Po mnie sprawdzaj, nie przede mną, syknął nadkomisarz. Doskonale wiedział, co powiedział głos. Wyminął Norberta i dużego rudego kota, który śledził uważnie każdy ruch postaci w szeleszczącym skafandrze, po czym wszedł do biblioteki. Ujrzał charakterystyczną, wysoką na kilka metrów ścianę, obwieszoną od podłogi po sufit zdjęciami i poczuł woń jak po wypadku. Zakrwawiony kapeć, za nim ciało. Stopy w kolorowych skarpetkach, czarne spodnie, zrolowana koszula obnażająca brzuch i rozpostarte ramiona. Było dokładnie tak, jak opisał to ktoś w słuchawce. Wszystko się zgadzało. Poza jednym. Głos nie wspomniał, że ofiara nie miała twarzy. No i jesteś, Orle, powiedział nadkomisarz trochę melancholijnie, trochę z rezygnacją.
W dzieciństwie Kowalski często bawił się z kolegami w orły. Rzucali się na zaspy i wymachiwali szeroko rozpostartymi nogami i ramionami. Ale trup w domu familii Kreber w nic się nie bawił. Kowalski pochylił się nad ciałem, starając się dostrzec jakieś rysy. Nie ulegało wątpliwości, że kiedyś była to twarz, ale teraz? Nadkomisarz ujął zakrwawiony nadgarstek, chociaż wiedział, że nie wyczuje w nim pulsu. Jak zawsze w podobnych okolicznościach pomyślał, że gdyby się pośpieszył, gdyby natychmiast odebrał telefon, gdyby... Moc myśli, które towarzyszyły mu od lat i o których psycholog policyjny mówił, że dobrze, że są. Dzisiaj ten tok rozumowania był całkowicie bez sensu. Mężczyzna był martwy, jeszcze zanim człowiek po drugiej stronie słuchawki wybrał numer Kowalskiego. Nadkomisarz spojrzał w kierunku okna. Musiało dawać w dzień dużo światła, nawet teraz po południu. Wciąż było tu bardzo jasno. Jednak uwagę Kowalskiego przykuło coś innego. Szyba i trzy średniej wielkości ślady po kuli. Ale głowa profesora wyglądała, jakby ktoś roztrzaskał ją kijem bejsbolowym. Może najpierw strzelano, potem bito, albo na odwrót? Przydałby się kręc, pomyślał nadkomisarz odruchowo, ale natychmiast zarzucił tę myśl. Trzeba będzie się rozejrzeć za innym patologiem. I to szybko. Niestety zlecający zadanie wyraźnie wymienił nazwisko członków grupy. Kowalski, Kręc i Garbaty. No cóż, on z Kręcem więcej pracować nie będzie. Nie i już. Spojrzał znów na ślady po kuli. Przypominały kunsztownie wyrzeźbione w szkle rozłożyste, równoramienne kwiaty. Przeniósł wzrok na okno. Tuż za nim, w promieniu jakichś 300 metrów, stała olbrzymia rzeźba, za nią kilka bardzo podobnych, nieco mniejszych, wszystkie znajdowały się na terenie muzeum. Pierwsza, największa i usytuowana najbliżej okna, przedstawiała ogromną, półokrągłą maskę wykutą z poczerniałego żelastwa. Po środku ziały otwory na oczy i usta. Idealne miejsce na schronienie dla mordercy, pomyślał.

0: podszedł do ściany i przez chwilę przypatrywał się drobnej kobiecie na zdjęciach. Obok były dwie wysokie drabiny ze śladami stóp na zakurzonych stopniach. Na stoliku, tuż obok zwłok, stały szklanki z niedopitą herbatą i dzbanek, ale wnętrze i tak wydało się opuszczone, niezamieszkane. Wzrok Kowalskiego powędrował ku ceglanemu kominkowi oraz rozrzuconym na podłodze klaserom i albumom. Podszedł do kręconych schodów i wspiął się na galerię. Miał nadzieję znaleźć tam przejście prowadzące do pozostałych pomieszczeń. Rzeczywiście, pomiędzy regałami wypełnionymi książkami znajdowały się drzwi, które prowadziły do niewielkiego korytarza. Uderzył głową w smętnie zwisającą z sufitu żarówkę, dostrzegł piętrzące się kartony, porozrzucane czasopisma, stare graty i krzywe regały. W zapyziałej łazience ptaki uwiły sobie gniazda. Jedno było pewne. W tym domu, oprócz zwłoki kota, nikogo już nie było. Wrócił na galerię i zszedł po krętych schodach na parter. Podszedł do okna. Obejrzał przedmioty i ściany na wysokości śladów od kul, zatrzymał wzrok na kominku i podszedł do niego. W samym środku ozdobnego gzymsu znajdowało się spore wgłębienie. Na podłodze leżały kawałki odpryśniętej cegły. Wyjął komórkę i pstryknął kilka zdjęć. Wiedział, że Garbaty zaraz tu wpadnie i zrobi swoje. Ale Kowalski wolał mieć własną dokumentację. Jak mawiał jego dziadek, dubeltowe mocniej trzyma. Znów podszedł do okna. Trzeci ślad po kuli był znacznie niżej i wzrok Kowalskiego natychmiast powędrował w kierunku przedmiotów znajdujących się na tej wysokości. Spojrzał na kanapę. Była przestrzelona. Obszedł ją uważnie, szukając łusek, i wtedy dostrzegł wciśniętą w szparę damską aktówkę. Skórzaną, czarną i elegancką, ze złoconym firmowym napisem. Nie zauważył jej wcześniej. Przesłaniał ją stolik zastawiony porcelaną. Z boku aktówki zwisała tasiemka zakończona imienną plakietką. Wyciągnął z plecaka rękawiczki, nachylił się nad nią i przeczytał. Cofnął się zaskoczony. Wszystkiego mógł się tu spodziewać, ale tego? Przejechał ręką po włosach. Tysiące myśli przebiegało mu przez głowę. Co ona ma z tym wspólnego? Czyżby była zamieszana w to zabójstwo? Czy to możliwe? Rozejrzał się niepewnie, jakby oprócz niego i zwłok był tu ktoś jeszcze. Po chwili, nie zastanawiając się nad tym, co robi, chwycił aktówkę Dagmary Bosch i wepchnął ją do plecaka. Rozejrzał się, czy nie przeoczył jeszcze czegoś, nachylił się i zerknął pod kanapę, pod stół. Zdawał sobie sprawę, że zaciera ślady, ale nie mógł inaczej.
1: Co za ścierwo!
0: Dobiegł go głos Norberta z korytarza i po sekundzie zobaczył w drzwiach białą postać szarpiącą się z kotem. Zwierzę wczepiło się pazurami w biały skafander. Norbert kręcił się, skakał, jedną ręką próbował złapać kota za ogon, drugą strącić go walizką.
1: Paszą won! Krzyczał.
0: Ujrzawszy nadkomisarza, wysapał.
1: Znalazłem telefon, tam.
0: Wskazał na przedpokój, po czym dodał zniecierpliwiony.
1: Pomóż mi, no!
0: Kowalski nie słuchał. Otrzepał spodnie, starając się nie patrzeć na przyjaciela. Obawiał się, że wyraz twarzy go zdradzi. Niepotrzebnie się martwił, bo zupełnie co innego zaprzątało uwagę Norberta.
1: O!
0: Wykrzyknął technik, gdy zobaczył zwłoki. Jego oczy rozbłysły w zachwycie. Kowalski wiedział, że od tej chwili wszystko inne przestanie się liczyć. Garbaty ze zniecierpliwieniem szarpnął za suwak, biała płachta skafandra opadła, a wraz z nią oszołomiony kot.
1: Ciągnij!
0: Rozkazał Kowalskiemu, siłując się z maską. Kowalski z obrzydzeniem złapał przyjaciela za głowę i oswobodził go z kasku. Norbert przygładził włosy i, nie zwracając już na nic uwagi, przebrał się w pośpiechu w zwykły, jednorazowy strój technika kryminalistyki. Kowalski nieraz już widział, jak zdawałoby się nieokrzesany, gapowaty Norbert na miejscu zbrodni zmienia się w poważnego, odpowiedzialnego fachowca. Garbaty chwycił za walizeczkę i sprężystym krokiem podszedł do ciała.
1: Bardzo ładna twarzyczka, mruczał, strzelając gumowymi rękawiczkami.
0: Potem przeniósł wzrok na okno, na kominek, na kanapę, na galerię, na ścianę ze zdjęciami.
1: Kapeć, układ zwłok, rzeźba za oknem wystarczyły, aby ułożył w głowie odpowiedni obraz. Kowalski był niemal pewien, że za chwilę opowie mu, co tu zaszło. Norbert podszedł tymczasem do szyby i przyglądał się każdemu ze śladów. Bardzo ładnie pomyślane. Kwiaty. Tak, kwiaty. Prawdziwa sztuka. Tak, tak. Wrócił do zwłok i pochylił się nad nimi. A więc najpierw kilka strzałów, potem froterka twarzy bejsbolem lub czymś takim. Wzrok Norberta spoczął na pogrzebaczu przy kominku. Jaka szkoda, że nie ma tu kręca. Zaraz by mi podpowiedział. Tak, podejrzewam, że jeden strzał dosięgnął twarzy, kolejne klatki piersiowej. O, proszę tu. Ale czwarty. Gdzie jest czwarty? Garbaty podskakiwał wokół zwłok jak baletnica, pilnie obserwowany przez nadkomisarza i kota. Czwarty? Kowalski myślał już tylko o Dagmarze. Może jest ranna? A jeśli nie żyje? Poczuł bolesny ucisk w dołku. Mam nadzieję, że niczego nie dotykałeś, zapytał profesjonalnym tonem Garbaty. Nie, jasne, że nie. Jakoś dziwnie wyglądasz. Nie, nic. Kowalski szybko zmienił temat. Widziałeś te ślady po kuli? Wyglądają jak kwiaty. Widziałem, odparł powoli Garbaty, przenosząc badawczy wzrok na okno. Następnie zgrabnym ruchem wyciągnął szkło powiększające, szczypce, nożyczki i inne przybory. Robił zdjęcia, mierzył, macał, oglądał, zbierał paprochy, nitki. W normalnych warunkach Kowalski przyglądałby się temu w skupieniu, rzucając uwagi i notując każdy szczegół, ale teraz nie był w stanie. Musiał usiąść, skupić się, pomyśleć. Tylko mi się tu nie rozkładaj, fuknął Norbert, obserwując go kątem oka. Nie drepcz po ogrodzie i nie zbliżaj się do rzeźby. W normalnej sytuacji Kowalski by tego nie posłuchał, bo miał w zwyczaju robić tylko to, co sam uważał za słuszne. Ale teraz zacisnął jedynie rękę na plecaku i wyszedł przed dom. Obszedł ogród i upewniwszy się, że nikogo już tu nie ma, oparł się o drzwi. Wieczór był jak każdy poprzedni tego lata, bezwietrzny i lepki. W zapuszczonym ogrodzie nie poruszał się ani jeden listek. Kowalski nabrał głęboko powietrza i otworzył plecak. Wyciągnął nie bez trudu upchaną tam aktówkę i spojrzał na plakietkę. Głos w słuchawce nie wspominał o Dagmarze Bosch. Twierdził tylko, że przy ulicy Pilatusz Sztek nieznany sprawca odstrzelił profesora Krebera. Co ty tu robiłaś? Zapytał cicho. I co masz z tym wspólnego? W tej samej chwili dobiegły go odgłosy syren i tupot nóg na kamienistej ścieżce. Rozglądał się gorączkowo, gdzie by tu schować aktówkę. Spojrzał na zadaszenie nad drzwiami wejściowymi. Zdążył dosłownie w ostatniej chwili. Tuż przed nim wyrosło kilku policjantów. Stać! Krzyknęli złowrogo, mierząc do Kowalskiego. Z cienia wynurzyła się powoli wysoka postać w wytartym płaszczu, staromodnym meloniku i butach z białymi noskami jak u stepujących tancerzy. Kto o tej porze chodzi w płaszczu? Przemknęło przez myśl Kowalskiemu. I nagle go lśniło. Nawet nie musiał unosić wzroku, aby się upewnić, że stoi przed nim jego były asystent Flatow. Wysoka, śniada kobieta, ukryta za grubym dębem, odłożyła broń i pogładziła ją tak, jak gładzi się ukochanego psa. Przez chwilę przyglądała się scenie przed domem. Nie interesowało jej, o czym rozmawiali ci ludzie. To nie były jej sprawy. Przybyła tu we własnych interesach. Z mężczyzną przed domem i technikiem w środku poradziłaby sobie bez problemu, ale 6 wozów policyjnych to za dużo, nawet jak na nią. Zostawiłaby za sobą ślady, a ona nie zostawia śladów. Jej nie ma, nie istnieje. Odeszła więc lekkim krokiem, cicha i ciemna niczym widmo. Rudy kot przypatrywał się jej z uwagą, miałcząc smutno. Wydawało się, że ma ochotę pobiec za nią.
2: Mariusz Bonaszewski przeczytał pierwszy fragment książki Magdaleny Parys. Florem. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
2: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi: nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Za przekazane Ukrainie pociski w razie potrzeby Polska dostanie więcej sprzętu. O ustaleniach z USA i NATO mówi wiceszef MON. Z powodu aktywności wulkanu jedno z najbardziej obleganych w sezonie lotnisk na Sycylii pozostaje zamknięte. Za wakacyjne podróże samochodem zapłacimy w tym roku więcej i jak mówią eksperci na obniżki na stacjach paliw, nie ma co liczyć. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska umówiła się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i ze stroną amerykańską, że za przekazanie Ukrainie kilku pocisków rakietowych do systemu Patriot, Polska miałaby otrzymać 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia, przekazał w rozmowie z TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Dodał też, że wbrew wypowiedziom ministrów z kancelarii prezydenta, Karol Nawrocki miał wiedzieć o przekazaniu pocisków Ukrainie. Zdaniem Tomczyka, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz kłamał, mówiąc, że polski rząd miał odstąpić Ukrainie kolejkę w amerykańskich fabrykach przy zamówieniach dotyczących systemu Patriot. Po tym jak w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot, politycy opozycji oraz środowisko prezydenta odnieśli się do tego krytycznie. Wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że po konsultacji z premierem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-26. Jak wynika z przekazanych przez MON danych, największe donacje zostały przekazane w latach 2022-23. W końcówce rządów PiS koszt uzbrojenia przekazanego do Kijowa wyniósł niemal 15 miliardów złotych.
2: To jest około 15 miliardów złotych. To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
1: Natomiast od 2024 roku do chwili obecnej, a więc za rządów obecnej koalicji, donacje kosztowały Polskę 1,5 miliarda złotych. Polska od 2022 roku przekazała Ukrainie m.in. czołgi T-72 i Leopard 2A4, transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty Rosomak, samoloty MiG-29, śmigłowce Mi-24 oraz wspomniane wcześniej pociski rakietowe do systemu Patriot. Norwegia wezwała Chiny do wzmocnienia działań na rzecz sprowadzenia Rosji do stołu negocjacyjnego i zawarcia trwałego pokoju w Ukrainie, przekazał minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide po spotkaniu w Oslo z szefem chińskiej dyplomacji Wongiem Wi. Eide ocenił, że zwiększone zaangażowanie Pekinu w proces pokojowy w Ukrainie byłoby korzystne, zwłaszcza przez wzgląd na szczególne relacje łączące Chiny z Rosją. Podkreślił, że stanowisko Norwegii było skoordynowane z Ukrainą i że władze w Kijowie również chcą, by Chiny odegrały większą rolę w doprowadzeniu do rozmów pokojowych. Eide przekazał też, że Chiny są poważnie zaniepokojone możliwością dalszej eskalacji wojny, dlatego ocenił rozmowę z szefem chińskiego MSZ jako sensowną i posuwającą sprawę naprzód. Co najmniej do jutrzejszego poranka lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte, poinformował wieczorem zarząd portu lotniczego. Tym samym przedłużono wstrzymanie wszystkich lotów, bo według wcześniejszych założeń zarząd lotniska i przyloty i odloty miały zostać wnowione jeszcze dziś. Utrudnienia są związane z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie, Etnym. Zaznaczono zarazem, że normalnie funkcjonuje lotnisko w Komiso, znajdujące się w odległości 90 km od Katanii. Część lotów przekierowanych została też na lotnisko w Palermo. Na obniżki na stacjach paliw przynajmniej na razie nie ma co liczyć, mówiła w TOK FM ekspertka od rynku paliwowego. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić niemal 7 zł i przynajmniej na razie do takich cen musimy się przyzwyczaić, mówi Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw.
3: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
1: Ekspertka podkreśla, że podwyżkom na stacjach paliw sprzyja też czas urlopów. Na starcie sezonu wakacyjnego wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe w całym kraju dostają dotacje, z których zakupiony zostanie sprzęt. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne czy drony. Tylko na Podlasiu WOPR każda z czterech stanic WOPR dostała właśnie około 100 tysięcy złotych wsparcia od państwa. Dzięki temu możemy opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
4: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować zalew Siemianówka, jezioro Rejgrodzkie.
1: Do

0: Dodatkowo do podlaskich WOPR-ów mają trafić w tym roku 2 miliony złotych z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W Łomży, jak zapowiada Tomasz Malinowski z tamtejszej stanicy, pieniądze pójdą na nowe łodzie ratownicze z polipropylenu.
1: Czyli z odkształconego tworzywa, które idealnie sprawdza się na rzekach. Jest to tworzywo, które w wyniku uderzenia od kamienia nie powoduje uszkodzenia dna, łódź może dalej płynąć.
0: Według statystyk do końca czerwca w Polsce utonęło już ponad 60 osób, jednak ani jedna w miejscu pilnowanym przez ratowników WOPR. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00. Teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna jutro od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i południu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Prognozowane są opady deszczu, w południowej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze. Wiatr okresami będzie dość silny i porywisty.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dobry wieczór. W poniedziałek 6 lipca to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Dzisiaj będzie to rozmowa z posłami do Parlamentu Europejskiego, którzy w ramach swojej pracy zajmują się oczywiście jakimiś konkretnymi tematami. Właśnie zaczęła się sesja plenarna i warto zarówno przyjrzeć się, co na niej będzie skupiało uwagę, a może co powinno skupiać uwagę, także naszą, by sprawdzać aktywność przedstawicieli Polski tu w parlamencie, którym powierzyliśmy mandat. I tak, pierwszym gościem audycji będzie pan poseł Michał Szczerba, który opowie nam o mobilności wojskowej, albo inaczej o militarnym Schengen. Chodzi o to, że nasza Unia staje się coraz bardziej Unią obronną. Coraz bardziej oczekujemy, że na wypadek zagrożenia państwa członkowskie udzielą sobie pomocy, w tym właśnie wojskowej. Tymczasem dzisiaj sam wjazd kolumn wojskowych do innego państwa Unii wymaga załatwiania specjalnych pozwoleń, co zgodnie z obowiązującymi przepisami może zająć nawet miesiąc. A potencjalny wróg przecież czekać nie będzie. Stąd pomysł, by zasady Schengen, czyli to swobodne przemieszczanie się ludzi, przenieść na swobodne przemieszczanie się armii. Jak to miałoby wyglądać? No to za chwilę pan poseł nam wyjaśni. W drugiej części będzie z nami pani posłanka Elżbieta Łukaciejewska, która pracuje w Komisji Transportu i Turystyki. Opowie nam, jak ostatecznie będą wyglądały nowe, rozszerzone prawa pasażerów linii lotniczych. Temat nie tylko wakacyjny, ale i bardzo ważny z punktu widzenia naszych praw w relacjach z liniami lotniczymi. Na tej sesji parlament przyjmie ostateczny już pakiet przepisów, które zostały wynegocjowane w trójstronnym dialogu z Komisją Europejską i Radą, czyli rządami. Na koniec będzie z nami pan poseł Dariusz Joński, także pracujący w Komisji Transportu i Turystyki, który szczególnie zajmuje się sytuacją, od razu dodam, niedobrą europejskiej branży motoryzacyjnej. Debata na ten temat będzie jutro rano, ale już dziś poznamy jej kluczowe elementy i mam nadzieję rozwiązania, by branży przywrócić konkurencyjność i światową renomę, jaką miała od ponad 100 lat europejska motoryzacja. Takie ciekawe tematy przed nami. Pora już przejść do głównej części audycji, do spotkania z pierwszym gościem. Zapraszam. I jest już z nami pierwszy anonsowany gość, pan Michał Szczerba, Komisja Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim, też Komisja Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze, witam państwa.
3: Razem z kolegą z Łotwy, Robertem Zile, jest pan sprawozdawcą tego, co w skrócie nazywamy, i zaraz nam pan to wyjaśni, dokumentu, który opisuje stanowisko parlamentu w sprawie mobilności wojskowej. No to tak też dla trochę edukacji, co to znaczy, że jest pan sprawozdawcą?
4: To znaczy, że prowadzę ten projekt w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Obrony razem z Komisją Transportu. No i to nie jest praca nad raportem, to nie jest praca nad rezolucją, to jest praca nad prawem, które będzie obowiązywało w 27 krajach członkowskich od przyszłego roku. Komisja Europejska zdiagnozowała ten problem. Po prostu w aktualnym stanie rzeczy mamy do czynienia z brakiem harmonizacji przepisów dotyczących pozwoleń, jakie uzyskują armie, jakie uzyskują również dostawcy sprzętu wojskowego w ramach Unii Europejskiej. Czyli no, można porównać to do takiego Schengen, wojskowego Schengen, no bo i pan redaktor, i ja w oparciu o strefę Schengen możemy się poruszać nawet bez legitymowania się paszportem czy dowodem. No ale jeżeli by na przykład ktoś chciał no, doprowadzić do tego, żeby wojska hiszpańskie albo portugalskie przyjechały do Polski i wsparły nas w obliczu realnego zagrożenia, jakie mogłoby się pojawić na przykład na flance wschodniej NATO i Unii Europejskiej, to każdy kraj, przez które te wojska by przechodziły, musiałyby wydawać pozwolenia, co by trwało bardzo, bardzo długo, same formalności. Więc mobilność wojskowa, szczególnie ten pakiet legislacyjny, jest potrzebny po to, żeby w oparciu o jedno pozwolenie, stałe pozwolenie albo pozwolenia ad hoc, które będą wydawane w ciągu 24 godzin, takie szybkie przemieszczenie się było możliwe.
5: No i to jeszcze jeden taki element właśnie, żebyśmy poznawali też pracę parlamentu, bo właściwie dzisiaj ogłoszone zostało przyznanie mandatu do rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych. To znowuż, co to znaczy?
4: A no właśnie, bo ponieważ zanim prawo stanie się prawem Unii Europejskiej, no to oczywiście w tym przypadku mówię o mobilności wojskowej, o tym pakiecie legislacyjnym, no bo oczywiście to nie jest tylko kwestia tych pozwoleń, to jest kwestia również i strategicznych korytarzy mobilności wojskowej, czyli infrastruktury, to jest kwestia współpracy z sektorem prywatnym, bo przecież nie wszystkie środki transportu, na przykład cargo, które jeździ po liniach kolejowych, to są państwowe, to jest państwowa własność. Więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, pracujemy na projekcie Komisji Europejskiej z 19 listopada. W tym samym momencie swoje stanowisko prezentuje Parlament Europejski, które my wyraziliśmy i za chwilę otrzymamy ten mandat do negocjacji. No ale również Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie. No, a wszystko się będzie działo podczas bardzo ważnej prezydencji, jaką jest prezydencja irlandzka, więc ten kraj, który nie jest członkiem NATO, jest z założenia neutralny militarnie, no będzie miał gigantyczną też rolę podczas tych negocjacji, więc no, to jest mój debiut, nie ukrywam. Bycie negocjatorem Parlamentu Europejskiego no, wobec bardzo ważnego projektu, szczególnie dla nas, bo przecież wiemy o tym wszyscy, że te strategiczne korytarze wojskowe, my tak to nazywamy, ale tak naprawdę to są połączenia przecież, będą przebiegały przez Polskę. Spośród czterech, które wyznaczyła Unia Europejska, oczywiście robiąc to też w korelacji i współpracy z NATO, trzy z tych korytarzy będą przechodzić przez Polskę, co też będzie się łączyło z nowym wyzwaniem, jakim będzie finansowanie infrastruktury strategicznej, infrastruktury cywilno-wojskowej.
5: No dobrze, pan już troszeczkę nam przybliżył, że to chodzi właśnie o to, żeby kolumny wojskowe, jednostki, sprzęt, no mogły się po prostu szybciej poruszać niż to jest do tej pory, bo rzeczywiście do tej pory te procedury czasami zajmowały nawet 30 dni albo i lepiej, no bo rzeczywiście jakieś państwo musiało zgodzić się na to, że na jego terytorium no wjeżdża, nawet jeśli sojusznicza, no to jednak obca armia, tak? No i musi przejechać jakimiś drogami, jakimiś torami kolejowymi. One muszą być przystosowane również to, co dzisiaj często używam tego określenia, czyli jakby podwójnego zastosowania, czyli że udźwigną normalną ciężarówkę, ale mają też udźwignąć ciężki sprzęt wojskowy. To samo dotyczy mostów, przepraw różnego rodzaju i tak dalej. I to jest wydaje się, zrozumiałe, ale jednocześnie też wiemy, że rządy, szczególnie w tak wrażliwej sprawie, najpierw mówią, nie no, oczywiście, no musimy to zrobić, żeby to było sprawne i szybkie, ale jednak każdy potem trochę, no to jest mój kraj, tak? To...
4: No właśnie, to będzie pierwszy raz historycznie, kiedy w tych obszarze wojskowym będziemy mieć wspólne prawo. i wspólne przepisy. I nie ma to tamto, panie redaktorze, że tutaj jest jakaś procesja na Boże Ciało i nie puścimy wojska, bo przecież nasze prawa lokalne obowiązują i są ważniejsze, albo jakiś festyn, tak? Może troszkę upraszczam i trochę ironizuję, natomiast chodzi przede wszystkim o to, że w sytuacji zagrożenia, w sytuacji uruchomienia takiej procedury, mechanizmu, który my nazywamy EMERS, czyli taki europejski system szybkiego reagowania, wzmocnionego reagowania, to będzie uruchomione na terenie całej Unii Europejskiej i nie ma to tamto. Wojsko i przemarsz wojska, przemieszczanie się wojska staje się absolutnym priorytetem, któremu wszystkie instytucje, operatorzy logistyczni muszą się podporządkować. Czy to są linie kolejowe, czy to są autostrady, czy to są drogi ekspresowe, czy to są tunele, czy to są mosty, o których pan redaktor wspomniał. I to jest bardzo ciekawa też sytuacja, bo my nawet w tej kończącej się perspektywie finansowej, w tym budżecie do końca 2027 roku, już mieliśmy jakieś mikroskopijne, można powiedzieć symboliczne środki na mobilność wojskową i na przykład na naszej A2 dokonaliśmy takiego przeglądu mostów. Czy te mosty, które mamy, po prostu będą w stanie udźwignąć ciężki sprzęt wojskowy, załóżmy, nie wiem, no, taki, który... Więc już w tej chwili z tych środków wykonujemy te czynności. Ale może powiem, panie redaktorze, naszym słuchaczom TOK FM, jakie my zmiany wprowadziliśmy. Mhm. Bo ta propozycja Komisji Europejskiej to było raptem 30 artykułów. Co my zmieniliśmy? Po pierwsze, wzmocniliśmy w tym stanowisku kwestię współpracy z NATO. Bo to nie jest tak, że Unia Europejska sobie, NATO sobie. Te dokumenty, te pozwolenia są spójne. Teraz będą spójne. To będą dokładnie te same formularze i to nie będą żadne formularze papierowe. To wszystko się będzie działo w systemie informatycznym. To wszystko będzie
5: digitalizowane.
4: Bardzo trudne słowo, tak? Digitalizacja. Więc współpraca z NATO to numer jeden. Po drugie, te uproszczenia tych pozwoleń. Po trzecie, rzecz absolutnie ważna, czyli dostrzeżenie w tej regulacji również ochrony infrastruktury krytycznej. Tego nie było i to jest coś, co zaproponowaliśmy. I chodzi oczywiście o lotniska, chodzi o całą tą infrastrukturę, która odpowiada za to, żeby nie tylko wojsko się mogło przemieszczać, ale również wojsko mogło mieć odpowiednie możliwości, chociażby infrastruktura paliwowa, tak? Infrastruktura łącznościowa, więc czy infrastruktura nawet związana z satelitami, które mamy, które też pełnią jakąś określoną rolę w tym całym systemie. I wreszcie, no, to też nie jest tak, że te korytarze wojskowe kończą się na granicach Unii Europejskiej, czyli stworzyliśmy taką możliwość, aby wprowadziliśmy nową kategorię tak zwanych bliskich partnerów. Do tej grupy państw włączyliśmy po pierwsze członków NATO, którzy nie są członkami Unii Europejskiej. Wielka Brytania, Norwegia i tak dalej, i tak dalej. Ale również kraje kandydatów, Mołdawia czy Ukraina. Więc na tych elementach, tak powiem, końcowych będzie możliwość współpracy przy infrastrukturze, przy wspólnych inwestycjach, przy zapewnianiu tej drożności. I budujemy gigantyczną bazę danych, która się nazywa Pula Solidarności. Czyli wszystko, czym Unia Europejska, czym kraje członkowskie dysponują, czy to są środki transportu, czy to jest infrastruktura, i ta publiczna, i ta prywatna, będzie w tej bazie danych, po to, żeby łatwiej z tego korzystać. No i wreszcie odpowiednie zarządzanie. Bardzo ważna rola oczywiście dla Komisji Europejskiej, ale też, i to jest informacja może newsowa nawet, panie redaktorze, od przyszłego roku, jeżeli ta regulacja wejdzie w życie, każdy kraj członkowski na poziomie rządu będzie musiał ustanowić koordynatora krajowego do spraw mobilności wojskowej, czyli osobę, urzędnika, instytucję, która będzie łączyła kwestie wojskowe z kwestiami transportowymi. Czyli będzie też osobą czy podmiotem kontaktowym dla tej grupy, która powstanie na poziomie unijnym, grupy do spraw mobilności wojskowej. Więc jestem przekonany, że ta regulacja będzie miała znaczenie, a tuż za tą regulacją pójdzie nowy budżet po 2028 roku. Mamy w takim instrumencie, który już był, ale on nie był wykorzystany w pełni jego możliwości, oddzielną pulę na mobilność wojskową. To jest 18 miliardów euro, ale w tym nowym Europejskim Funduszu Konkurencyjności jest oddzielna ścieżka, oddzielne okno dotyczące obronności i tam mamy aż 131 miliardów euro, więc mobilność wojskowa będzie mogła być finansowana z tych dwóch bardzo ważnych źródeł.
5: Mm-hmm. Takim dodatkowym jeszcze elementem, który wiem, że znalazł się w tym rozporządzeniu, to jest kwestia ochrona informacji wrażliwych i niejawnych. No bo jednak mimo wszystko mówimy o armii, tak? Więc z jednej strony mamy ułatwić jej przejazd, tworzymy właśnie te korytarze, o których pan mówił, no ale dalej jakieś elementy tego całego projektu muszą pozostać tajemnicą.
4: No tak, oczywiście to jest tajemnica. Znaczy, to właśnie w tych ostatnich dniach w Polsce też słyszymy, że są ministrowie, a nawet prezydenccy ministrowie, którzy ujawniają informacje, to przekazaliśmy do wspólnej puli natowskiej, a co zostało dalej przekazane na przykład do naszego sąsiada Ukrainy, która walczy i która musi również agresora jak najdalej trzymać od granic natowskich. Więc to wszystko będzie oczywiście ściśle tajne. Ta pula solidarnościowa, ta baza danych. Oczywiście też nie będą tam włączane takie elementy infrastruktury czy sprzętu, które będą pochodziły z krajów trzecich tak zwanych, czyli pozaunijnych, których komponenty tego sprzętu będą stanowić jakieś źródło zagrożenia, albo też na przykład nie będziemy mieć pełnej kontroli nad tym, co się zdarza oczywiście w odniesieniu do sprzętu wojskowego, prawda? Dlatego też Unia Europejska, jak pan redaktor świetnie wie, coraz bardziej mówi o strategicznej autonomii i w tym wymiarze właśnie digitalizacji, trudne słowo, ale również w zakresie absolutnej niezależności co do używania sprzętu od decyzji kraju trzeciego, od którego ten sprzęt został kupiony.
5: No to jeszcze proszę powiedzieć na zakończenie, no bo właśnie otrzymuje pan mandat do negocjowania w imieniu parlamentu tego rozporządzenia. Z tego wszystkiego, co pan mówi, to wydawać by się mogło, że to właściwie będzie taka bułka z masłem. No bo czy ktoś sobie dzisiaj jest w stanie wyobrazić, że to może być przedmiotem jakichś wielkich sporów, czy jednak będzie tak, co trochę sugerowałem, że te rządy jednak będą chciały jak najwięcej tych swoich prerogatyw zatrzymać. I zawsze przenoszenie pewnych rzeczy, które do tej pory traktowane były jako bardzo takie narodowe czy krajowe, na poziom wspólnotowy, zwykle budzi jakieś emocje. I pan się spodziewa tutaj trudnych negocjacji.
4: Panie redaktorze, ja te emocje wszystkie jakby też jako sprawozdawca odbierałem, tak? No bo przecież to te negocjacje nad stanowiskiem, czyli tak naprawdę nad naszymi poprawkami do tej regulacji trwały kilka miesięcy. Było 1200 poprawek. Z tych 1200 poprawek musieliśmy zrobić, czy udało mi się i mojemu koledze z Łotwy zrobić jeden kompromis, czyli tak naprawdę jedną poprawkę, która gigantyczną liczbą głosów została przegłosowana na posiedzeniach połączonych komisji. Ale chcę również powiedzieć, że oczywiście były takie poprawki. A gdzie są związki zawodowe pracowników logistyki? Przecież z nimi też trzeba to wszystko, te działania dotyczące mobilności wojskowej uzgadniać na bieżąco. No to teraz jeszcze weźmy sobie, tak powiem, pracodawców, pracodawców, pracobiorców i włączajmy je w decyzję. Były poprawki takie? No nie, no. Uruchomienie systemu EMERS, czyli tego systemu
5: wczesnego reagowania,
4: no, powinien tutaj się wypowiadać Parlament Europejski za każdym razem. No to teraz sobie wyobraźmy, zbierzmy 720 parlamentarzystów z 27 krajów, żeby wyrazili zgodę na to, żeby coś się wydarzyło na flance wschodniej. Czas gra kluczową rolę i było jedno zadanie, które miałem w tej regulacji. Obcinać wszystkie pomysły, które przedłużałyby procedury, komplikowały, no, czy też można powiedzieć, no, w jakiś sposób pozwalały poszczególnemu rządowi kraju członkowskiego blokować jakieś działania. Mieliśmy do czynienia, panie redaktorze, przez wiele, wiele lat, na przykład z Węgrami Orbana, które mówiły, okej, niech Unia Europejska pomaga, niech NATO pomaga, ale sprzęt wojskowy no, przez nasz kraj dla Ukrainy nie przejedzie. Pomoc humanitarna, no tak, niech sobie jedzie, ale dzisiaj mamy sytuację taką, kiedy staje się to prawem. Jeżeli zostanie to zaakceptowane, jeżeli znajdziemy wspólne stanowisko, Parlament Europejski tą sprawą zajmie się do końca roku, regulacja wejdzie w życie od przyszłego roku i to będzie wielki sukces. Także polskiej prezydencji, bo te wszystkie procesy się uruchomiły wtedy, kiedy Polska miała swoje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i to by powiedzieliśmy bezpieczeństwo Europy.
5: Mm-hmm. No to trzymamy kciuki za negocjacje. Irlandzka prezydencja to...
4: Wakacji nie będzie, panie redaktorze, bo negocjacje otwieramy 16 lipca w Brukseli, więc mam wrażenie, że do kolejnych etapów, które przed nami, będziemy musieli już przygotowywać się przez wakacje.
5: No i to rzeczywiście będzie ciekawe, na co zwrócił pan uwagę, że państwo neutralne, jakim jest Irlandia, na dodatek, no już można powiedzieć, bardziej odizolowane państwo członkowskie Unii od kontynentu i spraw, i spraw związanych z wojną w Ukrainie, trudno sobie wyobrazić. A ciekawe, że oni no, chcą to wziąć na barki i na pewno będzie im zależało na sukcesie.
4: Taka rotacja, można powiedzieć, no. W prezydencjach. Natomiast rzeczywiście Irlandia, no kraj, który wydaje niecały 1% PKB na obronność, ale powiem szczerze, ponieważ wszyscy wiedzą, ci, którzy interesują się kwestiami bezpieczeństwa, obronności, że ja jestem tutaj sprawozdawcą tego tematu. Pierwsze spotkanie miałem z panią ambasador Irlandii przy Unii Europejskiej. Ona mówi, wie pan co? My bardzo, bardzo żałujemy, żebyśmy nie skorzystali z programu SAFE, ale już za późno. Ja wiem, no, może będzie SAFE 2.0, ale my zrobiliśmy to naprawdę dobrze.
5: Pięknie dziękuję. Michał Szczerba, Komisja Bezpieczeństwa i Obrony, sprawozdawca bardzo ważnej regulacji dotyczącej militarnej.
4: I chciałem też podkreślić jeszcze na koniec, jeżeli mogę, rolę Dariusza Jońskiego, który był tak zwanym...
5: Z Komisji Transportu.
4: Tak, współsprawozdawcą w ramach Komisji Transportu. I naprawdę staraliśmy się we dwóch to polskie stanowisko podkreślać. I to, co nam sztab generalny dawał, czy MON, czy Ministerstwo Infrastruktury, uwzględnialiśmy. I to jest, można powiedzieć, propozycja zgodna z polską racją stanu.
5: Dariusz Jański pojawi się w dzisiejszej audycji, aczkolwiek będę go pytał o jutrzejszą poranną debatę dotyczącą dramatycznej sytuacji branży motoryzacyjnej w Europie. Raz jeszcze pięknie dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
5: Jest już z nami drugi zapowiadany gość, pani Elżbieta Łukacijewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego, komisja między innymi transportu i turystyki. Ale co mnie też zaciekawiło, wiceprzewodnicząca delegacji do spraw stosunków z Japonią.
6: Tak, tak, witam państwa bardzo gorąco. Właśnie w Strasburgu mamy taki szczyt z delegacją japońską, środę, czwartek. A Japonia jest ważnym partnerem dla Unii Europejskiej.
5: To myślę, że musimy kiedyś na ten temat porozmawiać więcej, no ale dzisiaj o prawach pasażerów, bo to jest już pierwszego dnia sesji plenarnej parlamentu. Mieliśmy na ten temat dyskusję, ale właściwie to już koniec pracy nad tym.
6: No i całe szczęście, bo tak naprawdę pasażerowie blisko 14 lat czekali na zmianę przepisów. Utknęły one przez wiele lat w Radzie. Podczas polskiej prezydencji udało się jakby zainicjować, powrócić do tego do tej dyrektywy, no i już jutro głosujemy i mam nadzieję, że zakończy to ten żmudny i taki nietypowy proces pracy nad tymi przepisami, bo był proces konsyliacji, która się chyba zdarzyła po raz drugi w Parlamencie Europejskim, a być może od wielu lat nigdy nie była, od wielu lat nie była używana ta procedura.
5: No to jest bardzo dobra okazja, bo ja zawsze tę audycję wykorzystuję również do takiego poznawania szerzej instytucji unijnych, mechanizmów podejmowania decyzji i tak dalej. No pani właśnie między innymi pracowała, była w tym, to się chyba tłumaczy, komitecie pojednawczym, tak? No to właśnie, o co tu chodziło, tak? Że aż musiał powstać taki komitet? Dlaczego?
6: Po pierwsze Parlament Europejski nie zgodził się nad tym, co chciały państwa członkowskie, więc zastosowano tą procedurę pojednawczą, czyli 27 posłów z 27 krajów członkowskich i naprzeciwko nas 27 ambasadorów, którzy reprezentowali kraje członkowskie, więc myśmy stali, można powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy. Myśmy stali mocno za wzmocnieniem praw pasażerów ruchu lotniczego. No, kraje członkowskie chciały też, żeby te przepisy i te propozycje nie spowodowały zwiększenia kosztów dla linii lotniczych, bo w konsekwencji obawiano się, że i tak koszty spadną na pasażerów. No ale też to różne propozycje, z którymi przychodzili przedstawiciele krajów członkowskich, były zdumiewające i nie do akceptacji dla nas. No na przykład, że sytuacją nadzwyczajną, kiedy nie może pasażer wnosić o odszkodowanie, czy starać się o odszkodowanie, jest na przykład awaria samolotu. No to wtedy nikt nigdy nie mógłby
5: uzyskać odszkodowania za opóźniony lot.
6: Za opóźniony lot albo choroba członka załogi. No to też nikt nie sprawdzi, czy faktycznie był to na 100% taki powód, czy nie. Myśmy twardo stali na stanowisku, że wykładnia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydał wyrok, jakie są sytuacje nadzwyczajne. Myśmy stali na stanowisku, że właśnie to powinno być utrzymane, czyli pogoda i konflikty zbrojne. I to się udało. Poza tym niektóre kraje członkowskie chciałyby, aby na przykład zmniejszyć wysokość odszkodowania do 140 euro.
5: Bo to jest w tej chwili od 250 do 600.
6: Tak, to zostało. Wcześniej też tak było i próbowano to zmniejszyć o wiele, jednocześnie wydłużając czas opóźnienia, które uprawniałoby pasażerów do odszkodowania do 6 godzin. I tu daj, proszę mi wierzyć, to była dosyć mocna walka na argumenty i dopiero tak naprawdę w ostatnich dniach udało nam się przybliżyć stanowiska Rady i Parlamentu Europejskiego i myślę, że cieszę się, że miałam zaszczyt pracować nad tymi przepisami, bo jedno ze spotkań w Radzie zakończyło się o 4 nad ranem, o 5 zakończyło się tak naprawdę, że każda strona pozostała przy swoich stanowiskach. My przy stanowisku mocnej obrony praw pasażerów, a Rada, że że jest sytuacja wyjątkowa, mamy okres pokovidowy, mamy rosnące koszty, więc trzeba odciążyć linie lotnicze. Więc myślę, że naprawdę można powiedzieć, że jest sukces, tym bardziej, że praktycznie wszystkie grupy polityczne opowiedziały się za ostatecznym kompromisem.
5: Ta sprawa odszkodowań za opóźnienie, tak jak pani powiedziała, ona właściwie została utrzymana, jeśli chodzi o te prawa pasażerów w stosunku do poprzednich rozwiązań, ale pojawiły się nowe.
6: Tak.
5: No i dobrze byłoby o tych nowych prawach porozmawiać. Zacznijmy od bezpłatne miejsca dla dzieci obok rodziców, że przewoźnicy nie będą mogli pobierać opłat za zapewnienie dzieciom do 14 roku życia miejsc obok rodziców lub opiekunów.
6: Tak, to dotyczy głównie tanich linii lotniczych. Wiadomo było, że i to często zgłaszali do nas podróżni, że jeżeli chcą, żeby dziecko usiadło obok nich, to muszą dopłacić. I takich praktyk nie będzie można stosować. Rodzina ma prawo bez dodatkowych opłat siedzieć z dzieckiem do 14 roku, siedzieć obok siebie. Myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo istotne.
5: No na pewno, ale to przy okazji zapytam, bo kiedyś jak te tanie linie się pojawiły i zaczęły się rozwijać, no to się właśnie mówiło, że dlatego pasażer ma tam ograniczone prawa, na przykład, żeby siedzieć dzieckiem, no bo jest taniej, tak?
6: No ale
5: a teraz te wszystkie przepisy, niezależnie od tego, czy tanie linie, czy nazwijmy
6: tak,
5: to...
6: obejmują wszystkie linie, które operują w Unii Europejskiej.
5: Mhm. No to też bardzo ważne. Zakaz zmuszania pasażerów do cyfrowej odprawy. To też nowe prawo. Rozumiem, że to chodzi o to, że szczególnie niektóre tanie linie właściwie albo żądały przez założenie aplikacji dokonywania odpraw
6: online.
5: Właściwie tylko online, a jeżeli ktoś tego nie zrobił, to opłata za taki odbiór tego boardingu na lotnisku była jakoś strasznie wysoka, tak?
6: Tak, w zależności to już sobie linie regulowały, natomiast oczywiście młodzi pasażerowie, młode społeczeństwo jest głównie operuje online, dla młodego człowieka nie jest to problem, ale przecież uczestnikami podróży i pasażerami są też osoby starsze, które nie zawsze albo często nie umieją sobie poradzić z odprawą online. Nie wszyscy mają rodziny, wnuków, którzy im w tym pomogą, więc też to jest, myślę, że bardzo ważny postulat zgłaszany przez podróżnych, który udało nam się do tego kompromisu włożyć, z czego się bardzo cieszę.
5: Też bardzo często występujący problem, szczególnie właśnie w kontekście tych tanich linii, i rozumiem, że on teraz będzie rozwiązany. Chodzi o to, żeby cena biletu od razu, ta, która nam się wyświetla, uwzględniała bagaż podręczny, tak?
6: Tak, żeby pasażer miał świadomość, jaka jest cena biletu bez bagażu i jaka z bagażem. Żeby mógł sobie wybrać, czy woli bilet tańszy, bo na przykład może zrezygnować z bagażu, i ile będzie kosztował bilet z bagażem podręcznym. Więc myślę, że to jest też bardzo istotne, zwłaszcza znowu w tych liniach tanich, bo często, jak słyszałam, jak nieraz mi zgłaszali podróżni, że niekiedy bilet był bardzo tani, ale bagaż, gdy dodał cenę bagażu, gdy się dodawano cenę bagażu, to okazuje się, że ten bilet był...
5: Bagaż był droższy niż...
6: Droższy, no, zdecydowanie. Nieraz w regularnej linii można było znaleźć w niektórych sytuacjach tańszy bilet. Więc to wszystko, na pewno tanie linie nie są tym zachwycone, no, ale trzeba poważnie traktować każdego pasażera i nie widzimy powodów, dla którego nie miałyby nastąpić te zmiany oczekiwane przez pasażerów.
5: Bardzo ciekawa zmiana, też jako nowość, która się pojawia. Maksymalnie 2 godziny oczekiwania na płycie lotniska. I jeśli po upływie tego czasu jeśli upłyną 2 godziny, to podróżni będą mieli prawo opuścić pokład i wrócić do terminalu. Rzeczywiście, to się czasami, dopiero sobie, jak to przeczytałem, to sobie uświadomiłem, że to się czasami zdarzało. Czasami z różnych powodów też, na przykład w czasie upału, ograniczona była zdolność takiego stojącego samolotu do ochłodzenia, tak. Prawda? I ludzie po prostu przeżywali katusze.
6: No nawet ostatnio czytałam taką sytuację, że samolot stał na płycie lotniska. Był upał powyżej 30 stopni, jakaś usterka, więc nie można było chłodzić. Ludzie mdleli, trzeba było wzywać służby, więc no to są... nie można tak traktować pasażerów i też myślę, że ważny zapis, chociaż na pewno nie zdarza się to tak często jak inne sytuacje, bo na przykład, gdy dotkniemy przepisu no show, To znaczy? Bardzo często, no na przykład pasażer ma wykupiony bilet tam i z powrotem. No i z jakiegoś powodu nie może korzystać z jednego odcinku. Na przykład nie mogę jechać z Rzeszowa do Warszawy, bo coś mi wypadło i automatycznie, gdy nie zgłoszę się...
5: Ten powrotny się traciło, to tak?
6: Czy można pierwotny było można było się stracić, tak? Mhm. Dzisiaj jest zakaz takiej automatycznego jakby zamykania tego drugiego odcinka, czyli nie stracimy tych pieniędzy, które zapłaciliśmy za cały bilet, możemy skorzystać, nie korzystając z wylotu, możemy skorzystać z powrotu, za który też mieliśmy opłacone, a dzisiaj on był od razu jakby wycofany ten bilet, jeżeli się nie zgłosiło na pierwszy etap podróży. Więc też myślę, że no idziemy z duchem czasu i różne sytuacje są, więc myślę, że to też zadowoli pasażerów.
5: No i jeszcze jeden element, wydaje mi się, że ciekawy, tak zwany overbooking. No to też niby za często może o tym nie słyszymy, ale czasami linie widocznie na podstawie pewnych danych statystycznych sprzedają więcej biletów niż jest miejsc, no bo zawsze im wychodziło, że powiedzmy 2-3 osoby i tak się tam spóźnią właśnie.
6: Albo nie doleci samolot.
5: Tak, tak.
6: Gdzie jest przesiadka.
5: Gdzie jest, tak. Nie, i po prostu będą wolne miejsca, no więc to sprzedamy trochę więcej, wiadomo, na tym w ten sposób zyskamy. Ale żeby nie doszło do jakiejś sytuacji przy takim właśnie overbookingu dla osób, no, które może mają zawsze trochę większy problem z podróżowaniem, wyłączono osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży właśnie z takiej sytuacji, że ktoś przychodzi już do tej bramki i się okazuje, że nie ma miejsca, to na pewno taka osoba musi polecieć, tak?
6: Tak, absolutnie. Tak w ogóle wzmocniliśmy prawa osób niepełnosprawnych. Tam są zapisy o ewentualnym utracie sprzętu, który jest niezbędny do poruszania, o asyście osoby, że ma prawo się bez dopłaty obok tego niepełnosprawnego, czy pies towarzyszący bez opłat ma mieć miejsce w samolocie. Jeżeli linia uszkodzi taki sprzęt, to musi absolutnie odkupić taki sprzęt. No i ten overbooking nie może absolutnie dotknąć tych grup, czyli niepełnosprawnych i kobiet w ciąży. Ale też wydaje mi się i też chciałabym poruszyć coś, z czym też się spotykają pasażerowie, literówka w nazwisku. Do tej pory, jeżeli nazwisko nieraz szybko piszemy, wysyłamy i na przykład z telefonu i nieraz sam telefon coś tam poprawi, prawda, i się okazuje, że w nazwisku jest błąd, no to za zmianę tego błędu pasażer musiał ponieść jakieś koszty. Dzisiaj literówki, poprawa jakiejś literówki w nazwisku będzie bezkosztowo.
5: No właśnie, to świetny moment, bo powiedziała pani jest, a za chwilę będzie. I teraz najważniejsza informacja, bo niektórzy mówią, o, no to właściwie wakacje się rozpoczęły, jak to dobrze, że mamy tyle nowych praw, to nam się bardzo przyda. No nie dość, że jak sama pani powiedziała, kilkanaście lat czekali pasażerowie na takie odnowienie tych praw, a przede wszystkim wprowadzenie nowych, no ale to mimo, że parlament na tej sesji no, kończy, tak?
6: Tak, pracę.
5: Cały proces legislacyjny, to, no to jednak wejdzie to w życie dopiero kiedy?
6: Za 12 miesięcy. Tak naprawdę, czyli przed następnymi wakacjami, ale teraz już na te wakacje już ludzie mają pokupione bilety, to już by było po pierwsze niemożliwe do wprowadzenia te wszystkie przepisy, no i państwa członkowskie też muszą wdrożyć to do swoich przepisów, więc myślę, że to i tak nie jest długo, jeśli popatrzymy dwa czy dłużej, więc oczywiście chcielibyśmy, żeby to na przykład było 6 miesięcy, no ale tutaj już pod drugiej stronie mieliśmy te 27 krajów, więc gdzieś też Parlament Europejski musiał zrobić ukłon, więc stąd jest też te 12 miesięcy, ale czas szybko płynie i nowe, przyszłe wakacje już będą zgodnie z tymi przepisami, które przyjmiemy.
5: No to nawet, że ta ostatnia może wiadomość nie była najbardziej wesoła dla państwa, ale tak z drugiej strony pomyślmy sobie, no ile fajnych rzeczy w tej Unii się udaje zrobić i w Parlamencie Europejskim,
6: I dla pasażerów, i dla mieszkańców wszystkich, bo nie wszyscy są pasażerami. I myślę, że niekiedy zbyt mało i zbyt cicho o tym mówimy. Cieszę się bardzo, że w tej audycji pokazujemy tą naszą ciężką pracę, bo naprawdę każda dyrektywa, bo jeżeli mówimy o przepisach prawnych, czyli dyrektywach, to wymaga olbrzymich nakładów pracy, wiedzy, budowania kompromisów, więc i często ta praca nie jest widoczna, dopóki nie zostanie na końcu przegłosowana i nie możemy się pochwalić, prawda? To są miesiące ciężkiej pracy. Tego ani słuchacze, ani często nasi wyborcy nie widzą, a ja się zawsze cieszę i widzi pan redaktor, że mam cały czas uśmiech. Cieszę się, że po właśnie tylu miesiącach pracy mogę powiedzieć, udało się, obroniliśmy prawa pasażerów, zwiększyliśmy państwa prawa i to jest wielka wartość, jedna z wielkich wartości Unii Europejskiej.
5: No właśnie, mówiła pani Elżbieta Łukacijewska, Komisja Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim, członkini Komitetu Pojednawczego. Jak się właśnie wszystko udało pojednać?
6: Tak, główny członek.
5: I na koniec są dobre wiadomości. Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
5: Jest już z nami trzeci zapowiadany gość, pan Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Transportu i Turystyki, między innymi. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, witam panie redaktorze, witam państwa.
5: Być może niektórzy słuchacze pamiętają, że kiedy w marcu 2025 roku Komisja Europejska przyjęła plan działań dla europejskiego sektora motoryzacyjnego, spotykaliśmy się również z przedstawicielami branży i z panem posłem. No i właśnie opisywaliśmy te wszystkie problemy dotyczące przemysłu motoryzacyjnego. Przypomnę jeszcze raz, marzec 25. Potem się pojawił kolejny dokument, pakiet motoryzacyjny, 16 grudnia 25. I znowu żeśmy się spotykali i rozmawiali. I można było odnieść wrażenie, że jednak świadomość różnego rodzaju problemów, z jakimi boryka się branża motoryzacyjna w Europie, spowodowała, że będą podejmowane działania, które tej branży pomogą. Tymczasem jutro w parlamencie mamy debatę, tutaj zacytuję tytuł, nad pilnymi środkami wsparcia dla europejskiego sektora motoryzacyjnego, jego konkurencyjności oraz ochrony miejsc pracy. Czy to znaczy, że z tej całej dyskusji nic nie wyniknęło, ta branża dalej ma te problemy, że jest jutro debata na ten temat?
7: Ta debata się bierze również z tej nieprawdopodobnie agresywnej polityki handlowej ze strony Chin. To wszyscy widzimy w całej Europie. Zresztą nie tylko w Europie, bo miałem przyjemność być w Ameryce Południowej w RPA i tam również przecież mamy mnóstwo fabryk europejskich i tam również pojawili się Chińczycy. Tylko tam włodarze zdecydowali, że nie za bardzo chcą wpuścić chińskie samochody, bo chodzi o miejsca pracy i oni dla nich to jest bardzo ważne. W każdym razie, wracając z Europy, ja uważam, że jednak wolno, ale dużo się jednak zmienia. No jednak podejście do elastyczności, większej elastyczności norm CO2, co jest najlepszym przykładem ten 2035, który tak najbardziej nam zapadł w pamięci, że jednak będzie można kupić samochód spalinowy po 35, pokazuje, że jednak...
5: Ale przepraszam, to już jest stuprocentowo? Tak
7: to jest stuprocentowo, jest kwestia jeszcze takich różnych szczegółowych ustaleń, ale tak będzie można kupić samochód spalinowy w 2035 roku.
5: Nowy, jeszcze dodajmy, tak?
7: Bo to jest nowy, bo jak ktoś ma używany, to oczywiście dalej będzie mógł absolutnie nim jeździć. I teraz Komisja Europejska zapowiedziała, i nad tym właśnie w tej chwili dyskutujemy, te blisko 2 miliardy euro z Funduszu Innowacyjności na rozwój produkcji baterii w Unii Europejskiej, wsparcie budowy europejskiego łańcucha dostaw surowców i komponentów i ułatwienia dla inwestycji w gigafabryki. Ja bym teraz chciał jedną rzecz na przykładzie Polski pokazać, dlatego że Polska idzie trochę dokładnie na przekór temu wszystkiemu, co się dzieje w Europie, jeśli chodzi o cały automotive, bo wszystkie fabryki mają pewne problemy, wszystkie marki mają, czy większość problemów. Volkswagen zamyka, a Polska ma ambitny plan wybudowania nowej fabryki i to tak de facto z pieniędzy europejskich, dlatego że prawie 4,5 miliarda złotych będzie na budowę tej fabryki z KPO. Odważna, ale w moim przekonaniu potrzebna decyzja. Oczywiście sami tego samochodu nie będziemy budowali. Chińczycy byli zainteresowani, tylko wiemy, jak by było z Chińczykami. To jest tak jak Volvo tutaj w Belgii. Wszystkie części by nam wysłali, składali. Byśmy nazwali to polskim samochodem. Natomiast współpraca z Foxconnem, która najprawdopodobniej, trzymam kciuki, na przełomie wakacji, czyli sierpnia, września, zostanie sfinalizowana, czyli cały know-how i to wszystko, czego my po prostu nie produkujemy nawet w tej części Europy, byłoby w tym samochodzie, dałoby szansę, że w 2029 roku wyjechałyby, mówi się o 3 modelach, które byłyby sprzedawane nie tylko w Polsce, ale również mówi się o Ukrainie, o innych rynkach, tak żebyśmy pokazali, że potrafimy korzystać z pieniędzy unijnych, potrafimy znaleźć nisze i potrafimy wejść w trudnym momencie, kiedy inni nie są w stanie się przebranżowić. Czy to jest szansa dla Polski? Uważam, że jest. Czy my potrzebujemy takiej fabryki? Tak, potrzebujemy, tylko nowoczesnej i jednocześnie akceptowalnych cen. Bo chińskie samochody w Polsce pokazują, że jeśli te ceny nie są zbyt wysokie, to ludzie są w stanie zmienić Volkswagena, Mercedesa, Skodę, między innymi na chiński samochód, który jest tańszy. Więc moim zdaniem cena, serwis, dostępność i to, że jednak będzie made in Poland przy europejskim wsparciu będzie kluczowe.
3: No ale jak to wygląda z punktu widzenia tego trendu, jaki w tej chwili mamy? No bo przed chwilą pan powiedział, że jednak te firmy motoryzacyjne przeżywają problemy. Były różnego rodzaju dane, z jednej strony pokazujące spadek zainteresowania klientów samochodami elektrycznymi. To między innymi się pojawiło, jak były strasznie ostre zimy, tak? Okazywało się właśnie, że wtedy no, zasięg tych samochodów drastycznie spada. Podejrzewam, że przy skrajnych upałach, z którymi mamy do czynienia, może być podobnie, bo znowuż inne elementy wyposażenia samochodu będą ten prąd pobierały. Czy my już definitywnie wiemy, i nie pytam teraz z punktu widzenia tylko tego polskiego pomysłu i projektu, ale w Europie, no, czy my już żeśmy się ostatecznie, tak powiem, zgodzili na to, jaką motoryzację my chcemy mieć?
7: Ja myślę, że jednak na koniec dnia nogi klientów decydują, jakie samochody chcą kupić. Tak patrzę teraz na, bo są najnowsze wyniki za pierwszy kwartał 26 i europejskie i polskie. No one są mocno rozbieżne, ale pozwolę sobie jednak je przytoczyć. Jeśli chodzi o elektryczne w Europie, pierwszy kwartał to jest około 17,5%. Hybrydy 35% i mniej więcej 35% to są spalinowe, czyli benzyna i diesel. Czyli spalinowe i hybrydowe są po równi, po 35%, czyli mają 70% rynku w Europie, 17% elektryków. No popatrzmy na Polskę. Polska cały czas, patrzę, to jest około 7% to są elektryczne, natomiast w Polsce wyjątkowo dobrze sprzedają się hybrydy i one faktycznie no po raz pierwszy mają no większe zainteresowanie niż samochody spalinowe, bo blisko 55% nowych samochodów w Polsce w pierwszym kwartale to były hybrydy, a w granicach 38% to były samochody spalinowe. Czyli to pokazuje, że tak, elektryki się tak nie rozwijają, jakby się wszystkim wydawało i w Europie, i w Polsce, chociaż w Polsce dwukrotnie niższy jest ten wskaźnik. Natomiast bardzo mocno odbiły hybrydy, które zostały zaakceptowane tak de facto przez klientów. I to jest chyba, wydaje mi się, jakaś wskazówka dla wszystkich, w którą stronę ta motoryzacja powinna się rozwijać. W moim przekonaniu i cały czas utwierdzam się jednak w takim przekonaniu, że spalinowe powinny być dostępne, ale jednak powinniśmy robić wszystko, żeby hybrydy i elektryki, na ile to jest możliwe, promować, na ile jest to możliwe nawet dopłacać do kupna, dlatego że też jednak ta wojna na Bliskim Wschodzie pokazuje, że dobrze by było myśleć przyszłościowo, żeby jednak no, uniezależnić się od tych surowców, na ile się da. No więc w tej chwili też w Komisji Transportu pracujemy nad różnymi projektami w ramach tego planu dla motoryzacji. Mi przypada przykład ta część dotycząca zazielenienia flot. Ja złożyłem wniosek jednak o odrzucenie...
5: Flot w sensie samochodów dla firm,
7: samochodów dla firm, tak. Ja na wniosek też polskich firm i nie tylko leasingowych, ale polskich małych i średnich przedsiębiorstw złożyłem wniosek i będzie głosowany odrzucenie jednak tego planu, dlatego że firmy dzisiaj nie powinniśmy związywać z tym, że muszą kupić na przykład samochód elektryczny. Dobrze by było, żeby kupiły, ale jednak te wskaźniki są dość niskie, a te przedstawione przez Komisję Europejską zbyt ambitne, jeśli chodzi o tą część Europy. Zobaczymy, bardzo wielu posłów IPP się podpisało pod tą poprawką, będzie głosowanie, zobaczymy, ale jeśli nie, to będziemy tak pracowali nad tym, żeby faktycznie uwzględnić również te postulaty małych, średnich polskich firm. Więc zobaczymy. Rozmawiamy cały czas też o samochodzie Made in Europe, który byłby na kieszeń Europejczyków, czyli mały, miejski, który byłby elektrykiem. No więc w tej całej dyskusji, moim przekonaniu, my jako Polska wpisujemy się z tym nowym projektem w dobrym momencie, bo my rozmawiamy o faktycznie niedużych samochodach, takich rodzinnych, produkowanych tu, a nie gdzie indziej. I powiem więcej, z partnerem, który jest szansa, że uniezależni się od Chin, jeśli chodzi o produkcję baterii. Czyli byłyby produkowane baterie również w Polsce. Więc to dla nas i dla europejskiego przemysłu by znaczyło wiele. No cóż, duże wyzwanie, ale w moim przekonaniu do zrealizowania.
5: No a propos tych baterii, to też było przecież w tym pakiecie motoryzacyjnym 1,5 miliarda euro na tak zwany battery booster, tak, czyli właśnie zwiększenie produkcji tychże baterii. To wsparcie miało być dla producentów europejskich tych ogniw przez też nieoprocentowane pożyczki, tak?
7: Tak, więc... tak. Mówimy tutaj nawet już o kwocie 1,8 miliarda euro z funduszu innowacyjnego i to wydaje się też kwota niewystarczająca, jeśli chodzi o cały przemysł, ale dobra na początek. No, Europa musi się uniezależnić, choć to będzie bardzo trudne w tej pierwszej fazie, no bo nie mamy...
5: tych pierwiastków ziem rzadkich, które są potrzebne do...
7: Ziem rzadkich szukamy w innych krajach, spoza, można powiedzieć, Chin. I dlatego też tutaj bardzo bliska współpraca z RPA, z Afryką Południową, bo oni mają część i bardzo chcą blisko współpracować z Europą. Zresztą ten bilans handlowy bardzo dobrze wygląda. Więc tak, trwa poszukiwanie i szukanie pomysłu na uniezależnienie się, dlatego że pomysł chińskich fabryk jednak polega na tym, że jest to składane z części, które są przesyłane prawie że w 100% z Chin, więc nie chcielibyśmy, żeby tak montownie tutaj wyglądały. Więc ta dyskusja, wiem, że ona trwa, ale też pamiętajmy, że to jest 27 krajów i każda fabryka nieco inaczej patrzy. Część z tych fabryk europejskich, mówiąc prosto, sprzedaje Chinach. I między innymi te najdroższe marki sprzedają dużo więcej niż w Europie, więc oni patrzą na to dość ostrożnie. Tu największe wyzwanie jest dla tych firm jednak z tego segmentu medium, z tego segmentu jednak średnich samochodów, no bo tutaj... przy tych cenach chińskich samochodów, to jednak ludzie wolą zapłacić mniej za to wszystko, co dostaną też w tych średnim segmencie europejskich samochodów. Więc myślę, że też to jest jasny sygnał po tym, co się stało, jeśli chodzi o Chiny, że europejskie branża motoryzacyjna musi zejść z cen. Po prostu ludzie nie chcą tak drogich samochodów. To jest jasny sygnał.
5: No to na koniec mam jeszcze jakieś półtorej minutki, bo w tym całym pakiecie zawsze narzekamy w Europie, że jest za dużo biurokracji. No i w tych omnibusach, czyli różnych programach ograniczania biurokracji, jakie Komisja Europejska przedstawia, jest też omnibus motoryzacyjny. Komisja chwaliła się, że jego wprowadzenie w życie spowoduje, że przedsiębiorstwa zaoszczędzą ponad 700 milionów euro rocznie. Coś się dzieje w tej sprawie?
7: Tak, ja uważam, że akurat w tym obszarze idzie najszybciej, bo najłatwiej ciąć przepisy. Natomiast jeszcze, jak mamy sekundę, to jeszcze dwa słowa, bo jednak ogromnym wyzwaniem, również w naszej części Europy, nie jest kwestia samego zakupu samochodu, ale jednak kwestia ładowania tego samochodu. I my często właśnie na Komisji Transportu zwracamy uwagę, że musi być dodatkowe finansowanie całej infrastruktury ładowania, że to jest po prostu absolutnie niewystarczające i my w Polsce wiemy, jak to wygląda i nie chodzi o autostrady, chodzi o wielkie osiedla. prawie ponad 40% w Polsce ludzi mieszka w tak zwanej dalej wielkiej płycie, gdzie no, każdy ma co najmniej jeden samochód, natomiast no, nie ma tych miejsc do ładowania. I myślę, że powszechność tych ładowarek na pewno by spowodowała bardziej przychylną, jeśli chodzi o decyzję przy zakupie samochodu elektrycznego. Dlatego tak popularne są w Polsce hybrydy, które mało palą, są niezawodne. No a też tak mówiąc wprost, fabryka tych akurat samochodów jest też w Polsce.
3: Bardzo dziękuję. Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Transportu i Turystyki, był naszym ostatnim gościem. Pięknie dziękuję.
7: Bardzo dziękuję. Dobrej nocy jeszcze.
3: Dobranoc. Podziękowania dla Bertranda, który audycję realizował, Macieja Stępulskiego, który ją wydawał. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.

0: Sesji Rady Miasta. Prezydent Warszawy przekonywał, że wszystkie kwestie, jakie bulwersują od 3 tygodni opinię publiczną, zostaną wyjaśnione. Ale jak podkreślił Rafał Trzaskowski, o wielu z nich mówić nie może.
1: My w tej chwili na ten temat nie udzielamy informacji. Zwłaszcza, że będzie audyt, będzie gotowy. Wtedy będziemy mogli też w porozumieniu z prokuraturą zadecydować ewentualnie, które z tych informacji mogą być podane do wiadomości publicznej bez ryzyka, że to wpłynie w jakikolwiek sposób na wyniki śledztwa, za co jest odpowiedzialność. W związku z tym będziemy tutaj postępowali z należytą starannością.
0: Radni opozycji przekonywali, że to próba zamiecienia sprawy pod dywan. Mają też dość dowiadywania się z mediów o kolejnych nieprawidłowościach, mówi Tomasz Herbich, radny PiS.
2: To jest sprawa, w której należy działać szybko. My chcemy się czegoś dowiedzieć na temat tego, co zostało już sprawdzone w warszawskim Szpitalu Południowym, jakie efekty tego pierwszego etapu kontroli są. Uważamy, że media w tej sprawie działają dużo szybciej niż ratusz.
0: Radni wnioskowali także przegłosowanie stanowiska w sprawie dymisji kolejnego z wiceprezydentów Tomasza Męciny. Większość radnych była jednak przeciw. Do 3535 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi, które 24 czerwca nawiedziło Wenezuelę, poinformował przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Liczba rannych wynosi ponad 16 tysięcy, a ponad 17 tysięcy osób jest pozbawionych dachu nad głową. Eksperci obawiają się, że ostateczna liczba ofiar może być znacznie wyższa. Obecnie szacunki wskazują też na około 10 tysięcy osób zaginionych, podała agencja AFP i dodała, że nadzieja na odnalezienie żywych ludzi w gruzowiskach jest niewielka. W Wenezueli kończą się akcje poszukiwawcze po dwukrotnym trzęsieniu. Po kataklizmie do Wenezueli przyjechało 77 zespołów ratowniczych z 31 państw. Większość już wyjechała lub przygotowuje się do wyjazdu. Jak mówiła w TOK FM Joanna Sokołowska, menadżer do spraw komunikacji UNICEF Polska, na taką katastrofę nigdy nie da się przygotować w 100%. Ekspertka podkreśla też, że nadal pojawiają się wstrząsy, a ziemia nie jest stabilna.
3: Nadal niemożliwy jest powrót do budynków, chociażby z powodu wstrząsów wtórnych. Od 24 czerwca, kiedy były dwa najmocniejsze trzęsienia, wstrząsów wtórnych było ponad 890, oczywiście w mniejszej skali, ale nadal ta ziemia nie jest stabilna.
0: Dla osób, które straciły dach nad głową w Wenezueli, uruchomiono 59 obozów przejściowych. Będzie zmiana ustawy wygaszającej pomoc dla uchodźców i uchodźczyn z Ukrainy, zapewniło naszą reporterkę Ministerstwo Rodziny. Chodzi o kontrowersyjne przepisy, które weszły od lipca, dotyczące ośrodków zbiorowego zakwaterowania, w których mogą mieszkać na przykład rodzice z niepełnosprawnościami, ale ich dzieci już nie. W części ośrodków już żąda się od mam czy babć płacenia za pobyt dzieci nawet 2000 zł od osoby. Sytuacja jest trudna, przyznał na antenie TOK FM Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
4: Myślę, że wie o tym również spora część polityczek i polityków, no nadal powinniśmy tak naprawdę wspierać uchodźców i uchodźczynie wojenne z Ukrainy i nadal powinniśmy to robić w bardzo kompleksowym zakresie, w takim, w jakim działo się to do tej pory przynajmniej.
0: Jak podkreśla ekspert, zwłaszcza jeśli chodzi o uchodźców z grup wrażliwych, którzy nie są w stanie żyć samodzielnie czy pójść do pracy. Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie poparło inicjatywę referendalną w Częstochowie w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matejaszczyka z Lewicy oraz radnych miasta. Będziemy aktywnie zbierać podpisy i zachęcamy do tego mieszkańców oraz członków PiS i sympatyków, poinformowała na konferencji prasowej prezes zarządu Częstochowskiego Okręgu Partii, posłanka Lidia Burzyńska. Komitet referendalny, który zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie władz miasta, zawiązał się 16 czerwca. Tworzą go osoby nie będące członkami żadnej partii, ale część z nich w ostatnich wyborach samorządowych kandydowała bezskutecznie do Rady Miasta. Prezydent Krzysztof Matejaszczyk w lutym został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a prokurator przedstawił mu 2 zarzuty korupcyjne. Sąd nie zgodził się na jego aresztowanie, ma jednak zakaz wchodzenia do urzędu i pełnienia funkcji. Matejaszczyk konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny. W Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barakuda dla Wojska Polskiego. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem obronnym Anduril Industries. O szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
5: Umowa pozwoli na produkcję w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy pocisków manewrujących Barakuda. To ważny krok, mówił obecny na uroczystości wraz z premierem Donaldem Tuskiem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
5: Zakłady są w trudnej sytuacji finansowej, dlatego tym bardziej umowa z Amerykanami jest na wagę złota, dodawał prezes zakładów Jakub Gazda.
7: 2 ostatnie lata to okres przyspieszonej transformacji przedsiębiorstwa właśnie z tego serwisowego modelu do modelu produkcyjnego.

0: Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym Anduril podpisał umowę. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Teraz jeszcze pogoda. Jutro w ciągu dnia mogą wystąpić opady deszczu. W południowej połowie kraju lokalnie mogą też wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Kim jest Radio TOK FM? Nic o nas bez Was. To audycja o ludziach, głosach z naszej anteny oraz tych równie ciężko pracujących po drugiej stronie szyby. Bo radio to ludzie. Jakie są ich historie i przede wszystkim kim są?
4: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Nic o nas bez Was w każdy poniedziałek o godzinie 23 w TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Dzisiaj wstęp do audycji Nic o nas bez Was przeczytała Państwu Karolina Wiśniewska. Witaj.
3: Witam, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. U nas jest dzień dobry, bo my się nie udajemy, że jesteśmy na żywo. Spotykamy się w sumie w bardzo ważnym momencie, bo jest to twój ostatni dzień przed urlopem.
3: Tak, bardzo wyczekiwany. Już nie mogę się doczekać, zwłaszcza, że te ostatnie tygodnie były rzeczywiście intensywne, więc teraz na te 2,5 tygodnia będę odpoczywać.
4: O, intensywne, bo co? Bo trzeba było zrobić dużo pracy na zapas?
3: Tak, trzeba było zrobić dużo pracy na zapas. Była też premiera podcastu mojego nowego Kalna i Pieski, o którym mam nadzieję trochę też porozmawiamy, więc no, spiętrzyło się dużo rzeczy. Zresztą to tak zawsze jest. A jeszcze wiesz, jak ktoś jest takim trochę control freakiem jak ja niestety, no to po prostu musi mieć to wszystko tak podopinane na ostatni guzik, więc tak, ale już końcóweczka i bardzo się z tego cieszę.
4: Kalna i Pieski to jest najnowszy podcast Karoliny Wiśniewskiej, ale zaznaczmy też, że nie jedyny, bo w naszych podcastach w archiwum mogą Państwo znaleźć Zwierzę Podcast. Na antenie TOK FM zresztą mogli Państwo posłuchać kiedyś też Zwierzęcych Wakacji, które są swoją drogą bezpłatnie dostępne w archiwum TOK FM.
3: No tak, kręcimy się wokół tych zwierząt. Bardzo ważne są w moim życiu.
4: A w sumie na antenie zaczynałaś od polityki.
3: Tak, tak. No też moja przygoda z audio, ona jest dosyć zawiła, bo ja pracuję w tokfm.pl.
4: Właśnie ci powinienem przedstawić. Karolina Wiśniewska, zastępczyni redaktora naczelnego tokfm.pl i redaktor prowadząca. Kim jest redaktor prowadząca, za chwilę się Państwo dowiedzą. Korzystając z okazji, ja też polecam Państwu moją rozmowę sprzed kilku tygodni z Jakubem Belińskim, czyli redaktorem naczelnym tokfm.pl, więc zobaczymy, może dzisiaj będzie też zestawienie różnych spojrzeń na polski internet i na dziennikarstwo internetowe.
3: Tak, więc ja zaczynałam w portalu i taką moją domeną od zawsze był tekst i słowo pisane. I ja się w tym zawsze czułam najlepiej. I te propozycje i te pytania o audio, one się pojawiały praktycznie od samego początku, że a może jakiś podcast, a może coś. I ja się bardzo przed tym broniłam. Jakoś bardzo się tego bałam. Zawsze myślałam sobie, że kurczę, jak ktoś robi podcast, to musi mieć do tego warunki. Nie dość, że głos i w ogóle piękna barwa, dykcja i tak dalej.
4: Ale masz głos.
3: Dziękuję ci bardzo.
4: Sam ci powiedziałem kiedyś o tym.
3: Tak, pamiętam. To też musi mieć takie, no musi mieć to flow i po prostu musi mieć w sobie to coś właśnie takiego radiowego, podcastowego. A mi się zawsze wydawało, że ja tego nie mam, że ja jestem po prostu od tekstu. Ale tak stopniowo wpadały takie małe propozycje. Właśnie albo przewodnik wyborcy, który robiłam przy okazji wyborów różnych i parlamentarnych i samorządowych. I to były takie bardzo krótkie formy, minuta, dwie, co mi pozwoliło tak łagodnie wejść w to audio. Były właśnie Zwierzęce Wakacje. Później pojawił się Zwierzę Podcast, czyli już dłuższa forma, ale w tej tematyce, która jest mi naprawdę bardzo bliska i w której się czułam super swobodnie. No i teraz właśnie Kalne i Pieski, które miały premierę w tym tygodniu.
4: Jakie były twoje pierwsze wnioski albo też pierwsze wrażenia, jak właśnie zaczynałaś od tych krótszych form, od tych przewodników wyborczych?
3: Że to jest jednak trudne, żeby... Najtrudniejsze dla mnie było to w pracy nad tymi produkcjami, żeby to brzmiało ładnie, wyraźnie, ale jednocześnie naturalnie. I pamiętam, że miałam ogromny problem z tym. Nagrywałam to po prostu, tych dubli miałam milion, bo miałam wrażenie, że słychać bardzo, że ja pewne kwestie czytam. Jakoś tak nie potrafiłam po prostu się przemóc. A z drugiej strony podobało mi się to. Wiesz, ta praca z tym mikrofonem w tym małym studiu. Miałam wrażenie, że to jest takie kameralne i bardzo, bardzo chciałam przy tym zostać i chciałam się też rozwijać w tym kierunku.
4: I co, dzisiaj wolisz dźwięk od tekstu?
3: Dzisiaj w ogóle jestem w takiej też specyficznej sytuacji w naszej redakcji, bo przedstawiłeś mnie jako zastępczynię Kuby, czyli tak, portalu TOK.fm.pl. Natomiast ja jestem obecnie tak trochę na rozdrożu, bo też w czerwcu przeszłam do działu produkcji audio i zajmuję się właśnie już bardziej podcastami i bardziej audio niż portalem i tekstami.
4: Czyli wolisz audio?
3: No tak, wolę audio. Wiesz, no też... musiałam sobie i chciałam też odpowiedzieć na pewnym etapie na takie pytanie właśnie, w którą stronę iść. Czy w tekst, czy w audio?
4: Co... Ludzie już nie czytają.
3: No właśnie. I to też mnie skłoniło do tego, żeby sobie zadać to pytanie. No i finalnie postawiłam na audio, bo... Czyli nie uważam, że tekst zniknie zupełnie, tak? Dobry tekst, jakościowy, on się obroni i on będzie miał swoich odbiorców.
4: Oczywiście, pełna zgoda.
3: Tak, ale... Nie da się ukryć, że ten trend jest taki obecnie, że częściej słuchamy i oglądamy niż czytamy, więc też no, myśląc w ten sposób o swojej przyszłości, tak perspektywicznie, postawiłam na audio. A też z trzeciej strony, ja jestem taką osobą, która musi mieć co jakiś czas po prostu jakieś nowe wyzwania.
4: To twoja rola dzisiaj na czym polega?
3: Dzisiaj moja rola polega na takim trochę, powiedziałabym, organizowaniu nowych produkcji, które powstają w TOK FM.pl i które już lada moment będą, więc proszę śledzić, bo mimo wakacji będziemy mieli bardzo, bardzo fajne premiery. I tam uczestniczę w tworzeniu właśnie koncepcji takich podcastów, czy też wideopodcastów, w takiej organizacji, że tu się spotykamy, tu rozmawiamy o tym, w dawaniu feedbacku i tak dalej.
4: Czyli też taka trochę ogarniaczką jesteś.
3: Jestem taką ogarniaczką, tak. Jestem taką ogarniaczką, a poza tym właśnie przygotowuję swój podcast.
4: Opowiedz coś o podcaście Kalna i Pieski, bo w internecie już jest, on jest w środę się będzie ukazywał. Pierwszy odcinek już jest dostępny.
3: Tak.
4: O ocenianiu jest.
3: Jest o ocenianiu.
4: Znaczy, w sumie bardziej pytanie, czy pies ocenia swoich właściciela bądź właścicielkę, jak gdy opuszcza go, bądź suczkę też, by ją na przykład do pracy, czy po prostu jak wychodzi z domu. Jest o wyrzutach sumienia.
3: Tak, jest o wyrzutach sumienia opiekuna i ogólnie ten podcast też jest o opiekunach, nie tylko o psach. Dla mnie to było bardzo ważne, żeby połączyć te dwie kwestie. Oczywiście rozmawiamy o psach, o potrzebach psów, to jest bardzo ważne, ale też wiem, no bo sama jestem psiarą, śledzę, czytam, słucham, że takich produkcji już trochę jest, a bardzo mało jest właśnie takich, które pokazują to spojrzenie opiekunki. I ten pierwszy odcinek, opiekunki bądź opiekuna, i ten pierwszy odcinek był właśnie stricte o tym. Też premiera była nieprzypadkowa, bo 1 lipca to jest Dzień Psa i mi zależało na tym, że w dniu, w którym właśnie z wyjątkową czułością patrzymy na swoje psy i po prostu kupujemy im prezenty, zabieramy na spacery, organizujemy fajny czas, żebyśmy z równie dużą czułością popatrzyli też na siebie jako opiekunów, bo ja, ale wiem, że nie tylko ja, bo też prowadzę profil na Instagramie Kalne i Pieski i tam no bardzo często do mnie piszą różne opiekunki, przeważnie czasem kobiety, o tym, że bardzo często wydaje nam się, że my nie jesteśmy wystarczającymi opiekunami dla tych psów. Że można więcej, że one nie mają z nami fajnego życia. Choć jestem przekonana, że naprawdę robimy dla tych psów dużo. I ja też tak mam, że też no, staram się naprawdę być fajną opiekunką, a mimo wszystko czasem są momenty, że ja myślę sobie, nie, no kurczę, no jakby zwaliłam to, tak? Jakby nie jestem fajną pancią i mój pies mógłby mieć fajniejsze życie. I właśnie o tym chciałam rozmawiać. Miałam przecudowną gościnię, Agnieszkę Szpernezo, psycholożkę, która bardzo fajnie jakby rozbrajała to, w jaki sposób pies o tym myśli, co czuje, czy on nas ocenia, czy nas nie ocenia. Nie chcę zdradzać, bo chciałam, żeby
4: proszę posłuchać, oczywiście.
3: Dokładnie, posłuchać.
4: Ale musimy też trochę pozachęcać.
3: Tak, więc jest tam odpowiedź na to pytanie i no myślę, że wielu opiekunów będzie uspokojonych. Ja na pewno byłam, jak porozmawiałam o tym z Agnieszką, ale tak, podcast będzie w każdą środę, nowe odcinki po godzinie 18. Oczywiście można słuchać w dowolnym momencie i to jest właśnie fajne w podcastach, że nie trzeba o tej 18, tylko po prostu można na stronie tok.fm.pl w aplikacji i na Spotify odpalić sobie wtedy, kiedy chcemy. I tak, będziemy mówić o bardzo różnych rzeczach. Tuż mogę zdradzić, bo z racji urlopu tak sobie zrobiłam taki zapas tych podcastów, więc one już są i czekają na Państwa. Będziemy rozmawiać o wakacjach z psem, o tym, czy zabierać psy, czy nie, czym się kierować. Będzie drugi odcinek. Później będziemy rozmawiać o różnych takich wakacyjno-letnich mitach związanych z psami. Na przykład, czy to prawda, że w momencie, gdy pies je trawę, to, że boli go brzuch? I tutaj moją gościnią była pani doktor, lekarz weterynarii, też bardzo taka, myślę, użyteczna rozmowa dla wielu opiekunów. I prześwietna rozmowa, którą nagrywałam wczoraj z prawniczką, też taką dosyć znaną w psim świecie, która prowadzi bloga Psi Paragraf, o takich kwestiach no, prawnych też, związanych z wakacjami, na przykład tam kwestie hoteli, plaże, czy można, czy nie można, kto w jakich sytuacjach ponosi odpowiedzialność. Ja się z tej rozmowy właśnie z Agnieszką, z prawniczką, bardzo dużo nowych rzeczy dowiedziałam, chociaż wydawało mi się, że i tak już dużo wiem, no to po prostu na pewne kwestie ta rozmowa mi bardzo, bardzo otworzyła oczy, ale właśnie staram się, żeby to były takie rozmowy, żeby właśnie uspokoić opiekunów, tak? Żeby uspokoić w tym znaczeniu też, że dać im tę wiedzę. Tak jak na przykładzie tej rozmowy właśnie z prawniczką, mam ją tak najświeższą, no to jest super cenne, żebyśmy my wiedzieli, jakie mamy prawa, jakie mamy obowiązki i że to nie jest takie oczywiste, że jak ktoś nam mówi, a tutaj pani nie może na plażę, bo przecież jest zakaz, no to jakby zachęcam, żeby sobie tę rozmowę odpalić pod koniec lipca i zobaczyć, usłyszeć, czy rzeczywiście nie możemy, bo jest zakaz.
4: A może tych wiele zmartwień mamy przez oglądanie zbyt często tak zwanych social mediów?
3: Tak, o tym też rozmawiam właśnie w tej pierwszej rozmowie, że te media społecznościowe. Z jednej strony super, że one są. Sama też...
4: Super?
3: Z jednej strony tak.
4: Z jednej.
3: Sama też na nich jestem.
4: Czyli dobrze i źle.
3: No dobrze i źle, no oczywiście. Jakby w wielu aspektach tak jest. Dobrze, no bo rzeczywiście mamy tę wiedzę na wyciągnięcie ręki. Wiedzę też w atrakcyjny sposób podaną, łatwo dostępną, to jest super. Naprawdę, jeżeli ktoś chce no zwiększać tę świadomość tego, jak być fajnym opiekunem, no to jakby jest, to są najlepsze czasy ku temu.
4: Ale też pytanie, no ale też właśnie, przepraszam, ile mamy rozumu w głowie, żeby odróżnić wiedzę od śmieciowej wiedzy albo od niewiedzy?
3: Tak, albo po prostu to jest raz, a dwa, żeby... No jednak nie patrzeć ślepo na te obrazki z social mediów, jakkolwiek idealne one są, ale spojrzeć na po prostu na swojego psa. No bo co z tego, że będziemy sobie oglądać wzruszające rolki jakichś opiekunów z wakacji, czy też, nie wiem, z restauracji, czy skądkolwiek, w momencie, kiedy mamy psa, który jest na przykład psem lękliwym i dla niego to będzie jakieś ogromne wyzwanie i on tego po prostu nie zrobi. Więc no, to trochę jest szkodliwe. I ja się też często właśnie na tym łapię, że po prostu no, mój feed na Instagramie jest cały w pieskach. Cały. I wiesz, oglądam mnóstwo takich rolek, że tu piesek na plaży, tu piesek w górach, tu piesek na spacerze, tu nose work. No teraz po prostu, wiesz, wszystkie pieski chodzą na zajęcia takie w szkółkach.
4: Na co, przepraszam?
3: Nose work.
4: Nose work?
3: Nose work, czyli takie zabawy węchowe, praca nosem.
4: Aha, a nose, okej, okay, od nosa, dobra.
3: Tak. Że właśnie tutaj jakieś też zajęcia, spacery socjalizacyjne, no po prostu jest tego masa, A wiesz, ja ze swoim pieskiem po prostu chodzę do parku, siadamy na kocyku i tyle, nie? I wiesz, no gdybym tak ślepo w to wierzyła, no to miałabym i czasem właśnie miałam takie myśli, że kurczę, no ja tego wszystkiego nie robię. Mój pies nie chodzi na nosework. Jakby nie mamy spacerów socjalizacyjnych z behawiorystą, tylko po prostu mamy paru psich kumpli pod blokiem, nie?
4: Ale może właśnie o to powinno chodzić.
3: Ale właśnie, jakby wiesz, właśnie trzeba spojrzeć na to wszystko przez pryzmat swojego zwierzęcia. No mój starszy, 11-letni terier, on się nie nadaje na wycieczkę w góry, nie? I gdybym chciała robić wszystko właśnie tak, jak to się dzieje na socialach, żeby mieć te atrakcyjne rolki, zasięgi i w ogóle wszystko, no to pytanie, czy mój pies byłby szczęśliwy. Szczerze to wątpię. I też jakby zawsze trzeba sobie zadać pytanie w momencie, kiedy żyjemy z psem, czy my coś robimy dla tego psa, czy dla siebie? Bo wiesz, aktywności to jest jedno, ale na przykład wiesz, no druga sprawa i to też w mediach społecznościowych, na Instagramie to jest ogromny problem, no to jest po prostu wiesz, cały rynek taki, który powstał, różnych usług, akcesoria dla psów, wiesz, tego jest mnóstwo, no nowe szeleczki, a to takie, kolory, wzory, wiesz. No i jakby pytanie, czy rzeczywiście, kurczę, nasz pies potrzebuje trzech par szelek, ileś tam obróżek.
4: I najnowszej generacji.
3: Tak,
4: jak smartfony.
3: Otóż to, do tego to dochodzi. No i też jakby fajnie, że powoli zaczynają pojawiać się takie głosy, że okej, zwolnijmy. Że spójrzmy na tego naszego psa, no bo niestety, wiesz, no tych psów w Polsce jest coraz więcej.
4: Polska, przepraszam, jest w ogóle chyba drugim po Rumunii, jeśli dobrze pamiętam, krajem w Europie, w którym jest najwięcej psów.
3: Tak, i już nie pamiętam dokładnie, jak to jest, ale pamiętam, że czytałam taki raport, że chyba co drugie gospodarstwo domowe ma zwierzę. Już tam niekoniecznie psa, ale psa albo kota, w sensie jest takie zwierzę towarzyszące. I ten trend się zwiększa, więc no, jest duże prawdopodobieństwo, że te usługi wokół psie też będą się zwiększać i że ten marketing będzie coraz bardziej agresywny, więc to jest naprawdę ważne, żeby pamiętać o tych potrzebach naszego psa.
4: Ja swoją drogą też właśnie tak mówiąc o tej Rumunii, przypomniał mi się miesięcznik Znak, który tutaj jak próbuję sprawdzić sobie w internecie, to widzę, że to był rok 2024. Wydawało mi się, że to było rok temu. Właśnie było o psach i w ogóle o relacjach człowieka w ogóle z psem i dlaczego też tak psy są bardzo popularne. To też może jeden z kolejnych tematów też do ciebie, do podcastu.
3: Ale to jeszcze jeden wątek wrzucę, nie zdradzając za dużo, ale być może zachęcając w kontekście tej ostatniej, tej pierwszej rozmowy, która już jest dostępna. Moja gościni powiedziała, że są już pierwsze badania, które pokazują, że my niestety jako ludzie mamy skłonność do tego, że trochę za bardzo opiekujemy się tymi psami, w sensie za bardzo kontrolujemy je i to nie jest dla nich dobre, bo no, pies jednak przede wszystkim jest psem i on ma psie potrzeby i wiesz, on wychodząc na spacer, no w pewnym momencie no musi sobie sam zadecydować, czy on, chce iść poniuchać, czy chce się spotkać z właśnie jakimiś tam psimi kumplami, a my najchętniej byśmy, to jest trochę tak jak z dziećmi pod kloszem, nie? Że na krótkiej smyczy, w określone miejsca, po równych chodniczkach, żeby się nie ubrudził, żeby czegoś tak. Nie zjadł i tak dalej. A właśnie, no pies, on musi się czasem ubrudzić. On tego po prostu potrzebuje.
4: Jakie największe bzdury w tak zwanych social mediach o psach, czy w ogóle o zwierzętach zobaczyłaś, bądź usłyszałaś?
3: Wiesz
4: albo
3: co?
4: Przeczytałaś, no też tam Instagram to jest akurat no, serwis obrazkowy, tam ludzie nie czytają, no, ale może czasami ktoś coś tam napisał jednak.
3: Wiesz co, jest też kilka takich historii, z którymi się no, spotykam też, jako w sensie, które ktoś mi mówi. Nie wiem, czy największe, ale na przykład jest taki mit, że ja się z tym spotykam regularnie, że w momencie, kiedy jest ciepło, kiedy mamy lato, powinniśmy jakby obstrzyć, pójść z psem do fryzjera i go zgolić na bardzo krótko, żeby było mu chłodniej.
4: Fryzjera, do grumera.
3: Do grumera, do fryzjera. To dowolnie, kto
4: woli. Przepraszam, jeśli naśpiewam też trochę z tego.
3: I no to jest mit. Możemy w ten sposób zrobić nawet krzywdę psu, bo jednak ta sierść, nawet jak jest dłuższa, psy się nie pocą tak jak ludzie przez skórę. One się schładzają przez ziajanie. I w momencie, kiedy ta sierść, kiedy on będzie zgolony po prostu niemalże do zera, no to on się może poparzyć, on straci taką naturalną barierę ochronną, jaką właśnie daje mu ta sierść, więc to jest taki, powiedziałabym, bieżący, no bo jednak mamy lato, mamy wysokie temperatury. O, ale też taki bardzo popularny no, mit, jak mit, nie wiem, czy nazwałabym to mitem, ale no, jest takie przekonanie, że na spacerze pies musi przywitać się z innym psem. I po prostu czasem jest tak, nawet ja też to widzę, jak inni opiekunowie po prostu idą, ciągną tego swojego psa do mojego Bazylka i z takim tekstem, no przywitaj się z nim, przywitaj się z nim. I to nie jest prawda, że psy muszą się widać, bo to jest tak jak u nas ludzi. My też nie mamy potrzeby po prostu rozmowy z każdym obcym człowiekiem napotkanym na spacerze, tak? I to jest dla naszych psów często nawet naprawdę bardzo frustrujące. Okej, to jest ważne, żeby on miał dwóch, trzech, no tak jak powiedziałam, psich kumpli, czyli psów, które zna i z którymi się dobrze czuje, ale nie róbmy tak, że po prostu ciągniemy go do każdego napotkanego psa z tekstem, no przywitaj się z nim.
4: To mi tak, to też trochę przypomina, jak byłem mały i czy to było jakieś, nie wiem, przyjęcie... Może nie rodziny, bo na takich przyjęciach akurat wszyscy się znamy, ale gdzieś w jakichś innych okolicznościach, no i tam są jakieś dwójka albo trójka małych dzieci, no i tam, no przestawcie się, no to porozmawiajcie sobie.
3: Tak? Dokładnie.
4: Albo idźcie się pobawić.
3: Tak, pobawcie się ze sobą, to jest ta sama sytuacja, tak.
4: No ale wątek wakacji myślę, że jest tutaj rzeczywiście niezwykle, w kontekście zwierząt jest niezwykle istotny, bo mam akurat też w pamięci wpis na Facebooku akurat Jakuba Żulczyka sprzed kilku dni, który opowiadał o jego podróży pociągiem z Warszawy do Berlina i pewnym mężczyźnie, który dosiadł się akurat w Poznaniu wraz z jego psem i psie, który po 40 tam minutach no, odszedł po prostu, zaczął wymiotować, miał drgawki. Nie wiem, czy to jest spowodowane akurat tymi gigantycznymi upałami, a akurat polskie koleje przychodziły gehenne akurat w tamtym czasie, ale rzeczywiście jest to, myślę, też rzeczywiście bardzo ważne, o czym pamiętać, kiedy zabieramy zwierzęta w podróż.
3: Tak, ja też widziałam ten wpis, bardzo no, wstrząsnął mną, nie będę ukrywać. Też widziałam, że bardzo się poniósł. Rzeczywiście to, no, to miało miejsce wtedy, kiedy mieliśmy te 40-stopniowe upały. Działo się to w pociągu, no nie wiem, być może był nieklimatyzowany. Niestety,
4: nie wiem, tak,
3: widziałam też, że tam bardzo dużo różnych takich, no wprost hejterskich komentarzy wobec opiekuna tego psa się pojawiło. Ja bym chciała, żebyśmy w takich sytuacjach wiedzieli, że my znamy tylko jedną stronę, którą ktoś po prostu pokazał. Nie wiemy tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło, bo być może ten piesek był na coś chory,
4: tak.
3: Być może tam, no...
4: Tak.
3: Jest też jakaś inna kwestia, ale to, co powiedziałeś, tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy zabierając psy na wakacje pamiętali o komforcie tego psa. Ja myślę sobie, ja nigdy nie jechałam z psem pociągiem jeszcze, zawsze zabieram go często na wyjazdy, nawet teraz też jutro wyjeżdżamy razem, jedziemy akurat samochodem, ale gdybym zabierała go pociągiem, no to myślę, że w momencie, gdybym widziała, że on się źle czuje, no to chyba bym wyszła jednak z tego pociągu i zastanowiła się, gdzie jakoś szukać pomocy. No ale to też tak trudno oceniać. Ale o tej sytuacji też rozmawiam właśnie z prawniczką z psiego paragrafu. Trochę w takim kontekście, czy na przykład przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie naszych zwierzaków, więc zachęcam, żeby państwo posłuchali, kiedy ta rozmowa się już ukaże i tam w ogóle wątek podróżowania z psem pociągiem rozrabiamy bardzo dokładnie, co trzeba mieć ze sobą, czego unikać i tak dalej. Natomiast ja zawsze jadąc na urlop i zastanawiając się, czy wziąć ze sobą swojego psa, czy nie, zadaję sobie takie pytanie, jakby dwa pytania. Po pierwsze, z punktu widzenia tego psa, czy on też będzie miał z tego urlopu fun, tak jak ja? czy on też tam wypocznie, czy może wprost przeciwnie, to nie będzie dla niego zbyt duży stres, bo będziemy dużo chodzić, bo jak zostawię go gdzieś w hotelu czy gdziekolwiek, to będzie się stresował, więc no tak staram się patrzeć na niego, na to wszystko z jego perspektywy, a z drugiej strony też ze swojej i zastanowić się, czy ja chcę ten urlop dostosować też w jakiś sposób pod psa. No bo jadąc na urlop z psem, muszę pogodzić się z tym, że w pewne miejsca nie wejdę. Nie wiem, muzea, no jest dużo takich miejsc. Już jest coraz więcej psiolubnych, ale jest też wiele takich, gdzie nie wejdziemy z psem. Nie wiem, pewne aktywności, które właśnie dla niego będą zbyt intensywne. Także przeważnie, jak mam taki tam dłuższy urlop jak teraz, no to trochę staram się dzielić, że mam jeden taki wyjazd, gdzie go zabieram i on będzie taki bardziej slow, że sobie posiedzimy w domku nad jeziorem, będzie fajnie, a drugi bardziej taki aktywny, no to już oddaję go jednak do zaufanych ludzi, bo wiem, że jemu będzie tam po prostu lepiej.
4: Swoją drogą, zanim się ukaże też rozmowa na ten temat, to możemy też na dziś Państwa odesłać również do naszych podcastów, do zwierzęcych wakacji, bo to są też takie krótkie formy. Tam też jest między innymi odpowiedź na to, jak chronić zwierzęta przed upałem. Tak więc na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej Zwierzęce Wakacje Karoliny Wiśniewskiej, tam również taki mini przewodnik do odsłuchania.
3: Tak, i jeszcze wtrącę, że to był właśnie taki stricte wakacyjny poradnik i tam są na przykład też takie kwestie, nie tylko ochrona przed upałem, ale na przykład jak podróżować z psem samochodem. To jest bardzo ważne, wiele osób popełnia bardzo ważny błąd, nie zabezpieczając zwierzaka w żaden sposób. Właśnie jak podróżować pociągiem, jak chronić na przykład przed kleszczami, no to też jest super ważny temat, więc zachęcam, bo to są naprawdę bardzo krótkie formy, minuta 30, a starałam się przekazać tam jak najwięcej takich praktycznych informacji.
4: A swoją drogą i też apelując cały czas do przeglądania, scrollowania tak zwanych mediów społecznościowych, proszę uruchomić myślenie i starać się odróżnić też od właśnie tę bzdurę od praktycznej wiedzy, ale też nie dać się nabrać. Jeśli widzą Państwo pieska, który na przykład jest zawodnikiem sumo i się tam termosi z drugim pieskiem sumo, to jest AI, proszę Państwa, to nie są prawdziwe, albo piesek, który gra na gitarze i śpiewa.
3: Tak, to jest też niestety zmora. Ja przyznam szczerze, są platformy różne i na niektóre jeszcze nie są tak zdominowane przez AI, ale no, niektóre są takie, że tak, ja też już widzę, że tego jest coraz częściej i najbardziej zadziwia mnie to, że niektórzy po prostu w to wierzą i nawet ja się spotykam z takim głosem, że ktoś mi przesyła i mówi, zobacz, jakie fajne. I...
4: Albo zobacz, jak piesek ratuje na przykład niemowlaka. Tak. No,
3: tak,
4: niestety. Swoją drogą też, jak myślę, jak wspomniałaś też o tych wszystkich psich gadżetach, to ja z kolei myślę o kotach, bo jestem kociarzem z kolei. I też myślę o tych wszystkich legowiskach, które można kupić, a dla moich kotów największym, najfajniejszym legowiskiem, jakie kiedykolwiek powstało, to jest zwykłe pudełko po paczce, którą tam, po paczce po prostu jakiejś tam kurierskiej, więc tak, czasami coś, co jest ładne dla nas, nie musi być ładne dla kociaków, czy też dla innych zwierząt. Przypominam Państwu, gościnią audycji Nic o nas bez was jest Karolina Wiśniewska. A skąd u ciebie się wzięło to zamiłowanie akurat do psów?
3: Wiesz co, od małego. W moim domu rodzinnym były psy i jakoś ja zawsze gdzieś tam do nich lgnęłam i pamiętam, że zawsze, gdy byłam dzieckiem, to mówiłam, że zostanę weterynarzem od małych zwierząt, tylko w sumie od psów i kotów. Nie zostałam tym weterynarzem, ale no już dosyć szybko też jak wyprowadziłam się z domu, zamieszkałam sama, dosyć szybko w moim życiu pojawił się właśnie pies Bazyl, który jest ze mną do dzisiaj, aktualnie ma 11 lat. Później też pojawiła się Tesla, która niestety odeszła też w tym roku. I to chyba właśnie Tesla, ona tak... rozpaliła we mnie tą miłość, bo Tesla była psem ze schroniska, z palucha. Psem no niełatwym, gdzie proces adopcyjny był naprawdę bardzo długi, trwał chyba 1,5 miesiąca, to było 8 spotkań, 8 wizyt, więc to był taki czas, gdzie ja ciągle w tym schronisku byłam. I po tym, jak adoptowałam Teslę i jak ona już tam z nami się tak oswoiła, to sama zgłosiłam się na wolontariat do schroniska, więc to zainteresowanie i ta miłość się tak rozwijała i tak, teraz jestem też wolontariuszką w schronisku właśnie z przerwą, bo to też jest taka dosyć zawiła historia.
4: No na urlop też jedziesz w końcu.
3: Urlop, tak, ale tak, byłam wolontariuszką przez 3 lata, później potrzebowałam właśnie sobie zrobić taką 3-letnią przerwę i wróciłam we wrześniu zeszłego roku, więc te pieski takie właśnie schroniskowe, bezdomne, też są mi bliskie.
4: Łatwo jest się w ogóle zgłosić na wolontariat? Może to będzie coś praktycznego też i użytecznego dla naszych słuchaczy. Może akurat ktoś skorzysta.
3: Zgłosić jest się bardzo łatwo. Trzeba być po prostu pełnoletnim. Natomiast wytrwać jest trudniej, bo wbrew pozorom to nie jest takie super łatwe, jak często się wydaje, bo często jakby widzimy te ładne zdjęcia, ładne rolki o tym, jak wolontariusze wyprowadzają pieski i super, ale trzeba też pamiętać, że to jest praca w bardzo różnych warunkach atmosferycznych. Mamy też, wiesz, upał, nieważne czy deszcz, czy śnieg, czy mróz, jakby przychodzisz do tego schroniska, tak? I wyprowadzasz te pieski. Czasem to są różne emocje, też między psami. Dochodzi do jakichś trudnych sytuacji. Wiesz, trzeba umieć to ogarnąć, trochę się liczyć z tym, że emocjonalnie to też czasem bywa wyzwanie. Także sporo osób nam odpada. Ale z drugiej strony, wiesz, mi to daje taką satysfakcję. I ja właśnie pamiętam, że odchodziłam z wolontariatu, bo po prostu potrzebowałam już trochę przerwy, bo trochę już tego było za dużo. A też angażowałam się wtedy bardzo dużo i taka moja główna obawa, to może nie, ale taki trochę wyrzut sumienia był taki, że ja psom w schronisku poświęcam więcej uwagi niż swoim własnym. I wtedy stwierdziłam, że okej, to trzeba jednak powiedzieć stop. Natomiast zatęskniłam bardzo, cały czas tęskniłam za tym wolontariatem i w momencie, kiedy też uporządkowałam sobie pewne rzeczy w głowie, że nie wszystko musi być na 100% i ten wolontariat nie musi być 5 razy w tygodniu, 2 razy w miesiącu to już będzie fajnie i kiedy potrafiłam sama sobie tak to, wiesz, jakby poukładać, to wróciłam. Jest to uzależniające i po prostu, wiesz, w momencie, kiedy piesek, którym się zajmujesz, opiekujesz, którego ogłaszasz, żeby znalazł dom, rzeczywiście ten dom znajduje, to jest super uczucie.
4: A to jest też jakieś zobowiązanie, że jak się zgłaszasz do schroniska, to się zobowiązujesz do regularnych wizyt, bo tak. Jeśli nie, to coś tam się stanie.
3: Tak, jest podpisywana umowa i tam są różne stopnie tego wolontariatu. Można być takim początkującym, później jak już przychodzisz to trochę dłużej, to przeskakujesz na poziom wyżej i w zależności od tego, jaki masz stopień, to jesteś zobowiązany do określonej liczby wizyt. Jakby ktoś był zainteresowany, to odsyłam na stronę schroniska. Ja akurat mówię o schronisku na Paluchu, bo tak. Tam działam. Pewnie każde schronisko ma trochę inaczej. Myślę, że jest mnóstwo schronisk w Polsce, które nie mają takich wymogów formalnych.
4: Trzeba sprawdzić.
3: Tak, trzeba sprawdzić. Jeżeli ktoś właśnie, nie wiem, na wakacje szuka aktywności, ale nie chciałby jakoś tak bardzo precyzyjnie, to polecam posprawdzać. Nawet na Mazowszu jest mnóstwo schronisk i na szczęście te schroniska się coraz bardziej otwierają na wolontariat, bo jeszcze kiedyś to nie było takie oczywiste. I naprawdę każdy na stronie internetowej ma informacje, na jakiej zasadzie można się zgłosić.
4: Tak myślę sobie o tym wolontariacie i w ogóle odwiedzaniu schronisk, że to tam chyba też trzeba mieć gruby pancerz jednak. Wydaje mi się, że to jest też mieszanka bardzo silnych emocji, prawda?
3: Tak, dla wielu osób w ogóle sama obecność w tym miejscu jest trudna.
4: Kiedy widzi się tyle psów, prawda?
3: Tak, kiedy widzi się kilkaset psów zamkniętych w klatkach, które po prostu patrzą na ciebie, i od razu, wiesz, człowiekowi się narzuca takie, ojej, on chce, żebym ja go wziął, a tak. Ja nie mogę, prawda? Więc to jest jedna sytuacja. Druga sytuacja, tam jest bardzo głośno. Też trzeba się z tym liczyć, że w momencie, kiedy się przekracza bramy schroniska, to jest naprawdę, jest bardzo duża różnica. I nie dla wszystkich to jest proste. I to jest zrozumiałe. to jest okej, że my mamy jakieś bariery w sobie, jakieś, nie wiem, może jakieś doświadczenia. I też właśnie z tego względu my na Paluchu mamy takie akcje wyjazdowe, że raz w miesiącu, teraz w okresie takim wiosenno-letnim, zabieramy psiaki i po prostu jedziemy gdzieś do parku, czy to na pole mokotowskie, czy do parku Agricola. Zawsze to jest promowane przez schronisko, też przez wolontariuszy. Ja też zawsze jeżdżę, mam takiego pieska Rysia, którego próbuję wyadoptować już od wielu miesięcy i zawsze go zabieram na te akcje. I trochę to jest właśnie robione też z myślą o ludziach, którzy no, z różnych względów obawiają się przyjechać do schroniska, żeby mogli poznać te psiaki w takim terenie no, miejskim.
4: Może to jest też dobry pomysł na jeden z odcinków do podcastu.
3: No mój podcast się dopiero rozkręca, więc ja mam w głowie bardzo dużo odcinków.
4: Ile masz rozpisanych odcinków już?
3: Wiesz co, no na razie skupiłam się na tym, żeby rozpisać i zrealizować te 4. W głowie mam takie 3 kolejne, które będę umawiać, jak wrócę po powrocie. No ale jakby podcast będzie trwał i trwał. Nie, to nie jest tak, że to będzie jeden sezon i on się po wakacjach skończy, tylko po prostu będziemy sobie działać rejsowo. Także no myślę, że psy są jakby tak szerokim polem, że tych tematów nam nie zabraknie.
4: Przypominamy podcast Kalna i Pieski w podcastach Tok FM, na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM w każdą środę o 18:00. Spokojnie, Karolina idzie na urlop, ale odcinki są nagrane i zachęcamy do słuchania, bo myślę, że jest tutaj rzeczywiście bardzo dużo do powiedzenia w ogóle też o samym wolontariacie, jak się zapisać, jak brać udział w tym, jak też można spróbować sobie radzić też w takich sytuacjach, kiedy się zderzamy właśnie z tymi emocjami, które nam towarzyszą podczas wizyt w schronisku. Albo w ogóle też jak adoptować. Tak. Ja zachęcam zawsze do adoptowania.
3: Ja też, ojku, zdecydowanie. Ja tak też trochę powiedziałam, być może trochę nastraszyłam, ale to nie jest takie straszne. I też jakby wolontariusze są bardzo fajnymi ludźmi, pełnymi empatii i tacy naprawdę chętni do pomocy. I ja też się mierzę często z różnymi problemami logistycznymi, albo na przykład wiem, że no z danym psem nie wyjdę, bo jest dla mnie na przykład za silny. To też nie ma problemu, że jakby nie ma takiego przymusu, że robimy coś ponad swoje siły. Jeżeli w czymś nie czujemy się pewni, to zawsze jest osoba, która cię wesprze, która ci powie co i jak, która nie zostawi cię samego.
4: O hodowlach też w sumie można byłoby też poruszyć jeden z odcinków, ten temat, bo przecież ile jest historii też o tym, kiedy ktoś się decyduje na zakup po prostu psa z jakiejś hodowli, a w hodowli warunki potrafią być fatalne.
3: Tak, to też jest bardzo szeroki temat. No te hodowle, tam też to prawo się niedawno zmieniło z tego, co wiem. Tak, ja też adopcja oczywiście super, ale na przykład no, ja nie krytykuję ludzi, którzy z różnych względów decydują się kupić psa z hodowli. Być może mają jakiś określony cel sportowy i potrzebują jakichś określonych po prostu cech konkretnej rasy, ale tak, no ważne jest to, żebyśmy po prostu kupowali z pewnych źródeł i no mam nadzieję, że te pseudohodowle, że one znikną, no bo te psy po prostu cierpią. Ja obserwuję, no, sama mam łościka, więc obserwuję taką fundację Łesty do adopcji w mediach społecznościowych i nawet oni ostatnio mieli taką historię, że trafiło do nich chyba 15 czy 14 łestów z jakiejś pseudohodowli i one były w strasznym stanie. Wiesz, to są psy szczególnie suczki, które są jakby tylko po to, żeby mieć ciągle te szczeniaki i je mnożyć. I one naprawdę bardzo, bardzo cierpią, więc no, mam nadzieję, że to się po prostu zmieni, że też jakieś regulacje prawne zostaną wprowadzone, które nie będą pozwalały na coś takiego.
4: A skąd się wzięła Kalna?
3: Byłam ciekawa, czy mnie o to zapytasz. Kalna, no to jest, to znów cofam się do swojego dzieciństwa. I Kalna to jest sformułowanie, nazwa wymyślona przez moją siostrę, Ewelinę, dla której zawsze imię Karolina było za długie.
4: Skróciła ci po prostu to imię.
3: Dokładnie. I to była taka ewolucja. To nie od razu była Kalna. Najpierw to było coś w stylu Karolna. Tak mówione szybko. No i w końcu skończyło się na Kalnie, więc Kalna to jest taki mój, nie wiem, pseudonim, ksywka, którego używają już praktycznie wszyscy. Chociaż teraz, jak już jestem w pracy, to się na przykład nie przyjęło. Ale no, moi rodzice mówią do mnie Kalna. Jakby nie pamiętam, kiedy, nie wiem, mama czy tata powiedziała do mnie Karolina. No moja siostra oczywiście też, ale znajomi w liceum, nawet czasem są takie sytuacje, że siedzę gdzieś z koleżankami z liceum i jest taki miks znajomych właśnie z liceum i na przykład z pracy albo ze studiów i ktoś powie do mnie Karolina i właśnie ta stara grupka znajomych jest tak, ale w ogóle o kogo chodzi? Więc tak. W ich świadomości w ogóle nie jestem Karoliną, tylko jestem Kalną. Także gdy byłam młodsza, to było takie bardzo obecne i naprawdę nikt nie mówił do mnie Karolina. No a później wiadomo, jak już wyprowadziłam się na studia, do pracy, trochę zmieniłam środowisko, no to jestem już teraz częściej jednak też Karoliną niż Kalną, ale ja lubię tą Kalnę i ona jest taka charakterystyczna, tak? No, z drobniej imienia Karolina jest wiele, może być Kara,
4: Karusia, Karolinka, tak.
3: Karola, którego ja przyznam szczerze, no nie
4: Karcia.
3: Lubię. Karcia. Tak, więc jest wiele różnych opcji. No a Kalna jest też taka specyficzna, więc ja to bardzo polubiłam. No i stąd właśnie Kalna i pieski. I pamiętam, że jak wymyśleliśmy też nazwę do tego podcastu z moim wydawcą, Kajetanem, z moją szefową, propozycje były różne. Jakiś po prostu pies na głowie, coś tam, życie z psem, coś tam. No i właśnie to moja szefowa powiedziała w końcu, a zróbmy Kalne i pieski. Też jest nazwa konta na Instagramie, które jakoś tam rozwijam od jakiegoś czasu już tak bardziej intensywnie, więc niech to będzie spójne, jest to charakterystyczne i została Kalne i pieski.
4: No i też być może to będzie łatwiejsze do znalezienia, prawda?
3: Mhm. No i jest ważne jest to, żeby też to sformułowanie pieski, tak, że jednak rozmawiamy tak. O pieskach, więc jak ktoś będzie szukał i będzie wpisywał to sformułowanie psy, pieski, no to myślę, że będzie łatwo to znaleźć.
4: Bo tak z ciekawości też wpisałem w Google Kalna i byłem ciekaw, co wyskoczy najpierw, ale ku mojemu zaskoczeniu wyskoczył mi artykuł w Wikipedii o Kalnie, o wsi w Polsce.
3: Tak, jest.
4: Położonej w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Buczkowice.
3: Być może kiedyś tam pojadę.
4: Tak. I jakiś może stamtąd odcinek.
3: O.
4: Swoją drogą by nagrać.
3: Świetny pomysł. Kalna i pieski nadaje dzisiaj skalny? Skalny? Ciekawe nawet jak to się odbienia.
4: Kalna? Może być skalny.
3: Skalny,
4: tak? O. Tak, skalny. Wiemy już, że jako mała Kalna chciałaś być weterynarzem. Kiedy nastąpiła zmiana decyzji, albo też jak dorastałaś, kim jeszcze chciałaś zostać?
3: Ta zmiana nastąpiła dość szybko. To był chyba początek gimnazjum. I wtedy poczułam, że chciałabym zajmować się polityką. Mnie to bardzo interesowało, dlatego że no w moim domu to było jakoś tam obecne. Moi rodzice nie są w żaden sposób związani z polityką, ale zawsze się tym interesowali, szczególnie tata i zawsze te wszystkie wiadomości bieżące, to gdzieś tam zawsze było obecne. Wszystkie tam te tygodniki, polityka, niepolityka i tak dalej, więc jakby siłą rzeczy ja to trochę chłonęłam i jakoś tak mnie to w sumie zainteresowało. Pamiętam, że to były wybory, nie wiem, który rok, 2005 chyba, wtedy co właśnie PiS i Platforma
4: tak.
3: to do dzisiaj z nami jest, ale to właśnie wtedy była ta kumulacja tych wyborów, więc ja wtedy tak zaczęłam to obserwować i też wszyscy się dziwili, no bo w sumie byłam młoda, to była dla mnie jakaś taka szósta klasa albo pierwsze gimnazjum, więc bardzo wcześnie, a rzeczywiście jakby przychodziłam i byłam taka aktywna też na lekcjach WOS-u, historii, mówiłam o tym i wtedy ta zajawka taka polityczna się we mnie pojawiła. I zawsze chciałam robić coś związanego z polityką, więc tak sobie mówiłam, że albo to będzie jakiś taki marketing polityczny, albo to będzie właśnie dziennikarstwo związane w jakiś sposób z polityką. I ja w tym kierunku bardzo długo szłam. Ja też poszłam na politologię i skończyłam politologię. Moja taka no, zawodowa ścieżka właśnie od takiego dziennikarstwa politycznego, najpierw samorządowego się zaczęła. Ja pracowałam w mediach lokalnych, zajmowałam się polityką taką stricte warszawską i to było super. W ogóle dlatego też mam sentyment do mediów lokalnych. Uważam, że to jest w ogóle super medium i super miejsce, żeby zacząć. Też jak ktoś chce być właśnie takim dziennikarzem, no to media lokalne to jest w ogóle genialna sprawa, no bo to jest coś tak najbliżej ludzi.
4: Ja też na przykład bardzo interesują, szczerze mówiąc, dziś najbardziej interesują mnie sprawy lokalne. To jest najbliżej mnie.
3: No właśnie, tak, więc... Więc tak, najpierw siedziałam w tej polityce właśnie lokalnej, a później, później trochę to się rozszerzało. A jak już byłam w toku, to też na początku no, pisałam głównie teksty. To była moja, to było moje podstawowe zadanie. No i potem właśnie z racji tego, tak jak wspomniałam, lubię i chcę się po prostu rozwijać. Lubię sobie co jakiś czas mieć nowe zadania, nowe wyzwania, więc z osoby takiej piszącej teksty przeszłam z czasem do osoby, która redaguje, która zajmuje się tekstami innych. Do tego doszły jakieś takie organizacyjne też obowiązki. No i później właśnie też kierowanie portalem razem z Kubą Balińskim, o którym wspomniałeś. No i teraz ta nowa przygoda, bardzo świeża, związana właśnie z audio i podcastami.
4: Na początku też obiecałem, że do tego nawiążemy. Kim jest redaktor prowadząca?
3: Redaktor prowadząca to jest taka osoba, która też w porozumieniu z naczelnym, czyli z Kubą, jakby wyznacza tematy, którymi redakcja zajmuje się danego dnia. Czyli po prostu my sobie na porannym kolegium, które mamy, sprawdzamy, co się dzieje, ustalamy, o czym będziemy pisać, kto będzie o czym pisał. I moja rola też polegała na tym, że ja po prostu pracowałam z autorami, to znaczy zlecałam im konkretne tematy, później od nich odbierałam te teksty, czytałam te teksty, pracowaliśmy nad nim, jeżeli wymagały poprawy, a później po prostu też decydowałam o czasie publikacji tych tekstów, czyli tak no, opiekowałam się artykułami, które były publikowane na tok.fm.pl.
4: Muzyka to jest oczywiście też ta działka, która mnie niezwykle interesuje. Zaraz dowiedzą się Państwo, jaki utwór, który utwór Karolina Wiśniewska, Kalla, wybrała do zagrania pod koniec naszego spotkania, ale zawsze ciekawi mnie ten pierwszy idol albo idolka, pierwszy zespół, którego zostałaś fanką. Bo wiadomo, że też nasiąkamy muzyką, która jest w domu, czego słuchają rodzice, ale przychodzi też taki moment, kiedy człowiek świadomie coś tam podłapuje, jakąś nutę i jemu się zaczyna podobać tak bardziej osobiście, indywidualnie. Pamiętasz, kogo byłaś fanką pierwszy raz?
3: Pierwszy raz? Kurczę, nie pamiętam, muszę ci powiedzieć szczerze. Pewnie to była jakaś polska muzyka właśnie taka wyciągnięta z domu. Zakładam, że jako dziecko byłam po prostu fanką ich troje, myślę troje. Sobie. Mm-hmm. Tak, że to pewnie było to, bo to był ten... ja właśnie jakby dorastałam w momencie, kiedy ich troje i Michał Wiśniewski był po prostu w szczycie popularności, więc tak. Natomiast w momencie, kiedy już trochę, że tak powiem, dorosłam i sama gdzieś tam zaczęłam chodzić na koncerty i trochę gdzieś tam z tym eksperymentować, no to ja po prostu od bardzo, bardzo wielu lat i nie zmienia mi się to, jestem wielką fanką Teco Hemingwaya. Ostatnio byłam na jego koncercie i po prostu nie mija mi ta zajawka. Jestem ciekawa, czy kiedyś mi minie. No uważam, że naprawdę ma bardzo fajne te teksty.
4: No tak, to zgoda.
3: No, więc tak, tak o mi siedzi. Ale też na przykład jestem, to chyba trochę też z tobą, ja jestem wielką fanką Arctic Monkeys.
4: Tak.
3: Uwielbiam Arctic Monkeys. Także tak, no miks takiej polskiej, ale trochę właśnie jakiś taki indie rock czasem wpadnie.
4: Na koniec wybrałaś co?
3: Wybrałam, zastanawiałam się bardzo długo i na początku właśnie myślałam, że może polecimy z jakimś Arctic Monkeys, ale finalnie wybrałam Darię ze Śląska, bo sobie pomyślałam, że dajmy coś polskiego, dajmy fajne polskie wokalistki, które naprawdę są super, rozwijają się i które warto promować, także tak, wybrałam Darię ze Śląska i wybrałam konkretny utwór Falstart albo Faul, który być może wydaje się smutny, natomiast dla mnie to jest ważny utwór i też często go słucham w takich momentach trochę zwrotnych w moim życiu, albo w takich, których gdzieś tam się rzeczywiście zawieszam, bo tam jest takie super zdanie. Kurczę, teraz nie pamiętam, czy dokładnie je przytoczę, ale ono leci jakoś tak, że zaopiekuj się sobą, nie potrzeba ci nowych dram, coś takiego. I to jest po prostu takie piękne i ja sobie też to często powtarzam.
4: False Start albo Foul pochodzi z debiutanckiej płyty Darii. Daria ze Śląska Tu Była. Z płyty pod tytułem Tu Była. Zresztą o tej płycie rozmawiałem z Darią ze Śląska w audycji Między Słowami, więc oczywiście jeśli państwo mają też chwilę, to gorąco zachęcam do odsłuchania również tej rozmowy o płycie Na Południu Bez Zmian. Również w 2024 roku rozmawiałem i naprawdę niedawno o jej najnowszej płycie Halo, co jest grane. Daria ze Śląska również opowiadała w audycji Między Słowami, ale też wspomniała się o zespole Ich Troje. Polecam państwu gorąco akurat moją rozmowę z Michałem Wiśniewskim w audycji Zagubiona Autostrada. Ciekawy człowiek, niezwykle, i bardzo taki, byłem pozytywnie zaskoczony osobą Michała Wiśniewskiego. Polecam państwu. No, poza tym to jest człowiek, który miał bardzo trudną przeszłość i nie sądziłem, że tyle złego go też swoją drogą spotkało. Tak więc na koniec audycji Nic o nas bez was, Daria ze Śląska z utworem Falstart albo Faul. Czego ci życzyć?
3: Odpoczynku na urlopie, tego, żebym się trochę odcięła od mediów społecznościowych. Ja nie ukrywam, że no mam z tym problem, jakoś tam z tym walczę, więc też tego. I życz mi przede wszystkim, Kamilu, bezpiecznej podróży, gdyż to będzie pierwszy raz, gdy ja jako świeżo upieczony kierowca będę pokonywała dystansowe trasy po Polsce samochodem.
4: No to życzę bezpiecznej podróży, udanego urlopu. I do usłyszenia. Przypominamy, Kalna i Pieski, podcast najnowszy Karoliny Wiśniewskiej w podcastach Tok FM w każdą środę o 18:00. Oczywiście do słuchania o dowolnej porze, kiedy państwo chcą. Dziękuję tobie, Karolina, za to spotkanie. Dziękuję też państwu, że byli państwo z nami. Wszystkiego dobrego. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
5: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jest to wyłącznie kompetencja rządu, mówi o przekazywaniu sprzętu Ukrainie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziś w stolicy Turcji rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Będzie m.in. o jedności. Znamy kolejnych ćwierćfinalistów mundialu. Minęła północ, jest wtorek, 7 lipca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W kwestii przekazywania sprzętu Ukrainie warto przypomnieć jeden fakt. Jest to wyłącznie kompetencja Rady Ministrów. Wszelkie próby łączenia prezydenta lub BBN z tym procesem oraz sugerowanie prowadzonych konsultacji są nieuprawnione, napisał na platformie

0: jest na Kremlu. W podobnym tonie wypowiada się premier Donald Tusk.
1: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował. Chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć, wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją, leży w interesie Polski.
0: I obecnie też tak jest, podkreśla premier Donald Tusk. Polska umówiła się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i ze stroną amerykańską, że za przekazanie Ukrainie kilku pocisków rakietowych do systemu Patriot miałaby otrzymać 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia, przekazał wieczorem w rozmowie z TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. 32 przywódców państw członkowskich oraz przedstawiciele państw regionu Zatoki Perskiej i Azji Pacyfiku weźmie udział w rozpoczynającym się dziś szczycie państw NATO w Ankarze. Wśród głównych tematów dwudniowego szczytu będą kontrakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz podkreślenie jedności państw NATO, a także wsparcie dla Ukrainy. Polskę w stolicy Turcji reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki, wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz oraz wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. Hamas ogłosił rozwiązanie rządu w Strefie Gazy. Palestyńska organizacja islamistyczna sprawowała władzę na tym obszarze przez blisko 20 lat. Jej miejsce ma zająć Komitet Technokratów, który ma przejąć rządy na tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Decyzja Hamasu ma zapobiec kontynuowaniu agresji militarnej w Strefie Gazy, mówi rzecznik organizacji.
2: Dzisiaj Hamas robi kolejny krok naprzód i podejmuje decyzję stanowiącą pozytywny krok w kierunku reorganizacji sytuacji administracyjnej w Strefie Gazy. Ma to na celu szersze otwarcie drzwi dla Komitetu Narodowego, aby mógł on wkroczyć do strefy.
0: Narodowy Komitet do Spraw Administrowania Strefy Gazy został powołany przez Radę Pokoju, która z kolei została utworzona przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W październiku ubiegłego roku Stany Zjednoczone pośredniczyły w negocjacjach, które doprowadziły do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Jednym z warunków trwałego rozejmu było rozbrojenie Hamasu, na co palestyńska organizacja nadal nie chce się zgodzić. Zgromadzenie Narodowe Francji w głosowaniu odrzuciło wniosek o wotum nieufności wobec rządu Sebastiana Lecornu. Wniosek złożyła w minionym tygodniu Partia Ekologów, zarzucając rządowi pogorszenie stanu przygotowania kraju na ekstremalne upały, które nawiedziły Francję. Francja od kilku tygodni zmaga się z upałami. Pod koniec czerwca temperatura w tym kraju w ciągu dnia przekroczyła 40 stopni Celsjusza. Francuska ministra zdrowia Stephanie List powiedziała w lokalnej telewizji, że w wyniku fali upałów zmarło już ponad 2000 osób. Skutkiem wysokich temperatur i suszy są także pożary. Do tej pory tylko na południu Francji ogień strawił już ponad 4000 hektarów lasów i ziemi. Początek wakacji przyniósł osłabienie polskiego złotego. Co za tym idzie, waluty na wyjazd kupujemy drożej. Ale jak podkreślają eksperci, i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
3: Dlatego, że kurs, który widzimy w kantorze, to jedno i tu rzeczywiście jest trochę drożej. Ale kurs realny, czyli nasza siła nabywcza, to drugie. Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
4: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
3: I zobaczymy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty.
4: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca szturmem kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara.
3: A im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Wojciech Kowalik, TOK FM.
0: Hiszpania zameldowała się w ćwierćfinale Mundialu. W meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata rozegranym w Dallas pokonała Portugalię 1-0. Rywalem Mistrzów Europy w kolejnej fazie Mundialu będzie zwycięzca spotkania USA-Belgia. Ten mecz rozpocznie się za niecałe 2 godziny. Kolejne informacje TOK FM o 1:00 zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. W najcieplejszym momencie dnia dziś na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu. Dzień przed nami z dużym zachmurzeniem i możliwymi miejscami większymi przejaśnieniami. Prognozowane są opady deszczu, a w południowej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. A na drugiej stronie dziennika Gazety Prawnej mogą Państwo

0: Państwo znaleźć analizę Karola Wasilewskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jest to szef zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. I ta analiza jest poświęcona szczytowi NATO w Ankarze. I Karol Wasilewski pisze tak: przybędę na szczyt NATO z szacunku dla prezydenta Erdoğana. To wielki lider, bardzo silna osobowość, silna armia. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak silne jest tureckie wojsko. Tymi słowami prezydent USA Donald Trump potwierdził, że zamierza się pojawić na rozpoczynającym się we wtorek szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Gdy tylko Air Force One z Trumpem na pokładzie dotknie płyty lotniska w Ankarze, spełni się pierwsze z tureckich założeń co do szczytu. Pokazanie, że jak Turcy zabierają się za organizację jakiegoś wydarzenia, to dowożą bez względu na okoliczności. Przydałoby się, aby ta zasada potwierdziła się w odniesieniu do pozostałych założeń deklarowanych przez tureckich polityków w ciągu ostatnich miesięcy. Po pierwsze, że szczyt w Ankarze okaże się demonstracją sojuszniczej jedności i solidarności. Po drugie, że będzie sygnałem potwierdzającym wiarygodność artykułu 5 traktatu. Po trzecie, że zapamiętamy jego postanowienia jako przełomowe, jako moment w najnowszej historii NATO, który doprowadził do przełożenia politycznych deklaracji o zwiększeniu wydatków wojskowych na konkretne zdolności. Po czwarte, że doprowadzi on do wzmocnienia europejskiego filaru NATO w taki sposób, aby Europa była w stanie bronić się samodzielnie, ale jednocześnie nie próbowała duplikować zadań sojuszu. Dość takim ostrożny optymizm bije z tej analizy. No, tego optymizmu nie ma za dużo w tekście Bartosza Wielińskiego, który jest poświęcony odpowiedzi na pytanie, kto ściągnie amerykańskich żołnierzy do Polski, ale końcówka tego tekstu także odnosi się do szczytu NATO. W czwartek w nocy, na kilka dni przed rozpoczynającym się 7 lipca szczytem NATO w Ankarze, prezydent USA Donald Trump ponownie przypuścił atak na sojusz. Czytamy w tekście Wielińskiego. Stwierdził, że relacja między USA a sojusznikami jest jednostronna, wypominając im brak solidarności podczas wojny z Iranem. Chodzi o to, że europejscy sojusznicy USA nie przystąpili do tych ataków. No i wypominane jest ciągle to, że są zbyt małe wydatki na obronność. Na wykresie pokazującym olbrzymie dysproporcje znalazła się Polska, którą w NATO wszyscy, włączając w to Amerykanów, chwalą za wielkie inwestycje w obronność. Wydawało się, że niedawna wizyta sekretarza generalnego NATO Marka Rutego w Białym Domu zakończyła się sukcesem. Rutte pokazywał Trumpowi wykresy, z których wynikało, że dzięki presji z jego strony kraje NATO wydają na obronność coraz więcej. Tymczasem w ostatnim komunikacie Trumpa można wyczytać głęboką niechęć do sojuszu, a wręcz wolę opuszczenia go, co Trump sugerował już wielokrotnie. Taki komunikat na kilka dni przed szczytem to zły prognostyk. Będziemy śledzić to, co się dzieje w Ankarze. Ja jeszcze tylko przy tej okazji chcę Państwu zareklamować tekst Michała Potockiego. Początek na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Ukłony Wołodymyra Zełenskiego wobec rodzimej prawicy, które doprowadziły go do sporu z Polską, łatwiej wyjaśnić przy założeniu, że prezydent rozpoczął prekampanię reelekcyjną. Zełenski sądował niedawno generała Walerija Załużnego pod kątem jego zamiarów, gdyby wybory prezydenckie odbyły się tej jesieni. Nie robiłby tego, gdyby taki wariant nie był rozważany. Aby był w ogóle realny, potrzebny jest przynajmniej tymczasowy układ z Rosjanami. Okienko możliwości mogło się właśnie otworzyć, bo Moskwa potrzebuje lepszej atmosfery, by przeprowadzić planowane na 18-20 września wybory parlamentarne. Cały tekst w dzienniku Gazecie Prawnej, jak Państwo słyszeli w informacjach TOK FM, ma dojść do rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Zełenskim. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych rozmów. I wracam do spraw krajowych. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Judyta Wadoła pisze o tym, że pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda dzwoni po ekspertach i prosi o pomoc w przygotowaniu propozycji zmian w ochronie zdrowia, które zadowolą premiera i pozwolą jej utrzymać się na stanowisku. Bo premier Tusk, Państwu przypomnę, stwierdził, że we wtorek oczekuje na takie projekty rozwiązań i wtedy podejmie decyzję o ewentualnych dymisjach albo ich braku. Prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję o przyjęciu dymisji od dwóch prezydentek. No i tu pojawiły się ciekawe wiceprezydentek Warszawy. Tu pojawiły się ciekawe analizy. Na przykład Robert Biskupski w Rzeczpospolitej zatytułował swoją analizę "Kardynalny błąd Rafała Trzaskowskiego". Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że z powodu afery w Szpitalu Południowym przyjął dymisję swoich dwóch zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Stracił w ten sposób osoby, które były związane bardziej z ratuszem niż z Koalicją Obywatelską, co oznacza, że były bardziej lojalne wobec Rafała Trzaskowskiego niż Marcina Kierwińskiego. Przypomnę, że szef MSWiA Marcin Kierwiński jest sekretarzem generalnym Koalicji Obywatelskiej i szefem Warszawskiej Platformy. Koalicji Obywatelskiej oczywiście. Dalej czytamy w tej analizie. Renata Kaznowska została powołana jeszcze przez poprzednią prezydent Warszawy i miała opinię najbardziej pracowitej ze wszystkich wiceprezydentów, natomiast Machnowska-Góra była zaufaną osobą Trzaskowskiego. Podobną decyzję na skutek kryzysu podjęła Hanna Gronkiewicz-Waltz po wybuchu tzw. afery reprywatyzacyjnej. Odwołała wówczas swoich dwóch najwierniejszych zastępców, Jarosława Jóźwiaka i Jacka Wojciechowicza. Podobnie jak w tym przypadku, wina wiceprezydentów była niewielka lub żadna. Wojciechowicz nigdy nie zajmował się reprywatyzacją, podobnie jak Kaznowska nie nadzorowała Szpitala Południowego. Jak opisywali świadkowie tej sytuacji, dymisje były wymuszone na ówczesnej prezydent Warszawy przez kolegów partyjnych. Miało nawet paść sformułowanie, że albo poświęci swoich najbliższych współpracowników, albo partia ją zatopi. Mimo tego, że prezydent Warszawy odwołała zastępców, partia niewiele jej pomogła, a reszta kadencji Gronkiewicz-Waltz upłynęła w cieniu ciągłych oskarżeń i ataków. Tej sprawie też poświęca tekst w Gazecie Stołecznej Michał Wojczuk. On z kolei także zauważa, że no, mamy do czynienia z odwołaniem osób, które były uważane za bardzo kompetentne. Tutaj zacytuję Państwu fragment tekstu Michała. W stołecznym ratuszu panuje groza i paraliż po dymisjach. Wszyscy żałują, zwłaszcza Kaznowskiej, która była wiceprezydentką pracowitą i decyzyjną, z pamięcią instytucjonalną, jaką dała jej dekada pracy na stanowisku zastępcy prezydenta Warszawy. Dziś Trzaskowski nie ma obok siebie nikogo z takim doświadczeniem, choć Męcina, chodzi o Tomasza Męcinę, innego wiceprezydenta Warszawy, choć Męcina, zanim został wiceprezydentem, prezydentem, był przez lata w samorządzie, między innymi jako wiceszef Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz burmistrz Bielan i Ursynowa. Zobaczymy, kogo Rafał Trzaskowski wskaże na stanowiska wiceprezydentów. Jednak podejrzewam, że ta dymisja, jeśli chodzi o percepcję tej afery w Szpitalu Południowym, nie za wiele zmieni. Ja jeszcze chciałam Państwu zareklamować tekst w dużym formacie, ponieważ Piotr Głuchowski zajął się siecią sklepów Dino. Dzień dobry, czy zastałem szefa? Większość nielicznych materiałów medialnych o tajemniczym założycielu sieci dyskontów Dino Polska ilustrowana jest zdjęciem jego byłego współpracownika Szymona Piducha. Jak naprawdę wygląda Tomasz Biernacki, nie wie chyba żaden dziennikarz. Zaczyna się tajemniczo, więc mam nadzieję, że ja Państwa zachęciłam do lektury tego tekstu. No i jeszcze ciekawy tekst na temat Szymona Hołowni znalazłam w dzienniku Gazecie Prawnej, bo faktycznie wiele się dzieje w Polsce. 2050 mogą może Państwo uznać, że to nieistotne, ale jednak to ma dosyć duże znaczenie, jeśli chodzi o spójność koalicji, czy ta spójność pozostanie do końca tej kadencji. Szymon Hołownia nie kieruje już Polską 2050, ale coraz wyraźniej walczy walczy o jej polityczne zaplecze, ruchy byłego lidera tej partii coraz wyraźniej splatają się z planowaną rekonstrukcją rządu i rozmowami o nowym układzie sił w koalicji. Kilka dni przed tym, jak opinia publiczna dowiedziała się, że Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050, były lider ugrupowania spotkał się online z grupą swoich najbliższych zwolenników. Szymon nie gryzł się w język, mówi rozmówca dziennika Gazety Prawnej. Hołownia miał oświadczyć, że nie identyfikuje się już z Polską 2050 w jej obecnym kształcie. Otwarcie krytykował kierunek obrany przez minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Były lider Polski 2050 miał też mówić, że nie zgadza się na straszenie wyjściem z koalicji rządzącej. Jego zdaniem takie rzeczy można było robić, kiedy partia miała 7% poparcia. Dziś jest to po prostu niepoważne, relacjonuje źródło dziennika Gazety Prawnej. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Bartosz Fiałek, reumatolog, popularyzator wiedzy medycznej z Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry państwu, witam.
0: Naczelna Izba Lekarska zapowiada, że będzie apelować do prezydenta Karola Nawrockiego, aby zawetować ustawę, która pozwala na zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Dlaczego lekarze tak bardzo chcą zablokować tę ustawę?
1: Ja generalnie nie jestem za tym, żeby ją blokować, natomiast jakby rozumiem doskonale kolegów, dlaczego chcą apelować do prezydenta o weto. To znaczy, nie uważam, żeby lekarze byli indywidualnie wyjątkową grupą zawodową, której zarobki jako jedynej, poza oczywiście politykami i innymi osobami, które muszą składać oświadczenie majątkowe, żeby po prostu nasze zarobki, niezależnie od tego, jaką pełnimy funkcję, były jawne. To znaczy, ja jestem za jawnością jak najbardziej i transparentnością. To są oczywiście publiczne pieniądze, ale w takiej sytuacji zróbmy, żeby wszystkie publiczne pieniądze, które wydajemy, czy to w wymiarze sprawiedliwości, czy to w edukacji chociażby, żeby również były wykazane kto, jak, gdzie i w jaki sposób zarabia. Więc wówczas jak najbardziej tak.
0: Może wyjaśnijmy słuchaczom, że to nie jest tak, iż każdy obywatel będzie miał dostęp do siatki płac lekarzy, tylko chodzi o instytucje państwowe. Ja po prostu się dziwię, dlatego że każdy pracodawca zazwyczaj ma wiedzę o tym, ile zarabiają pracownicy. Pracodawcą lekarzy w sektorze publicznym jest państwo polskie, więc dlatego nie rozumiem tego sprzeciwu. Mój pracodawca wie, ile ja zarabiam.
1: Tak jak powiedziałem pani redaktor, ja generalnie jako Bartosz Fiałek lekarz nie mam nic, nie jestem przeciwny temu, żeby instytucje, w tym wypadku mówimy o AOTMIT-ie, czyli agencji, która rzeczywiście ustala, później taryfikuje te wszystkie taryfy medyczne i procedury, żeby miała dostęp. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, ja mówię już o naszej organizacji jako Naczelnej Izbie Lekarskiej, że oni po prostu boją się, że nasze zarobki, które rzeczywiście, przynajmniej ta ustawa pokazuje, że mogą być wykorzystane przez instytucje medyczne, potem, tak jak zresztą były rzecznik napisał, będą latały faktury w internecie. I po prostu to jest ta obawa. Czy to jest brak wiary i zaufania w kontekście polityków? Najprawdopodobniej tak. Ale jeżeli mnie pani redaktor pyta, czy ja jestem za tym, żeby był dostęp dla AOTMIT-u, jeżeli chodzi o nasze wynagrodzenia, jak najbardziej tak, bo powinniśmy transparentnie ustalać procedury, bo dzięki temu będziemy mogli uniknąć kominów płacowych. Więc jak najbardziej Bartosz Fiałek jest za tym, żeby ta ustawa weszła, ale żeby rzeczywiście nie było tego problemu, że potem politycy, jeżeli na kogoś się obrażą, to opublikują, tak jak kiedyś pan minister Niedzielski leki przepisywane przez jednego z naszych
0: kolegów. Został już za to skazany, przypomnę.
1: Tak jest.
0: Panie doktorze, bo mam takie wrażenie, że Łukasz Jankowski, szef Naczelnej Izby Lekarskiej, jest po prostu swego rodzaju opozycją, organizacją opozycyjną wobec rządu, bo tak wynika z takiej konwersacji w dużej grupie lekarzy i hasła typu żaden rząd nie wygrał z lekarzami, już zaczyna brakować pieniędzy w ochronie zdrowia, na jesieni będzie Armagedon, my to wiemy, rząd to wie i sugestia, że należy pozwolić rządowi prowadzić zmiany, a jesienią pacjenci rozliczą polityków z konsekwencjami. konsekwencji. No to to jest taki właśnie dosyć wojenny ton, widzę.
1: Bardzo niefortunne sformułowanie, natomiast już Łukasz Jankowski, wiem, że w jednej ze stacji telewizyjnych gdzieś mi tam przemknęło, że się wyspowiadał z tego w cudzysłowie, to znaczy z tego, co widziałem, to powiedział, że rzeczywiście to było niefortunne stwierdzenie i nie do końca miał to na myśli. Ja osobiście uważam, znowu jako Bartosz Białek, że my nie powinniśmy wchodzić na wojenną ścieżkę z nikim. To znaczy powinniśmy przede wszystkim dbać o to, żeby wykonywanie zawodu lekarza w Polsce było bezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu. Niestety obecne zmiany, które gdzieś tam są proponowane, ale również przeszłe zmiany, gdzie przez 8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość, pozbawiło tego bezpieczeństwa niestety zarówno pacjentów, jak i nas. Bo pani redaktor, jeżeli my w pierwszym kwartale mówimy już o ewentualnym braku pieniędzy na funkcjonowanie lecznic, na realizację procedur właśnie dla pacjentów, no to gdzie i o jakim bezpieczeństwie pacjentów tutaj możemy mówić? I wydaje mi się, że ten wpis doktora Jankowskiego dotyczył właśnie tego, natomiast on tam zawierał wiele niefortunnych sformułowań i rzeczywiście to mogło wyglądać tak i może wyglądać tak, jakby lekarze chcieli iść na wojnę z rządem. Ani z poprzednim, ani z tym rządem nie chcemy iść na wojnę, natomiast generalnie chcemy, żeby zostać wysłuchanym, bo naprawdę w środowisku lekarzy mamy wielu ekspertów, którzy wiedzą, co zrobić i wiedzą, jak zrobić, żeby polski system opieki zdrowotnej w końcu funkcjonował tak, jak w innych dobrze funkcjonujących systemach w innych państwach.
0: Ale czy pana nie dziwi to, że w niektórych szpitalach właściwie budżet w 100% jest przeznaczony na pensje?
1: To mnie bardzo dziwi i tak nie powinno być. Ja nie znam żadnej dobrze funkcjonującej organizacji, w której wszystkie pieniądze, które są w budżecie, są przekazywane na wynagrodzenia. No takiej sytuacji, taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. To jest sytuacja absurdalna, która i tutaj jak najbardziej kibicuje rządowi, żeby rzeczywiście wprowadzili cap, czyli maksymalny górny limit, który jest pochłaniany przez wynagrodzenie całego personelu. 60-70%. To są średnie dane krajów OECD. No jeżeli ktoś przekracza 100%, a wiem, że jeden szpital nawet przekracza 100%, no to gdzie my mówimy o bezpieczeństwie pacjentów, gdzie my mówimy o R&D, gdzie my mówimy o inwestycjach, jak wszystko jest wydawane na wynagrodzenie personelu. Tak nie powinno być.
0: Panie doktorze, ale bo to jest tak, Naczelna Izba Lekarska proponuje limit pracy, który właściwie oznacza 11 godzin pracy 7 dni w tygodniu. To jest bardzo, to właśnie dużo, tak jakby w ogóle limitu nie wprowadzać praktycznie. Ja przypomnę, że kierowcy mają 9 godzin limit. To jest przedziwne.
1: Ja powiem uczciwie tak, jeżeli chodzi o mnie znowu, to mój postulat, który wynika nie z jakichś genialnych myśli, tylko z tego, co już obowiązuje w wielu krajach Unii Europejskiej, czyli dyrektywy, która została wprowadzona w 2003 roku, która została ominięta właśnie przez kontrakty lekarskie, maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Jeżeli chodzi o tę liczbę, którą proponuje Izba Lekarska, wiem, z czego ona wynika. Ona wynika z tego, że jak pomnożymy liczbę lekarzy i przez wszystkie godziny, o których tutaj mówiłem, to będziemy w stanie zaopatrzyć wszystkie obecne oddziały i szpitale liczbą godzin. Co to znaczy? To znaczy, krótko mówiąc, że moja liczba godzin nie wystarczy na to, żeby wszystkie dyżury obstawić i wówczas należałoby zrestrukturyzować szpitale. Ja uważam, że ta moja liczba godzin, czyli liczba godzin Unii Europejskiej, maksymalnie 208, jest to liczba, w której będziemy mogli rozpocząć również reformę systemu opieki zdrowotnej, bo oddziały niepotrzebne, czyli takie, w których chociażby w jednym z oddziałów pediatrycznych w Polsce było średnio jedno przyjęcie dziecka na dobę, 360 przyjęć w ciągu roku. To jest absurd, żeby taki oddział w ogóle funkcjonował, a takich oddziałów jest bardzo dużo. I kiedy nie będziemy mieli możliwości tyle godzin pracować, wówczas dojdzie do likwidacji niepotrzebnych oddziałów, czy restrukturyzacji niektórych placówek pod kątem tego, czy rzeczywiście wszystkie oddziały w nich powinny powinny się znajdować. Bo pani redaktor, pytanie jest proste. Dlaczego niektórzy tyle zarabiają? Dlatego, że mamy w każdym szpitalu różne oddziały, mamy mało lekarzy i dyrektorzy muszą rywalizować u tych lekarzy, a rywalizacja polega na tym, że jak mamy mały popyt lekarzy, to musimy, mamy małą podaż lekarzy, to musimy, a duży popyt, to musimy po prostu płacić im
0: Partia
1: bardzo dużo.
0: Partia Razem proponuje, by lekarz pracujący w publicznej ochronie zdrowia nie mógł jednocześnie prowadzić prywatnej praktyki. Chodzi też o zapobieganie sytuacji, w której publiczne zasoby, sprzęt jest wykorzystywany do zarabiania na prywatnym rynku.
1: I znowu jest to postulat dobry, ale z pewnym wyjątkiem. To znaczy osoby, które pełnią funkcje kierownicze i osoby, które jakby odpowiadają za kolejkę w szpitalach publicznych, w mojej ocenie nie powinny mieć możliwości pracy w sektorze prywatnym jednoczesnej, no bo to rodzi pewnego typu problemy, że ja mogę w cudzysłowie od siebie z gabinetu prywatnego kierować do szpitala. To jest absurd, to też nie powinno mieć miejsca. Ale teraz proszę zobaczyć, jak wyglądałaby sytuacja na przykład moja. Ja pracuję tylko na Narodowy Fundusz Zdrowia przez 5 dni w tygodniu, ale gdybym pracował jeden dzień prywatnie, a 4 dni na NFZ, ja jako fiałek, czyli osoba, która nie pełni żadnej funkcji kierowniczej w obecnym szpitalu, ja jak miałbym kogoś wcisnąć ewentualnie do siebie, do poradni, jeżeli ten pacjent by do mnie przychodził do poradni na przykład w piątek do poradni prywatnej. Druga sprawa, ja nawet nie miałbym celu, żeby to robić, no bo jeżeli bym wciskał z prywaty do publicznej, no to wówczas tak naprawdę traciłbym pacjenta prywatnego. Czyli nie wszystkim ograniczyć, bo w niektórych przypadkach nie ma tej kolizji, o której tutaj mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o to, że przyjdź do mnie prywatnie, a ja ci zrobię zabieg w publicznym szpitalu, no to uważam, że to już jest bardzo nieuczciwe i generalnie to powinno zostać zmienione.
0: Chciałam jeszcze zapytać, proszę o krótką odpowiedź, bo zmierzamy do końca. Jak pan z dzisiejszej perspektywy ocenia wywiad doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero, gdzie zarzucił szefom SOR-u, szczególnie doktorowi Kacprzykowi, przyczynianie się do zgonów pacjentów?
1: Tutaj musi wejść prokuratura, tutaj musi wejść wymiar sprawiedliwości, bo to są tak silne zarzuty, że to musi zostać do spodu wyjaśnione i sprawdzone. Ciężko się wypowiadać, no bo tak naprawdę ani tam nie pracowałem, ani nie znam tych ludzi, więc na pewno warto, żeby prokuratura to jak najbardziej wyjaśniła.
0: Bartosz Fiałek, reumatolog, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach doktor habilitowany Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Czy prezydent zaprosił już pana na ślubowanie? Może rano dotarła jakaś informacja, że Pałac Prezydencki oczekuje pana?
2: Nie, na razie jeszcze nie otrzymałem takiej informacji, ale zakładam, że jest rzeczywiście rano, a nawet bardzo rano. A moje pismo dotyczące wyznaczenia terminu złożenia ślubowania przed panem prezydentem w obecności pana prezydenta złożyłem 3 lipca w piątek, zatem zakładam, że to jeszcze jest za wcześnie, żebym mógł już niecierpliwie oczekiwać odpowiedzi.
0: A ile czasu będzie pan czekał na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego? Czy można tak czekać w nieskończoność?
2: Nie, nie można czekać w nieskończoność z pewnością. Natomiast w moim przypadku określenie nieskończoność jest zdecydowanie za daleko idące, ponieważ kadencja mojego poprzednika, pana sędziego Andrzeja Zielonackiego, skończyła się w ubiegłą niedzielę, 28 czerwca. W związku z tym to raptem dopiero parę dni, kiedy mógłbym już to ślubowanie złożyć i nawiązać stosunek służbowy. Nie ukrywam, że oczywiście też nie zamierzam w nieskończoność czekać na ten akt. Natomiast chcę zauważyć i chciałbym, żeby to też bardzo wyraźnie wybrzmiało, że twórcy Konstytucji z 97 roku, a w ślad za tym także ustawy z 97 roku wprowadzili tą formułę składania ślubowania przed prezydentem przede wszystkim po to, aby też nawiązać do zadań, jakie realizuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Mianowicie prezydent jest strażnikiem konstytucji w wymiarze takim, iż inicjuje postępowanie przed Trybunałem. Trybunał Konstytucyjny jest strażnikiem w tym zakresie, w jakim rozstrzyga o tym, co jest zgodne z konstytucją, a co nie. Przypomnę też, że na poziomie zasad wartości konstytucyjnych w preambule wpisano bardzo wyraźnie zasadę współdziałania władz. I to, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, wybrani już przez Sejm, składają ślubowanie wobec prezydenta, do tej pory najczęściej w obecności prezydenta, jest także wyrazem zawiera pewną symbolikę związaną z tym współdziałaniem.
0: Ale chyba zgadzamy się, że w momencie, kiedy upływa kadencja jednego sędziego, a Sejm już wskazał następcę, no to jednak ślubowanie powinno nastąpić niezwłocznie.
2: W mojej ocenie tak, jest to związane także z inną jeszcze funkcją prezydenta Rzeczypospolitej, równie ważną, to znaczy gwarantowania ciągłości władzy państwowej. Zwolnione stanowisko sędziowskie, zwłaszcza w takim organie jak Trybunał Konstytucyjny, powinno niewątpliwie być najszybciej jak to możliwe uzupełnione. W związku z tym też oczywiście to oczekiwanie, o którym pani redaktor mówi, natomiast nie ukrywam, że na tym etapie postępowania, na jakim jesteśmy w tej chwili, myślę, że mogę spokojnie jeszcze oczekiwać na odpowiedź ze strony prezydenta Rzeczypospolitej. Zakładam, że taką odpowiedź na moje pismo wskazujące na gotowość do podjęcia obowiązków orzeczniczych oczekuję.
0: A czy dopuszcza pan taką możliwość złożenia ślubowania, tak jak czworo sędziów, którzy nie doczekali się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego?
2: No, odpowiedzią na to pytanie jest też ta formuła, którą wygłosiliśmy niejako wspólnie, że nie można czekać w nieskończoność. Moje obowiązki to przede wszystkim obowiązki wobec narodu. To jest także obowiązek stania na straży konstytucji. Te dwa elementy są wyeksponowane w rocie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której miałbym wyłącznie poprzestać na oczekiwaniu, ponieważ byłoby to absolutnie niezgodne także z wartościami, jakie łączą się z byciem sędzią Trybunału.
0: Z wypowiedzi szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego wynika, że jednak Pałac Prezydencki ma zastrzeżenia do pana, ponieważ był pan autorem takiej analizy prawnej, z której wynikało, że przepisy dotyczące przywrócenia prokuratora ze stanu spoczynku obowiązywały tylko w określonym roku, a nie w jakimś dłuższym okresie. No i jest praktyczna konsekwencja takiej interpretacji przepisów, a mianowicie Dariusz Barski przestał być prokuratorem krajowym, bo minister sprawiedliwości Adam Bodnar uznał, że nie został skutecznie przywrócony ze stanu spoczynku.
2: Przyjmuję ze smutkiem tę konstatację. Szczerze mówiąc, nie znam tej wypowiedzi pana ministra Boguckiego, natomiast już w trakcie posiedzenia komisji sejmowej, w trakcie której byłem prezentowany jako kandydat na sędziego Trybunału, ten wątek się pojawił. Bardzo chętnie miałem wówczas nadzieję wręcz na to, że będziemy mogli także z państwem posłami porozmawiać o merytorycznej stronie tej opinii, a nie zmieniłbym w jej zakresie absolutnie niczego. Tak troszeczkę korygując też wypowiedź pani redaktor, w przypadku tej regulacji chodziło o to, że to nawet nie w danym roku, tylko w ciągu zaledwie kilku miesięcy obowiązywały te regulacje, bodajże od marca do maja wówczas. I tak naprawdę trochę czuję się kozłem ofiarnym, jeżeli rzeczywiście to jest traktowane, ta moja opinia jest traktowana jako argument przeciwko zaproszeniu mnie na ślubowanie. Ponieważ opinie sporządzały, z tego co wiem, trzy osoby, niezależnie od siebie. Te opinie spotkały się, ale tylko w konkluzjach, bo tego co wiem, we wszystkich przypadkach konkluzja była jednaka, że ustawodawca popełnił tutaj, z punktu widzenia tych, którzy dzisiaj krytykują tę opinię, błąd, ponieważ umieścił przepis umożliwiający byłym prokuratorom krajowym powrót do czynnej służby w przepisach przejściowych, ustawie przepisy wprowadzające, a nie w ustawie właściwej o prokuraturze. I stąd się wzięła ta sytuacja. No trudno mi było inaczej w tej kwestii się wypowiedzieć jako ekspertowi, ponieważ gdyby przepis był w odpowiedniej ustawie i gdyby jeszcze pojawiło się tam sformułowanie, że w każdym czasie może powrócić do służby, tak jak pojawiło się sformułowanie, że w każdym czasie może potem odejść z tej służby, bo przepis, o którym mówimy, obejmuje dwa elementy: powrotu do służby czynnej, ale też możliwości powrotu do stanu spoczynku. I w przypadku powrotu do stanu spoczynku ustawodawca wyraźnie napisał, że może to być w każdym czasie.
0: Tak, ale tutaj ten konflikt też polega na tym, że Izba Karna Sądu Najwyższego, który w taki skład sędziowski, któremu przewodniczył Zbigniew Kapiński, uznała, że jednak prokuratorem krajowym nadal jest Dariusz Barski.
2: No, trudno jest mi jakoś przejść do porządku dziennego nad orzeczeniem Sądu Najwyższego, ale mam prawo nie zgadzać się z tezami tego orzeczenia i pozostaję w tym zakresie przy swoim stanowisku. Natomiast chcę też powiedzieć, że jest bardzo przykre, że tak naprawdę kwestie przenikania polityki do prawa tak bardzo już są zaawansowane, że dzisiaj przedmiotem dywagacji jest treść opinii prawnej, jakiejkolwiek zresztą mogłyby być, tylko z tego względu, że wywołała jakieś konsekwencje polityczne.
0: Chciałam zapytać także, czy pana zdaniem rząd powinien drukować orzeczenia obecnego Trybunału Konstytucyjnego, bo tego nie robi.
2: Tak, rząd tego nie robi. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której dzisiaj jest czwórka sędziów, którzy zostali legalnie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, ale z przyczyn pod względem prawnym zupełnie bezzasadnych są niedopuszczeni do orzekania, no to wszystkie te orzeczenia, które wydaje Trybunał Konstytucyjny obecnie, bez udziału owych sędziów, są dotknięte wadą prawną. W związku z tym trudno je nazwać też orzeczeniami w sensie konstytucyjnym.
0: No ale nie były drukowane te orzeczenia jeszcze przed wyborem sześciorga sędziów, z których tylko dwie osoby zostały przyjęte w Pałacu Prezydenckim.
2: Tak, i akurat tę praktykę oceniam negatywnie. Uważam, że wówczas one powinny być drukowane, pod warunkiem, że nie brała w wydaniu takich orzeczeń udziału osoba nieuprawniona do orzekania, a jak wiemy, w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają obecnie dwie takie osoby.
0: Bo Prawo i Sprawiedliwość przedstawia taki argument, no tak, jak obecna koalicja rządząca wskaże nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no to nagle się okaże, że ta instytucja jest legalna. Jak pan widzi taki moment, w którym faktycznie będzie można uznać, że problem dublerów wygasł? Bo na chwilę zostawmy na boku kwestię tego, że prezydent nie odebrał ślubowania od czworga sędziów, ale sam problem związany z dublerami, jak to powinno być zakończone?
2: No trudno jest mi w tej sprawie się wypowiadać jako sędziemu Trybunału Konstytucyjnego. Ten problem powstał, przypominam, z przyczyn stricte politycznych i powinien być przez władzę polityczną, czyli władzę ustawodawczą, rozstrzygnięty i przez polityków, bo to politycy doprowadzili do tego, że mamy dzisiaj do czynienia z tą sytuacją. Wiem jedno, dopóki w składzie Trybunału Konstytucyjnego będą zasiadały osoby nieuprawnione do orzekania, a mamy bardzo bogate już orzecznictwo i nie tylko sądów europejskich, ale i krajowych w tej kwestii, no to oczywiście te orzeczenia będą dotknięte wadą prawną.
0: Tak, ale czy to oznacza po prostu, że w momencie, kiedy wygasną kadencje dublerów, powinna być taka propozycja wobec tych sędziów, którzy zostali legalnie wybrani, ale PiS nie dopuścił ich do orzekania? Mówię o powrocie do czasów sprzed 10 lat w zasadzie już.
2: Trudno mi powiedzieć, ja mogę się wypowiadać w sensie prawnym tylko. W sensie prawnym kadencje tych trzech osób, trzech sędziów, od których pan prezydent Andrzej Duda nie odebrał ślubowania, one się już zakończyły. Natomiast w miejsce tych, którzy na ich miejsce zostali wybrani, czyli niezgodnie z zasadą państwa prawnego, ciągle zasiadają dwie osoby w Trybunale jako kontynuatorzy tamtego wydarzenia z 2015 roku. W związku z tym, dopóty oni tam będą, no to ta kwestia jest cały czas jeszcze do naprawienia.
0: No ale jak?
2: Pani redaktor, proszę mi pozwolić nie odpowiadać na to pytanie, ponieważ sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie są predestynowani do tego, żeby rozwiązywać spory polityczne. Sędziowie Trybunału są od rozstrzygania sporów prawnych.
0: Wiem, ale tu jest kwestia tego, który to jest moment zakończenia tej fazy z dublerami, bo ja tego nie rozumiem po prostu.
2: W mojej ocenie jest tak, że skoro mamy do czynienia z osobami, które są nieuprawnione do orzekania, to właściwie można ten problem rozstrzygnąć w każdym czasie. No, jeżeli ktoś jest nieuprawniony do tego, aby pełnić określone funkcje, no to znaczy, że w istocie, w sensie prawnym ich nie pełni. Więc tutaj jest tylko i wyłącznie w mojej ocenie potrzebna jakaś decyzja polityczna w tej sprawie, ale jaka, to absolutnie nie zamierzam tego sugerować.
0: Czy Bogdan Święczkowski jest legalnym prezesem Trybunału Konstytucyjnego?
2: W związku z wyborem, z powołaniem pana sędziego Święczkowskiego na prezesa Trybunału Konstytucyjnego też doszło do uchybień prawnych. W mojej ocenie jest to co najmniej wątpliwe. Natomiast te działania, które podejmuje pan prezes Święczkowski w tej chwili, także dotyczące no, nieuwzględniania faktu wyboru przez Sejm 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, one no, dodatkowo jeszcze wzmacniają tę argumentację, ponieważ w kompetencjach prezesa Trybunału Konstytucyjnego leży organizowanie pracy sędziów, a nie dezorganizowanie pracy sędziów i nie ma też w tych kompetencjach absolutnie takiej, która by umożliwiała prezesowi Trybunału Konstytucyjnego dokonywanie samodzielnej oceny tego, kto jest sędzią Trybunału, a kto nie jest sędzią Trybunału.
0: Czy pana zdaniem powinno być wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec Bogdana Święczkowskiego?
2: Trudno mi powiedzieć w tej chwili cokolwiek na ten temat, ponieważ no, uważam, że należałoby przede wszystkim dokonać analizy prawnej wszystkich działań podejmowanych przez pana prezesa i dopiero wówczas ta kwestia powinna być przedmiotem rozstrzygnięcia.
0: A jak pan postrzega fakt, iż zgromadzenie sędziów TK nie zgodziło się na uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego?
2: No, trudno mi powiedzieć, jak to należy ocenić. No, zgromadzenie tak w danym momencie postanowiło. Pozostaje mi przyjąć, że w oparciu o materiał, którym dysponowało. Natomiast nie zamyka to oczywiście możliwości do tego, aby w związku ze zmianą pewnych okoliczności czy nowymi wydarzeniami do tej kwestii nie wrócić. Ale no też trudno mi jest, będąc z zewnątrz zupełnie, dokonywać tego komentarza. No nie uczestniczyłem w tym zgromadzeniu, bo w oczywisty sposób uczestniczyć nie mogłem. Bazuję tutaj tylko i wyłącznie na doniesieniach medialnych, a to trochę za mało dla prawnika, żeby ferować w tej sprawie jakieś konkretne sądy.
0: Doktor habilitowany Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: W atmosferze rosnących międzynarodowych napięć w Turcji rusza dziś szczyt państw NATO. Szefowa resortu zdrowia po ultimatum premiera dziś ma przedstawić ewentualne założenia naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia. Hiszpania z awansem do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu po zwycięstwie z Portugalią. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w tureckiej Ankarze rusza dwudniowy szczyt NATO. Szczególnie ważne dla światowych przywódców będą tematy związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie i wojną na Ukrainie. Uwaga zwrócona jest m.in. w kierunku prezydenta USA Donalda Trumpa, ale obawy budzą też ostatnie wypowiedzi rzecznika Kremla. Dmitrij Pieskow przestał bowiem mówić o rosyjskiej inwazji na Ukrainę jako o specjalnej operacji wojskowej. Zamiast tego wprost mówi już o wojnie, co niepokoi wielu przywódców, szczególnie w kontekście ostatnich ostrzeżeń o możliwej rosyjskiej prowokacji przeciwko Polsce. Z kolei takie zapowiedzi płyną z ust sekretarza generalnego NATO, Marka Ruttego.
2: Pokażemy, jak silne jest NATO i jak jesteśmy zdeterminowani, by bronić każdego naszego obywatela i każdego skrawka ziemi.
1: Pozostaje pytanie, czy takie samo zapewnienie usłyszymy od wszystkich sojuszników, w tym przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Polskę w Ankarze reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSZ Radosław Sikorski.

0: niż ci, którzy dzisiaj podnoszą krzyk, a przed nami podejmowali decyzje o znacznie większym stopniu ryzyka.
1: Donald Tusk zapewnia przy tym, że Polska nadal będzie wspierała militarnie Ukrainę. Dziś ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. To pokłosie m.in. afery w warszawskim szpitalu południowym. Ultimatum szefowej resortu zdrowia dał premier, który czeka na propozycję zmian. Afera w szpitalu południowym, jak w soczewce, pokazała mechanizmy, które trzeba naprawić. Czasu jest niewiele, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
2: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
1: Zdaniem europosła w sprawie powinien zostać zorganizowany okrągły stół, także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie naprawić system ochrony zdrowia. Wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje, dzięki którym mogą wyposażyć się na przykład w motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne i drony. Wsparcie z programu obrony cywilnej i ochrony ludności dostaje też WOPR na Podlasiu, o czym więcej teraz opowie Jakub Medek.
3: Każda z czterech podlaskich stanic WOPR-u dostała właśnie około 100 tysięcy złotych wsparcia od państwa. Dzięki temu możemy opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
4: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować zalew Siemianówka, jezioro Rejgrodzkie.
3: Dodatkowo do podlaskich WOPR-ów mają w tym roku trafić 2 miliony z programu ochrony ludności. W Łomży, jak zapowiada Tomasz Malinowski, szef tamtejszej stanicy, pieniądze pójdą na nowe łodzie ratownicze z polipropylenu.
5: Czyli odkształconego tworzywa, które idealnie sprawdza się na rzekach. Jest to tworzywo, które w wyniku uderzenia od kamienia nie powoduje uszkodzenia dna.
3: Do końca czerwca w Polsce utonęło już ponad 60 osób, ani jedna w miejscu pilnowanym przez ratowników WOPR-u. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
1: I na koniec informacji jeszcze sport. Hiszpania pokonała Portugalię 1-0 w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Dallas. Rywalem mistrzów Europy w kolejnej fazie mundialu będzie zwycięzca spotkania USA-Belgia, a początek tego spotkania już za niecałą godzinę, czyli o 2 w nocy polskiego czasu. Również o 2 zapraszam na kolejne informacje w TOK FM. A teraz jeszcze prognoza pogody. Dzień szykuje się pochmurny i deszczowy w niemal całym kraju, a na południu można też spodziewać się burz. Na termometrach od 16 stopni na północy do 20 w centrum i do 24 stopni na południu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony, szefowa polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Dzień dobry, pani poseł.
8: Dzień dobry.
7: Wybiera się pani na szczyt NATO do Ankary. Wcześniej brała pani udział w spotkaniach przygotowujących i zastanawiam się, jak pani przewiduje, jaki będzie efekt tego szczytu w Turcji.
8: Mam takie przeświadczenie, że to będzie bardzo, bardzo ważny szczyt, ważniejszy niż te, które są za nami. I powiem tak, sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego że kiedy mieliśmy sesję wiosenną Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w maju, to jeszcze wydawało się, że Stany Zjednoczone będą chciały się dystansować od Ukrainy. Takie mieliśmy przeświadczenie, debatując. Natomiast w tej chwili sytuacja jest inna. Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie w Stambule. To było spotkanie, w którym uczestniczyli szefowie parlamentów krajów NATO i szefowie delegacji. I tam była wiceszefowa NATO i w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i potrzebie takiej ofensywności NATO. Także bardzo ważny to będzie moment, dlatego że Stany Zjednoczone z jednej strony w swoich dokumentach najważniejszych pokazały na przełomie roku, że ich te główne punkty uwagi to nie jest Europa, tylko to jest Indo-Pacyfik, więc jakby trochę się z Europy chcą wycofać, natomiast no ta sytuacja, którą mamy w tej chwili, pokazuje,
7: czy w tej deklaracji znajdzie się właśnie ta teza,

0: że jednak artykuł 5, czyli taka solidarność pomiędzy członkami NATO nadal obowiązuje.
1: Znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że nikt nie będzie podważał artykułu 5. Natomiast jest pytanie, jak poszczególne kraje NATO będą reagowały w momencie wtedy, kiedy trzeba go będzie użyć. I powiem tak, w zeszłym roku w Monachium, kiedy pytałam swoich kolegów z różnych państw NATO, czy oni mają świadomość tego, że jest możliwy atak Putina na jakiś kraj NATO, i przekonywałam ich do tego, że powinniśmy już na sucho ćwiczyć ten artykuł 5, bo to się może wydarzyć, to większość moich kolegów z innych krajów NATO, szczególnie tych bardziej oddalonych od Ukrainy, mówiła, nie, to niemożliwe. Dzisiaj już nikt tak nie mówi, dzisiaj już wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to zagrożenie istnieje, chociaż żeby była jasność, ono jest dokładnie takie samo, jak było rok temu, także ja...
0: No tak, ale rząd mówi o szykowanych prowokacjach ze strony Rosji i
1: nic
0: tak naprawdę...
1: Nic nowego.
0: Tak, ale jaki rodzaj prowokacji?
1: To znaczy, my jesteśmy dzisiaj w tak zwanej wojnie kognitywnej, którą próbowaliśmy na konferencji kilka tygodni temu w polskim Sejmie przełożyć na takie bardziej zrozumiałe słowa i nazwaliśmy to wojną o umysły, wojną psychologiczną, i to jest taka wojna, która jest poniżej progu wojny kinetycznej, czy użycia czołgów, rakiet i tak dalej, ale jest to wojna, która się skupia na z jednej strony dezinformacji, z drugiej strony na aktach sabotażu. Ćwiczymy to już w Polsce, znaczy doświadczamy tego w Polsce, jak również atakach cybernetycznych. Polska jest jednym z najbardziej doświadczonych państw, jeśli chodzi o cyberataki, 270 tysięcy ataków rocznie. No, mamy za sobą te incydenty sabotażu, bardzo głęboka sfera dezinformacji wszelakiego rodzaju. I ważne jest to, bo o ile my dosyć łatwo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wygląda wojna kinetyczna, bo po prostu obserwujemy to, co się dzieje na Ukrainie. Wiemy, jakiego rodzaju uzbrojenia się używa w takiej wojnie. O tyle musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ta wojna o umysły to też jest wojna, w której się używa broni, tylko to jest zupełnie inna broń. Bo tą bronią jest dezinformacja, tą bronią są cyberataki i tą bronią są właśnie...
0: Rozumiem, ale rozumiem też, że bardzo ważna rząd nie poda przykładu tej prowokacji, która jest teraz szykowana, mimo że twierdzi, iż wie, jaki to jest rodzaj prowokacji.
1: To znaczy, to są sytuacje, to znaczy, to są zebrane informacje wywiadowcze różnych państw NATO i w oczywisty sposób nikt nie będzie o tym w tej chwili mówił,
0: ale... Ale uodpornić polskie społeczeństwo i opinię publiczną na ewentualnie działanie takiej prowokacji.
1: Redaktor, ale nawet jeśli ta wiedza jest dosyć precyzyjna, tego nie wiem, no to proszę sobie wyobrazić sytuację, w której my informujemy, co też może się wydarzyć. To tylko wtedy jest jasne, że to się nie wydarzy, tylko się wydarzy coś zupełnie innego.
0: Okay.
1: To jakby nie ma sensu tutaj, to znaczy bardzo ważne jest, żeby zrozumieć jedną rzecz, że ta wojna poniżej progu wojny kinetycznej to jest taka wojna, która ma budzić panikę, która ma nas głęboko dzielić, podważać zaufanie do instytucji państwa. No, to wszystko chodzi o to, żebyśmy my jako społeczeństwo byli po prostu słabi, podzieleni i bardzo głęboko zaniepokojeni.
0: Pani poseł, opozycja zarzuca rządowi, że przekazał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot i że polska armia nie powinna się pozbywać takiego sprzętu.
1: Ja czekam, ponieważ zapadła decyzja, że dzisiaj rząd przekaże informacje na temat całego tego sprzętu, który przekazywaliśmy od 22 roku walczącej Ukrainie. Ja nie mam informacji akurat
0: o tych rakietach. Komisja Obrony Narodowej nie wie, jaki sprzęt jest przekazywany Ukrainie?
1: Nic nie wiem na temat rakiet Patriot. Czy myśmy dostawali jakieś informacje, może w jakiejś klauzulowanej formule, tak, ponieważ to jest w większości informacja niejawna, jak rozumiem, rząd zdecydował, żeby to odtajnić.
0: No i właśnie pan wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o odtajnieniu wszystkich donacji, jakie zostały dokonane w latach 2022-2026, czyli zarówno za czasów rządu PiS-u, jak i obecnego rządu, ale pytanie jest takie, czy to jest słuszna decyzja, no bo to jednak jest ujawnianie informacji, jakiego sprzętu się pozbyliśmy, jakiego sprzętu nie mamy. To też jest cenna informacja dla innych wywiadów.
1: To znaczy, powiem tak, ta wojna po 4,5 roku jest zupełnie inną wojną niż wtedy, kiedy ona się zaczynała. Na samym początku wojna na Ukrainie była taką wojną, w której walczył sprzęt z wyczyszczonych magazynów różnych państw. Więc my w tym początkowym etapie wojny głównie pozbywaliśmy się sprzętu postradzieckiego, który jeszcze był w naszych magazynach. Tego sprzętu już po prostu nie ma. Więc jakby zupełnie jest inna historia przekazywania różnego rodzaju uzbrojenia Ukrainie na samym początku wojny, a zupełnie inaczej to wygląda w tej chwili, ponieważ czym innym się na Ukrainie walczy. Co więcej, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Ukraina tak mocno posunęła się w produkcji własnej uzbrojenia, że dzisiaj 75% uzbrojenia, które walczy na Ukrainie, to jest uzbrojenie produkowane na Ukrainie. To znaczy, jesteśmy w zupełnie innej sytuacji i wiem, że te donacje jeszcze mają miejsce, natomiast to jest taka sytuacja, w której to już kraje NATO powinny pobierać wiedzę i doświadczenie
0: Pojawiła się w sieci informacja, że tak, rząd PiS dokonał 44 donacji, a rząd koalicji 15 października tylko 5. No i tu jest w drugim przypadku to jest kilkaset milionów złotych, bodajże 300, no w przypadku 44 donacji to już oczywiście o wiele większa suma.
1: Poczekajmy, co powie dzisiaj premier. Rzeczywiście, i to wiem, na samym początku my wysyłaliśmy to uzbrojenie nasze stare,
0: postradzieckie. Mateusz Morawiecki nazwał to dosyć brutalnie, że to był jakiś złom, żelastwo i że to się opłacało dawać Ukrainie, która przelewała krew także za nas.
1: Tak, to znaczy, złom, żelastwo, to był sprzęt, który tam oczywiście pracował. Natomiast on się po prostu wyczerpał. Tam na przykład była taka sytuacja, że uzbrojenie nie natowskie ma zupełnie inne kalibry pocisków niż uzbrojenie natowskie, to na przykład trwało poszukiwanie fabryk, które jeszcze produkują pociski w tej formule nie natowskiej.
0: Ale tutaj jest
1: Bułgaria, Rumunia.
0: Taki zarzut opozycji, że z jednej strony Mariusz Błaszczak, były szef MON, ma postawione zarzuty za to, że ujawnił dawne plany obrony Polski.
1: Co to znaczy dawne? No właśnie, to jest
0: nieaktualne.
1: Wiemy to? Na jakiej podstawie pani redaktor wie, że to są już...
0: Tak
1: twierdzi Mariusz Błaszczak, więc jakby tam się toczy postępowanie. Ja nawet nie jestem pewna, czy... Bo jakby ujawnienie informacji, znaczy ujawnić informację może dysponent informacji. Ja nie wiem dzisiaj, musiałabym sięgnąć do tego, o czym była mowa kilka miesięcy temu, czy w ogóle Mariusz Błaszczak był dysponentem tej informacji, czy dysponentem tej informacji był sztab. Tam była również kwestia dopuszczenia do tej informacji osób nieuprawnionych. Tu mamy sytuację, w której zadecydowano o tym, że będzie ujawniana ta informacja, ale to przeszło z całą swoją procedurę, więc ja nie jestem w stanie pani odpowiedzieć na podstawowe pytanie.
0: Nie, bo chodzi pytanie, o taki fundamentalny ewentualność... zarzut.
1: Nie, no dobrze, no
0: tam tylko... minister ujawnił, ma zarzuty, a tutaj minister obrony narodowej też ujawnia informacje niejawne. No i
1: dobrze,
0: się okazuje, tylko... że można. Taki jest zarzut
1: dobrze,
0: PiSu.
1: Tylko, że tutaj mamy... Znaczy ja rozumiem, że PiS się będzie chciał bronić, ale zacznijmy od tego. Czy plany ewentualnościowe, czy minister Błaszczak był dysponentem tych planów ewentualnościowych, czy w związku z tym on jako minister mógł to ujawnić? Nie wiem, niech się zajmuje z tym prokuratura. Ale pierwsze pytanie moje jest takie, czy minister Błaszczak jest pewien, że on ujawnił nieaktualne plany ewentualnościowe?
0: A inny zarzut komentatorów jest taki, że znaleźliśmy się w dramatycznym punkcie, kiedy dwie ekipy rządzące ścigają się i oskarżają wzajemnie o to, kto więcej pomógł Ukrainie, że to jest bardzo...
1: To znaczy, to jest o tyle dziwne, że w tej chwili, rozumiem, PiS chce pokazać, że pomaganie Ukrainie nie jest dobre. Rzeczy, tak to rozumiem, tak? Że,
0: no
1: że,
0: tak,
1: że
0: dziś, a kiedyś rząd było chce dobre, pokazać, a teraz, pomagamy mało.
1: Nie, są takie historie, o których lepiej mniej mówić niż więcej. Akurat kwestia przekazywania uzbrojenia Ukrainie w przeszłości, no to rozmawiamy o czasie przeszłym dokonanym, tak? Więc jakby tutaj rzeczywiście mówimy o tym, co się wydarzyło w przeszłości i mówimy o tym sprzęcie. Naprawdę początek wojny to były wyczyszczone
0: Rozumiem.
1: Magazyny.
0: Pani poseł, jeszcze krótki komentarz takiej informacji Dziennika Gazety Prawnej, ponieważ ta gazeta informuje, że w ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi żołnierze amerykańscy. Czy pani ma jakąś wiedzę?
1: Nie mam bardziej szczegółowej wiedzy na ten temat. To, co jest dzisiaj ważne i wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdybyśmy skończyli te negocjacje do listopada, kiedy będą wybory cząstkowe w Stanach Zjednoczonych, te negocjacje dotyczące obecności
0: żołnierzy się zakończą.
1: Permanentnej w Polsce, tak, bo później w listopadzie się mogą wydarzyć bardzo różne rzeczy w Stanach i Stany mogą być zajęte innymi sprawami, a nie naszą obecnością.
0: Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, pani poseł.
1: Dziękuję, dobra.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I profesor Janusz Majcherek, socjolog. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: A ja chciałam panów prosić o ocenę tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach, a mianowicie wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, napisał na platformie X, że w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. I podchwycił to minister w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, który uznał, że według jego informacji to w zasadzie jest prawdopodobne. Mało tego, według moich informacji rząd odstąpił nawet kolejkę w amerykańskich fabrykach. Do tego chóru też dołączył były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i w odpowiedzi na te zarzuty wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie donacji, które zostały dokonane za rządów PiS, a także za rządu Donalda Tuska. Jak panowie oceniają tę wymianę zdań? Profesor Janusz Majcherek.
3: No cóż, nacjonaliści z opozycji nie przepuszczą żadnej okazji, żeby zaszkodzić Tuskowi i Ukrainie. Jeśli takiej okazji nie ma, to sobie ją sami stworzą. Szybka reakcja wicepremiera Kosiniaka-Kamysza świadczy o tym, że rząd tutaj ma atuty w ręku. To znaczy prawdopodobnie te oskarżenia są bezpodstawne, bo inaczej nie zdecydowaliby się przecież na ujawnianie. Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, premier, nie zdecydowaliby się na ujawnianie tej listy donacji dla Ukrainy. Więc sądzę, że sprawa się szybko wyjaśni, choć oczywiście pozostanie pewien niesmak związany po pierwsze z tą intrygą knutą przez, jak ich nazwałem, opozycyjnych nacjonalistów, a po drugie z ujawnieniem jednak pewnej części tajemnic wojskowych, choć tutaj zastrzegam, że ja wcale nie jestem pewien, czy Rosjanie nie są wcale dobrze poinformowani o tym, jaki sprzęt, jaki rodzaj sprzętu, w jakich ilościach płynie na Ukrainę. Sądzę, że mają w tym pewną orientację, więc ujawnienie tego nie będzie chyba aż z tak wielką szkodą dla polskich zdolności obronnych czy natowskich zdolności obronnych.
0: Tak, tylko tutaj problem polega na tym, że zaczynamy się jednak ścigać na to, kto mniej pomaga Ukrainie. To jest taka obawa, Leszek Jarzdewski.
2: Dzisiaj widać, że ton w relacjach polsko-ukraińskich nadaje Konfederacja i ministrowie rządu Tuska próbują udowodnić przed Konfederacją, że w sprawie Ukrainy zachowują się podobnie jak oni. To znaczy, że nie pomagają nadmiernie, tak? Albo pomagają, ale się nie cieszą, a tak naprawdę to tamci pomagali więcej. Tamci, patrz, Prawo i Sprawiedliwość. PiS tu jest w niezręcznej sytuacji, no bo w elektoracie prawicowym dzisiaj Ukraina jest bardzo niepopularna, więc próbują się podłączyć pod tę falę krytyki rządu za bycie zbyt proukraińskim. No ale jednocześnie nie są w stanie wyrzec się tego, co akurat było, uważam, polską racją stanu, to znaczy tego, że zachowali się nie tylko przyzwoicie, ale zgodnie z polskim interesem narodowym, czyli od samego początku bardzo intensywnie, i trzeba to podkreślić, w dużej mierze byli w awangardzie tej pomocy dla Ukrainy w stosunku do naszych europejskich sojuszników, którym zajęło trochę czasu, żeby przyjąć te wiadomości, że trzeba pomagać tak jak się da, a nie tylko wysyłać hełmy i kamizelki kuloodporne. I tutaj no, przyznam, że to jest bardzo niebezpieczna tendencja do takiego licytowania się na to, co właśnie powiedział profesor Majcharek, że kto jest bardziej antyukraiński, bo widać już, jaki problem ma polska polityka. To znaczy, nasza racja stanu wymaga tego, żeby Ukraina była jak najdłużej w walce z Rosją, ponieważ tak długo jak Ukraińcy giną w tej wojnie, to nie giną Polacy. Po prostu Rosja nie jest w stanie pełnoskalowo zaatakować innych krajów, w tym krajów NATO, dopóki trwa pełnowymiarowa wojna w Ukrainie. Natomiast coraz trudniej jest politycznie przekonywać, albo inaczej, rząd coraz w mniejszym stopniu podejmuje próbę przekonywania Polaków, że tak trzeba robić, a nie ukrywać te fakty. Ja akurat uważam, że przekazanie patriotów nie byłoby niczym nagannym. Na Kijów spadło nawet chyba tylko w ciągu ostatniej kilkudziesięciu godzin ponad chyba 40, znaczy nie na sam Kijów, ale w ogóle nad Ukrainą ponad 40 rakiet rosyjskich, nie licząc tam setek dronów, więc te patrioty są im potrzebne. No i ja obawiam się, że teraz będzie coraz trudniej tę pomoc przekazywać, a ta pomoc jest niezbędna, żeby Ukraina pozostała w grze, zwłaszcza teraz, kiedy ma inicjatywę strategiczną.
0: Mateusz Morawiecki ostatnio stwierdził, że właściwie dokonaliśmy dobrej transakcji zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę, dlatego że Polska wysłała 50-letnie czołgi, jak powiedział były premier, właściwie takie żelastwo nieużyteczne, a w zamian za to Ukraińcy bronili Europy i przelewali własną krew. Profesor Majcharek.
3: Oczywiście jest dużo racji w tym, że lepiej teraz wysyłać patrioty na Ukrainę, niż trzymać je u siebie na wypadek, gdyby Rosja nas zaatakowała, ponieważ dopóki wysyłamy broń na Ukrainę, gwarantujemy sobie, albo przynajmniej uprawdopodobniamy bezpieczeństwo. Coraz więcej wskazań sugeruje, że może dojść niebawem do zawieszenia broni, do jakiegoś zamrożenia tego konfliktu. Krótko mówiąc, że w wojnie Rosji, Putina przeciwko Ukrainie może dojść do jakiejś deeskalacji. To by oznaczało, że my powinniśmy być gotowi na to, my jako NATO, mówię już nie tylko Polska, na to, że Rosja może dokonać jakichś nowych form agresji, jeżeli będzie miała uspokojoną sytuację na Ukrainie. Ale dopóki Ukraina się broni, dopóki Ukraina walczy, bardziej racjonalne jest wzmacnianie Ukrainy niż trzymanie tej broni u siebie na wypadek, gdyby była potrzebna, ponieważ im więcej jej wyślemy Ukrainie, tym większe prawdopodobieństwo, że ta broń nie będzie potrzebna u nas.
0: Ale pytanie jest takie, czy zarówno rząd PiS, jak i obecny rząd nie popełniają błędu takiego, że udostępniając ten sprzęt Ukrainie, nie robią tego w takiej formie pożyczki, nawet takiej, która byłaby w przyszłości umorzona, nie byłaby egzekwowana, ale żeby jednak takie zastrzeżenie było, iż to jest właśnie nie darowizna, a pożyczka być może w przyszłości umorzona. Leszek Jarzdewski.
2: Rząd w dużej mierze odzyskał pieniądze za sprzęt, no, za sprawą tego funduszu Unii Europejskiej, który notabene blokowały przez długi czas Węgry te ostatnie wypłaty. Teraz to się zmieniło. Oczywiście to nie jest tak, że my dostajemy 100% tego, co przekazaliśmy Ukraińcom. Duża część tego sprzętu rzeczywiście nie byłaby być w stanie pewnie dużo dłużej używana w kraju, chociaż to oznaczało jakieś tam dość duże dziury. I potem, można powiedzieć, w konsekwencji bardzo kontrowersyjne kontrakty, tak, kupowanie po prostu dużej ilości sprzętu, choćby z Korei Południowej po to, żeby wypełnić te luki, więc można powiedzieć, że to był pewien efekt domina i brak jakiegoś planowania czy przemyślenia, że jeśli przekażemy ten sprzęt, no to trzeba będzie te luki załatać w krótkim czasie i jak to zrobić. I to na pewno wywołuje jakieś problemy i napięcia, natomiast co do tych kwestii transakcyjnych, ja myślę, że mamy za sobą rzeczywiście taki romantyczny okres wspierania Ukrainy na takiej zasadzie, że no dajemy wszystko, co możemy i co jest potrzebne i nie myślimy o wystawianiu rachunku. Ten czas minął i nie ma co sentymentalnie do niego wracać, tak samo jak tych spontanicznych odruchów polskiego społeczeństwa. No nie spodziewam się tak, gdyby miała być jakaś kolejna fala jakiejś dużej migracji, oby nie, do Polski, bo następuje taka normalizacja tej sytuacji i można powiedzieć tak, że w zasadzie cieszmy się, że nie musimy dokonywać kalkulacji, czy opłaca się jeszcze Ukrainę wspierać, bo nie wiadomo, kiedy ona przegra. No bo wtedy można powiedzieć, że jest taki rodzaj takiego hedżowania się, tak, czy takiego zabezpieczania się przed niekorzystnym wynikiem. To znaczy, okej, przekażemy ten sprzęt zostanie zniszczony, Ukraina padnie, a my i tak będziemy musieli potem walczyć z Rosją, nie będzie czym. Więc jakby taka kalkulacja na szczęście w tym momencie raczej nie występuje, bo Ukraina walczy. Natomiast my rzeczywiście musimy znaleźć taki modus operandi, żeby ta polityka polska była w stanie obsługiwać potrzeby ukraińskiej wojny, a jednocześnie, no, żeby wspieranie Ukrainy nie oznaczało automatycznie porażki w wyborach. Dlatego, że żaden rząd sobie nie może na to pozwolić. I poza tym nie miałoby to żadnego sensu nawet z punktu widzenia racji stanu Polski, bo co nam z tego, że Tusk będzie wspierał Ukrainę, jak potem przyjdą prorosyjscy faszyści i będą rządzić, czy współrządzić w tym kraju. A wiemy, że tacy ludzie też będą w tych wyborach startować.
0: Dorzucę jeszcze i to, że w tej chwili wygaszane są rozmaite udogodnienia dla obywateli Ukrainy. Wiele osób potrzebujących opieki właściwie zostało kompletnie na lodzie w tej chwili i to też jest podnoszone przez organizacje pozarządowe, że dosyć to brutalnie została przerwana ta pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium Polski. Profesor Janusz Majcherek.
3: Tak, bo trzeba pamiętać o tym, że pomagamy Ukrainie nie tylko militarnie, ale humanitarnie i że obie formy tej pomocy są jednakowo ważne. To, że w Polsce narastają nastroje antyukraińskie, możemy długo dyskutować, kto jest temu winien, czy to społeczeństwo miało tego rodzaju nastawienie już wcześniej, tylko było ono skrywane, zostało zdetonowane takimi czy innymi posunięciami politycznymi, czy to politycy szczują na Ukraińców, a społeczeństwo się do tego przyłącza, to jest długa dyskusja, której tu prawdopodobnie w tej chwili nie odbędziemy. Ale musimy o tym pamiętać. Pomoc humanitarna jest jednakowo ważna jak pomoc militarna i obie te formy pomocy utrzymują Ukrainę w stanie zdolności do stawiania czoła Rosji. A dopóki Ukraina stawia czoło Rosji, raczej jesteśmy bezpieczni. Mówię raczej, bo są pewne sugestie co do tego, że Rosja może zaatakować któryś z krajów NATO, ale myślę, i tutaj zgadzam się z redaktorem Jarzewskim, dopóki Ukraina wiąże siły rosyjskie, raczej znikome jest prawdopodobieństwo, że Putin zdecyduje się uderzyć w jakikolwiek kraj NATO, w tym także Polskę.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Leszek Jarzdzewski, redaktor naczelny Liberté i profesor Janusz Majcherek. A ja chciałam panów zapytać o zdanie na temat decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który ogłosił, iż przyjął dymisję swoich dwóch zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. To oczywiście pokłosie afery Szpitala Południowego. Czy to faktycznie pomoże Koalicji Obywatelskiej zażegnać ten kryzys? Leszek Jarzdzewski.
2: No, w takich sytuacjach ciśnie się na usta Kowal zawinił, Cygana powiesili, prawda, jakieś polskie powiedzenia, czy angielskie too little, too late, czyli za mało, za późno. Jeśli nie było afery, to nie wiadomo, dlaczego tak długo czekano i dlaczego nie podjęto jakichś działań na poziomie wyciągnięcia konsekwencji politycznych, a jak wiemy, obie panie no nie są wpływowymi polityczkami koalicji, nie są, myślę, szczególnie szeroko znane poza Warszawą. jest takie poczucie, że był po prostu kozłami ofiarnymi w takim bardzo słabym pokazie nieudolnego zarządzania kryzysowego. I moim zdaniem oczywiście ta afera nie oznacza, że rząd się rozpadnie albo że koalicja spadnie do 20% poparcia, natomiast to oznacza, że w takim dłuższym okresie musi się liczyć z tym, że Tusk traci to, co było jego chyba największym atutem przed objęciem władzy w kampanii, kiedy robił te dwa wielkie marsze w Warszawie.
0: Słyszymy się?
2: Tak, słyszymy się, przepraszam. Jakieś zakłócenia. W każdym razie, że Tusk stracił ten taki element poczucia, moralnej wyższości, tak? Takiego robienia polityki bardziej szlachetnej. Pamiętamy te jego przyrzeczenia czy ślubowania, w których obiecywał, że rozliczy się złodziejstwo, rozliczy się, że nastąpi też oczywiście gdzieś w jakiejś perspektywie pojednanie. Ale mam poczucie, że ta afera jakby powoduje, że coraz więcej ludzi takich nie śledzących aż tak blisko polityki, może mieć poczucie, że te partie są siebie warte. PiS, PO, jedno zło, czyli tak naprawdę woda na młyn Konfederacji. A na końcu jeszcze, może być najgorsze z perspektywy koalicji, jest to, że przypominanie o tym, że PiS był fatalny i gorszy i robił jeszcze większe przekręty, w niczym nie pomaga, ponieważ jednocześnie rozliczenia nie idą. Więc można powiedzieć, że tutaj to jest takie podwójne sobie strzelanie w kolano.
0: Profesor Janusz Majcherek?
3: Ja odnoszę wrażenie, że ani opozycja, ani komentariat nie byłby zadowolony, niezależnie od tego, jakie decyzje zostałyby podjęte, bo gdyby nie było żadnych dymisji, to oczywiście byłby wielki krzyk, że one są konieczne, niezbędne, że ktoś musi ponieść odpowiedzialność. Kiedy są dymisje, to okazuje się, że są wątpliwości, że to właściwe osoby, czy to nie za późno i tak dalej, i tak dalej. Trzeba sobie jedną rzecz powiedzieć. Szpital Południowy w Warszawie okazał się być pewnym przykładowym, emblematycznym przykładem patologii, które drążą polską służbę zdrowia. Ja z zainteresowaniem przysłuchiwałem się pani rozmowie, pani redaktor, z panem doktorem Fiałkiem, który bardzo trafnie i słusznie odnosił się do pewnych kwestii, takich jak na przykład te dyżury, kiedy lekarz w trzech różnych miejscach dyżuruje w tym samym czasie, albo te kominy płacowe i wiele innych patologii, które nękają polski system ochrony zdrowia. Kto za to odpowie? Jestem z wielkim zniecierpliwieniem czekam na to, co usłyszymy jutro, ponieważ premier Tusk zapowiedział, że jutro chce usłyszeć od ministra zdrowia i od szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, co dalej z tym systemem, jakie są plany, jakie są projekty, jakie są pomysły, żeby uzdrowić służbę zdrowia czy ochronę zdrowia. Więc na razie jeszcze wstrzymajmy się z końcowymi ocenami. Zobaczymy, jaki będzie finalny pomysł na to. Nie jak zakończyć tę aferę, nie jak ją sprzedać czy przedstawić opinii publicznej, lecz jaki będzie w przyszłości system ochrony zdrowia, jakie są na to pomysły, i jaka byłaby wokół tego ewentualnie merytoryczna dyskusja, bo na taką merytoryczną dyskusję liczę i czekam, a nie na przepychanki kto kogo, z kim i przeciw komu.
0: Na antenie Polsatu prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski zapowiada protesty lekarzy. Mówi tak: w naszym środowisku jest ogromny nawoływanie do protestów, to znaczy narasta złość i frustracja wobec bezsilności. To właśnie w jakiej sprawie?
3: Jeszcze jedno zdanie. Tu się zgadzam z doktorem Fiałkiem. Jawność zarobków. Tak, ja jestem bardzo, bardzo entuzjastycznym zwolennikiem jawności zarobków, ale wszystkich, a nie tylko lekarzy. Tu się zgadzam. Lekarze nie powinni być traktowani jako szczególna grupa stawiana pod pręgierzem. Jawne zarobki w służbach publicznych, wszędzie tam, gdzie jest finansowanie ze środków publicznych.
0: Ja trochę tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że chodzi o zarobki, które są uzyskiwane w sektorze publicznym. Czyli państwo ma mieć dostęp do informacji do danych o zarobkach lekarzy, którzy są opłacani z budżetu państwa, więc to nie wiem, czy to jest słuszny postulat, że jak lekarze mają jawne pensje, to reszta też, tym bardziej, że to nie chodzi o to, że zwykli obywatele będą mieli dostęp do tych informacji, ale wyspecjalizowane instytucje, które zajmują się, nie wiem, oceną procedur.
4: I o to właśnie chodzi, ja to popieram.
2: Ja mam poczucie, że nastąpiło pomieszanie porządków. Populistyczne ogłaszanie, że będą jawne lekarze, zarobki lekarzy, to jest nieprawdziwe stwierdzenie. Nie będą jawne. Jawność oznacza, że nie wiem, dziennikarz, ja, ktokolwiek ze słuchaczy może wejść i sprawdzić jakąś informację, tak? Albo napisać, nie wiem, do BIP-u i otrzymać informację, że tak, rzeczywiście, nie, po miesiącu z instytucji publicznej dostanie odpowiedź. Tak nie będzie. To znaczy, no chodzi po prostu o bardzo podstawową funkcję tego, żeby, nie wiem, NFZ, Ministerstwo Zdrowia i tak dalej, wiedziały, jaki lekarz gdzie ile zarabia na kontraktach. To szczerze mówiąc, to, że tego nie wie, to jest kolejny skandal, bo to w zasadzie pokazuje przyczynę tej patologii, o której mówimy. To znaczy, że NFZ wycenia tak świadczenia, że szpitale mniejsze ściągają lekarzy za ciężkie pieniądze, żeby wykonywać lepiej finansowane świadczenia, których być może nie powinny wykonywać akurat małe ośrodki, a takie rzeczy jak interna, podstawowe rzeczy, które są potrzebne rzeczywiście także w, nie wiem, w powiatowych szpitalach, no to tego się akurat tak dobrze nie wycenia, w związku z czym jest mniejsza chęć szpitali do tego, żeby takie świadczenia kontraktować. I nie jest to, nie wiem, wina lekarzy, że po prostu idą tam, gdzie szpitale im dużo płacą, tym bardziej, że szpitale po prostu walczą o tych lekarzy, tak? No tak po prostu mamy skonstruowany system i tutaj jest potrzebne rozwiązanie systemowe. I tu Janusz Majcharek ma rację, że tutaj jest potrzebna propozycja systemowa. Dziwię się, że po 2 latach rząd na to nie wpadł, że takie rozwiązanie jest potrzebne. Ale jest drugi aspekt, który uważam należy poruszyć, to znaczy partyjniactwo, o to, że spółki Skarbu Państwa, instytucje takie jak szpitale, bo to, że tam jakieś spółki, których ludzie niekoniecznie wiedzą, czym się zajmują, są obsadzone przez działaczy partyjnych w zarządach, to jest jedno, ale kiedy to schodzi na poziom SOR-u, to zaczyna być to problem namacalny i dotykalny. I w tym momencie moim zdaniem Tusk albo przeprowadzi jakąś głęboką sanację w imię tych obietnic, które złożył Polakom w 2023 roku, albo ktoś tę sanację zrobi za niego, to znaczy po prostu pewnie Polacy przy urnie wyborczej. Oczywiście paradoksem tego, że do władzy pewnie dojdzie PiS, który był jeszcze bardziej partyjniacki niż obecnie Koalicja Obywatelska. Natomiast moim zdaniem Tusk musi się postawić własnej partii, musi pokazać, że jest w jakimś sensie ponad partią i musi być gotowy poświęcić nawet bardzo ważnych działaczy partyjnych po to, żeby udowodnić, że on nie da się wprowadzić ten sam schemat, który doprowadził do klęski PiSu w 2023 roku.
4: Jeżeli wolno, tak, jeszcze jedno zdanie, pani redaktor, pani pozwoli, bo ten wątek nie jest poruszany publicznie. Mianowicie przy wszystkich naszych urąganiach na system ochrony zdrowia trzeba stale podkreślać. Stan zdrowotności polskiego społeczeństwa stale się poprawia. Jesteśmy coraz zdrowszym społeczeństwem, coraz dłużej żyjemy, w coraz lepszym zdrowiu. Wyleczalność z wielu chorób jest coraz skuteczniejsza. Tak, to jest system patologiczny, ale no nie traćmy z pola widzenia tego, że jednak zdrowotność polskiego społeczeństwa cały czas się poprawia.
0: Tak, ale też jest zmęczenie takimi nieformalnymi układami w ochronie zdrowia, no bo tutaj mieliśmy taką oto sytuację, że na posiedzeniu Rady Miasta PiS formułował zarzuty wobec Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, szefowej Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej, że to ona była beneficjentką układu w Szpitalu Południowym. Ona sama powiedziała, że nie korzystała z saloniku VIP-u, ale no Kanał Zero tutaj głosem Patryka Słowika sugeruje, że właśnie to o nią chodziło. No i mamy sytuację taką, że dajmy na to, senator Lenz został zdymisjonowany, właśnie wyrzucony z partii, razem zresztą z dyrektorem szpitala bodajże. A tutaj właściwie nie ma takiej reakcji wobec osób, które miały jakoś poza kolejką wejść, więc zastanawiam się, czy to nie powoduje, że ludzie mają takie poczucie, że w sumie nikt tutaj z tych głównych bohaterów tej historii nie poniósł konsekwencji.
2: Tylko, że my nie znamy bohaterów tej historii. No to są plotki, tak? Nie ma żadnych nawet dziennikarskich doniesień o tym, kto konkretnie z tego korzystał. Ja się zgadzam, że jakby no, każdy był albo na SOR-ze, albo zna kogoś, kto był na SOR-ze, tak? Wszyscy, nawet ci skorzystają z prywatnej służby zdrowia najczęściej, czasem muszą trafić z jakiegoś powodu do publicznej służby zdrowia i wiedzą, co to oznacza. Próba zapisania się do specjalisty z terminami za 2 lata, czekanie w tych kolejkach, przykładanie terminów, nie mówiąc już o innych problemach.
5: W momencie, w którym się okazuje, że legitymacja partyjna powoduje, że ktoś przeskakuje nad tym egalitaryzmem, który oczywiście jest egalitaryzmem takiego cierpienia, tak? Taka wspólnota cierpienia związana z brakiem realnej dostępności służby zdrowia dla wielu Polaków, no to to musi budzić oburzenie. Tylko, że jakby zamiast zwalniać w zasadzie no chyba tylko symbolicznie odpowiedzialne za ten szpital wiceprezydentki, to Tusk powinien zrozumieć, że jakby jego partia jest problemem, tak? Partia, która no najwyraźniej nie dostosowała się do standardów, które obiecywała Polakom i że jego legitymacją do rządzenia nie są sprawne rządy. Jego legitymacją do rządzenia nie jest 500, ani 800+, ani CPK, ani inne rzeczy, które wymyślił PiS, a Tusk teraz podtrzymuje, ani nie jest jego legitymacją do rządzenia nawalanie w Ukraińców i odbieranie im jakichś świadczeń społecznych. Jego legitymacją było to, że to miały być inne rządy niż PiS-u. Miała być praworządność i miała być uczciwość. No i mówiąc zupełnie szczerze, ani praworządności, chociaż nie do końca z winy Tuska, ani uczciwości nie ma. I jak tego nie rozwiąże, to po prostu straci władzę w 27 roku. I tutaj jest, uważam, centralny problem, tak? To znaczy po prostu centralnej naprawy standardów, które funkcjonują zarówno w służbie zdrowia, jak i w ogóle w sektorze publicznym.
0: A czy panów zdumiało to, że prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież? Czy pan to zbulwersowało? Czy zbulwersowało panów to, że Roman Giertych protestuje przeciwko temu i oskarża prokuraturę o nieudolność? Profesor Janusz Majcherek.
4: Niestety dożyliśmy takich czasów, że wszystkie posunięcia postępowania w sektorze wymiaru sprawiedliwości budzą wątpliwości o to, czy nie kryje się za nimi jakiś partyjny interes. No niestety jedna i druga strona, ale tu ja że nie popadam w symetryzm, tylko pokazuję, że doszliśmy do stanu takiego zawirowania, takiego zamieszania w systemie wymiaru sprawiedliwości, w prokuraturze, w sądownictwie, w tym także Trybunale Konstytucyjnym czy sądownictwie w Sądzie Najwyższym. Doszliśmy do takich zakłóceń, takich zaburzeń, że w zasadzie no, każde orzeczenie może być kwestionowane nie z powodów merytorycznych, lecz z powodów politycznych. Tutaj akurat wydaje się, że tych politycznych jest stosunkowo mało, dlatego że sędzia, która wydała to orzeczenie o umorzeniu, przepraszam, pani prokurator, która wydała to orzeczenie o zaniechaniu postępowania, no nie, raczej nie budziła wcześniej wątpliwości co do swojego upartyjnienia. Postawa Romana Giertycha tak może budzić pewne wątpliwości. Należałoby się rodzaju komentarzy, kwestionowania kompetencji pani prokurator i tak dalej, ale no, ponieważ prokuratura została za czasów Ziobry zainfekowana, no to teraz są niestety tego to konsekwencje.
0: Króciutko, Leszek Jeżdżewski, bo zmierzamy do końca.
5: Myślę, że Tusk powinien zdecydować, czy chce mieć Giertycha mecenasa, czy Giertycha polityka, ponieważ tutaj on występuje w obu rolach. Tak naprawdę nie wiadomo, czy niezależność prokuratury nie jest w tym momencie naruszana przez to, że ważny polityk, który również jest w istotnych komisjach rozliczających Prawo i Sprawiedliwość, tą swoją krytyką nie powoduje nacisków na prokuraturę. Bardzo zły sygnał wysyłany do wszystkich zwolenników tego rządu i bardzo zły sygnał wysyłany do Polaków, że prokuratura może być poddawana naciskom politycznym, także w tym systemie, nie tylko w systemie Zbigniewa Ziobry. To jest sprzeczne z tym, co ten rząd miał robić i ja uważam, że Roman Giertych pełni tu bardzo nieciekawą funkcję, mówiąc najdelikatniej.
0: Leszek Jeżdżewski, redaktor naczelny Liberty i profesor Janusz Majcherek, byli gośćmi TOK FM, poranku TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Do usłyszenia.
0: Poranek wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, zrealizował Krzysztof Woźniak.
6: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po doniesieniach o przekazaniu Ukrainie przez Polskę pocisków do systemów Patriot jest decyzja o odtajnieniu wszystkich donacji dla Ukrainy. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. W informacjach również o cenach walut na wakacje, a początek sezonu urlopowego przyniósł osłabienie złotego. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi blisko 17 miliardów złotych, z czego prawie 15 przypadło na lata 2022-2023. Mówi o tym szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zapewnił, i tu cytat, rząd nie ulegnie żadnym populistycznym krzykom i nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy. To po tym, gdy w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot, które w obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz konfliktu na Bliskim Wschodzie pozostają towarem deficytowym. Politycy opozycji oraz środowisko prezydenta krytycznie odnosili się do możliwości przekazania tych pocisków. W odpowiedzi wicepremier po konsultacji z premierem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Do 3535 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi, które 24 czerwca na wiedziło Wenezuelę, poinformował przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Liczba rannych wynosi ponad 16 tysięcy, a ponad 17 tysięcy osób jest pozbawionych dachu nad głową. Eksperci obawiają się, że ostateczna liczba ofiar może być znacznie wyższa. W Wenezueli powoli kończą się akcje poszukiwawcze po dwukrotnym trzęsieniu ziemi. Jak mówiła w TOK FM Joanna Sokołowska, menadżer do spraw komunikacji UNICEF Polska, na taką katastrofę nigdy nie da przygotować się w 100%. Ekspertka podkreśla też, że nadal pojawiają się wstrząsy, a ziemia nie.